0: Nocne powtórki w net. Nieregularnik literacki.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Tomasz Zapert, a państwa i moim gościem jest Jarosław Molenda, autor książki Jak nie przeminęło z wiatrem? Sekrety życia Margaret Mitchell, która właśnie dotarła do księgarni, opublikowana w pięknej szacie graficznej z licznymi ilustracjami, nakładem wydawnictwa Pruszyński Spółka. Miło mi powitać autora. Dzień dobry, Jarku.
2: Dzień dobry.
1: Zapytam tak. No nie przypuszczam, żeby to była twoja ulubiona autorka. Wziąłeś ją pod lupę. To była sugestia edytora? Z czego to się wzięło?
2: Nie, całkowity przypadek, bo masz rację. Margaret Mitchell to trochę nie moja bajka. Ja pomyślałem o niej zupełnie przez przypadek, gdy pisałem książkę o Nagrodach Nobla. I właśnie gdzieś tam się zatrzymałem przy niej, zastanawiając się nad faktem, że Margaret Mitchell nie dostała Nagrody Nobla Literackiej. W tym roku zwyciężczynią okazała się Pearl Buck, w sumie nieznana autorka trzytomowej trylogii o życiu w Chinach, bo była córką misjonarzy, którzy tam zawędrowali i tak dalej. No czas pokazał, że to chyba nie był najtrafniejszy wybór Akademii Szwedzkiej. Ale właśnie to mnie zastanowiło, że dostała nagrodę Pulitzera, a na Nobla nie zasłużyła. I w tym momencie odezwało się też zboczenie zawodowe.
1: To dodam tylko, że o Noblu gruntownie badałeś laureatów Nagrody Nobla i wszystkie ciekawostki opisałeś w książce, do której odsyłamy radiosłuchaczy, która się ukazała nie tak dawno.
2: Tak, tak. W październiku, w koniec września się ukazała, tuż przed wręczeniem.
1: Tak, w zeszłym roku, tak.
2: Tak, kilka miesięcy dosłownie. No i odezwało się zboczenie zawodowe. Pomyślałem sobie, a ciekawe, czy jest jakaś biografia Margaret Mitchell po polsku. No i ku mojemu zdumieniu, naprawdę, okazało się, że w Polsce po polsku wyszła tylko jedna biografia. I to wydana jakieś 15-20 lat temu przez w sumie małe podwarszawskie wydawnictwo. Z mojego już doświadczenia po przeczytaniu prawie 10 biografii Margaret Mitchell wiem, że akurat ukazała się u nas na rynku najgorsza chyba biografia. No i tu w tym momencie, wiesz, czerwona lampeczka mi się zaświeciła i mówię, no Boże, tu jest pole do popisu, tu jest taka nisza do wypełnienia. Mówię, Margaret Mitchell i przeminęło z wiatrem jest jakby wiecznie żywe. Ja mówię, no nie wierzę, żeby książka o Margaret Mitchell, o sekretach jej życia się nie sprzedała, tak? Zapuściłem pomysł w wydawnictwie Pruszyński, tam się też długo nie zastanawiano, no i przystąpiłem do realizacji. No i tak się pojawiła opowieść o sekretach Margaret Mitchell.
1: To ile czasu zajęła cała praca nad tą książką? Ponad 400-stronicową, no rzeczywiście wymagającą licznych kwerent, lektur rozmaitych, archiwaliów, przejrzenia.
2: Wiesz co, to gdzieś było około 8 miesięcy, ale takiej naprawdę intensywnej pracy od rana do wieczora, bo materiału było bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, ja chyba 7 biografii po angielsku miałem i je przetłumaczyłem sobie na mój własny użytek, więc to już też było czasochłonne, bo ja jestem filologiem klasycznym, a nie anglistą, tak? No ale dzisiaj już technika, algorytmy i tak dalej dają szersze pole do popisu, więc poszło to zdecydowanie łatwiej. No ale plus też właśnie przekopanie się przez szereg różnych artykułów, plus szereg też artykułów oczywiście w języku angielskim, więc to naprawdę było multum roboty z tym. Aczkolwiek sam proces pisania to już mi przebiegł szybciutko, bo ja tak mam, że jak już gdzieś uzbieram materiały, to ja już mniej więcej kształt książki mam w głowie. Ja już mniej więcej wiem, jak ja chcę ją napisać, co chcę napisać, więc to już poszło szybko, tym bardziej, że ku mojemu zdziwieniu to życie właściwie Margaret Mitchell mnie wciągnęło. Ja nie sądziłem, że to była taka osoba. Ja się od razu wytłumaczę. No ja jestem mężczyzną, na mnie przeminęło z wiatrem, powiedzmy, nie robi takiego wrażenia jak na paniach. Więc ja miałem podejście do Margaret Mitchell i tu odszczekuję publicznie. A ta autorka jednej powieści, jakiegoś romansidła, której się po prostu udało, jedna powieść i od razu fenomen, tak? Ale jak poznałem jej życie, doceniłem warsztat, bo to, ile ona materiałów musiała też zebrać, przebrnąć, ile kwerend robić i spotkań z ludźmi przeprowadzić, to mi zaimponowała. Bo ja też jestem warsztatowcem i ja tutaj doceniam i szanuję to, co ona zrobiła, chociaż niby, i to jest w cudzysłowie, to tylko romansidło, tak? Ale jest znakomicie historycznie udokumentowane. Ona potrafiła jeździć gdzieś w teren, żeby sprawdzić, czy ta bitwa rzeczywiście była tuż przy torach kolejowych, czy jednak kilometr dalej i tak dalej. Ona takie nawet detale sprawdzała, więc tu jest dla mnie niesamowity podziw i szacunek za taką pracę.
1: No ale twoje wcześniejsze biografie męskich pisarzy polskich, Alfreda Szklarskiego, Janusza Przymatowskiego, też były bardzo drobiazgowo dokumentowane. Tym razem bohaterka kobieca, bohaterka zagraniczna, bohaterka, która trafiła, to jest częste chyba wśród pisarzy pod rozmaitymi szerokościami geograficznymi, że do literatury droga jej wiodła poprzez dziennikarstwo.
2: Tak jest, tak, tak. I to było jej szczęście, bo pracując w redakcji bodaj Sunday, Jezu, wyleciał mi z głowy nazwa tej, już wiem, Atlanta Journal Sunday Magazine. Tam zbierała pierwsze szlify dziennikarskie, bo trzeba zaznaczyć, że ciągotki do pisania i ogólnie rzecz biorąc dryg do tego pisania, to przejawiała już od najwcześniejszych lat, tak? Ona już w szkole jednej, drugiej pisywała opowiadanka. Ponoć takich tekstów krótkich powstało kilkaset. Wiele z nich niestety zostało zniszczonych, bo nawet i sama Margaret Mitchell popaliła te takie, jej zdaniem, nieudane próby, ale przynajmniej się w jakiś sposób wytrenowała. Miała wykształcone nauczycielki, której też w jakiś sposób doradzały, ukierunkowały, więc to była taka początkowa szkoła pisania. No ale to były jeszcze takie właśnie młodzieńcze próby, takie troszkę naiwne opowieści i tak dalej. W 22 roku udało jej się zatrudnić właśnie w tej gazecie z Atlanty. I to też obrazuje, jaką jednak ona skalę talentu miała, bo przyszła i tak naprawdę nie za bardzo umiała pisać. Jezu, zasady ortografii, znaki przystankowe i tak dalej, to była dla niej bardzo trudna sprawa, tak? Ale miała ten dar opowiadania. Miała też znakomitego redaktora naczelnego, który ją tam szlifował i no musiała mieć te teksty dobre, bo to się rzadko zdarzało, że kobieta dostawała artykuły na całą stronę, a często nawet na pierwszą stronę. I mało tego, to jeszcze bardziej, jeszcze rzadziej się zdarzało, że pod artykułem mogła podpisać własne nazwisko. Zresztą w prasie, nawet i naszej, też jeszcze do niedawna, jak były jakieś krótkie artykuły, to były tylko inicjały autora. I w prasie amerykańskiej, zwłaszcza lata 20, było podobnie, tak? Więc pozwolenie jej na upublicznienie jej nazwiska, podpisanie się pod tekstem, że to jest jej, to już było też niesłychane wyróżnienie i jakby dowód na to, że te teksty naprawdę były niezłe.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że debiutowała w dziennikarstwie w Atlancie, w stanie Georgia. Ona pochodziła z południa Stanów Zjednoczonych, z rodziny o tradycjach konfederackich. Konfederaci byli demonizowani przez lata po wojnie secesyjnej. Uważano, że to jest właśnie ta zła strona, a tak do końca nie było. I ona też chciała to w tym swoim romansidle, jak określiłeś, chciała to przedstawić. Tak, chciała to przedstawić, no bo no ona była bardzo związana z południem i jej rodzina, krewni, przodkowie walczyli po stronie generała Roberta Lee.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Ona wręcz wyrosła w atmosferze tego kultu konfederackiego, tak? Jako małe dziecko jeździła na przykład z matką do członków rodziny I tam prędzej czy później, w którymś momencie rozmów czy spotkania, dyskusja przechodziła na wojnę secesyjną oczywiście. I ona jak jeszcze była mała, powiedzmy jakieś tam 10 czy 12 lat, to ona była przekonana, że ta wojna secesyjna to dopiero co się skończyła, bo te opowieści były tak żywe. Ci ludzie tak cały czas przeżywali i porażkę, i te wszystkie wydarzenia, że mówię, ona była przekonana, że ta wojna dopiero co się skończyła.
1: A to było bez mała pół wieku wcześniej jednak, bez mała.
2: Tak, to 50 lat prawie po wojnie, tak. Ale no, ona, jak to się mówi, wyssała z mlekiem matki, to można powiedzieć, nie wiem, z mlekiem tych całej rodziny opowiadającej te dzieje bitew. I dla niej to był tak oczywisty temat, tak związany i z jej rodziną, i z południem. No to była dama z południa przecież, tak? Południe rzeczywiście inaczej te sprawy traktowało.
1: Tak, historię piszą zawsze zwycięzcy, to się
2: no
1: zdarza
2: właśnie,
1: zawsze.
2: No właśnie, tak. A ja tu od razu przy okazji państwu wskażę taki paradoks, że generał Lee, którego wspomniałeś, on właściwie jeszcze przed wojną, wybuchem wojny secesyjnej, on uwolnił Murzynów.
1: Tak, tak, mało się o tym mówi zresztą.
2: Tak, tak. I on uwolnił Murzynów. A z kolei generał amerykański, którego już nazwiska nie pomnę, który walczył w wojnie secesyjnej o wolność Murzynów, on jeszcze długo Murzynów właściwie nie zwalniał ze służby. I to jest ten paradoks. Czyli tak? Walczył o wolność Murzynów, ale swoich to długo nie zwalniał.
1: Czyli ten podział nie był taki prosty, jak się wydaje.
2: Tak, oczywiście. No historia nie jest czarno-biała, prawda? To trzeba mieć poprawkę na to, że jednak jest jakaś tam w tych odcieniach szarości i no tak jak powiedziałeś, historię piszą zwycięzcy, ale z kolei myślę, że właśnie książka Margaret Mitchell przeciwstawiła się tej budowanej czarnej legendzie konfederatów i przedstawiła ich w zupełnie innym świetle, bo przecież trzeba pamiętać, że ta książka w czasie okupacji stała się wręcz kultową lekturą. Tak jak o Sienkiewiczu mówiliśmy, że jego trylogia i tak dalej była lekturą ku pokrzepieniu serc, to samo można powiedzieć właśnie o Przeminęło z wiatrem choćby w Europie, tak? Okupowana Europa czytała, często gdzieś tam w podziemiu, bo książka została szybko zakazana przez hitlerowców, jak się okazało, że cieszy się taką popularnością, a ci wszyscy czytelnicy jakby utożsamiają te historie z południa Stanów Zjednoczonych z wydarzeniami w Europie, tak? I te ludy, które są pod okupacją, narody, które były pod okupacją, uważały siebie za tych pokonanych jakby konfederatów, tak? I to im właśnie dawało tego kopa, tę moc do przetrwania trudnych okresów. I ta fascynacja była w całej Europie, od Wielkiej Brytanii po Polskę nawet, więc to jest książka trochę fenomen, nie tylko pod względem literackim, ale właśnie tym socjologicznym, społecznym, historycznym, no jak zwał, tak zwał.
1: Tak, tak, rezonans jej był olbrzymi rzeczywiście. Wszystko to się zgadza, co mówiłeś, ale ta książka, kto wie, czy by powstała, gdyby nie zdrowotne perypetie autorki.
2: Tak, jak zapoznałem się z całą historią życia Margaret Mitchell, to tak stwierdziłem, że jej życie to się składało od przypadku do przypadku. I trochę los za nią kierował tym, czym ona się zajmowała, jaką drogę wybierała. Tak, no po pierwsze, jak skończyła pracę w dziennikarstwie, bo krótko tam pracowała, rozwód z pierwszym mężem dość dużo ją mentalnie kosztował. Wyszła drugi raz za mąż i to też był bardzo szczęśliwy moment w jej życiu, bo zyskała przyjaciela i w jakiś sposób też redaktora, który też się, że tak powiem, inicjował do pracy. On był takim dobrym duchem, pomijając to, że oczywiście jeszcze i poprawiał tekst i gdzieś tam stymulował w odpowiednich kierunkach. Tak, a Margaret Mitchell można powiedzieć, że była też troszeczkę takim Jonaszem, bo co chwilę sobie coś łamała. a to z konia spadła, potem drugi raz spadła. Kłopoty z kostką to miała już od lat młodzieńczych. Gdy już zaczęła jeździć samochodem, to też często jej się zdarzały wypadki drogowe. No i jeden z takich, prawda, okresów, kiedy musiała spędzić przymusowo w domu kilka miesięcy, bo miała nogę unieruchomioną. Mąż jej zaczął narzekać, bo mówi: słuchaj, ja już prawie wszystkie książki z biblioteki przyniosłem, które ty już wszystko przeczytałaś. Mówi: ale masz talent przecież, może napiszesz coś swojego, coś kiedyś przebąkiwałaś i tak dalej, i tak dalej. No i ta zachęta sprawiła, że Margaret Mitchell wzięła się do pisania. Najpierw nawet nie myśląc o tym, że napisze rzeczywiście tę książkę, że ją gdzieś da do wydawnictwa. Raczej to było troszeczkę dla zabicia czasu.
1: Takie terapeutyczne trochę względy kierowały.
2: Tak, dokładnie tak, tak, tak. Trochę sobie, prawda, też takie otrzepanie się z tej zardzewiałości literackiej, tak, no bo jak przestała pisać, no to ewentualnie tylko listami się zajmowała, ale nie poważną jakąś literaturą. I to był właśnie ten ewenement, ten dobry duch Johna Marsha, jej drugiego męża, który ją zachęcił do tego. Potem zresztą bardzo nad nią czuwał, pilnował, bo Margaret Mitchell była dość chwiejną emocjonalnie kobietą. I
1: taką labilną, tak, to prawda, to się rysuje z tej twojej opowieści, że była taką labilną osobą, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie. I wystarczyło, że ona przeczytała bardzo dobrą opowieść, powiedzmy też z czasów wojny secesyjnej, i to ją do tego stopnia załamywało, że ona uznawała: nie, no, ona w życiu czegoś takiego dobrego nie napisze, i rękopis szedł w kąt. I czasami trwało to kilka miesięcy, była jedna dłuższa przerwa, już dobrze pamiętam, to nawet rok. I mówię, to chodzenie nad nią Johna Marsha, który ją tam szpilki jej wkuwał, no weź się, mówi: słuchaj, już tyle zrobiłaś i tak dalej. Stąd też pisanie tej książki trwało 10 lat. Ale mówię, jakby wyliczyć sam czas pisania, no byłby zdecydowanie krótszy, no ale chyba drugie tyle zajęły te przerwy. I też ataki depresji, bo z kolei też Margaret Mitchell cierpiała na depresję, która wtedy, powiedzmy, jeszcze nie była diagnozowana. Tak, dzisiaj nawet społeczeństwo nie do końca rozumie, czym jest depresja. A ona niestety miała głęboką depresję, no i to też ją zniechęcało do pisania. No i taką ciekawostkę jeszcze podam, że proszę Państwa, Margaret Mitchell zaczęła pisać książkę od końca. Napisała najpierw zakończenie.
1: To jest rzeczywiście
2: ewenement, precedens. Bardzo dobrze jakby. Tak, i to ją też bardzo dobrze ilustruje, tę jej skomplikowaną osobowość, że tak to ujmę.
1: Tak, tak, oryginalność rzeczywiście. I tak pisała tą książkę fazami. Natomiast ile jest prawdy w tym, że Hollywood poznał treść tej opowieści jeszcze przed pierwodrukiem?
2: To jest prawda. To nie są pogłoski. Wszystko też znowu polegało na przypadku, bo w Atlancie zjawiła się Kay Brown, asystentka Davida Selznicka, czyli reżysera.
1: Producenta. Rekina Hollywood wówczesnego.
2: Tak, tak, rekina, tak, tej szarej eminencji troszeczkę. Nie, bo reżyserów to było chyba w sumie 12, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, tam się wymieniali.
2: Tak, tak, tak, tak. Nie, producenta rzeczywiście. I ona, do niej dotarły słuchy, że tu jest, prawda, jeszcze niespełniona powieściopisarka, ale ma tekst, który dobrze rokuje. Udało jej się spotkać z Margaret Mitchell na jednym z przyjęć, zaczęła ją tam sondować, ale to był jeszcze ten czas, kiedy Margaret Mitchell nie była na to gotowa. Ona tak chyba poważnie nie myślała o wydaniu tej książki jeszcze wtedy. W końcu Kay Brown udało się zdobyć maszynopis, kiedy już Margaret Mitchell napisała tę książkę jednak, po też długich przekonywaniach udostępnienia jej wydawnictwu Macmillan i jej jednemu z też wpływowych ludzi, panu Lathamowi. I Kay Brown, jak przeczytała ten maszynopis, część właściwie jeszcze maszynopisu wtedy, od razu zwietrzyła materiał na...
1: Na hit, na szlagier, jak to się wtedy mówiło.
2: Na hit, tak, na hit. No i tu kolejny jest paradoks, bo jak przedstawiła projekt Davidowi Selznickowi, on początkowo odrzucił to. Nie, jakoś
1: sceptycznie
2: nie czuł.
1: Sceptycznie zareagował, jakoś nie czuł tego klimatu.
2: Tak,
1: nie...
2: bardzo, Tak, bardzo, bardzo sceptycznie. Właśnie też nie był przekonany do samego też tematu tej wojny secesyjnej i tak dalej. Obawiał się, jak film o tym opowiadający i powiedzmy w tym momencie już bardziej przedstawiający pozytywnie jednak południe zostanie odebrany. Więc też troszkę potrwało, zanim Selznick się do tego projektu przekonał. No ale na szczęście chyba dla kina światowego jednak przystąpił do realizacji. No i mamy film legendę też, prawda? Książka fenomen, film fenomen. No rzadko się zdarza, żeby taka produkcja była tak długo, że tak powiem, prawie na topie, bo teraz muszę Państwu zdradzić, że może już wiecie, na jesień wejdzie do kin wersja 4K. Przeminęło z wiatrem.
1: Tak, tak, właśnie.
2: Więc tak, w bardzo odświeżonej wersji, obraz już powiedzmy, jak to mówi się kolokwialnie, żyleta. Do mnie dochodziły słuchy, że ponoć jedna z platform streamingowych przygotowuje czy to kontynuację, czy serial, ale gdzieś informacja się pojawiła, potem były doniesienia, że to jednak fake. No i do końca nie wiem, jak ta sprawa wygląda, choć nie ukrywam, że jak usłyszałem, że jeszcze coś takiego ma się pojawić, to byłem podwójnie zdopingowany, żeby jednak napisać biografię Margaret Mitchell.
1: No tak, film rzeczywiście i książka, i film do kultury masowej trafiły. Film, przypomnę, miał premierę w roku 1939, kiedy już w Europie trwała II wojna światowa. Kilka miesięcy później zgarnął 9 Oscarów, więc jest jednym z w czołówce takich arcydzieł hollywoodzkich. No przypomnę też, że główne role zagrali Vivien Leigh i Claire Gable, czyli Scarlett O'Hara i Rheta Butlera, a wspomniałeś o kontynuacji. To była taka próba kontynuacji, był taki serial w latach 90. Z Timothy Daltonem, Jamesem Bondem,
2: tak.
1: Który tam nawet... Scarlett się chyba nazywał, to było kilka odcinków, ale to było telewizyjne, to nie było udane specjalnie.
2: No nie, to nie była udana produkcja i nie wiem, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to było na podstawie jakby tego dalszego ciągu, które napisała, książki, które napisała Alexandra Ripley.
1: Tak jest.
2: Tak, ja pamiętam, bo ja jeszcze w czasach krakowskich, wtedy w Krakowie mieszkałem i byłem wiceprezesem kurtowni książek i ja tą książką handlowałem. I z pierwszego rzutu 50 tysięcy nakładu do naszej dyspozycji na całe południe mieliśmy 25 tysięcy. Niech Państwo sobie wyobrażą, że myśmy te 25 tysięcy nawet nie wyładowali w hurtowni, tylko prosto z tira sprzedawaliśmy i myśmy to przez noc sprzedali wszystko. To były takie piękne czasy.
1: No tak. Wracając jeszcze do filmu, do Przeminęło z wiatrem, firmował w końcu Victor Fleming, George Cukor też był długo obecny na planie. Natomiast czy Margaret Mitchell scedowała, rozumiem, napisanie scenariusza na jakiegoś tam zawodowego scenarzystę, natomiast czy ona miała wpływ właśnie na obsadę aktorską jakikolwiek?
2: Ja bym to tak kolokwialnie ujął, że właściwie przyklepywała wybór danego aktora, tak? Podobała jej się Vivien Leigh i Gable jako twórcy głównych ról, ale ona ogólnie miała stosunek do w ogóle pracy przy filmie bardzo negatywny. Ona nie chciała się w to mieszać, jakby mając przeczucie, że i tak nie będzie miała wiele do powiedzenia.
1: Nic nie wiadomo, żeby była na planie filmowym, nie ma żadnych relacji?
2: Bywała, ale to nie było, bo nawet jej zaproponowano, żeby została konsultantką właśnie na planie filmowym. Ale zdecydowanie odmówiła, tłumacząc się tym, że ona może coś doradzać, ale jak pójdzie wersja nie jej, ona będzie w jakiś sposób ponosić odpowiedzialność za jakieś tam epizody filmowe, na które ona nie miała wpływu, tak? A przez samo nazwisko, prawda, i w czołówce, że konsultacja i Margaret Mitchell, prawda, tego doglądała, ludzie automatycznie przypiszą jej, że proszę bardzo, to jest jej też wybór i tak dalej. Więc ona się stanowczo od tego odżegnywała. Inną rzeczą, której już też doświadczyła po napisaniu książki, bo to było szaleństwo po prostu. Beatlemania chyba przy tym to było nic. To obawiała się właśnie, że ta historia, gdzie ludzie będą do niej dzwonić całymi dniami, nocami, worki listów będą przychodzić od fanów, ona bała się tego samego w związku z filmem. I wcale się nie pomyliła, bo rzeczywiście szaleństwo rozpętało się ponownie. W trakcie castingów przecież, no to już też otrzymywałam mnóstwo telefonów z prośbą o jakby protekcję, tak? Że ma polecić tu chrześniaczkę jakąś, znakomita aktorka do roli, prawda, Scarlett i tak dalej. Więc od tego rodzaju propozycji, próśb i często nawet żądań ona nie mogła się opędzić. Więc tutaj to kobiece przeczucie i dobrze podpowiadało, żeby jednak do tego filmowego interesu się za mocno nie mieszać.
1: No ale ten spektakularny sukces książki, filmu chyba przytłoczył ją. Ona nie potrafiła ciężaru tej popularności, sławy, renomy zyskać, skoro wycofała się z pisarstwa, chyba tak to można zdefiniować.
2: Powiem tak, z różnych gdzieś tam wspomnień ludzi, którzy ją znali, wynikało, że no gdzieś tam jej przez głowę przelatywała myśl, żeby napisać jakąś powieść, ale od razu pojawiała się jakby taka samoświadomość, że sukcesu Przeminęło z wiatrem to nie uda się powtórzyć. I każdy będzie ją w tym momencie porównywał do pierwszej książki i będzie, że druga to już nie jest tak dobra i tak dalej.
1: No autora się po drugiej książce podobno
2: tak.
1: Jest takie jakieś powiedzenie, natomiast ona rzeczywiście z wysokiego C zadebiutowała i taki lęk, obawa ją paraliżowała, rozumiem.
2: Tak, bo przecież ile razy ona była, właściwie no wyobraź sobie każde spotkanie autorskie. I każdy się pyta, co dalej ze Scarlett i z Rhettem. No to było naturalne, oczywiste pytanie wszystkich fanów. I nie wiem, tak tyle razy była pytana, że chyba jej całkowicie obrzydzili ten temat. Więc bardzo, bardzo długo w ogóle niechętnie się odnosiła do w ogóle nawet deklarowania, czy napisze, czy nie napisze. Po prostu jak mogła, to tylko zbywała ten temat. Inna rzecz, że sława, tak jak powiedziałaś, ją przytłoczyła. Wyobraźcie sobie państwo, tak jak już wspomniałem, co chwileczkę telefony. Ona spokojnie na miasto nie mogła wejść. Gdzieś w sklepie odzieżowym taki incydent jest odnotowany we wspomnieniach. Kilka fanek ją dopadło, to słuchajcie, nawet jej nie dali spokoju w przymierzalni, tylko odsłonili tę zasłonkę, jak ona, że tak powiem, w bieliźnie chciała jakąś tam sukienkę przymierzać, tak? Więc to już takie formy przybierało. W pewnym momencie już była tak zdesperowana, że wynajęła mieszkanie obok. I ona się chowała w mieszkaniu obok, bo w mieszkaniu, gdzie rzeczywiście rezydowała, no to co chwilę dzwonek do drzwi, mówię, co chwilę listonosz z workiem kolejnych listów i tak mogło być nawet cały dzień. Więc znalazła sobie tam taki azyl. Ale z kolei jeszcze jeden fakt, który kolejny raz obrazuje, jak to była skomplikowana osobowość, bo te telefony ją męczyły. Ale prostym rozwiązaniem było, żeby zmienić numer.
1: Właśnie.
2: A ona tego nigdy nie zrobiła.
1: No
2: i
1: tak.
2: To też jest zastanawiające, tak? No mogła się, że tak powiem, odciąć.
1: Ukryć, przynajmniej tak, ukryć, zamaskować.
2: Tak, telefonicznie.
1: Zastrzec numer po prostu, nawet nie wiem.
2: No, więc ona mówiła, że nie lubi tych telefonów, że ją męczą, no, ale z drugiej strony też nic nie zrobiła, żeby temu zaradzić. No i to też zadziwiające. No ktoś powie, to typowa kobieta. Ja nie wiem, nie znam typowych kobiet i nie wiem, czy tak postępują, czy nie, ale mówię, no, osobowość Margaret Mitchell, to była kobieta nieprzewidywalna.
1: Wymyka się schematom bezwątpliwie bohaterka twojej książki. Wspomniałeś tutaj o jej małżeństwach, to dwa słowa może na ten temat jeszcze uściślimy i jeszcze pytanie, dzieci nie miała, nie chciała, nie wiadomo, wiadomo coś na ten temat?
2: No właśnie nie do końca jest to, że tak powiem, pewne, dlaczego na tych dzieci nie chciała, znaczy nie miała. Ja się mogę tylko domyślać, bo raczej rzadko kiedy gdzieś tam ten temat był publicznie poruszany. Jeżeli były takie tematy wśród rodziny, no to nie wypłynęło. Więc, że tak powiem, znawcy życia Margaret Mitchell podają kilka przyczyn, dlaczego te John Marsh i Peggy nie mieli dzieci. Mogły być z tym związane komplikacje zdrowotne. Bo Margaret Mitchell naprawdę była bardzo, że tak powiem, chorobliwą osobą. Ja określę to nawet, że wręcz była hipochondryczką, bo jak nawet na coś nie chorowała, to sobie wynajdywała chorobę, której lekarze nie potrafili wyleczyć, bo kompletnie nie wiedzieli, o co tu chodzi. Więc jak to kiedyś pytałem się znajomego lekarza, mówi, wiesz, to mogło mieć też jakieś podłoże psychosomatyczne i tak dalej. No tego też już nie rozstrzygniemy. Ale rzeczywiście też często chorowała. Być może, mówię, nastąpiły swego rodzaju komplikacje i nie mogła mieć dzieci. Być może też oboje z Johnem Marshem doszli do wniosku, że przy tym nawale obowiązków oni nie mają czasu na dzieci. Nie wiem, czy oni trochę tego przeminęło z wiatrem, nie traktowali jak własnego dziecka. Zresztą nawet kilka osób gdzieś tam się ukuło powiedzenie o nich, że oni są, mamusia i tatuś przeminęło z wiatrem, więc jest coś na rzeczy. Tak?
1: Tak. To jest trafna uwaga, natomiast o ile właśnie drugie małżeństwo było bardzo udane, dopełniali się doskonale, no to ten pierwszy mąż, taka pierwsza miłość, to się okazało nic po nim, tak mówiąc chyba najbardziej oględnie.
2: Oj, to prawda. Margaret Mitchell, że tak powiem, nie miała szczęścia do mężczyzn, bo pierwsza wielka jej miłość, jak się potem okazało, bo zginął podczas I wojny światowej, okazało się, że najprawdopodobniej był gejem. Więc no, zadziwiający byłby to związek, prawda? No wtedy jeszcze żadne coming outy nie wchodziły w grę i tak dalej, więc no, trudno tutaj domniemywać, czy przyszły, prawda, partner Margaret Mitchell zdradziłby jej ten sekret, czy nie. Nie doszło do jakiegoś tam związku, więc no, już nie ma co dalej dywagywać. No a ten pierwszy mąż, no to rzeczywiście... oj... Hochstapler, damski bokser, alkoholik, seksoholik, no można by tam jeszcze sporo wymieniać, utracjusz, prawda? I tu znowu jest kolejny obraz Margaret Mitchell, która właściwie na tacy miała tych dwóch, czyli drugiego męża i pierwszego męża jakby przed sobą i ona dokonała pierwotnego wyboru, że wybrała tego Ancymona, a nie Johna Marsha.
1: No właśnie, także jakoś nie spostrzegła, kogo wybiera jakoś.
2: Tak, znaczy spostrzegła, jakby
1: miłość jest ślepa z drugiej strony, no więc...
2: No właśnie, no. Więc czasami też tak to bywa. A i podobno potem się zwierzyła, że ona już w dniu ślubu wiedziała, że popełnia błąd. No ale już przyjęcie przygotowane, ślub miał się odbyć, no to już nie szło się wycofać, tak? No ale małżeństwo długo nie potrwało, no bo wyszło szydło z worka i tak dalej. A ten John Marsh... ileś lat tam koło niej krążył, był jej przyjacielem i tak dalej. No i Margaret Mitchell, tak inteligentna osoba, potrzebowała ładnych kilku lat, żeby zobaczyć, że prawdziwego faceta to ona ma obok siebie i to nie jest Red Upshaw, czyli ten Ancymon, tak? Tylko John Marsh i to było też dla niej wielkie szczęście, bo miała partnera i do rozmowy, i do pracy. Myślę, że oni się bardzo dobrze rozumieli i John Marsh do niej pasował, bo on jakby się całkowicie dla niej poświęcił. To nie znaczy, że nie miał swojej kariery i tak dalej, tak? Ale wszystko jakby poza czasem zawodowym poświęcił dla powieści i dla Margaret Mitchell. I ona takiego właśnie opiekuńczego mężczyznę potrzebowała, który też, powiedzmy, jak trzeba, to jej ustąpi, ale jak trzeba, to ją trochę przyciśnie, tak? No miał na nią jakiś tam sposób i dzięki temu to małżeństwo okazało się szczęśliwe, udane. No szkoda w sumie, że tak krótkie, bo Margaret Mitchell stosunkowo młodo zmarła.
1: Zaraz do tego dojdziemy. Chciałem zapytać się też, bo odkrywasz i mało znaną kartę filantropijną jej działalności.
2: Tak, i tutaj też mi właśnie zaimponowała, bo jak już się dorobiła wielkich pieniędzy, znaczy nie, inaczej, nawet nie mając wielkich pieniędzy, pomagała, że tak powiem, swoją osobą. Czyli uczestniczyła w różnych akcjach charytatywnych i tak dalej, ale raczej powiedzmy pomagając przy zbieraniu pieniędzy dla żołnierzy, którzy jeszcze na I wojnę światową wyruszali. Ona wtedy była młodziutka.

0: budowanie drugiej takiej jednostki, też żeby znowu otrzymała imię Atlanty, tak? I zebrała dosłownie kilkaset tysięcy dolarów na ten statek.
1: Nie w kij dmuchał, no, gdzie...
0: Tak, tak, tak. No bo jak ludzie wiedzieli, że tu Margaret Mitchell, prawda, zbiera datki, no to też do nich przemawiało. Chętnie wrzucali do tej puszki. A że Margaret Mitchell była kontaktową osobą, więc i z każdym rozmawiała i tak dalej, no i słuchajcie państwo, to też nie tak, bo to w najgorszym mrozy często stała gdzieś. I to już naprawdę wtedy była wielka, wielka gwiazda. Mnie się wydaje, że to jest ten rodzaj patriotyzmu, którym trzeba się wykazać, a nie, powiedzmy, górnolotnymi hasłami. Ale bardzo, bardzo mi tym zaimponowała, zresztą wieloma rzeczami, tak mówię. Jeszcze raz odszczekuję, nie spodziewałem się, że to była tak niesamowita w sumie osoba.
1: A co wiadomo o jej politycznych jakby poglądach, zapatrywaniach? Tam akcentuje, że była mocną antykomunistką.
0: Tak, tak. W pewnym momencie, zwłaszcza po oczywiście ukończeniu II wojny światowej.
1: Tak, tak, tak. Jak się podział świata zrobił. Bo to akurat była już czasy zimnej wojny się zaczynały.
0: Tak, tak. No właśnie. No wtedy już się sytuacja zmieniła diametralnie. W czasie II wojny światowej, no to powiedzmy Sowieci, to był sojusznik. No ale po II wojnie światowej, no to już przecież sytuacja o 180 stopni się odwróciła. Ona ogólnie rzecz biorąc to raczej stroniła od polityki. Starała się nie wypowiadać na tematy polityczne i tak dalej, ale z wiekiem i z pogarszającym się też stanem psychicznym, bo to też musiało mieć jakiś wpływ na nią, bo i śmierć ojca, wiele różnych właśnie nieszczęść wpłynęło, że ona się też mentalnie tak zradykalizowała. A ponieważ też, powiedzmy, pilnując gdzieś tych swoich spraw wydawniczych podczas II wojny światowej, dochodziły jej słuchy, prawda, też jak jest traktowana jej powieść w krajach okupowanych i także po II wojnie światowej, też w sumie w krajach okupowanych, tylko przez Sowietów.
1: Tak, tak.
0: Bo to przecież właściwie no niewielką skalą się różniło, no oprócz oczywiście ofiar śmiertelnych, nie? No ale okupacja była jednak okupacją. I jak książka była zakazana, zabroniono jej czytania, no to tym bardziej jeszcze ją ubodło, bo gdzieś przecież Amerykanka, no to w tym duchu liberalizmu i tak dalej, demokracji, no to już dla niej to było nie do wyobrażenia, tak? Zresztą mówię, dochodziły jej słuchy, co się w tych krajach, tak powiem, demoludów później dzieje. I tak jak była niechętna, tak się stała właśnie wręcz antykomunistką. I gdzie tylko mogła, to akcentowała. Ale mówię, to też wiązało się ze zmianą jej też usposobienia, bo te ostatnie lata to już było troszeczkę takie pikowanie w dół pod względem mentalnym.
1: No i dochodzimy tutaj do jej śmierci. Ona sobie obawiała się, że zginie w wypadku samochodowym i poniekąd tak się stało.
0: Tak, można powiedzieć, że wykrakała sobie. I tu rzeczywiście masz rację, bo ona wielokrotnie gdzieś tam powtarzała, mniej lub bardziej żartem, ale mówi, zobaczycie, ja zginę w wypadku samochodowym. Aczkolwiek bardziej miała na myśli, że zginie jako pasażerka, czy ewentualnie prowadząca samochód, no ale nie jako, że tak powiem, przechodzień, tak? I ta jej śmierć i to jej zachowanie właśnie tuż przed wypadkiem, no to znowu pokazuje jej dziwne czasami jakieś decyzje, bo pewnego wieczoru wybrała się z mężem do teatru, zaparkowali no dość niewygodnym punkcie, dość niebezpiecznym, bo ta Peachtree tam, ona taki ma łuk i nie widać samochodów zza zakrętu.
1: No inna sprawa, że to rok był chyba 49, dobrze pamiętam?
0: Tak, tak.
1: No więc jeszcze chyba taki ruch samochodowy nawet w Ameryce chyba nie był jeszcze tak duży.
0: No właśnie, więc to nie była, wiecie, autostrada trzypasmowa i samochód za samochodem. Owszem, już tego było sporo, no ale mimo wszystko to jeszcze nie te czasy. I oni oszczędzili czas, bo nie chciało im się tam iść gdzieś do przejścia dla pieszych, czy miejsca, gdzie będą jednak widzieć ulicę z jednej i z drugiej strony.

0: poszli, jak to mówią, na szagę.
1: A to był zapewne wieczór, prawda?
0: Tak, tak, bo to po 20 wybierali się do teatru, więc to gdzieś tam właśnie około 20, po 20 doszło do tego wypadku i mówię, wysiedli z samochodu, Peggy wzięła męża pod rękę, no i ruszyli sobie przez ulicę. Dochodząc do środka jezdni, wiecie, tam gdzie jest tam, powiedzmy, ta linia przerywana, zobaczyli nadjeżdżający samochód, dość szybko jadący, no bo jechał człowiek pod wpływem alkoholu. I tu jest właśnie ta zadziwiająca reakcja Margaret Mitchell, bo gdyby oni się zatrzymali na tym środku jezdni, to prawdopodobnie do niczego by nie doszło. Kierowca ich zobaczył. Fakt, że no, miał niewiele już czasu na reakcję. Ale Margaret Mitchell zamiast, powiedzmy, stać, czy ruszyć z mężem do przodu, a ona zawróciła, coś niezrozumiałego krzyknęła do męża, odwróciła się i pobiegła z powrotem do samochodu. Akurat w to miejsce, gdzie ten kierowca taksówki, prawda, skręcał. Tak? On już wtedy jechał, właściwie już hamował. I gdy w nią uderzył, to on ją jeszcze kilka metrów pociągnął. Ona gdzieś odleciała od tego samochodu na jakieś prawie 5 metrów. I mówię, no to była jej jakaś taka irracjonalna decyzja, tak? I właściwie nie wiadomo, z czego wynikająca. Czy też właśnie z tego pogarszającego się stanu psychicznego, czy z tego fatum, które ona sama sobie wmówiła. No to już można tylko się bawić tutaj w hipotezy. No w każdym razie tego wypadku nie przeżyła. Kilka dni była w śpiączce i no niestety nie udało jej się wyratować.
1: No i pogrążyła w żałobę nie tylko rzeszę czytelników, ale całe Stany Zjednoczone.
0: Tak, ja myślę, że i cały świat.
1: I cały świat.
0: Tak, cały świat, bo trzeba państwu wiedzieć, że ta książka była wydawana prawie że we wszystkich językach świata. Inna rzecz, bo gdzieś wyczytałem, prawda, że Przeminęło z wiatrem jest pod względem nakładów drugą książką po Biblii. Ale ja myślę, że gdyby zsumować wszystkie wydania pirackie, to ona jednak chyba się sprzedała w większym nakładzie niż Biblia. Bo przecież ostatnie lata Margaret Mitchell spędziła i też może dlatego nie miała czasu zająć się kolejną powieścią na walczeniu o prawa autorskie, o jakby o swoje, tak? Bo w wielu krajach ta książka była wydawana de facto legalnie. Bo to Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych zrobił błąd i nie podpisał konwencji, którą proponowały kraje europejskie, właśnie która zapewniała strzeżenie praw autorskich, tak? Gdzie można już oficjalnie było wymagać żądania odszkodowania czy zaległych tantiem i tak dalej. Stany Zjednoczone stwierdziły, że one takiej konwencji nie potrzebują. No i Margaret Mitchell stała się tego ofiarą. Bo właściwie te książki, które wychodziły gdzieś za granicą, no de facto nie łamały prawa autorskiego. Wtedy też zresztą jeszcze na to inaczej spoglądano. I te ostatnie lata Margaret Mitchell to jest właśnie też wykłócanie się ze wszystkimi wydawcami od Ameryki Łacińskiej po Daleki Wschód, plus jeszcze zabiegi właśnie o stworzenie takiej ustawy, która będzie bronić interesów obywateli Stanów Zjednoczonych. I to jej się poniekąd udało, bo już po jej śmierci ta ustawa została wprowadzona i nawet została nazwana, powiedzmy, ustawą Margaret Mitchell, więc nawet po śmierci jeszcze odniosła znaczący sukces, no bo to gdzieś, powiedzmy, wpłynęło na lepszą ochronę
1: praw autorskich. Tak jest. A inne sekrety życia Margaret Mitchell przynosi książka Jak nie przeminęło z wiatrem, z której autorem Jarosławem Olendum miałem honor rozmawiać. Dziękuję, Jarku.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: A fragmenty tejże publikacji przeczyta teraz pani Magdalena Woźniak, natomiast do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.
2: Mijają kolejne dekady, a sława Przeminęło z wiatrem nie wygasa. Cóż za zasadniczy tytuł? Przecież nie przeminęły z wiatrem ani książka, ani film. I wszystko na to wskazuje, że przez wiele, wiele lat nie przeminął. Jak napisał Konrad Zarembski w swojej recenzji ekranizacji opublikowanej pół wieku po premierze filmu, zmieniają się mody, zmienia się publiczność, a przeminęło z wiatrem, ciągle przyciąga widzów. Nie dla obcowania z legendą, ale dla obcowania ze wspaniałym, ciągle świeżym kinem. Książkę przetłumaczono na ponad 30 języków, z czego na polski 3-krotnie. Na czym polega tajemnica sukcesu dzieła Margaret Mitchell? Wielki epicki romans? Na pewno, ale chyba nie tylko. Jest jakaś uniwersalność w tej opowieści, pozornie tylko o historii amerykańskiego południa. Świata, który przeminął, musiał ustąpić nowemu porządkowi, wymogom nowego rozdziału dziejów. Przeminęło z wiatrem, pomimo iż było pierwszą wydaną przez autorkę książką, szybko znalazło wielu czytelników, więc niemal z marszu stało się bestsellerem. Lata 30. XX wieku często nazywa się epoką powieści adresowanych do masowych odbiorców. Nic dziwnego więc, że opowieść Peggy, jak mówiono na Mitchell, była odpowiedzią na zapotrzebowanie na popularne czytadła i kostiumowe romanse historyczne. Mimo to chyba nikt, a już zwłaszcza pisarka, nie spodziewał się, że książka doczekała się 40 wydań w ciągu zaledwie pół roku. Margaret Mitchell stworzyła najsłynniejszą powieść w anglojęzycznym świecie, co doprowadziło do nakręcenia najsłynniejszego filmu wszechczasów. Była jedną z najbardziej niezwykłych epistografek swego stulecia. Scarlett O'Hara nie była piękna, ale mężczyźni zadurzeni w niej jak dwaj młodzi Tarlentonowie rzadko zdawali sobie z tego sprawę. W twarzy jej zbyt ostro odcinały się delikatne, arystokratyczne po matce francusce odziedziczone cechy od grubych rysów, odziedziczonych po rumianym ojcu Irlandczyku. Twarz ta o mocnych szczękach i spiczastym podbródku przykuwała do siebie uwagę. Oczy miała Scarlett jasnozielone, bo prawie czarnych, sztywnych, ku górze, odwiniętych rzęs. Jej szerokie czarne brwi były nieco skośne i przecinały śmiałą, łamaną linią jej śnieżno-białą skórę. Skórę, która stanowiła przedmiot podziwu kobiet południa i którą Scarlett troskliwie osłaniała czapeczkami, woalkami i mitenkami przed gorącym słońcem Georgii. Zaczyna się frazą a la Tolstoy. Scarlett O'Hara nie była piękna. Notabene tę frazę zaadaptował później Tyrmand w Złym. Magiczny, porywający początek książki, która ukazała się, kiedy nie znano jeszcze dzieł kultowych. Cudowne pierwsze zdanie, które zapowiada historię miłosną, pełną komplikacji, wywołało na scenę dziewczynę o zielonych oczach i talii jak osa. W tamtych czasach felietonistą, którego osądy literackie miały znaczenie, był F.P.A., Franklin Pierce Adams, orzekający w kwestiach gustu na łamach Herald Tribune. To on nadał Przeminęło z wiatrem pieczęć wyrafinowanej aprobaty. Metropolii wkrótce po publikacji pisząc, zaczynasz czytać tę książkę i jeśli nie zaniedbasz wszystkiego innego, pierwszą rzeczą, jaką wiesz, jest to, że jest pojutrze. Powieść ani przez moment nie była nudna. Utrzymywała stałe zainteresowanie czytelnika. Generał armii Konfederacji Richard Taylor, syn Zachariego Taylora, 12. prezydenta USA, napisał w swoich wspomnieniach, że wojna secesyjna była częściowo wynikiem niechęci mieszkańców południa do nudy. Margaret Mitchell dla znajomych i przyjaciół, po prostu Peggy, żyła zgodnie z tą maksymą. Chociaż czytałem Przeminęło z wiatrem więcej razy niż mogłem zliczyć, przyznawał jej biograf Darden Asbury Pyron, usiadłem raz, aby przeczytać książkę wyłącznie pod kątem gramatyki, składni, użycia słów i innych zjawisk językowych. Niezmiennie jednak odkrywałem, że jestem na stronie 10. 20 lub 30 rozdziału, po tym jak ostatnio zanotowałem przysłówek lub zapisałem długość akapitu na stronie 3. Wciągnięty chcąc nie chcąc w jej opowieść, musiałem wrócić i zacząć od nowa. Taka właśnie była. Musiały jeszcze pomóc zbieg okoliczności, szczęście w nieszczęściu, zwykły przypadek. Gdyby Margaret Mitchell Nie potknęła się na śliskim chodniku, gdyby nie złamała nogi w kostce, gdyby nie musiała spędzić unieruchomiona w łóżku kilku miesięcy, gdyby wreszcie nie rzuciła pracy w gazecie, nie byłoby tej powieści, nie byłoby filmu i nikt by nawet nie wiedział, co stracił. Dzięki tej nieszczęsnej kostce wszelkie rekordy powodzenia zostały pobite. Nastąpił nieopisany sukces. Największe po Biblii nakłady. Co roku setki tysięcy egzemplarzy wznowień we wszystkich językach świata. Łącznie już kilkadziesiąt milionów od pierwszego wydania. A film? Też ma niezliczone zastępy entuzjastek i entuzjastów. To fenomen. Zważywszy, że autorka zaczęła pisać powieść prawie 100 lat temu, a wydała ją niespełna 9 dekad temu. Wersja filmowa ma niewiele mniej, a teraz chodzą słuchy o nowej ekranizacji. Na paradoks zakrawa, że tak naprawdę to Nie przeminęło z wiatrem jest historią miłosną, gdyż jest raczej powieścią o nieudanych romansach. Prawdziwa historia miłosna kryje się w życiu autorki i jej męża. Tak jak ona zadedykowała mu tę książkę, tak on poświęcił jej swoje życie. Spalenie ukochanego manuskryptu było stosownym zakończeniem związku, naznaczonego jego płomiennym oddaniem dla niej. Bez tego oddania mało prawdopodobne jest, aby przeminęło z wiatrem kiedykolwiek powstało.
3: Nieregularnik literacki. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam serdecznie. Dobry wieczór. Z radością dzisiaj przybywam do Radia Wnet i do Państwa, bo to już parę tygodni minęło, parę tygodni wakacyjnych, tygodni wielu spotkań, oglądania i przebywania w nowych miejscach, nowych doświadczeń i bardzo, bardzo ciekawych wniosków, którymi pewnie będę się z Wami, drodzy hildegardowcy w Polsce i na świecie, dzielić. A więc witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki temat, pomyślałam sobie, który wynika z wielu rozmów, szczególnie na naszych grupach WhatsAppowych z uczestnikami postów, tych naszych niezwykłych tygodni, w których wiele osób z Polski i ze świata wchodzi w ten cudowny i mądry świat Hildegardy z Bingen. I zawsze, kiedy kończy się ten tydzień, to jest pytanie, i co dalej? Co ja mam robić, jak wrócę? Co ja mam zrobić, jak wysiądę z samochodu pod domem i pójdę, wrócę? I co mam powiedzieć bliskim? Jak mam żyć dalej? Jak żyć dalej? Jak w codzienności praktykować Hildegardę? Co zrobić? Czy trzeba bardzo dużo zrobić, czy może nie? Jak te mądre rady mniszki, bardzo głębokie, chrześcijańskie, a jednocześnie też dietetyczne, bardzo dotykające naszego organizmu, fizycznego ciała. Jak to wprowadzić w codzienność? O tym dzisiaj. Dzisiaj z gośćmi, dzisiaj z Agnieszką Wilk, czyli Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim. Ku zdrowiu. I rozmowa z panią doktor, która odpowie na niektóre pytania wyłowione z maili, które od państwa dostajemy w Centrum Hildegardy w Józefowie. A więc bądźcie państwo z nami. Będzie trochę ciekawostek, trochę przepisów, no i zaproszenia na bardzo ważną konferencję, która już niedługo w Warszawie, zapisywać się trzeba już dziś, i o tym wszystkim rozmawiamy dzisiaj. Medycyna Hildegardy z Bingen w Radio Wnet, realizuje Tomasz Rosłon, a teraz z nami nasz ulubieniec, którego nie słuchaliśmy przez parę tygodni, a więc Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Niezwykłe rady naszej mniszki, które pomagają nam radzić sobie w codzienności. To jest nasz temat dzisiaj. A proszę Państwa, ja ciągle odkrywam niezwykłe teksty mistrzyni. I na przykład przed chwilą otworzyłam wielką aptekę świętej Hildegardy. Gottfried Herzka tutaj bardzo często wskazuje na sposoby, które pomagają na melancholię, przygnębienie, niechęć do pracy, co jest ważne po powrocie z wakacji. Niektórzy mogą odczuwać niechęć do pracy. I cóż nasza mistrzyni mówi o tym? Jeżeli ktoś cierpi na melancholię, depresję, przygnębienie, i tutaj Herzka dodaje niechęć do pracy, co uszkadza płuca, a więc melancholia bezpośrednio, depresja i przygnębienie uszkadza płuca. Co ma zrobić taki delikwent? Niech zagotuje w czystym winie fiołków. Przecedzi ten napar, doda trochę galgantu oraz odrobinę lukrecji i przecedzi. Ma pić to fiołkowe wino, a usunie z niego materię melancholiczną, da pogodę ducha i uleczy płuca. A więc kto ma niechęć do pracy po wakacjach, proszę Państwa? Wino fiołkowe. Ciekawa jestem, czy potwierdzi gość Państwa i mój, czyli Agnieszka Wilk. Dobry wieczór, Agnieszko.
1: Dobry wieczór, Elżbieta. Dobry wieczór radiosłuchaczom.
0: Szanowni Państwo. Bardzo Cię...
1: Proszę.
0: Chciałam powiedzieć, że bardzo Cię miło słyszeć i to jest wielka radość, kiedy Centrum Hildegardy w Józefowie łączy się z Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim ku zdrowiu. I moje pytanie do Ciebie, czy eliksir z fiołka popijałaś po wakacjach albo... Ty nie masz niechęci do pracy, a nie melancholii, więc nie jest Ci potrzebny fiołkowy napój po prostu.
1: Szanowni Państwo, więc tak po kolei. Oczywiście, że piłam wino fiołkowe i wino z obrazków plamistych, bo ono również ma podobne działanie jak wino fiołkowe, ale proszę Państwa, nigdy nie zdarzyło mi się pić tych nalewek hildegardiańskich po wakacjach, bo proszę Państwa, po wakacjach powinniśmy mieć ogromną werwę i chęć do podjęcia naszych zadań, naszych działań. Więc nie ten czas. Później, kiedy będzie plucha jesienna i owszem, ale teraz po wakacjach, szanowni Państwo, skrzydła w górę i sprostamy wszystkim temu, co zobowiązani jesteśmy zrobić. Więc po wakacjach nie powinniśmy być pełni energii tego, co święta Hildegarda określa jako viriditas, czyli zielona siła życia, energia, radość, lekkość, chęć do działania. Więc teraz absolutnie nie ma takiej możliwości. Teraz powinniśmy korzystać z zasobów energii wakacyjnej.
0: Wiele tej dobrej energii na pewno mają ci z Państwa, którzy wakacje spędzili na łonie natury, gdzieś chodząc na bosaka po trawie, piachu, zażywając kąpieli słonecznych, wodnych i spotykając się z dobrymi, mądrymi ludźmi, z przyjaciółmi, bo to daje taką największą pozytywną energię. To jest coś, co powinniśmy przywieźć z wakacji. I niech nas to uskrzydla i niesie, tak jak pięknie Agnieszka Wilk tutaj zadysponowała.
1: Tak, Agnieszko, proszę Państwa, relacje, tak? Pozwolę sobie dopełnić, o których pisze nasza mniszka, doktor Kościoła. Relacje z samym sobą, z bliźnim, z Twórcą, jego stworzeniem. Zobaczcie Państwo, wszystko to, co mamy w naszym mentalu, w naszej duchowości, jeżeli będzie we właściwym formacie, to jesteśmy po prostu w dobrej kondycji. A stąd rodzi się chęć do działań różnych.
0: Chęć do działań różnych i mistrzyni bardzo pięknie opisuje na przykład, że życzliwość jest to właściwość ognia Ducha Świętego i pozostaje w ścisłym związku z humorem, czyli z tym, z tymi i dobrymi sokami w organizmie i humorem, tak jak my to rozumiemy, czyli dobrym humorem i ta życzliwość do innych, ta chęć do dobrych działań, to jest coś, co przywozimy z wakacji i to jest coś, to jest ta podstawa wprowadzania Hildegardy w codzienność, bo o tym dzisiaj chciałam rozmawiać, że jak zawsze, wiesz dobrze, Agnieszko, bo wiele razy bywasz na naszych turnusach ze swoją wiedzą i dzielisz się doświadczeniami i widzisz, jak pod koniec turnusu wszyscy się zaczynają lekko wpadać w panikę, ale jak to będzie, jak wrócę do domu? Jak ja mam to przenieść na swoją codzienność? I nie tylko mówią o przepisach, jak zrobić habermus albo krem z buraka, ale mówią też o tej atmosferze wspólnoty, życzliwości, takiej otwartości. I to jest, to są te rzeczywistości, które rzeczywiście na tę naszą codzienność mamy przenieść. I według Hildegardy i w ogóle według wszelkich chrześcijańskich dobrych nawyków.
1: Tak, to prawda, proszę Państwa. Tak, zaczynając od początku może, Elwio, tak sobie myślę, że powinnyśmy podkreślić, że ci Państwo, którzy udają się na post, czyli ten czas, który ty określasz jako spa dla duchy i ciała i bardzo słusznie, bo to jest czas, kiedy regulujemy i poziom mentalny, duchowy i ten nasz materialny, czyli ciało, powinniśmy się, proszę Państwa, przygotować. Czyli już w tej chwili, proszę Państwa, bardzo rekomenduję, żeby jadąc na taki post, posłuchać to, co możemy wysłuchać na YouTube, na innych social mediach, właśnie ciebie, Elżbieto, jako eksperta. Jest dużo takich nagrań, bo proszę Państwa, to jest bardzo ważny moment. Ten tydzień czasu to czas, kiedy się bardzo dużo zadziewa w tych wszystkich właśnie obszarach, bo my jesteśmy obszarem właśnie mentalu, ducha, ciała. I do tego trzeba się przygotować. Czyli nie możemy tak z biegu, z pędu, że tak powiem, jeszcze z kanapką, wędliną w ręce wejść na post. No nie, trzeba się z tym wcześniej jednak zainteresować. Natomiast ten czas tygodnia we wspólnocie, jak określiłaś, to jest czas ogromnych przemian w tych wszystkich obszarach, w różnych wymiarach. I proszę Państwa, osoby, które przyjeżdżają na post, to osoby z różnym doświadczeniem, z różnymi potrzebami, z różną historią życia, z różnym dorobkiem i bagażem, no niestety braku dobrostanu, wręcz osoby, które przyjeżdżają z bardzo poważnymi dolegliwościami. I teraz ten czas, kiedy mamy tyle aktywności w czasie postu i tworzy się wspólnota, to co ja obserwuję, to nieraz jest nawet wręcz taki lęk powrotu do domu, bo często się zdarza tak, że wracamy do miejsca, w którym na przykład są osoby samotne. Różnie bywa, proszę Państwa, czas spotkań na posta, które organizujesz, Elżbieto, to jest spotkanie ludzi z różnymi potrzebami, z różnymi wymaganiami. I proszę Państwa, to, co się wydarza na postach, a tam często zdarza się magia, na każdym obszarze ludzie się otwierają, mówią o tym, jakie mają potrzeby, jakie mają dolegliwości. I proszę Państwa, nasze porady, nasza pomocowość, opieka pani doktor Małgorzaty Stępińskiej, co jest ogromnie ważne, że jest lekarz na poście, bo są takie sytuacje, kiedy są różne formy właśnie postów w Polsce i niestety tam nie ma lekarza. Ja chcę Państwu to bardzo podkreślić. To, że na poście, który ty, Elżbieto, organizujesz, jest pomoc medyczna, proszę Państwa, to jest ogromnie ważne, bo ten czas tych 7 dni, kiedy jest radość, inne jedzenie, ale przede wszystkim jest ogromnie dużo wiedzy, to jest czas dużych przemian na każdym poziomie. I to musimy zaopiekować w czasie postu, ale i teraz to, o czym powiedziałaś i parkuję temat, i co, kiedy wracamy do domu. No i tutaj się, proszę Państwa, zaczynają różne myśli, kłębią
0: schody.
1: Się. Nie chciałam właśnie tego powiedzieć, bo proszę Państwa, bardzo tak. Często jest tak, że po tygodniu rodzą się takie właśnie myśli ludzi wracających do domu. No i jak wytrzymać, podkreślam to sobie, wytrzymać dalej. No, proszę Państwa, to wytrzymać zamieńmy na taką dobrą zmianę stylu życia, ale w lekkości i radości. To nie ma być uciążliwość. I to jest, myślę, lub bardzo ważne, żeby zmienić podejście do stylu życia, który proponuje
0: święta
1: Hildegarda.
0: I tutaj trzeba wziąć bardzo... Tak, i tutaj od razu wejdę Ci w słowo, bo zawsze są pytania o konkrety. Ale jak? Ale co zrobić? Każdy się troszczy o to, żeby jadąc do domu zabrać ze sobą kilogram kaszy, zabrać ze sobą torebkę makaronu orkiszowego. Oczywiście mówimy o kaszy orkiszowej. Torebkę makaronu, żeby wykorzystać teraz tę wiedzę, zabrać ze sobą te ziółka, mieć Bertram Galgant dyp tam pod ręką, tak? To jest podstawa, ale również w sensie takim duchowym, psychicznym, to jest, nie wiem czy nie ważniejsze, albo to musi być pół na pół, to musi być razem. I ja zawsze proponuję tak, już w czasie postu odcinamy się od tego zła, które nas atakuje przez media, przez nasze telefony, przez nasze komputery, przez różne nośniki mediów, które nas otaczają. A więc odcinamy się od wszelkich telewizji, rozgłośni poza Radiem Wnet. Słuchamy Radia Wnet i to nam absolutnie nie szkodzi, ale odsuwamy od siebie chaos, złe informacje i jeszcze, co jest ogromnie ważne, złe filmy. Jeżeli na postach coś oglądamy, no to oglądamy fajne filmy, dobre, jakby budujące wiedzę i dobrostan. I teraz my musimy w swojej codzienności zacząć od tego. Odcinamy się od złych informacji i od tego zła, które nas dekonstruuje w sensie psychicznym, a to są złe informacje. Dzisiaj ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że wystarczy, że chwycą telefon po obudzeniu i zaczną go scrollować, co jest po prostu chorym uzależnieniem. To jest ciężka choroba, niszcząca. I w tych wiadomościach, które się pojawiają o poranku, kiedy sobie włączamy telefon, większość to są złe informacje, bo one wyskakują jako pierwsze. Kto skoczył z mostu, komu się dom spalił i tak dalej, i tak dalej. To jest uszkadzanie. To jest uszkadzanie swojego organizmu już od samego poranka i ta sfera psychiczna, my już zaczynamy mieć problem od razu. I to jest, uważam, rzecz taka pierwsza, którą musimy zrobić. O poranku obudzić się z wdzięcznością. Lubisz to słowo, prawda, Agnieszko?
1: Tak, uwielbiam, bo to wcale nie jest oczywiste, że proszę Państwa, wszyscy wstają o poranku. Stąd wdzięczność, że nam jest to dane.
0: A więc to obudzenie się z wdzięcznością i zafundowanie sobie spokoju, a nie ataku przez dzisiejszą cywilizację, która naprawdę bardzo przemyślnie stara się nas powalić już od rana złymi informacjami, natłokiem złych wieści, negatywnych obrazów, agresją. Nawet słownictwo czy agresywna muzyka, to już jest wszystko, co zmienia nasze wnętrze. I tutaj pewnie Agnieszko mogłabyś dużo powiedzieć o tym, jak zła muzyka, głośna, chaotyczna, wpływa na nasze wnętrze, na płyny w naszym organizmie na przykład, prawda?
1: Na przykład. Proszę Państwa, ja z wykształcenia jestem neurologopedą. Pracuję z osobami w różnym wieku. Jak ja powiadam, od maluszka do staruszka. I to, o czym przed chwileczką, Elżbieta, opowiadałaś, czyli wszystkie obrazy, ale też i rodzaj dźwięku. Proszę, żebyście patrzyli Państwo od dzisiaj na ten temat, o którym przed chwileczką Elżbieta powiedziała, jako na tego typu sytuacje. Mianowicie, człowiek, który widzi i słyszy, jednoczasowo zmysły są tak stymulowane, czyli najprościej na przykład ten film, o którym ty mówisz, niech to będzie na przykład film sensacyjny, horror, nie daj Boże, to nasz mózg, ten mądry mózg jest w tym momencie jednocześnie taki troszeczkę głupiutki, bo on myśli, że to jest jego doświadczenie. Jeżeli tak to się zadziewa, to proszę Państwa, prostą sytuacją i to, co jest później istotne, to człowiek ma takie jakby wrażenie, że on tego doświadczył. I to wszystko, co się wydarza w organizmie, czyli pojawienie się bardzo różnych emocji, łącznie z tym, o czym wspomniałaś, Elżbieto, też i rozstrojenia naszych płynów ustrojowych z uwagi na częstotliwości z kolei dźwięków, no są prostą konsekwencją. Więc bądźmy, proszę Państwa, tacy bardzo uważni, bo to, o czym wcześniej powiedziałyśmy, jedzenie, tak na pewno do tego jeszcze wrócimy, relacje, ale więcej ładu, prostoty, ruchu, ale proszę Państwa, ciszy. W ciszy rodzą się pomysły. My w ciszy jesteśmy twórczy. Nie właśnie w sytuacji, kiedy jest jazgot, kiedy jest nadmiar różnych bodźców, które tak bardzo atakują nasz mózg. Natomiast właśnie ta szybka zmiana obrazu. Dziwne dźwięki, dziwne częstotliwości, natężenie tej właśnie niestety niedobrej muzyki, czy hałaśliwość reklam, które są jeszcze podgłośnione przecież i w radio, i w telewizji. To wszystko jest bardzo rozstrojające nas całościowo, bo i na poziomie mentalnym, ale i tym takim materialnym, czyli na poziomie komórkowym, tkankowym i narządów.
0: I to jest rzecz, którą trzeba sobie bardzo dzisiaj uzmysłowić i to jest decyzja. To zależy od każdego z nas i nikt tego za nas nie zrobi, jeżeli sami nie postanowimy tego zrobić, nie będziemy uczyć też tego innych, czyli odcinamy się od wszelkich mediów, a jeżeli chcemy oczywiście w jakimś momencie sobie posłuchać pięknej muzyki, czy obejrzeć dobry film, to naprawdę trzeba przyłożyć się do tego i wybrać prawdziwie dobrą muzykę i film, który nie będzie budził w nas złych emocji i nie będzie doprowadzał do chaosu naszego wnętrza. I to jest to, na co wskazuje nasza mistrzyni, że połączenie duszy i ciała, tej psychiki z materią w naszym organizmie jest tak ścisłe, że nie da się tego oderwać. I nie możemy powiedzieć, że coś, co słuchamy, co wpada do naszych uszu jako straszne, przerażające, okropne dźwięki, że to nie będzie nam uszkadzało wątroby, czy szkodziło na żołądek i budziło wrzodu w żołądku. Niestety tak jest, że to jest bardzo ściśle powiązane, więc przenosząc nasz temat, czyli Hildegarda w codzienność, no to to założenie, o którym pisze nasza mniszka, obcowanie z naturą, dobre relacje, wdzięczność, podziwianie świata, przez który właśnie podziwia się Stwórcę. To wszystko rodzi dobre uczucia, dobre emocje i zdrowie. I zdrowie i duszy, i ciała. Od tego się wszystko zaczyna. A to ciało jest oczywiście ogromnie ważne. I to, co wkładamy do ust i te trucizny, z których musimy zrezygnować, żeby uprawiać Hildegardę, to nie jest trudne, naprawdę. Mówimy to wszystkim poszczącym, ale wracając do domu, nagle spotykamy się z pełną lodówką, tak? I co tam mamy w tej lodówce? No, my tego nie mamy,
1: prawda? Mamy wszystko i tak naprawdę, szczerze mówiąc, a to są zdania, które w tej chwili powtórzę za autorytetami wypowiadającymi się w Polsce na bardzo ważnych konferencjach, że niestety, jeżeli chodzi o produkty, tak to określę, produkty w sklepach wielkopowierzchniowych, to często, no niestety, nie powinny zagościć w naszej lodówce, już nie wspomnieć na stole i talerzu. Więc proszę Państwa, więc tak wygląda nasza lodówka i teraz trzeba zrobić z nią porządek. Niestety, albo stety. I o tych zmianach, o których mówiłaś, Elżbieto, o tych kilku krokach, ja powiem, proszę Państwa, tak. Jeżeli chodzi o wejście w świat Hildegardy i rozpoczęcie stylu życia według jej zaleceń, czyli złotych reguł życia, bo tak to je określamy, bądź też filarzów zdrowia, a to wszystko jest wyjaśnione pięknie podczas postu w ramach wykładów. I proszę Państwa, tylko jednego filmu, żeby nie brzmiało to tak, że oglądamy wiele filmów. To jest jeden film, który jest bardzo istotny, żeby zrozumieć czasy, w których żyła święta Hildegarda. To taka dygresja. Ale te zmiany, które musimy zrobić a propos swojego stylu życia, to są bardzo proste kroki, przy czym proste nie znaczy łatwe. Dlaczego? Bo po pierwsze, proszę Państwa, w tej chwili żyjemy w ogromnej obfitości. Za tą obfitością niestety jako specjalista muszę powiedzieć, że dużo weszło lenistwa do naszego życia. Jesteśmy wygodni, a obserwuję, jak nasi milusińscy w placówkach, na przykład przedszkolnych, bo tam też pracuję, jak jedzą. A co jedzą w domu? Więc często niestety rodzice nie gotują dobrych posiłków, proszę Państwa. A co jedzą? Jedzą jedzenie, które kupują w marketach, które na przykład podgrzewają, albo biorą dziecko do takiej czy innej jadłodajni, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Więc proszę Państwa, musimy zrobić zmiany. Jeżeli ktoś decyduje się na życie w duchu i zaleceniach świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są proste kroki do tego, żeby naprawdę, proszę Państwa, się uzdrowić. I jeszcze zrobię jedną dygresję. Proszę Państwa, święta Hildegarda powiada, nawiązując, Elżbieto, do tego, co mówiłaś o emocjach, że jeżeli nie uzdrowimy duszy, ktoś z Państwa mógł powiedzieć, że to tak zwany też mental, przekonania, nie ma szans na to, żeby uzdrowić ciało, więc zobaczcie Państwo, tutaj wchodzimy w temat holistycznego traktowania nas samych i naszych najbliższych, czyli mental, duch, za tym idzie ciało, a ciało to przede wszystkim oczywiście to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, jedzenie. I proszę Państwa, my nie musimy mieć suto zastawionego stołu i bardzo kolorowych talerzy, chociaż one właśnie są, bo jeżeli będzie marcheweczka, groszek i burak, to już jest kolorowo, ale jest zdrowo. I ja bym chciała, żebyś to, Elżbieto, się odniosła do tego, że wszystko to, co my jemy na postach i później po postach, a dostają Państwo wszystkie wytyczne, to są rzeczy, które możemy bardzo szybko i w bardzo prosty sposób przygotować w domu. I to, co jest ważne, proszę Państwa, organizm tak ogromnie czerpie tyle dobra z tej diety, że momentalnie to, co ludzie zauważają, to to, że zmienia się termika ciała. Nie są już wychłodzeni, są spokojniejsi, nie jedzą dużo, a są syci. Więc to są takie zmiany, które naprawdę już po trzech dniach ludzie widzą na poście, a jeżeli kontynuują zalecenia z postu w swoim życiu, to wszystko się radykalnie zmienia na plus. Naraz lepiej śpią, wysypiają się, wstają bardziej wypoczęci.
0: Nie opuchnięci, tutaj wejdę Ci w słowo.
1: Nie są opuchnięci, bo, tak. Musimy powiedzieć, że nie pijemy tych niedobrych, słodkich napojów, które no w tej chwili to jest straszny widok dzieci, które piją, spożywają mnóstwo wysoko słodzonych napojów. Jeżeli, proszę Państwa, wprowadzimy bardzo prosty napój, czyli przede wszystkim wodę, napary ziołowe, czyli na przykład koper włoski, który jest też doskonały dla dzieci, kawę orkiszową zamiast zwykłej kawy. Bardzo ludzie spożywają ogromne ilości kawy. Więc to wszystko to jest taka dobra zmiana, która się przenosi, proszę Państwa, i na, oczywiście na ciało. Naraz się okazuje, że pięknie się nasze wnętrze jelit reguluje, bo to jest ogromnie ważne, tak? Jelita już jest taki ważny temat, tak? I powszechny w tej chwili, drugi mózg i emocje. I zasób witaminy B, więc regulacja jest na wszystkich poziomach i myślę, że to jest takie ważne, żebyście Państwo tak popatrzyli na te wielkie zmiany we wszystkich obszarach. I to jest właśnie ten owoc, to dobrodziejstwo postu, a przeniesione do domu, naraz się okazuje, że my inaczej zupełnie funkcjonujemy. pod każdym względem.
0: Ja tutaj wejdę ci w słowo, bo to jest właśnie takie niesamowite, że post się kończy, wracamy do domu i teraz zasadą jest tak, to co o czym mówimy w czasie tego tygodnia spadła duszy i ciała, że wyrzucamy trucizny ze swojego życia. Wyrzucamy fizycznie, również materialnie, a więc hildegardowcy nie jedzą. Tutaj trzeba to powiedzieć, wymienię te trucizny hildegardowe. Oczywiście jest to pszenica, której nie jemy wieprzowiny, nie jemy też niektórych owoców, ale nie będziemy ich omawiać, tylko nie jemy truskawek, śliwek i brzoskwiń, nie jemy pora i nie jemy węgorza. Jako, to jest jedyna ryba, która jest no, zdecydowanie jest padlinożercą. I teraz te trucizny, tych trucizn nie jemy. To są tak zwane trucizny kuchenne Hildegardy, ale również wszystko, co przetworzone jedzenie, wzbogacone chemią, kolorami i pięknymi opakowaniami, nie dotykamy tego. To są te nasze trucizny. Ale co się dzieje? Ci nasi poszczący wracają do swojego domu i prawda jest taka, że oni w ogóle nie chcą sięgać po te trucizny, że z tą wiedzą, którą zdobyli i z tym smakiem orkiszu, warzyw, ziół, nie chce się wracać do tych trucizn, czyli nie chce się wracać do tego, co wiemy, że nam szkodziło, że jest no, po prostu toksyczne. Więc wyrzucić truciznę tak, zamienić wszystko, co pszeniczne, na orkisz, bo ten makaron, te kasze, nawet lasagne, no, placki, naleśniki, nawet tort orkiszowy. To wszystko jest żywność, która leczy. I ta świadomość, że mamy coś takiego, że to jest takie dotykalne, że to jest w naszym świecie, w naszej cywilizacji, że możemy z tego korzystać, to jest taki skarb. Skarb, który pozwala nam zmieniać codzienność. Ale to jest prosta sprawa, no bo tak, mówimy, że wracamy do domu. I teraz co mamy zjeść na śniadanie? Na śniadanie, Agnieszko, co zjadasz na śniadanie? Jako hildegardowiec z doświadczeniem ogromnym.
1: Szanowni Państwo, na śniadanie zjadam habermus, który jest tak szybkim do zrobienia posiłkiem. To myślę, że to już Elutu omówisz. A tak naprawdę, proszę Państwa, dla mnie równie szybkim i pożywnym śniadaniem to jest jajko. Jajko jest dla mnie idealne.
0: Zawsze
1: pod każdym
0: dobre,
1: względem,
0: tak.
1: Więc habermus i jajko to jest mój początek dnia. Nie ukrywam, że też spożywam odpowiednie oleje, ale to jest proste i szybkie śniadanie i tak naprawdę no, nie ma wymówek, że nie mam czasu, żeby to zrobić, bo to są najszybsze śniadanie świata, które nas bardzo dobrze wprowadzają w dzień, ale tak naprawdę to, co ja pierwsze, proszę Państwa, stosuję i spożywam, to jest zawsze ciepła woda. Zawsze ciepła woda, bo bez tego nie masz, tak powiem, poranka i tę praktykę ciepłej wody bardzo Państwu rekomenduję, bo jest ona ogromnie potrzebna. Po kilkugodzinnym śnie powinniśmy dostarczyć naszemu organizmowi wodę, a później w odpowiednim czasie, no i też woda, proszę Państwa, bo ktoś pyta, a woda z cytryną, czy woda z solą kłodawską, jaka woda? Proszę Państwa, taka woda, jakiej wymaga nasz organizm, a tak naprawdę nasz żołądek, bo w zależności od tego, w jakim stanie mamy żołądek, czy jest niedokwaszony, jest nadkwasota, potrzebujemy innej wody, ale tak czy inaczej woda żywa, woda o odpowiednich parametrach, to jest i ciepła, zaznaczam ciepła, to jest pierwsza rzecz, którą spożywam, a później, tak jak powiedziałam, albo habermus cieplutki, albo cieplutka jajecznica, albo jajko na miękko. To jest mój pierwszy posiłek.
0: I to jest właśnie ta wiedza, która płynie z Hildegardy. Pierwszy posiłek ciepły, na początek łyk ciepłej wody, później ciepły posiłek, a później, jeżeli mamy ochotę, kanapki z chleba orkiszowego, z jakimiś dodatkami, albo po prostu z dobrym masełkiem, jajo. To jest najlepsze hildegardowe pożywienie i proste do wykonania przepisy, podawane już są przez nas wiele razy. Trzeba mieć w domu dobrą wodę, ziółka hildegardowe, Bertram, Galgant, Dyptam, kaszkę mannę, albo grubszą kaszkę, albo płatki orkiszowe można. Ja dodaję na przykład sobie często płatki kasztanowe, albo w ogóle mąkę kasztanową. To jest też połączenie tej wielkiej mocy tych roślin, kasztanów jadalnych i orkiszu. I to jest już coś, co zaczynamy dobrze dzień, a później już jest tylko lepiej. Nie dojadamy nic, nie kupujemy pożywienia na stacji benzynowej. Jeżeli jesteśmy głodni, to gotujemy sobie na przykład niewielką porcję makaronu orkiszowego z cudownymi dodatkami jak bazylia, oliwa i jakieś dobre, świeże warzywa, albo oczywiście mięso, proszę Państwa, bo ono jest bardzo ważne. Czasami niektórzy mają takie złudzenia, że hildegardowcy to tylko te ziółka jedzą. Nieprawda. Nieprawda. Mięso Hildegardy jest ważne i dla nas dobre, ale nie wieprzowina, tylko dobre mięsa inne poza wieprzowiną, a one takie są. Każdy powinien sobie w swoim otoczeniu znaleźć po prostu dobrą wołowinę, dobry indyk, dobre kurczaki. Agnieszko, masz w swoich okolicach?
1: Tak, w moich okolicach jest wiele miejsc, w których można kupić prawdziwie ekologiczne produkty. Są targi ekologiczne, więc szczęśliwie mieszkam w takim miejscu, gdzie mam bardzo łatwy dostęp do pożywienia, a jak sama nazwa wskazuje, jest to żywność funkcjonalna, czyli wszystko to, co nas odżywia na poziomie komórkowym, bo tak chciałybyśmy na pewno obydwie, żebyście Państwo rozumieli słowo pożywienie, czyli żywność funkcjonalna, to, co nas odżywia. No i to jest dobra wiadomość, że jest jednak w tej chwili już coraz większa świadomość i jest możliwość pozyskania takiego jedzenia, takiego pożywienia. Natomiast jeżeli, Elu, pozwolisz, to ja chciałabym zaakcentować tutaj temat orkiszu, ponieważ wiem, że w tej chwili przed radioodbiornikami są osoby, które pierwszy raz dzisiaj nas słuchają i nie mają jeszcze takiej wiedzy hildegardiańskiej, bo są moimi gośćmi. Zaprosiłam ich, ale na pewno chciałabym, żeby to wybrzmiało i ty, i ja. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli mówimy o orkiszu, to o orkiszu prawdziwym, który ma właściwości lecznicze. I takiego orkiszu nie kupią Państwo w sklepach wielkopowierzchniowych i często takiego orkiszu nie ma w sklepach tak zwanych z ekologiczną żywnością. Ale myślę, że ten temat to, Elżbieto, to ty teraz, gdybyś mogła, to kontynuuj, bo tobie bardziej może wypada o tym powiedzieć. I chcę, żebyście Państwo w tej chwili właśnie tego bardzo wysłuchali i zapamiętali, jaki orkisz powinien być i gdzie możecie go Państwo dostać. Proszę, Elu.
0: To znaczy, to jest bardzo ważne, żeby to były stare odmiany orkiszu, nie krzyżowane z pszenicą. Tych starych odmian w tej chwili jest zaledwie kilka: Oberkulmer, Rotkorn, Schwabenkorn i Frankenkorn. Z naciskiem na Oberkulmer i Schwabenkorn, które w Polsce są w niektórych miejscach uprawiane, jest ich niestety niedużo. To nie jest zboże, które się szybko mnoży. Ono jest dość trudne w uprawie, w rozmnażaniu, ale tylko to ma właściwości takie, o których pisała Hildegarda, że jest tym dla dorosłego człowieka, czym mleko matki dla niemowlęcia. A więc ten orkisz, ten cudowny orkisz, o którym dr Gottfried Herzka pisał, że nawet ciężko chorzy na nowotwory, jeżeli są ciężko

0: taki, że właściwie dobrze byłoby mówić, ale o prawdziwym Orkiszu, o tym, dlaczego te krzyżówki z pszenicą są groźne, są nie tyle, że dobre, że nie są dobre, ale są też no, niebezpieczne, tworzą złudzenia pewne i w organizmie nic dobrego nie robią. O tym będzie mówiła pani profesor Solarska na konferencji. Pani profesor Ewa Solarska i grupa innych wspaniałych prelegentów będzie na konferencji, o której teraz zaprosimy Państwa na tę konferencję, bo o codzienności Hildegardowej można mówić dużo. Myślę, że powiedzieliśmy już dzisiaj dużo. No to teraz zaproszenia. Dużo więcej będzie można usłyszeć na konferencji, która odbędzie się w Warszawie 17 października tego roku. Zapisy już się zaczęły, a kto będzie na konferencji? Bardzo proszę, Agnieszko.
1: Szanowni Państwo, więc 17 października w Warszawie, w Centrum Prasowym Dziennikarza na Foksal 3/5 będą niesamowite osoby, mianowicie pani profesor Solarska, będzie pani profesor Marta Ligaj, będzie doktor medycyny Norbert Szaluś, będzie nasza wspaniała pani doktor Małgorzata Stępińska, pani profesor Suzy Ferfoglia, pani doktor Anira Wojan, no i my, ja i Elżbieta Ruman.
0: Będziemy.
1: Będziemy. I teraz chciałabym powiedzieć, że na mojej stronie Facebook Centrum Świętej Hildegardy ku zdrowiu ja już dzisiaj zamieściłam, proszę Państwa, informacje o konferencji, o agendzie, czyli są wypisane wszystkie nazwiska prelegentów i tematyka, którą nam przedstawią. Jest też informacja, jak można się zapisać na temat opłat. Wszystko Państwo znajdą już na mojej stronie Centrum Świętej Hildegardy ku zdrowiu. Więc zapraszamy, proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie, bo to, co jest, proszę Państwa, bardzo istotne. Chciałyśmy, żeby wybrzmiała mianowicie taka sprawa, że wszystko to, co dzisiaj się wydarza w nauce, w laboratoriach naukowców, któreśmy zaprosili, praktyka lekarska potwierdza wszystko to, o czym mówiła święta Hildegarda w XII wieku.
0: W XII wieku. To jest fascynujące i to fascynuje nas od naprawdę dłuższego czasu, a w tej chwili już tak coraz większa grupa naukowców, lekarzy, bardzo zaangażowanych w to, co robią, staje z nami, studiuje z nami Hildegardę i to jest przepiękne. Więc zapisy są oczywiście również na stronie Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie, gdzie zapraszam. Można się zapisać i przez telefon, można wejść na stronę i tam zrobić klik. Jest opis, są piękne plakaty mówiące o konferencji, które przygotowała pięknie nam Agnieszka Wilk. Bardzo dziękuję, Agnieszko. I są wszelkie informacje o konferencji i o tym, jak się zapisać również na stronie Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie. Liczba miejsc jest ograniczona. Mimo, że sala na Foksal jest duża, ale no to jest jakieś 150 osób, nie więcej. A więc no, kto pierwszy, ten na pewno się z nami tam zobaczy 17 października na Foksal. I jeszcze jedno mam dla Państwa zaproszenie, bo okazało się, że na najbliższy turnus w Folwarku Łochów, czyli Spa dla duszy i ciała, który zaczyna się w ostatnim tygodniu września, 26 września, zwolniło się kilka miejsc i no też do końca tygodnia myślę, że jeszcze można dołączyć do grupy poszczących, a jest to radosna wiadomość o tyle, że wiele osób pytało i pisało maile i ciągle spotykało się z odpowiedzią, że niestety brak miejsc. W tej chwili zwolniło się kilka miejsc, bo kilka osób z różnych powodów przeniosło się na inne terminy. W związku z tym jest kilka wolnych miejsc na turnus w Folwarku Łochów, zaczynający się 26 września. Zapraszam serdecznie. Trzeba zadzwonić albo napisać do Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie i tam zgłosić chęć.

0: udziału, szczególnie dla tych państwa, którym bardzo zależało na tym, żeby jeszcze w najbliższym czasie dostać się na jakiś z turnusów. Więc zapraszam serdecznie. Już można i teraz napisać maila na Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie i tam się zgłosić chęć udziału. Ja myślę, że to jest czas, gdzie już musimy powoli nasze rozważania na temat codzienności hildegardowej kończyć. To już jest 20:46, Agnieszko. Za chwilę jeszcze pani doktor będzie odpowiadała na pytania naszych różnych, pytania wpadające przez wakacje na temat, na różne trudne tematy. Myślę, że dwa pytania uda się jeszcze dzisiaj z panią doktor poruszyć. No a my, Agnieszko, wędrujemy dalej hildegardowo. Ja ci bardzo, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę, za ten wspólny czas. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Dobrej nocy państwu życzę już w tej chwili ja. Dobranoc.
0: Bardzo dziękuję. Niech Wodzisław się cieszy, że jest tam takie cudowne centrum Świętej Hildegardy ku zdrowiu stworzone przez Agnieszkę Wilk. Teraz chwila z muzyką. Tomek Rosłon na pewno przygotował dla nas, zasłuchał się z pewnością w rozważania hildegardowe, ale chwila muzyki to jest to, co przed nami. I jeszcze pani doktor Małgosia Stępińska odpowie na wasze pytania.

0: pani doktor Małgosia Stępińska z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, pytań jest bez liku różnych, ale ja wybrałam takie, że tak sobie pomyślałam, krótsze, bo czasu nam zostało nie za dużo, a jedno jest takie pytanie od pani Magdy, która mówi, że ona bierze, używa codziennie jako przyprawy Bertram, Galgant i Dyptam, ale jeszcze sobie postanowiła używać Sivesan. I teraz ma pytanie, czy jak ona używa codziennie Galgant, Bertram i Dyptam, to ten Sivesan jak często ma używać i czy to w ogóle jest potrzebne?
1: To zależy, jakie ta pani ma dolegliwości, bo Sivesan jest stosowany w takich sytuacjach wzdęć, które mogą też wpływać na dyskomfort w klatce piersiowej. Oczywiście Sivesan zawiera w sobie te zioła, przede wszystkim dyptam, który można stosować pojedynczo, ale jeszcze składnikiem Sivesanu. Ale do tego jeszcze w Sivesanie jest coś, co się nazywa jastrzębiec kosmaczek i to jest takie zioło, które poprawia, wzmacnia pracę serca. Więc to zależy od dolegliwości. Oczywiście, jeżeli jest jakiś problem ze wzdęciami, z takim dyskomfortem w jamie brzusznej, to Sivesan. Najczęściej dwie szczypty po jedzeniu. Hildegarda pisała, że w winie, no, ale nie wszyscy mogą sobie na to wino pozwolić trzy razy dziennie.
0: Tak.
1: Ja piszę pacjentom, żeby po prostu stosowali to w wodzie lub tabletki.
0: I to wydaje się być jasne. Pani jeszcze pyta, jak długo stosować Sivesan, bo w domyśle jest, że pani wie, że przyprawy te Bertram Galgant może używać sobie po prostu jak pieprz i sól, ale jak długo używać Sivesan, więc nie pisze pani o swoich dolegliwościach, natomiast
1: tak długo, jak pani ma taką potrzebę. Więc no też nie bardzo potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No myślę, że minimum miesiąc, 6 tygodni, potem można zrobić przerwę. To zależy od tego, no tak jak powiedziałam, dlaczego pani używa tego Sivesanu.
0: To jest dobre pytanie i zawsze, żeby pogłębić jeszcze tą wiedzę, warto się zapisać po prostu na spotkanie z panią doktor i wtedy można rzeczywiście opowiadać o swoich dolegliwościach, bo tego nie będziemy robić na antenie. I jeszcze jest jedno pytanie o nasz ulubiony miód wszewłogowo-gruszkowy i pisze pani, która ma, pisze, że ma cukrzycę, nie pisze jaka to jest, nie opowiada o szczegółach, tylko, że ma cukrzycę. No ale bardzo by chciała sobie zrobić tą kurację oczyszczającą miodem przewłogowo-gruszkowym. Czy przy cukrzycy ona może sobie zrobić tę kurację, czy ta zawartość miodu, która tam jest,
1: będzie szkodziła? Myśmy o tym już kilka razy rozmawiały na antenie. W tej mieszance przewłoga z gruszką jest od 3 do 6 łyżek miodu na kilogram gruszek. Pacjentom, którzy mają cukrzycę, ja zawsze mówię, że mogą sobie zastosować tą mniejszą ilość, 3 łyżki miodu. Ta odrobina miodu, w ilości tych pozostałych składników, ona jest po to, żeby przyciągnąć jakby te wszystkie stworzonka, które są gdzieś tam poprzyklejane do ścianek naszego jelita, pochowane w zakamarkach, żeby je po prostu zwabić, żeby one wychodziły na zewnątrz i żeby łatwiej je było wydalać. Także to, no mówiłyśmy o tym kilkakrotnie, że to jest miód wszewłogowo-gruszkowy, to jest niefortunna nazwa, dlatego że z miodem to ma tyle wspólnego, że kilogram gruszek i paczkę ziół łączy się, w przypadku cukrzyków ja zawsze proszę, żeby to były 3 łyżki miodu, a nie 6 łyżek miodu. Więc myślę spokojnie też, osoby z cukrzycą mogą robić kurację z przywłogą, zwłaszcza, że zjadają w sumie 6 małych kawowych łyżeczek dziennie tego miodu. Znaczy tej mieszanki. Ja nie lubię tego nazywać miodem. Więc zjadają 6 małych łyżeczek tej mieszanki. Robią to w okolicy posiłku. I to naprawdę, no ja nie wiem, nie mam takiego doświadczenia, żeby ktoś skarżył się, że mu się pogarszają parametry glikemii, tak, czyli poziomu cukru i że ten cukier gwałtownie skacze, bo to nie bardzo jest z czego ma skakać, tak? To są niewielkie ilości i niewiele tego miodu w sumie.
0: No, ja tutaj lubię bardzo przykład jednego z lekarzy, który był na naszym poście. Na pewno pamiętasz pana,
1: który... A też pomyślałam o tym panu właśnie.
0: Tak, no właśnie. Uroczy, przesympatyczny chirurg i radiolog, który właśnie z cukrzycą, ale on, mimo że postanawiał, że tylko do towarzystwa żonie przyjechał, no to jednak postanowił być z nami i popróbować tych naszych potraw, łącznie z przewłogą. I on zajadał, tak jak inni uczestnicy postu, jedna łyżeczka rano na czczo, potem dwie łyżeczki po obiedzie i trzy łyżeczki wieczorem. No i cóż on powiedział po trzech dniach?
1: No on powiedział, że jemu się wyrównała krzywa cukrowa, tak? Że przestał mieć takie piki poziomu glukozy. Czyli zawsze włoga, no niekoniecznie podnosi bardzo mocno poziom cukru.
0: No więc właśnie, więc nie dosyć, że jadł nasze dania orkiszowe, to jeszcze jadł przewłogę i wszystko z jego poziomem cukru było dobrze, co zresztą obudziło ogromne jego zdziwienie i
1: no szkoda,
0: radość.
1: Że nie mamy dostępu do Libry dla wszystkich naszych pacjentów, którzy przyjeżdżają na posty z cukrzycą, bo to by było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Tak, miło byłoby, aż miło byłoby popatrzeć, jak spokojnie to wygląda. No i tak, no i to są te dwa pytania, które wybrałam na dzisiaj, bo inne wymagają dłuższych odpowiedzi i będziemy do nich wracać. Bardzo dziękuję pani doktor. Myślę, że niedługo się widzimy na tygodniu postu w Sianorzętach. I już w Sianorzętach,
1: dobra pogoda.
0: No cóż, to na to nie mamy wpływu, ale już w Sianorzętach będzie z nami nasz ulubiony zakonnik Wojciech Drążek.
1: To bardzo dobra wiadomość.
0: Bardzo dobra wiadomość i to jest też wspaniałe, że wrócił z tej Afryki i z Rzymu i że jest teraz w Polsce i że mówi, że jest naprawdę tak zachwycony Hildegardą i że jeszcze głębiej wszedł w Hildegardę niż było to kiedyś, jak też towarzyszył nam w czasie naszych postów, więc wielka radość będzie z nami już w Sianorzętach. Tak będzie się działo, będzie ciekawie i to jest pierwszy nasz turnus, który zaczyna i na którym miejscu już nie ma. Ale na następny turnus, bo ten w Sianorzętach zaczynamy już w sobotę 12, ale na kolejny turnus od 26 czy 8, zawsze mam problem z tymi datami, numerkami różnymi, ale myślę, że to chyba jest, sprawdzam, od 20. 7 września zaczynamy post w Łochowie i tam jeszcze są miejsca, proszę Państwa, zwolniło się kilka miejsc, można się zgłaszać i pani doktor będzie i na jednym i drugim poście, prawda?
1: Tak, będę.
0: Bardzo miła deklaracja i teraz życzę bardzo dobrego wieczoru pani doktor i bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę.
1: Ja życzę wszystkim bardzo dobrego wieczoru, dobranoc.
0: Bardzo dzięki. Tomek Rosłon realizował nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Bardzo dziękuję Tomaszu. Słyszymy się za tydzień, proszę Państwa. Bądźcie z Radiem Wnet, bądźcie z nami. Do usłyszenia.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Nocne powtórki w net.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

0: Miłość 104 i 4 FM.
1: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kanał.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Matematyk, tak jak poeta, powinien dostrzegać to, czego inni nie widzą i patrzeć głębiej niż drudzy. Tak Zofia Kowalewska, pierwsza profesor matematyki na świecie, powiadała, a dzisiaj gościmy w studio też profesor matematyki, można powiedzieć, uczącą w szkole średniej, Monikę Nagórko, matkę siedmiorga dzieci. Tak mówiliśmy przed rozpoczęciem audycji, że na każdy dzień tygodnia i w poniedziałek witamy wszystkich, całą rodzinę pani Nagórko też. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
1: Tak, jak właśnie uczniowie tak powinni być ustawieni do matematyki, bardziej jak poeta, marzyciel, z wyobraźnią, czy właśnie tak ściśle, czy myśleć powinni tak twórczo, czy odtwórczo?
2: Ja myślę, że dwa nurty są potrzebne, i to poetyckie, i to bardziej ścisłe, ale to, że matematyka jest kreatywną działalnością, no to powinniśmy kłaść na to nacisk.
1: Czyli ważne jest, a czy w matematyce trzeba osiąść na laurach, kiedy już się zadania umie rozwiązać, wszystko jest obliczalne, czy właśnie co robić dalej wtedy?
2: To jest najpiękniejsze w matematyce, że te pytania nam się nigdy nie kończą. No i te zadania możemy rozwijać i stawiać kolejne pytania i następne. I także tutaj nie ma mowy o tym, żeby osiąść na laurach, tylko ten rozwój jest nieustanny.
1: Tak, Zofia Kowalewska, Kowalewska, ja chyba, to była, ojca miała Polaka, ale z rodziny tam ze wschodu, tak?
2: Rosyjska.
1: I ona miała taką dewizę życiową: powiedz co wiesz, uczyń co musisz, niech się dzieje co powinno. Czy tak powinno wyglądać na każdej lekcji matematyki?
2: Ja myślę, że to takim głównym celem jest to, żeby uczniowie wyszli zainteresowani przedmiotem i tak z takim poczuciem, że dzisiaj wykonałem kawał dobrej roboty, że się dzisiaj czegoś nauczyłem. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, to właśnie to, co powinno się zrobić, to będzie zrobione.
1: Tak. Matematyka, to już od Galileusza, tak wiemy, jest takim alfabetem, bo przy pomocy którego Pan Bóg opisał wszechświat. Czy rzeczywiście matematyka dzisiaj ma nas tak urealniać, stawiać w tej rzeczywistości wielkiego wszechświata, czy ona jakby tylko jakimś takim zakątkiem, czy małym punktem, tak, zajmuje się? Jak to właśnie postrzegać?
2: No, nawet przyjrzymy się tej szkolnej matematyce, no to się okaże, że to jest język, który opisuje świat, i znajdziemy matematykę także w innych przedmiotach, nie tylko tych przyrodniczych albo narzędzia, którymi normalnie codziennie zajmuje się matematyk, które stosuje matematyk, to też możemy przenieść na inne dziedziny wiedzy. Także to nie jest taki przedmiot, czy taka nauka, którą możemy sobie tylko zająć się w takim biednym punkcie, ale na pewno możemy rozszerzać.
1: Czy da się nauczyć tak matematyki bez wymagania chociażby, nie wiem, tabliczki mnożenia? Tak najkrócej.
2: Znaczy, po pierwsze, matematyka to jest nauka o myśleniu i będzie bardzo się zawęzimy, tylko jeśli sprowadzimy mnożenie do nauki tabliczki mnożenia samych działań. Ważne jest to, żeby uczeń potrafił tę matematykę zobaczyć, wyobrazić sobie liczby, wyobrazić sobie relacje, które tam są. No i te metody, takie jak pracować z małymi dziećmi, to wiemy, że i też wiemy, jak mózg się uczy, że ten rysunek jest bardzo ważny, więc jeśli sobie pewne rzeczy zwizualizujemy, zobaczymy relacje między tymi liczbami, to ta tabliczka mnożenia będzie jakbyś, powiedzmy, efektem końcowym naszych różnych działań, gdzie budujemy na rozumieniu, na związkach. Także ona się pojawi. No gorzej będzie, jeśli tylko sprowadzimy do pewnych tylko rachunków, do pamięciowych, do zapamiętania pewnych działań, no bo wtedy rezygnujemy z tego myślenia matematycznego, a w tym jest całe piękno matematyki.
1: Czy to myślenie matematyczne widać dzisiaj w programach, kanonach szkoły polskiej?
2: I tak, i nie. To znaczy, jeśli weźmiemy programy nauczania, i to od wielu lat, one kładą duży nacisk na myślenie matematyczne, na rozumowanie, na krytyczne myślenie, ale później jak przechodzimy do praktyki, no to widać też z badań, że często skupiamy się na tej narzędziowej matematyce, na algorytmach, na procedurach, ale to nie jest narzucone ani przez programy. Prędzej może wynika z jakiejś praktyki takiej tej zwyczajnej, może z jakiejś takiej tradycji i to bardziej tak to wychodzi.
1: Czy właśnie tak jak dzisiaj uważa pani minister, tak, bo tak jest w edukacji, że uczeń sam powinien sobie stanowić kanony matematyczne?
2: Myślę, że, że uczeń jest za mało ma wyobrażenie o świecie, żeby samemu stanowić te kanony. On potrzebuje mentora, wsparcia, osoby dorosłej, doświadczonej. I może nie chodzi o to, żeby być takim przekaźnikiem wiedzy, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Przekazać wiedzę, umiejętności z jednej głowy do drugiej, to wiadomo. Chcemy, żeby uczeń samodzielnie pewne rzeczy odkrywał, żeby tę matematykę tworzył w swoim umyśle, no ale te narzędzia do tworzenia, sposoby, jak dojść do pewnych rzeczy, no to potrzebny jest ten przewodnik w postaci, w osobie nauczyciela.
1: Czyli tak jak w literaturze jest pewien kanon, tak, czy lektury są, to w matematyce też powinny być takie konkretne podręczniki, konkretne wskazania.
2: Znaczy tak, matematyka mamy, historia matematyki sięga, to można powiedzieć, historii człowieka i jeśli do dzisiaj nikt nie wymyślił jakiejś takiej specjalnej metody, która bez wysiłku, bez włożonej pracy przynosi efekty, no to takiej metody po prostu nie ma, ale znamy jakieś kierunki, w jaki sposób dzieci się uczą, w jaki sposób się uczymy, poprzez właśnie odkrycie, poprzez szukanie powiązań i to oparcie o pracę na początku z dziećmi, tymi młodszymi, pracę z konkretem, później poprzez rysunek i dopiero gdy dochodzimy na samym końcu do abstrakcji. Takie podejście w trzech etapach najbardziej się chyba sprawdza.
1: Czyli matematyka nie tylko ma uczyć liczyć, ale ma uczyć myśleć, dostrzegać wzorce, przewidywać konsekwencje.
2: To przede wszystkim, tak? Jak porozmawiamy z matematykami, tymi, którzy się zajmują badaniami naukowymi, to często usłyszymy od nich, że jeśli chodzi o liczenie, to nie są tacy sprawni rachunkowo, albo może dlatego, że potrzebują więcej czasu. My często utożsamiamy szybkość z tym, że ktoś jest dobry z matematyki. A to, że ktoś liczy wolniej, to często właśnie świadczy o tym, że o jakiejś głębokości myślenia, o tym odnajdywaniu różnych powiązań. No i na to wymaga czasu albo też takiego głębszej refleksji.
1: Tak, polska szkoła matematyczna, lwowska, no to jest taka dość, można powiedzieć, pokaźna, tak? Ale pani reprezentuje szkołę taką matematyki zwaną matematyką singapurską.
2: Tak, ale oddzielmy tutaj tę matematykę, można powiedzieć, z tego wyższego poziomu od dydaktyki, tak? Od metodyki nauczania matematyki. Przyszło w pewnym momencie takie zainteresowanie po badaniach PISA, gdzie się okazało, że uczniowie z państw azjatyckich są w tej czołówce z wyników badań i w porównaniu do naszych polskich uczniów, no to ta różnica jest dosyć duża. Widać, że mamy kogo gonić. My mamy świetne wyniki w porównaniu do tych państw z tej średniej stawki, z Unii Europejskiej na przykład, ale jeśli sobie zatrzymamy się tylko na tych wynikach, że jest świetnie w porównaniu, nie wiem, do Niemiec, do Anglii, do Europy Zachodniej, no to coś nam w tym momencie ucieka, bo naprawdę te wyniki są, jeśli chodzi o Singapur czy Hongkong, Chiny są
1: dużo niższe.
2: Nasze są dużo niższe. Te badania pokazują, tak jakby była różnica około 2 lat w nauczaniu. Tak jakby uczniowie stamtąd byli 2 lata dłużej się uczyli. To jest dużo, to już jest dużo. No i stąd poszło takie pytanie, co oni takiego robią, że mają takie wyniki. No i pewnych wzorców kulturowych to nie jesteśmy tutaj w stanie przenieść. Pytanie o zdolności też to są takie elementy, których tutaj nie przeniesiemy. A jeśli chodzi o metodykę nauczania matematyki, to tak. No i co się okazało? Bo z jednej strony można powiedzieć, Singapur się wdrapał na szczyt tych wyników, ale on tam na tym szczycie jest przez wiele, wiele lat. To jeden sukces to jest to, że tam są, a drugi to jest to, że tam się od wielu lat utrzymują. I okazało się, że w latach 80., kiedy ich uczniowie takich wyników dobrych nie mieli w porównaniu do innych państw regionu Azji Wschodniej, no i to przyznano się w tym momencie do tego, że skoro mamy takie słabe wyniki, nasi uczniowie nie potrafią wielu rzeczy, to znaczy, że mamy gdzieś problem nie z uczniami, bo dzieci są tak samo zdolne, mają te same możliwości, mają podobne warunki, ale coś jest nie tak w naszym systemie nauczania. I to jest, można powiedzieć, że pierwszy krok do sukcesu. Takie stanięcie i przyznanie się do tego, że coś jest nie takiego po naszej stronie. Dopóki nie zdefiniujemy problemu, no to nie jesteśmy w stanie go naprawić. I jeśli nie przestali szukać problemów naokoło, tylko powiedzieli, że to my jesteśmy, coś jest po naszej stronie.
1: Tak, czy to właśnie ta argumentacja, czy rozwiązywanie problemów w tej dydaktyce tą matematyką singapurską. Pani sprawdzała to, weryfikowała na przykład na swoich dzieciach, bo ma pani rozpiętość i od szkoły podstawowej i studentów, czy na korepetycjach, czy właśnie w tym systemie polskiej szkoły. Jak pani to obserwowała, co pani dostrzegła?
2: Ja czasami pracuję i z moimi własnymi dziećmi, i na lekcjach, na korepetycjach, czy też kółka prowadziłam, to dzieci bardzo chętnie sięgają po te rysunki. To jest metoda, która się sprawdza zarówno przy słabszych uczniach, w takich, które mają problemy. Jeśli też chcemy pracować z uczniami uzdolnionymi i dawać im zadania takie bardziej rozwijające, wymagające większego myślenia, to te metody też się sprawdzają. My często zostawiamy te trudniejsze zadania na czas, kiedy wejdzie algebra w szkole, czyli właśnie równania, układy równań. To jest koniec szkoły podstawowej, a tam oparto się o metody rysunkowe, notabene one są, można powiedzieć, z tego kręgu europejskiego też. Jak sięgniemy po stare podręczniki, po stare książki, to gdzieś tam te okruchy tych rysunków też się pojawiają.
1: Tak, ta stara matematyka za Pascala, tak powiedzmy jeszcze, to ona sięgała do Awicenny, czyli do wschodu, tak? Więc była z Azji, można powiedzieć, tak? Do tej filozofii arabskiej i matematyki arabskiej.
2: Ja myślę, że im więcej było tych związków kulturowych między właśnie wschodem i zachodem, to nawzajem wszyscy czerpali od siebie. No, nawet mamy system cyfr arabskich i ten system właśnie z zerem to przyszedł do nas stamtąd. Tak? Także to nie tylko matematyka europejska.
1: Na dobry dzień poprosimy Szymona Christianusa, który jest dzisiaj realizatorem, żeby poszukał może taki utwór Alha Wild, takiego zespołu, coś tam China w Chinach się dzieje. Na pewno to znajdzie i będziemy mogli odsłuchać. I to dla Państwa, ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym obchodziłby taki polski bluesman, który nie lubił chyba się uczyć matematyki, bo uciekał ze szkoły na Śląsku, ale on dla nas miał taki piękną rzecz, bo no, urodził się akurat 7 września, dzisiaj 7 września i szkoła rusza. On wtedy na scenę wolał wyjść, pośpiewać bluesa, więc pamięci Rysia Ridla, dzień, w którym pękło niebo. Zespół Dżem.

0: Chciałem zostać najlepszym hakerem. Tak napisał później we swoich wspomnieniach, których pisał w więzieniu, to jest ciekawe, Kevin Mitnick, jeden z najsłynniejszych amerykańskich takich hakerów, a później konsultantów do spraw cyberbezpieczeństwa. Moim takim głównym celem, mówi, w hakowaniu była intelektualna ciekawość i fascynacja przygodą. Czy matematyka, ona napędza taką intelektualną ciekawość, chęć zrozumienia, jak działają systemy? Czy właśnie powinniśmy uczyć dzieci matematyki, tak jak właśnie nie przez zapamiętywanie procedur, ale przez to rozbudzanie właśnie ciekawości, tak jak to robił ten niesforny uczeń, a później super specjalista od cyberbezpieczeństwa Kevin Mitnick. Jak pani Monika Nagórko, która jest specjalistką w matematyce singapurskiej, to widzi?
1: Myślę, że pierwszym i najważniejszym zadaniem nauczyciela w klasie to jest właśnie rozbudzenie ciekawości dzieci. I tu matematyka jest takim pięknym obszarem, bo jest tyle fajnych, ciekawych zadań i tyle ciekawych. No każde zagadnienie można przedstawić w ten sposób, żeby dzieci chciały się uczyć tej matematyki, żeby dla nich była fajna i ciekawa. Ja myślę, że taki nauczyciel pasjonat, każdy z nas, kto tej matematyki uczy, to kiedyś się zachwycił tym przedmiotem. Sam był ciekawy różnych rzeczy, pokochał ten przedmiot i tutaj nie powinno być problemu, żeby gdzieś tam zapalać też umysły dzieci.
0: Ten Kevin Mitnick, on wyrósł w Los Angeles, tam się urodził, no lata 70, więc zupełnie inne lata, ale krótko jakoś żył, nie wiadomo, co było tam przyczyną jego śmierci. I on zaczynał, ponieważ mama często zmieniała miejsce tam zamieszkania w tym mieście, to potrzebował dużo podróżować. I wymyślił pierwszą rzecz, że schakuje po dziurkach, bo wtedy jeszcze były takie bilety do kasowania, dziurkacze. I on wymyślił taki bilet, że podróżował za darmo po całym mieście, ale ktoś na to wpadł, złapali już go. A później następne telefony weszły. On od razu miał sposób na rozwiązanie tych telefonów. Później weszły inne rzeczy. Potrafił dzwonić, podawać kod i ci ludzie, on się mylił specjalnie, żeby... Ludzie, czy jest taka zasada, jak on mówił, że jak się pomylisz, to ktoś ci powie, od razu zweryfikuje to i powie prawdę. I on tą metodą się posługiwał i wyciągał kody od innych. I później stał się takim, że szukała go policja całych Stanów Zjednoczonych, bo potrafił zhakować największe systemy.
1: Myślę, że z tej historii na pewno można wyciągnąć taki wniosek, że błąd może się okazać naszą okazją do nauki, jest po prostu okazją do tego, żeby się uczyć. I tu niestety w polskiej szkole, w takiej polskiej tradycji nauczania, dzieci są często karane za błędy. W momencie, kiedy uczeń jest karany za błędy, to przestaje o tych błędach mówić, przestaje się do nich przyznawać. Warto wykorzystać to błędne myślenie do tego też, do rozwijania myślenia matematycznego. Ja też właśnie ostatnio miałam na korepetycjach taką historię. Uczennica, zresztą z 8 klasy, wykonuje działanie i było 8 razy 8 do policzenia i wynik był, jaki podała, było 63. No jak pomyślimy sobie, no to gdyby tak trafiać do tarczy, no to jest bardzo dobry wynik, bo jesteśmy bardzo blisko prawidłowego wyniku. Ale tak pod względem matematyki i myślenia matematycznego, no to choćby taki najprostszy argument, jaki możemy znaleźć, to jest to, że jak pomnożymy dwie liczby parzyste, no to wynik powinien wyjść nam, powinniśmy otrzymać liczbę parzystą. Więc choćby taka refleksja, że to 63 nam tutaj zupełnie nie pasuje, bo to jest liczba nieparzysta, albo nie wiem, podzielna przez 9, a przy mnożeniu przez 8 już nie będziemy tej podzielności mieli. Więc błąd jest okazją do nie tylko do tego, żeby powiedzieć masz źle i podać poprawny wynik, ale poza tym, żeby jakoś rozbudzić i rozwinąć myślenie matematyczne w tym momencie ucznia i żeby takich okazji szukać i troszkę zmienić nastawienie właśnie do błędu. Dzieci jak się czują bezpieczne, bo to nie chodzi o to, żeby mówić, żeby nie reagować na błędy albo mówić, że 2 plus 2 jest równe 5 i zostawić to dziecko z takim myśleniem. Chodzi o to, żeby błąd potraktować jako okazję do uczenia się, tak.
0: Tak. Czy matematyka, ona właśnie ma, poznając ją, zapewnić nam właśnie takie bezpieczeństwo, o którym po wielu latach po więzieniu doszedł dopiero, prawda, ten słynny później specjalista od cyberbezpieczeństwa. Nie można chronić w 100%, tak mawiał, można jedynie chronić się najlepiej, jak to możliwe i ograniczyć ryzyko do akceptowalnego poziomu. Czy właśnie dlatego Singapurczycy uczą matematyki inaczej, mniej pamięci, więcej rozumienia i więcej decyzji? Nie liczenie pieniędzy, ale właśnie w najważniejsze decyzyjność.
1: Znaczy, oni budując ten swój system w latach 80., wprowadzając reformy nauczania, postawili zadania problemowe w centrum działań swoich. Więc lekcja zaczyna się od zadania problemowego, takiego, którego uczeń nie potrafi rozwiązać. Może być trochę takiej zagadki, ona ma być umieszczona w kontekście takim życiowym, praktycznym, więc odnosi się do sytuacji, które uczniowie znają, ale stoją przed czymś takim, że nie mają procedury gotowej, nie mają gotowego rozwiązania i różnymi metodami próbują dojść do rozwiązania, zazwyczaj pracując w grupie. Wiadomo, że to jest oczywiście kierowane przez nauczyciela, ale to wystawienie na zadania, których nie wiadomo jak rozwiązać, jest dużo częstsze niż u nas.
0: Tak. Czy ktoś taki właśnie... No on był taki przeciętnym chłopakiem. W ogóle nikt w klasie nawet na niego nie zwracał uwagi, a przez zabawę z telefonami, które no lubił, tak, później poznał takiego Steve'a Woźniaka i współzałożyciela firmy Apple. No i stworzyli no niesamowitą rzecz, a on później go nawet przechytrzył. No, od niego kody pewne zabrał. No jak to jest możliwe, czy właśnie tacy nie... przeciętni, nie zwracający na siebie uwagę, w nich jest taki potencjał, czy pani matematyk potrafi dostrzec?
1: Różne badania pokazują, że wiele dzieci jest uzdolnionych matematycznie i to, że ktoś jest przeciętny w szkole, to jeszcze wcale nie świadczy o tym, że nie ma tego potencjału, czy nie drzemią w nim różne talenty. Bo szkoła, nie oszukujmy się, to jest jakiś tam pewien system i on jest stworzony właśnie dla... Niektóre dzieci się bardzo dobrze w tym systemie czują.
0: Niebezpiecznie,
1: ale są dzieciaki, które można powiedzieć zostają niezauważone, bo się nie mieszczą w tych różnych systemach, nie wiem, czy oceniania, czy w jakichś tam schematach. I myślę, że to jest też duże zadanie i myślenie o szkole, żeby każde dziecko czuło się dobrze. Jeden będzie się uczył w ten sposób, drugi uczył się w inny, żeby znaleźć metody dotarcia do każdego ucznia. Stąd właśnie zadania problemowe są o tyle fajne, że tam nie ma jednego gotowego sposobu rozwiązania. To jest ciekawe, że możemy zaproponować takie zadania, które ktoś rozwiąże w jeden sposób, inna osoba spojrzy z drugiej strony, zobaczy, rozwiąże też inaczej. I to jest też narzędzie dostrzegania tego potencjału u tych dzieci. Jak zaszufladkujemy, że ty jesteś, nie wiem, orłem matematycznym, ty jesteś taki przeciętniak, a ty jesteś słabeusz, no to dostosujemy w tym momencie działania do tych etykietek. I to jest najgorsze, co możemy zrobić.
0: Tak, matematyka jest takim konkretnym przedmiotem, ale pani mówi o matematyce, że oddziaływuje przez obraz. Jak to właśnie do tego abstrakcyjnego myślenia, no bo to wiadomo, jest zupełnie inne, czy to rodzi właśnie takie matematyczne rozumienie, całe myślenie nasze nagle staje się jakieś takie logiczne, tak, jedno z drugiego wynika.
1: Znaczy tak, wracając może do początku rozmowy i do tych trzech faz uczenia się, no zobaczmy to. My też operujemy najpierw na jakichś konkretnych przedmiotach. Najłatwiej to nam zobaczyć w geometrii, gdzie dzieci właśnie mają jakieś trójkąty, czy talerzyk mamy okrągły. Później mamy na lekcji rysujemy w zeszycie koło, okrąg, rysujemy kwadrat i później operujemy już tymi abstrakcyjnymi pojęciami. Mamy bok kwadratu, mamy przekątną kwadratu, jakieś wyrachunki wykonujemy. A to, co jest niesamowite, jeśli chodzi o Singapur, to też w tych zwykłych rzeczach, w działaniach arytmetycznych dostrzeżono, że można by uczyć przez obraz. Patrzymy na liczby jak na obrazy, jak na rysunki. Na przykład przy mnożeniu, jak mamy tabliczkę czekolady, możemy policzyć sobie, ile tych tabliczek, ile tych kostek czekolady w tej tabliczce mamy. Mamy 3 na 5, no to mamy 3 razy 5, 15. I dzieciom tłumaczymy matematykę, różne działania, czy dodawanie, mnożenie, dzielenie, właśnie przez rysunek. Dzięki temu, jak przejdziemy do bardziej skomplikowanych zadań tekstowych, które wymagają analizy, skupienia, odczytywania jakichś ukrytych informacji, które tam są, łatwiej nam ułożyć działanie, bo wykonujemy rysunek do zadania, gromadzimy dane, zapisujemy dane zadania za pomocą rysunku i na rysunku mamy wszystkie zależności. I te trudne działania, które właśnie abstrakcyjne, ten formalny zapis, jesteśmy w stanie bardzo szybko, bardzo łatwo zapisać, właśnie opierając się o rysunek.
0: Tak, nawiązując do pani, prawda, porównań, że ten obraz jest ważny. Widziałem kiedyś dwóch mężczyzn stojących przy szóstce zapisanej poziomo.
1: Tak.
0: Jeden z prawej strony, drugi z lewej. Ten z lewej widział, tak jak patrzył centralnie, szóstkę, a ten z prawej widział dziewiątkę, czyli więcej. I ten, co widział szóstkę, on uważał i tak przekonywał, ja mam rację, tak? Ty nie masz racji. No nie widział jego punktu widzenia, że on, jeśli jest odwrócony do jego cyfry, widzi dziewiątkę, czyli więcej. I wydawałoby się, że ta prawa strona jednak jest no, spotęgowana, bo o 3 więcej jest, nie? Ale tamten miał argumenty, miał siłę i on jednak uważał, że władza powinna być tak, bo ja widzę szóstkę i wszystko powinno być tak.
1: Ja, to jest ciekawy przykład do wykorzystania na lekcjach, ale też dla nas nauczycieli to jest to cenna wskazówka, to, że uczymy się poprzez rozmowę, poprzez dyskusję i jeden może mieć taki pomysł, drugi może mieć inne spojrzenie i nawet jeśli ktoś ma błędne, no to jesteśmy w stanie się przekonywać i wtedy właśnie używać argumentowania, szukać swoich racji, ale umieć przekonać też ucznia, przekonać kolegę. Jeśli jesteśmy w stanie przekonać kogoś innego do tego, do naszego sposobu myślenia, no to w ten sposób my się uczymy i też ta druga osoba się uczy.
0: A jeśli ta matematyka właśnie ma uczyć nas życia, tak jak pani powiedziała, to nie wystarczy właśnie tylko rozwiązywać, tak, ale właśnie szukać rozwiązywania tych problemów i tego myśleć, jak podejść, tak, żeby tą kwestię rozwiązać. Drugi taki przychodzi mi obraz, to kiedyś nauczyciel nas zapytał, to była chyba lekcja filozofii, więc zupełnie inna rzecz i to dotyczyło dobra i zła. I narysował na białej kartce A4 jeden flamastrem czarną punkt. No i się pyta, co widzimy. No i wszyscy krzyczeli czarną plamę, nie? A jeden mówi, a ja widzę białą kartkę. No i jakiś tam malutki punkcik, nie? Czyli dostrzegał wielkość. On mówi, tak samo jest dobrem i złem. Zło jest tak krzykliwe, że widzimy to czarne, a nie widzimy tego, co jest wokół tego dobra, którego jest dużo, dużo więcej. No i jak teraz właśnie matematyka singapurska, ona tak uczy patrzenia i uczy myślenia i rozwiązywania. I wtedy możemy rozwiązywać problem, kiedy dostrzegamy, bo jak nie dostrzegamy tych alternatyw, wszyscy widzą za sugestią innych tylko czarną plamę, no to co zostaje?
1: No to myślę tak, że to właśnie to uczenie takie proceduralne, algorytmiczne, gdzie czasami nauczyciel wymaga tylko jednej metody, jednego podejścia, to te zapisy tej nowej podstawy właśnie bardzo mocno kładą nacisk na to, że uczeń może przedstawić różne sposoby rozwiązania, żeby właśnie promować to szerokie spojrzenie na dany problem. No pytanie, czy będziemy potrafili się do tego dostosować, czy nie?
0: Mhm. Czy Singapurczycy oni właśnie w tych swoich, tych tak przekazują tą matematykę, by było więcej pamięci, czy więcej właśnie zrozumienia niż zapamiętywania obrazów?
1: Więcej rozumienia. Zresztą jak zdefiniowano sobie takie właśnie trzy główne problemy, które doprowadziły do tych słabszych wyników, to między innymi nauka pamięciowa, czy nauka taka tylko algorytmiczna, uczenie się procedur bez ich rozumienia, wykonywanie żmudnych rachunków w dużej ilości, bo do tego im się sprowadzało nauczanie matematyki, to zdefiniowano sobie, znaczy powiedziano, że to są ich główne źródła problemów nauczania matematyki, więc postawiono na myślenie. Lepiej zrobić jedno zadanie i wejść w głąb i je sobie rozszerzać i zadawać pytania coraz o tą coraz bardziej ciekawą matematykę, niż zrobić na przykład 10 przykładów i wszystkie według jednego wzorca.
0: Co według pani powinno być celem matematyki?
1: Myślenie matematyczne. Myślenie, krytyczne myślenie, umiejętność wnioskowania. No nie szukujmy się w tym życiu później codziennym, tym dorosłym, jak już wyjdziemy ze szkoły, to tej szkolnej matematyki nie ma. To często też pojawia się pytanie uczniów, czy to mi się do czegoś tam przyda. Czy te sinusy, kosinusy kiedyś wykorzystam. Być może tak, ale prawdopodobnie nie. To, co z tobą zostanie po szkole, w tym dorosłym życiu, to jest właśnie umiejętność myślenia, łączenia faktów, wyciągania wniosków, odróżniania dobra od zła, to, co jest prawdziwe, od tego, co jest fałszywe. Dostajemy narzędzia do tego, żeby umieć przeprowadzić rozumowanie. Nawet pytanie, czy chcemy z tych narzędzi korzystać w dorosłym życiu.
0: Jak już człowiek tak zaczyna myśleć samodzielnie, rozumowo, logicznie, tak, to on będzie także zdolny rozwiązać różne problemy, ale też różne miary czy systemy poznać i sam nawet będzie mógł być innowacyjny, czy nie, czy już nie wymyśli żadnych mierniczych rzeczy, żadnych już nowych kalkulatorów i innych.
1: Nie, no, życie jest piękne pod tym względem i ta kreatywność ludzka jest, można powiedzieć, nieograniczona. No to właśnie to jest piękne w tym przedmiocie, że daje nam narzędzia czy sposoby myślenia, bo się uczymy dzielić problem na mniejsze części albo takie podejście, że ja już to kiedyś widziałem coś podobnego, mogę, jeśli rozumiem, co tam się dzieje, nie ma tylko tego proceduralnego podejścia, ale rozumiem, co tam w środku jest, jestem w stanie zastosować to w nowej sytuacji. I te nowe sytuacje przecież w życiu nam cały czas przychodzą.
0: Mhm. Czy w matematyce jest ważne to, żeby dostrzegać zależności, czy powiązania, tak? Że jedno z drugim, że czasami ktoś optuje tak za tym, o, takie ma być rozwiązanie, drugi za tym. A jeden mówi i jedno i drugie może być, tak? Bo często tego nie dostrzegamy, że może być jedno i drugie, tak?
1: No, absolutnie tak. Znaczy to jest przedmiot, który, i taka może być też specyfika przedmiotu, gdzie te pojęcia są bardzo ze sobą powiązane. Zresztą to widzimy też, jak uczeń jest nieobecny, to jeśli sobie narobi zaległości, to one się będą później za nim mocno ciągnęły, tak? W innych przedmiotach te zależności są mniejsze. Nie wiem, na przykład na historii, jak ktoś nie pamięta wojen punickich, to przy powstaniu listopadowym już ich nie potrzebuje. W matematyce, jeśli ktoś ma nieopanowane podstawy, czy gdzieś tam są braki w tych podstawowych umiejętnościach, w podstawowym rozumieniu, no to one się gdzieś tam będą odzywać też przy tych dalszych umiejętnościach, pojęciach.
0: Zawsze mówimy, że taki, prawda, matematyk to jest takim ścisłym umysłem. On się koncentruje, prawda, na jakieś po prostu zadanie. Jest takim zataniowcem. Czasami niektórzy mówią, no nie pójdzie na plażę do kina, bo on po prostu woli takie konkrety. Czy tak jest rzeczywiście, jak pani to widzi po sobie i po swoich uczniach i studentach?
1: To są stereotypy, tak naprawdę. Bo znam wielu matematyków, są różni, każdy jest inny i niepowtarzalny i życie jest no, bardzo kolorowe, można powiedzieć. Tak,
0: a oglądała pani film Piękny Umysł?
1: Tak.
0: I to taki kultowy, tak? I pokazuje, że on był tak jakby zasklepiony, gdzieś miał taki obraz. Ale z drugiej strony, no czasami jakieś tam gołębie czy coś mu podpowiadały natura, przyroda, jakieś rozwiązania, tak?
1: Tak, no ale historia Johna Nasha jest też specyficzna, no bo tam on miał swoje problemy też ze zdrowiem, ale to nie jest tak, że każdy matematyk jest tak bardzo mocno wyjęty z rzeczywistości, że nie ogarnia tych zwykłych, codziennych rzeczy. Ja patrzę po mojej najbliższej rodzinie, bo mój mąż jest matematykiem, jest pracownikiem naukowym. On pochodzi też z takiej rodziny, że jego ojciec, tata też jest naukowcem. No i życie jest, normalnie się toczy, można
0: i dzieci też rosną do matematyków i naukowców.
1: Nie, to bywa, niekoniecznie. Dzieci niech idą swoją drogą, każdy ma swoją ścieżkę, niech sobie tam odnajdują swoje własne talenty.
0: Czyli można powiedzieć, że się tworzy taka szkoła na górko.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Jak była szkoła lwowska, do której wrócimy po piosence. Posłuchajmy teraz właśnie z zespołu Alphaville.

0: ulama, który wywodził się z tej słynnej szkoły, chyba znał profesora Banacha, znał tych wszystkich lwowian, którzy tworzyli polską szkołę logiki i matematyki. Jak pani podejdzie właśnie do takich słów, bo one troszeczkę nas tak uspokajają, a troszeczkę tak, że ci matematycy wybitni no, tworzyli później największe bronie zagłady. No bo on akurat w produkcji w Stanach Zjednoczonych, jak wyjechał do Stanów Zjednoczonych tuż przed wojną, to później uczestniczył w tym, w produkcji bomby wodorowej.
1: Tak, w tym projekcie. No bo trzeba wziąć kontekst historyczny i to, co się działo. Znaczy myślę, że ci wszyscy naukowcy, którzy tam brali udział w tym projekcie, to... byli przekonani, że budują świetlaną przyszłość, tak? I nie do końca może sobie zdawali sprawę, do czego, do konsekwencji, które, do których może to wszystko doprowadzić. Ja myślę, że każdy wynalazek, każda dziedzina nauki może stać się narzędziem. To jest pytanie albo budowania dobra, albo budowania, prowadzenia do jakichś tam zła, tak?
0: A właśnie, czy dziecko powinno bać się matematyki, czy powinno nauczyć się właśnie rozmawiać na tym, co też wynika z tego, że osiąga pewne wyniki i że ta matematyka no, może zaprowadzić daleko, tak?
1: Nie powinno się bać. W ogóle jak się boimy, to się nie uczymy. To jest prosta zasada. I tutaj takie pojęcie lęku matematycznego są dzieci, które na sam widok liczb, na sam widok zadania się wycofują, albo gdzieś są tak, mają tak są tak opanowane przez strach, że nie są w stanie w jasny sposób, logiczny sposób myśleć. I tu niestety badania, jeśli chodzi o polskich uczniów, pokazują to bardzo niepokojące zjawiska, że tego lęku matematycznego doświadcza ponad 90% dzieci. To na pewno ma też związek z systemem oceniania i z zasadami, które są wprowadzane. Właśnie pytanie, czy uczeń ma możliwość poprawy swojej pracy. No zobaczmy, tak jak zdajemy egzamin na prawo jazdy. Nie każdemu się udało za pierwszym razem, a w szkole zazwyczaj ta słabsza ocena gdzieś tam się ciągnie do oceny końcowej. No każdy ma prawo do tego, żeby mu coś tam nie wyszło z różnych powodów.
0: Ale w szkole tak było, że najczęściej, najbardziej największy prestiż i respekt i najbardziej był szanowany, to był matematyk, ale też czasami najbardziej się go bano, tak?
1: No myślę, że taki ten autorytet przez strach, no to on działa no jednak na krótką metę, tak? Że w pewnym momencie albo zwiększamy siłę nacisku, no i ja sobie tak myślę, że ci doświadczeni nauczyciele, których się najbardziej bano, to potrafili jakoś tymi narzędziami czy formami nacisku tak serwować, że do tego czerwca wszyscy wytrzymali i doszli cali i zdrowi, ale...
0: Gdybym wiedział, że jest taka matematyka singapurska, to ja bym poszedł na konsultację z panią, bym nie oblał za pierwszym podejściem matury i bym mógł spokojnie właśnie jakoś tak cieszyć się tą matematyką, a nie być przerażony. Ale no nie znałem w tamtych latach, nie? Dzisiaj jest ta możliwość. I teraz takie, wracam do takiego pytania bardzo konkretnego, związanego ze szkołą. Kiedy według matematyka używam telefonu, a kiedy jestem przez niego używany? To nie dotyczy tylko dzieci. Dotyczy także, bo dzieci, wiemy, już mają odłożyć do depozytu, tak? W Anglii już to jest od dawna, w końcu, tak? W Polsce też będzie. Ale dorośli pozostaną przy telefonach. Dziecko wróci ze szkoły, patrzy, ta mama czy tato dalej siedzą, tak? W tych telefonach. No bo pracują zdolnie, bo to, ale oni to widzą.
1: Ja też pracuję w szkole, której od 10 lat nie ma telefonów i sobie wszyscy chwalimy i uczniowie.
0: Czyli można, tak? Można było. Tak, w końcu ministerstwo dojrzało, że szkoły prywatne, szkoły takie personalne miały dobre rozwiązania. W końcu to dostrzegli, tak?
1: I my jesteśmy wszyscy, znaczy i nauczyciele zadowoleni, i uczniowie na początku pełni obaw, ale później sami przyznają, że to jest dobre rozwiązanie. No wtedy, kiedy nam chyba zabiera ten telefon i czas i kiedy przestajemy wykonywać swoje obowiązki czy rzeczy ważniejsze i kiedy przestajemy się rozwijać, tak? No co tu tutaj dużo mówić, tak? Że lepiej sięgnąć, tak patrząc okiem matematyka, nauczyciela matematyki, co będzie bardziej rozwijać.

0: Wiejące, czy sięgnąć po łamigłówkę i po fajne, ciekawe zadanie, i to można zrobić bez telefonu, czy sięgamy po telefon i czym się karmimy w tym sięgając po telefon? To jest chyba najbardziej istotne pytanie.
1: Mitropolski, nie wiem, co to był za matematyk, ale taki był. Znajomość matematyki sprzyja rozwojowi logicznego myślenia. Jak to jest z tą higieną cyfrową? Jak to powinno wyglądać według pani profesor? Tak zapytam.
0: No jeśli telefon zabiera nam za dużo czasu, albo no, patrzymy na jakość treści, którymi się karmimy, to już indywidualnie w tym momencie, mając do wyboru jakąś taką papkę informacyjną, a mając do wyboru rzeczy, które prowokują myślenie, no to wybierajmy to drugie, tak?
1: Ale się nie oszukujmy, że za sukcesem smartfonów nie stoi dobro ludzi. To dobrze chyba wiemy, ani dzieci, tylko mechanizmy znane z gier hazardowych. To się nie oszukujmy, użytek i zysk, czyli ten utylitaryzm, to jest przeciw matematyce, no bo wszystko ma być pożyteczne, ze wszystkiego mam odnieść korzyść. Nie ma, prawda, refleksji nad cierpieniem, nad życiem, nad tym, po co jestem, dlaczego istnieję, co jest dla mnie ważne w życiu, tylko właśnie to takie użytkowość i taki wieczny hazard, tak mi się wydaje. Może się mylę, niech pani to zweryfikuje.
0: To podejście takie, do czego, znaczy takie użytkowe, to też widzimy też w nauczaniu, często się pojawia pytanie, do czego mi się to przyda, tak? Po co ja mam się tego uczyć, jak ja z tego w ogóle nie będę korzystać. I to bardzo spłyca. Myślę, że i nauczanie, poziom nauczania i to, w jaki sposób my myślimy, myślenia tylko nie sprowadzimy do samej użytkowości, tak? Do samego użytkowania pewnych rzeczy. A wracając do tych algorytmów, one były tak przemyślane, żeby po prostu człowieka wciągnąć, uzależnić. Znów pytanie, kto pociąga za sznurki, kto podejmuje decyzję i czy widzimy to dobro szersze, czy będziemy się skupiać na tym, na tych powiedzmy złych rzeczach.
1: No pociągają za sznurki i ci robią te programy, którzy mają pieniądze i mogą sobie pozwolić na wszystko, na kłamstwa, na wszystko, żeby tylko mieć pożytek z tego.
0: No jedna grupa ma pożytek, a druga nie ma pożytku.
1: No, tak. No i w taki sposób ta manipulacja dalej, czy matematyka nas uczy rozpoznawać tych manipulatorów, że my docieramy do źródła i widzimy, że jesteśmy sterowani?
0: Myślę, że matematyka uczy myślenia, tak? I w pewnym momencie jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski, bo widzimy, co nas niszczy i jak wyjść z tego kręgu zła, można tak powiedzieć, to już jest inna sprawa.
1: Zapytam tak, iPhony, one zamieniają wszystko w rozrywkę. Tak jest, no niestety, bo widzimy coraz więcej, tak jest. Nieustanne takie scrollowanie, by cię okraść czasu, a czas... To nie jest, dla nich to jest dobry interes, a ktoś mówi czas to miłość, tak? I wtedy brakuje tych relacji. Jak tutaj pani odpowiedź? Ktoś prosi o pomoc, a ten matematyk, no czy ktoś jest zadaniowiec i jest stachanowiec, tak? Skupiony tylko na tym działaniu, żeby te zyski były, tak?
0: No nie wiem, kluczem chyba jest powrót do źródeł, do takich relacji zwykłych, międzyludzkich. Ja tak mam trochę łatwiej, bo mam dużą rodzinę i tutaj ten drugi człowiek jest cały czas obok i trzeba się...
1: Być uważnym.
0: Być uważnym i po prostu trzeba być z tym drugim człowiekiem. W domu też mam taką zasadę, że dzieci dostają smartfonów do 16 roku życia, więc to też można zrobić, tak?
1: Tak. Bałucki to ładnie określił, że cyfra i miara nic nie odejmuje dobru, prawdzie i piękności.
0: Można chyba połączyć jedno
1: tak,
0: i drugie.
1: Tak, właśnie, o to chodzi. I jeszcze tak zapytam o taką rzecz, bo teraz te waloryzacje są, te wyprawki na dobry start. Jak to jest z tymi programami matematycznymi? Czy ten program singapurski, który pani preferuje, którym pani, no wielu uczniów dzięki temu się dostało na studia, dzisiaj są bardzo zacnymi, szlachetnymi ludźmi, no i nauczyli się myślenia logicznego. Czy one są promowane w ogóle przez polskie ministerstwo?
0: I tak i nie. Pewne elementy pojawiły nam się w tej nowej podstawie, w części związanej z metodami nauczania, ale jak sięgniemy po podręczniki, one by miały bardzo krótki czas na przygotowanie, autorzy mieli i wydawnictwa miały krótki czas na przygotowanie, to można powiedzieć, że tych pewnych elementów nie ma. No to jest cała nadzieja w nauczycielach, że będą się też, można bez takich oficjalnych, programów, można z tych metod korzystać. One są bardzo proste i bardzo intuicyjne. I to, co mówiłam, one w pewnych momentach się pojawiały też w naszej polskiej rzeczywistości. W latach 80. na przykład profesor Zawadowski był jego podręcznik dla 5. klasy szkoły podstawowej i te pomysły, idee, które teraz widzimy w Singapurze, to one wtedy były tam obecne w tym podręczniku. Także mówię, pewne rzeczy są, warto je odgrzebać, to są jak takie skarby, warto po nie sięgać. Mm-hmm.
1: Zaskoczyło mnie, jak podarowałem pani książkę Alfabet Rzeczpospolitej i powiedziałem, że tam jest o takich wybitnych naukowcach jak Funk i Reichmann, ci, którzy odkryli witaminy i tak dalej, Parnes, ale też jest o profesorze Borsuku i pani od razu wiedziała, kto to jest. No,
0: trudno nie wiedzieć, ale też mogę powiedzieć taką anegdotę naszą rodzinną, bo jak była konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin pana profesora, mój mąż pojechał wtedy na konferencję, a ja byłam w ciąży i w trakcie tej konferencji urodziła nam się córka i mąż wtedy przerwał, a to była jakaś dla niego bardzo ważna, tak, no bardzo rozwojowe spotkanie i po swoim wystąpieniu dzwonił do domu, żeby powiedzieć, jak poszło i usłyszał gratulacje, że urodziła mu się córka. Mieliśmy taką umowę, że nie będzie wracał do domu. Zerwał wszystko, przerwał i chciał zobaczyć Julkę, taką małą. Mm-hmm.
1: Małą niedźwiedzicę, bo Ursa to niedźwiedzica, tak. Matematyka wybiera drogę taką najprostszą, możemy powiedzieć, ale przy tych trudnościach najbardziej jasną. I dobrze, kiedy są trudności, dzięki matematyce możemy je zobaczyć. I tak i na koniec zacytuję Pascala, bo to dla mnie taki klasyk. Wszystko powinno być udowodnione, a przy dowodzie należy zawsze użyć nie tylko aksjomatów, ale też twierdzeń, którymi dowodziliśmy tą rzecz. Czyli matematyka jest bardzo rzetelną, konkretną dziedziną nauki, taką niech zostanie.
0: Dokładnie.
1: Nie zideologizujmy jej, bo się nie da.
0: Nie, no, jest dobrze.
1: 2 + 2 zostanie 4.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję. Pani Monika Nagórko, Singapur, matematyka w Polsce. W porównaniu do Europy słyszeliśmy, jak w porównaniu do całego świata stoimy z matematyką, z logicznym myśleniem, myślę, i samodzielnym chyba nam nie zabraknie, bo jeśli będziemy odważni, nie będziemy strachliwi, to wszystkie problemy rozwiążemy.
0: No nam nigdy odwagi nie brakowało, tak? Historia pokazuje. Tak.
1: I na koniec, bo wróćmy do tego naszego dzisiejszego jubilata, 70 lat miałby Rysiek Riedel i taką balladę o malarzu, balladę o matematyku dzisiaj, żeśmy wysłuchali. Dziękuję za realizację. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry, wybiła siódma. W tym wydaniu wiadomości miażdżące zwycięstwo AfD, Trump umówiony z Putinem na telefon oraz Iran zapowiada ograniczenia w cieśninie Ormus. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła we wczorajszych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Jak wynika z badania Exit Poll, poparcie dla AfD plasuje się na poziomie 44,1%. Jeżeli wynik badania się potwierdzi, prawicowej partii zabraknie tylko jednego mandatu do większości w Landtagu. Według tego samego badania kolejne miejsca zajęły partia kanclerza Friedricha Merca, CDU, 18,5%, Lewica 9,2%, Socjaldemokratyczna SPD 8,8% i Zieloni 8,7%. Donald Trump ma zadzwonić do Putina, gdy jego wysłannicy zdadzą mu relacje z ostatniej rundy rozmów pokojowych w Kijowie i Moskwie, podaje Kijów Independent, cytowany przez Czarne Niebo News. Według informatora z amerykańskiej administracji po rozmowie z Putinem prezydent USA zadzwoni do Wołodymyra Zełenskiego. Rozmowy mają się odbyć prawdopodobnie 7 września. Biały Dom oświadczył, że rozmowy w Moskwie objęły konkretne plany kolejnych kroków. Żadna ze stron nie ogłosiła jednak przełomu. Na konferencji prasowej po rozmowach Zełenski dał do zrozumienia, że obecna inicjatywa pokojowa nie doprowadzi do szybkiego zakończenia wojny. Kushner powiedział z kolei dziennikarzom, że Stany Zjednoczone liczą na powrót do negocjacji w formie trójstronnym z udziałem Rosji i Ukrainy. Iran zapowiada utworzenie nowej strefy wykluczenia w pobliżu cieśniny Ormus. Jak powiedział nowy szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Mohsen Rezai, strefa ma obejmować jednostki, które będą próbowały przepłynąć przez cieśninę. Wypowiedź dla irańskiej telewizji państwowej nie zawierała wielu szczegółów. Padła dzień po tym, jak USA zaatakowały 3 irańskie tankowce przewożące ropą, co było z kolei odpowiedzią na wystrzelenie przez Iran pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich okrętów wojennych. Wcześniej irańskie ataki na morzu wymierzone były w statki handlowe. Nowa strefa ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach lub tygodniach. Razej powiedział, że będzie zaczynać się od linii amerykańskiej blokady morskiej, rozciągać się w kierunku cieśniny Ormus, a z drugiej strony sięgać do Zatoki Perskiej. 5 osób zginęło, 5 kolejnych zostało ciężko rannych po tym, jak samolot transportowy firmy Amazon wypadł z pasa podczas próby lądowania na lotnisku w Miami. Samolot Boeing 767-300 rozbił się tuż przed godziną 14 czasu lokalnego, czyli przed 19 czasu polskiego. Samolot uderzył również w kilka pojazdów znajdujących się na ziemi.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na południowym wschodzie i w centrum, początkowo miejscami małe. Na północy możliwe słabe opady deszczu, na termometrach od 16-18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-23 stopni na pozostałym obszarze.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Po reklamie.
7: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
8: To była autopromocja.
9: Grzech nigdy nie jest mały. Czasem myślimy, że robimy wszystko tak jak należy, a mimo to nic się nie układa. Tak jakbyśmy my wypełniali swoją część, ale Bóg zawalał swoją. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Niekiedy dzieje się tak dlatego, że Boży czas jest inny niż nasz. Ale zdarza się też, że Bóg jest bardziej niż gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwo, ale coś go powstrzymuje, jakby zator. Jeśli kiedykolwiek miałeś w domu zatkane rury, wiesz, że niewielki zator może zatrzymać przepływ wielkich ilości wody. Czasem jest w naszym życiu jakiś mały kompromis. Coś, co zatajamy. Drobna, ukryta sprawa, którą tak łatwo usprawiedliwić. dla której tak łatwo znaleźć wymówki. Coś, czego nikt inny nie widzi, oprócz Boga i nas samych. A On czeka, aż się z tym rozprawimy, aż usuniemy ten ukryty zator, żeby popłynęła żywa woda. Ale to przecież nic wielkiego. Nikt tego nie widzi. Jasne. Tak samo jest z zatorami. W Bożych oczach grzech nigdy nie jest mały.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Adamiak, Poranek Radia Wnet. Dziś jest już 7 dzień września 2026 roku. Wraz z ekipą Radia Wnet, a przede wszystkim Stosią Bartyś, którą serdecznie bardzo pozdrawiam, gdzieś w drodze do nas, przygotowaliśmy dla Państwa wspaniały poranek. Mam nadzieję, że Państwo będą ukontentowani tym gośćmi i naszymi rozmowami, które dla Państwa dziś przeprowadzę. Za chwilę już widzę w kamerze Bronisława Wilsztajna, za chwilę się połączymy i będziemy rozmawiać. Później Jacek Zarzecki, to jest Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Porozmawiamy o tym, co się dzieje z polskim bydłem i jak wygląda to w kontekście naszego partnerstwa z Mercosul. Po godzinie 8.10 profesor Zdzisław Krasnodębski, bo to ważny moment w historii Niemiec, wybory w Saksonii, o tym, jak to będzie wpływać na polską politykę. Jak widzi to pan profesor, będziemy rozmawiać już po godzinie 8. Po 8.30 Izabela Mokrowiecka, to stołeczna operacja referendalna. Jak warszawiacy widzą swoje miasto? To opowieść socjologiczna jednej z wolontariuszek tej akcji, która ma doprowadzić być może do odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i później połączymy się z panem Alanem Sikorą, radnym gminy Bolesław. To historia, którą w Radiu Wnet już państwo słyszeli, ale do tej historii wrócimy po godzinie 8. Bardzo szybki przegląd prasy. Tusk na ostro. Rozliczenia to tylko początek wyborczego planu, który ma utrzymać koalicję 15 października u władzy. Ujawniamy jego kulisy. Koalicja 15 października ma utrzymać władzę. Ten plan objawia Newsweek, tu okładka Newsweeka, jeśli Państwo nas oglądają na YouTubie. Tygodnik sieci, kto zatopi zondę krypto, kogo zatopi, przepraszam, zonda krypto, prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, a także cyniczna polityczna gra, czy ekipa Tuska wpadnie w dołki, które sama kopie, i na okładce dawno niewidziany Adam Michnik i wspaniały tekst Piotra Gursztyna o tym, że ojcobójstwo w Agorze. Może ja przeczytam chociaż lit Państwu, bo on jest naprawdę bardzo interesujący. Odsyłam Państwa do gazety. Dla jednych był legendą, autorytetem guru. Dla drugiej strony prawicowej to szarlatan i szkodnik. Adam Michnik dziś dla jednych i drugich jest nikim. Stracił jakiekolwiek znaczenie, bynajmniej nie z powodu wieku. Jego dawni podwładni i wychowankowie całkowicie pozbawili go władzy, a teraz odbierają mu szacunek. Piotr Gursztyn pisze również o tym, że być może niebawem zarząd Agory podejmie decyzję o zamknięciu gazety wyborczej. Proszę Państwa, dożyliśmy takich czasów. A drugi tekst, który właściwie się składa w klamrę tych opowieści z początku III Rzeczpospolitej, to tekst Doroty Łosiewicz. Jak skończyła się Szczepkowska, to też tygodnik sieci. Wszystkie role Romana Giertycha nie zdążyłam przeczytać. Przeczytam po naszym poranku, ale myślę, że tygodnik do rzeczy niekoniecznie mógł wszystkie role odkryć, bo sami coraz częściej odkrywamy nowe potencjalne możliwości Romana Giertycha i jego rolę. Polacy są przeciw głodzeniu Trybunału Konstytucyjnego. To dziennik Gazeta Prawna. Ponad 28% Polaków uważa, że sytuacja wymaga zmian, ale kwestia finansowania nie może być sposobem na ich przeprowadzenie. 27% uważa, że organ konstytucyjny powinien mieć zapewnione środki. 21% jest za tym, że usunięcie środków nie zmieni trybu konstytucyjnego, pracy Trybunału Konstytucyjnego. To dziennik Gazeta Prawna. Najpierw Murański, teraz oszust Tusk atakuje prezydenta pomówieniami. I tu jest, to jest czołówka Gazety Polskiej Codziennie. Ale proszę Państwa, na trzeciej stronie dziennik Gazeta Polska ujawnia Skandal, który się wydarzył w ten weekend. Prorządowe media atakują fake newsami. Opisywały zatrzymanie, którego nie było. W sobotę wieczorem stacja TVN24, portal Wirtualna Polska i kilka liberalno-lewicowych mediów podało nieprawdziwą informację dotyczącą rzekomego zatrzymania przez służby marszałka województwa lubelskiego i byłego posła PiS Jarosława S. W związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto, Gazeta.pl w swoim tekście pokazała nawet, że doniesienie potwierdziła jej prokuratura Waldemara Żurka. Szybko jednak okazało się, że polityk cieszy się wolnością, a wspomniane redakcje prawdopodobnie opublikowały nielegalny przeciek od upolitycznionych służb. Tu jest screen, dosyć istotny screen, tego pewnie Państwo w kamerze nie zobaczą, z Wirtualnej Polski, bo ja ten tekst na Wirtualnej Polsce przeczytałam. Polityk PiS zatrzymany, tam jest wyblurowany Jarosław S., czyli Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, który jest wyblurowany, pokazywany jako Jarosław S., w czasie kiedy, i to jest dosyć ważna informacja, jest również informacja w gazecie dzienniku Rzeczpospolita, kryptoafera uderza w PiS, lit, Ministerstwo Finansów już pracuje nad nowym rządowym projektem. Tymczasem pojawia się informacja a propos właśnie, co marszałek robi w Zonda Krypto, i jest zdjęcie pana marszałka. Otóż marszałek w kłopotach, nie pojawia się nawet słowo na temat tego fake newsa. To jest dzisiejsza Rzeczpospolita. Ja się zastanawiam, kiedy gazeta została zamknięta, czyli kiedy ten tekst poszedł do wydania gazety, ale nie ma informacji o tym, że w weekend pan marszałek padł ofiarą jakiejś prowokacji. I o tym, mam nadzieję, porozmawiamy dzisiaj z naszym stałym gościem, czyli Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam pana.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że tutaj w tekście Rzeczpospolitej pojawia się informacja, że marszałek Stawiarski złożył doniesienie do prokuratury w sprawie Zonda Krypto i w weekend w trakcie spotkania z dziennikarzami powiedział o tym, że tak naprawdę jest ofiarą Zondy Krypto, która oczywiście teraz zabiera całą przestrzeń publiczną. Szymon Jadczak, który jest uznany za jednego z najlepszych dziennikarzy śledczych, to on był tą osobą, która opublikowała na Wirtualnej Polsce informację o zatrzymaniu marszałka Stawiarskiego, a później ten tekst zniknął z sieci. On został usunięty. Redaktor Jadczak tłumaczy się tym, że to było podane za TVN24, ale finał tej dyskusji, jak sprawdzałam dla Państwa w telewizji, sprawdzając różne serwisy informacyjne, można wisienkę na torcie postawić wypowiedzią Romana Giertycha, który mówi o tym, że prawdopodobnie prokuratura dokonała prowokacji, żeby ujawnić kanały przecieków, które ma w trakcie prokuratury. Jak można skomentować taką sytuację, kiedy ofiara staje się jakby, znaczy ofiara jest, trwa polowanie na ofiarę. Mi się skojarzyło, szczerze mówiąc, panie redaktorze, z sytuacją, kiedy Krzysztof Skowroński, pan i bodajże Jacek Żakowski, to jest taki moment, kiedy pan wynosi tak zwaną słynną listę Wilsztajna. I Jacek Żakowski w studiu Telewizji Polskiej mówi o tym, że na liście jest między innymi profesor Jadwiga Staniszkis. Profesor Jadwiga Staniszkis w studiu komentuje, że to jest skandal, że ona była ofiarą, że była inwigilowana. I wtedy Krzysztof Skowroński, którego wtedy nie znałam, mówi: Jacku, kłamiesz. To był ten moment, kiedy po raz pierwszy zwróciłam uwagę na to, że media mają jednak własną opowieść. Ja byłam wtedy nastoletnią osobą, więc dla mnie to był świadomy efekt przebudzenia. Natomiast w przypadku pana marszałka Stawiarskiego to trudno jest zrozumieć to inaczej niż zwykłą grę polityczną, którą ktoś prowadzi naprawdę ostro.
1: No przecież doskonale widzimy, że cała ta afera Zonda Krypto, znaczy to ożywienie, obudzenie tej afery. No przecież afera na dobrą sprawę rozegrała się jakiś czas temu. Ta firma zamknęła swoją, nie wiem, no formalnie zamknęła swoją egzystencję, ale realnie zamknęła tę egzystencję ponad rok temu. Sprawa była jasna. Uciekł z kraju ten obecny, ten Przemysław Kral, szef tej firmy, drugi. Pierwszy zniknął, jak wszystko wskazuje na to. Najprawdopodobniej zginął. Zresztą to policja daje do zrozumienia, że znikł pan Suszek, zniknął i został zamordowany najprawdopodobniej, ponieważ tam w tą firmę, która była... była piramidą finansową, zainwestowały pieniądze mafia, no nie wiadomo kto tam jeszcze, znaczy jak mafia to jest dużo powiedziane, gangi polskie, to mafia w Polsce to trochę przesada. I nagle znowu wracamy do tej afery, tylko że do sprawy, do tego gigantycznego przekrętu. Tylko zastanówmy się, po pierwsze, to jest nam przedstawiane jako przykład działania niewłaściwego tych kryptowalut, na którą odpowiedzią miała być ustawa przygotowana przez obecny rząd, ale która nie mogła wejść w życie, ponieważ została zawetowana przez prezydenta. Po pierwsze, afera rozegrała się dużo wcześniej. W momencie, kiedy ta ustawa miała wejść, to już było posprzątane, że tak powiem. To już po prostu wszystko się rozegrało, więc ta afera w żadnym wypadku, ta ustawa, ten projekt ustawy w żadnym wypadku by niczego w tej kwestii nie rozwiązał. Po drugie, nie jest prawdą, że, i to jest dość zasadnicza rzecz, nie jest prawdą, że Zonda Krypto to jest efekt operacji kryptowalutami. Operacje kryptowalutami są ryzykowne, można przy ich okazji montować rozmaite przekręty, ale to była klasyczna piramida finansowa. Tam te kryptowaluty, bitcoiny były prezentowane jako zabezpieczenie kapitału firmy. No można było dowolną rzecz zaprezentować. Pamiętam w wypadku Amber Gold jako zabezpieczenie prezentowane było złoto i bursztyn, prawda? To nie ma znaczenia, co projektowano. Zasada piramidy finansowej jest prosta. To znaczy oferuje się jakieś ogromne procenty zysku, robi się odpowiednią kampanię promocyjną, która nadaje wiarygodności temu przedsięwzięciu. Ludzie zaczynają wpłacać. Pierwsze grupy ludzi są spłacane z tych pieniędzy, bo tego typu firma zwykle nie ma za dużo pieniędzy, a nawet nie chce uszczuplać swojego kapitału, spłaca to z napływających kolejnych, prawda, wkładów, aż do momentu, kiedy uzbiera tyle, jednocześnie musi tyle zapłacić zgodnie z założeniami, żeby to naruszyło jej fundament finansowy, wtedy się zwija. Kradnie te pieniądze. To jest klasyczna kradzież, to jest klasyczna piramida finansowa. Nic tu do rzeczy nie mają kryptowaluty. I teraz, znaczy mają tyle, że się mówi, a to zabezpieczenie z kryptowalut. To powtarzam jeszcze raz, można by to prezentować w dowolnej rzeczy. Oni rzeczywiście jakieś tam kryptowaluty mieli, je prezentowali, ale to nie miało nic specjalnie do rzeczy. Teraz tak, ta ustawa zaprezentowana przez rząd była jedną wielkim bublem, co wykazał, bo jak słuchało się uzasadnienia prezydenta i ludzi prezydenta, to w ogóle była bublem, który by spowodował, że obroty tymi kryptowalutami, które stanowią już część istotną rynku w Polsce, no byłyby prawie niemożliwe. Co więcej, zwracam uwagę, że Zonda Krypto w ogóle była zarejestrowana w Estonii. Nie była w Polsce, w związku z tym regulacje polskie by tam niewiele zmieniły, ale to mówię, to wszystko nie ma nic do rzeczy, więc cały ten opis sprawy jest jednym wielkim fałszem. I teraz, co robi obecny rząd? No, walą się finanse krajowe, problemów mamy coraz więcej. Polska jest traktowana naprawdę po macoszemu jako nieważny kraj Europy. Mówię to w odniesieniu do kolejnych rokowań, które toczą się w sprawie pokoju w Ukrainie. To jest tak, że prawda, tam uczestniczą w tym pierwotnie, prowadził rokowania przedstawiciele Trumpa z Ukrainy, a teraz są doproszane trzy państwa, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. A Polska gdzie? Nie, w ogóle nie ma. To jest ta rola Polski, którą się chwali, ta jego rola, Donald Tusk. I można wymieniać, te problemy narastają w Polsce. Afery, które robi obecne władze, które nie są tylko takimi pojedynczymi przestępstwami na dużą skalę, takie jak na przykład cała sprawa Szpitala Południowego i działań w służbie zdrowia, prawda? One ujawniają mechanizm funkcjonowania obecnej władzy, prawda? Taki głęboko patologiczny mechanizm współczesnej, znaczy tej władzy, tej koalicji 13 grudnia pod wodzą Donalda Tuska. To się Donald Tusk mówił, że tutaj on się zajmie pieniędzmi dla powodzian i tutaj, prawda, wszystko zostanie właściwie zabezpieczone. Najważniejszy po Tusku człowiek Platformy został ściągnięty specjalnie z Brukseli, Marcin Kierwiński nadzorował to wszystko. I co się okazało? I znowu się ujawniła kolejna afera, kolejna kradzież pieniędzy dla ofiar powodzi. I możemy wymieniać kolejne te afery. To wszystko się dzieje. Jakaś odpowiedź rządu? PiS jest umoczony w aferę Zonda Krypto. Na razie na czym polega to umoczenie? Ano polega na tym, no i prezydent jest umoczony, że firma ta, oczywiście mówiłem, że warunkiem działania takiej firmy jest robienie dużej akcji promocyjnej, więc taka firma usiłuje za wszelką cenę ściągnąć znaczące postacie, w jakimś sensie wiązać to ze swoim działaniem, tak żeby się oprzeć o autorytet tych znanych postaci. Okazało się, że jakiś wiec wyborczy gdzieś tam był, również tam się pojawiły, sprzedano reklamy kampanii prezydenta, kandydata na prezydenta. Że SIPAK, mówiąc w skrócie, prawicowy, konserwatywny międzynarodowski, był również współfinansowany. Że ktoś jakieś tam reklamy tego sprzedawał, reklamy Zonda Krypto. No przepraszam bardzo. Kto z największych polskich nadawców będzie sprawdzał prowadzenie się firm, od których kupuje, które sprzedają u niego
0: emitowała reklamy. Również stacja TVN, więc tutaj...
1: Ale oczywiście, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku, dlatego, że przecież jeśli firma działa oficjalnie na rynku, ona działa oficjalnie na rynku, ba! Swojego czasu to warto przypomnieć, politycy Platformy Obywatelskiej oskarżali jeszcze wcześniej, że to działania, brak rozwoju rynku kryptowalut w Polsce ze strony Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że ta firma wspaniała musiała się przenieść do Estonii. Oto oskarżany był jeszcze wtedy rząd PiS-u. I teraz firma działała oficjalnie, sprzedawała swoje reklamy, z tego żyją media. W ogóle o czym tu mówi? Ale teraz się robi całą aferę wokół tego. Zresztą mówiliśmy o tym. Całe to przedsięwzięcie jak sensacyjnego filmu, które jest tak dęte i dwuznaczne, dwóch polityków, adwokatów, nie wiadomo kto, politycy czy adwokaci, jedzie spotkać się z tym człowiekiem, za którym jest list gończy, czyli z tym szefem tej firmy lewej, tego przekrętu, czyli Zonda Krypto, z tym panem Przemysławem Kralem. Spotykają się z nim prawdopodobnie w Dubaju i oferują mu jakim prawem, na jakiej podstawie, no są wspierani przez prokuratora Wełnę, bardzo specyficznego prokuratora, ale nawet ten oficjalny prokurator generalny, który funkcjonuje w Polsce, nie wie nic o przedsięwzięciu. Oni oferują prawem kaduka możliwość roli świadka koronnego, więc niejako odstąpienie od ścigania tego przestępcy, Przemysława Krala, no można powiedzieć, prawda, wszystko wskazuje na to, że przestępcy, w zamian za zeznania. I okazuje się nagle, że wiceszef Platformy, Roman Giertych, jest jego adwokatem. Kto jest związany z firmą Zonda Krypto? Jakie ugrupowanie jest związane z Zonda Krypto? No ci, no jeżeli wiceszef jakiegoś ugrupowania jest jednocześnie adwokatem, no to samo w ogóle ta rola, tam taki pomysł, to sam w sobie jest aberracyjny, to jest niebywałe po prostu. W ogóle powinno być tak, że politycy powinni zawieszać swoją działalność adwokacką, bo to ich stawia w sytuacji wielokrotnie konfliktu interesów. Ale to jest bardziej ogólna sprawa. Ale tu mamy sprawę jeszcze bardziej wołającą o pomstę do nieba, bo Roman Giertych staje się nagle adwokatem. On jest adwokatem Zonda Krypto i oskarża o to, że to jego przeciwnicy są związani z Zonda Krypto i oferuje w zamian za to, za zeznania. I teraz zeznania oszusta, bo można powiedzieć śmiało, że Przemysław Kral jest oszustem i że cała ta firma była jednym wielkim oszustwem. I teraz te zeznania są głównym tematem dla naszego premiera, który cytuje je z mównicy sejmowej. No przecież to wszystko jest kompromitacja, ale obecnego rządu. No i to jest sprawa, no wydaje mi się, że tu jest za dużo, można to rozwijać, można oczywiście mówić, ale mamy równocześnie cały czas na usługi działający front medialny, który jest frontem propagandowym tej władzy. Pani powiedziała, że Szymonie Jaczaków to jest jeden z wybitniejszych polskich dziennikarzy śledczych. Ja mam wątpliwości. On czasami ma swoje pozytywne strony, ale ma pewne rzeczy, które budzą we mnie wątpliwości. Nie chciałbym tego rozstrzygać. Za mało zresztą wiem na ten temat. Powiedziałem tylko wątpliwości, że był on. W jego zaangażowaniu przeciwko poprzedniej władzy widzę taki żar, który mnie niepokoi, który z realnością, taką bezstronnością dziennikarską ma niewiele wspólnego. I teraz widzimy tak, jest taka kampania, która jest nakręcana. Wszyscy mówili o tym. Już tu aresztujemy kolejnych z PiS-u, albo właściwie nie z PiS-u, ludzi związanych z PiS-em, no albo też nie wiemy do końca, na ile rzeczywiście te aresztowania są uzasadnione. Aresztowanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na ile jest uzasadnione, na ile on jest związany z PiS-em. No jakiś czas był tym szefem temu Komitetu Olimpijskiego za czasów PiS-u, ale był związany z poprzednią władzą, wcześniej, kiedy Platforma Obywatelska była, też był w tych strukturach władzy. W związku z tym, ale słyszymy ciągle o tym. I teraz słyszymy o aresztowaniu marszałka
0: Stawiarskiego.
1: I znowu okazuje się, że media podają to, marszałek wcale nie jest aresztowany, Dostały to ze swoich przecieków. No wydawałoby się, że jednak dziennikarze powinni sprawdzać takie przecieki, bo inaczej stają się pasem transmisyjnym. To jest zawsze takie niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo w wypadku w ogóle dziennikarzy śledczych, takich, których się niejako hoduje. Pamiętamy taką sprawę takich dziennikarzy bardzo sławnych, Anna Marszałek i Bertolt Kittel, bardzo opiewanych, którzy ujawnili, że Romuald Szeremietew jest zamieszany w korupcyjną aferę, wiceminister obrony narodowej wtedy, z którym bardzo mocno ścierał się Bronisław Komorowski jako szef tegoż ministerstwa. Oni przedstawili to wszystko jako taki przykład działania Szeremietewa, korupcji, etc. Szeremietew wybronił się wreszcie, udowodnił, że żadnej korupcji z jego strony nie było, ale upłynęły lata, wypadł z polityki, jego najbliższy asystent znowu tam przesiedział coś w areszcie śledczym, został ściągnięty, jadąc do Szwecji, złapany jako nieomal uciekający przestępca, kiedy to była zupełnie wizyta zapowiedziana. No nie będę wchodził w to. Ale przypominam tą sprawę, bo oni funkcjonowali, bo to była historia, oni wcześniej mieli na koncie ujawnienie paru afer. I strategia ze strony tych służb, które posługują się takimi dziennikarzami, polega na tym, że się sprzedaje im parę mniej ważnych rzeczy, podsuwa, oni je pierwsi odkrywają, w cudzysłowie, zaczynają chodzić w glorii wybitnych dziennikarzy śledczych po to, żeby w pewnym momencie dostać taki cynk, który znowu zaprezentują jako swoje odkrycie dziennikarskie, które okaże się po prostu polityczną rozgrywką, która służy zniszczeniu konkretnego człowieka. I oni tego nie będą wcale sprawdzali. I to nawet nie za bardzo musi... Znaczy, Anna Marszałek wycofała się z dziennikarstwa. Roberto Kitter nadal nam hasa organizował urodziny. To chyba on, przepraszam, jeżeli nie on, to proszę. Ten, mi się wydaje, że to on organizował urodziny Hitlera. To znaczy, to żarcik z mojej strony, bo te urodziny Hitlera wielkie, które podobno straszni polscy naziści gdzieś w lesie obchodzili, okazało się prowokacją TVN-owską. To za mało o tym mówimy i za mało to przypominamy. I tutaj mamy kolejną rolę, podobną rolę, którą odgrywają dziennikarze. Prawda? Nagle na wezwanie służb, czyli obecnej władzy, opowiadają, że marszałek niewygodny dla tych już siedzi.
0: No i to jest też, trzeba przypomnieć, że duet Anna Marszałek, Bertolt Kittelt wielokrotnie nagradzani różnymi nagrodami dziennikarskimi, w tym oczywiście Grand Pressem, ale również Anna Marszałek, o ile dobrze pamiętam, dostała Europejską Nagrodę Dziennikarzy i inne historie, które się tutaj przewijają przez media. My po prostu zalecamy Państwu czujność i słuchanie Radia Wnet, bo my o tym będziemy na pewno rozmawiać i pilnować. A propos czujności, to chciałam zmienić na sam koniec, bo już za chwilę kolejna rozmowa, nasz temat na sekundę, ponieważ Czas niedokonany, odcinek numer 1, panie redaktorze, jest dopiero na VOD. Nie można obejrzeć całego serialu tak, jak się chce, tylko w momencie, kiedy serial według pana powieści jest emitowany na antenie Telewizji Polskiej, dopiero odcinek trafia na portal VOD Telewizji Polskiej. Więc jeśli Państwo mieliby ochotę obejrzeć, to ja Państwu gorąco polecam. Zaczęłam, ale nie zdążyłam dokończyć. Więc
1: do 10 września ma się odbyć premiera taka normalnie otwarta, prawda? Przerzucono ją w czwartki o godzinie 22:30. No nie jest to najlepsza oglądalność, ale przypomnijmy, wcześniej serial na podstawie mojej powieści, który zrealizował Dariusz Gajewski jako reżyser, a scenariusz napisał Wojciech Tomczyk. Otóż ten serial przeleżał się ponad 2 lata na półkach. Został zrobiony, skolaudowany i zrobiono to oczywiście na poprzedniej władzy, a nowa władza go wrzuciła na półki. No wreszcie zaczął się upominać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To w ogóle okazało się, że to jest prawnie ryzykowna sytuacja dla obecnej władzy, no bo to jest, można powiedzieć, działanie przeciwko, na szkodę własnej firmy, wyprodukowany za duże pieniądze serial, bez powodu żadnych, bez uzasadnień, nie jest emitowany. No więc zdecydowano się go emitować. No i tak właściwie powinien być szczęśliwy, że nie o 12:30, jest tylko o 22:30. Ale z tymi odcinkami na VOD to się zaczęły dziwne rzeczy, bo na początku były niby te odcinki, potem znikły te odcinki, więc jak cały czas wokół tego serialu dzieją się dziwne rzeczy. Ja też zachęcam, mówię jeszcze raz, to jest na podstawie mojej powieści, ale to nie jest moje dzieło, to jest dzieło scenarzysty. Tomczyka i świetnego reżysera Dariusza Gajewskiego i niech Państwo sami ocenią, bo mam nadzieję, że w środku emisji nie zostanie on jednak zdjęty, ten serial, i Państwo będą mogli go zobaczyć.
0: Tym bardziej oglądajmy, dopóki jeszcze można. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bronisław Wilsztajn był gościem poranka. Do usłyszenia. 36 minut po godzinie 7:00 to już czas, żeby zagrać Aretę Franklin. Respekt.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
0: Po reklamie.

0: 39 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Zarzecki, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Był pan gościem audycji Zwarcie Wojciecha Surmacza kilka miesięcy temu.
1: Tak.
0: I Wojtek, wydaje mi się, pan redaktor Surmacz nie zadał takiego pytania, co to jest Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny?
1: Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny to jest organizacja, która zrzesza hodowców, producentów, przetwórców, ale także sieci handlowe i działamy na rzecz zrównoważonej produkcji. No bo to jest dzisiaj, jeżeli popatrzymy nie tylko na politykę Unii Europejskiej, ale także na politykę krajową, to jest słowo najczęściej odmieniane. Produkcja musi być zrównoważona, czyli przede wszystkim z zachowaniem poszanowaniem dobrostanu zwierząt, klimatu i środowiska, ale przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, musi się opłacać ekonomicznie.
0: No to a propos opłacania, ja teraz sprawdzam jedną rzecz, żeby nie uronić zmiany cen na wyższe. Cena skupu wołowiny oscyluje w okolicach 12 zł
1: za... Ciut wyżej. Ale są to niższe ceny niż w ubiegłym roku. Ubiegłym roku, który był dla nas rekordowy i to bardzo mocno odczuwają polscy, ale nie tylko polscy, bo także europejscy producenci wołowiny i ma to w dużej mierze, jeżeli popatrzymy na kalendarz, ma to w dużej mierze związek z podpisaniem, ale także z wejściem w życie umowy z Mercosurem.
0: Mhm. Ale mamy też taką informację o tym, że Unia Europejska obniżyła lub wyzerowała cła na wybrane produkty ze Stanów Zjednoczonych. Z tego, co ja pamiętam, to Polska czeka na między innymi na otwarcie rynku amerykańskiego od 10, 11...
1: Nawet dłużej.
0: Dłużej.
1: Czekamy i nie sądzę, żebyśmy się tak szybko doczekali.
0: Do tego jeszcze pojawiają się informacje, że jest taki nowy, wspaniały pomysł, że będziemy mieli... Polska wołowina ma być więcej warta, bo branża szykuje dużą zmianę. Polska branża wołowiny pracuje nad stworzeniem wspólnej marki, która ma pomóc krajowemu mięsu konkurować na rynku nie tylko ceną. Projekt budowa marki Polska Wołowina opiera się na trzech filarach. Marketingu, jakości kulinarnej oraz zrównoważonej produkcji.
1: Tak.
0: No dobrze, to jak już mamy tę rewolucję, mamy Mercosur, mamy Amerykanów, którzy nas nie chcą wpuścić na rynek.
1: Ale jednocześnie sprzedają swoje mięso w Unii Europejskiej, także w Polsce.
0: Właśnie, to jak producenci, hodowcy, znaczy nie będę pytać, jakimi słowami komentują działania właśnie polskich polityków, ministerstw i innych organizacji, które się za to biorą, ale de facto w jakiej sytuacji jesteśmy realnie? Czy my jeszcze jesteśmy w stanie ochronić własną produkcję wołowiny? Czy jesteśmy już tak jak w przypadku wieprzowiny, 4 zł za kilogram w skupie.
1: I uzależnienie od importu.
0: Czy to już jest właśnie końcówka, że właściwie słuchacze Radia Wnet powinni obok różnych protestów zacząć bronić polskiej wołowiny?
1: Znaczy, może panią redaktor i państwa zaskoczę, ale sektor wołowiny jest najbardziej stabilnym sektorem rolno-spożywczym w Polsce, bo abstrahując od tej sytuacji z ostatnich miesięcy i tego gwałtownego spadku cen, to przez ostatnie 6-7 lat ceny wołowiny i opłacalność produkcji rosła. My jesteśmy piątym największym producentem wołowiny w Europie. Drugim zaraz po Irlandii eksporterem. Eksportujemy do ponad 70 krajów na całym świecie, praktycznie w każdym kraju w Unii Europejskiej można spotkać polską wołowinę od restauracji w Rzymie, Paryżu, Lizbonie czy Maladze. My 80% naszej krajowej produkcji eksportujemy i to w dużej mierze do Unii Europejskiej. I naszym dzisiaj największym problemem jest właśnie umowa z krajami Mercosur i ta rosnąca konkurencja, nieuczciwa konkurencja, bo sobie o tym musimy powiedzieć wprost, gdyż rolnicy z krajów Mercosur z Brazylii, z Argentyny,

0: I przykład chyba pierwszy od lat, kiedy Unia Europejska, Komisja Europejska i państwa członkowskie powiedziały stop i od 3 września mamy zakaz importu produktów mięsnych z Brazylii.
1: Bo ale to Brazylia jest... powiedziała, że będzie walczyć, że wyciągnie...
0: A ja się nie dziwię, też bym walczył. Pani redaktor, ja bym też walczył ze względu na to, że rynek europejski to dla nich jest może niewielki wolumen, bo to jest tylko 3% ich eksportu. Oni są największym producentem i eksporterem wołowiny na świecie. Ale to jest rynek, którego wartość przekracza ponad 1 miliard euro. Te 125 tysięcy ton przy eksporcie ponad 3 milionów to jest niewiele, ale to pokazuje, że wolumen jakościowo cenowy jest dla nich bardzo, bardzo atrakcyjny. Plus jedna rzecz, o której głośno nikt nie mówi. No, jeżeli ktoś sprzedaje do Unii Europejskiej, to znaczy, że spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności. To jest świetny marketing. My w Unii Europejskiej mamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności. Jeżeli ktoś do nas sprzedaje takie ilości wołowiny czy drobiu, bo przecież to także wchodzi w grę drób, to znaczy, że produkuje dobrze. No a Unia Europejska, Komisja Europejska po raz pierwszy od wielu lat powiedziała stop, no bo nie są w stanie tylko pomówić, że nie stosujemy, ale nie są w stanie tego udowodnić, mimo że mieli na przygotowanie na to 3 lata. I kolejne raporty Komisji Europejskiej, wiele sytuacji medialnych, które mówiły, że do Unii Europejskiej trafia mięso skażone, nie doprowadziły do tego, że oni wprowadzili te procedury. No i teraz mają problem, bo od kilku dni nie mogą sprzedawać do nas właśnie tej wołowiny i drobiu. Obecnie w Brazylii jest proces kontrolny w zakresie drobiu i miodu. No i jest prawdopodobieństwo, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy drób czy miód z Brazylii wróci do Unii Europejskiej. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale jeżeli chodzi o wołowinę, jest to dużo dłuższy proces, bo u nich coś takiego jak system identyfikacji zwierząt, czyli jak państwo widzicie zwierzątka, to mają takie kolczyki. No to u nich coś takiego nie funkcjonuje w takiej skali jak u nas. No to jest, daje możliwość zidentyfikowania zwierzęcia od urodzenia aż do uboju, aż do tego, co trafia do nas na półkę sklepową. No i dla nich to jest problem, a żeby ten problem rozwiązać, to nie jest kwestia miesięcy. Rządowy projekt brazylijski zakłada, że pełen ten system będzie wdrożony w roku 2032. I tak naprawdę, jakby Komisja Europejska uczciwie chciała do tego podejść, to by powiedziała, że możecie eksportować, czy możecie sprzedawać do Unii Europejskiej wołowinę, jeżeli wdrożycie ten system całkowicie. Myślę, że tak nie będzie, ale mamy co najmniej kilka, może kilkanaście miesięcy do tego, żeby znowu rozpoczęła się rozmowa na temat możliwości sprzedaży brazylijskiej wołowiny w Unii Europejskiej, bo o Polskę się nie boję.
1: To, a ja tak.
0: A ja nie.
1: A ja osobiście, jeśli mam wyrazić swoje zdanie na temat wołowiny, my jesteśmy olbrzymim eksporterem. Pan to powiedział, że właściwie można w Rzymie w restauracji zjeść dobrą wołowinę. Ale w Polsce ja mam takie wrażenie, że my trochę funkcjonujemy jak z dziczyzną. Dziczyzna przez czasy głębokiej komuny została zniszczona jako mięso na naszych stołach, choć przed wojną według różnych opowieści i książek wiemy o tym, że głównie żywiliśmy się właśnie dziczyzną, najzdrowszym mięsem.
0: Z wołowiną.
1: Wołowina też ma jakby niewielki udział na naszych stołach.
0: 4 kg rocznie statystyczny Kowalski spożywa wołowiny, ponad 30 kg wieprzowiny, ponad 30 kg drobiu. To pokazuje
1: same
0: skalę.
1: Same statystyki właśnie pokazują, że...
0: Ja lubię liczbę z rana.
1: Ja też. Czyli proszę mnie poprawić, jeśli gdzieś w granicach 80% produkcji my eksportujemy?
0: Tak,
1: ile? No właśnie. No właśnie. To dlaczego my tak dobry towar, kolokwialnie rzecz ujmując, wypychamy za granicę, a sami jakby nie mamy dobrego jakby mniemania o wołowinie? Czy to wynika z czasów, kiedy nie było produkcji wołowiny jako wołowiny, tylko to były stare, przepraszam, krowy mleczne, które były zabijane jako mięso wołowe?
0: Znaczy, myślę, że tutaj mamy do czynienia z

0: kilkoma aspektami tej sprawy. Po pierwsze, no wołowina w porównaniu z drobiem czy wieprzowiną jest mięsem drogim. I to sobie powiedzmy wprost. No jest 2-3-krotnie droższa i to też stanowi barierę dla konsumentów. Druga rzecz, gdzieś ta wołowina nam zniknęła ze stołów, jak to było za czasów naszych babć, kiedy niedzielny rosół gotowany był na kości wołowej, a nie na utku drobiowym.
1: Są tacy, co nadal tak gotują.
0: Ja się bardzo cieszę, że ci, co używają wołowiny do rosołu i później wykorzystują to mięso do innych potraw. No i chyba też trochę przyzwyczailiśmy się, że jeżeli mówimy wołowina, to myślimy burger, stek, ale stek z polędwicy, antrykot i rozbef, a przecież to nie jest tylko te elementy. Jest kupę fajnych elementów, które można przygotować z wołowiny. Ja się cieszę, że wracają do mody poliki wołowe, zrazy
1: dzięki
0: wołowe.
1: Dzięki reklamie słynnych taśm platformy myślę, że cieszą się do tej pory. Znaczy, ci, co pamiętają, bo to już kilkanaście lat temu były słynne poliki wołowe, to zostawmy.
0: No, ale mamy też taki trochę optymistyczny element, że w roku 2015 statystyczny Kowalski zjadał niewiele ponad kilogram wołowiny i to było, oscylowało tyle, ile owoców morza. I mamy ten wzrost o 4-krotny wzrost przez te 10 lat. Oczywiście marzeniem by było dążenie do średniej europejskiej, która stanowi 10 kilogramów, bo ten konsument krajowy to jest konsument najbardziej wierny, który jest pewnym konsumentem. Wtedy nie musielibyśmy tyle eksportować. Ale to też jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym wszystkim. To, o czym pani powiedziała, redaktor, budowania marki Polska Wołowina. Nie chcemy konkurować. Zresztą nie jesteśmy w stanie konkurować z wołowiną brazylijską, która jest ponad dwukrotnie tańsza od wołowiny europejskiej. My musimy stawiać na jakość. Konkurować jakością, transparentnością. Też jest taki projekt, który mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie realizowany. To jest paszportyzacja polskiej żywności, że każdy klient będzie mógł na tym wołowinie, którą kupuje, zrobić sobie zdjęcia kodu QR i zobaczyć, w jakim gospodarstwie z danego gospodarstwa pochodzi dana partia mięsa, kto je ubił i tak dalej, i tak dalej. Cały łańcuch dostaw, bo to dzisiaj klientów, konsumentów interesuje. Konsumenci chcą wiedzieć, co jedzą, też nie wierzą w to, co my często mówimy, wszyscy mówimy, dlaczego wybierajmy polską żywność. I każdy mówi, bo jest najlepsza. Okej, tylko to są słowa. Żeby coś powiedzieć, że jest najlepszy, to musi spełniać określone wymogi. My dlatego tę markę polską wołowiną opieramy na systemie jakości QMP, na systemie, który jest uznany przez ministra rolnictwa, jest notyfikowany przez Komisję Europejską. I daje nam właśnie tą możliwość zagwarantowania konsumentom, że to są najwyższe standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, jakości. No i to, co jest jeszcze jedną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o polską markę, polską wołowinę. Chcemy jako pierwsi w Europie wprowadzić jakość kulinarną. To, czego nie ma żaden kraj, ma to Australia, mają to Stany Zjednoczone, ma to Japonia, że dodatkowe oznaczenie na danym elemencie będzie oznaczało, że nadaje się on do takich potraw i do takich i że każdy kawałek kupiony z tym oznaczeniem będzie podobny jakościowo. Jak nie będzie takiej trochę ruletki, bo z tym też często musimy sobie powiedzieć o tym otwarcie,
1: tak,
0: że
1: wszyscy, którzy gotowali rosoły, też mają różne doświadczenia.
0: Tak, że kawałek antrykotu nie jest tym samym, a tutaj właśnie chcemy to zrobić.
1: Rozmawiamy jeszcze o jednej rzeczy dosyć istotnej, a mianowicie jak wygląda struktura produkcji, czyli czy to są gospodarstwa, które są rozdrobnione, że mają, po nie wiem, 60 sztuk, 100 bydła, czy to są duże już hodowle takie, że mają kilka tysięcy, nie wiem.
0: Tych dużych hodowli powyżej 200 sztuk mamy w Polsce około 4-5%. Mamy w Polsce 260 tysięcy gospodarstw, które zajmują się hodowlą bydła. No i niestety ta ilość od 10 lat tych gospodarstw spada, bo jeszcze w roku 2017 mieliśmy ich 350 tysięcy. Teraz już blisko 100 tysięcy mniej, więc ta ilość zwierząt w danych gospodarstwach rośnie, ale są to najczęściej małe, średnie gospodarstwa. gospodarstwa. Bydło opasowe, bydło mięsne jest świetnym takim alternatywą dla tych, co się chcą wycofywać z produkcji, czy to trzody chlewnej, czy to bydła, czy to mleka, ze względu na to, że wymaga to mniej nakładów czasochłonnych, pracochłonnych, ale też rąk do pracy. Z czym no, borykamy się w rolnictwie od wielu lat. Borykamy się też z następstwem w gospodarstwach rolnych. Mimo, że mamy jednych z najmłodszych rolników w Unii Europejskiej, no to jest to już widoczny problem, najmłodszy. Że dzieci nie chcą przejmować gospodarstw po rodzinie. Ale to wynika głównie z przepisów prawa. No.
1: To jest najmłodsze rolnictwo w Unii Europejskiej, najmłodszy rolnik, średnia chyba u nas to jest 30.
0: Średnio mamy 43 lata.
1: Średnia, tak. To jest jasne. Czy ma pan takie poczucie, że to jest wznoszący rynek, czy on jest po prostu stabilny, jak pan powiedział, że to jest jeden z najbardziej stabilnych rynków, jeśli chodzi o produkcję rolną?
0: Jest stabilny, ale jest szansą, jest mocno rozwojowy. Myślę, że wynika to także z tego, że my jesteśmy jedynym sektorem, który ma swoją strategię. Od blisko 10 lat przygotowywaliśmy strategię rozwoju polskiej wołowiny, Polska Wołowina 2030 i z lepszym czy gorszym efektem czy skutkiem ją realizujemy. No ale między innymi to myślę, że warto też się tym pochwalić. Polska na przykład jest liderem, jeżeli chodzi o absorpcję środków na dobrostan zwierząt. 30% wszystkich środków w Unii Europejskiej na dobrostan zwierząt jest przeznaczane właśnie w Polsce. To też pokazuje, że to, co często zarzuca się rolnikom, że nie dbają o zwierzęta, jest absurdem, no bo jeżeli ktoś by nie dbał o zwierzęta, to te zwierzę wymaga leczenia. Leczenie to są koszty. Koszty to jest niższa opłacalność. Więc rolnikowi zależy na tym, żeby zwierzęta miały jak najlepsze warunki bytowania, żeby były zdrowe, bo wtedy wydaje mniej na lekarza. One lepiej wtedy rosną. Jest krótszy czas opasu, a krótszy czas to jest szybszy pieniądz. Więc tak to wygląda. Oczywiście dla nas dzisiaj, tak jak powiedziałem, największym wyzwaniem to jest umowa z krajami Mercosur. Nieuczciwa umowa, do tego jeszcze umowa z Australią. No, w perspektywie kilku lat pewnie jeszcze kilka innych umów handlowych, które będą stanowiły zagrożenie. I dzisiaj potrzebne są takie działania przede wszystkim wspierające, może tak, może nawet nie wspierające, nie utrudniające produkcji zwierzęcej na obszarach wiejskich. Dlatego dla mnie dzisiaj najważniejszą ustawą w polskim parlamencie do końca tej kadencji jest ustawa o produkcyjnej funkcji wsi, o ochronie produkcyjnej funkcji wsi. Mamy dwa projekty, projekt ministerialny i projekt pana prezydenta. One w dużej mierze są spójne, ale w jednym i w drugim projekcie brakuje mi takiego ważnego elementu. Tu nie chodzi tylko o sąsiadów, którym przeszkadza zapach z chlewni czy obory. Tu chodzi o to, żeby te przepisy gwarantowały możliwości rozwoju tych gospodarstw, żeby młodzi ludzie, którzy mają przyjść na te gospodarstwa, przejąć je po swoich rodzicach, mieli stabilne prawo, bo u nas to jest chyba największy dzisiaj problem. Brak stabilnego prawa, brak możliwości rozwoju, ataki organizacji antyrolniczych na rolników, plus te wszystkie procedury, które są, że na przykład na pozwolenie na budowę czasami kurnika czy obory chlewni czeka się 5, 10, a znam przypadek, że ktoś czekał 13 lat. Jaki biznes będzie czekał 13 lat na to, żeby dostać pozwolenie? Właśnie tym powinniśmy się po prostu dzisiaj zająć.
1: A to wszystko chyba przez to, że z słynnej kawiarni, restauracji Czytelnik, właściwie chyba już jest bardziej przy wiejskiej, zniknęły kanapki z tatarem poranne. Tam zawsze posłowie mogli spróbować przypomnieć sobie, co tak naprawdę, od czego się zaczyna dzień. Ja już dawno nie widziałam, żeby tam ktokolwiek zamawiał tatara o poranku.
0: Ale będę w tamtym kierunku się właśnie po naszej audycji będę sprawdzał, ale na pewno wypiję pigwoniadę z Grajewa, więc tutaj myślę, że no, to jest to, co musimy cały czas o tym powtarzać. Polscy rolnicy potrzebują stabilnego prawa.
1: To my musimy kończyć, bo już stoi Kuba, który przygotował dla państwa serwis. Jacek Zarzecki, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za tą wołową opowieść.
0: Dziękuję bardzo i miłego dnia.
1: Dobrego dnia. Serwis dla państwa.

0: Minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. TVN i WP przepraszają za fake newsy, miażdżące zwycięstwo AfD w Niemczech oraz Trump umówiony z Putinem na telefon. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski przepraszają za opublikowanie fake newsa o rzekomym zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Portal Gazeta.pl przekonywał wczoraj, że informację o zatrzymaniu marszałka potwierdziła prokuratura. Jak napisał na X sam zainteresowany, tu cytat, w związku z podanymi przez część mediów informacjami o moim zatrzymaniu, stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności. Podkreślam, iż jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia złożyłem w prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka. Jeśli zachodzi potrzeba ich uzupełnienia, jestem gotowy do ponownego stawiennictwa w dogodnym dla organów ścigania terminie. Alternatywa dla Niemiec odniosła zdecydowane zwycięstwo w Saksonii-Anhalt we wschodnich Niemczech, daleko wyprzedzając głównych rywali. Do samodzielnych rządów zabrakło jednego mandatu, AfD zdobyła 43,8% głosów, a partia kanclerza Merca CDU 17,2%, wynika ze wstępnych danych komisji wyborczej. Lider AfD w tym landzie, Ulrich Siegmund, powiedział, że wynik jest sensacyjny. AfD chce rozpocząć rządzenie tak szybko, jak to tylko możliwe. Jak przypomina BBC, Saksonia-Anhalt liczy 2,1 miliona mieszkańców, a działająca tam AfD jest uznawana przez niemieckie służby za ugrupowanie skrajnie prawicowe. Siegmund odrzuca taką klasyfikację. Donald Trump ma zadzwonić do Putina, gdy jego wysłannicy zdadzą mu relacje z ostatniej rundy rozmów pokojowych w Kijowie i Moskwie, podaje Kyiv Independent, cytowany przez Czarne Niebo News. Według informatora z amerykańskiej administracji, po rozmowie z Putinem prezydent USA zadzwoni do Wołodymyra Zełeńskiego, a rozmowy mają odbyć się prawdopodobnie jeszcze dziś. Biały Dom oświadczył, że rozmowy w Moskwie objęły konkretne plany kolejnych kroków. Żadna ze stron nie ogłosiła jednak przełomu. Na konferencji prasowej Zełeński dał do zrozumienia, że obecna inicjatywa pokojowa nie doprowadzi do szybkiego zakończenia wojny. Kushner powiedział z kolei dziennikarzom, że USA liczą na powrót do negocjacji w formie trójstronnym z udziałem Rosji i Ukrainy. Iran zapowiada utworzenie nowej strefy wykluczenia w pobliżu cieśniny Ormus, jak powiedział nowy szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Mohsen Razei. Strefa ma obejmować jednostki, które będą próbowały przepłynąć przez cieśninę. Wypowiedź dla irańskiej telewizji państwowej nie zawierała wielu szczegółów. Padła dzień po tym, jak USA zaatakowały 3 irańskie tankowce, co było z kolei odpowiedzią na wystrzelenie przez Iran pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich okrętów wojennych. Wcześniejsze irańskie ataki na morzu wymierzone były w statki handlowe. Nowa strefa ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach lub nawet tygodniach. Razei powiedział, że będzie zaczynać się od linii amerykańskiej blokady morskiej, rozciągać się w kierunku cieśniny Ormus, a z drugiej strony sięgać do Zatoki Perskiej.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na południowym wschodzie i w centrum. Początkowo miejscami małe, na północy możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 16-18 stopni na północnym wschodzie kraju i do 19-23 na pozostałym obszarze.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy. W meczu o brązowe medale Polki przegrały z Serbią 1-3. Biało-czerwone po 2 przegranych setach zwyciężyły w 3-15, ale 4. Serbki wygrały 25-18. I to one zajęły 3. miejsce. Polki zostawiły jednak po sobie bardzo dobre wrażenie. Mistrzyniami Europy została reprezentacja Turcji, jeden ze współgospodarzy turnieju. W dramatycznym finale Turki pokonały Włoszki 3-2 po tiebreaku w Stambule. Reprezentacja Turcji obroniła tytuł z poprzednich Mistrzostw Europy i zapewniła sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028. MVP Mistrzostw została turecka siatkarka Melisa Vargas. W drużynie marzeń znalazły się 3 inne siatkarki z Turcji, 3 Włoszki, 1 Serbka. Nie było żadnej reprezentantki Polski. Iga Świątek awansowała do 4. rundy US Open. Pokonała Czeszkę Marię Błyskową po 2 niesamowitych setach zakończonych tiebreakami. Iga wytrzymała, wygrała wojnę nerwów, która trwała 2,5 godziny. Teraz na jej drodze czeka koszmar z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polka zmierzy się z Qin Wen Zheng. Chinka wygrała z naszą zawodniczką w półfinale właśnie tych ostatnich igrzysk. Ten mecz o godzinie 17.30 w Nowym Jorku. Do kolejnej rundy awansowała Aryna Sabalenka, która wygrała z Taylor Townsend. Ta z kolei wcześniej wyeliminowała Maję Chwalińską. Niedzielne mecze piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Schmidt Soł dla Jagi w drugiej połowie. To jeszcze było w pierwszej, a pod koniec meczu Samiec Talar z rzutu karnego dla drużyny z Dolnego Śląska. Lech zwyciężył Raków 1-0, 71 minuta, gola zdobył Bankston. Krakowia przegrała z Górnikiem 0-1, Urbański z karnego w 81 minucie. Dziś Wieczysta zmierzy się z Zagłębiem Lubin o godzinie 18, natomiast Pogoń Szczecin z Wisłą Płock o 20.30. W tabeli Lech ma 1 punkt przewagi nad Legią i Górnikiem Zabrze. Ostatnią drużyną w lidze jest Raków Częstochowa. Czwarta kolejka hiszpańskiej La Liga. Barcelona rozbiła Walencję 5-0 i to na wyjeździe. Dwie bramki strzelił Yamal. Także bardzo ciekawy mecz i ważny. 110 lat Legii Warszawa. Mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, który zaczął się o godzinie 16. Tam spotkały się wielkie, były gwiazdy Legii Warszawa. Były dwie drużyny. Jedna prowadzona przez Radowicza, druga przez Leszka Pisza. Ta Radowicza wygrała 5-2, między innymi naprawdę zawodnicy, którzy już nie czarują swoją wielką estymą i talentem, naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony. No i wielkie, wielkie święto na 110 lat klubu Legia Warszawa. Także o tym wydarzeniu w sporcie za godzinę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
5: To była autopromocja.
7: Dziś jest 7 września 2026 roku, a teraz jest już 8 minut po godzinie 8. Dla Państwa Kalina Jędrusik, jesienna dziewczyna.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Ja, profesor, zawsze ma taką spokojny sposób wypowiedzi, więc dlatego przesuwam
2: to
1: mikrofon.
2: To wynika z mojego pesymizmu.
1: Nie zauważyłam, ale dobrze. Dlatego przesuwałam mikrofon dla tych wszystkich, którzy z państwa nas oglądają na YouTubie, że to nie jest moje... Przepraszam, że grzebię w telefonie, ale chciałam zacytować jedną wypowiedź. Na Twitterze, zacznijmy od profesora, czy coś to zmieni dla Polski? To jest w kontekście wyborów, które się odbyły w Saksonii.
2: Saksonienhalcie, tak.
1: Dokładnie, tam AfD odniosła spektakularne zwycięstwo. To jest rzecz, którą już wszyscy komentują na świecie. Hiszpanie są podzieleni, jak napisała Gazeta Wyborcza, dzisiaj przeczytałam, że nie wiedzą, czy się cieszyć, czy płakać. My w Polsce też mamy różne reakcje, bo politycy, zależy z której strony się jakby pokazują, tak to komentują. Profesor napisał takie bardzo mądre zdanie, ale czy po tych latach brutalnej ingerencji w sprawy polskie przez polityków CDU, SPD, Zielonych, FPD, FDP, mamy płakać nad ich porażką? Tu jeszcze w sykurs przychodzi Rafał Ziemkiewicz, który pisze: zdecydowanie wolę AfD, bo lepiej mieć w Berlinie otwartych wrogów niż fałszywych przyjaciół. Poza tym rząd AfD nie miałby w swych antypolskich działaniach takiego bezwarunkowego wsparcia eurokracji, jak miały i mają rządy ich partii establishmentowych. To... Czy w ogóle ten wynik jest dla profesora, pana profesora, zaskoczeniem w jakikolwiek sposób, że AfD tak wysoko wygrała te wybory?
2: Nie, chyba nie, bo wszystko wskazywało, że wygrają wysoko. Zaskoczeniem jest może bardzo niski wynik CDU, bo CDU miało nadzieję, że przekroczą nawet 20%, no jakoś uratują, wyjdą z honorem, a spadnie na 17 z kawałkiem. Skądinąd zresztą znam kandydata na premiera, kiedyś nawet jak gdzieś tam jeździliśmy po Azji razem, bo to był człowiek, który był w Parlamencie Europejskim. No, taki dosyć, może nie bardzo charyzmatyczny, ale rzeczywiście dobry kolega, dobrze się można rozmawiać, sympatyczny. Nie, ja uważam, że po prostu ta cała histeria to jest takie nakręcanie. No, mówimy o wyborach w landzie, który ma mniej, dużo mniej mieszkańców niż Warszawa. Zresztą te wyniki są nierozstrzygnięte. Nie ma tam rozstrzygnięcia, bo teraz jest bardzo ciekawa faza. Tak? No, czy się uda w ogóle skracić jakąś większość? Teraz jaką mamy sytuację? No, że już ten przewodniczący, znaczy kandydat główny AfD powiedział, że nie będzie się uzależniał od BSW, czyli partii skrajnie lewicowej, która będzie miała, być może będzie pełniła rolę języczka uwagi. No to znaczy, że on nie utworzy rządu żadnego, prawda? Nawet takiego z poparciem w częściowych sprawach przez budowanie jakiejś koalicji. A gdyby utworzyć rząd, no to wszystkie pozostałe pięć, czyli na przykład CDU musiałaby z trzema skrajnie lewicowymi partiami iść, czyli z zielonymi, z lewicą, która jest, dodajmy, też prorosyjska, antysemicka, tak, na pewno jest antyizraelska, no i z tą BSW, której na czele stoi pani, owszem, bardzo inteligentna i mająca różne inne zalety, nazywana kiedyś nową różą Luksemburg. No więc... I teraz z takich pięciu partii miałaby być stworzony jakiś rząd krajowy. No to jest bardzo egzotyczne. Więc to wszystko pokazuje oczywiście, że ten wybór pokazuje, że to jest oczywiście jakaś zapowiedź, że będzie zmiana. Musimy się nastanowić, będzie inaczej we Francji, będzie już jest inaczej we Włoszech. No jest jakiś odwrót od skrajnych, bo kto jest tutaj skrajny, tak? Jak ktoś mówi, że AfD jest skrajna, pewnie są tam skrajne siły, ale skrajnie była polityka dotychczasowa, skrajnie nie, wielokulturowa, proimigracyjna, proklimatyczna. No i wszędzie widzimy bankructwo tej polityki. No, może Polska tu odbiega, no ale Polska jest w ogóle ewenementem.
1: Jesteśmy ewenementem. Czytałam, że to na stronach Rzeczpospolitej. Polska unijnym liderem wzrostu gospodarka ma urosnąć w tym roku o 3,9%, trzykrotnie szybciej niż w strefie euro.
2: A piszą, jak nam rośnie dług?
1: A to tak. Już nie w tym odcinku.
2: Nie w tym odcinku, tak? A piszą o ostatnich występach pana premiera Tuska w Sejmie, tak? A o mecenasie Giertychu piszą.
1: Pan profesor przed wejściem do studia powiedział, że ta nasza polska polityka jest strasznie dołująca. Tu na pierwszej stronie wszystkie role Romana Giertycha. Tygodnik do rzeczy.
2: Skądinąd kiedyś czołowy faszysta Europy. Tak? Ja pamiętam, jak moi studenci niemieccy bardzo byli przejęci rolą Giertycha, więc no to, prawda, dla wszystkich sił postępowych to taka przemiana, prawda, mecenasa Giertycha.
1: Przywraca wiarę, że można nawrócić. Że można się nawrócić. To,
2: na słuszny pogląd.
1: Przepraszam, to jest, bo my tak naprawdę, patrząc z perspektywy tych wyników, które właśnie zostały potwierdzone w Niemczech. Mówimy też o tym, że właściwie na CDU głosowała, CDU wygrała chyba w grupie 70-latków. Znaczy miała największe poparcie w tym sensie. Natomiast poza tym we wszystkich grupach wygrywa AfD. To myślę, że to może wzbudzać jakąś panikę w tym neoliberalnym świecie, gdzie po prostu te wspólne europejskie wartości właśnie na naszych oczach być może płoną. I dlatego stąd jest taka lawina komentarzy po tym, co się wydarzyło. Ale czy to AfD to tak naprawdę zdaniem pana profesora są skrajni faszyści, nie wiem, narodowcy, którzy wzbudzają niepokój, czy to jest po prostu rozgrywka polityczna rodem, którą możemy też obserwować w naszym kraju, która czasami po prostu przywiera już takie rozmiary, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością?
2: No ja myślę, że oczywiście jest tak, że ja napisałem w tym pisie, że gdyby doszło, no zmiana dla nas byłaby taka, że rzeczywiście gdyby doszło na poziomie federalnym do zmiany, albo gdyby te wyniki, no teraz będą wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim 20 września, no prawdopodobnie to idzie w tym kierunku. No niewątpliwie jest tak, że z punktu widzenia polskiego takie Niemcy, bo tak napisałem, że rząd wtedy byłby może bardziej narodowy, prawda? No to rząd bardziej narodowy w Niemczech z powodów historycznych oraz różnic naszych interesów, nie? Byłby trudniejszy dla nas. Nie, oczywiście jest jakby to byłoby wyzwanie, duże wyzwanie, którym ja uważam, że rządzący nami niestety by nie sprostali. I to mnie niepokoi, że stan polskiego państwa, a nie, że właśnie tam coś się stało. W tym wyniku AfD jest takie, no jedna rzecz, którą się podkreśla, że oni zmobilizowali elektorat i tam 250 tysięcy osób, które nie głosowały dotychczas, poszło na wybory i zagłosowało na AfD. No trochę mobilizacja była też po lewej stronie, bo Zieloni zrobili dobry wynik, też SPD no, ustabilizowało się trochę poniżej 10%. No więc to jest oczywiście następuje jakaś zmiana. Ile w tym jest... Niewątpliwie to jest tak, że jest dużo w tym takiej demonizacji, tak? Bo pewnie ci ludzie, którzy głosują, to nie jest tak, że to są wszyscy jakieś skrajne poglądy. Tak jak powiedziałem, no skrajni to są To jest też zadziwiające, bo jak się mówi tam w Niemczech, są partie demokratyczne i niedemokratyczne.
1: To na skraju też się tak...
2: Tak, bo to jest ten sam język. I te demokratyczne to są na przykład komuniści. No oczywiście teraz BSW będzie oczywiście demokratyczną partią, tak? Demokratyczna jest pani Schwesing, Manuela Schwesing, obecna premier ciągle Mecklenburg i Pomorze Przedniego, która tam może zatrzymać AfD, bo to oni, która będzie partia pierwsza tam walczy, która to Schroeder w spódnicy, proputinowska, prawda, budowniczy, wspierająca, tam stworzyła specjalną fundację z Gazpromem i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie przeszkadza, tak? Skrajność centrum, skrajność zielonych, no jest to partia jednak skrajnie zielona i też jeżeli chodzi o Polskę, no zachowująca się tam, pamiętam paru takich aroganckich europosłów, o którym kiedyś mówiłem, że napisałem nawet, że czy nie mogą się powstrzymać. No, każda z tkwi w historiach, patrzyłem na niego, że widziałem jakąś taką arogancję, którą kiedyś charakteryzowała Hansa Franka, prawda? Pozwoliłem sobie na taką wypowiedź, ale ty, prawda, to jest taki, przyjeżdżał tutaj i sprawdzał, czy my tu jesteśmy praworządni. Tam jest po prostu, jest pewnego typu w tych siłach tak zwanych mainstreamowych, ja już pomijam to skrajności lewicowe, no pewien typ arogancji. I więc ja bym patrzył na to, no zobaczymy, oczywiście może się, mogą się wypadki potoczyć, na przykład może się ta AfD uskrajnać jeszcze bardziej, tam są różne oczywiście skrzydła, natomiast no patrzymy na to spokojnie. To niewątpliwie były wybory demokratyczne, bo Sven Schulze też powiedział, jak w pierwszym swoim wystąpieniu, no był wyraźnie przybity, no ale powiedział, no że to w jakimś sensie, no prawda, proszę, 80% ludzi poszło. Natomiast jedną jeszcze chciałam rzecz powiedzieć. To nie jest tak, że, bo pani powiedziała, że to są, znaczy używając tego języka,
1: to jest
2: kryzys wartości europejskiej. O nie, te wartości, właśnie o to chodzi, że wartości europejskie są w kryzysie, cała Europa jest w kryzysie. I ci, którzy różne, to są ruchy w różnych krajach, ale którzy przeciwko temu występują, po pierwsze, no są niesieni tym niezadowoleniem obywateli, słusznym, bo gdy ja odwiedzam miasto, w którym mieszkałem przez lata, Bremę, to gdybym był Bremeńczykiem rdzennym i tego, to bym również zapłakał nad tym miastem, prawda, który był ładny. Więc to właśnie nie jest tak, że wartości są zagrożone europejskie, nie. Chodzi o to, żeby wartości europejskie przywrócić i w ogóle Europę przywrócić.
1: Państwo, kochani moi słuchacze i pan profesor rozumie, że to były cytaty.
2: Ja absolutnie rozumiem, chciałem to podkreślić, słusznie.
1: Natomiast Berliner Zeitung dziś na swoich łamach pisze, że polska gospodarka rośnie, a niemiecka tkwi w stagnacji. I zakłada, że około 2040 roku Polska może dogonić zachodniego sąsiada. Na tych samych łamach gazeta zaznacza, że Polska od 1989 roku zwiększyła o 33% eksport z Niemiec, co dla niemieckiego sąsiada jest oczywiście dobrą informacją, bo sukces Polski jest... Niemcy są beneficjentem naszego sukcesu.
2: Tak, ale ja się muszę powiedzieć, że ja się boję tych pochwał, bo
1: ja
2: takie
1: też.
2: Pochwały przychodzą. Przychodzą właśnie w sytuacji, kiedy coś się kończy, prawda?
1: Tak.
2: Albo ten nasz sukces, no, o którym oni nigdy nie piszą, prawda, że to nie jest sukces ostatnich 2-3 lat, tylko że to jest sukces wypracowany przez poprzedni rząd, prawda, który ten konsumuje, ten, który jest. To jakby po pierwsze. Po drugie, te wszystkie pochwały, to bym się zwrócił uwagę, przekorowują nieco strumień poszukujących, jak to pan premier Tusk kiedyś powiedział, że tych nieszczęśników, którzy poszukują swojego miejsca na ziemi, do naszego kraju. A poza tym, no jest wiele, wie pani, to kiedyś nawet pan premier Morawiecki powiedział, no, że nie powinniśmy porównywać po prostu produkt krajowy brutto, no i na głowę, prawda, i to jeszcze, tylko zamożność społeczeństwa. No naprawdę to jest ciągle jest tak, że do tych krajów europejskich, no, które takich, których gospodarki przodowały to niezależnie ich kryzysu, no to ten skumulowany majątek jest po prostu nieporównanie większy. My dopiero, nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem. Ja już teraz nie mówię o rodzinach komunistycznych, tylko o normalnych Polakach, które będą coś dziedziczyły, prawda?
1: Tak.
2: Tak. No bo tak jest, prawda?
1: Mamy takie... 1 września rozmawiałam z europosłem Arkadiuszem Mularczykiem. Liczyliśmy, ile Niemcy nam powinni oddać. Pan prezydent 1 września na Westerplatte przypomniał, że mamy pewne rachunki niewyrównane i to odbiło się szerokim echem, ale bo pan... Panie profesorze, mówi o tym, że nie powinniśmy porównywać dochodu i to jest pełna zgoda, dlatego że mówimy o innych liczbach i wartościach. Natomiast Niemcy są też w poważnym kryzysie, bo chociażby uzależniają się teraz od gazu ze Stanów Zjednoczonych, który nie jest tak tani, jak był z Rosji. I tę sytuację pewnie trzeba będzie jakoś rozwiązać. Jak pan, panie profesorze, przyjął informację o tym, że na spotkania w sprawie zakończenia, ewentualnego zakończenia wojny zaproszone została Wielka Brytania, Francja i Niemcy, a Polska jak zawsze, albo już powinniśmy się chyba przyzwyczaić.
2: Więc to jest też ta rozbieżność między pochwałami, którym, no nie tylko niemiecka prasa, ale ogólnie brytyjska też nas obdarza, tak, a z drugiej strony realną polityczną rolę. To znaczy, to jest taki trochę paradoks. Nie wszyscy Polacy to rozumieją, że wtedy, kiedy nas tak ostro atakują, to znaczy, że mamy coś do powiedzenia.
1: Dokładnie. To mamy siłę.
2: Jak nas chwalą. To tak jest w życiu też prywatnym. Jak nas bardzo chwalą, to znaczy, no to prawda, jesteś grzeczny, tutaj posiedź sobie w kącie, prawda? I słuchaj, co mamy do powiedzenia. No nie, no to widać, no niestety nam na czele naszego MSZ-u stoi człowiek niepoważny, rozrywkowy, ale niepoważny, prawda? Na czele polskiego rządu stoi człowiek, no teraz bym powiedział, niezupełnie stabilny i niezupełnie szanowany. Znaczy obaj zresztą opinie o nich, pamiętam opinie brukselskie, no nie były bardzo pochlebne, te prawdziwe, prawda? Nie te, które się wypowiada. No i wszyscy wiemy, że mamy wielką kryzys państwa polskiego. Nie mamy żadnej strategii. Ja się obawiam, że w paru innych dziedzinach, które tak wszystko wygląda bardzo dobrze, jak obronność, to gdybyśmy rzeczywiście się spotkali z jakimś... Zresztą to pokazuje, jak ktoś do naszego kraju wlatuje, to się jakaś rakieta, to się okazuje, że nic nie działa. Syreny nawet nie zawyją. Gdyby zawyły, to nie wiemy, co w ogóle mamy robić w takiej sytuacji. Może tylko, nie wiem, włączyć dobrą muzykę. Wziąć kieliszek wina i czekać, co się stanie. Więc no, jest ogólna zapaść naszej państwowości, tak? I to jest sytuacja, no, z którą musimy jakoś się zmierzyć. I tak z jednej strony mamy to zagrożenie rosyjskie, a teraz właśnie widzimy, że no, Unia też się zmienia. No, nigdy na przykład nie było tak, że w Unii mieliśmy tak ostry konflikt między dwoma instytucjami, jak Komisją Europejską i Służbą Zagraniczną, czyli panią Kajaskali, prawda? I tak, więc no, jest to sytuacja, która wymagałaby od nas bardzo dużo i moglibyśmy rzeczywiście odgrywać jakąś rolę. Co zresztą zapowiadał w swojej kampanii premier Tusk, prawda? On miał wszystko załatwić. Miałem się dla wielu ludzi, to tak wielu obywateli, no to on był tym jakimś mężem stanu, prawda, europejskim. Tam przyszedł z tych wysokich stanowisk brukselskich, a się okazuje, że jesteśmy kompletnie marginalizowani w sytuacji, no kiedy sprawy, jak wiadomo, ukraińskie są dla nas sprawami żywotnymi, tak?
1: To powiało optymizmem poniedziałkowym, panie profesorze, jakoś, ale diagnoza...
2: No, diagnoza może być krytyczna, ale nie musi.
1: Ale pacjenta jeszcze będziemy ratować i próbować iść jednak w stronę światła, to... to ja tam zawsze wierzę w naszą opatrzność boską nad Polską, że my jakoś tam jesteśmy specjalnie chronieni, bo gdyby nie to i pracowitość Polaków, to jakbyśmy patrzyli na naszych polityków, to ten kraj na pewno nie wyglądałby tak, jak dziś wygląda, więc liczę na to. A pana profesora zdaniem już na koniec, to bo wszyscy mówią o tej kampanii, tutaj już właściwie wystartowały pomysły tutaj na okładce Newsweeka, Tusk na ostro, już to będzie teraz twardą ręką, będą więzienia i inne historie. Tymczasem po prostu mamy taką sytuację, że pan premier Morawiecki wydał swoją książkę ze strategią. Wszyscy jakby są już w takim dużym procesie, próbuję znaleźć tytuł, Wielka Strategia Państwa Polskiego, jak wybrać przyszłość w epoce chaosu, Mateusz Morawiecki. Ja tylko widziałam okładkę, jeszcze nie widziałam książki. To znaczy, że kampania ruszyła. I ruszyły coraz ostrzejsze narzędzia, które są używane, bo widać to właściwie po pierwszych tygodniach tej rozgrywki, jak mocno będzie wyglądać ta kampania. Czy są jakieś ośrodki, nie wiem, pomysły polityczne, zdaniem pana profesora, które są jakąś nadzieją dla Polski? Czy to jest tak rozczłonkowane, że my jesteśmy naprawdę w chaosie politycznym?
2: Ja myślę, że są eksperci, są ludzie doświadczeni w rządzeniu, więc jest dużo środowisk i dużo, ja bym mówił, pomysłów programowych. Natomiast to, czego mi brakuje, jeżeli porównuję to do sytuacji z 2015 roku, to wtedy, to powiedziałbym, brakuje pewnej takiej atmosfery, atmosfery nadziei, entuzjazmu, i tego najlepszy program i najbardziej kompetentne pomysły, jak, nie wiem, zarządzać jakąś sferą gospodarki czy sferą państwa, nie pomogą. No i niestety tu mamy do czynienia, prawda, z jednej strony z podziałami i narastaniem jednak bardzo złych emocji. Mamy jednak do czynienia wyraźnie, jednak premier Tusk rozgrywa tę sprawę tej zonda krypto, który ma wątek kryminalny, niewątpliwie też jakieś prowokacji, za którymi stoją ciemne jakieś siły.
1: Przez to, że nikt nie rozumie, o co w tej sprawie chodzi, więc wszystkim się wydaje, że to jest jakaś po prostu enigma wręcz.
2: Ja myślę, że tak naprawdę, gdybyśmy mieli informacje odpowiednie i wszystko by działało, a te informacje byłyby dostępne, to myślę, że to dosyć jest
1: prosta historia.
2: I tak, jasna sprawa. Natomiast to, że powiedzmy polityk jest jednocześnie adwokatem i negocjuje jakiś
1: dwóch najlepszych mecenasów, Jacek Libuła.
2: Ale to, że to w ogóle nasze państwo, prawda, ja powiedziałbym, jedna rzecz, którą bym natychmiast zmienił, jeżeli chodzi o konstytucję, to bym zakazał działalności, tego rodzaju działalności, w ogóle aktywności tego rodzaju posłom, czy to jest w ogóle...
1: Nie, to jest nie do wyobrażenia.
2: Podziale władzy, że potem premier cytuje z jakichś zeznań, prawda, które się w śledztwie, które się toczy, prawda. To są rzeczy, ale z drugiej strony mamy jednak też tą sytuację, trudno też bronić polityków, którzy z takim panem się spotykali tam, i to też jest znak czasu, jakbyśmy tak porównali aferę Artbi na przykład, początki lat 90. To można powiedzieć, tutaj to są już jakieś inna skala, prawda, inna technika zastosowana, ale to wszystko jest pesymistyczne, i ja bym powiedział właśnie to, że tu bym się bał najbardziej, że nie ma jakby tej atmosfery i nie ma kogoś, to być może, nie wiem, być może pan prezydent, być może jego środowisko, kto by dzisiaj był nosicielem nadziei, prawda? Bo w polityce jednak decydują emocje, a nie tylko przy rządzeniu ważna jest kompetencja, umiejętności organizacyjne, ale w kampanii ważne jest to, wygrywa ten,
1: duch.
2: Kto, Tak, to tego ducha podniesie, wzbudzi i to musi być duch nadziei, no, prawda? Ten Tusk z tym swoją uśmiechniętą Polską jakoś tak wzbudził, prawda? Już ludzie mieli być
1: profesorze, bo
2: tak,
1: we mnie nie, ale...
2: No, we mnie również nie, tak, ale była ta grupa uśmiechniętych, która, ja tylko się zastanawiam, jeżeli to byli ludzie uczciwi, którzy rzeczywiście myśleli tam, prawda, że będzie odpolitycznienie, podział władz, przywrócenie konstytucji, wolne media. Przecież ten chłam, który, prawda, tak zwana telewizja publiczna, czy tam, to się w ogóle nie da słuchać, no.
1: Tak,
2: to... Jak słyszę taką jedną panią, to tak jakby Irena Falska była.
1: To Wsykurs przyjdzie być może w oczekiwaniu na ten duch i to, że nie do końca jest chyba aż tak źle. Kolejna moja rozmowa, z którą to będzie rozmowa z przedstawicielką Stołecznej Operacji Referendalnej. Tam opowieść o tym, jak jednak entuzjastycznie 250 wolontariuszy niezwiązanych politycznie, unikających polityki, ruszyło na ulicę miasta, którego już właściwie nawet liderzy prawej strony położyli krzyżyk, że tu już nic się nie da, bo to już jest zabetonowane. A ci ludzie wstali i powiedzieli, a nie, spróbujemy jednak odwołać prezydenta miasta, który jest z najgorszych koszmarów wyciągnięty i spróbujemy dowiedzieć się, co się uda.
2: Być może jest tak źle, że duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A dla państwa teraz nie jest wprawdzie za 10 minut 13, ale Shaking Dudy obudzi państwa na pewno przed kolejną rozmową.
0: Kolejka jest zwykła.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam wszystkich Państwa, uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Radio.

0: 40 minut po godzinie 8 do studia wbiegła pani Izabela Mokrowiecka, Stołeczna Operacja Referendalna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To bardzo ładna nazwa, sorry, ja ją bardzo lubię. To teraz, przepraszam najmocniej, bo zdemolowałam mikrofon, zaraz spróbuję poprosić Ksenię, żeby nam naprawiła. Podczas zbierania podpisów rozmawiacie państwo z różnymi mieszkańcami, z różnymi ludźmi, którzy podchodzą albo państwo ich zaczepiają.
1: Tak.
0: To jak wygląda obraz naszego ukochanego miasta z tych rozmów, które pani przeprowadza?
1: No chyba trzeba na początku podzielić to miasto na dwie daty. Ja bym tutaj przede wszystkim zwróciła uwagę na to, że Warszawa, kiedy pan prezydent objął panowanie, jest zupełnie inną Warszawą niż Warszawa w tej chwili, bo musimy pamiętać, że przeżyliśmy od tego czasu pandemię, przeżyliśmy lockdown, przeżyliśmy bardzo dużo trudnych chwil związanych z wojną, która wybuchła za naszą granicą. Też ogromną pomocą, jaką musieliśmy udzielić uchodźcom, którzy do nas przyjechali, więc ta Warszawa bardzo się zmieniła również mentalnie. I problemy, które dotyczyły 2018 roku, kiedy pan prezydent obejmował stanowisko, to już nie są problemy, które dotyczą Warszawy w tej chwili. Więc możemy to podzielić na też takie dwie grupy, czyli ludzi młodych, którzy do nas przychodzą i podpisują listy, i to są również wyborcy pana prezydenta, którzy po latach jego kadencji poczuli się po prostu rozczarowani. Ludzie w wieku takim dojrzałym i ludzie starsi, którzy mają problemy zupełnie inne niż ludzie młodzi. Mhm. I to można podzielić na właśnie takie grupy, że każdy z tych osób przynosi ze sobą inne natężenie, emocji, inne problemy, inne historie nam opowiada. I wydaje mi się, że tutaj takim głównym problemem możemy taki zrobić zbiór wspólny, że jest to miasto nie dla wszystkich w tej chwili.
0: To jest miasto elit, czy to jest za daleko postawiona
1: diagnoza? Nie, myślę, że to jest miasto elit.
0: Bo patrząc na to, że miasto stołeczne Warszawa to jest najwspanialsze miasto, dlatego że to jest stolica Polski i zawsze jest siłą rzeczy, ściąga tu najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych, ludzi, którzy sobie potrafią radzić. To miasto przeżyło apokalipsę i to wszyscy wiemy. I teraz istnieje taka sytuacja, że w mieście jakby od naprawdę ponad 20 lat rządzi jeden obóz władzy, co oczywiście degeneruje, ktokolwiek by nie rządził, to zaczyna po prostu się degeneracja władzy, bo wydaje się, że jest bezkarny, może wiadomo. Ale wizja tego miasta, które... Ja po prostu za liczbę słupków, które zostały postawione na terenie miasta Warszawy, które architektonicznie po prostu zniszczyły miasto, ale też przede wszystkim z pozycji patrząc mieszkańca, one są po prostu bardzo niebezpieczne, bo w pewne miejsca nie można wjechać, dojechać i zrobić, bo ktoś ukręcił na tym bardzo duży interes.
1: Tak, oczywiście.
0: I takich przykładów zapewne pani z ulicy zna bardzo dużo. To po pierwsze... Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku. To dlaczego pani się zdecydowała być wolontariuszem w takiej...
1: inicjatywie?
0: Tak.
1: Znaczy, może to będzie taki powód błahy, biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z którymi w tej chwili boryka się Warszawa i warszawiacy. Natomiast no jest to dla mnie osobiście ważne i to pchnęło mnie do tej inwestycji. Była to ulica Waszyngtona. Ja się wychowałam w tym rejonie, chodziłam tam do parku, mam tam bardzo dużo wspomnień. I jak usłyszałam o pierwszych planach przebudowy ulicy Waszyngtona na zwężenie jej...
0: Tak, ona będzie na środku miała tramwaj.
1: Ona będzie miała tramwaj z boku i to będą dwa pasy jednocześnie puszczone po bocznej, tak zwanej małej Waszyngtona. Będą zlikwidowane wszystkie miejsca parkingowe, które do tej pory mieszkańcy starzy mieli tam z tamtej strony, od strony małej Waszyngtona. I środkiem będą tylko dwa pasy. I mówiono nam na początku, że będzie robione wszystko przy planowaniu, żeby oszczędzić starodrzew, bo tam są drzewa, które przeżyły wojnę, niektóre zostały nasadzone po wojnie przez ludzi, którzy mieszkali w okolicy. Są to bardzo, bardzo stare drzewa. To jest bardzo piękna ulica. Tam jest zabytkowy Park Skaryszewski, Błonia Ale

0: miliony, setki milionów złotych, bo tylko, że to udusi miasto. To trzeba mieć świadomość, że ta zielona Saska Kępa po prostu zniszczona, to jest kolejny moment, w którym my się naprawdę wszyscy podusimy. I teraz, szanowni państwo, to opowieść dla tych wszystkich, którzy nie podróżują po Warszawie, nie mają tego horroru przejeżdżania przez trasę łazienkowską, która jest właśnie remontowana. Zostanie zakończony pewien etap remontu, rozpocznie się budowa tramwaju na Gosłow i ten tramwaj musi gdzieś trafić w trasę. Pytanie, kiedy znowu trasa zostanie zamknięta? Przy informacji o tym, że Mała Waszyngtona, bo to są te dwie arterie, które z Pragi południe powodują, że mieszkańcy się mogą...
1: Będziemy zablokowani praktycznie w tej chwili na Pradze południe, ale też oprócz Pragi południe musimy pamiętać, że to jest ogromna Warszawa, która rozbudowała się poza Pragą
0: południe. Poza Pragą południe, bo to jest ten kierunek.
1: To jest przeogromny Wawer przede wszystkim, który jest ogromną dzielnicą i cały czas się rozszerza. To jest Rembertów, który w tej chwili się bardzo rozbudowuje. I trzeba to o tym pamiętać, że my zostaniemy zablokowani. My się zawsze śmiejemy, że w przypadku jakiejkolwiek imprezy na Stadionie Narodowym jesteśmy zablokowani na Pradze Południe, bo nam zamykają wszystkie drogi dojazdowe. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, natomiast jednak wjazd do Warszawy, gdzie ludzie pracują w Warszawie, będzie całkowicie uniemożliwiony. Chciałam jeszcze dodać, że zapominamy i wszyscy również aktywiści zapominają o tym, że my jesteśmy krajem północnym i że u nas
0: nie da się jeździć na rowerach.
1: Nie da się jeździć cały rok na rowerach.
0: Cały rok, oczywiście.
1: Więc to jest niemożliwe. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy mają dwójkę, trójkę dzieci, nawet jedno dziecko małe, wsadzali w zimę, w takie pogody, jakie mieliśmy nawet w tym roku, dzieci w kosze i jechali do centrum, bądź na drugi koniec Warszawy, 10-15 kilometrów. To jest po prostu nierealne.
0: Z prozaiczną rzeczą, chociażby z wizytą lekarza. Jestem matką trójki dzieci, więc doskonale rozumiem tych ludzi, którzy pakują dzieci do samochodu, żeby je odwieźć do przedszkola, szkoły, bo inaczej człowiek po prostu czasami nie jest w stanie
1: dojechać.
0: I mamy teraz, to jest nasza diagnoza, dlaczego pani wyjaśniła tutaj interesy związane z tym, że ktoś niszczy tę tkankę, którą pani tak kocha. To jest naturalne.
1: A jeszcze dodam, że ta Warszawa przez to niszczenie bądź te zmiany, które w tej chwili nadciągają w planach przebudowy Warszawy, tworzą Warszawę taką podobną do wszystkiego. Warszawa miała bardzo specyficzny charakter. To jest miasto, które przeszło ogromne dramaty, ogromne tragedie i moja rodzina bardzo dobrze te tragedie pamięta. Zaznaczam to dlatego, że jesteśmy wiecznie wyzywani, że jesteśmy ze wsi. Co ma oczywiście w dwie strony, uważam, jest niewłaściwe, bo osoby, które przyjechały do nas, do Warszawy, jest ich w tej chwili 60% statystycznie. Uważam, że też mają prawo się wypowiedzieć i też mają prawo brać udział w referendum. Mają głos w miejscu, w którym żyją. Natomiast jest to ogólnie bardzo w tym momencie taki trudny dla nas czas i musimy pamiętać o tym, że te zmiany, które w Warszawie następują, one też zmienią charakter Warszawy. I tutaj właśnie ta Warszawa dla wszystkich, to jest Warszawa również dla tych starszych osób, które czują się zepchnięte, czują się w tej chwili takie odsunięte na bocznicę, bo one wychodzą na Warszawę i one tej Warszawy nie poznają. Ona staje się taką metropolią, która nie jest wielką myślą architektoniczną.
0: Wszędzie mamy banki, likwidujemy małe sklepiki, nie pozwalamy przetrwać architektom, nie możemy utrzymać antykwariatów, bo nas nie stać i tak dalej, i tak dalej. Pełna zgoda, to jak, czy rozumiem, że pani jest czynna zawodowo?
1: Tak,
0: czy pani się kiedyś zajmowała polityką? Czy pani wkracza, czy to jest pierwszy raz w pani życiu?
1: Nie, to jest pierwszy raz i w ogóle nie zajmowałam się polityką i nie chcę się zajmować. Natomiast jako obywatel poczułam się odepchnięta, poczułam się taka lekceważona, bo Rada Miasta, która cały czas mówi głośno o tym, że spotyka się z mieszkańcami, to jest nierealne tak naprawdę w praktyce. Nikt się nie spotyka z mieszkańcami, nikt nie wychodzi do tych, przepraszam, mieszkańców, żeby porozmawiać z nimi i też usłyszeć ich stanowisko. Na przykład wiele osób na Waszyngtona nigdy się z nikim nie spotkało, a są to ludzie, którzy są bardzo przywiązani i tam jest, też trzeba zaznaczyć, ta starsza część Warszawy. Są to ludzie, którzy potrzebują mieć ten dojazd, czy pogotowia, czy służby.

0: łóżka.
1: Dokładnie
0: czy transportu
1: tak.
0: medycznego, który zabiera taką starszą osobę spod domu. To jest utrudnienie dla wszystkich po kolei. Dla tych ludzi jest to ogromny stres, bo oni liczą się z tym, że w momencie jakiegokolwiek problemu zdrowotnego, czy właśnie potrzeby skorzystania z transportu medycznego, oni nie będą mogli wyjść z własnego domu, bo ten transport nie podjedzie. I to jest ogromny problem i ogromny stres. Mam wrażenie, że pan prezydent właśnie nie prowadzi już w tej chwili swojej prezydentury według tego postulatu, który był na początku, że Warszawa jest dla wszystkich.
1: Musimy kończyć, dlatego że tam przede mną kolejna rozmowa, bo dotyczy gminy Bolesław. Tam z kolei też władze niestety nie widzą problemów mieszkańców, ale bardzo serdecznie dziękuję. I podziwiam, szanuję takie wolontaryjne zachowania, bo wydaje się właśnie, rozmawiałam wcześniej z profesorem Krasnodębskim, że już duch w narodzie umarł, że po prostu już nam się nic nie chce, że
0: nie,
1: jesteśmy już tak zniszczeni, pokłóceni o wszystko.
0: Jesteśmy na pewno pokłóceni, bardzo spolaryzowani.
1: I to jest bardzo niebezpieczne, a przecież mamy tę małą ojczyznę, tak jak pani powiedziała, mm-hmm. Saskiej Kępie. Twórca tego radia, Krzysztof Skowroński, jest przecież z mm-hmm. Saskiej Kępy. Mm-hmm. I my znamy dobrze Saską Kępę, ja też mieszkam na Saskiej Kępie, więc...
0: Czujecie państwo te emocje.
1: Dokładnie, czujemy te emocje, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę powodzenia i myśli pani, że jest szansa, że to referendum będzie...
0: Myślę, że jest szansa i myślę, że nawet jeżeli nie osiągniemy tego celu, który zamierzaliśmy, to jest to taki rodzaj czerwonej kartki, którą pokazaliśmy panu prezydentowi. Już wiele zyskaliśmy, bo pan prezydent zaczął się pokazywać i zaczął się pokazywać w pracy, więc...
1: Matko, jaki sukces!
0: Więc to jest już bardzo dużo i myślę, że to jest też takie trochę pobudzenie tych warszawiaków, pokazanie, że nie wszyscy się zgadzają na to, co się dzieje i że to
1: i
0: nie
1: że
0: będzie
1: można.
0: Tak łatwo. Mhm. Że tak nie przejdą te wszystkie zmiany tak łatwo.
1: Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję. Izabela Mokrowiecka była gościem, dodam, stołeczna operacja referendalna. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Żegnam się na wizji, dlatego że mam nadzieję, że już mamy połączenie z panem Alanem Sikorą, radnym gminy Bolesław. Czy my się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry państwu, panie redaktor, słyszymy się.
1: Ja bardzo przepraszam, ale mieliśmy lekkie opóźnienie, dlatego prosiłam, żeby połączenie było takie dynamiczne, ale słyszał pan o problemach, które mamy tutaj w Warszawie, więc przynajmniej jesteśmy w jednym temacie. Jaka jest dzisiaj skala? Bo może zacznijmy od tego krótko. Na czym polega państwa problem, jeśli chodzi o gminę Bolesław?
2: Szanowni państwo, panie redaktor, problem w gminie Bolesław dotyczy i związany jest z zamknięciem kopalni rud cynku i ołowiu. Problem wynika z tego, że na początku mieliśmy bardzo wielki problem dotyczący zapadlisk, natomiast w tym momencie sytuacja jest ustabilizowana w miarę takiej sytuacji, że nie ma nowych zapadlisk na terenie naszej gminy, tak spekturalnych. Natomiast bardzo dużym problemem jest podnoszony się poziom wód związanych z brakiem odpompowania kopalni. No i to skutkuje podtopieniami kolejnych domów.
1: I jaka jest dziś skala problemu? Ile domów zostało zalanych lub jest bezpośrednio zagrożonych, jeśli chodzi o podnoszący się poziom wód?
2: Pani redaktor, jeśli chodzi o ilość zgłoszeń oficjalnych do Urzędu Gminy Bolesław, to mamy potwierdzonych 19 zgłoszeń. To dotyczy kilku ulic, natomiast wiemy z oficjalnych informacji, wiemy, że nie wszystkie zgłoszenia osób, mieszkańców, którzy borykają się z problemem, są zgłaszane do urzędu, a tym samym Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy z Sosnowcu nie ma też pełnej informacji o skali tego problemu. Natomiast z zrobionej dokumentacji wynika, że ulice ode mnie, czyli na ulicy Chmielnej, zagrożonych domów, które posiadają piwnice, to jest około 70.
1: I teraz to rozmawiałam przed chwilą z panią Izabelą właśnie o takich problemach, jakby miasto nie słuchało, prezydent Rafał Trzaskowski nie słucha własnych mieszkańców, miasto jest demolowane. Państwo spotykają się z taką podobną sytuacją. Dlaczego miejscowe plany zagospodarowania nie zawierały takiej informacji o nie wiem, ryzyku zalania, ale jakiej też mieszkańcy potrzebują natychmiastowej pomocy? Czego państwo oczekują?
2: Panie redaktor, my wystosowaliśmy petycję do premiera, ministra pana Donalda Tuska. Podpisało się pod tą petycją mieszkańcy. W tej petycji wnioskowaliśmy o studnie odwadniające, ponieważ te studnie powodują, że oczywiście wytworzymy lej depresji w miejscu, w którym będziemy pompować, natomiast to są działania interwencyjne. My rozumiemy, że jest powołany międzyresortowy zespół do opracowania różnych systemowych rozwiązań, natomiast patrząc po skali i problemów tych mieszkańców, my nie możemy czekać dłużej na to, że kolejne domy, kolejne osoby będą po prostu czekać na to, czy kolejna zima. Szanowni Państwo, no, rok temu pierwsze mieszkanie zaczął pompować na własny koszt, zaczął pompować z piwnicy po prostu wodę. Mija rok, 18 sierpnia była rocznica i on dalej pompuje. Idzie kolejny okres jesienny, kolejny okres zimy i jak my mamy kolejną zimę przetrwać, jak widzimy, że ten problem narasta. Tak, mogę tu pochwalić, jeśli chodzi o urząd, ponieważ w marcu zrobiliśmy spotkanie, na którym prezentowaliśmy rozwiązanie tych studni odwadniających i ten problem był na początku wyśmiewany przez włodarzy, jak również na wyższych szczeblach. Natomiast widzimy, że z bazy transportowej, czyli z spółki inaczej, którym posiadamy jako gmina 100% udziału, pompujemy wodę i są rezultaty pozytywne, ponieważ w najbliższej odległości od pompowania z tych skrzynek retencyjnych poziom wody się obniżył na tyle, że on nie wzrasta. Natomiast dalej będziemy powtarzać jedną z dostarczą kwestię. My musimy wybudować system studni, a nie jedną studnię, bo jeżeli mielibyśmy system studni rozproszonych na przykład w odległości około 20-50 metrów, jesteśmy w stanie poziom wody obniżyć dużo większy. Natomiast ulice dalsze od ulicy na przykład Chmielnej, ulicy Wyzwolenia, już tego w tym momencie nie możemy odczuć, ponieważ poziom się podnosi. Widzimy poziom, jak się podnosi po słynnej naszej obwodnicy. Mieszkańcy nazywają to już podwodnicą. Było rozwiązanie, które miało powodować, że z tego zbiornika obniży się poziom wody. Natomiast międzyresortowy zespół przyjechał do nas w lutym. Pompa była przygotowana. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy wrzesień. Nic w tym temacie się nie podziało. Mieszkańcy dalej pytają nas, co dalej z tą pompą. Czemu tam nie może zostać uruchomione to pompowanie? Bo słyszymy, że nie ma pieniędzy, bo słyszymy, że jakieś kwestie prawne, inne rzeczy itp. itd. Szanowni Państwo, my naprawdę potrzebujemy tej pomocy.
1: I dziś zapraszają Państwo na spotkanie o godzinie 17. Apelują Państwo do mieszkańców, żeby się spotkać razem i porozmawiać o tym i spróbować jakieś rozwiązania znaleźć. Czy Pan w ogóle wierzy w to, że da się jeszcze przekonać władzę? Czy liczy Pana odpowiedź od premiera Donalda Tuska?
2: Pani redaktor, mamy odpowiedź na tą petycję od pana premiera. Dokładnie jest to z Ministerstwa Energii, ponieważ Ministerstwo Energii jest odpowiedzialne za kwestie związane z górnictwem. Tej odpowiedzi mogę tak krótko powiedzieć, że nie ma jakichkolwiek daleko idących dla nas pozytywnych aspektów. Chociażby jest jeden taki aspekt, który mówi o tym, że Archiwum Dokumentacji Mienniczo-Górniczej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jest na ukończeniu pobierania pełnej dokumentacji z podmiotu prywatnego, czyli z kopalni rud cynku i ołowiu. Więc jeśli będziemy mieli tą możliwość, to w trybie dostępu do informacji o środowisku ochronie będziemy mogli pozyskiwać inne informacje. Ze względu na to, że na dzień dzisiejszy też nie mamy pełnej informacji, jak wyglądała kwestia likwidacji, jak wyglądała kwestia korytarzy, jak wyglądało podsadzenie i inne aspekty. Natomiast apeluję do mieszkańców i apeluję też do parlamentarzystów, Okres wakacji, rozumiem, każdy ma okres wakacji, każdy ma okres odpoczynku, ale my apeluję z tego miejsca do wszystkich parlamentarzystów o zajęcie się naszym problemem. Międzyresortowy zespół pracuje, wydaje rekomendacje, jednakże z tych rekomendacji na dzień dzisiejszy wynika, że są prowadzone prace legislacyjne, są prowadzone prace spotykające się, mówiące o problemie, natomiast nie ma za tym innych rozwiązań. Natomiast mogę pochwalić, że widzę jakieś światełko w tunelu, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspomniałem na samym początku wypowiedzi, problem na początku dotyczył kwestii zapadliskowych. No i w tym momencie wygląda kwestia tak, że temat zapadli się uspokoił, ale na Komisji Infrastruktury, na której oczywiście też uczestniczyłem, to była komisja, która organizowana przez parlamentarzystów w Sejmie 1 lipca, przez głównego geologa kraju, podsekretarza w Ministerstwie Klimatu, pana Krzysztofa Galosa, padła informacja bardzo ważna, jeśli chodzi o nasz aspekt dotyczący zapadlisk, że program dotyczący zapadlisk będzie wydłużony do roku przynajmniej 2030. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ z informacji na tej komisji uzyskaliśmy informację, że środki są zabezpieczone i one przekraczają 11 milionów w tych okresach. Pierwszy etap będzie do końca tego roku, a na lata 2027-2030 będzie rozwiązanie. Natomiast my cały czas mówimy o jednym. O wodzie, ponieważ kwestia zapadliskowa się uspokoiła, a poziom wody cały czas się podnosi. I tutaj na dzień dzisiejszy z przykrością muszę stwierdzić, nie mamy żadnych rozwiązań systemowych, a my apelujemy chociażby o działania interwencyjne. Ta budowa tej studni, ona nam naprawdę na dzień dzisiejszy pomaga chociażby odsunąć w czasie. My tego czasu nie mamy, ale pompowanie sztuczne powoduje, że jesteśmy w stanie chociaż kontrolować.
1: Panie szanowny radny, musimy kończyć. Mam nadzieję, że uda się państwu przekonać władzę, a my będziemy w kontakcie. Będziemy rozmawiać z państwem o tym, jakie są efekty i czy państwo uzyskali tę pomoc. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Radny gminy Bolesław Alan Sikora był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.
1: I to jest Zbrodnia Radiowa, są już 3 minuty po godzinie 9:00. Bardzo serdecznie państwa przepraszam za opóźnienie serwisu, ale taka sytuacja. Życzę wspaniałego dnia, dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Katarzyna Adamiak, do usłyszenia.

0: 9.03 w tym wydaniu wiadomości. Czy służby manipulują polskimi mediami? Miażdżące zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt oraz antyimigranckie protesty na angielskim nabrzeżu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Alternatywa dla Niemiec odniosła zdecydowane zwycięstwo w Saksonii-Anhalt we wschodnich Niemczech, daleko wyprzedzając głównych rywali. Do samodzielnych rządów zabrakło jednego mandatu, a AfD zdobyła 43,8% głosów, a partia kanclerza Merca, czyli CDU, 17,2%. Wynika ze wstępnych danych komisji wyborczej. Lider AfD w tym landzie, Ulrich Siegmund, powiedział, że wynik jest sensacyjny, a AfD chce rozpocząć rządzenie tak szybko, jak to możliwe. Jak przypomina BBC, Saksonia-Anhalt liczy 2,1 miliona mieszkańców, a działająca tam AfD jest uznawana przez niemieckie służby za ugrupowanie skrajnie prawicowe. Siegmund odrzuca taką klasyfikację. Tego typu informacje powinny być przez dziennikarzy sprawdzane, bo inaczej stają się oni pasem transmisyjnym. Mówił o sprawie fake newsa na temat zatrzymania marszałka województwa lubelskiego, podanego przez TVN24 i Wirtualną Polskę z powołaniem na źródła w prokuraturze, pisarz i publicysta Bronisław Wildstein.
2: To jest niebezpieczeństwo w wypadku w ogóle dziennikarzy śledczych, takich, których się niejako hoduje. Pamiętamy taką sprawę takich dziennikarzy, Anna Marszałek i Bertolt Kittel, którzy ujawnili, że Renoir Szeremietew jest zamieszany w korupcyjną aferę. I strategia ze strony tych służb polega na tym, że się sprzedaje im parę mniej ważnych rzeczy, żeby w pewnym momencie dostać taki cynk, który znowu zaprezentują jako swoje odkrycie dziennikarskie, które okaże się polityczną rozgrywką.
0: Mówił pisarz i publicysta Bronisław Wildstein. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski przepraszają za opublikowanie fake newsa o rzekomym zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Portal Gazeta.pl przekonywał, że informacje o zatrzymaniu marszałka potwierdziła prokuratura. Setki protestujących zgromadziły się wczoraj wieczorem w Portsmouth w Anglii po tym, jak około 140 migrantów przepłynęło przez kanał La Manche, podaje BBC. Protestujący powiedzieli, że próbują uniemożliwić władzom przetransportowanie migrantów do ośrodka rejestracji Manston w hrabstwie Kent. Policjanci wyposażeni w tarcze chronili kilka autokarów czekających nieopodal na migrantów. Protest odbył się po tym, jak w sobotę duża grupa zamaskowanych mężczyzn przeprowadziła demonstrację przeciwko przeprawom małymi łodziami w porcie w Dover. Około 270 tysięcy pasażerów utknęło w różnych częściach Indonezji po erupcji wulkanu, która doprowadziła do odwołania ponad 2 tysięcy lotów i zmusiła lotniska do zawieszenia działalności już drugi dzień z rzędu. Anak Krakatau, położony 150 km od Dżakarty, zaczął wybuchać późnym wieczorem w piątek. Z wulkanu wydobywały się fontanny lawy, a pył wulkaniczny dotarł do stolicy. Międzynarodowe lotnisko w Dżakarcie oraz 3 inne lotniska przedłużyły zamknięcie do dziś do godziny 18 czasu lokalnego. Szkoły w regionie przeniosły zajęcia do internetu, a zakłócenia dotknęły również części transportu morskiego.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie oraz w centrum początkowo. Miejscami na zachmurzenie małe, na północy możliwe słabe opady deszczu, na termometrach od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 19-23 na pozostałym obszarze kraju.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy, które zostały rozegrane w kilku krajach, ale finał był w Stambule, w Turcji i właśnie gospodynie zwycięszczyniami. Ale może najpierw jedno zdanie o meczu Polek o brązowy medal. Przegraliśmy niestety z Serbkami 1-3, chociaż naprawdę nasze zawodniczki do tego momentu były niepokonane. No tutaj jednak 2 pierwsze sety dla ekipy Serbii. Później w trzecim biało-czerwone wygrały 25-18, ale trzeci znowu zwycięstwo ekipy z Serbii i to właśnie ta reprezentacja założyła brązowe medale. 4. miejsce siatkarskiej reprezentacji Polski Pań jest dużym sukcesem. Naprawdę zostawiły podopieczne trenera Laverniego bardzo dobre wrażenie po sobie. Tymczasem finał niesamowity, dramatyczny z tiebreakiem i ekipa Turcji zwycięża Włoszki 3-1. 3-2. Właśnie zapewniła sobie także dzięki temu awans na Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028, a zarazem Turcja obroniła tytuł z poprzednich Mistrzostw Europy. MVP Mistrzostw została turecka siatkarka Melisa Vargas. W drużynie mistrzyń znalazły się także 3 inne siatkarki z Turcji, 3 Włoszki, 1 Serbka i żadnej z zawodniczek z Polski. Iga Świątek awansowała do 4. rundy US Open. Polka po niesamowitym 2,5-godzinnym boju pokonała Czeszkę Marii Błoskową. Potrzebne były 2 tiebreaki. Teraz Chinka Zhang na drodze Igi Świątek, a więc ta sama, która w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zwyciężyła właśnie Igę Świątek. Mecz dzisiaj o godzinie 17.30. Do kolejnej rundy awansowała Aryna Sabalenka, która wyeliminowała Taylor Townsend. Ta z kolei na początku turnieju zwyciężyła Maję Chwalińską. Niedzielne mecze piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Szmyt Soł jeszcze w pierwszej połowie dla Jagi, w drugiej Samiec Talar pod koniec z karnego dla ekipy z Dolnego Śląska. Lech wygrał z Rakowem 1-0, 71. minuta Bankston. Krakowia przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1, 81. minuta Urbański z rzutu karnego. Dziś o godzinie 18:00 Wieczysta zagra z Głębiem Pogoń z Wisłą Płock 20:30. W tabeli Lech ma punkt przewagi nad Legią i Górnikiem, a ostatnią drużyną ekstraklasy jest Raków. Jubileuszowy mecz na 110 lat istnienia Legii Warszawa spotkali się starzy piłkarze, którzy reprezentowali na przełomie wielu lat Legię. To było tak podzielone, że drużyna Mirosława Radowicza grała z drużyną Leszka Pisza i ta pierwsza wygrała 5-2, a 3 gole strzelił Nemanja Nikolić. Tymczasem czwarta kolejka hiszpańskiej La Liga. Barcelona rozbiła Walencję na wyjeździe 5-0, 2 bramki strzela Yamal. Pierwsze mecze półfinału żużlowej Ekstraligi. Motor Lublin przegrał z Press Toruń 42-48, mimo 14 punktów Bartosza z Marzlika dla gospodarzy. Natomiast Sparta wygrała i to wysoko w Lesznie z Unią 55-35. A więc handicap Torunia i Wrocławia przed rewanżami. Tymczasem w Ekstralidze Żużlowej utrzymały się drużyny GKM-u Grudziądz i Falubazu Zielona Góra, które odpowiednio wygrały 2 mecze z Włókniarzem Częstochowa i Stalą Gorzów. Oczywiście tematy żużlowe także na antenie naszego radia. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
11: Zaprasza Fundacja Art Bene.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00. Zapraszam, Mikołaj Murkosiński.

0: Autopromocja.
1: No przecież jak to nie dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: A żebyś wiedział.
0: Żebyś wiedział.
4: Witam, Stanisław Bukowski. Wczoraj w niedzielę 6 września ostatni dzień festiwalu Chopin jest Europa. Zatem 22 z rzędu festiwal przeszedł do historii. Przynajmniej do historii muzyki polskiej. Tak jak do dzisiaj wspomina się ubiegłoroczny konkurs chopinowski, tak zakończony właśnie festiwal będzie tematem rozmów pomiędzy melomanami i profesjonalistami. Szczególnie poziom orkiestr mógł doprowadzić słuchaczy do prawdziwego zawrotu głowy. Osobiście nie doszedłem do siebie po występach orkiestry symfonicznej z Pittsburgha. Jej dyrygenta Manfreda Honecka, a szczególnie ich zjawiskowej interpretacji 9. symfonii Dworzaka. Drugą orkiestrą, którą zapamiętamy na długo, byli symfonicy montrealscy z Szostakowiczem i Ryszardem Straussem. Wreszcie trzeci zespół symfoniczny z czołówki światowej, Królewska Koncerthebouw z Amsterdamu. Sama jej historia, tej orkiestry, a na pewno postacie jej szefów artystycznych mogą przyprawić o wspomniany zawrót głowy. Bernard Harting, Benjamin Britten, von Karajan, a jeszcze wcześniej dyrygowali orkiestrą Richard Strauss, Gustav Mahler czy Igor Strawiński. Ba. Po prostu wszyscy, o których warto wspominać. No i polskie zespoły. Wybijała się spośród nich wysokim poziomem Och Orkiestra i Martyna Pastuszka. Soliści bywali też wybitni. Mówię bywali, bo choć poziom ich był wysoki, to objawień nie było zbyt wiele. Oczywiście każde z tych nazwisk powinno ściągnąć uwagę słuchaczy na całym świecie. Andreas Schiff, Vincent Ong, Zitong Wang, Tomasz Ritter, Michał Pletniew. Prawdziwy kolorowy zawrót głowy, a przecież to zaledwie połowa wykonawców. Miał być mocny akcent na zakończenie festiwalu. Solistką miała być Bonzori Kim z południowej Korei, absolwentka Juilliard School, znana z występów w Polsce, m.in. z Rafałem Blechaczem. Bonzori gra na skrzypcach Guarneri del Gesù z 1725 roku, zwanym Ex Moller. Gdy dowiedziałem się, że Bonzori nie wystąpi, poczułem żal, ale zrekompensowała mi to Agata Szymczewska. Nasza Agata Szymczewska zwyciężyli 13. konkursu skrzypcowego imienia Fryderyka Wieńskiego w Poznaniu w 2006 roku, przypominam. Też gra na nie najgorszych skrzypcach, mianowicie instrumencie skonstruowanym przez Niccolò Galliano z 1755 roku, życzonego jej przez Mutter. No to tyle miałbym do powiedzenia na razie, mam nadzieję, o festiwalu, a teraz może byśmy połączyli się z Romanem Markowiczem. Mam nadzieję, że dobrze też wymówiłem to nazwisko. No i czekam, aż wyleje swoje żale albo pochwali Roman Markowicz, pianista z Nowego Jorku, krytyk, dziennikarz. Witamy, Romanie.
5: No, jestem. Witamy. Już.
4: I słyszymy, mam nadzieję, bo słyszę twój oddech.
5: No tak, zazwyczaj przed naganami musi być jakiś oddech, ale nie ma tych nagan aż tak strasznie dużo. Więc chwileczkę. Jedno sekundę. Ja wiem, przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam.
4: To my przepraszamy, że cię obudziliśmy tylko... o tej porze, a ty pewnie jako artysta wstajesz koło 12.
5: Nie, ja już słyszałem, że jest laureatka, pani Szymczewska jest laureatką konkursu Fryderyka Wieniawskiego, więc przynajmniej jest jakaś
4: Henryka.
5: Halo?
4: Henryka Wieniawskiego.
5: Ale powiedziałeś Fryderyka, więc dlatego...
4: Bo zawsze muszę się pomylić, ale za to nazwiska nie pomyliłem twojego.
5: Tak, jestem absolutnie zaskoczony, pozytywnie i przyjemnie. Powiedz mi, może bardziej precyzyjnie, co byś chciał ode mnie...
4: A żebyś parę słów powiedział o całym festiwalu, a mów co chcesz po prostu. To jest wolne radio, słuchaj. Znaczy jest to szybkie radio, ale wolne w sensie, że mówisz co chcesz.
5: No więc nie ulega wątpliwości, że ilość przerodziła się w jakość. Mieliśmy informację już od dość dawna, że ten festiwal będzie w nieco bardziej okrojonych gabarytach, że będzie mniej koncertów, że właściwie tylko raz festiwal powrócił do tradycji podwójnych koncertów. Tym razem były tylko koncerty wieczorne i jeden z koncertów wiolonczelisty Lewisa i pianisty Franka Braley odbył się w studiu imienia Lutosławskiego. Poza tym koncerty odbywały się głównie w dużej sali Filharmonii Narodowej, tyle jeśli chodzi o statystyki. Sama ilość i jakość, która za tym idzie, artystów była zdumiewająca. Więc mieliśmy dwóch laureatów konkursu imienia Czajkowskiego. Bardzo lubię tą stację, ponieważ tutaj przynajmniej można wymówić nazwiska rosyjskich kompozytorów, w przeciwieństwie do Dwójki, gdzie raczej jest to niemile widziane. Więc mieliśmy Kantorowa Aleksandra i mieliśmy Michaila Pletniewa. Mieliśmy dwóch laureatów pierwszej nagrody na konkursie szopenowskim, Bruce Liu i Eric Liu. Mieliśmy laureatów drugiej, trzeciej, czwartej i piątej nagrody ostatniego konkursu. I to było również bardzo ciekawym bardzo ciekawą ideą i szansą na powtórną konfrontację z tymi artystami. Czasami trzymali się może z potrzeb festiwalu, może z innych powodów, trzymali się swoich koncertów fortepianowych Chopina, tak jak to było w przypadku i Erika Lu, i młodziutkiej Chinki, która wystąpiła z orkiestrą Nospru, czyli zawsze mam problemy z jej nazwiskiem, Tianyao Liu, którą w Polsce już zaadoptowali jako naszą Marysię. Więc teraz już mamy, lubimy te cudze Marysie, które się stają naszymi Marysiami albo Marysieńkami. W każdym razie, więc były te koncerty Chopina, ale oprócz tego mieliśmy szansę posłuchania właśnie moim zdaniem rewelacyjnego wykonania rapsodii na temat Rachmaninowa. Rapsodii na temat Paganiniego, autorstwa Sergeja Rachmaninowa, będącym w fantastycznej formie Bruce'em Liu. Mieliśmy również szansę posłuchania koncertu Demol Brahmsa i to były rzeczywiście takie, jeśli chodzi o koncerty z orkiestrą, były takimi jakby wyznacznikami, takimi wysokiej półki wykonaniami. Wczorajszy koncert był bardzo przyjemny w sensie, że po nie wiem ilu dniach uprzedzenia, czy dwóch, czy trzech, pani Agata Szymczewska, której zresztą wstyd mi przyznać, ale na żywo albo nigdy nie słyszałam, albo bardzo dawno temu, podjęła się powrotu do koncertu Karłowicza, który jest trudnym dziełem technicznie i nawet grała z nutami, co nie wydaje mi się było aż taką wielką przeszkodą. Doskonale dała sobie z tym radę. Nie ma pomimo tych doskonałych skrzypiec jakiegoś wielkiego dźwięku na miarę takich, powiedzmy, mistrzów, jak kiedyś, którymi byli kiedyś Zuckerman, czy Perlman, czy nie mówimy już o Ann-Sophie Mutter, która posiada no, jeden z piękniejszych dźwięków na skrzypcach w ogóle. Ale bardzo dobrze się wywiązała ze swojego zadania. Zagrała jeszcze na bis Kaprys Polski i wystąpiła z bardzo serdecznym...
4: Grażyny Bacewicz.
5: Grażyny Bacewicza. Bardzo ładna była ta jej przemowa do publiczności, kiedy zaznaczyła, że miała bilet na ten koncert. Okazało się, że mogła wejść bez biletu.
4: No i liczy w przyszłości na bilet, jak będzie grała Bonzoli, prawda? Też to powiedziała.
5: Nie, bo Bonzoli faktycznie miał wypadek. To nie było żadne wystrychywanie na dudka, publiczność, albo faktycznie uległa wypadkowi. Więc teraz tak, mieliśmy oczywiście recitale epokowe, w sensie recitalu Andrasa Szyfa, który, jak się okazuje, ten warszawski format zastosowany po raz pierwszy, czyli pierwsza część koncertu na tradycyjnym koncertowym fortepianie, druga część koncertu na instrumencie historycznym. Parę dni temu powtórzył to, zdaje się, na Węgrzech podczas swojego recitalu pierwszego, ponoć po 16 latach, ponieważ Andrasz Szyf bardzo lubi nie lubić pewnych polityków. Więc to jest jego przywilejem, może to robić albo nie. Ja bardzo żałuję, że nie pojawia się w Stanach, że nie podoba się jemu nasz prezydent. Nic na to, wydaje mi się, w tym momencie nie poradzimy. Więc to były fantastyczne imprezy, fantastyczne koncerty. Ja z radością słuchałem, jak orkiestra Spitzburga z takiej orkiestry, no powiedzmy, tuż poniżej pierwszej półki, na której zazwyczaj znajduje się tak zwane 5 czy 6 amerykańskich orkiestr. W tym momencie poziom tych orkiestr już się właściwie niczym od siebie nie różni. Znawcy tematu, melomani, muzycy podkreślali jeden z takich czynników, które tworzą dźwięk wielkiej orkiestry, czyli umiejętność osiągnięcia skali dynamicznej, ale raczej w stronę bardzo cichego, czyli grania piano, czy pianissimo, czy w ich przypadku ledwo do słyszalnych dźwięków.
4: A to jest najtrudniejsze. Powiedz to jako muzyk, który
5: to jest po prostu dla naszych orkiestr piano. W tym momencie jeszcze nieosiągalne. Tu nie mamy nawet co tutaj dyskutować, bo to było jak cios pięścią między oczy, kiedy usłyszeliśmy zarówno orkiestrę śląską, tą uchodzącą za niby czołową polską orkiestrę, i Filharmonię Narodową, która grała bardzo dobrze. Widać, że jest duży postęp pod panem Urbańskim, że najwyraźniej ich piłuje. Ale muzycy z orkiestry Pittsburgha zaznaczali również prywatnych osobach. Odkryłem tam paru kolegów sprzed wielu, wielu, wielu dekad, z którymi kiedyś graliśmy muzykę kameralną. Podkreślali to, że Manfred Honeck ich również piłuje. I to bardzo ostro. I to jest wynik nie jakichś nadzwyczajnych zdolności instrumentalnych danych muzyków z orkiestry, tylko po prostu bardzo ciężka, bardzo monotonna i nieustanna praca dyrygenta. I wydaje mi się, że to było zdanie, które było również podzielone przez jednego ze słuchaczy na sali, a był nim Paul Krzywicki. Paul Krzywicki przez, nie wiem, 4 dekady był pierwszym tubistą, czyli osobą, która gra na tubie w Orkiestrze Filadelfijskiej, a więc w tej jednej z czołówki amerykańskich orkiestr. I od kilku lat przyjeżdża do Polski i zostaje na całym festiwalu, słucha wszystkich koncertów. I on z radością oczywiście mówił, że paru z jego studentów w Instytucie Curtisa właśnie znalazło się w tej orkiestrze z Pittsburgha, ale również podkreślił, mówił nie przez jakiś lokalny patriotyzm, że jemu orkiestra z Pittsburgha najbardziej się podobała, bardziej nawet niż orkiestra legendarna przecież dziś, orkiestra królewska Concertgebouw. Więc te dwie orkiestry, oczywiście doskonała orkiestra, którą wykreował tak przez 25 lat swojego pobytu tam Charles Dutoit w Montrealu. Więc to były rzeczywiście mocne, mocne akcenty. Muszę powiedzieć, że orkiestra NOSPR w porównaniu z tymi poprzednimi orkiestrami, no brzmiała szorstko. To było po prostu taki trochę niby garnitur, ale zrobiony z drelichu, a nie z jakiegoś dobrego włoskiego materiału uszytego przez dobrego włoskiego krawca. Niby można to było założyć, można to było posłuchać, ale to nie była wielka przyjemność i było mi troszkę szkoda, ale te zmiany są po prostu, te różnice są jednak kolosalne i wydaje mi, i właśnie ten wspomniany Paul Krzywicki powiedział, wy macie doskonałe podłoże, macie doskonały materiał na zrobienie czegoś dobrego, ale wy musicie 10 lat na to poświęcić. No to nie jest marne wyzwanie, 10 lat. Przede wszystkim my nie mamy dyrygentów, którzy będą z tą orkiestrą 10 lat, bo ostatnie zmiany na pozycji szefa artystycznego tej czy tamtej orkiestry, no po prostu zdarzają się nieco 10 lat, tylko znacznie częściej. Więc jak możemy marzyć o wykreowaniu światowej sławy zespołu, jeśli po prostu nie ma...
4: Ale... Ciągłości, jeśli nie ma ciągłości.
5: Proszę?
4: Jeśli nie ma ciągłości.
5: Jeśli nie ma ciągłości, tak.
4: Romanie, przepraszam bardzo, ale powoli zmierzamy do końca. Chciałbym, żebyś powiedział, czego się można spodziewać po następnym festiwalu. Czy zaryzykujesz w dwóch zdaniach?
5: Nie zaryzykuję, bo to jest przecież strasznie dużo różnych wchodzi w to niewiadomych i nie będę ryzykować, bo dyrektor Leszczyński bardzo trzymał dość język za zębami, powiedzmy, i nie zdradzał, kiedy nawet gratulowałem, powiedziałem, jak już powtarzam się tym razem, że będzie mu bardzo trudno powtórzyć ten sukces, bo po prostu postawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko, tak jak żeśmy to wspominali. Więc nie wiem, być może, że w przyszłym roku jedyne, czego się mogę spodziewać, może nie będzie takiej presji na laureatów ubiegłorocznego konkursu, bo to jest zazwyczaj tuż po konkursie oni są jednak bardzo, czasami zbyt bardzo, zbyt wiele, zbyt często.
4: Tak, są eksploatowani, tak. Przecież ale, usłyszeliśmy ich w dusznikach.
5: No, oczywiście zależy od ministerstwa, przecież ktoś musi fundusze na to zaoferować. Więc jeśli będziemy mieli kogoś, jeśli dyrektor Leszczyński i NIFC będą mieli kogoś przyjaznego i rozumiejącego potrzeby sytuacji w ministerstwie, będziemy się mogli spodziewać, przypuszczam, kolejnego fantastycznego festiwalu, ale tutaj muszę powiedzieć, że ten gambit, to ryzyko, że mniej koncertów, okazało się jednak, że stały się one chyba jednak bardziej pamiętne przez to, że było ich mniej.
4: Romanie, bardzo ci dziękujemy. Jeśli jeszcze, nie wiem, to już człowiek za konsoletą zdecyduje, czy jeszcze usłyszymy fragment pierwszego kwintetu Grażyny Bacewicz, i tam prymariuszką jest Agata Szynczewska. Dziękuję ci, Romanie, bardzo za te wszystkie dni, które
5: cała
4: nam poświęciłeś.
5: Cała przyjemność po mojej stronie.
4: Mam nadzieję.
5: Bardzo się cieszę, że mogłem się swoimi uwagami podzielić.
4: Bardzo ci dziękuję.
5: Ze słuchaczami.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, godzina 9.35 się wybiła na zegarach, a my przeniesiemy się ze sfery kulturalnej i muzycznej do sfery bardziej geopolitycznej. Będziemy mówili o tym, co dzieje się we Włoszech, ponieważ wczoraj przede wszystkim mówiliśmy o tym, co dzieje się w Niemczech. To wiemy, że zwycięstwo partii AfD w wyborach landowych w Saksonii-Anhalt, ale również we Włoszech sporo się dzieje. Przede wszystkim mówimy tutaj o rekordzie, a to w kontekście takim, że rząd Giorgi Meloni pobił rekord, jeżeli chodzi o długość istnienia. 1413 dni to jest ten nowy rekord, który padł 4 września. Najdłużej utrzymujący się rząd w historii Włoskiej Republiki od roku 1946. I pytanie oczywiście, na czym polega ten fenomen Giorgi Meloni, na czym polega fenomen jej rządu, w jaki sposób ta włoska polityk, która jeszcze kilka lat temu uchodziła za twarz tej brunatnej postfaszystowskiej polityki włoskiej, stała się członkiem europejskiego mainstreamu. Czy w ogóle stała się rzeczywiście członkiem europejskiego mainstreamu? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, który już jest z nami na łączach, pan profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Giorgia Meloni, tak jak wspomniałem, ma co świętować. 1413 dni, wielki happening, spotkanie ze sympatykami w Bari. Na czym polega właśnie ten fenomen Giorgi Meloni? W jaki sposób Giorgia Meloni, która stoi na czele koalicji rządzącej, koalicji prawicowej, zdołała tak długo przetrwać u sterów Włoskiej Republiki, u sterów włoskiego rządu?
2: Najprościej było odpowiedzieć, że po prostu dość nieźle sprawuje tę funkcję premiera Włoch, zwłaszcza jeśli chodzi o jej pozycję międzynarodową Włoch, którą Giorgia Meloni ewidentnie potrafi wykorzystać także w celach polityki wewnętrznej, a nie odwrotnie, politykę wewnętrzną dla spraw międzynarodowych. Może wrócimy do tego zaraz, ale jak pan redaktor wspomniał o tym, że to najdłużej funkcjonujący rząd aż od 1946 roku, to z punktu widzenia historycznego należałoby parę kwestii uściślić. Tak, w sensie formalnym i praktycznym również tak. Jak wiadomo, powszechnie włoskie rządy się zmieniały bardzo często. A w historii Republiki Włoskiej, właśnie począwszy od 1946 roku, tych rządów było bardzo dużo, często bardzo krótkich, ale...
1: Ponad 70 z tego, co pamiętam.
2: Tak jest. Z tym, że... I tu jest pewien paradoks typowo włoski. To właśnie między 1946 a przełomem lat 80. i 90. do czasów przemian notabene w Europie Wschodniej, które wpłynęły w ogromny sposób na włoski system polityczny. Włoska scena polityczna była bardzo stabilna w swojej niestabilności. Ta stabilność, mimo wielokrotnych zmian rządów, była powodowana tym, że główną partią, która dominowała w tym okresie, w różnych konfiguracjach, ale jednak zawsze na końcu to ta partia była decydująca, to była chrześcijańska demokracja. A dominowała dlatego, że główną partią opozycyjną była włoska partia komunistyczna, przez wiele dziesięcioleci promoskiewska, dopiero tam w końcu lat 70., 80. przeszła na pozycję tak zwanego eurokomunizmu. Niemniej nigdy nie była w stanie zagrozić Chadecji i sojusznikom w wyborach do parlamentu, mimo że była właśnie tą największą partią opozycyjną i największą partią komunistyczną w całej Europie Zachodniej. Mówiono o tak zwanym systemie demokracji zablokowanej. Jest jeszcze jeden element, który sprawiał, że ten system był mimo niestabilności stabilny. Mianowicie Włochy mają to do siebie, że wyłaniają takich silnych przywódców, silnych liderów, czy to partii politycznych, czy też premierów. I w tej pierwszej republice między 1946 a przełomem lat 80. i 90. mieliśmy takim, to De Gasperi na początku, potem takie postacie jak Aldo Moro, jak Amintore Fanfani, jak Giulio Andreotti. Oni stawali na czele rządu wielokrotnie, De Gasperi 8 razy, Andreotti 7 razy. Była na przykład taka formuła rządu wakacyjnego, na którą często stawał Fanfani. Chadecja bowiem była podzielona na trzy główne frakcje: prawicową, ogromną centrową i lewicę chadecką. I one to były właściwie koalicja partii, czy koalicja różnych korynti, to tak nazywano ruchów, które tworzyły chadecję. Tylko dlatego, żeby wyborca miał alternatywę wobec zagrożenia komunistycznego. Także to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane. Rzeczywisty chaos nastąpił po 1989 roku, gdy rozpadła się ten system pierwszej republiki, zresztą przede wszystkim w wyniku skandali korupcyjnych, sprawy kwestii przestępczości zorganizowanej, czyli mafii sycylijskiej, kryzysów gospodarczych przełomu na początku XXI wieku. Która stanęła na czele rządu, który przetrwał i prawdopodobnie przetrwa całą legislaturę.
1: Ale no i bo wspomniał pan właśnie o tych mężach stanu, Andreotti, Aldo Moro i tak dalej, ale my znamy również Silvio Berlusconiego, świętej pamięci.
2: Silvio Berlusconi był na czele, ale to też była taka próba podziału, odnowienia tego podziału, takiej polaryzacji systemu na centroprawicę, na której czele stał Silvio Berlusconi w latach 90. jeszcze na początku XXI wieku, a przeciwnikiem była centrolewica Romano Prodiego. Taka, tylko że potem to w zasadzie w tej chwili mamy dwie największe nadal partie. Pierwsza z nich to Fratelli d'Italia, to właśnie partia, na której czele stoi Giorgio Meloni. Ona właściwie stoi Giorgio Meloni. To znaczy bez Giorgio Meloni ta partia nie miałaby takich możliwości funkcjonowania, jakoś najsilniejsza partia. A jej główną partią opozycyjną była partia częściowo prostkomunistyczna, ale także ta, która przejęła część lewicy chadeckiej, czy elektoratu lewicy chadeckiej, czyli Partia Demokratyczna. Notabene na jej czele też stoi kobieta, pani Elie Schlein, bardzo radykalna lewicowa przywódczyni tej partii opozycyjnej. Także są dwie kobiety, które będą walczyć w przyszłym roku o przywództwo we Włoszech w wyborach w 2027 roku.
1: No właśnie, ja chciałem jeszcze zapytać, dlaczego wymieniłem Silvio Berlusconiego, dlatego że no on też przecież zdominował włoską politykę początku końca XX i początku XXI wieku, ale to była postać zupełnie odmienna od Giorgi Meloni, to taki można powiedzieć oligarcha, z którym wiązały się liczne dziwne sprawy, afery, skandale, no ale jednak w sumie rządził on chyba ponad 3000 dni, więc jeszcze Giorgi Meloni trochę zostało. Czy właśnie Giorgia Meloni, która jest chyba zupełnie innym politykiem, w jaki sposób doszło do tej przemiany, jeżeli chodzi też o tę włoską kulturę polityczną? Że właśnie z jednej strony mieliśmy Berlusconiego, wielkiego magnata, no przecież także medialnego, sportowego, a z drugiej strony mamy Giorgię Meloni, która stawia na zupełnie coś innego, a która no na pewno takiego imperium za sobą nie ma, a takich pieniędzy chyba również przede wszystkim.
2: No i trochę i tak i nie, to znaczy akurat koncert Berlusconiego Mediaset nadal wspiera Giorgio Meloni, ale rzeczywiście to trochę inna sytuacja. Przy czym to ich, że tak powiem, rodowody polityczne były bardzo odmienne. Silvio Berlusconi był w sumie człowiekiem, współpracownikiem socjalistycznego premiera Bettino Craxiego, który też był właśnie taką silną postacią i też stał na czele dwóch rządów w latach 80. No, źle politycznie skończył, bo w wyniku afery właśnie korupcyjnych musiał emigrować, jak został wskazany prawomocnie do Tunezji i chyba jako jedyny polityk włoski już po II wojnie światowej zakończył właśnie swoje życie polityczne i potem już swoje własne.
1: Chyba tam zmarł właśnie w Tunezji.
2: Tak, dokładnie. Natomiast Giorgia Meloni wywodzi się, jako młoda aktywistka działała w włoskim ruchu społecznym. To była partia postfaszystowska, utworzona zaraz po wojnie przez działaczy związanych z Włoską Republiką Społeczną. No, szczerze mówiąc, nie była to najlepsza, nie jest to najlepszy rodowód. Niemniej, to trochę tak nawiązanie do współczesnych wydarzeń w Niemczech też, ten Włoski Ruch Społeczny, MSI, Movimento Sociale Italiano,

0: zabrania tworzenia partii faszystowskiej, no ale to jest takie bardzo nominalistyczne, formalne, czy nie wolno nazwać, że to jest faszystowskie, ale ta tradycja wywodząca się z faszyzmu włoskiego nie mogła zaniknąć całkowicie, chociaż od razu dodajmy, faszyzm Włoszech już dawno się zakończył, w 1945 roku. Jeżeli coś jest post czy neo, to jest zupełnie inny charakter w stosunku do tego, co jest oryginalne. Notabene, to właśnie to pochodzenie z tej, czy to wywodzenie się z tej partii z MSI, z jednej strony było problemem dla Giorgi Meloni. Ona potem wraz z MSI, doszło do przemian na początku lat 90. Na gruzach MSI powstała Alianza Nazionale, ruch narodowy, i rzeczywiście z nurtu postfaszystowskiego przekształcił się on rzeczywiście w prawdziwy nurt narodowo-konserwatywny. I taki charakter zresztą ma partia Giorgi Meloni, czy Fratelli d'Italia, bracia Włosi. Ona się odcina od faszyzmu, za błędy młodości nie chce odpowiadać. Zresztą trudno zarzucać jakiejś młodej osobie, że zmieniła swoje poglądy i to w dosyć znaczący sposób. Nie wykonuje tylko gestów antyfaszystowskich, ale rzeczywiście nie można zarzucać jej faszyzmu. Zresztą najlepszy dowód, że to jest bardzo taki chętnie używany argument przez opozycję wobec, lewicową opozycję wobec Giorgi Meloni, i on gra w drugą stronę. To znaczy, no, racjonalnie myślący ludzie wiedzą, że nie ma żadnego faszyzmu we Włoszech, nie ma warunków do niego, że to już jest historia, i to jest w sumie to jest takie kontrproduktywne w tej propagandzie politycznej. No, druga strona odpowiada, że wszyscy ci przeciwnicy prawicy to są komuniści. No, to też jest oczywiście znacząca przesada. Tym bardziej, że oni mają coś wspólnego z dawną partią komunistyczną, ale nie do tego stopnia, żeby można mówić, że jeden do jeden przeniesiono te wszystkie spory, które były czy w okresie jeszcze międzywojennym, w okresie wojny, czy zwłaszcza w okresie powojennym.
1: Tak. Nie, proszę kończyć. Chciałem się dopytać,
0: bo być może właśnie, jak mamy do czynienia teraz z tą sytuacją w Niemczech, która się nakłada także na sytuację włoską, ponieważ Giorgia Meloni paradoksalnie teraz nie ma największych problemów z lewicową opozycją, która jest jakby specyfikowana, nie za bardzo jest w stanie poszerzyć swój elektorat. Ten elektorat Fratelli d'Italia jest stabilny. Sama koalicja jest też dosyć, w pewnym sensie, dosyć przedziwna, bo z jednej strony, zresztą bardzo charakterystyczne różnice były pokazane w dzisiejszych właściwie, czy w nocnych gratulacjach albo braku gratulacji dla partii AfD. Otóż wicepremier...
1: No właśnie, jak to właśnie wygląda? W jaki sposób we Włoszech, skoro pan już poruszył ten wątek, ja chciałem zapytać za chwilę o generała Roberta Vannacciego, który tutaj też... Ale chciałem, zanim do niego dojdziemy, to chciałem się jeszcze właśnie dopytać, w jaki sposób to, co wydarzyło się wczoraj w Niemczech, w jaki sposób na to zareagowali politycy włoscy, no szczególnie właśnie po stronie prawicowej.
0: Tak, no bo po stronie lewicowej sprawa jednoznaczna, brunatna fala, ciemność nad Berlinem, czarne niebo nad Berlinem, chyba tak dzisiaj tytułuje Republika. To jest oczywistość. Tutaj nie było najmniejszej wątpliwości, że lewica nie będzie się zastanawiać, dlaczego AfD odniosła sukces, tylko w ten sposób zareaguje. Ale w samej koalicji rządowej Matteo Salvini, wicepremier, lider Ligi, który współpracuje z AfD, oczywiście przekazał szczere gratulacje dla sukcesu swoich przyjaciół z Niemiec, licząc, że będzie doskonała współpraca w tym zakresie. A drugi wicepremier, minister spraw zagranicznych i lider Forza Italia, następca Berlusconiego, Antonio Tajani, ogłosił, że to zwycięstwo, ten sukces AfD jest bardzo negatywną, bardzo przykrą i smutną wiadomością. No, to się trudno dziwić, bo Forza Italia jest w Parlamencie Europejskim, wspólnie funkcjonuje z Europejskiej Partii Ludowej, z niemiecką Hadecją. Sama uważa się, zresztą Berlusconi w ostatnim okresie swojego funkcjonowania jako polityk, jako polityka po prostu naciskał na ten aspekt właśnie chadeckości rzekomej Forza Italia. Można by mieć do tego dużo wątpliwości, pan wspomniał o pewnych kontrowersjach związanych z Berlusconim, także w tym zakresie. Niemniej formalnie rzecz biorąc, ale i praktycznie, Forza Italia jest częścią

0: tej Europejskiej Partii Ludowej, zresztą podobnie jak polskie partie, czyli Koalicja Obywatelska czy PSL też należą do tego, tej formacji, tej partii w Parlamencie Europejskim. Salvini jest razem z AfD, a Giorgia Meloni pozostała i jest na czele, właściwie już nie osobiście, bo pełniła taką funkcję, ale jej partia jest w tym ugrupowaniu europejskich konserwatystów i reformatorów. To samo pokazuje różnicę w polityce międzynarodowej, z tym, że oni to potrafią bardzo pragmatycznie przechodzić do porządku dziennego nad tymi wszystkimi swoimi różnicami, które są między nimi. Zresztą podobnie to wygląda w lewicowej opozycji, gdzie mamy szereg różnych opcji i szereg różnych poglądów na temat na przykład wojny na Ukrainie, na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Potem jak ktoś rządzi we Włoszech, to zazwyczaj, bo pan redaktor pytał, jak to się stało, że właśnie radykalna partia, przechodząc do władzy, przestaje być radykalna.
1: Tak, to jest pytanie. Dlatego, że no przecież to też w kontekście no chociażby Niemiec właśnie, no Giorgia Meloni, która ręka w rękę z Friedrichem Merzem, kanclerzem Niemiec, się dogaduje gdzieś ponad głowami Francuzów, którym się to bardzo nie podoba. Giorgia Meloni, która w zasadzie jest w ciągłej komunikacji z Ursulą von der Leyen. Giorgia Meloni, która jest porównywana w ostatnich dniach do Angeli Merkel, no i wreszcie Giorgia Meloni, która początkowo jest wielką przyjaciółką Donalda Trumpa, aby stać się jednym z najbardziej krytykowanych polityków europejskich przez właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, jest to albo jej wielka umiejętność i spryt polityczny, albo no coś rzeczywiście taki fenomen Meloni.
0: Pragnę przypomnieć, że przede wszystkim tradycja polityczna Włoch to jest na przykład, wiąże się z taką postacią z okresu renesansu jak Niccolò Machiavelli. Można by dalej już nie komentować, ale warto. Tak, te wszystkie elementy, które wspomniał pan redaktor, oczywiście one występują. Jest sfera ideologiczna i tutaj Giorgia Meloni nie zmieniła swojej ideologii. To głośne hasło, w którym ona szermowała, jestem chrześcijanką, jestem matką, jestem Włoszką, takim ideologii, inaczej mówiąc, narodowo-konserwatywnej, nadal jest podstawą tego planu ideowego Giorgi Meloni. Ale włoska polityka, już zwłaszcza od okresu powojennego, właśnie tej chadecji, tych eurokomunistów, socjalistów, Craxiego, potem Berlusconiego i Prodiego, zawsze była pragmatyczna. Nawet powiedziałbym do bólu pragmatyczna. W opozycji partie włoskie są bardzo radykalne. Hasła i obietnice wyborcze daleko idące. Przypomnę, że i Liga, a w jakiejś mierze i Fratelli d'Italia były przeciwko euro, przeciwko dominacji Niemiec, niezależności za wszelką cenę. Natomiast w praktyce politycznej te partie, które występują jako przeciwko establishmentowi, gdy przejmują władzę, opierają się administrację państwową, która jest solidna, która jest często bezpartyjna, która jest często technokratyczna i powiedzmy te działania ideologiczne nie mają wielkiego wpływu. Weźmy na tym przykład dyplomację, która jest bardzo profesjonalna, włoska dyplomacja. Potrafi też prowadzić tak zwaną dyplomację kulturalną, niezależnie od tego, kto rządzi w danym, kto rządzi we Włoszech w danym momencie. I faktycznie, bardzo pragmatycznie, Giorgia Meloni postanowiła, podjąć tą współpracę z Europą. Relacje z von der Leyen są rzeczywiście bardzo dobre, co do tego nie ma wątpliwości. Ale czy to jest jakaś przyjaźń? No powiedzieć, to jest także duże wyrachowanie ze strony Giorgi Meloni. Nie zapominajmy, że Włochy mają bardzo wysoki deficyt budżetowy, jeśli chodzi o deficyt budżetowy, czy dług państwowy bardziej, nie deficyt budżetowy, bo tam budżety jakoś sobie spinają. Ale ten dług państwowy jest jednym z najwyższych w Europie.
1: Ma być, możliwe, że nawet przegonią Grecję pod tym względem, co tak, rzeczywiście no, jest tak.
0: Zdaje się, my się staramy dość mocno pod tym względem dojść do czołówki. Tak. To samo w sobie nie zawsze musi mieć taki charakter negatywny, jeśli chodzi o sferę rozwojową, no ale na pewno jest obciążeniem obiektywnym obciążeniem i także uzależnia, no w tym przypadku jednak od tych instytucji struktur europejskich. Pragmatyzm Giorgi Meloni spowodował, że ona dostała to, co się nazywało KPO bez najmniejszego problemu. I to także pomagało w zwielokrotnieniu miejsc pracy. I to jest właśnie ten element z kolei polityki wewnętrznej, pewnych obiektywnych sukcesów gospodarczych. I dodano tego właśnie tej polityki międzynarodowej. Natomiast pan redaktor wspomniał o generale Van Maczym, co warto powiedzieć dwa słowa o tej postaci, bo to jest właśnie zagrożenie dla Giorgi Meloni większe niż...
1: No właśnie, proszę mi tylko pozwolić zadać pytanie właśnie, żeby to ustrukturyzować, bo nadchodzą przyszłoroczne wybory, no i pojawia się Roberto Van Maczy, generał, rocznik 68 z tego, co widziałem. I no i pytanie, czy to nie jest konkurent właśnie dla Giorgi Meloni, w jaki sposób to może wpłynąć na te przyszłoroczne, ważne wybory.
0: Tak. No, tu trzeba powiedzieć, że także Giorgia Meloni poniosła jedną porażkę dość istotną. Nie udało się jej wygrać w referendum, które dotyczyło reformy systemu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości. To jak widać, w każdym kraju jest duży problem i podjęcie tego tematu najczęściej politykom nie wychodzi na dobre. W przypadku Giorgi Meloni, skąd się wziął tutaj, bo jeśli mówimy o tym, skąd się wziął generał Van Maczy? Przede wszystkim to był oficer wojsk specjalnych, który dołączył do Ligii Salviniego. On zaczął jeszcze jako w służbie wojskowej, zaczął wypowiadać bardzo takie kontrowersyjne kwestie na temat LGBT, na temat imigrantów. No i Salvini go przechwycił. Spowodował, postawił go na listy do Europarlamentu, jest to europarlamentarzysta, generał Van Maczy. Musiał oczywiście opuścić służbę wojskową, to jest oczywiste. Wojskowi nie mogą uczestniczyć w aktywnym życiu politycznym, nawet jest byłym wojskowym. Poglądów nie zmienił, a nawet można powiedzieć mocno zradykalizował i postawił przede wszystkim na kwestię imigracji. Meloni walczy z nielegalną imigracją, rząd Giorgi Meloni, no ale ma pewne ograniczenia takie obiektywne. No, Włochy są otoczone morzem, przez półwysep. Nie tak łatwo jest postawić tamę napływowi imigrantów, tym bardziej, jeżeli ma się tych masę imigrantów wcześniej wpuszczonych przez wszystkie możliwe rządy centrolewicowe, zresztą zupełnie świadomie. I to jest jeden z głównych problemów, absolutnie takim podobnym jak w Niemczech, podobnym jak we Francji, tak samo jest we Włoszech. W każdym dużym mieście wystarczy przejść w okolice, nie wiem, dworców kolejowych czy pewnych dzielnic, które są autentycznie problematyczne z punktu widzenia tak zwanej drobnej przestępczości, handlu narkotykami, przemocy. No, jest to rzeczywisty, autentyczny problem, niewymyślony przez polityków prawicowych, ale bardzo chętnie, czy skrajnie prawicowych, ale bardzo chętnie podchwytywany jako główny oręż w walce. I można powiedzieć, że Van Maczy odszedł Meloni od prawej strony, od skrajnie prawej strony, proponując nie tylko walkę z imigracją, ale remigrację. To znaczy, żeby wyrzucić wszystkich możliwych imigrantów z Włoch, nie patrząc na wszelkie inne uwarunkowania prawne, polityczne, humanitarne, etc. I to mu przynosi dużą popularność. W tej chwili jest szacowany na 10% popularności w sondażach przedwyborczych.
1: Panie profesor, musimy puentować to, tylko zapytam, czy...
0: Jeżeli Van Maczy to podtrzyma i dalej będzie ostro opozycyjny wobec Meloni, to de facto może spowodować powrót lewicy do władzy, bo wtedy Meloni zabraknie tych głosów, a może wygrać wtedy wybory lewica, czego siły centroprawicowe się bardzo obawiają i tutaj ten problem rzeczywiście istnieje i warto go śledzić, warto patrzeć, bo on jest w tej chwili taki ogólnoeuropejski.
1: I mam nadzieję, że będziemy śledzili tę kwestię z panem profesorem Stefanem Bielańskim, który był gościem dzisiaj w Radio Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: pan profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Minęła godzina 10:00, czas na serwis informacyjny, a potem Odyseja Wyborcza. Natomiast dzisiejszy program przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry, 10:02 w tym wydaniu wiadomości. Fałszowanie dokumentacji medycznej w szpitalu w Nowej Soli, czy służby manipulują polskimi mediami oraz miażdżące zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Jakub Duszak, zapraszam.
5: Wiadomości wnet.
4: Fałszowanie dokumentacji medycznej w szpitalu w Nowej Soli, jak donosi portal Zero.pl, pacjenci szpitala wskazują, że mają kłopoty wynikające z tego, że choć nie przeszli ostrych zawałów serca, w dokumentacji wypisowej ze szpitala widnieje takie rozpoznanie. Niektórzy nie mogą ubezpieczyć się prywatnie, inni stracili dostęp do potrzebnych im leków, bo przeciwwskazaniem do ich stosowania jest przebycie ostrego zawału serca. NFZ po interwencji portalu powiadomił o istotnych odchyleniach statystycznych. 3 mandatów zabrakło alternatywie dla Niemiec do samodzielnego rządzenia po wczorajszych wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt. AfD zdobyła 39 mandatów w 83-osobowym Landtagu. CDU będzie miała 15 deputowanych, SPD, Zieloni i Lewica po 8, natomiast BSW 5. W związku z tym pojawia się pytanie, z kim AfD zbuduje koalicję. CDU, SPD i Zieloni mają łącznie tylko 31 mandatów, a do tego wszystkie trzy partie żywią zdecydowaną niechęć do alternatywy dla Niemiec, którą określają mianem skrajnie prawicowej. Wszystko zależy zatem od 5 parlamentarzystów BSW. Tego typu informacje powinny być przez dziennikarzy sprawdzane, bo inaczej stają się oni pasem transmisyjnym. Mówił o sprawie fake newsa na temat zatrzymania marszałka województwa lubelskiego, podanego przez TVN24 i Wirtualną Polskę z powołaniem na źródła w prokuraturze, pisarz i publicysta Bronisław Wilczstein.
6: To jest niebezpieczeństwo w wypadku w ogóle dziennikarzy śledczych, takich, których się niejako hoduje. Pamiętamy taką sprawę takich dziennikarzy, Anna Marszałek, Bertol Kittel, którzy ujawnili, że Romuald Szeremietew jest zamieszany w korupcyjną aferę. I strategia ze strony tych służb polega na tym, że się sprzedaje im parę mniej ważnych rzeczy, żeby w pewnym momencie dostać taki cynk, który znowu zaprezentują jako swoje odkrycie dziennikarskie, które okaże się polityczną rozgrywką.
4: Mówił redaktor Bronisław Wilczstein. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski przepraszają dziś za opublikowanie fake newsa o rzekomym zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Portal Gazeta.pl przekonywał, że informację o zatrzymaniu marszałka potwierdziła prokuratura. Setki protestujących zgromadziły się wczoraj wieczorem w Portsmouth w Anglii po tym, jak około 140 migrantów przepłynęło przez kanał La Manche, podaje BBC. Protestujący powiedzieli, że próbują uniemożliwić władzom przetransportowanie migrantów do ośrodka rejestracji Manston w hrabstwie Kent. Policjanci wyposażeni w tarcze chronili kilka autokarów czekających nieopodal na migrantów. Protest odbył się po tym, jak w sobotę duża grupa zamaskowanych mężczyzn przeprowadziła demonstrację przeciwko przeprawom małymi łodziami w porcie w Dover. Około 270 tysięcy pasażerów utknęło w różnych częściach Indonezji po erupcji wulkanu, która doprowadziła do odwołania ponad 2 tysięcy lotów i zmusiła lotniska do zawieszenia działalności już drugi dzień z rzędu. Anak Krakatau, położony 150 km od Dżakarty, zaczął wybuchać późnym wieczorem w piątek. Z wulkanu wydobywały się fontanny lawy, a pył wulkaniczny dotarł do stolicy. Międzynarodowe lotnisko w Dżakarcie oraz 3 inne lotniska przedłużyły zamknięcie do dziś, do godziny 18 czasu lokalnego. Szkoły w regionie przeniosły zajęcia do internetu, a zakłócenia dotknęły również część transportu morskiego.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Liban.
3: to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
9: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
10: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy Odyseję Wyborczą, 10.11 i dzisiaj przede wszystkim na Niemczech się skupimy. Dzień niemiecki w Odysei Wyborczej będzie, ale to nie przypadek i nie powód, nie powodem jest jakaś moja wielka sympatia do naszego sąsiada z zachodu, a wynik wyborczy Saksonii-Anhalt, o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że te wybory się zbliżają i się odbyły w minioną niedzielę. No i efekt jest, zdaje się, zaskakujący dla elit niemieckich, dla elit europejskich również, ale czy będzie samodzielny rząd, tego ja przynajmniej na tą chwilę nie wiem. Mam nadzieję, że z naszymi gośćmi to ustalimy, co to właściwie oznacza, chociaż część osób mówi, czy będzie, czy nie będzie, to ma drugorzędne znaczenie, i tak jest szok dla elit, a ktoś doda, będzie czy nie będzie, i tak jest szok, ale ten szok nie przełoży się na to, żeby w Bundestagu i w gabinecie kanclerza zameldował się polityk AfD, chociażby Alice Weigel. Jak to będzie wyglądać? Co to oznacza? Co to mówi o samych Niemczech? Co to mówi o relacjach polsko-niemieckich? Co to mówi o stanie zachodnich elit? To Państwu będziemy dzisiaj wyjaśniać, a wyjaśnienie zaczynamy od pierwszego gościa, dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki, ale także lubiany youtuber jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: No i co? Patrzymy w te słupki poparcia. Tu 40 parę, tu mniej niż 20, mówi AfD i CDU. Pozostali jeszcze niżej. Jeden wysoki słupek poparcia dla Alternatywy dla Niemiec, a wszyscy pozostali w dół. No, CDU straciła połowę poparcia z 37 do 18,5, co może szokować. Ty, co pan doktor widzi z tych liczb i diagramów, których jesteśmy od wczoraj wieczora bombardowani?
3: No to jest, chyba nie będę oryginalny, jeśli powiem, że to jest czerwona kartka dla niemieckiego establishmentu. Jeszcze wyraźniejsza niż część osób sądziła. Znaczy, od jakiegoś czasu wiadomo było, że AfD te wybory wygra. Sondaże dawały 42%. Maksymalnie. Ja uważałem, że AfD jest niedoszacowana, ponieważ tak naprawdę niemiecki establishment popełnił wszystkie te błędy, które już widzieliśmy popełniane przez obóz liberalno-lewicowy i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Więc to była kampania zawstydzania wyborców, straszenia. Teraz to słyszymy na przykład, kiedy premier Donald Tusk mówi, że na spotkaniu z młodymi, że właściwie nie ma im nic do zaoferowania, poza tym, że nie jest Grzegorzem Braunem, a jak przyjdzie Grzegorz Braun, czy też inny skrajnie prawicowy polityk, to będzie koszmar. Znaczy, nie chodzi o to, panie redaktorze, żebyśmy tutaj teraz żebyśmy się jakoś specjalnie cieszyli, bo dla Polaków to niekoniecznie jest wesołe wydarzenie, chociaż można różnie myśleć o tym, jakie się pojawiają szanse, jakie zagrożenia. Natomiast
2: ale to zanim do Polski, to jeszcze bym tylko został w niemieckim świecie, chcąc.
3: Zostańmy przy niemieckim, natomiast niewątpliwie mamy do czynienia z taką już utrwaloną, niemal pokoleniową głupotą elit. Tego się inaczej nie da określić, bo to chyba Albert Einstein powiedział, że głupotą jest podejmować te same wysiłki, które się nie udają, i spodziewać się za każdym razem innych rezultatów. Tak? Więc jakby to właśnie straszenie działa raz, drugi, a za którymś razem ludzie mówią, mamy was tak dosyć i tak bardzo jesteśmy niezadowoleni z tego, jak wyglądają rządy. Przede wszystkim migracja, gospodarka, alienacja Niemców z byłego NRD, że pokazujemy wam czerwoną kartkę, że tak, właśnie wybierzemy dokładnie tych, którymi wy nas straszyliście, bo do was nie dociera. I w tym momencie zwykle taka partia jest niedoszacowana. Ja w ogóle liczyłem, że AfD utworzy samodzielnie rząd.
2: A właśnie to już wiemy, mamy to przeliczone dokładnie, bo tam zdaje się jednego czy dwóch, ale chyba jednego mandatu w Landtagu zabraknie do samodzielnej władzy.
3: To są różne szacunki teraz. Ostatnio, kiedy sprawdzałem i starałem się dosyć to dokładnie sprawdzić, to jeśli weszło BSW, czyli Ruch Sary Wagenknecht, to jest bardzo ciekawa partia, bo to jest skrajnie lewicowa partia, która jest na tyle establishmentowa, że jest duże prawdopodobieństwo, że poprze nawet rząd mniejszościowy AfD. No więc mi wychodziło, że to są trzy głosy, których brakuje. To i tak nie jest dużo. Ja w ogóle myślałem, że taka samodzielna większość jest z zasięgu AfD, dlatego że liczyłem, że to są 2-3% w stosunku do sondaży. Sondaże miały tam, w sondażach zabrakło 2,5. Przepraszam, sondaże były o 2,5 niższe od wyniku. Więc jak najbardziej jest utworzenie rządu w zasięgu, nawet przy tej bardzo słabej pozycji kanclerza Merca, w zasięgu może być wyrwanie, namówienie kilku chadeków, żeby po prostu zmienili barwy. Na tym też się mówi od jakiegoś czasu. Kanclerz Merc jest skrajnie niepopularny. Jeszcze przed tymi wyborami pojawiły się naciski na niego, aby rozważył odejście i ustąpienie miejsca, na przykład na rzecz takiego polityka jak Markus Söder, szef bawarskiej CSU. Myślę, że te naciski się wzmogą. Alice Weidel, liderka AfD, już zapowiedziała, że spodziewa się, że do końca roku kanclerz odejdzie. Spodziewa się wcześniejszych wyborów. Ja myślę, że wcześniejsze wybory niekoniecznie, przynajmniej nie tak szybko, bo przed nimi establishment będzie się bronił, natomiast pojawia się taka myśl, że Angela Merkel, jaka by nie była, to jednak była politykiem, przynajmniej w szeregach własnej partii, dosyć mającym posłuch, mający pewien rodzaj charyzmy, mimo wszystko. Nawet wśród komentatorów pojawia się takie zdanie, że Merkel swego czasu wypchnęła z polityki Friedricha Merca i chyba jest tak, że mogła mieć rację w tym względzie. Pomijając tutaj kwestie ideologiczne, ale podchodząc do tego, do polityki czysto jako pewnego rodzaju rzemiosła. Dlatego, że pomijając te kwestie oczywiste, o których mówimy, gospodarkę, migrację, to naprawdę nie bez znaczenia jest to, że Merz, kanclerz Friedrich Merz jest po prostu politykiem nieumnym, takim, który nie radzi sobie z tymi takimi technikaliami politycznymi, z komunikacją, tak?
2: Ale to aż ciekawe, że polityk, który się długo czekał, różne miał meandry, popełnia takie szkolne...
3: Bo kanclerz, bo on umie budować wpływy, natomiast nie umie niestety... Nie ma tego, co Machiavelli określał wiktu. Nie ma tej umiejętności zjednywania, nie ma tej umiejętności prowadzenia za sobą ludzi, zwolenników do boju, w tym wypadku do boju wyborczego. Tego nie ma. On potrafi świetnie zakulisowo budować wpływy i po wielu latach takiego chodzenia, kręcenia, dogadywania się tu z Amerykanami, tu z kolegami z partii, w końcu dostał ten fotel kanclerza na nieszczęście HDC. Jak się okazuje.
2: Właśnie stracił ten fotel po wynikach w Saksonii-Anhalt?
3: Wie pan, panie redaktorze, trudno powiedzieć, ale to wisi, jego dalsza misja wisi na włosku. Gdyby AfD faktycznie wzięła samodzielnie cały Landtag, no to kanclerz by się podał do dymisji. Teraz to może jeszcze przez jakiś czas się bronić.
2: Będzie się bronił, a jak może się bronić niemiecki establishment? No bo wyniki są, jakby popatrzeć po mandatach, to AfD ma 39 mandatów, wszyscy pozostali, CDU, SPD, Zieloni i Lewica, którzy wchodzą, również mają 39 mandatów i ruch Sary Wagenknecht, który ledwo co przekroczył ten 5-procentowy próg, ma 5,3, dostanie aż 5 mandatów, więc to od Sary Wagenknecht będzie zależeć, kto no będzie rządził. Czy teraz elita, ten establishment, konsensus starych partii wypuści AfD, niech sobie porządzi w Saksonii-Anhalt, niech to trochę z tą partię zużyje, czy będzie za wszelką cenę bronić się także poprzez sojusz z Sarą Wagenknecht?
3: I ja odpowiem krotochwilnie, bo nie mam pewności, co się stanie, więc zawsze można tutaj radiosłuchaczom odpowiedzieć żartobliwie i ich trochę zabawić, jak się takiej pewności nie ma. Chyba na tym polega rzemiosło z kolei komentatorskie. Ja powiem tak, panie redaktorze, ja na miejscu niemieckich elit dokładnie bym to zrobił. Ale już tyle razy widziałem, jak niemieckie elity, mając do wyboru kilka różnych opcji, wybierają tą najgłupszą, że nie wiem, co one zrobią. Natomiast dokładnie jest tak, że to na przykład było widać w przypadku partii Nigela Farage'a, Reform UK w Zjednoczonym Królestwie, że ona tam miała najgorsze wyniki, gdzie już kiedyś rządziła. I efekt tego był taki, że no, logicznym wnioskiem jest, że kiedy widzimy słabość, miałkość ideologiczną naszego obozu i też miałkość oczywiście nawet bardziej może przywództwa, to musimy liczyć na błędy przeciwnika i musimy ułatwić mu tych błędów popełnianie. No, Saksonia-Anhalt to jest naprawdę już taki land, ona i Mecklenburgia, gdzie diabeł mówi dobranoc, wręcz taka jak z dowcipów niemieckich, czyli to nie jest znaczący land, to nie jest land graniczny czy kraj związkowy, powinno się chyba po polsku mówić, taki poligon, na który można taką rozbuchaną, populistyczną partię, która nie ma jakiegoś wybitnego doświadczenia, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, wypuścić i liczyć na to, że ona się widowiskowo tam skompromituje. A jeszcze lepiej, jeśli to nie jest jeśli to jest rząd mniejszościowy, który warunkowo popiera ruch Sary Wagenknecht, to wcale nie musi być rozwiązanie dobre dla establishmentu. Natomiast złe dla establishmentu, to może wręcz spowolnić tak naprawdę marsz AfD po władzę, bo my musimy sobie zdawać sprawę, że logika polityczna jest taka, że w momencie, w którym my mamy takie koalicje frankensteinowskie, czyli wszyscy ze wszystkimi muszą stworzyć koalicję, żeby zatrzymać w tym czy w innym landzie i właściwie też już z sondaży wynika, że na szczeblu federalnym AfD, to te koalicje, one nie rozwiązują żadnego z problemów, który sprawia, że AfD jest tak popularna, bo nie mogą, bo to są zbyt rozbieżne programy, punkty widzenia, to są koalicje strachu. One tylko spowalniają marsz AfD po władzę i pomagają jej się w tym marszu konsolidować. I to już po władzę, tak? Bo w pewnym momencie, tak jak mówię, będzie dochodziło do rozłamów, będzie dochodziło do takich ucieczek i potem jakby ten system ulegnie przeciążeniu i po prostu ta władza, jak dojrzała gruszka, się alternatywie dostanie. W związku z czym tak by było logicznie. Natomiast niemieckie elity są zafiksowane na punkcie koalicji kordonowej. Sara Wagenknecht tak naprawdę weszła tylko dlatego, że ona zbudowała swoją markę polityczną na tym, że cokolwiek się stanie, my nie będziemy tych znienawidzonych koalicji kordonowych budować. Przedstawimy również AfD listę naszych punktów programowych, które dla nas są istotne. Jeśli się co do nich dogadamy, to jesteśmy w stanie nawet poprzeć rząd. I to wyborcy docenili, bo inna skrajnie lewicowa partia Die Linke tego nie zrobiła. Oni właśnie w latach 2000 stworzyli taki słynny, znaczy poprzedni rząd, to był poprzedni rząd w Turyngii, stworzyli taką kordonową zaporę z ich premierem Bodo Ramelowem. To jakby zostało odnotowane przez wyborców i zweryfikowane negatywnie.
2: To jeszcze zapytam o polskie relacje. Donald Tusk napisał jeszcze przed tymi oficjalnymi wynikami wczoraj późnym wieczorem taki oto wpis: w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i w PiS, odpowiedział Mateusz Morawiecki, przypominając reset, a z kolei już nie polityk, ale znany publicysta Rafał Ziemkiewicz, tylko spuentuje, powiedział, że to nawet dobrze, bo woli w Berlinie zadeklarować wrogów niż udawanych przyjaciół. Jak to jest dla Polski? Czy AfD faktycznie jest zadeklarowanym wrogiem? Zacznę od wypowiedzi
3: pana premiera. To jest właśnie, tutaj właśnie pan widzi modelowy przykład, bo to jest, pan premier Donald Tusk należy do tej takiej formacji merkelistycznej, takiej generacji merkelistycznych polityków w Europie, tak bym go określił. I to jest właśnie przykład tej krótkowzroczności liberalnych elit. Niczego się nie nauczyli, niczego nie zapomnieli. Nie potrafią przedstawić żadnego pozytywnego programu, tylko straszyć. To jest dokładnie to, co jakby ja mówię, że straszeniem się, politolodzy mówią, nie tylko ja mówię, proszę państwa, straszeniem się nie wygrywa wyborów, straszeniem się nie wygrywa wyborów, trzeba prezentować program. Wychodzi pan premier i straszy. No nie wiem, jak to do końca skomentować. Liberalny establishment jest tutaj wybitnie odporny na wiedzę, bardziej niż wydawało mi się, że dorośli ludzie mogą być, a już od wielu lat też pracuję jako dydaktyk, pracuję ze studentami, no to takiej zatwardziałości zwojów mózgowych to u moich studentów nie doświadczam, mimo wszystko. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest złe, czy to jest dobre dla Polski, to jest trudne, dlatego że ja pisząc o tym tekst niedawno, posłużyłem się taką metaforą. Właściwie te wszystkie główne punkty programu AfD są do pewnego stopnia analogiczne do programu MAGA Donalda Trumpa. I oczywiście Donald Trump nie jest jakimś szwarcharakterem dla przynajmniej dla części polskiej sceny politycznej, dlatego że geopolitycznie to jest takie asertywna pozycja Stanów Zjednoczonych, które się dobrze dogadują przynajmniej z częścią polskich polityków, to nie jest wcale aż takie złe. Natomiast no, dla Kanady czy dla Meksyku takie rozpychające się Stany Zjednoczone to już jest problem. I teraz gdyby AfD kiedyś sięgnęła po władzę, a do tego jeszcze daleko w Niemczech, to my byśmy mieli mniej więcej taki problem, jak Kanada ma ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli my byśmy byli w roli Kanady, oni by byli, przynajmniej tak by im się wydawało, w roli takiej europejskiej, trumpistycznej Ameryki, która się rozpycha i która do tego, umówmy się, jest sceptyczna wobec wsparcia dla Ukrainy i wiele tam jest osób o sympatiach wyraźnie prorosyjskich. No więc...
2: A co myślą o Polsce? Patrzę na wywiad, który w obecnym, w aktualnym numerze Plusa Minusa przeprowadził Jerzy Haszczyński z jednym z ważnych polityków AfD i na poziomie landowym Saksonii-Anhalt, ale także chyba ogólno niemieckim, no, który patrzy na Polskę no tak nie bardzo pozytywnie, byśmy powiedzieli. Oczywiście są zaklęcia, że dobra współpraca, że jak najbardziej, ale widać, że Polska jest w jakimś sensie kłopotem, bo trochę się nie chce mówić wprost, że się z Polską będzie walczyć, bo Polska jest dobrym przykładem do wytykania błędów Niemiec w polityce migracyjnej chociażby, no a z drugiej strony te ciągoty, te bóle fantomowe po tej części strony niemieckiej sceny są nawet w tym wywiadzie widoczne.
3: I teraz, panie redaktorze, chciałem przejść do drugiej części mojej wypowiedzi. To, że politycy niemieccy myślą, i to politycy z kolei z AfD, myślą, że oni będą mogli uprawiać w Europie politykę w stylu MAGA, wynika też z pewnej ich megalomanii, w moim odczuciu. Tak? Że grzechem liberałów jest odporność na wiedzę, a grzechem polityków AfD jest megalomania w stosunku do ich postrzegania pozycji Niemiec. To zresztą się często zdarza u takich skrajnie, czy też nieskrajnie prawicowych polityków, że oni często właśnie mają taką, to znamy też z Polski, umówmy się, taki odruch wstawania z kolan i tutaj, co to nie my. No więc, panie redaktorze, Stany Zjednoczone są absolutnym hegemonem w Ameryce Północnej i Środkowej i dominują właściwie w obu Amerykach. W przypadku Niemiec wystarczy, dzień dobry, że porównamy, że połączymy gospodarki dwóch dużych krajów europejskich, Francji i Włoch, one już są większe od niemieckiej. Natomiast jeśli chodzi o stan Bundeswehry, to Polska ma w tej chwili niemal równie nowoczesną armię, co Bundeswehra, a jeśli chodzi o stan osobowy, liczniejszą. Więc to, że oni, oczywiście należy sobie zdawać sprawę, jak niebezpieczną partią, jakie zagrożenia niesie ze sobą marsz AfD ku władzy, natomiast nie wolno nam popadać w histerię. Nawet gdyby ci politycy chcieli wrócić do epoki Bismarcka, czy wrócić, Björna Hekesie, jednego z ideologów partii, się o to oskarża, do takich już zupełnie mrocznych rozdziałów niemieckiej polityki, to oni tego nie mogą nie zrobić, nie dlatego, że chcą czy nie chcą, tylko dlatego, że jak powiedział pewien wybitny polski polityk, polityka jest sztuką tego, co możliwe. Oni nie mają tej gospodarki, oni nie mają tej demografii, oni nie mają tych ludzi. W związku z czym, tak jak mówił z kolei pewien wielki filozof niemiecki, to, co było tragedią, powtórzy się jako farsa. To będzie trochę jak w tym słynnym filmie Mela Brooksa Producenci, że ten springtime for, i to już kto zna producentów, to wie, dla kogo to jest springtime, właśnie się tak farsowo może skończyć. Jeśli by AfD poszła w tym kierunku, a może też pójść w kierunku takiej większej normalizacji i jednak wygrać może tutaj taki pragmatyzm, który momentami reprezentuje Alice Weidel. Tino Chrupalla jest tutaj oczywiście patronem tego skrzydła bardziej, drugi wiceprzewodniczący AfD, czy też wiceprzewodniczący partii, który jest patronem skrzydła tego stanowczo bardziej prorosyjskiego i rewizjonistycznego w pewnych momentach. Zresztą Chrupalla mówił wprost, że uważa Polskę za większe zagrożenie dla Niemiec niż Rosję. Przewidywany, jeden z polityków AfD, który przewidywany jest na ministra spraw zagranicznych, stwierdził, że nie tylko nie będzie dyskusji o reparacjach, ale że to on zażąda od Polski odszkodowania za współudział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No, powiem tak. Bardzo zachęcam polityków AfD, jeśli kiedyś im się uda, przejąć władzę, żeby spróbowali. Dlatego, że jeśli oni mają takie asertywne zamiary wobec Polski, to należy im przypomnieć, po pierwsze, poza tym, jaki Niemcy mają rzeczywisty potencjał, to należy im też przypomnieć, że oni to będą robili w warunkach osłabienia instytucjonalnego tych instytucji, które dawały Niemcom dużo przewagi, dlatego że oni chcą zreformować Unię Europejską, poluzować europejską integrację co najmniej. W programie partii nadal jest wyjście ze strefy euro. Mało tego, Alice Weidel powiedziała, że ona nie będzie finansować niemieckich think tanków, które też na wzór Trumpa, które działają za granicą. No, panie redaktorze, my się zajmujemy i pan i ja polską polityką nie od wczoraj. Proszę mi powiedzieć, co się stanie, jak jutro Niemcy przestaną finansować Heinrich Böll Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung i parę innych fundacji,
2: panie doktorze,
3: które działają w Polsce.
2: Bo już kolejni goście czekają i pan doktor wie, ja wiem i wszyscy wiemy, że żaden kraj tak łatwo z własnej agentury nie rezygnuje. I niech to będzie komentarz do tej dyskusji. Nawet jak BFD zdobyła samodzielną, stuprocentową większość, to żadnego think tanku, który działa w Polsce i urabia polskie, część polskich elit nie zlikwiduje.
3: Wie pan, ale jakby nawet jeśli nie zrezygnuje, to trudniej im będzie, znaczy bardzo osłabią swój soft power samą tą retoryką. I tutaj naprawdę albo dojdzie do pewnej normalizacji pozycji tej partii, albo dojdzie do konfrontacji, tylko że ta konfrontacja nawet w takim dyplomatycznym czy ideologicznym wymiarze wcale nie musi być dla Niemiec skręcających w prawo, skręcających w kierunku AfD zwycięska. Wręcz przeciwnie, ona może się skończyć taką bolesną weryfikacją tego, ile możemy i ile znaczymy w Europie.
2: Mówił dr Michał Kuś, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę. A za chwilę na naszych łączach dr Krzysztof Rak. Godzina 10:36. Za chwilę wracamy do Dosyej Wyborczej.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Wracamy też do tematu sytuacji w Niemczech po wyborach w Saksonii-Anhalt. Naszym gościem teraz dr Krzysztof Frack. Dzień dobry.
2: Cześć Łukaszu, witam bardzo serdecznie Państwa.
1: Główny analityk Instytutu Zachodniego. Za nami już jedna rozmowa. Tutaj dużo było o tych relacjach polsko-niemieckich. To my się teraz skupmy może tylko i wyłącznie na sytuacji nad Szprewą. Jak Berlin, jak berlińskie gazety, media, publicyści, działacze przyjęli wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt?
2: Te wybory, no bo my o tych wyborach rozmawiamy już od kilku miesięcy, Łukaszu, jak zapewnie pamiętasz.
1: Oho.
2: No i najkrócej ujmując, jaki jest wniosek, no to jest pyrrusowe, ale zwycięstwo establishmentu. Długo...
1: Zwycięstwo, jak przegrana, no? Gdzie tu zwycięstwo? CDU traci...
2: Pyrrusowe zwycięstwo. Jest to pyrrusowe zwycięstwo.
1: Nawet znam takiego króla.
2: Bo przegrana byłaby w tym momencie, to też o tym mówiliśmy, od miesięcy o tym mówimy, że przegrana byłaby w tym momencie, kiedy AfD by nie tylko żeby wygrało wybory, bo to jest za mało. Bo to było wiadomo od samego początku, że AfD w Saksonii-Anhalt wybory wygra. Musiało AfD, żeby wygrać te wybory tak naprawdę, osiągnąć taki wynik, który pozwoli im na sformowanie samodzielnego rządu. Dzisiaj wszystko wynika, że to się nie stanie. Mają prawdopodobnie 39 miejsc w Landtagu, a potrzebowali 42. To jest bardzo dużo. Krótko mówiąc, no, ja stawiałem, że nic się nie zmieni, że zapora ogniowa będzie działała, choć się łamałem już w ostatnich tygodniach, bo też o tym rozmawialiśmy. No ale na szczęście te moje przeczucia, te głębsze przeczucia, że jeszcze tym razem establishment wygra, się sprawdziły. Tak więc tutaj musimy na to podkreślić. To jest zwycięstwo establishmentu, co oczywiście nie znaczy, że nie dojdzie do zmian w niemieckiej polityce i wśród samego establishmentu. Ten wynik nie daje władzy w landzie AfD, no ale jest kolejnym, aby tak rzec, ostrzeżeniem dla coraz bardziej słabnącego Merca. Zobaczymy, co się stanie w Bundestagu, bo w Bundestagu jest teraz pakiet bardzo ważny, reform służby ochrony służby zdrowia, konkretnie reform dotyczących opłat i zakresu świadczeń służby zdrowia. W Bundestagu jest też pakiet dotyczący podwyższenia de facto wieku emerytalnego. Skądś to znamy. No i nie sądzę, żeby słabnąca koalicja się na tym nie wywaliła, że użyję takiego bardzo delikatnego zwrotu. No, krótko mówiąc, establishment po raz kolejny się obronił, bo ma jeszcze potencjał do obrony przed AfD, ale jak mówię, jest to zwycięstwo pyrrusowe, no bo przede wszystkim będzie ono najprawdopodobniej oznaczało, że nadal będzie rządziła Saksonii-Anhalt CDU, która z kretesem przegrała te wybory, tak, bo osiągnęła o połowę gorszy wynik niż przed 5 laty, a mimo to będzie rządziła. No to jest coś nie tak, tak? I nie na tym polega demokracja, żeby partia, która przegrała wybory, bo największym przegranym w Saksonii-Anhalt jest CDU, nadal rządziła. No chyba, że stanie się cud, bo to też jest jeden jeszcze scenariusz, który musimy rozważyć, że Zygmuntowi uda się te 4-5% zdobyć. 4-5 głosów zdobyć, tak? czyli no na przykład, ale to było możliwe na przykład, gdyby doszło do jakiegoś rozłamu w CDU, ale na razie o tym nic nie wiem. Ja zresztą rozmawiałem z przedstawicielem AfD tak właśnie dla naszej rozmów jeszcze przed wyborami i oni przewidywali, że to bardzo dokładnie rozważaliśmy te wszystkie scenariusze, no i sprawdził się ten scenariusz najmniej optymistyczny dla AfD, oni byli na to przygotowani, a w tym scenariuszu najmniej optymistycznym zdobywają 39 miejsc w Landtagu. Przypomnę, brakuje, żeby rządzić, trzeba mieć 42. Te 3 głosy brakują, tak? Tam była kwestia, czy partia Sary Wagenknecht, sojusz Sary Wagenknecht wejdzie, osiągnie 5% granicę. Jeśli by osiągnął. Nie osiągnął. Ale właśnie osiągnął. Ale jeśli, bo też rozważaliśmy, tak, jeśli by nie osiągnął, to oni by mieli 41%. No nawet oni, ja z nimi rozmawiałem, z tym członkiem, ekspertem, bo to był ekspert.

0: partycypacji będą punktować słabnący establishment. No w którymś momencie to się musi wszystko wywrócić.
1: Wywrócić dla establishmentu, ale na ten moment no może jednak będzie rząd AfD, może establishment się cofnie i wypuści AfD. Niech sobie porządzi to jeszcze w koalicji z Sarą Wagenknecht.
0: Nie, nie. Zygmunt mówił, że on nie będzie chciał wchodzić po pierwsze w rząd mniejszościowy, wykluczył. Sara Wagenknecht jest, to jest dla niej sukces, no bo wydawało się, że ta partia po ostatnich wyborach federalnych już ma schyłek. No jakoś w ostatniej chwili tej partii się udało wejść przynajmniej teraz do Landtagu, ona odżyje. Ona mówi o ewentualnej współpracy, ale ona mówi o współpracy właśnie w takim, no nie sądzę, bo to raczej, że współpracy w tym sensie, że takie ciche poparcie rządu mniejszościowego. Zygmunt nie jest głupi. On od dawna ten scenariusz wykluczał, on mówi wyraźnie. My mamy program dla Niemiec, my wiemy, co trzeba zrobić, ale żeby ten program wprowadzić, musimy mieć stabilną większość w Landtagu, a tej stabilnej większości nie mają i mieć nie będą. No mówię, chyba żeby doszło, to jest jedyny, ja też z AfD-owcami o tym rozmawiałem, oni tego nie wykluczają. Mówią o tym, nie mówią o szczegółach, bo pewnie jakieś rozmowy prowadzone są z CDU, no bo musieli tych kilka głosów z CDU, tych kilku posłów do Landtagu, deputowanych do Landtagów musieliby przyciągnąć na swoją stronę. I to w takim sensie, że no musiałoby dojść do rozpadu we frakcji CDU w Saksonii-Anhalt, w Landtagu Saksonii-Anhalt. To Zygmunt nie zgodzi się na to, żeby to było jednorazowe wsparcie, a potem tego wsparcia. On musi mieć to wsparcie na stałe, tak więc no, musiałby doprowadzić do rozpadu CDU, co nie jest niemożliwe, bo ja też z AfD-owcami rozmawiałem, ale oczywiście oni szczegółów nie powiedzą, no bo to są już ściśle tajne ustalenia, tak? Nie jest niemożliwe, że do takiego rozpadu dojdzie, ale nie sądzę, żeby to było teraz, tak? No bo to jeszcze jest trochę za wcześnie. Na razie establishment będzie się nadal kompromitował. Ja bym też tak widzę, strategia chyba, co prawda Zygmunt mówił, że będziemy rozmawiali ze wszystkimi, tak? I ja chcę rozmawiać ze wszystkimi, ale to jest niezwykle wygodne, no bo ten skompromitowany Schulze, czyli obecny, tak, premier, który przegrał, no będzie nadal rządził. No to będzie tylko napędzało elektorat kolejnych zwolenników AfD. Bo może jeszcze jedna uwaga. Dlaczego to nie jest, ten wynik nie jest specjalnym zaskoczeniem? Przynajmniej dla AfD-owców nie był, bo ja właśnie jak z nimi rozmawiałem, to oni mi zwrócili jedną uwagę. Są badania i to są wiarygodne badania INSY, która no jest chyba najbardziej wiarygodna, bo ona trafiła te 43%. Ona trochę jakby, to jest 43,8 chyba jest taki wynik, ale oni trafili jako jedyni, bo były 40, 41, 42, ale jedyna INSA miała 43%. I są takie badania, że pytano o gotowość, czy uważasz za możliwe głosowanie na CDU, czyli potencjał wyborczy CDU w Saksonii-Anhalt. No i wyszło, że to jest 46-47%. I sami AfD-owcy mówili mi, że poziom mobilizacji jest już tak na maksymalnym poziomie, że to jest 43-44%, to jest maksimum, no bo dochodzimy do szklanego sufitu, bo ten szklany sufit jest 47%. No to już i tak jest coś niewiarygodnego, niesamowitego, co AfD osiągnęła, tak? Teraz musi AfD, bo AfD będzie grało jednak na zaporę ogniową, czyli na zdobywanie większości i nie wchodzenie

0: w jakieś dziwne koalicje, chyba że, mówię, rozpadnie się w CDU, ale na razie to jeszcze jest nie teraz. Tak więc no, oni mają ten już sufit pokazywał, że prawdopodobnie większości nie będzie, no bo nie może być tak, że 100% potencjalnych deklarujących gotowość głosowania na AfD głosuje, tak? I tak to jest prawie przeszło 95, 96, nie wiadomo, no to bardzo dużo, tak? No bo jak ja powtarzam, 46-47% elektoratu opowiedziało się za tym, że uważa za możliwe, że zagłosuje na AfD. No i wyszło 43,8, czyli prawie 44%. Wynik fenomenalny, fenomenalna kampania wyborcza, bo zmobilizowali prawie w 100% swój elektorat. To tylko pogratulować.
1: No dobrze, a jak teraz będzie reagować wszystkie pozostałe partie? CDU, SPD, Zieloni, Liberałowie. Jakie od nich płyną sygnały po tych wyniku wyborczych w jednym konkretnym kraju związkowym, Saksonii-Anhalt?
0: No, sygnały potwierdzają, że establishment nie nadaje się już do rządzenia Niemcami, ja powiem tak. CDU powiedziało, że oj, jaki to wynik, taki wynik stabilny, bo ważne jest mieć stabilny wynik, żeby rządzić. Oni chcą rządzić, mimo że są największym przegranych w tych wyborach. No i co? No czeka nas to jest najprawdopodobniejszy scenariusz. Koalicję, ja bym ją nazwał, od sasa do lasa, tak? Bo nie da się rządzić, rządzić składając tam koalicję bez Die Linke, czyli partii postkomunistycznej. A CDU się zastrzegała, oj, że nigdy z Die Linke, tak, Die Linke była tak samo parszywa jak AfD. No i będziemy widzieli, jak będą się dogadywali, będzie taki zgnimy kompromis. Będziemy mieli no prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2 lat te Niemcy będą wewnętrznie gniły, to będzie się to wszystko rozpadało. Ci establishmentowi politycy beznadziejni, oni są beznadziejni, nie mają podstawowych talentów politycznych, a szczególnie w CDU. Tam są jacyś ludzie, nie wiadomo skąd oni ich biorą, nie? No to oni się na pewno nie nadają do polityki, bo oni nie potrafią rozmawiać z ludźmi. Bo to jest problem establishmentu, tak? Że oni nie potrafią rozmawiać z ludźmi, nie potrafią przekonywać do swoich racji. Pytanie jest, czy oni w ogóle jakieś tam racje mają, ale jak ja oglądam szczególnie tych młodych polityków z CDU skupionych wokół Merca, no to jest po prostu jakaś katastrofa. Ja nigdy bym na coś takiego, niezależnie od tego, jakie mam poglądy, no nigdy bym nie głosowałbym na polityka, który nie potrafi przekonać mnie do swoich racji. To jest, establishment ma ten problem, że tam są mało utalentowani politycy. A tu, no właśnie pytałeś, co dalej. No wyrasta nam Ulrich Zygmunt i to też będzie problemem wewnętrznym AfD, od razu powiedzmy, ja się pytałem AfD-owców, nie? No dobrze, no ale no, wyrósł. Problem AfD, o czym też rozmawialiśmy, polegał zawsze na tym, że tam nie było wodza, o tak powiem, jednego wodza. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Tylko no właśnie te przywództwo, było takie przywództwo mieszane, dwuosobowym, Chrupalla, Weidel. Oni to byli dosyć sprawni medialnie i politycznie i pierowsko, ale no, to nie byli wodzowie charyzmatyczni. Zygmunt jest charyzmatycznym politykiem. Ja go widzę, jak on się nie wywróci o coś, a może się wywrócić. Jako przyszłego kanclerza za te... On jest stosunkowo młody, 35 lat. No, ale właśnie, co na to wierchuszka AfD powie, Weidel i Chrupalla. No nie jest w ich interesie, żeby tylko przyglądać się, jak Zygmunt zdobywa coraz większą władzę i jest na prostej drodze w kierunku tym, żeby ich wyeliminować z przywództwa. To nie tylko establishment ma kłopoty, no ale AfD też się rozpoczną ciekawe gry o przywództwo. Tak więc, no właśnie to też jest z kolejnych moim zdaniem powodów, że AfD nie będzie na razie dążyła do zdobywania władzy na siłę, bo to mogą być tylko kłopoty. A teraz tam się...
1: Pozwoli starym partiom jeszcze trochę pognić także w Saksonii, a mnie interesuje jeszcze element programowy. Czy to co się wydarzyło? No, czy można mówić o stabilności, ale CDU z 37 spadło na 18,5% poparcia w Saksonii-Anhalt z wyborów na wybory do Landtagu, AfD urosła z 20 do 43,8 punkta procentowego poparcia, czyli ponad dwukrotnie. Czy to wzbudzi programową refleksję wśród establishmentu niemieckiego co do polityki migracyjnej?
0: Co ty? Słuchaj, jest rano, poniedziałek, a ty sobie jaja jakieś robisz. No. Jaki program? Jaki program?
1: Staram się założyć, czy być może w Berlinie ktoś myśli racjonalnie wśród establishmentu politycznego niemieckiego, ale może to jest żart, może oni nie myślą.
0: Nie, no myślą racjonalnie, utrzymać się u żłoba, no to jest bardzo racjonalne. No ja to rozumiem takich polityków, którzy za wszelką cenę utrzymają się u żłoba.
1: No dobrze, no chodzi... za wszelką cenę, czyli za cenę polityki klimatycznej, polityki migracyjnej, to skoro chcą być u żłoba.
0: Jakie to ma tam znaczenie? Co ty tam opowiadasz o jakichś politykach klimatycznych? Polityka, w polityce chodzi, żeby utrzymać się u władzy i korzystać z fruktów, czyli mieć ryj w żłobie. I politycy, no naprawdę, to nie są tacy ludzie, którzy tam główkują nad jakimiś strategiami. Oni myślą od wyborów do wyborów. I efekt, dlaczego mówię o zwycięstwie CDU, CSU i establishmentu? Bo establishmentowy ryjek jest nadal w żłobie i jest dobrze. Obroniliśmy pozycję. Polityka jest jednak bardziej działalnością taką taktyczną, krótkotrwałą. I będziemy się martwili dalej. Tak? Następne wybory też pokażą, że ten establishment się ledwo trzyma, ale się jednak trzyma. No i wrzesień wyborczy zakończy się tym, że dojdziemy do wniosku, no to, że jednak jeszcze nie jest czas na władzę AfD i establishment będzie sobie rządził i korzystał, teraz powiem tak bardziej elegancko, z fruktów władzy.
1: No dobrze, czyli nie będzie...
0: Kogoś radzi ta metafora ze świnią i korytem.
1: Dobrze, to ja jeszcze raz wrócę i spróbuję to, no bo przynajmniej tak trochę to tak w Polsce wygląda, że jak gdzieś...
0: Ale kto jest filozofem, ja czy ty?
1: Ty jesteś filozofem.
0: Bo ty za dużo filozofujesz, no.
1: A daj mi trochę pofilozofować na antenie. To w końcu jest audycja, którą ja prowadzę. No dobrze.
0: A masz dyplom?
1: Z filozofii nie. Ale mam...
0: No ja zaraz powiem redaktorowi Skowrońskiemu, żeby się zrobił z tobą porządek, bo tutaj się zaczynasz wymądrzeć. Nie? On też ma dyplom filozoficzny.
1: Albo nawet
0: filozofowie nie lubimy mediów.
1: Albo nawet wymądrzać, panie doktorze. No dobrze.
0: Przepraszam, a patrz, jak mnie złapał. To gad.
1: Tak, to jest z tymi dziennikarzami, zawsze są złośliwi. Panie doktorze, to nie będzie żadnych zmian, bo w polskiej polityce byłaby zmiana. A i ty powiedziałby, no dobrze, to może trochę za dużo migrantów, może trochę ich odeślijmy, to może trochę mniej Zielonego Ładu, może trochę tutaj zmieńmy. Byłaby próba dostosowania się do rzeczywistości. Czy tak samo będzie w niemieckiej polityce?
0: Te zmiany w polskiej polityce to też są najczęściej zmianami werbalnymi. No tam jakieś zmiany w niemieckiej polityce dochodzą. Minister spraw wewnętrznych Dobrindt no próbuje przynajmniej markować taki bardziej ostrzejszy kurs wobec migracji. No, niewątpliwie liczby też pokazują, że ta nielegalna migracja maleje, ale nie jest ona problemem. No, ty mówisz tak, no zmieńmy. No to tak można się mądrzyć, tylko pytanie jest, jak to zrobić, żeby zmienić. Moim zdaniem żadna z niemieckich partii, nie tylko establishmentowych, ale nie establishmentowych jak AfD, nie ma pomysłu no na przykład na to, co zrobić, jak rozwiązać problem migracji. To nie jest tak. Jak się zrobiło problemy w 2015 roku, to nie jest tak, że przyjdzie... W polityce nie ma prostych recept. O, to właśnie bardzo lubią Niemcy o tym mówić. i establishment, i nie establishment. I to jest prawda. Nie ma prostych recept. Nie ma tych recept. Stąd, jak mówię, dla AfD jest to idealna sytuacja. A niech oni jeszcze w tym gnoju i w tej zgniliźnie sobie siedzą i niech się popisują. Niech dalej te procesy gnilne toczą system, niemiecki system polityczny. Dzisiaj AfD jest w bardzo wygodnej sytuacji obserwatora i komentatora tego, jak ten system się kończy i jak niemiecki system polityczny, uznawany jeszcze nie tak dawno za jeden z najskuteczniejszych, jeden z najlepszych politycznych systemów w Niemczech, system partyjno-demokratyczny, właśnie na naszych oczach się kończy i gnije. Tu nie ma recept, moim zdaniem nie ma recept. My będziemy, głównym problemem będzie to, jak zmienić system polityczny, a nie jak prowadzić reformy. Zresztą te reformy zaraz wejdą na agendę i być może to się wszystko skończy, znając zdolności kanclerza federalnego Friedricha Merza, że to jest antymidas, czyli czego się dotknie, no to się zmienia, wiadomo w co jest rano, to już nie jest rano, ale nie będę jeszcze mówił. Państwo wiecie, co mam na myśli. I znając te zdolności polityczne kanclerza Merza, ja przypuszczam, że możemy dojść do takiej sytuacji, w której niedługo rozpadnie się koalicja rządząca, a też powątpiewam, czy oni do końca przyszłego roku będzie kanclerzem. W jego zdolności antymidasowe możemy naprawdę wierzyć i obserwujmy to, jak on będzie dokładał się do tego, żeby to gniło szybciej i się szybciej to rozpadło.
1: Jedno jest pewne, nie będzie w spokoju w niemieckiej polityce do kolejnych wyborów do Bundestagu. Scena niemiecka już weszła, teraz tylko jeszcze bardziej...
0: Będziemy się spotykali postępuje i będziemy często dyskutowali i ludzie będą nas słuchali.
1: Niestabilność.
0: To jest ciekawe.
1: I za to bardzo Państwu dziękujemy. Doktor Krzysztof Rak był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a Tobie też za złośliwe prowadzenie programu. Bye, bye.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Teraz czas na serwis informacyjny.
2: Odyseja wyborcza.
3: Wiadomości w net.
4: Izraelskie naloty na miejscowość w południowym Libanie zabiły co najmniej 11 osób, w tym dwoje dzieci, poinformowały tamtejsze media państwowe. Według Narodowej Agencji Informacyjnej 9 osób zginęło w wyniku jednego z nalotów, który krótko po północy zniszczył 3-piętrowy budynek mieszkalny w Kfar Rumman. W drugim ataku na samochód zginęło 2 ratowników medycznych. Wczoraj izraelskie naloty zabiły w południowym Libanie 7 osób. Jak twierdzi izraelska armia, była to odpowiedź na ataki dronów przeprowadzone przez Hezbollah. Fałszowanie dokumentacji medycznej w szpitalu w Nowej Soli, jak donosi portal Zero.pl, pacjenci szpitala wskazują, że mają kłopoty wynikające z tego, że choć nie przeszli ostrych zawałów serca, w dokumentacji wypisowej ze szpitala widnieje takie rozpoznanie. Niektórzy nie mogą ubezpieczyć się prywatnie, inni stracili dostęp do potrzebnych im leków, bo przeciwwskazaniem do ich stosowania jest przebycie ostrego zawału serca. NFZ po interwencji portalu powiadomił o istotnych odchyleniach statystycznych. 3 mandatów zabrakło alternatywie dla Niemiec do samodzielnego rządzenia po wczorajszych wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt. AfD zdobyła 39 mandatów w 83-osobowym Landtagu. CDU będzie miała 15 deputowanych, SPD, Zieloni i Lewica po 8, natomiast BSW 5. W związku z tym pojawia się pytanie, z kim AfD zbuduje koalicję. CDU, SPD i Zieloni mają łącznie tylko 31 mandatów, a do tego wszystkie 3 partie żywią zdecydowaną niechęć do alternatywy dla Niemiec, którą określają mianem skrajnie prawicowej. Wszystko zależy zatem od 5 parlamentarzystów BSW. Tego typu informacje powinny być przez dziennikarzy sprawdzane, bo inaczej stają się oni pasem transmisyjnym. Mówił o sprawie fake newsa na temat zatrzymania marszałka województwa lubelskiego, podanego przez TVN24 i Wirtualną Polskę, z powołaniem na źródła w prokuraturze pisarz i publicysta Bronisław Wildstein.
3: To jest niebezpieczeństwo w wypadku w ogóle dziennikarzy śledczych, takich, których się niejako holduje. Pamiętamy taką sprawę takich dziennikarzy, Anna Marszałek i Bertolt Kittel, którzy ujawnili, że Romuald Szeremietew jest zamieszany w korupcyjną aferę. I strategia ze strony tych służb polega na tym, że się sprzedaje im parę mniej ważnych rzeczy, żeby w pewnym momencie dostać taki cynk, który znowu zaprezentują jako swoje odkrycie dziennikarskie, które okaże się polityczną rozgrywką.
4: W poranku wnet mówił redaktor Bronisław Wilcztajn. Dziennikarze TVN24 i WP przepraszają za opublikowanie fake newsa o rzekomym zatrzymaniu Jarosława Stawiarskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Portal Gazeta.pl przekonywał wczoraj, że informację o zatrzymaniu marszałka potwierdziła prokuratura. Setki protestujących zgromadziły się wczoraj wieczorem w Portsmouth w Anglii po tym, jak około 140 migrantów przepłynęło przez kanał La Manche, podaje BBC. Protestujący powiedzieli, że próbują uniemożliwić władzom przetransportowanie migrantów do ośrodka rejestracji Manston w hrabstwie Kent. Policjanci wyposażeni w tarcze chronili kilka autokarów czekających nieopodal na migrantów. Protest odbył się po tym, jak w sobotę duża grupa zamaskowanych mężczyzn przeprowadziła demonstrację przeciwko przeprawom małymi łodziami przez kanał La Manche w Portsmouth. W Dover. Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik odbędzie się jutro o godzinie 13 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie i będzie miało charakter państwowy. Piosenkarka, aktorka i dziennikarka odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Na antenie Radia Wnet prowadziła audycję Sztuka jest magią oraz Piaf, czyli Wróbel.
2: www.wnet.fm Reklama.
5: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
7: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a nawet przejdziemy do spraw polskich. Na naszych łączach już teraz jest dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i porozmawiamy trochę o tym, co nas może czekać z Trybunałem Konstytucyjnym. Różne scenariusze są rozpatrywane. Jak na razie wiemy, że pan Berek został wybrany przez Sejm i co może być dalej, jak władza może mieć pomysły, projekty i plany na nowy, przejęty Trybunał Konstytucyjny.
2: No, oczywiście, jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, no to w tym momencie piłka, w cudzysłowie, jest po stronie prezydenta, ponieważ prezydent od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbiera ślubowanie. Tylko, że od razu tutaj, panie redaktorze, ja zaznaczę, bo podkreśla się tutaj, zwłaszcza z tej strony Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko, że prezydent nie ma żadnych formalnych możliwości weryfikacji tych kandydatów od Sejmu, co jest nieprawdą. To jest po prostu bzdura i to trzeba wprost zakwestionować, sprostować. Już w wyroku K34/15, to jest wyrok pod prezesurą pana profesora Rzeplińskiego, Trybunał wprost napisał, że prezydent ma takie możliwości, ponieważ może mieć uzasadnione wątpliwości co do legalności tego wyboru. Tam są trzy grupy przesłanek i między innymi jedną z tych grup jest to, czy dana osoba w ogóle spełnia wymogi do zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Więc jak najbardziej prezydent ma możliwość, a nawet obowiązek w niektórych przypadkach to zbadać. I ja jestem przekonany, że Kancelaria Prezydenta to badanie przeprowadzi, no bo tutaj w przestrzeni publicznej podnoszony jest ten argument, z którym ja się zresztą zgadzam, że pan minister Berek może nie spełniać wymogów formalnych do zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o jego staż zawodowy.
1: No i pytanie, co by się stało? Już podkreślone, prezydent raczej nic na to nie wskazuje, żeby szybko miał przyjąć od pana Berka ślubowanie, ale jest inna wypracowana przez obecny rząd droga, która zdaniem części prawników i zdaniem rządu także wiedzie do ślubowania.
2: No właśnie pytanie, na którą z tych dróg pan minister Berek się ostatecznie zdecyduje, bo ma dwie możliwości. Może zrobić albo tak jak profesor Patyra i czekać. No profesor Patyra chwilę musiał poczekać, natomiast się doczekał. Tak, tam bodajże po 3 miesiącach został zaprzysiężony przez prezydenta. Prezydent przebadał, tak przeanalizował i odebrał to ślubowanie. Albo może pójść na skróty i wydaje mu się wówczas, że złożył ślubowanie, tak jak jego czwórka kolegów i koleżanek z Trybunału Konstytucyjnego, a raczej wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, a wciąż oczekujących na złożenie ślubowania, czyli tak zwany wariant do kolumny. No, to jest w zasadzie z wypowiedzi, bo ja oglądałem komisję, na której pan minister Berek tak występował. Z wypowiedzi by wynikało, że on może tak myśleć, ponieważ on tam powiedział, że jeżeli się powołujemy na standard z tej nieistniejącej, raczej nieobowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówił m.in. o 4-letniej karencji, jeżeli chodzi o przechodzenie z rządu do Trybunału, to on powiedział, to stosujmy w całości te standardy i tam m.in. był taki przepis, który notabene Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją, że sędzia składa ślubowanie w terminie 14 dni, a jeżeli się nie wyrobi, jeżeli nie złoży w tych 14 dniach, to pomiędzy 15 a bodajże 28 dniem może to złożyć w formie ślubowania notarialnego tak zwanego, czyli właśnie u notariusza, a następnie przesłać to do prezydenta. No co by wskazywało, że pan minister dopuszcza taką możliwość. Oczywiście to nie jest ślubowanie w sensie ustawowym i o tym już przesądził Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę już jednoznacznie w wyroku K3/26, ale to też wynika z orzecznictwa wcześniejszego, włącznie z tym, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o prezesurę pana prezesa Rzeplińskiego. To no, dla mnie nie ulegałoby wątpliwości, że takie ślubowanie w cudzysłowie nie przyniosłoby sobie żadnych skutków prawnych.
1: Ale może dałoby skutki polityczne. Wiele, czy są takie przewidywania, że właśnie najpierw sala kolumnowa, a potem wejście razem z pozostałymi wybranymi, ale nie będącymi jeszcze sędziami, prawnikami do siedziby Trybunału w asyście policji na przykład.
2: Znaczy teoretycznie oczywiście możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, no bo właśnie ja w ogóle widzę trzy takie możliwe scenariusze, które teraz się mogą zadzieć, czy takie grupy scenariuszy. I pierwszy faktycznie to jest to wejście z policją. Tylko panie redaktorze, no ja postawiam tak jak wielu innych prawników pytanie, no i co dalej? No niech będzie, że ta policja wchodzi, bo możemy to sobie wyobrazić już nieraz, że już ostatnio weszła. No ja byłem tego osobiście świadkiem. No weszła policja, tak? Dajmy na to, że wejdzie z tymi sędziami, no tam do środka. Każe ich wpuścić do gmachu na Szucha. No i co? No przecież policjant nie każe ani komu przydzielić spraw w referacie, ani dać dostępów do systemów, ani przydzielić asystenta, ani orzekać z tą osobą. No musieliby regularnie tych sędziów tam, przepraszam, w House of Cards kajdankami przykuwać do pulpitów, no a co raczej się nie wydarzy. Więc taki siłowy wariant no, musiałby polegać tak w zasadzie na w ogóle zlikwidowaniu tej części Trybunału, która jest teraz. A to raczej nie wchodzi w grę, włącznie z tym, że pan profesor Markiewicz, udzielając jakiegoś wywiadu, też mówił, że on sobie nie wyobraża za bardzo takiego wariantu. Mówi, że rzeczywiście różne rzeczy się w polityce dzieją, natomiast czegoś takiego to raczej sobie nie wyobraża.
1: No to druga możliwość,
2: tak. Druga możliwość jest taka, panie redaktorze, że no, powstanie tak zwany alternatywny trybunał, tak? No, to pan profesor Sadurski jest tutaj specjalistą w tego typu scenariuszach. Czyli, że ta pozostała siódemka sędziów wybranych przed Sejmem 10 kadencji cały czas pracuje na ulicy na Alei Szucha, natomiast ta ósemka wybrana już przez Sejm 10 kadencji spotyka się w jakimś innym miejscu. Może tak jak kiedyś, jeszcze za czasów PRL, Trybunał spotykał się w Sejmie, tak, orzekał na sali kolumnowej, no to może tam by pan marszałek Czarzasty udostępnił przestrzeń. No i wtedy mamy jeden prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, jeden taki udawany paratrybunał. Oczywiście to się wydaje śmieszne i to byłoby całkowicie kompromitujące zarówno dla państwa polskiego, jak i dla tych ludzi, ale groźne może być o tyle, że o ile, proszę państwa, taki paratrybunał nie miałby kworum potrzebnego ani do zgromadzenia ogólnego, ani do pełnego składu, no to teoretycznie, oczywiście w ich mniemaniu, no ma pięciu sędziów, którzy mogliby w tak zwanych piątkach, czyli w składach pięcioosobowych orzekać. No i co by się stało, gdyby na przykład rząd publikował takie pseudowyroki? No to tutaj no, po raz kolejny bardzo dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Zwłaszcza, że premier Tusk mówił o tym, że musi mieć pewność, że nasi sędziowie, co w ogóle jest skandalicznym określeniem, ale że nasi sędziowie we wrześniu wejdą do tego gmachu, tak? Więc on wskazał konkretnie, że chodzi o gmach na Szucha, a nie jakiś tam pseudo-paratrybunał. No i jest jeszcze trzecia możliwość. Trzecia możliwość jest taka, że nic się nie zmieni w tym znaczeniu, że pan minister Berek, nawet jeżeli złoży ślubowanie do kolumny, to nie zostanie dopuszczony do orzekania i rząd nie będzie miał narzędzi do tego, żeby jakoś to przeforsować. Co oczywiście byłoby z jednej strony ich totalną porażką, no bo zapowiadali, że teraz to już tam żarty się skończyły. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, politycznie to też mogłoby dać jakiś w dłuższej perspektywie jakiś uzysk, bo to mogłoby zbudować narrację do kampanii wyborczej. Zobaczcie, nawet taki, przepraszam za określenie, ale to za profesorem Matczakiem, konstytucyjny Rambo nie dał rady tutaj nic zrobić. Więc no, my w wyborach potrzebujemy stabilnej większości, to takiej większości, która będzie w stanie odrzucić weto prezydenta, wtedy zmienimy ustawę i wszystko załatwimy na poziomie ustawowym. No i oczywiście, no ja w to nie wierzę, że oni by zrobili taki wynik, ale jako właśnie taka narracja kampanijna, to już politycznie myślę, że dałoby się to sprzedać.
1: A to pójdźmy w naszych przewidywaniach, rozważaniach na temat państwa i Trybunału i prawa dalej. Po co obecnej władzy może być Trybunał? Znaczy, jakie ruchy byłyby łatwiejsze, nie mówię, że możliwe, nie mówię, że w pełni zgodne z prawem, ale łatwiejsze politycznie, gdyby udało się obecny Trybunał uzależnić poprzez takich ludzi jak pan Berek od władzy wykonawczej, od rządu?
2: No, panie redaktorze, szanowni państwo, Trybunał ma cały zestaw kompetencji. Ja zacznę od tej, o której się najczęściej mówi, ale którą ja jednocześnie, w zastosowanie której ja absolutnie nie wierzę. Czyli Trybunał orzeka o czasowej niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu. No i faktycznie, no ma taką kompetencję, to jest artykuł 131 Konstytucji. Natomiast dlaczego od razu, proszę państwa, uważam, że akurat z całego zestawu kompetencji po te się nie sięgnie? Po pierwsze dlatego, że prawdzie nie ma takiej możliwości. Tam chodzi o to, że ta kompetencja jest używana wtedy, kiedy prezydent nie jest w stanie zawiadomić marszałka o tej czasowej niedyspozycyjności. No tutaj jak najbardziej jest w stanie. Poza tym, zgodnie z ustawą, nawet gdyby Trybunał wydał takie postanowienie, a prezydent zawiadomił pana marszałka o tym, że jest w stanie, to postanowienie upada z mocy prawa. Poza tym, no politycznie to by był ogromny koszt, no bo jednak pan prezydent Karol Nawrocki, no na niego zagłosowało prawie 11 milionów Polaków, dodatkowo w sondażach rośnie mu to poparcie, to jest coraz mocniejszą pozycję polityczną, więc to by po prostu było ryzyko bardzo mocnego skonsolidowania, zjednoczenia tego elektoratu przeciwko sobie. Nie wiem, czy po prostu ktoś politycznie by się zdobył na odwagę, ale to nie oznacza, panie redaktorze, że Trybunał byłby tutaj no, tylko kwiatkiem do kożucha, bo po pierwsze Trybunał Konstytucyjny orzeka zgodności prawa z prawem wyższego rzędu, najczęściej z Konstytucją. No i może być tak, że przecież wszystkie te ustawy, które były dorobkiem rządów Zjednoczonej Prawicy, a które teraz uwierają temu rządowi, no zostaną tam odesłane. Przykładowo ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie istnienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawa o prawo o prokuraturze, ustawa kompetencyjna, no długo by wymieniać, panie redaktorze. I całe ten, wszystkie te ustawy, które, tak jak mówię, im przeszkadzają, a co do których nie mają większości, nie mają mandatu demokratycznego, żeby obalić weto prezydenta, który nie zgadza się w tym zakresie na zmiany, może być po prostu do tego zaangażowany Trybunał Konstytucyjny, żeby się ich w cudzysłowie pozbyć. Ponadto Trybunał Konstytucyjny ma taką kompetencję, że orzeka o zgodności z prawem działania partii politycznych. I może zdelegalizować jakąś partię polityczną, w tym znaczeniu, że wydać rozstrzygnięcie jej niekonstytucyjności i wówczas jest obowiązek wykreślenia takiej partii z ewidencji. I w stosunku do PiS-u ja też nie bardzo wierzę, żeby to było zastosowane, chociaż nie wykluczam. O tyle, że na przykład w stosunku do Konfederacji Korony Polskiej dużo łatwiej byłoby to sprzedać, tak, elektoratowi temu tak zwanemu stajennemu giertychowskiemu, że patrzcie, to jest jakaś tutaj skrajna, nacjonalistyczna, żeby nie powiedzieć faszystowska partia i musimy coś zrobić, tak. No oczywiście to by zarzuty wyssane z palca, ale tak mogło to by być sprzedawane. Więc tutaj to jest kolejna kompetencja Trybunału. No i wreszcie Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, więc wszystko to, co jest na granicy kompetencji, wszystko to, co ewentualnie mogło być sporne, no tak jak teraz prezydent skierował na przykład spór kompetencyjny dotyczący przeciwko Sejmowi, dotyczący zaprzysiężania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A co by było, gdyby taki właśnie neotrybunał wydał rozstrzygnięcie, że to jednak Sejm może substytuować te kompetencje, że może to być jako ten pośrednik. No przecież, no zgodnie z konstytucją, gdyby to było oczywiście legalne, bo nie będzie, ale gdyby takie orzeczenie było legalne, no to prezydent ma obowiązek się dostosować. Więc no to pokazuje tylko, że Trybunał Konstytucyjny będzie miał bardzo ważną rolę, zarówno teraz, właśnie przy odwracaniu tego dorobku rządów Zjednoczonej Prawicy, jak i ewentualnie po przegranych wyborach, ponieważ po przegranych wyborach, panie redaktorze, może być tak, że każda reforma zostanie ostatecznie skierowana następczo do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny może każdą taką reformę wysadzić w powietrze. Więc on może całkowicie blokować pewne działania, co również byłoby bardzo niekorzystne.
1: A przy okazji sporów kompetencyjnych mówi się o różnych scenariuszach. Także takich, o których nie myślimy na pierwszy rzut oka, na przykład chodzi o nominacje ambasadorskie. Nie jest tak, że jeżeli pan Berek zostałby wstawiony jako szef Trybunału, już nie mówię prezes, tylko jakiś szef jakiegoś innego Trybunału, który by inaczej orzekał i na przykład wywiódłby, że prezydent ma mniejsze niż to wynika z ustawy zasadniczej kompetencje co do nominacji ambasadorskich, bo tutaj też jest pole sporu.
2: Dokładnie tak, ponieważ przepis konstytucji jest bardzo ogólny, to wszystko jest doprecyzowane na poziomie ustawowym i jak najbardziej jest tutaj pole do manewru, oczywiście zakładając, że ktoś ma złą wolę, no bo jak ktoś ma dobrą wolę, to absolutnie nie. Ale panie redaktorze, jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj myślę, że też no, gra pewną rolę. Pamiętajmy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają immunitet i to immunitet dożywotni, ponieważ potem przechodzą, po zakończeniu kadencji przechodzą w stan spoczynku i ten immunitet nadal działa, nadal obowiązuje. I oczywiście ktoś powie, no ale nie zostali zaprzysiężeni, tak, nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Ale co by było, gdyby na przykład było tak, że w stosunku do którejś z tych osób toczyłoby się jakieś postępowanie i nawet niech będzie, że państwo polskie już pod nowymi władzami, już normalna, legalna prokuratura krajowa na przykład uznaje, że tego immunitetu nie ma, a taka osoba kieruje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, no zaraz, to przecież był immunitet, bo oni są legalnie urzędującymi sędziami, tak? No przecież to też między innymi o to chodzi. Ja dlatego uważam, że niewykluczone jest, że 9 sędziom, pamiętajmy, że ta koalicja wybierze jeszcze jednego sędziego, 30 stycznia przyszłego roku kończy się kadencja sędziego Wyrembaka, że tym 9 wybranym przez ten Sejm będzie właśnie pan minister Żurek, który no dzisiaj sam już mówi, że on nie jest politykiem, że ma kwalifikacje, więc naprawdę, proszę państwa, różne rzeczy się mogą dziać.
1: Wypowiedź z korytarzy sejmowych, rzeczywiście on się politykiem nie czuje, więc tak jakby już się szykował, że on na koniec wyląduje w Trybunale Konstytucyjnym, a ten najbardziej...
2: I proszę jeszcze zwrócić uwagę, że on nie powiedział, jak został zapytany o to, czy tak poszedłby do Trybunału Konstytucyjnego, nie powiedział, że nie, on powiedział, że nie myśli o tym. No to, proszę państwa, jest tak wymieniająca odpowiedź, że no co mówię, gdyby to wykluczał, to po prostu powiedział, że nie, mam teraz misję tak w resorcie sprawiedliwości, nie będę tutaj myślał w ogóle o innych tematach, muszę to dokończyć. No powiedział po prostu, że on na razie o tym nie myśli.
1: I jak na razie nie ma takich planów. Zastanawiam się, co to jeszcze może oznaczać na linii Pałac Prezydencki-Rząd, bo pojawiły się takie spekulacje publicystów, że może nowy Trybunał w jakiś sposób uderzyć w samego prezydenta. Taki scenariusz jest prawnie możliwy, że Trybunał będzie w jakiś sposób orzekał o ważności, nieważności wyborów, będzie się także wtrącał w to, czy prezydent jest zdolny, czy nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji.
2: O ile, panie redaktorze, tak jak mówiłem, w te tak zwane grube scenariusze z tego najgrubszego kalibru, jak ten wspomniany artykuł 131, ja nie wierzę, to na pewno Trybunał może być wykorzystywany do walki z pałacem, gdyby traktować go instrumentalnie, ponieważ na przykład pamiętajmy, że prezydent ma kompetencje do tego, żeby zamiast podpisać ustawę, skierować ją prewencyjnie do Trybunału Konstytucyjnego, ale jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności takiej ustawy z Konstytucją, to prezydent już nie może zastosować prawa weta. Wówczas musi taką ustawę podpisać. Dopiero następczo ewentualnie może ją tam zaskarżać, ale to nie ma znaczenia. Więc tak naprawdę, gdyby prezydent wiedział, że Trybunał Konstytucyjny działa wadliwie albo nie działa, no to tak, to ma zupełnie wyłączoną tę kompetencję. Nie może już w zasadzie korzystać z kompetencji do prewencyjnej kontroli konstytucyjności, a to oznacza, że pozostaje mu tylko prawo weta, co nie zawsze jest możliwe do zastosowania. No pamiętajmy choćby ustawę budżetową, gdzie zawetować jej po prostu nie wolno. Wolno ją tylko prewencyjnie odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj ewentualnie taka możliwość zostałaby w znacznym stopniu ograniczona, tudzież wyłączona.
1: No dobrze, a jeszcze zapytam o taki scenariusz, że teraz Trybunał nie ma finansowania, w budżecie nie ma pieniędzy, to jak to jest, że Donald Tusk chce tam menować swoich sędziów, wprowadzić ich być może i siłowo, a jednocześnie zabrać całkowicie finansowanie. To się trochę nie trzyma całości.
2: Czy panie redaktorze, to jest klasyczna gra w tchórza. Już tłumaczę, o co chodzi, proszę państwa. To jest próba wywarcia presji na Trybunale Konstytucyjnym. Poproszę zwrócić uwagę. Najpierw minister finansów, moim zdaniem, w sposób absolutnie nieprawidłowy, nielegalny, nie uwzględnia planu finansowego, który otrzymał od Trybunału 30 lipca 2026 roku, czyli wpisuje w projekt, bo to jest na razie projekt ustawy budżetowej, 0 zł, a jednocześnie ci sędziowie wybrani przez Sejm 10 kadencji zaraz wydają takie oświadczenie, apel do prezesa, w którym mówią, że proszę zwołać zgromadzenie ogólne razem z nami, wtedy będzie kworum. I jak będzie kworum, to my przyjmiemy szybko tutaj jeszcze ten projekt dochodów i wydatków, a rząd jeszcze ma czas, żeby to ewentualnie zmodyfikować, żeby to włączyć do projektu ustawy budżetowej, bo on do momentu, kiedy nie jest przedłożony Sejmowi, jeszcze może być modyfikowany. No, czyli od razu jest taka metoda, że na zasadzie, no zobacz, chcesz mieć pieniądze, no to po prostu musisz się złamać, musisz ulec. No ale raz, że prezes już zapowiedział, że nie będzie się tutaj żadnym szantażom poddawał, a dwa, panie redaktorze, że trzeba pamiętać, że to jest taka opcja atomowa, która, no, tu nie ma zwycięzcy, to są tylko przegrani, ponieważ z jednej strony oczywiście można mówić na 0 zł na Trybunał, czyli nie tylko sędziowie, ale też pracownicy nie dostaną pieniędzy, nie będzie na wodę, na ksero, na prąd, na internet, na nic w zasadzie nie będzie, no bo to jest 0 zł. Ale to ma kij ma dwa końce, proszę państwa, bo Trybunał Konstytucyjny w tym budżecie również ma przeznaczone środki na sędziów w stanie spoczynku. A to oznacza, że takie autorytety tej władzy jak profesor Zoll, profesor Łętowska, trochę tak w sensie prezes Trybunału Konstytucyjnego Stępień, to oni nie będą otrzymywać po prostu środków, zostaną bez środków do życia. No i ja nie wiem, czy oni by poszli na taki wariant ostatecznie. Czy Sejm, nawet gdyby dostał projekt ustawy budżetowej, w której będzie 0 zł na Trybunał, nie dokonałby takiej modyfikacji na etapie sejmowym, że na przykład właśnie tak jak poprzednio zostawił 0 zł na wynagrodzenia, ale jednak resztę budżetu Trybunałowi po prostu przyznał.
1: Ale z drugiej strony jest tak, że to nie będzie przesłanka do tego, żeby prezydent mógł nie podpisać budżetu, bo to jest jedyna ustawa, której zawetować nie może, ale jeżeli tam będzie taki zapis jak 0 zł na funkcjonowanie sądu konstytucyjnego zapisanego przecież w ustawie zasadniczej siłą rzeczy, to nie jest to przesłanka do tego, żeby uznać, że budżet nie został uchwalony.
2: No to znaczy, że prewencyjnie prezydent może go skierować do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak mówiłem, zamiast go podpisywać, no tylko, że pamiętajmy, że w momencie, w którym zacznie się rok budżetowy, no to do momentu podpisania budżetu funkcjonujemy na projekcie, a w projekcie 0 zł, tak? Więc ja uważam, że raz, że tutaj będzie no, bardzo trudny ruch ze strony prezydenta, gdyby to się utrzymało, ale dwa, panie redaktorze, ja widzę też taki scenariusz, który może posłużyć do atakowania prezydenta, czyli na przykład Sejm przyjmuje poprawki do projektu ustawy budżetowej. W tych poprawkach robi bardzo kontrowersyjne rzeczy. Nie wiem, obcina jemu finansowanie o połowę, dajmy na to, tam obcina finansowanie jakichś innych instytucji. No różne rzeczy może, naprawdę różne rzeczy może zrobić. Już mniejsza o to, co dokładnie. I jednocześnie wpisuje jakieś środki na Trybunał Konstytucyjny. Tak, no pewnie nie w pełnym zakresie, ale jakieś środki. I to idzie do prezydenta. I wtedy prezydent ma do wyboru albo podpisuje budżet, i Trybunał Konstytucyjny ma za co funkcjonować, ale jednocześnie godzi się na te wszystkie jakieś kontrowersyjne rzeczy, na przykład na obcięcie finansowania innych instytucji, albo nie godzi się na to obcięcie finansowania, czyli nie podpisuje budżetu, kieruje go prewencyjnie do Trybunału, ale w ten sposób oni powiedzą, no to zobacz, skazałeś Trybunał na niebyt, bo teraz ma 0 zł do momentu, kiedy nie wyda wyroku. A nawet jak wyda wyrok, no to i tak my będziemy musieli przygotować nowy projekt, nowy budżet. Tak. Więc no, przez ciebie Trybunał nie ma pieniędzy. Może niestety to być w ten sposób, ja już widzę tę narrację, mam nadzieję, że pan prezydent po prostu sobie z tym poradzi, bo to będzie naprawdę pałka do atakowania głowy państwa.
1: No i zobaczymy, czy taki scenariusz się spełni. O różnych scenariuszach dookoła Trybunału Konstytucyjnego rozmawialiśmy z doktorem Oskarem Kidą, prawnikiem zajmującym się właśnie prawem związanym z ustawą zasadniczą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: I to była Odyseja Wyborcza. Było dużo o Niemczech, trochę jak państwo słyszeli o polskiej polityce i prawie to jest ze sobą związane nierozłącznie o kryzysie, który nadciąga. A teraz już studio Lwów, dużo informacji z Teatru Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej. A my się żegnamy, słyszymy się jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Odyseja Wyborcza. www.net.fm.
3: Reklama.
4: Nasz naród jak lawa.
5: Gen wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
8: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
9: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
10: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
11: To będzie opowieść o wojownikach.
12: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
13: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
15: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
16: Witam państwa serdecznie. Szymon Chrystianus realizuje audycję. To jest Studio Lwów. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, ale najważniejsza osoba w tej audycji jest we Lwowie. Opoka, ostoja, fundament, filar i kotwica aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich radia wnet. Witaj Arturze. Powiedz mi, jaką masz pogodę. Zakładam, żeś we Lwowie.
17: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Pogoda w sumie jest ciepło, bo około 20 stopni Celsjusza, więc jak na pierwszy tydzień września nie jest najgorzej. Mamy nawet słoneczko, co prawda co jakiś czas przysłaniane białymi chmurami. Niemniej jednak słońce jest, więc nie narzekam, nie najgorzej. No i tak potwierdzam, jestem we Lwowie.
16: Lato wam się skończyło, a słońce macie jednak.
17: W rzeczy samej, to tak naprawdę ja powinienem cię powitać z powrotem po wywczasie, prawie dwutygodniowym, czy może dwutygodniowym wywczasie. Na, praktycznie można by było rzecz na Bałkanach, tak? Częściowo.
16: No właśnie, Bałkany, nie Bałkany, różne są definicje, gdzie te Bałkany się kończą, gdzie się zaczynają. Jeżeli uznajemy, że Transylwania w Rumunii to jeszcze nie Bałkany, a Muntenia, Ultenia to tak, no to byłem przez chwilę w Sinai, byłem w Muntenii, więc można powiedzieć, że zahaczyłem o Bałkany, no ale w dużym stopniu to była przede wszystkim Rumunia, Węgry, właściwie przejazd przez Węgry, no i jeszcze parę dni na Słowacji.
17: No tak. I sporą część czasu spędziłeś na terenach dawnego Imperium Habsburgów. Tutaj muszę pewnie to też zaznaczyć.
16: No to możemy dla uproszczenia powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawiałem się na Bałkanach, no to są jedyne te momenty, dzień, doba albo dwie, kiedy byłem poza monarchią Habsburgów, tak przez ciebie umiłowaną.
17: Jak ja rozumiem, teraz przechodzisz aklimatyzację po tym wywczasie w Warszawie, więc nie będę dalej cię męczył. Łukasz Jankowski powiedział, że w studiu Lwów będzie wiele faktów z wojny rosyjsko-ukraińskiej i po części to jest prawda, chociaż nie będziemy mówili o wojnie aktualnie trwającej, a będziemy mówili o wojnie w 1939 roku i już tłumaczę dlaczego. A to dlatego, że na Hołosku, niegdyś to była wieś, teraz to jest część Lwowa, tam spoczywają żołnierze Wojska Polskiego z 1939 roku, a dokładnie z września 1939 roku, kiedy to Lwów bronił się w sumie zarówno przed nacierającymi Niemcami, jak i Sowietami. Tam, jak dobrze Wojciechu wiesz, Polacy z Lwowa jeszcze od czasów sowieckich upamiętniali tych żołnierzy, pielęgnując właśnie to miejsce. To miejsce nie było, nazwijmy to tak bardzo konkretnie wyznaczone, nie było nigdy dokonanych ekshumacji, ale właśnie teraz te ekshumacje trwają. Ekshumacje prowadzi Instytut Pamięci Narodowej wraz z Uniwersytetem z Wrocławia, specjalistami między innymi od badań DNA z Wrocławia, ale także ukraińska spółka, ukraińska pamięć, czyli polscy i ukraińscy archeolodzy prowadzą badania. Kolejny rząd mogił został odkryty. No i może właśnie, żeby nie przedłużać, żebym ja nie tłumaczył, co tam się odbywa, posłuchajmy fachowców. Porozmawialiśmy z dwoma fachowcami, którzy pracują tam na miejscu właśnie na cmentarzu, między innymi z księdzem Tomaszem Trzaską. Ksiądz Tomasz Trzaska to jest specjalista właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, który pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, brał udział w wielu ekshumacjach, w wielu poszukiwaniach, w wielu badaniach na terenie Ukrainy, ale nie tylko, o czym zresztą też powie w swojej wypowiedzi. A więc posłuchajmy przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, księdza Tomasza Trzaskę.
3: Rzeczywiście od kilku tygodni prowadzimy te prace. W miejscu, w którym się znajdujemy, ekshumujemy szczątki żołnierzy Wojska Polskiego walczących w obronie Lwowa w 1939 roku. No, dotychczas odnaleźliśmy szczątki kilkudziesięciu osób, myślę, że około 50 na ten moment ujawniliśmy. Podjęliśmy ponad 25 szkieletów, w tej chwili te szkielety są oczyszczane i będą od dzisiaj poddawane oględzinom antropologicznym. Oczywiście od wszystkich osób, które odnaleźliśmy, pobierzemy materiał kostny do badań genetycznych i ten materiał kostny zostanie przekazany do laboratoriów, a następnie będzie próba ustalenia tożsamości tych żołnierzy. O tyle sytuacja jest inna, że w niektórych przypadkach znajdujemy przedmioty, które mogą w jakimś stopniu nam wskazywać, czy dookreślać, do kogo mogą należeć te szczątki. Jest to trochę sytuacja prostsza, aniżeli chociażby w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie prowadziliśmy pracę, gdzie tam te pochówki były zupełnie inne. Instytut Pamięci Narodowej ma podpisaną umowę z wieloma uniwersytetami czy ośrodkami, które profilują i w zależności od procedury, która jest przeprowadzona, te próbki kostne czy próbki odrodzin, materiału porównawczego trafiają do różnych uniwersytetów na terenie całej Polski. To już jest tutaj taka procedura formalna, prawna, więc jeszcze nie jesteśmy w stanie wskazać, który ośrodek będzie prowadził te badania. Niemniej jednak jeden z tych ośrodków, któremu IPN zleca i przeprowadzenie tych badań, a następnie my będziemy w Instytucie Pamięci Narodowej, korzystając z takiego narzędzia, które w zasadzie poza polską policją mamy tylko my, narzędzia CODIS, które pozyskaliśmy od amerykańskiego FBI i będziemy próbować ten materiał porównać właśnie z rodzinami. Najprościej jest zgłosić się po prostu do Instytutu Pamięci Narodowej, do Biura Poszukiwań i Identyfikacji. U nas ta procedura jest bardzo prosta, wystarczy się do nas zgłosić, napisać jak najwięcej takich szczegółowych informacji, określić stopień pokrewieństwa i wtedy nasi pracownicy kontaktują się już bezpośrednio i do takiej osoby jadą. Jeżeli rzeczywiście ten materiał genetyczny będzie dla nas przydatny, to my pobieramy próby, no i później po sprofilowaniu wprowadzamy do tej bazy, którą prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, bazy ofiar totalitaryzmu, etnicznych, no i bazę również materiału porównawczego. To akurat ta baza wydaje się jest być dzisiaj największą w Polsce bazą właśnie, jeżeli chodzi o te obszary. Będziemy pracować tutaj do początku października i my szacujemy, że odnajdziemy szczątki około 120 osób, ale równie dobrze może być to i więcej, i mniej, bo jak wiemy, przy pracach poszukiwawczych zawsze jest pewna niewiadoma i nie zawsze do końca wiadomo, ile osób tu będzie spoczywać, no ale to już będziemy mówić bliżej końca pracy. No na ten moment jest za wcześnie o tym mówić. Na ten moment trwa podejmowanie szczątku, więc na ten moment jest zbyt wcześnie mówić. Natomiast rzeczywiście podczas oględzin również przedmiotów, to będzie się na pewno wyjaśniać. Natomiast no niemniej jednak już na ten moment możemy powiedzieć, że jest bardzo dużo przedmiotów, elementów mundurowania, guzików z orzełkami i tak dalej, więc jakby no to wszystko nam się tutaj potwierdza, jeżeli chodzi chociażby o przedmioty, które znajdujemy przy szczątkach. No jeżeli chodzi o prace kolejne na Ukrainie, no to mamy tutaj zaplanowane prace na przyszły rok w Hucie Pieniackim. Otrzymaliśmy kilka tygodni temu od strony ukraińskiej zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej. Do tych prac się przygotowujemy. To będą duże prace, trwające pewnie kilka miesięcy. Szacujemy, że tam odnaleźliśmy mogiłę, w której jest no, nawet kilkaset osób. No więc to jest najbliższy etap. Prace tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy w Lwowie, to w zasadzie jest ostatni etap naszych prac na Ukrainie, no z racji oczywiście na nadchodzącą jesień i zimę, które no znacznie utrudniają pracę. Więc na ten moment jest mi trudno powiedzieć, ja nie biorę bezpośredniego udziału w rozmowach, wiem, że wszystko też będzie zależeć od tego, ile osób podejmiemy, tak, bo jakby no tutaj też również te względy logistyczne będą decydować, ile osób podejmiemy i w którym miejscu je złożymy. Wiem, że na tym etapie, że jesteśmy na etapie rozmów i przygotowania do pogrzebu, więc chyba jest za wcześnie jeszcze przynajmniej z mojej strony o tym mówić. Ze strony Polski jest to kilkanaście osób, są to pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, jest dr Łukasz Leszkowski, medyk sądowy z Wrocławia. Mamy też ukraińskiego partnera, firmę Ukraińska Pamięć, z którą współpracujemy od dawna i więc na miejscu myślę, że no realnie mówimy o około 200 osobach, które każdego dnia tutaj pracują, plus oczywiście przedstawicieli i miasta i tych, którzy tutaj strzegą naszego bezpieczeństwa i tak dalej, więc no tutaj no myślę, że o kilkudziesięciu osobach możemy mówić. Na ten moment nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim oczywiście na Ukrainie, natomiast my przez wiele ostatnich lat pracowaliśmy na Litwie, na Łotwie, w Gruzji, w Niemczech, w Czechach, właśnie na Ukrainie, jeszcze wcześniej na Białorusi, więc te prace, oprócz prac krajowych, w kilkudziesięciu lokalizacjach, zawsze też staramy się prowadzić za granicami i oczywiście tam wszędzie szukamy polskich obywateli, polskich żołnierzy, więc te prace w zależności od planu na dany rok również obejmują te kraje ościenne. Pracowaliśmy we Lwowie na zboiskach w ubiegłym roku, tam były prace ekshumacyjne, ale też no, oczywiście wcześniej, w 2019 prace poszukiwawcze, gdzie wtedy ustaliliśmy, że i na zboiskach, i tutaj na Hołosku znajdują się te mogiły. No i właśnie we Lwowie w zeszłym roku były prace ekshumacyjne na zboiskach, a w tej chwili trwają tutaj na Hołosku.
17: Na Hołosku, w miejscu właśnie pochowania polskich żołnierzy z września 1939 roku, wypowiedział się ksiądz Tomasz Trzaska, który pracuje między innymi w strukturach Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Te prace są prowadzone, tak jak mówiłem, wspólnie, zresztą tak jak ksiądz też wspominał. Po stronie ukraińskiej za te prace odpowiada Towarzystwo Poszukiwań Ofiar Wojny Pamięć i jednocześnie Ukraińska Pamięć, czyli specjalistyczne przedsiębiorstwo, które się zajmuje ekshumacjami. W tym samym miejscu, czyli na lwowskim Hołosku, porozmawialiśmy z Lubomirem Chorbaczukiem, prezesem tej organizacji. Posłuchajmy, co powiedział.
5: Inicjatywa prowadzenia tych robót należy...
6: Projekt wspólnego upamiętnienia przez Ukraińców i Polaków, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku w walkach przeciwko nazistowskim Niemcom i komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu, rozpoczął się jeszcze w 2012 roku, kiedy członkowie naszej organizacji podczas prac poszukiwawczych w mieście Iwano-Frankowe znaleźli szczątki żołnierza Wojska Polskiego, który zginął właśnie w tej miejscowości, wówczas mieście Janowie, w walkach przeciwko nazistowskiemu Wehrmachtowi we wrześniu 1939 roku. Po ekshumacji tych szczątków poinformowaliśmy o tym polski konsulat we Lwowie, konkretnie wicekonsula Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Zieniewicza, że nasze towarzystwo znalazło szczątki polskiego żołnierza. Zgodnie z obowiązującym prawem byliśmy zobowiązani to zrobić, ponieważ był to wówczas obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie Marcin Zieniewicz był tym poruszony. Sądził bowiem, że wszyscy żołnierze Wojska Polskiego polegli w tych walkach spoczywają już na cmentarzach wojskowych, a tu okazało się, że znaleźliśmy go po prostu przy drodze, przy szosie, na której zginął. I wtedy, w 1939 roku, nie został pochowany. Po prostu go zakopano, bo tak robiono niekiedy podczas walk,

Około 50 tysięcy Ukraińców zaproponował nam, stronie ukraińskiej, a konkretnie Towarzystwu Pamięć, dołączenie do tego projektu, aby była to wspólna praca Polaków i Ukraińców nad wspólnym upamiętnieniem naszych rodaków, poległych we wrześniu 1939 roku. I właśnie w 2012 roku wspólnie jeździliśmy, my, Ukraińcy oraz Polacy ze Lwowa, czyli obywatele Ukrainy polskiego pochodzenia. Konkretnie byli to polscy harcerze ze Lwowa. Wspólnie objeżdżaliśmy te rejony obwodu lwowskiego, gdzie toczyły się te walki. I do 2015 roku udało nam się odnaleźć i ekskumować zarówno z grobów pojedynczych, jak i z mogił zbiorowych szczątki 120 żołnierzy Wojska Polskiego. Wtedy pojawiło się pytanie, gdzie i w jakim miejscu stworzyć ten wspólny cmentarz, dokąd mielibyśmy ich przenieść. Wybraliśmy miasto Mościska, gdzie na cmentarzu komunalnym Rada Miejska Mościsk wydzieliła 2 hektary powierzchni. I właśnie w 2015 roku jesienią odbył się pierwszy pochówek szczątków tych 120 żołnierzy. W 2016 roku nasze prace były kontynuowane. Odnaleźliśmy i ekskumowaliśmy szczątki jeszcze około 40 żołnierzy. A pod koniec 2016 roku, z udziałem przedstawicieli Ukrainy i przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, byli tam ministrowie, zarówno ukraińscy, jak i polscy, byli żołnierze, była kompania honorowa Wojska Ukraińskiego, była kompania honorowa Wojska Polskiego. Właśnie w 2016 roku pochowaliśmy szczątki kolejnych 40 żołnierzy. Prace były kontynuowane. W 2016 roku chęć współpracy z nami wyraził Polski Instytut Pamięci Narodowej, konkretnie kierowniczka jednego z wydziałów, pani Dominika Siemińska. A jesienią 2019 roku, za zgodą obu prezydentów, Polski Andrzeja Dudy i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wznowiliśmy i kontynuowaliśmy ten projekt, zapoczątkowany w 2012 roku. Chodziło konkretnie o odnalezienie miejsc pochówku polskich żołnierzy, którzy brali udział w walkach w okolicach Lwowa przeciwko niemieckiemu Wehrmachtowi. Dwa miejsca, które mieliśmy wspólnie zbadać, to Zboiska, czyli dawna wieś Zboiska, cmentarz wiejski oraz dawna miejscowość Hołosko, również z cmentarzem wiejskim. Prowadząc te prace poszukiwawcze i badania, z wielkim trudem udało nam się jednak odnaleźć mogiłę zbiorową na Zboiskach, a już prościej, łatwiej udało nam się odnaleźć miejsce pochówku na Hołosku. Kolejnym krokiem miała być ekshumacja. Przypominamy sobie jednak wydarzenia, jakie miały miejsce zarówno na terytorium Polski, jak i na terytorium Ukrainy w 2016 roku, kiedy to różni prowokatorzy z różnych sił politycznych, moim zdaniem najprawdopodobniej wspierani i sterowani z Rosji, rozpoczęli masowe niszczenie znaków pamięci na terytorium Polski, poświęconych żołnierzom Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz innych znaków pamięci wzniesionych i odnowionych na terytorium Polski. Dalej, na Ukrainie także były prowokacje. Niszczono znaki pamięci związane z historią polską i historią wojskową Polski. W rezultacie tej konfrontacji państwo ukraińskie zażądało od Polski odbudowy tych zniszczonych znaków pamięci. Wiemy jednak, że żadne kroki w kierunku odbudowy nie zostały podjęte. W związku z tym Ukraina podjęła decyzję o wstrzymaniu wydawania stronie polskiej jakichkolwiek zezwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, dopóki na terytorium Polski nie zostaną odbudowane te znaki pamięci. I już od 2020 roku nie prowadziliśmy żadnych prac poszukiwawczych ani ekshumacyjnych dotyczących szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, aż do początku 2025 roku, kiedy wreszcie Ukraińcy i Polacy ponownie zasiedli razem, by rozwiązać te kwestie dotyczące poszukiwań, ekshumacji, znaków pamięci i dać nam, archeologom ukraińskim i archeologom polskim, możliwość wspólnego kontynuowania pracy, którą tak dobrze zapoczątkowaliśmy w 2012 roku. I już w 2025 roku, w sierpniu, odbyła się wspólna praca Instytutu Pamięci Narodowej Polski i naszego Towarzystwa Pamięć na Zboiskach, gdzie w ciągu miesiąca ekshumowaliśmy szczątki 34 żołnierzy Wojska Polskiego. Nawiasem mówiąc, są potwierdzenia, że wśród nich byli także Ukraińcy. W listopadzie ubiegłego roku szczątki tych 34 żołnierzy zostały ponownie pochowane w mieście Mościska, w tym samym miejscu, gdzie dokonaliśmy pochówków w 15 i 16 roku. Ten rok jest dla nas, można powiedzieć, zarówno dla polskich poszukiwaczy, jak i dla ukraińskich archeologów, dość udany, ponieważ ponownie otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie tych prac. Innymi słowy, wszystkie te konflikty, które miały miejsce, związane z kwestiami historycznymi polsko-ukraińskimi, nie doprowadziły do całkowitego zatrzymania cyklu prac. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy to kontynuować i bardzo miło nam robić to razem z polskimi chłopakami i dziewczynami. I teraz jesteśmy na Hołosku. To już trzeci tydzień ekspedycji. Już jasno, wyraźnie ustaliliśmy rozmieszczenie 3 rzędów grobów. Zdjąwszy odpowiednią warstwę gruntu, wyraźnie widzimy, że w każdym z tych rzędów, mający w długość około 45-50 metrów, znajdują się pojedyncze pochówki w liczbie 45-50 grobów w jednym rzędzie. Według naszych obliczeń rozumiemy już, że w tych 3 rzędach grobów pochowanych
jest ok.

0: około 120 żołnierzy Wojska Polskiego. Niestety, wśród ekshumowanych dotąd szczątków, a podnieśliśmy szczątki 26 osób, są zaledwie dwa identyfikatory wojskowe, czyli nieśmiertelniki. Co ciekawe, w jednym rzędzie z polskimi żołnierzami znaleźliśmy i ekshumowaliśmy 7 szczątków żołnierzy niemieckich formacji zbrojnych, konkretnie z 98. Pułku 1. Dywizji Strzelców Górskich Wehrmachtu, którzy właśnie brali udział w walkach przeciwko oddziałom Wojska Polskiego. Po charakterze pochówków mogę stwierdzić z całą pewnością, że grzebaniem żołnierzy, zarówno Wojska Polskiego, jak i niemieckich, zajmowali się nie polscy żołnierze, którzy chowaliby swoich poległych towarzyszy broni, ani nie niemieckie oddziały grzebalne, lecz raczej ludność cywilna. Żołnierze, zarówno polscy, jak i niemieccy, są bowiem bez obuwia. Nie mają żadnych elementów wyposażenia wojskowego. Oznacza to, że ludność cywilna dbała w pierwszej kolejności o to, by ciała nie leżały bezładnie, a po drugie, by nie doszło do rozprzestrzenienia się epidemii wskutek składu ciał. Ale dla miejscowej ludności obuwie wojskowe stanowiło wartościowy element odzieży, więc zapewne nie uważano za wielki grzech zabrania butów żołnierzowi, skoro i tak nie były mu już potrzebne. A temu, kto grzebał zwłoki, żywemu, przydawały się one na niejeden rok użytkowania.
1: Ze strony Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej i naszego wyspecjalizowanego towarzystwa Ukraińska Pamięć pracuje 25 osób.
2: Будуть брати проби ДНК? Так, їх будуть брати, бо власне...
1: Czy będą pobierane próbki DNA? Tak, będą pobierane, ponieważ ta grupa z Polski dysponuje wszystkimi odpowiednimi specjalistami, którzy nie tylko prowadzą dokumentację fotograficzną ułożenia ciała pochowanego, nie tylko badają obrażenia i przyczyny śmierci, ale również na końcowym etapie pobierają próbki DNA. I to jest kluczowe, ponieważ właśnie na podstawie tych próbek będzie się poszukiwać krewnych. Zagwarantować rodzinie, że to rzeczywiście ich pradziadek, nie może sama obecność nieśmiertelnika, czyli żetonu wojskowego. Może to zagwarantować jedynie analiza próbek DNA, która jest, powiedzmy, znacznie pewniejsza niż sam fakt posiadania przez żołnierza żetonu. Zdarzało się nam to niejednokrotnie. Osobiście widziałem niemieckiego żołnierza, który miał dwa żetony. I nie sposób było stwierdzić, który z nich należał do tego żołnierza. Rozumiem, było tam dwa żetony, dwa różne. Rozumiem, że jeden był jego, a drugi jego towarzysza broni. Ale który z tych żetonów należał do niego? To właśnie rozstrzyga pobranie próbek DNA, które będą pobierane przez polskich specjalistów, fachowców. Tutaj bezpośrednio polscy specjaliści dysponują odpowiednimi możliwościami, narzędziami, środkami, by pobierać te próbki DNA.
3: Na lwowskim Chołosku, czyli dzielnicy już Lwowa, niegdyś wsi podlwowskiej, w której trwały walki we wrześniu 1939 roku, gdy polscy żołnierze bronili Lwowa przed Niemcami, ale także później przed Sowietami. Akurat jeżeli chodzi o tych poległych, to oni polegli w walkach z Niemcami. I te słowa właśnie nad ich mogiłami, w których oni spędzili 87 lat, wypowiedział Lubomir Horbarczuk. To jest dyrektor jednego z organizatorów, tak naprawdę wykonawców tych ekshumacji przedsiębiorstwa Ukraińska Pamięć. Prace zaczęły się 25 sierpnia, potrwają do początku października. Według wszelkich informacji ci żołnierze po dokonanych ekshumacjach, po wykonanych badaniach, po zlokalizowaniu tak naprawdę członków ich rodzin, mają trafić do Mościsk. Dlaczego do Mościsk? To dlatego, że w Mościskach właśnie od 2015-16 roku powstaje taki memoriał żołnierzy września 1939 roku. Tam już było kilka właśnie takich etapów pochówków. Tutaj między innymi Lubomir mówił o tym, że harcerze zajmowali się poszukiwaniami. Tak, to były bardzo takie za szeroko zakrojone poszukiwania, bo nie tylko przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, nie tylko przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, ale także właśnie lwowscy harcerze jeździli po wsiach obwodu lwowskiego. Zresztą nie tylko rozmawiali rozmawiali jeszcze z świadkami tej historii, wyszukiwali właśnie tych mogił i te osoby, ci obrońcy, ci żołnierze Wojska Polskiego zostali właśnie złożeni w poświęconej ziemi na cmentarzu w Mościskach i mam nadzieję, że właśnie do nich dołączą też ci z lwowskiego Hołoska, czy też ze zbojsk, gdzie wcześniej były prowadzone te prace. Wojciechu?
4: Ja bym dodał jeszcze od siebie, bo nie chciałem ci przerywać, ale wcześniej był ksiądz Tomasz Trzaska, a jego drogi z Radiem Wnet przecinały się już wcześniej, ponieważ przed laty, gdy radio współpracowało z Radiem Warszawa i z Radiem Nadzieja, to właśnie w Łomży, to właśnie ksiądz Trzaska był związany z Radiem Nadzieja i odwiedzał Radio Wnet w tym okresie, więc najstarsi słuchacze może pamiętają takie czasy i te nasze drogi, bo ja też księdza spotkałem w czasie którejś z tych prac wykopkowych, jak to się mówi potocznie, może niezbyt elegancko, no właśnie zgadaliśmy się, że łączy nas jak gdyby dawna współpraca, no to może szumnie nazwane współpracą, bo chyba raz się widzieliśmy, ale tak to właśnie było, więc chciałem jeszcze dodać taką ciekawostkę dotyczącą Arturze księdza Tomasza Trzaski.
3: No tak, pomimo tego, że ksiądz pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, no to od lat jest aktywnym i czynnym dziennikarzem udzielającym się w różnych mediach, więc no, bardzo dziękuję ci Wojciechu za właśnie dopełnienie tej informacji, a ja ze swojej strony i my ze strony Studia Lwów możemy gwarantować, że tak naprawdę będziemy trzymali rękę na pulsie i te prace ekshumacyjne w Lwowie, czy też w okolicach, bo przecież też trwają prace między innymi w Hucie Pieniackiej, tak? I miejmy nadzieję, że w tym roku już ten pierwszy etap będzie zakończony, więc no ale niestety tam ilość tak naprawdę też tych, którzy tam są pochowani, zresztą tak jak tutaj w Hołosku, jest duża i na pewno to potrwa. Wojciechu, chyba czas nam się kończy, więc trzeba się ładnie pożegnać z naszymi słuchaczami i zaprosić na następny tydzień.
4: A zatem Artur Żak ze Lwowa, Wojciech Jankowski z Warszawy, Szymon Chrystianos realizował audycję. Dziękujemy za uwagę i przypominamy, w środę o 11:30 Studio Białoruskie. Do usłyszenia.
5: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Minęła 12 w tym wydaniu wiadomości. Wybory w Krakowie i kłopoty Konfederacji, izraelskie naloty w Libanie oraz ostatnie pożegnanie Joanny Rawik. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Kandydat Konfederacji niepewny startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Jak czytamy na portalu Dziennik Polski, Bartosz Boheńczyk, pomimo iż zebrał niemal 5000 podpisów, to po weryfikacji miało mu zabraknąć 50 z wymaganych 3000 do rejestracji kandydatury. Dziś po południu Miejska Komisja Wyborcza ma podać ostateczną listę zarejestrowanych kandydatów. Fałszowanie dokumentacji medycznej w szpitalu w Nowej Soli. Jak donosi portal Zero.pl, pacjenci szpitala wskazują, że mają kłopoty wynikające z tego, że choć nie przeszli ostrych zawałów serca, w dokumentacji wypisowej ze szpitala widnieje takie rozpoznanie. Niektórzy nie mogą ubezpieczyć się prywatnie, inni stracili dostęp do potrzebnych im leków, bo przeciwwskazaniem do ich stosowania jest przebycie ostrego zawału serca. NFZ po interwencji portalu powiadomił o istotnych odchyleniach statystycznych. Izraelskie naloty na miejscowość w południowym Libanie zabiły co najmniej 11 osób, w tym dwoje dzieci, poinformowały libańskie media państwowe. Według Narodowej Agencji Informacyjnej 9 osób zginęło w wyniku jednego z nalotów, który krótko po północy zniszczył 3-piętrowy budynek mieszkalny w Kfar Rumman. W drugim ataku na samochód zginęło 2 ratowników medycznych. Wczoraj izraelskie naloty zabiły w południowym Libanie 7 osób. Jak twierdzi izraelska armia, była to odpowiedź na ataki dronów przeprowadzone przez Hezbollah. Donald Trump ma zadzwonić do Putina, gdy jego wysłannicy zdadzą mu relacje z ostatniej rundy rozmów pokojowych w Kijowie i Moskwie, podaje Kijów Independent, cytowany przez Czarne Niebo News. Według informatora z amerykańskiej administracji, po rozmowie z Putinem prezydent USA zadzwoni do Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom oświadczył, że rozmowy w Moskwie objęły konkretne plany kolejnych kroków. Żadna ze stron nie ogłosiła jednak przełomu. Na konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski dał do zrozumienia, że obecna inicjatywa pokojowa nie doprowadzi do szybkiego zakończenia wojny. Kushner powiedział z kolei dziennikarzom, że Stany Zjednoczone liczą na powrót do negocjacji w formacie trójstronnym z udziałem Rosji i Ukrainy. Nad ranem Rosja zaatakowała rakietami i dronami Mariupol oraz Zaporoża. Setki protestujących zgromadziły się wczoraj wieczorem w Portsmouth w Anglii po tym, jak około 140 migrantów przepłynęło przez kanał La Manche, podaje BBC. Protestujący powiedzieli, że próbują uniemożliwić władzom przetransportowanie migrantów do ośrodka rejestracji Manston w hrabstwie Kent. Policjanci wyposażeni w tarcze chronili kilka autokarów czekających nieopodal. Protest odbył się po tym, jak w sobotę duża grupa zamaskowanych mężczyzn przeprowadziła demonstrację przeciwko przeprawom małymi łodziami w porcie w Dover. Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik odbędzie się jutro o godzinie 13 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie i będzie miało charakter państwowy. Piosenkarka, aktorka i dziennikarka odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Na antenie Radia Wnet prowadziła audycję Sztuka jest magią oraz Piaf, czyli Wróbel.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 23 na pozostałym obszarze.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe.
1: I rozpoczynamy kolejny tydzień. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcze. Dzisiaj jest 7 dzień września, 6 minut po godzinie 12. I lubimy takie audycje, gdzie od razu dużo, dużo gości z nami w studio na żywo, bo witam trzy osoby. Szymon Szewczak, Wojciech Wiater i Szymon Marzoch. Dzień dobry, witam w studio Radia Wnet. Skauci Europy, nawet dwóch panów ubranych, tak jak to pewnie skauci się właśnie ubierają ze wszelakimi dodatkami. No właśnie. A to są panowie trzej z dziesięciu, którzy wybrali się na dwa tygodnie do Tanzanii wraz z Fundacją Salvatti, bo to właściwie był pomysł księdza Jerzego Limanówki właśnie z Fundacji Salvatti, żeby do tej Tanzanii, która zresztą jest jednym z miejsc, z kierunków wolontariatu, dokąd można się wybrać. I przypominam, bo we wrześniu są zapisy, rusza kolejny wolontariat Fundacji Salvatti i po półrocznym takim szkoleniu, przygotowaniu można sobie tą jedną z tych kilkunastu destynacji wybrać i pojechać pomagać, tak jak to właśnie robili panowie. No to ja się zapytam o ten początek, jak to się zaczęło, skąd w ogóle ten pomysł, no i jaka była reakcja?
2: No tak naprawdę pomysł wyszedł od właśnie księdza Jerzego. On po prostu gdzieś mój numer zdobył. Ja tam byłem wtedy takim szefem jednego z chłopaków i on chciał po prostu jakiś kontakt do skautów. I po prostu w taką jakąś losową niedzielę, gdzieś tam w październiku, dostałem telefon, że ja bym chciał, żeby skauci pojechali do Afryki. Ja no nie wierzyłem trochę, co słyszę, ale po jakimś czasie dłuższa rozmowa, jakieś pierwsze spotkanie, potem pierwsze spotkanie w kawiarni właśnie fundacji, gdzie ksiądz wytłumaczył co i jak, co on od nas chce, jak to ma wyglądać. Ustaliliśmy jakieś wstępne szczegóły, potem wybraliśmy termin. No już tak zaczęliśmy planować koło maja. Może jeszcze w kwietniu pod koniec kupiliśmy bilety lotnicze, no to już wiedzieliśmy, że lecimy. No i tak krok po kroku finalizowaliśmy nasz wyjazd.
1: Skauci Europy, a jednak troszkę dalej niż Europa. Tutaj ta część Afryki, Tanzania. Czy to była pierwsza tak daleka podróż i też w punkcie w Afryki dla pana?
2: Może no dla nas mi się wydaje, że na pewno to była jedna z najdalszych podróży, jaką mieliśmy też w życiu. No chyba wszyscy byliśmy pierwszy raz w Afryce, a na pewno w takiej Afryce, a nie gdzieś tam w jakichś hotelach na północy Afryki, tylko że to taka wizyta w Afryce chyba dla nas wszystkich, oprócz księdza, który też z nami był, no to była pierwszy raz taka wizyta.
1: Za chwilę więcej o tym, co tam robiliście, jak wyglądały te ponad dwa tygodnie, tak, które spędziliście. Niedawno był w ogóle powrót, więc jesteście bardzo na świeżo.
2: Tak, tak, tak. Powrót był 27 sierpnia, wróciliśmy do Polski.
1: To chwila temu. Jeszcze się pamięta, jeszcze jest jeszcze bardzo świeżo po tym. Ale pytanie o skautów. W ogóle trochę więcej powiedzcie na temat skautów Europy. No taką może trochę historię proszę przytoczyć. To spokojnie, bo tu wielkie oczy się pojawiły. No i też czym się zajmujecie, ilu was jest i skąd ta decyzja o przystąpieniu? Wojciech Wiater.
3: No to Federacja Skautingu Europejskiego, do której my należymy, jest to taki normalny skauting, różniący się od ZHP czy ZHR tym, że my zdecydowanie jesteśmy katolicy. No i jednak mamy tą łączność z Bogiem, ale obozy mamy tak samo, zbiórki mamy też podobnie. My na przykład na swoich obozach, które trwają tak około 2 tygodnie, no siedzimy w lesie, budujemy platformy, na których śpimy, mamy kontakt z przyrodą i przeżywam taką właśnie przygodę z towarzyszącym nam Bogiem. Mamy tam mszę na obozie. Czasami właśnie też kapelą przyjeżdża ksiądz, który pozwala właśnie na odprawienie mszy w takiej polowej kaplicy. Mamy w trakcie roku też różne wędrówki już dla takich starszych harcerzy wędrowników i wspólnie właśnie przeżywamy tą przygodę, krocąc przez jednak ciekawsze życie, bo właśnie razem z ludźmi, którzy czują właśnie taką pasję, możemy przeżywać różne, jak na przykład ta Afryka, szalone przygody. No i co?
1: Czyli ciekawsze jest życie, jak się ma pasję.
3: Zdecydowanie.
1: A od kiedy należysz do skautów Europy? Masz 19 lat, tak?
3: Tak, tak, mam 19 lat. Już u nas zuchy, czyli Wilczki, zaczynają się tak od powyżej trzeciej klasy podstawówki.
2: Trzecia klasa podstawówki się zaczyna i bardzo dużo osób zaczyna już teraz tą
1: właśnie przygodę. To bardzo dużo osób, to jest kluczowe. Właśnie dostałam od słuchaczki wiadomość, że syna chciała zapisać i nie ma miejsc. Jest bardzo dużo chętnych, bardzo dużo ludzi, co cieszy.
2: No my działamy też przy parafiach, więc też często zaczynamy. No czasami są miejsca, czasami nie ma miejsc. Faktycznie często jest tak, że już brakuje nas szefów, bo jeżeli są potrzeby, jest bardzo dużo chętnych, ale bardzo dużo jest tych chętnych na tyle, ile nas jest szefów. No ale to się będzie powoli zmieniało, bo im więcej będzie osób przychodzić, tym więcej będzie zostawało potem też szefami, tak jak my, no bo każdy z nas też pełni jakąś rolę wychowawczą, czy to pomocnik, czy to drużynowy, czy to właśnie akela, czyli od tych najmłodszych, czy to właśnie jeszcze wyżej jakieś inne funkcje wychowawcze. No i to właśnie my z tego kręgu właśnie wszystkich szefów właśnie pojechaliśmy, wybrani ci, co chcieli, tak naprawdę pojechaliśmy z fundacji do Afryki.
1: No właśnie i tak to było. Któregoś dnia telefon, ksiądz Jerzy dzwoni, mówi o Tanzanii. No to opowiedzmy o całym tym przebiegu, bo jechaliście przez Kenię. To w ogóle była długa podróż, 24-godzinna.
2: No, 24 godziny zajęło nam, żeby dostać się do Kenii samej. To nie wiem, Szymon, może chciałbyś?
0: No właściwie dwudniowa podróż, więc niby wyjazd ponad dwutygodniowy, ale te 4 dni jednak spędziliśmy w podróży. Najpierw lot do Dubaju, tam przesiadka 13-godzinna, noc na lotnisku, potem do Kenii i busem do Tanzanii, 10 godzin jazdy.
1: Czyli już taki start dość ciężki, ale i co sobie wyobrażaliście? No bo człowiek zazwyczaj już jadąc tam sobie coś imaginuje. Jak ta Afryka z waszej głowy miała się do tej Afryki, do której wreszcie po tych 2 dniach dotarliście?
3: Właśnie najlepszą wiadomość, którą ksiądz Jerzy nam dał, to jest to, że to, co sobie o Afryce wyobrażamy, to na pewno tak nie będzie. Bo Afryka potrafi zaskakiwać. Na samym wyjeździe też się przekonaliśmy, że nie da się dobrze zaplanować dnia, bo Afrykańczycy żyją w swoim tempie.
1: African time. To jest. Dokładnie. Doświadczyliście tych 2-3 godzin spóźnienia, tak?
2: Przede wszystkim tam nie jest gorąco. Tam było chłodniej niż w Polsce. W Polsce było gorąco, w Afryce było po prostu ciepło i przyjemnie, bo tam było 20 kilka stopni. W Polsce wtedy było około 30, jak wylatywaliśmy. Gdzieś tam znajomi mnie pytali, o, tobie jest gorąco, a ty jedziesz do Afryki. Ja mówię, no tak, tam będzie troszeczkę chłodniej, więc to na pewno w tym miejscu, gdzie akurat byliśmy, był taki klimat, że było trochę zielono.
1: Tengeru.
2: To niedaleko Aruszy, tak. Koło Kilimandżaro, tam jest taki klimat, że jest dosyć zielono. Są jakieś rzeczki małe, więc tam też zupełnie inaczej niż się wyobraża tą Afrykę, że jest gorąco, upalnie i nie ma tak naprawdę nic. No na pewno faktycznie bardzo ciężko było coś zaplanować, bo nie wiedzieliśmy, co będziemy gdzieś tam remontować. Kupiliśmy jakieś narzędzia, ale nie wiedzieliśmy nic do czasu przejazdu, bo bardzo ciężko jest coś zaplanować tam na miejscu wcześniej.
1: Czyli to, co wiedzieliście, to, że będzie jakaś pomoc przy jakimś budowaniu, czegoś przy budowlance, mieliście narzędzia. Ksiądz Jerzy co powiedział? Szkołę budujemy, budujemy studnie?
2: Powiedział, że przydałby się tam remont tego miejsca, gdzie byliśmy, w tego klubu polskiego, przydałby się remont. Mieliśmy w planach remontować najpierw dach, ale tak naprawdę jedyne, co umówiliśmy się, to, że przyjdzie miejscowy majster, który się na tym zna, miejscowy inżynier, i on będzie kierować robotą. On
1: co powie, uśmiechy, co przyszedł miejscowy majster, to już coś. To
3: ze swoją ekipą nawet przyszedł.
1: Wow, ale no właśnie, to powiedzmy też o miejscu. To jest polski, bo tam są siostry pallotynki. Czy były Polki, czy...
2: Nie. Tam są tylko miejscowe siostry. Też historia tego miejsca jest taka, że...
1: Bardzo proszę,
2: jak armia Andersa wychodziła razem z cywilami, no bo to była jedyna droga, żeby wyjść z tamtego miejsca, no to w pewnym momencie się zorientowali, że ci cywile dosyć mocno im ciążą. Po prostu zaczęli ich relokować w jakieś obozy. No i bardzo dużą część relokowali właśnie do Tengeru, właśnie w Tanzanii, i tam był największy obóz polski, 5000 osób. My w tym obozie polskim byliśmy, tam jest nadal polski cmentarz do dziś dzień. Potem, jak już obóz polski w 52 roku został zamknięty, no to ci Polacy nie wiedzieli, gdzie się podzieć, więc ci, co chcieli zostać, a nie chcieli wracać gdzieś do Europy czy do Polski, no to wykupili gdzie jakby taką sobie ziemię i na tym wybudowali taki klub polski. Taki budynek, który trochę odbiegał od tych afrykańskich, po prostu był w takim stylu polskim wybudowany. No, ci Polacy no, tam zostawali i oni po prostu starzeli się i zmarli. Są pochowani też na tym cmentarzu. Budynek został przekazany diecezji. No i tam teraz mieszkają siostry Palotynki, które też o to dbają, też tam prowadzą jakieś miejsce.
1: Czyli siostry Palotynki teraz tam co się dzieje? Tam są jakieś, tam było, jest szkoła, są zajęcia? Co?
2: Tam było centrum kształcenia liderów. Tam to też wygląda tak w tych miejscowych kościołach, że tam bardzo dużo jest kilka kierowników chórów, ludzie, co zbierają na tace, tacy liderzy, i tam było centrum kształcenia takich liderów. Tylko że budynek no, zbudowany w 50-tych latach w Afryce, gdzie pora deszczowa trwa tak, że pada deszcz przez powiedzmy kilka dni z rzędu, no to ten budynek, który był też drewniany, ta część, którą my remontowaliśmy, była drewniana, no to trochę tej próby czasu średnio przetrwał, więc my musieliśmy po prostu pomóc jakoś to wyremontować.
1: Udało się, bo to troszkę ponad 2 tygodnie.
2: No, myślę, że na początku mieliśmy takie, że będziemy remontować dach, potem okazało się, że będziemy remontować wszystkie ściany, wzmacniać całą konstrukcję, no i myślę, że się udało. Naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy. Dach też został uszczelniony przez tych miejscowych robotników. No, na pewno będzie trzeba go wymienić w jakiejś perspektywie czasu, no ale to na pewno nie było na teraz z takimi funduszami, jakimi my pojechaliśmy, a my tak naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty i naprawdę dosyć dużo pracowaliśmy.
1: No to gratulacje przede wszystkim i podziękowania. Trzeba było wracać, tak? To był taki czas, że 2,5 tygodnia były bilety powrotne kupione i bez szans, tak?
3: Niestety.
1: Niestety.
3: Ale warto było... Na pewno byśmy chcieli zostać dłużej.
2: Czy no, trzeba było niestety kupić bilety powrotne wcześniej, jak już się leci w jedną, to trzeba wracać w drugą. To też był pierwszy raz, kiedy ksiądz wyjechał ze skautami. No myślę, że nie ostatni. Ksiądz też gdzieś tam to dodaje bardzo wiele razy. Dwa tygodnie tam na miejscu, kiedy byliśmy, no to był dobry czas, żeby to wyremontować, co mieliśmy. Wyremontowaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Więcej, czy by nam dużo dało? Nie, bo nie mieliśmy już funduszy, nie mieliśmy już tak naprawdę co wyremontować tak na szybko. Mogliśmy tam tylko siedzieć i patrzeć. A myślę, że zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty.
1: Na pewno. Z jaką myślą wracaliście, może nadal z nią jesteście, taką refleksją dotyczącą w ogóle życia, a właściwie takiego muśnięcia tego życia przez te 2 tygodnie w Afryce i pracy tam, obserwacji ludzi, obserwacji sióstr, tych, z którymi pracowaliście, miejscowymi. Taka jakaś refleksja, jakieś takie odczucie?
0: Nie wiem, czy coś bardzo głębokiego przeżyłem, bo raczej o takich realiach afrykańskich to się słyszy w ogóle i ma się co do tego jakieś przemyślenia. No mi było trochę smutno wyjeżdżać, chociaż potem jak już byliśmy na lotnisku, to wiadomo, chciałem wracać do Polski. Może taka myśl, że oni są szczęśliwi, że nie mają dużo i naprawdę oni zarabiają jakieś grosze i jedzą taki obrzydliwy dżem z puszki z dużą ilością cukru i...
1: Ale mają coś jeszcze innego, nie tylko ten dżem.
0: Nie, no.
2: To wiadomo.
0: I taką żelastą wołowinę jedzą i... No tak z takiej ludzkiej perspektywy, to znaczy naszej może europejskiej, no nie mają jakoś łatwo, ale to może właśnie taka refleksja jest moja, że my myślimy o nich po europejsku, a jednak oni są tam szczęśliwi i że pomoc im nie polega na tym, żeby tam wybulić jakieś miliardy i stworzyć tam drugą Europę, tylko żeby wejść tam ze swoim doświadczeniem, przejąć ich doświadczenie i samemu siebie ubogacić i ich też uszczęśliwić swoją obecnością.
1: I samemu się nauczyć pokory, tak to jest to, co często się słyszy. I sama się muszę też tym podzielić po misji w Etiopii, że i trochę a propos tego, co ksiądz Jerzy powiedział, że to wyobrażenie, które się jakoś ma, nabywa tych obrazów tutaj żyjąc, to później się rozwiewa w Afryce i się okazuje, że sami się musimy właściwie najwięcej nauczyć podczas, jedziemy z jakąś już myślą, że odmienimy świat, bo mamy na to jakąś receptę, tutaj naszą polską, europejską receptę i my wiemy lepiej, a tam na miejscu czasami trzeba się trochę uzbroić w pokorę. Wzajemnie się od siebie możemy uczyć jakichś rzeczy, więc to chyba była prawda, tak? To, co ksiądz Jerzy powiedział, że to wyobrażenie trochę się na miejscu rozmywa.
3: Tak, zdecydowanie. W ogóle to środowisko, jakie ja sam zobaczyłem jeszcze po tym, jak byliśmy w Dubaju, gdzie tam w drugą stronę, tam jest przepych, jest to całe bogactwo. I w pewnym kontekście nawet taka sztuczność, to jak dolecieliśmy do Kenii, gdzie mieliśmy pierwsze takie właśnie widoki ich środowiska, jeszcze bardziej było podkreślone przez to, co widzieliśmy w Dubaju, to, że oni faktycznie tam nie mają nic, jeżdżą takimi zepsutymi autami. Ważne, aby to do przodu po prostu jechało, ale widać to, że oni faktycznie się tym cieszą, że oni właśnie żyją tą prostotą i to właśnie jest piękne, to pozwala nam doceniać to, jak człowiek właśnie może się zachowywać, kiedy on ma mało i że my tak naprawdę nie doceniamy wielu rzeczy, jakie my mamy i o jakich oni mogliby pomarzyć. Na przykład to takim zwykłym w ogóle porządku na przykład na ulicach, co jest taką małą rzeczą, dla nas się to wydaje bardzo naturalne, a u nich jest to no niestety problem, że tam śmieci leżą na tych ulicach, więc to uczy naprawdę dużej pokory. I
2: ja tego... myślę, żebym to spuentował tak, że oni nie mają nic często, a są bardzo szczęśliwi, a my mamy wszystko i czasami nie ma tego szczęścia u nas.
1: Tak, ale możemy się na pewno od siebie wzajemnie uczyć. Kto wie, może się wybierzecie jeszcze raz do Tanzanii. Jest taka perspektywa na pewno.
2: Perspektywa jest, żeby jeszcze przedłużyć to. Może nie dokładnie tym samym składem, tymi samymi osobami. Może część tych samych osób. Zobaczymy. No, będziemy mieli spotkanie podsumowujące, gdzie już też obejrzymy nasze filmiki i wszystko. I po prostu wtedy też dogadamy, jak te szczegóły na przyszły rok. No, ksiądz na pewno jest otwarty po tym, co zobaczył z nami na wyjeździe na przyszłość, więc myślę, że jak najbardziej w tę stronę możemy iść i w przyszłości też wyjeżdżać dalej, robić coś dobrego. Może niekoniecznie dokładnie w to samo miejsce, może gdzieś w podobne miejsce, może gdzieś, gdzie będziemy bardziej potrzebni, ale na pewno myślę, że i my, i ksiądz z fundacji jesteśmy zadowoleni.
1: Tak, na pewno jest bardzo wiele miejsc, gdzie te osoby, 10 skautów albo i więcej może się przydać. A państwo jak tak słyszą o tych opowieściach z tych dalekich krain i może pomyśleli, że właściwie też by chcieli pomóc, to ja bardzo zapraszam do tego, żeby się zorientować, bo ruszył właśnie we wrześniu, zawsze co roku rusza wolontariat, kolejna grupa Fundacji Salvatti, więc to takie ostatnie momenty, jeszcze na taką doczepkę, że tak się wyrażę, można się do pisać. To jest bardzo wiele miejsc też w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej. Zawsze ta pomoc się przyda. Bardzo często, jeżeli chodzi o kobiety, to na przykład potrzebne są nauczycielki muzyki angielskiego. Zresztą obserwowaliście pracę sióstr pallotynek. Pewnie ciężko było się porozumieć, czy daliście radę. Mówią po francusku zapewne.
3: Nie, po angielsku.
2: Czy tam były brytyjskie kolonie, więc tak. Tam bardzo dużo ludzi, wszyscy to są wykształceni, mówią po angielsku, więc to nie był aż taki problem. Nie mieliśmy aż takiej bariery językowej. Pallotynki akurat w szkole nie uczą, ale odwiedzaliśmy dwie wolontariuszki, które też tam były. One były u sióstr oblatek i one prowadzą szkołę. No i więc też tam trochę obserwowaliśmy. Szymon, ty byłeś chyba nawet w tej szkole.
0: Tak, to było trochę niespodziewane, bo jedna z tych wolontariuszek nas tam umówiła na takie spotkanie. Ja jeszcze z innym harcerzem, z Filipem, mieliśmy takie właśnie oficjalne spotkanie, wyszliśmy na środek, a tam przed nami 100 dziewczyn siedzi, no i coś zaczęliśmy im opowiadać, czemu tu jesteśmy i co to jest też ten nasz scouting. No, na początku było trochę niezręcznie, ale no, wyszło ostatecznie całkiem śmiesznie.
1: Myślę, że było bardzo duże zainteresowanie, zapewne z obu stron, a więc ciekawa opowieść. Zapraszamy państwa i zapraszamy też tych młodych, którzy chcą dołączyć, młodych i małych do skautów, chociaż tak jak powiedzieliśmy na początku, chyba jest trochę tych chętnych.
2: Zależy też gdzie, ale zazwyczaj no, coraz więcej nas jest tak naprawdę. Z roku na rok mamy dosyć duże przyrosty, no bo są nowi szefowie, nowe ręce do pracy, żeby zakładać nowe jednostki i nowi chętni tak naprawdę. Też jesteśmy katolicy, to nas trochę też wyróżnia, przez co no, naszym celem jest po prostu Bóg, więc jeżeli ktoś też ma takie przekonania, albo gdzieś w parafii są, albo niedaleko, no to można spróbować. Myślę, że czasami
1: skąd takie przekonanie w takiej młodej głowie i młodym sercu?
2: No, znaczy myślę, że na tych najmłodszych to zapisują rodzice.
1: Ale ja o pana pytam.
2: O mnie. No, myślę, że to jest na pewno super dla rozwoju, dla każdego człowieka, żeby coś robić, a to jest coś takiego, co naprawdę rozwija. Przy okazji dając się bardzo dużo bierze. Organizacja wszystkich jakichś wydarzeń, wyjazdów, a przy okazji praca po prostu z młodzieżą, no to jest coś, co rozwija samo przez siebie po prostu. Tak, może to jest taki rozwój trochę ukryty, bo więcej widać tego dawania, że daję z siebie dużo, jakiś czas poświęcam, a tak naprawdę potem, jak się na to patrzy, to się dużo więcej wzięło, niż się dało.
1: Ale też akcentujecie bardzo to, że to jest katolickie. Macie no, to, myślę, to jest to nas... przekonanie takie.
2: Tak, tak. Znaczy, no, my też mamy naszą metodę skautową, która też ma jakieś cele, która też ma jakieś tam elementy swoje, które się nie zmieniają, no ale jednym z tych celów jest Bóg, no i to też jest coś, co nas wyróżnia od innych organizacji dosyć mocno. Bo w innych też jest, powiedzmy, wyjście w niedzielę na mszę świętą, ale u nas ta msza święta staramy się, żeby była codziennie na obozie, żebyśmy mieli też swojego duszpasterza. No, mamy kaplicę zbudowaną na obozie, więc takie, to nas troszeczkę wyróżnia.
1: Świetnie, to przede wszystkim bardzo dziękuję za spotkanie. Gratuluję wyjazdu. Kto wie, jaki następny cel. Szymon Szewczak, Wojciech Wiater, Szymon Marzoch byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Ale przygotowany też został utwór, nie bez powodu ten. To bardzo proszę o wprowadzenie, bo to jest akurat, jeżeli chodzi o Tanzanię, to znany tam.
2: Tak. My jak byliśmy właśnie już w Nairobi, to odebrał nas znajomy księdza Jerzego. No i jechaliśmy właśnie z ojcem Alanem, tam miejscowym palotynem, właśnie z Ugandy akurat on był. No i on zorganizował cały transport przez granicę, więc jechaliśmy z nim po prostu tym transportem. No i w pewnym momencie, jak już się jedzie, no 10 godzin powiedzmy przez tą granicę, no to chcieliśmy też się nauczyć jakiejś właśnie piosenki. No i zapytaliśmy właśnie ojca Alana właśnie, jak tutaj jakaś piosenka. No i właśnie, jak mówiliśmy, Father Alan nauczył nas właśnie tej piosenki. No szło na początku ciężko, ale już na powrocie, jak jechaliśmy w drugą stronę z księdzem Alanem, no to już jakoś nam szło.
1: Proszę powiedzieć, jaki jest tytuł, bo rozumiem, że...
2: Yenemele.
1: Co oznacza?
0: Ja mogę wytłumaczyć.
1: Bardzo proszę, tak.
0: Tekst zaczyna się Yenemele Injilie, czyli niech Ewangelia... No, Father Alan to tłumaczył, let the gospel go forward.
1: Niech się niesie.
0: Tak, niech się niesie. I potem następne zwrotki zamieniają tylko słowa Yenemele na jakieś inne słowa tam, że uzdrawia ta Ewangelia i tak dalej.
1: Ach, no to pięknie. Gratuluję nauczenia się. W takim razie słuchamy. Ja zobaczę, czy chłopaki śpiewają faktycznie. Dobrze, dziękuję za spotkanie bardzo.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.
1: Jest godzina 12:35, Państwo słuchają Radia Wnet i trochę teraz zmienimy temat z Tanzanii. Wracamy tutaj do nas, do Polski. Jesteśmy w Pułtusku i będziemy mówić o zamku w Pułtusku dokładnie. Dom Polonii, który jest związany ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, który jest właścicielem obiektu, a zamek, który pełni jednocześnie funkcję hotelową, konferencyjną, kulturalną i reprezentacyjną. Przez wiele lat tutaj odbywały się koncerty, ważne spotkania, konferencje i jakie są losy tego miejsca, bo czytamy informacje, że być może zamek w Pułtusku zostanie sprzedany. Zapytam o to pana Łukasza Kamińskiego, z którym mamy już, mam nadzieję, połączenie. Jest członkiem zarządu oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia właśnie Wspólnota Polska. Dzień dobry, witam na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Bardzo ogólnie na razie jak sprawa wygląda, bo czytamy, że zamek w Pułtusku być może zostanie sprzedany. Pojawia się tutaj informacja 20 milionów. Jak to się komentuje we Wspólnocie Polskiej? Na czym sprawa stoi dziś?
2: Pani redaktor, no sprawa jest niezwykle delikatna i charakter tego miejsca, tak jak pani też wspomniała, wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jest to miejsce szczególne dla nie tylko Polaków, ale i Polonii z całego świata, no i Polaków także przebywających poza granicami. Jest to takie centrum, które ma w swoistym zakresie łączyć naszych obywateli i mam nadzieję, i tak cały oddział zachodniopomorski ma nadzieję, że to będzie jeszcze funkcjonowało w tym wymiarze przez wiele, wiele, wiele nadchodzących lat.
1: Jest nadzieja, ale nadzieja, jeżeli się pojawia, to znaczy, że też jest jakieś ryzyko.
2: Faktycznie pojawiły się informacje w przestrzeni Rady Krajowej o tym, że podjęte zostały działania w zakresie negocjacji nad możliwym zmianą funkcjonowania tego obiektu. Ja też, tak jak pani redaktor wspominałem, no niestety nie jestem upoważniony do przekazania wszelkich informacji. Tutaj właściwą stroną będzie oczywiście Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Wspólnota Polska. My jako Oddział Zachodniopomorski faktycznie po wzięciu tej informacji, to mogę powiedzieć, że w 2024 roku podjęliśmy taką uchwałę, w której wskazaliśmy możliwe sposoby także na pozyskanie środków w celu rewitalizacji tego obiektu oraz wykazaliśmy, że nie wyobrażamy sobie tego miejsca bez tej swoistej funkcji w naszych zasobach pozostając oczywiście. I mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że to zadanie w Pułtusku przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska będzie realizowane przez następne dziesięciolecia, bo Polonia i Polacy na całym świecie po prostu na to zasługują.
1: Czyli czekamy teraz na jakąś konkretną datę, po której się dowiemy więcej, już będziemy mogli mówić o jakichś szczegółach w związku z tą potencjalną sprzedażą?
2: Pani redaktor, sytuacja jest mocno rozwojowa. Faktycznie Rada Krajowa podjęła decyzję o wyłonieniu spośród swojego grona zespołu, który ma na celu negocjacje i przeprowadzenie procesu wskazania członkom Rady Krajowej najlepszego rozwiązania w zakresie tego przyszłości tego miejsca, w tym także możliwości ewentualnego zbycia. Ja mam nadzieję, że tutaj rozsądek członków Rady Krajowej i członków tego zespołu doprowadzi do tego, że to się po prostu nie stanie. Tak powiem. Mam nadzieję, że to miejsce będzie tętnić życiem polonijnym i będzie się tylko i wyłącznie rozwijać.
1: Tak, chociaż to też wiemy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ten temat sprzedaży się pojawia, bo w kwietniu 2022 roku kancelaria działająca na zlecenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska zajmowała się sprzedażą Pułtuskiego Zamku, co już wówczas było, ta informacja wywołała duże poruszenie. No i dzisiaj niejako ta sprawa wraca, ale też mieszkańcy, ja myślę, że Radio Wnet się wybierze do Pułtuska, porozmawia na temat tego miejsca. o którym myślę, że każdy z mieszkańców Pułtuska czy okolicznych miejscowości ma coś do powiedzenia, no ale wiemy, że jest duży sprzeciw, taka obawa przed utratą dotychczasowej funkcji. Mieszkańcy pytają się, czy po sprzedaży nadal będzie tam hotel, czy to miejsce nadal będzie taką funkcję pełnić, jaką pełniło. Chociaż na przykład też się słyszy, to tutaj takie pytanie to trochę niby z boku, a z drugiej strony jakoś dotyczące sprawy, że to miejsce jest bardzo zaniedbane.
2: Pani redaktor, ja oczywiście zachęcam każdego z Państwa słuchaczy, panią redaktor, do odwiedzenia tego miejsca, bo ono jest naprawdę bardzo urokliwe. Wypoczynek w tym miejscu naprawdę sprawia bardzo dużą przyjemność i dodatkowo wzmacnia także potencjał organizacji. To tak drogą tego, od czego zaczęliśmy tą część jakby. Natomiast faktycznie w 2021 roku już Stowarzyszenie Wspólnota Polska podjęło decyzję o, że tak powiem, przygotowaniu, w związku z tym, że cała ekonomia społeczna w 2020 roku się zmieniła. Nie oszukujmy się, musimy pamiętać, że mówimy tutaj o czasie tym pandemicznym. I proces funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym kraju też się zmienił. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, wychodząc naprzeciw, tutaj podjęła decyzję, żeby znaleźć model i faktycznie tutaj wiemy, że wystąpiła do firmy zewnętrznej o przygotowanie takiego audytu możliwości funkcjonowania tego miejsca. Natomiast to jeszcze nie przesądziło o tym i mam nadzieję, że nie przesądzi do dziś o tym, żeby to miejsce zbyć, bo tak jak pani wspomniała, jest to cały zespół pałacowy pięknie wykończony. To oczywiście ma swój klimat, ma swój czas świetności też jakby częściowo za sobą. Natomiast wszystko zależy, kto co lubi. Jedni lubią nowoczesność, drudzy lubią klasyczne wnętrze i klasyczny szyk. Ja powiem, byłem nawet jakiś czas temu właśnie na zamku w Pułtusku i dla mnie jest to piękne miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. I do tego serdecznie wszystkich tutaj naszych słuchaczy zachęcam.
1: Tak, myślę, że się stanie na pewno, jeżeli chodzi o Radio Wnet. Tam radio się pojawi, przybędzie i mam nadzieję, że porozmawia z mieszkańcami. Tymczasem bardzo dziękuję i myślę, że do sprawy wrócimy. Pan Łukasz Kamiński, członek zarządu oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Rozmawialiśmy o zamku w Pułtusku. Do usłyszenia. Dobrego tygodnia.
2: Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Godzina 12:42. Jest jeszcze jeden kontakt. Jest dużo kontaktów oczywiście. Próbowałam się połączyć z dyrektorem. Oczywiście porozmawiać z kimś z urzędu w Pułtusku. Niestety na razie to nie zaowocowało. Jest poniedziałek. Może też wszyscy mają ręce pełne roboty, że tak się kolokwialnie wyrażę, ale będziemy próbować. To Państwu na pewno mogę obiecać. Tymczasem godzina 12:43, a my posłuchamy Davida Bowiego.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: W samo południe.
4: Radio Wnet.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Godzina 12.53, a przed chwilą oczywiście Beethoven, Symfonia VII i tym właśnie utworem niejako wchodzimy w ten temat, chociaż my tylko będziemy w miejscu, bo będziemy w Operze Wrocławskiej, ale będziemy mówić o szóstym już festiwalu opery, ale współczesnej. Właśnie tak, bo dokładnie 5 września, dwa dni temu miała miejsce wspaniała premiera, właściwie prapremiera, która otworzyła ten już szósty festiwal. Chodzi o Genom, współczesną właśnie operę, która z librettem Justyny Miguły, którą za chwilę Państwo usłyszą. Bardzo się cieszę i przede wszystkim gratuluję. Jeszcze na pewno cała w emocjach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Małgosiu, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: No właśnie, duże gratulacje. Tak się właśnie tą prapremierą otworzył szósty już Festiwal Opery Współczesnej. To ja się zapytam o tenże Genom, może na samym początku o nazwę. Bo to wiele ma znaczeń właściwie, Genom.
2: Tak, ma wiele znaczeń. Ja tutaj chciałabym podkreślić, drodzy Państwo, że wprawdzie rzeczywiście jest to szósty festiwal opery współczesnej. Teraz nosi tytuł Operowe Odkrycia, ale ten festiwal wrócił do Wrocławia po kilku dobrych latach nieobecności we Wrocławiu. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że obecna pani dyrektor opery Agnieszka Franków-Żelazny zdecydowała się na takie ryzyko, ponieważ zawsze zamawianie oper współczesnych wiąże się z ryzykiem, ponieważ nie wiemy, cóż to będzie. Przed chwilą słuchaliśmy Beethovena, kiedy idziemy na którąś z symfonii Beethovena, dobrze wiemy, czego możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać może różnego tempa, może jakichś tam elementów interpretacji, nieco innych, ale tutaj tak naprawdę nie wiadomo, czego możemy się spodziewać. I ja też reklamując tę operę Genom do muzyki Michała Ziółkowskiego z moim librettem, spotykałam się z takimi pytaniami, ale powiedz Justyna, na ile współczesna jest ta opera? Czy to jest trochę właśnie Krause, czy to jest Penderecki, czy tego w ogóle da się słuchać? Więc drodzy Państwo, jak najbardziej da się słuchać i po tej premierze, prapremierze i po premierze drugiej obsady, ponieważ tak to właśnie w operze wygląda, że zawsze mamy dwie obsady, więc mieliśmy tak naprawdę dwie premiery. Wczoraj była ta obsada bardziej wrocławska, czyli obsada złożona ze śpiewaków niegościnnych, tylko takich, którzy będą tę operę jeszcze tutaj śpiewać. I słyszałam właśnie od osób, z którymi rozmawiałam, że to jest jedna z chyba pierwsza opera współczesna, która mi się podobała. Słyszałam takie głosy ze względu na to, że ta muzyka jak najbardziej jest do słuchania, że tutaj Michał nie zrezygnował z melodii, że nie szuka jakichś innowacji, takich, które by przekreślały w ogóle, powiedzmy, całą tradycję operową i całą tradycję muzyczną. Jest to bardzo ciekawa muzyka, ponieważ mamy dużo efektów sonorystycznych, dużo różnych brzmień, które nie są wcale takie proste do rozpoznania, to znaczy nie od razu wiemy, cóż to za instrument gra, tworząc właśnie takie, a nie inne brzmienie. Ale zaczęłam od muzyki, ponieważ głupio zaczynać tak od siebie, od swojego tekstu, ale rzeczywiście ja pisząc ten tekst, odbierając to zamówienie, miałam takie zalecenie, że ma to dotyczyć genetyki, ponieważ żyjemy w czasach, w których rzeczywiście również genetyka bardzo się rozwija. Ja to połączyłam z takim filozoficznym problemem, to znaczy mam wrażenie, że w naszym świecie bardzo szukamy doskonałości, bardzo szukamy perfekcji, że wydaje nam się, że jeśli będziemy perfekcyjni w czymś, to jest właśnie ten najlepszy sposób na życie. I rzeczywiście właśnie takim człowiekiem jest Theodor Zaks, czyli główny bohater tegoż libretta. Jest to profesor genetyki, który jakby nie może pogodzić się z tą ludzką niedoskonałością, nie może się pogodzić z tym, że jego życie, czy też te wszystkie plany, te wszystkie pomysły, które nosi w sobie, nie mogą być do końca zrealizowane, że jednak mamy w sobie pewną skończoność jako ludzie. I ze względu na to, że się nie chcę z tym zgodzić, to poszukuję sposobu na to, by ktoś, jak właśnie śpiewa w swojej arii, poniósł dalej to, czego on nie dokończył. No i tam nie będę może spoilerować, ale powiem tylko, że jest to opera właśnie zarówno związana z tą genetyką. Pojawia się bardzo dużo różnych określeń genetycznych. Zresztą wszystko rozpoczyna się wykładem właśnie o związkach genetyki i muzyki. Ten wykład stworzyłam taką poetycką wersję, a zaczerpnęłam od profesora Michała Wita z Polskiej Akademii Nauk, który właśnie gdzieś tak był na samym początku też tworzenia tego tekstu. Ale drodzy Państwo, tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, i to przedstawia też ten tytuł, że mamy tu pewien rodzaj sporu filozoficznego, ponieważ ten genom, om, jest spisany wielką literą. To jest właśnie napięcie pomiędzy tym, co mamy zapisane i co chcielibyśmy może poprawić, może lepiej skonstruować, czyli ten pełnię materiału genetycznego, czyli właśnie nosimy na co jesteśmy w pewnym sensie czasami skazani,
1: jakby się wydawało.
2: Tak, nie decydujemy, prawda? I to o tym śpiewa też chór właśnie w pierwszej scenie, że dostaliśmy na wstępie predyspozycje, skłonności, różnego rodzaju choroby, i czy chcesz wolności? Nie ma, wybrano za ciebie. On to tak powtarza kilka razy, czyli jakiś taki determinizm, ale jednak jak śpiewa taki ktoś, kto stanowi pewną opozycję, Gregor, do tego dziedziczę początek, ale nie dziedziczę drogi, prawda? No i właśnie tu jest to napięcie, czyli z jednej strony mamy tę pełnię materiału genetycznego, to wszystko, co w nas też da się zbadać, a z drugiej strony jest ten om. I ten om ja zaczerpnęłam od Hessego, od Siddharthy, Siddharthy Hessego, czyli to jest ta święta sylaba w hinduizmie, czyli ta sylaba, która reprezentuje pełnię życia. To jest dźwięk, od którego wszystko się zaczyna i na którym się wszystko kończy. I właśnie on jest pełnią, w której jest też dużo niedoskonałości, ponieważ doskonałość nie jest ludzka. I to jest takie pytanie, które gdzieś tam, filozoficzne pytanie gdzieś krąży też w tym librecie, oprócz tego, że mamy do czynienia z historią o relacjach. Tam się pojawia syn tego profesora, który ma duży problem z tożsamością.
1: To jest, myślę, że wystarczające tego, żeby zachęcić.
2: Tak, no
1: bo a propos, jak mówimy o tym, co nami w jakimś sensie rządzi, to czasami jest to czas, a na pewno jest to czas w radio. Jest minuta po godzinie pierwszej, 1:01 i to znaczy, że już trzeba za chwilę wysłuchać wiadomości. Zatem, drodzy Państwo, ja serdecznie zapraszam, bo ten festiwal trwa, prawda? Ten genom
2: trwa.
1: Go otworzył.
2: On się dopiero się rzeczywiście rozpoczął, także bardzo serdecznie zapraszam zarówno na operę Genom, jak również na inne wydarzenia, na przykład Igranie z potworami, to taka opowieść znowu dla dzieci, czy Głos potwora, te potwory się coś często pojawiają, to znowu opera Alka Nowaka. No i też będzie konferencja związana właśnie z tym, co w operze współczesne, co w ogóle znaczy opera współczesna. Także, drodzy Państwo, warto rzeczywiście oglądać, słuchać tego, co dzieje się na bieżąco, bo te dzieła też starają się mówić o tym, co dotyczy nas współczesnych. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam i pozdrawiam właśnie jeszcze z Wrocławia, ale już niedługo też w Warszawie się słyszymy.
1: Bardzo dziękuję za tę barwną opowieść i zachętę, i na pewno takie też jest libretto Justyny Miguły Genom, i Państwa zapraszam do odwiedzenia wrocławskiej opery i uczestniczenia chociaż w jednym dniu tegoż festiwalu opery współczesnej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i na pewno zobaczenia.
2: Dziękuję, Małgosiu, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Godzina 13:03, proszę szykować telefony, bo po wiadomościach audycja z Państwem, telefony będziemy się, mam nadzieję, słyszeć. Czy w temacie opery współczesnej? Może tak, kto wie. A już teraz Jakub Duszak.
3: Wiadomości w net. Policja w Berlinie poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie pożaru w stacji transformatorowej, co dodatkowo zwiększa obawy o bezpieczeństwo w związku z serią aktów sabotażu wymierzonych w niemiecką sieć energetyczną. Niezależnie od tego gazeta Bild poinformowała, że policja w zachodnim mieście Wesel rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę akcję sprawdzania terenu po tym, jak stwierdzono, że ogrodzenie wokół kolejnej stacji transformatorowej zostało przecięte. W piątek niemiecka policja poinformowała, że poszukuje mężczyzny, który w listach przyznał się do serii aktów sabotażu. W ubiegłym tygodniu w jego domu znaleziono przedmioty przypominające materiały wybuchowe. 3 mandatów zabrakło alternatywie dla Niemiec do samodzielnego rządzenia po wczorajszych wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt. AfD zdobyła 39 mandatów w 83-osobowym Landtagu. CDU będzie miała 15 deputowanych, SPD, Zieloni i Lewica po 8, natomiast BSW 5. W związku z tym pojawia się pytanie, z kim AfD zbuduje koalicję. CDU, SPD i Zieloni mają łącznie tylko 31 mandatów, a do tego wszystkie trzy partie żywią zdecydowaną niechęć do AfD, którą określają mianem skrajnie prawicowej. Wszystko zależy zatem od 5 parlamentarzystów BSW. Kandydat Konfederacji niepewny startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Jak czytamy na portalu Dziennik Polski, Bartosz Bocheńczak, pomimo iż zebrał niemal 5 tysięcy podpisów, to po weryfikacji miało mu zabraknąć 50 z wymaganych 3 tysięcy. Do rejestracji kandydatury dziś po południu Miejska Komisja Wyborcza ma podać ostateczną listę zarejestrowanych kandydatów. Tego typu informacje powinny być przez dziennikarzy sprawdzane, bo inaczej stają się oni pasem transmisyjnym. Mówił o sprawie fake newsa na temat zatrzymania marszałka województwa lubelskiego, podanego przez TVN24 i Wirtualną Polskę, pisarz i publicysta Bronisław Wilczstein.
4: To jest niebezpieczeństwo w wypadku w ogóle dziennikarzy śledczych, takich, których się niejako hoduje. Pamiętamy taką sprawę takich dziennikarzy, Anna Marszałek i Bertolt Kittel, którzy ujawnili, że Romuald Szeremietew jest zamieszany w korupcyjną aferę. I strategia ze strony tych służb polega na tym, że się sprzedaje im parę mniej ważnych rzeczy, żeby w pewnym momencie dostać taki cynk, który znowu zaprezentują jako swoje odkrycie dziennikarskie, które okaże się polityczną rozgrywką.
3: W poranku wnet mówił pisarz i publicysta Bronisław Wilczstein. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski przeprosili za opublikowanie fake newsa o rzekomym zatrzymaniu Jarosława Stawiarskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Portal Gazeta.pl przekonywał wczoraj, że informację o zatrzymaniu marszałka potwierdziła prokuratura. Tysiące osób zgromadziły się przed cerkwią w Belgradzie, by oddać hołd byłemu generałowi armii bośniackich Serbów Ratko Mladićowi, który zmarł w ubiegłym tygodniu podczas odbywania kary dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Mladić pozostaje postacią otaczaną szacunkiem przez wielu Serbów w Serbii oraz w Autonomicznej Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Mimo wyroków związanych z jego rolą w masakrze w Srebrenicy w 1995 roku oraz podczas oblężenia Sarajewa, dziś nad ranem, na kilka godzin przed planowanym pogrzebem przed cerkwią, pojawili się ludzie z serbskimi flagami oraz fotografiami Mladića w tradycyjnej serbskiej czapce wojskowej. Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik odbędzie się jutro o godzinie 13 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie i będzie miało charakter państwowy. Piosenkarka, aktorka i dziennikarka odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Na antenie Radia Wnet prowadziła audycję Sztuka jest magią oraz Piaf, czyli Wróbel.
0: www.wnet.fm
5: Reklama.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
3: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: To była autopromocja.

0: I 12 minut po godzinie 13. I tak jak to Państwo się przyzwyczaili przed wakacjami, wracamy do audycji Telefony. I tak też będzie teraz po godzinie 13. Zapraszam Państwa do tego, żeby dzwonić do Radia Wnet. A numer, który należy wykręcić, proszę sobie zapisać, chociaż jeszcze na pewno nieraz go dzisiaj powtórzę. 572-296-545. Rozmawialiśmy akurat w tematach mało politycznych teraz po godzinie 12, ale jeżeli Państwo by chcieli, bo wiem, że Państwo lubią te tematy polityczne, one takie emocje duże wywołują, to bardzo proszę, jestem ciekawa, czy jakieś refleksje po weekendowe, czy powakacyjne, bo już mamy 7 dzień września, więc dzieci już od 6 dni się uczą pilnie, tak przynajmniej wszyscy rodzice myślą i taką mają nadzieję, ale nie, w dzieci należy wierzyć, tak to na pewno jest, a więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby dzwonić za chwilę do studia przy Frunie Konrad Mędrzecki, a więc we dwoje będziemy te telefony odbierać. 572-296-545, ale poruszaliśmy chociażby sprawę zamków w Półtusku, który być może zostanie sprzedany. To takie miejsce też ważne dla Polonii, zresztą dom polonijny. Przypomina się temat także domu kombatanta w Paryżu, który poruszaliśmy mocno na antenie Radia Wnet. Może to są tematy, które Państwo chcieliby poruszyć, a mamy pierwszy już telefon, a więc ja odbieram i mówię: dzień dobry. A komu mówię to dzień dobry?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam. Tu dzwonię, Andrzej z Krakowa.
0: Dzień dobry, panie Andrzeju. Miło nam. Jest pan pierwszą osobą, która dzisiaj zadzwoniła do w audycji Telefony. A w jakim temacie pan dzwoni?
1: Ja chciałem troszeczkę porozmawiać o waszej ramówce muzycznej. Tak bardzo dużo słucham waszego radia, bardzo często. Natomiast uważam, że troszeczkę powinniście bardziej zmienić styl, bo młodzież raczej, która powinna też być zainteresowana waszym radiem, też chce posłuchać muzyki bardziej takiej współczesnej, bardziej nie tak bardzo odjeżdżającej w awangardę, jak prowadzi pewna pani, nie pamiętam teraz nazwiska, chyba Duży Pokój tak się nazywa.
0: Jest taka audycja, tak? Ale to takie konkrety, proszę. Że to współczesna muzyka, czyli na przykład kto, kogo by pan uważał, że powinien.
1: Ja uważam, że jest tak duży wachlarz muzyki polskiej współczesnej, która nie jest w ogóle w oficjalnych mediach puszczana. I jest, wystarczy otworzyć YouTube'a i zobaczyć, ilu tam jest twórców, którzy bardzo chętnie by których można byłoby troszeczkę wylansować, odrobinę chociaż. A w kółko puszczacie te same rzeczy, Kora i tak dalej. No to już jest tak ograne i osłuchane, że ja wyłączam, jak słyszę na przykład kolejny po raz 50. jakiś tam utwór. Więc jeżeli chcecie dojść do bardziej szerszej, młodszej widowni, to radziłbym skorzystać z tych alternatywnych źródeł muzyki. Zwłaszcza, że to wcale chyba nie trzeba opłacać jakichś wysokich tantiemów za puszczenie tego w radio.
0: No, zdaje się, że nie. No, nie jakoś szczególnie wysokich, ale myślałam, że mimo wszystko pan chociaż jedną propozycję jakiegoś muzyka czy zespołu da.
1: Kiedyś był taki popularny zespół, chyba się nazywał Szymon Mówi. Bardzo ciekawa muzyka, bardzo oryginalna. No, niestety w ogóle nie przebił się w tych oficjalnych mediach, przynajmniej tych, które są sponsorowane przez reklamy. A jest jeszcze cała masa innych i to wystarczy na YouTubie obejrzeć sobie, jaki jest wachlarz propozycji tych niezależnych twórców, którzy nie są komercyjni, a mimo to jest to bardzo fajna, ciekawa muzyka, nie tylko polska, bo też i amerykańska i
0: Szymon Mówi to ja akurat kojarzę z kanału YouTube'owego Wojna Idei. To zdaje się, że Szymon Pękale jest twórcą i to z tego, co ja wiem, są przemyślenia autora na różne tematy, czy filozoficzne, czy religijne, ale może muzyka tam też jest.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest, przepraszam, że nie wiem, czy to nie jest przypadkiem zbieg okoliczności, zbieg nazwisk, bo chyba ten drugi się nazywał trochę inaczej.
0: No tak, takie zbiegi różne. różne bywają w życiu. Bardzo dziękuję za telefon i za te propozycje i sugestie.
1: Zachęcam. Zwłaszcza, że jeszcze przepraszam na sekundę, że ostatnio w tym dużym pokoju to już była tak muzyka ciężka, że już nie do słuchania, tak niszowa, że uważam, że raczej odpycha niż przyciąga słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo za tę opinię. No i tak, zapraszam Państwa do tego, żeby dzwonić, czy w sprawie muzyki na antenie Radia Wnet, czy w innej sprawie. Telefon jest otwarty. 572-296-545. My w dzisiejszej audycji będziemy też słuchać muzyki, czy to takiej, którą Państwo bardziej uważają za współczesną, to się okaże, ale jeszcze zanim to odbiorę kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, Jarek z Warszawy, kłaniam się, witam serdecznie.
0: Bardzo proszę, na przykład możliwe, że zdjąć słuchawki albo zrobić coś, żebyśmy pana, panie Jarosławie, troszkę lepiej słyszeli.
2: Jasne, to ja może w takim razie wyciszę radio.
0: O, to jest jakiś trop na pewno.
2: A czy teraz będzie lepiej słychać? Halo?
0: Jest troszkę lepiej, co chyba nie oznacza dobrze, ale mam nadzieję, że bo zdaje się, że pan jest w drodze, tak wnioskuję.
2: Ale
0: jakoś się słyszymy. Teraz to ja słyszę siebie i echo to.
2: Dobrze. Już teraz będzie dobrze na pewno.
0: Och, idealnie.
2: Teraz jest porządek.
0: Udało się.
2: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Dzień
2: dobry w ogóle, tak. Bardzo się cieszę, że mogłem zawitać na waszej antenie i połączyć się, bo też jestem stałym waszym słuchaczem i jestem przeszczęśliwy, że istnieje takie radio w Polsce, które tak obiektywnie pokazuje informacje i tak rzetelnie i z takim kunsztem dziennikarskim, to się rzadko teraz spotyka. A chciałem powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która mnie ostatnio tak bardzo zbulwersowała i cały czas nawet dzisiaj, ale to akurat w konkurencyjnym radiu przez sekundę słyszałem w jednym z pomieszczeń, gdzie przepływałem, o zawetowanej ustawie przez prezydenta Nawrockiego w zakresie tych ponadmiarowych wynagrodzeń dla koncernów naftowych, które to niby ta ustawa miała nam przynieść taką totalną ulgę. I tak starałem się tak zupełnie łopatologicznie zrozumieć ideę i zupełnie tego nie rozumiem, ponieważ gdy na kogoś nakłada się jakiekolwiek duże daniny, w tym wypadku na ludzi, którzy doskonale biznes prowadzą, a biznes naftowy jest jednym z najlepszych prosperujących na świecie, to nie widzę szans, żeby oni dobroczynnie wzięli ogromne koszty na siebie, nie przerzucając jednocześnie na cen paliwa. Więc argumentacja, że nagle ceny paliwa by spadły, albo nawet by się utrzymały, a do budżetu by nagle spadły cudownym worki pieniędzy, tego po prostu nie widzę. I to chciałem poruszyć.
0: Czyli dobra decyzja prezydenta.
2: Ja uważam, że bardzo dobra decyzja prezydenta, niezależnie od tego, że te koncerny powinny się w jakiś sposób inny, a nie szczególnie te naftowe, bo te naftowe to mamy jeden największy polski koncern, jakim jest Orlen. I to jest tak naprawdę perełka, można powiedzieć, w naszej gospodarce. Natomiast jest szereg innych koncernów, które po prostu płaci totalne grosze w Polsce, albo w ogóle nie płaci tego podatku. I tu jest luka do uderzenia w nich. Są polscy przedsiębiorcy, tak jak ja, kiedy wszyscy od 1 do 30 płacimy w 100% należne podatki. Natomiast ci wszyscy, te ogromne koncerny międzynarodowe niestety prowadzą na terenie Polski cudowny biznes, nie płacąc złotówki albo płacąc w minimalnym stopniu ją. I to jest przerażające. Tutaj trzeba szukać pieniędzy, a nie tak naprawdę w branży paliwowej.
0: Tak, też sobie przypominam, sprzed kilku dni, zdaje się, pan Błażej Poboży, który jest doradcą prezydenta Nawrockiego, też mówił na naszej antenie, że prezydent zablokował tę ustawę, która pozwalała opodatkować wielkie zyski koncernów paliwowych, bo po prostu te firmy przerzuciłyby koszty na obywateli.
2: Dokładnie, to jest logiczne, tego po prostu innego wytłumaczenia nie ma. Ja nie znam przedsiębiorcy, który w momencie, kiedy jest bardziej dociążany różnymi daninami na rzecz państwa, nie stara się po prostu znaleźć ujścia w cenie produktu, który generuje, więc to zupełnie nie rozumiem argumentacji, tam jest zupełnie inne dno zaszyte i ale chodzi przede wszystkim o populiczkę, żeby uderzyć w prezydenta, a nie żeby wziąć się do pracy po prostu.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Spokojnej drogi.
2: Wszystkiego dobrego.
0: I dobrego, owocnego weekendu. Państwa zapraszam do tego, żeby dzwonić do nas, chociaż widzę, tutaj już mi się wyświetlają informacje, że państwo dzwonią, a więc zapewne za chwilę znowu będzie ten telefon, ale ja przedyktuję numer, bo uciekają czasami cwerki. 572 296 545. I przypominam, że to też jest audycja, w której można zamawiać utwory muzyczne, komu się dedykować i mówić na przykład, dlaczego dedykuje akurat ten konkretny utwór na przykład swojej małżonce albo małżonkowi. Nie wiem, czy takie będzie miał życzenia pan Zbigniew, który do nas dzwoni, bo ja z jakiegoś powodu już wiem, że to pan Zbigniew. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
3: Dzień dobry, pani z Warszawy się kłania. Rzeczywiście, Zbigniew. Ja dzwonię dzisiaj, była taka fantastyczna rano rozmowa z panią wolontariuszką z Społecznej Akcji Referendalnej. I w czasie tej audycji pani oraz pani redaktor Adamiak, wydaje mi się, zwróciły uwagę na kluczową sprawę, jeśli chodzi o miasto, o Warszawę, to znaczy to wykluczenie komunikacyjne, które powstaje, to likwidowanie ulic, które notabene w tej chwili osiąga jakby ekstremum. To przecież te prace zwężeniowe, to dobywają się w takim tempie, że po prostu to szok. Przynajmniej dla mnie.
0: Nie wiem, czy ta chwilowa cisza oznacza, że ja mam się jakoś wypowiedzieć, bo ja na przykład mam trochę inne zdanie, ale nie, usłyszałam nie. Dobrze, to proszę kontynuować.
3: Znaczy, mam na myśli słupki, likwidowanie chodników. Również chodniki są zwężane. Nie wiem, czy to wszyscy zauważają, że to nie tylko chodzi o tak zwanych kierowców, czy też kosmitów, którzy jeżdżą, że samochody są wyposażone w kosmitów za kierownicami, czyli są to mieszkańcy, że nie można zatrzymać się, że wszędzie jest B36. Znak zatrzymywania się i postoju wszędzie, że polowanie na rodziców przed szkołami, kiedy tam się wprowadza B36, są te wywiadówki. Tam wtedy Straż Miejska poluje. To samo dotyczy bazarków i tym podobnych rzeczy. Więc panie słusznie zwróciły na to uwagę. Może no nie, to jest właśnie ciekawe, że być może nie wszyscy dostrzegają takie zmiany w mieście.
0: Nie, no to ciężko nie dostrzegać zmian, które się dzieją w Warszawie i to już trochę się dzieją, bo jak się chociaż trochę poruszamy po stolicy, to widzimy chociażby
3: próbujemy się poruszać przy
0: Jana Pawła, czy przy byłym kinie Femina, bo ostatnio po prostu dostać się z punktu A do B, co powinno trwać 3 minuty, trwało 19. Tak samo bardzo kluczowe, usprawniające to połączenie Most Poniatowski i tutaj dalej już przy rondzie de Gaulle też zablokowane tramwaje. Natomiast Marszałkowska to też bardzo długo trwało. To wszystko trwa długo. Mnie się przypomina taki po prostu coś, co jest moim zdaniem po prostu wizytówką tego, co tak długo trwa, czyli słynny rynek w Poznaniu. Przez lata się tam przyjeżdżało, on był w remoncie i był w tym remoncie i ten remont trwał i trwał. I to, co mi przychodzi do głowy, to, że po pierwsze to kiedyś musi zostać zrobione i dobrze chyba, że zostaje robione. Tyle to trwa po prostu,
3: nie,
0: tak?
3: Nie, to trwa z innego powodu tak długo. To objaśnię.
0: Pan widzi w tym jakąś zasadzkę, tak?
3: Oczywiście, nie. To trwa tak długo, żeby przeprowadzać likwidację ulic i miejsc parkowania. Po prostu jeżeli się zamknie skrzyżowanie, tak jak teraz, przed 1 września ruszyły prace, żeby dokuczyć ludziom. Mam nadzieję, że to dostrzegli, że te prace właśnie na tym skrzyżowaniu tam przy Alei Solidarności to właśnie eksplodowały tym przecięciem całkowitej komunikacji. To jest przed 1 września, to samo dotyczy Puławskiej, została zlikwidowana jedna nitka. Te prace trwają długo, nie dlatego, że muszą być zrobione, to znaczy w pewnym sensie one muszą być zrobione z punktu widzenia City 40, to znaczy, żeby ograniczyć możliwość komunikowania się, komunikacji i również starsi. To, co tam obie panie wspominały, że osoby starsze cierpią, no ale one to są nieprzewidziane.
0: No dla mnie też określenie wykluczenie... Tak, proszę, bo pan na chwilę zamilkł.
3: Myślałem, że coś tam pika.
0: Nie, proszę kontynuuj.
3: One trwają tak długo, na przykład zamknięcie ulicy, żeby ludzie się przyzwyczaili, że nie ma przejazdu, a potem po 5 latach czy tam 3 latach zablokowania odblokowany zostaje przejazd, ale zamiast 3 pasów jest 1. Aleja Solidarności też jest zwężana w tej chwili, co tego nie widać, bo skrzyżowanie zablokowało, więc tych prac nie widać. One trwają dlatego tak długo, żeby te utrudnienia wprowadzać. Jak gdyby było natychmiast, to by to było widoczne. Także większość tych prac jest kompletnie niepotrzebna. Z punktu widzenia racjonalności, racjonalnego punktu widzenia.
0: To jest ważny punkt widzenia, racjonalności. Ja po prostu też, mnie jednak trochę razi określenie wykluczenia komunikacyjne, bo no, bez przesady, jesteśmy w Warszawie, ona jest świetnie skomunikowana, mamy metro, możemy też jeździć rowerem, no, oczywiście nie każdy może i o nie każdej porze roku, natomiast no, bywając w różnych innych miastach Polski, nie mówiąc o innych krajach, och, już nie mówiąc o dalszych podróżach, gdzieś zapraszam wykluczenie komunikacyjne, panie Zbigniewie, jest chyba dużym określeniem. Czy w Warszawie jest wykluczenie komunikacyjne? Czy my nie przesadzamy, naprawdę?
3: Tak, znaczy to dąży do wykluczenia. No teraz, jeżeli tam miliardy słupków są takie, że w zasadzie nigdzie nie może pani dojechać samochodem, bo nie można otworzyć drzwi i są te znaki B36. Chodzi o to, że nie ma żadnej alternatywy. To, że jest jedno metro, jedna linia czy tam dwie, które jak jest awaria, to warto się przeżyć awarię w metrze. Czy też wtedy, kiedy ta za M1...
0: No, a ja jeżdżę dużo, tak często awarii nie ma w metrze, też nie przesadzajmy.
3: Ale ja jeżdżę codziennie, ja jeżdżę wszystkimi tramwajami, autobusami i samochodem i po prostu widzę, że kiedyś można było dojechać do Śródmieścia, coś zobaczyć, a w tej chwili tego nie można zrobić. I nie chodzi mi o to, że transport publiczny jest zły. Powinno być wszystko, dlatego że by nie było bezalternatywne. Bezalternatywność prowadzi właśnie do wykluczenia komunikacyjnego. Na przykład przed szkołami nie można dojechać samochodem do szkoły. Są takie szkoły, gdzie jest tak zwane bezpieczne dojście, czyli od rana, rano przez 2 godziny jest zablokowany dojazd, zamknięty szlaban, żeby nie można było dzieci odwieźć, tylko trzeba je tam odprowadzić 500 metrów, a potem jest otwierane. No to są przecież absurdalne rzeczy. I mnie to bardzo ciekawi, czy może to jest widzenie właśnie tak, jak pani mówi, złe i przeciętny mieszkaniec Warszawy niczego nie dostrzega tam złego, a nawet się cieszy. I bardzo mnie ciekawi, czy to może być jakiś driving force referendum. Być może nie.
0: A być może dla niektórych to akurat będzie. No, są pewnie różne powody. Ja przed chwilą to też powiem tak z sytuacji na bieżąco. Rozmawiałam ze słuchaczką, która przyjechała specjalnie z Białołęki tutaj do nas do redakcji, która mówi, że nie ma wodociągów. Białołęka korzysta sama osobiście ze studni i sprawa tak wygląda. No tutaj to myślę, że to może być już taki punkt, gdzie ktoś jednak na tym podpis swój złoży w związku z referendum odwołaniem pana prezydenta. Chcemy się tam wybrać, żeby sprawę trochę przybliżyć też na antenie Radia Wnet. Natomiast no myślę, że one są różne. Może dla części sprawa tego, jak pan to nazywa, wykluczeniem komunikacyjnym. Dla niektórych będą też ważne pobudki ekologiczne, bo nagromadzenie samochodów w mieście, korki...
3: Ale korki są sztuczne, jest czerwona fala. Jest czerwona fala, to powoduje, że zużycie paliwa i to jest antyekologiczne. Nie ma płynnego ruchu. Przecież w nocy się jedzie przez Warszawę i kiedyś się przejeżdżało 5 minut, teraz jedzie pół godziny, bo jest czerwone. No, wszystko jest skomputeryzowane.
0: A teraz też chyba więcej osób ma samochód po prostu niż teraz każdy ma samochód.
3: No ale nie było czerwonej fali, nie było tylu, tak poza tym migały te światła. Po prostu jak jest to skomputeryzowane, to muszę pani wcisnąć, że miasto stop i wtedy powolne zmiany świateł na przykład, czy też że przez 5 sekund na całym skrzyżowaniu, ja to obserwuję, jest czerwone światło dla wszystkich. To wszystko spowalnia, ludzie tracą zdrowie, chorują przez to, spieszą się, zawały i tak dalej. Potem psycholodzy, psychiatrzy w szkołach i tak dalej, tym podobne.
0: Bardzo dziękuję za telefon, bo nie, dziękuję, zakończone śmiechem i uśmiechem, ale może faktycznie, jeżeli państwa interesuje ta sprawa, to ja też odsyłam do naszego portalu Rozmowa z Poranka, wnet.fm. Tam już państwo mogą odsłuchać tego, co się działo po godzinie 7 na antenie Radia Wnet. A ja odbieram kolejny telefon. Dzisiaj gęsto, dzisiaj dużo, tak jak dużo samochodów w Warszawie. Dzień dobry, witam na antenie Radia Wnet.
4: Oj, muszę ściszyć.
0: Tak, to...
4: W porządku?
0: Tak, teraz tak, bardzo dziękuję.
4: Dzień dobry. Ja oczywiście chciałabym się odnieść do poprzednich dwóch telefonów. Założyłam, że jakoś tak działa. Że zwykle jak ktoś porusza istotne sprawy, to...
0: Ale jeszcze mimo wszystko troszkę proszę ściszyć radio, albo jeśli to możliwe...
4: Jest okej.
0: O, tak, żebyśmy słyszeli dobrze. Tak.
4: Zacznę od pana, który przed chwilką, bo ja dzwonię z Wrocławia oczywiście, ten sam problem i zwłaszcza końcówka mnie poruszyła, bo ja klnąc stoję na zupełnie wykończona na jakimś świetle, które działa zupełnie irracjonalnie, a najczęściej tak jak pan mówi, że w ogóle ani jedni drudzy, z tym, że to nie jest tak, że wszyscy mogą przejść czy przyjechać, bo właśnie nikt nie stoi, nic nie idzie, czas leci i to długi czas, bo te cykle są bardzo długie, no i moje zdrowie jest wyraźnie zagrożone, bo ja należę raczej do choleryków. I zresztą często słyszę, że ludzie naprawdę wyklinają z łóżeczą i rzecz się ma, jak się ma. O, mam wrażenie, że ku gorszemu. Więc pewnie to jest przypadłość w wszystkich miastach i należy się chyba buntować i nagłaśniać sytuację, bo to jest jakaś, no, klasyczny psychiatryk. Czasami nawet mam wrażenie, od razu była pierwsza konkluzja, że to jest chyba po to, że psychologowie i psychiatrzy mieli więcej roboty, bo prawdopodobnie potrzebują więcej pieniążków, którego to słowa nie znoszę. Mamonki, dudy, jako pieniążki. No, kochane pieniążki mam wrażenie, bo wszędzie słyszę o psychologach, kiedyś bez tego się obchodziło, ludzie byli zdrowsi i bardziej, brzmi to archaicznie, ale tak jest. Zawsze potrzebowałam się z kimś wygadać, coś wygadałam. Rady żadnej nie ma, bo próbowałam. Ośrodki kwitną, zarabiają państwo, jak się patrzy. Mamy tu taki jeden. Po pożytku z tego nie ma żadnego, natomiast sytuacje stresowe wykańczają maksymalnie. No, a to, o których pan mówi, jak najbardziej. No teraz ja sobie przejdę płynnym lotem do audycji muzycznych, bo też pan w jakimś sensie poruszył to, co myślę. Po wakacjach nasiliła się taka sytuacja na różnych stacjach, nie tylko u państwa, że zauważyłam, że powtarza się jedno badziewie 500 tysięcy razy. Nie boję się użyć tego słowa, bo to jest nawet badziewie. Oklepane utworki na jeden dzień policzyłam, już niestety nie pamiętam, co to był za utwór, 6 razy. Gdziekolwiek włączyłam, było to samo. Sam kiedyś państwo jacyś tam się przyznawali, że się podsłuchują. No to trochę może wyobraźni, trochę inwencji, za to też biorą pieniążory. Więc trochę jakieś, ja nie wiem, no trochę wyobraźni, a nie jeden nadaj, to drugi też, żeby to było coś, co jest rzeczywiście rzadkie. Na przykład przychodzi mi zespół propaganda, co mi się może udał państwa wyżadrać. Jest rzadkość, a zawsze działa na mnie relaksująco, nie wiem jak na innych, ale myślę, że na innych także. Są różne świetne rzeczy, które się nie słyszał. Był świetny utwór Jacksona, ponieważ ciągle przeskakuje stację na stację, chyba był państwa, nawet prawie pewna jestem. I zaskoczenie stwierdziłam, oj, nawet nie znam. Naprawdę, to było coś na zasadzie cudu. Proszę, maleńkie, a jak kojąco działa na delikwenta, który ledwo zipie już po stresie.
0: A ja bym bardzo chciała, żeby taką kropką się skończyło, jeżeli mogę mieć takie życzenie, bo to jest w tym
4: tak
0: jakaś
4: jest.
0: Iskra.
4: Jest... Dziękuję.
0: Ja również.
4: Chciałam pozdrowić panią Elę Mazol z mojego pokoju, czasami na fajne rzeczy, no nie zawsze może być wszystko dla wszystkich. To zadanie dla agencji towarzyskich, cytując klasyka i miłego popołudnia. I sobie i państwu.
0: Bardzo dziękuję i się cieszę, że można zakończyć myślą pozytywną, że faktycznie jakiś utwór może chociaż uśmiech spowodować, albo jeden kącik naszych ust przynajmniej drgnie. To już coś, to już jest pewien sukces. 13.35 szukamy zespołu propaganda, ale wcześniej odbieramy telefon. Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił? Dzień dobry, witamy.
5: Ziemowicz z Nałęczowa.
0: Ach, pięknie.
5: Pięknie. I miasto, i imię, prawda?
0: Ależ oczywiście właśnie o tym pomyślałam.
5: Ja chciałem się podpisać pod tymi poprzednimi telefonami na temat muzyki. Słucham tylko waszego radia, bo ta reszta ścieku jest, nie nadaje się do niczego. No ale muzyka to jest wasza bolączka, naprawdę. Dawna trójka. Czasami dla muzyki, żeby coś innego przełączam na RMF Classic, ale boli mnie, że u was rzeczywiście takie oklepańce.
0: To teraz proszę coś zamówić w takim razie. Jakiś utwór specjalnie będzie dla pana, proszę wybrać. Może nie w języku Kinyarwanda, bo nam będzie ciężko znaleźć, ale...
5: Postaram się.
0: Proszę.
5: To może Dorsów... co Dorsów? Light My Fire? Tak.
0: No tak, to jest utwór niespotykany. Bardzo dziękujemy. W takim razie za chwilę wybierzemy i będziemy słuchać na antenie Radia Wnet. Mamy oczywiście The Doors. Długo nie trzeba było szukać, jest w naszej bazie, ale ja wcześniej jeszcze odbiorę telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: To już tak bez od razu jestem na antenie?
0: Tak, jest pan na antenie, dokładnie tak. Słuchamy uprzejmie. Ach. Kto się do nas dodzwonił?
6: A to słuchacz spod nieba Łodzi, jak to się u was mówi. Spod nieba Łodzi.
0: No tak, to jest to niebo, dokładnie. Jak tam, tak. Co widać na tym niebie?
6: A nie, bo dzisiaj takie, no trochę lekko przychmurzone, ale akurat mnie się podoba.
0: Ale może jakieś kształty pokazują te chmury? Jakiś na przykład pterodaktyl się tam ułożył z tej chmury.
6: Jakieś takie nieokreślone. Aha. No po prostu chmury. Ale tak, pogoda taka do życia, powiedziałbym. No to pięknie.
0: Dzwoni pan dzisiaj w ten poniedziałek, lekko chmurny. Z jakiego powodu do nas?
6: No bo słucham tutaj właśnie tych rozmów na antenie i chciałem powiedzieć o tym repertuarze muzycznym waszej stacji.
0: Nie będę krytyczny,
6: chociaż przyznam szczerze, że nie jest on do końca w moim guście, ale no cóż, no tacy ludzie tam pracują o takich gustach i uważam, że poziom jest dobry, a że nie wszystkim się podoba, no nigdy tak nie będzie, że wszyscy będą zadowoleni, prawda?
0: Dokładnie, no. Prawda. Przynajmniej tutaj na tym naszym ziemskim Łespadole. Ale bardzo dziękujemy za połączenie i Państwa także zapraszamy do tego, bo to już kropkę Pan stawia, jeszcze, tak? Czy jeszcze
6: tak,
0: nie?
6: Jeszcze nie.
0: Słucham uważnie.
6: To jeszcze tak przy okazji, jak już jestem, to chciałbym zadedykować jakąkolwiek piosenkę Wy wybierzcie dla Pani Olgi Siemaszko. Macie tam taką audycję Studio Białoruskie?
0: Mamy, dokładnie, oczywiście, że tak.
6: No i dla tej pani Olgi Siemaszko ze Studia Białoruskiego, tu od słuchacza spod nieba Łodzi, chciałbym zadedykować jakiś ładny utwór, to wy wybierzcie.
0: Dobrze, tak? Bardzo dziękujemy. Na pewno do pani Olgi przekażemy. Jeżeli nas teraz nie słucha, to na pewno powtórzymy, że taki był wybór. Dziękuję bardzo. No już trochę się nagromadziło tych życzeń, a więc słuchamy, to może tak postaramy się chronologicznie, chociaż The Doors akurat mamy pierwszy na naszej dzisiejszej liście. Jest też zespół Propaganda, ale słuchamy zespołu The Doors, a w tym czasie na pewno odbiorę telefon.

0: I zespół The Doors, wybrany przez naszego słuchacza. Jest godzina 13:42, a to jest audycja Telefony. I nawet już mamy kolejne połączenia, więc ja odbieram i mówię: dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry, moment, ja tylko przyciszę radio.
0: Bardzo proszę.
1: Moment. Ja dzwonię w związku z tym, co mówili moi przedmówcy o muzyce, którą nadajecie. Mnie się na przykład marzy, żebyście nadali piosenki w wykonaniu pani Błaszczyk. Ona ma genialne wykonania i aranżacje. Albo na przykład odgrzebali z Pomroków Niepamięci panią Jolantę Jodłowską, taką piosenkarkę studencką z lat tam chyba 80. czy jakiś, już nie pamiętam dokładnie. Albo Bajora na przykład.
0: Dobrze, to są konkretne życzenia. Myślę, że znajdziemy na pewno w naszej bazie pani Jolanta Błaszczyk, tak? Czy to jest
1: Ewa Błaszczyk. Jolanta Jodłowska. Tak, nie pamiętam, czy ona miała na pewno Jolanta, ale Jodłowska była taka piosenkarka studencka.
0: Tak, to już wiem. Ja te dwie panie, że tak powiem, połączyłam, tworząc Jolantę Błaszczyk, ale mamy już utwór, tak, pani Ewy Błaszczyk. Bardzo dziękujemy za telefon, bo to jest kropka tam już, tak? Czy jeszcze jakieś...
1: Tak, pani... dziękuję. Nie, na razie nie mam żadnych innych przemyśleń.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy i zapraszam. Och, już nawet kolejny telefon, jeden po drugim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Witam panią Małgosię.
0: Ja również witam pana.
2: To taki facet, który kiedyś był zachwycony pani liczebnikami.
0: Nie Och, wiem, proszę pani pana, kojarzy. Całe mnóstwo po prostu tak owych.
2: Aha, rozumiem. No było fajnie, bo na koniec rozmowy obiecała pani, że przeczyta pani numer telefonu słowami, a nie liczbami i byłoby mi z tego tytułu bardzo miło. Marek z Łodzi. Powiem, w czym rzecz. No jutro jest niestety smutny moment, ponieważ jest pogrzeb tej wspaniałej pani Joanny Rawik.
0: Joanny Rawik, tak.
2: I tak sobie myślę, że te dwie audycje, które ona prowadziła, tak podpowiadam, może byście państwo coś pomyśleli, żeby to było dalej kontynuowane w podobnym stylu. Ja mam taki na przykład pomysł, żeby raz w tygodniu w tej jednej z godzinnych audycji poświęcać na przykład jednemu jakiemuś słynnemu światowemu wykonawcy. Żebyśmy rozszerzali naszą wiedzę na kolejne, nie tylko Edith Piaf, jak tam było to ciągle bardzo sympatyczna to była audycja, oczywiście była tam też wtrącała różnych francuskich piosenkarzy, ale taki właśnie mój pomysł, żeby może zrobić taki cykl, żeby za każdym razem było o innym piosenkarzu lub piosenkarce.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Pani Małgosia na to.
0: Świetny trop, świetny pomysł. Bardzo chętnie myślę, że takiej audycji też bym słuchała, może nawet i prowadziła. Ale by się pan skupił na Francji, czy nie tylko?
2: Nie! Na całym świecie.
0: Na całym świecie. No to wspaniale. Myślę, że tutaj będą dyskusje na ten temat. Bardzo dziękuję za ten pomysł.
2: Jeszcze, pani Małgosiu, jeszcze jeden krótki temacik. Podróżuje pani po świecie i po Polsce, a ja mam taką propozycję, bo mam takie cudowne miejsce w naszym kraju, nazywa się Beskid Wyspowy. Jakbyście kiedyś tam chcieli ekipą przyjechać i poznać cudowne klimaty, fajnych, niesamowitych ludzi, to służę pomocą, ponieważ no, dość często tam podróżuję.
0: Ach, pięknie, to są faktycznie wspaniałe miejsca. Bardzo dziękujemy w takim razie i proszę być pewnym, że jak się będziemy wybierać w tamtym kierunku, to do pana zadzwonimy na pewno.
2: No, ciekawe, czy pani zapamięta mój numer. No, w to akurat wątpię, ale trzymam za słowo.
0: Tak, pan, tak i słaby pan jest wiary. No dobrze, bardzo dziękujemy. Na numery na szczęście można zapisywać. 572-296-545. Ten sugeruje, żeby zapisać, bo to jest do Radia Wnet, a my już mamy nawet kolejne połączenie. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry. Ja tak króciutko, tylko nie Michał Bajor, bardzo proszę. No, także to wszystko, co miałam do powiedzenia. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo również. No, widzą Państwo, jakoś trzeba się w tych głosach i opiniach odnaleźć i coś w końcu wybrać. No ale już się stworzyła całkiem długa ta nasza playlista. Była pani Ewa Błaszczyk, ale to może zanim to jeszcze odbiorę jeden telefon. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
4: Dzień dobry, Małgorzata z Warszawy. No, witam serdecznie, jestem wierną słuchaczką i doceniam pracę redaktorów, ale też mam takie pewne uwagi, szczególnie dla tych długich bloków muzyki, bez żadnego komentarza. Jest to takie monotonne, męczące. No, szczególnie tego lata to była jakaś taka zatka i dziura, bo ta ramówka była trochę taka chaotyczna. A szkoda tego cennego czasu antenowego. Ja jestem propagatorką polskiej muzyki, no, a uważam, że jest nadmierna ilość zagranicznej. No, znajmy proporcje, bo jesteśmy w Polsce i dbajmy o polską kulturę i wykonawców. No i żeby też muzyka tak współgrała z tematem na przykład audycji, bo była ostatnio tam audycja kulturoznawcza o Małopolsce, tam, a muzyka brazylijska, anglosaska. No mamy tylu wykonawców z tamtych stron, z których powinno się też jakoś korzystać i wkomponować. No nie bądźmy tylko takimi papugami zachodu, no. Ale no, jeszcze kiedyś pozwoliłam sobie do Państwa napisać tam na maila o pewnej propozycji, między innymi możliwości

0: przeplatana komentarzami słuchaczy, niż takie puszczanie muzyki bez pomysłu, bez myśli przewodniej. No i mało, no to i jeszcze miałabym taki pomysł, żeby może powstała taka audycja takiej piosenki artystycznej czy poezji śpiewanej, na przykład Elżbieta Adamiak, czy Stare Dobre Małżeństwo, no coś w tym stylu. To też by było moim zdaniem no takie ciekawsze. No a tak generalnie to polecam słuchanie Radia Wnet. A jeżeli można, to chciałabym poprosić piosenkę Nad Morzem. To jest, są czerwone gitary, ja nie słyszałam nigdy tej piosenki na antenie u Państwa, a na końcówkę lata, taka sentymentalna, wspomnieniowa, no może innym słuchaczom też się, poruszą się jakieś struny i spodoba się.
1: Bardzo dziękujemy.
0: No, dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia, miłego tygodnia. Dziękujemy bardzo. Zaraz zobaczymy, co uda się zrobić, czy odnajdziemy ten utwór, ale wcześniej, bo nam się gromadzą te życzenia. Bardzo dobrze, bardzo proszę zamawiać. Od tego też jest ta audycja. Słuchamy Ewy Błaszczyk. Zamówiamy.

0: I Ewa Błaszczyk, dokładnie tak, na antenie Radia Wnet, godzina 13.52, więc jeszcze na pewno nie jeden telefon od Państwa uda się odebrać i tak jest teraz. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry, WW z Warszawy. Ja po prostu tak już wyczułem, kiedy mam dzwonić, bo parę razy mi się nie udało. Chodzi mi o taką rzecz, jeśli tak w temacie, żeby być. Odnośnie tego tutaj Trzaskowskiego, to był wielki krzyk, kiedy się pisało te projekty budżetowe, że narusza się tam jakieś tam, powiedzmy, tereny zielone i tak dalej. Przy tej toalecie, która jest za 650 tysięcy, to przy okazji wycięto tam masę drzew, żeby alejkę do tego kibelka zrobić. O czym ludzie nawet, nie wiem, nie widzieli, kiedy to zostało wycięte. Natomiast mam taką prośbę, zamiast rozwodzić się z komentatorami na temat tej aktualnej sytuacji politycznej, to ja bym proponował, żeby po prostu na jakiś czas wszystkie te jakby torpedowanie tych wszystkich no, cudacznych ustaw, które chce wprowadzić nam tutaj ta koalicja, to po prostu, żeby może coś w rodzaju takich właśnie nie komentarzy w postaci tam dyskusji pana Orła z panem Jankowskim, tylko po prostu właśnie powiedzmy z tej strony prezydenckiej, żeby puścić co jakiś czas po prostu

0: komentarz prezydenta do tego, dlaczego zawetował ustawę. Natomiast co do jeszcze tutaj tych melodii różnych, może by było coś takiego dobre, że zrobić jakby no, poprawną pisownię tych zespołów, które chcemy gdzieś tam usłyszeć, albo wykonawców, i po prostu no, zrobić jakiś telefon z muzyką, w sensie tym, żeby gdzieś tam notować, ktoś to, tą pocztę co jakiś czas mógłby przejrzeć, ewentualnie wrzucać, jakby no, będzie widział zazwyczaj, jakie, niekoniecznie nagrania konkretne, tylko po prostu czego się chce słuchać, jakichś wykonawców, ewentualnie zespołów, no, no czy tam solistów, czy zespołów, to wtedy zawsze można coś tam z tego, no tylko musi być poprawna pisownia, to wtedy człowiek szybciej, ten, kto jest operatorem przy muzyce, on szybciej to wyłuska, że tak powiem. Tak mi się wydaje.
1: Myślę, że może mieć pan rację. Bardzo dziękuję. Tak zmierzam ku końcowi. Bo dziękuję bardzo wzajemnie, oczywiście, bo widzę, że państwo się dobijają. Zostało 5 minut, a więc może jeszcze trochę tych telefonów uda się odebrać. I tak robię teraz. Dzień dobry. Witamy na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry, pani Małgosiu. Przepraszam jeszcze raz, Marek z Łodzi, bo nie dane mi było... żebym poprosił o dedykację dla mnie piosenki Nany Muscuri, takiej greckiej piosenkarki. I to taki pomysł na ten cykl, który by pani ewentualnie poprowadziła, że ona by mogła być pierwszą z tych, o których by można było usłyszeć i posłuchać.
1: Świetny pomysł, bardzo dziękujemy. Tak, mamy w bazie, mamy wypełnioną, to może uda się, żeby na sam koniec wysłuchać tejże wokalistki, bo jeszcze państwo do nas dzwonią. Ja do tego serdecznie zapraszam. 4 minuty to jest bardzo dużo czasu, żeby jeszcze się na antenie Radia Wnet usłyszeć. No a teraz jest taki moment, że akurat, chociaż czasami to są sekundy, więc ja tak przedłużam głos, ale akurat nikt nie dzwoni, a więc może faktycznie panią zamówioną przed chwilą przez naszego słuchacza będziemy mogli... O, jednak dobrze, to ja odbiorę. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
3: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza.
1: Dzień ja dobry, chciałbym... proszę prędko i na temat, tak panu powiem.
3: Ja chciałbym dorzucić do pieca, czyli listy piosenek, i chciałbym zadedykować panu Zbigniewowi, który jest często dzwoni na naszą audycję, a także jest... wiceprzewodniczącym, czy tam wiceprezesem Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Quixote, jak mnie uczyła wymawiać to nazwisko moja nauczycielka hiszpańskiego, i chciałbym mu zadedykować w podziękowaniu za jego ciężką pracę i taką też wesołą, bo to bardzo pozytywny człowiek jest i to doceniam, piosenkę zespołu AC/DC PNT. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy bardzo, tak, no ale nie damy rady tego wszystkiego państwu sprezentować, ale może innego dnia się uda, bo już jest godzina 13:57 i to, czy teraz ktoś zadzwoni, zadedykuje o tym, czy ja puszczę utwór wybrany przez naszego słuchacza za chwilę, czy jednak odbiorę telefon przez szybę, widzę Konrada Mędrzeckiego, za chwilę przyjdzie, poprowadzi audycję od godziny 14:00, nie Hanna Tracz, a Konrad Mędrzecki, a ja odbieram telefon. Dzień dobry. I to już będzie,
4: dzień
1: myślę,
4: dobry.
1: Ostatni telefon.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo
4: Kasia
1: mi miło.
4: Z Warszawy. I tak, była dość sporo telefonów dotyczących muzyki i też bardzo smutne jutro wydarzenie, pogrzeb naszej pani Joanny Nieodżałowanej. I ja podejrzewam, że nic nie zastąpi żadna audycja jej audycji. Natomiast takie dwa pomysły. Jeden już padł. Właśnie jakaś audycja z muzyką, taką poezją śpiewaną. Natomiast drugi pomysł, może taka cykl audycji dotyczącej piwnic pod Baranami. Bo ja uważam, że dość to jest taka zapomniana muzyka, szczególnie wśród ludzi, którzy jakby mają mniej lat, tak? I to by było... Nie życzę żadnej muzyki. Muzyki mamy już dużo do słuchania zaproponowanej przez słuchacza. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Słucham was i to jest jedyne radio, którego słucham, bo innych się nie da, jak to było powiedziane.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za ten telefon i za sugestie. No i tak, dowędrowaliśmy prawie do godziny 14, dokładnie 13:59, więc za chwilę wiadomości, później Konrad Mędrzecki. Ja państwa zapraszam do tego, żeby zostać ten dzień, a nawet i tydzień z Radiem Wnet, żeby dzwonić w audycji telefony, ta też zapewne jutro z Magdaleną Uchaniuk. I tak jak to dzisiaj, może akurat państwo postanowili skupić się na sugestiach związanych z muzyką, z playlistą, no przecież to jest połowa tego, co w radio, bo połowa to pewnie rozmowy, a połowa to muzyka. Nie zawsze dokładnie tak to wygląda, no ale radio to muzyka i rozmowy, chociaż od jakiegoś czasu także obraz. I można nas oglądać, przynajmniej niektóre audycje, tak jak na przykład Poranek Wnet na naszym YouTubie. Przy okazji na sam koniec ja państwa zaproszę do tego, żeby odwiedzić swój profil na stronie patronite.pl/radiownet i odświeżyć, być może niektórzy z państwa dopiero pierwszy raz zostaną patronem, a może niektórzy kolejny i zdecydują się na to, żeby przedłużyć to bycie z nami na Żółtej Łodzi Podwodnej, gdzie muzyka jest bardzo różna, ale państwa głosy się na pewno wsłuchujemy i robimy wszystko, żeby było tak, jak się państwu podoba. Wybiła godzina 14, ja się nazywam Małgorzata Kleszcz, okno w studio zostało otwarte i to jeszcze są te tygodnie, gdzie pomimo, że już jest wrzesień, to jeszcze nie robi się zimno, jak takie okno w pełni zostanie otwarte. I ja bym bardzo chciała, żeby tak było jeszcze długo, długo i długo. A czy tak będzie, to zobaczymy. Wszystkiego dobrego, owocnego tygodnia i na pewno do usłyszenia wnet. Szymonowi Chrystianusowi dziękuję za zrealizowanie tejże audycji. Pozdrawiam.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten piękny wrześniowy dzień, naprawdę śliczna pogoda jest i wspaniali goście już do nas pędzą. Między innymi pani Justyna Recieniedi, proszę Państwa, wspaniała sopranistka w towarzystwie basisty. Przyjedzie, już do nas pędzą właśnie w tej chwili, a chciałem powiedzieć, że miałem ogromną przyjemność obejrzeć w ramach narodowego czytania Dziady, część drugą, i będziemy nagrywać te Dziady, część drugą, bo Mickiewicz, mili Państwo, jest wspaniały, cudowny i rewelacyjny, a część druga w wykonaniu zespołu. O, jest już nasz gość. Witam Panią bardzo serdecznie. Proszę bardzo tutaj usiąść, bo była, że tak powiem, a tutaj przyjdzie Pan basista.
1: Bas, Wojciech Gierlach, a ja się nazywam Justyna Recieniedi. Wpadłam do Państwa wnet, ale z wielką radością.
0: Tak, ale to co, bo jakaś była ta...
1: Może zawirowania.
0: Do poprzedniej siedziby.
1: Owszem, ja byłam zaprogramowana na ulicę Złotą.
0: Złotą, tam... w ogóle nie byliśmy na Złotej. Byliśmy w Paście, ale to nie była Złota. To ja nie wiem, jak to się
1: tam
0: stało.
1: Tam byliście, no.
0: Złota, ale dobra. Blisko jest Złota. Dobrze, bardzo się cieszę. Pani Justyno, a pani jest sopranistką. Co pani zaśpiewa na... Niech pani zaśpiewa na dzień dobry jakąś teraz. Też mamy wspaniałe, czułe mikrofony. Niech pani zaśpiewa. Przed chwilą słuchaliśmy Chopina, tak?
1: Dzień którego Chopina
0: słuchaliśmy. Tak?
1: A kto? Kochani, słuchaliście bardzo, bardzo poważnej muzyki. Rita Gnus, kompozytorka zapomniana, napisała kompozycję Cień Chopina, tak? I to było odtwarzane, kiedy biegłam tutaj na pierwsze piętro.
0: Tak.
1: I teraz w zadyszce mam coś zaśpiewać, tak?
0: Tak. No nie, niech pani zaśpiewa na przykład. Coś,
1: no oczywiście,
0: dla słuchaczy, tak. Po prostu wielka improwizacja.
1: Dobra.
0: To znaczy nie musi być...
1: No to...
0: No, bardzo długa, ale wielka musi być w sensie.
1: Dobrze, to słuchajcie, myślę Państwo, że jesteśmy przy nazwisku Fryderyk Chopin, największy nasz polski kompozytor, w związku z czym nie mogę sobie odmówić pieśni pod tytułem Życzenie Chopina. A cappella, tak?
0: Tak.

0: No brawo, brawo, fantastycznie, fantastycznie. Czyli z Chopinem pani zakolegowana jest bardzo, tak?
1: To jest geniusz fortepianu, ale nie tylko. Geniusz poetyki, geniusz muzyczny, ale gdyby też miał na przykład zostać pisarzem, to mały krok był od tego, żeby został, ponieważ pokazał swój talent w listach, w korespondencji. Również rysował, malował. Był świetnym aktorem, komikiem. Potrafił nadać historii ton satyryczny w każdej sytuacji. Był duszą towarzystwa. Wszyscy go uwielbiali. Ja też go uwielbiam. Identyfikuję się z jego wrażliwością. I gdyby Chopin, gdybym żyła w jego epoce, byłabym jego przyjaciółką.
0: I tekściarą.
1: Czy tekściarą, no...
0: Bo pani pisze teksty przecież. To jest też bardzo ważne, między innymi dlatego się spotykam.
1: Bardzo dziękuję, że pan o tym wspomina, ale jest wielką nieśmiałością. Faktem jest, że jestem autorką trzech książek i że pisałam kiedyś prozę. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się poczuć tego, czym jest poezja. Aż do momentu, w którym zapoznałam się głębiej z mazurkami Fryderyka Chopina i z taką ideą śpiewania tych mazurków, ponieważ w jego epoce śpiewaczka i przyjaciółka Paulina Viardot, francuska, znakomita, kompozytorka również, pochodzenia hiszpańskiego, zachwycona mazurkami powiedziała: Fryderyku, ja bym chciała to zaśpiewać, czy mogę? Chopin się zgodził. Nie tylko, że się zgodził, to jeszcze też jej towarzyszył, akompaniował samodzielnie i bardzo mu się podobały. Chopin się fascynował głosem ludzkim, bel canto. I ja śpiewając to opracowanie Pauliny Viardot, wpadłam na taki pomysł. Bo mazurków Viardot jest 12. A Chopin przez całe swoje krótkie życie, bo żył 39 lat, pisał mazurki i napisał ich ponad 50. I w związku z tym pomyślałam, trzeba nadać tym mazurkom wymiar wokalny i stworzyć polski tekst. I naprawdę nie wiem, jak to się stało, bo ja wydawało mi się, że nie jestem utalentowana w tym kierunku, jako że nigdy nie napisałam żadnego wiersza. Ale ta fraza mnie poprowadziła. Muzyczna fraza. Ja czuję frazę muzyczną, bo jestem muzykiem i śpiewaczką. I wiedziałam, jak podłożyć tekst, żeby był bardzo dobry, taki wygodny wokalnie, a jednocześnie bardzo chciałam pisać z głębi z siebie, to znaczy kierować się intuicją i szukać tej głębi w muzyce Chopina. I to jest bardzo trudne, bo trzeba mieć dużo pokory i zrozumienia, że po prostu ja tu Justyna Reczeniedi w XXI wieku sięgam po coś, co powstało 200 lat temu. Jak to tknąć? Czy w ogóle jestem godna? Miałam takie myśli. Ale ponieważ po Chopinie było wielu fenomenalnych, wielkich poetów polskich, no w jego epoce Norwid, a później i Staw, i Leśmian, i Lechoń, i Miłosz, i Iwaszkiewicz, to ja sobie poczytałam tę poezję przecież, przez całe swoje życie zgłębiałam i czytałam. I nasiąkłam. I wydaje mi się, że każdy z nas, co tu siedzi, mógłby napisać taki tekst na bazie tej wielkiej poezji. Ja nie mówię, że wzięłam coś z tego, ale było kolosalną inspiracją dla mnie. I wydaje mi się, że wystarczyło tylko połączyć i zrobić z tego właściwie układankę puzzlową, łamigłówkę. Połączyć słowa, ale w głęboką treść. Z czego to wynikało właśnie? Z tematu. Jakim gdzieś krążył mi temat mazurka F-dur i to była, i nazwałam ten mazurek Młodości.
0: Młodości.
1: Może posłuchamy Młodości.
0: Ale ta koleżanka muza się nie pojawiała, bo ja często tam państwo mówią o natchnieniu, nie? Bo pani mówi tutaj, ale pani tak
1: wymieniała
0: temat, że tak powiem, takiego metafizycznego aspektu, że jest pani muza i może ona sobie się otworzyć.
1: Ta muza jest
0: tak jak Kochanowski pisał, tak, do muz najpierw, tak, to samo z Homerem i z wieloma innymi, że oni mieli zawsze to wsparcie z niebios.
1: To ja miałam wsparcie, na pewno. Bo ja bym tego nie napisała przecież w tak krótkim czasie. Na pewno tak, bo nie potrzebowałam snu, nie potrzebowałam żadnych bodźców. Są znakomite nagrania, którymi się inspirowałam. Christian Zimmermann, Rafał Blechacz, laureaci konkursu Chopinowskiego, współcześni, Avdijewa. Masę różnych znakomitych pianistów i ja słuchając ich, to natchnienie do mnie przychodziło. Trudno mi powiedzieć, nazwać to słowami. tę muzę, o której pan wspomniał. Dla mnie to było po prostu rzeczywiście niezwykłe i metafizyczne, że po pierwsze to się odważyłam, że zrobiłam, że to idzie, że działa, że się świetnie śpiewa, że to zaistniało, że program komputerowy MuseScore opanowałam, a nie jestem specjalnie technologiczna. Technologia bardzo mi pomogła, ponieważ ten program powodował, że ja pod nutami mogłam napisać tekst i teraz każdy pianista ma taką jasność i przejrzystość tego materiału i można to wykonywać bez problemu.
0: I czekamy na pana Wojtka, tak?
1: Który właśnie tutaj nadbiega, zaraz będzie.
0: Nadbiega, ale to ja jeszcze chciałem, bo teraz chciałem, żebyśmy troszkę taką krótką przerwę muzyczną mamy. Czy pani używa tabaki?
1: Ale mój kolega używa, ja nie, zupełnie tak, jestem przeciwna.
0: Bo teraz niech pani, bo w taki wstęp, pan? No, pani ma bardzo szeroki repertuar, że tak powiem, bardzo. Tutaj samych tych płyt, jakie odnalazłem, niektóre mam ze sobą, niektóre odnalazłem.
1: Jeszcze dostanie pan ode mnie. Jeszcze przyniosłam.
0: W internecie i to jest po prostu, proszę niezwykle jest, pani jest tutaj,
1: Ryszard Sielicki,
0: tak powiem,
1: Songs, Atuk Twardowski z Jerzym Zylnikiem. Jan Twardowski,
0: Jezus,
1: ulubiony
0: Maria,
1: poeta.
0: Ksiądz Jerzy Twardowski, mm-hmm. Pomiędzy światem a nami.
1: Właśnie, to
0: proszę
1: piękne.
0: Bardzo. I to zespół z Jerzym Zelnikiem pani
1: tak.
0: to robiła. To wspaniałe. No. Ryszard
1: Sielicki, zapomniany kompozytor, też fenomen i bardzo znany w swoich czasach, czyli lata 60., 70. Odgrzebałam dzięki jego, dzięki materiałom, które dostałam od jego syna, profesora Edwarda Sielickiego.
0: A teraz posłuchajmy może tej tabogiery Króla Jegomości. Pani opowie o tym.
1: No to jest kompozytorka Anda Kiczman, pierwsza właściwie dyrygentka, kobieta, która chodziła w spodniach, nie tylko Jorsand chodziła w spodniach. I to były lata 20. Dyrygentka, pianistka, kompozytorka, o której Gombrowicz powiedział, ta baba Anda Kiczman jest równa baba, jakoś tak powiedział, tak dosyć swobodnie, ale
0: no,
1: jak na tamte czasy.
0: Potrafił być. No,
1: potrafił taki być Gombrowicz.
0: No właśnie. I uciekł do Argentyny.
1: Tabakiera, no to jest dosyć taki zabawny numer, że tak powiem, jak na muzykę klasyczną. To już idziemy troszeczkę może nawet w
0: no jest taka godzina, żebyśmy tak nie musieli cały czas, że tak powiem.
1: Spróbujmy.
0: Spróbujmy, tak zrobimy po prostu. No. Właśnie. Tabakiera Króla Jegomości.
1: Przy fortepianie Dagmara Dudzińska.
0: A sopran?
1: Justyna Reczeniedi.

0: No i mili Państwo, już tam się rozszerzył skład tutaj w studio. Przypominam, pani Justyna, co za trudne nazwisko, Recheniedi. Właśnie, ale pan Wojciech Gierlach, bas, tak? Bas continuo, czy nie continuo?
1: Basso cantante, dokładnie. Witam państwa serdecznie, bardzo się cieszę,
0: wiem,
1: że jestem...
0: Wiem, że pan tu jest naszym słuchaczem Radia Wnet i pan się dopytywał, kto gdzie tutaj siedzi, kiedy, na jakichś audycjach, bo pan słucha na podcastach, tak?
1: Słucham na podcastach, właśnie szczególnie słucham państwa, jak jest wywiad z Jackiem Bartosiakiem albo z Markiem Budziszem. Także cieszę się, że jestem w tym zacnym miejscu.
0: No właśnie, te same krzesła, to samo powietrze. No nie, no trochę się tutaj mierzę, to powiesz, na szczęście. Ale to nic. No właśnie, i państwo zrobili razem tą płytę, Mazurka Travel, tak?
2: O, jeszcze nie mamy tej płyty, mamy tylko ścieżki niektóre, ale projekt powstaje w dosyć szybkim tempie. Właśnie Mazurki śpiewane Chopina i tu mi towarzyszy Wojtek Gierlach. Cieszę się, że zechciał mi tutaj pomóc i swoje piękno podarować nam.
0: No właśnie, a ma pan, już to pan umówił, już powiedział, bo pan wysłuchał w samochodzie, jak powitalną pieśń dla słuchaczy Radia Wnet śpiewała pani Justyna i pan przygotował swoją pieśń powitalną dla słuchaczy Radia Wnet. No to bardzo prosimy.
1: No ja myślę, że nawiążę tutaj do tego, co Justynka zaprezentowała na początku audycji i też zaśpiewam pieśń Chopina. Pieśń Chopina, Hulanka, jest tych zwrotek z pięć, zaśpiewam tylko pierwszą. Proszę bardzo.
2: Z daleka od mikrofonu.
1: Szynkareczko, szafareczko, co ty robisz? Stój! Tam się śmiejesz, a tu lejesz miód na kaftan mój. Tam się śmiejesz, a tu lejesz miód na kaftan mój.
0: No pięknie, no brawo, no fantastycznie. No dobrze, no to dobrze. Jak to się stało, żeście zaczęli ten projekt? Bo spotkaliście się gdzieś na przypurbach do Wesela Figara, to już to się dowiedziałem, tak? Czyli tak. Mozart was połączył.
1: Mozart nas połączył, genialny kompozytor, teraz nas z kolei połączył na nowo Chopin, ale rzeczywiście było tak, że już ponad 20 lat temu spotkaliśmy się na próbach do Wesela Figara w warszawskiej...
0: No wyście tak wyglądacie, jakby to w przedszkolu się...
1: W warszawskiej...
2: 22 lata temu.
1: Tak. Kameralnej. Występowaliśmy razem w spektaklu Wesele Figara. Ja śpiewałem Figara, a Justynka śpiewała
2: Cherubina.
1: I byliśmy na wielu spektaklach razem, śpiewaliśmy wiele spektakli, ale również
2: byliśmy
1: w Japonii.
2: W
1: Japonii to są nasze bardzo miłe wspomnienia, bo wtedy jeszcze Warszawska Opera Kameralna często jeździła do Japonii. I tam najwięcej naśpiewaliśmy się wspólnie właśnie Wesela Figara.
2: A teraz uczestniczyliśmy w takim spektaklu, który był prezentowany pod Pałacem Kultury. I to był czarodziejski flet też Mozarta, genialnego kompozytora, ale nasz Chopin to genialny polski kompozytor i wielka przyjemność śpiewać wspólnie.
0: No sporo jest tych genialnych kompozytorów, bym powiedział. No, czasem trudno wybrać, tak? No,
2: z polskich największym jest Fryderyk Chopin.
0: Tak.
2: I to jest niepodważalne, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No, nie wartościuję tak do końca, bo ja na przykład, nie wiem, no, uwielbiam słuchać Góreckiego i nie mogę,
2: oczywiście,
0: na przykład Góreckiego słucham, nie mogę sobie powiedzieć, że on jakiś był jakiś gorszy.
2: No tak, to był skrót myślowy. Ja po prostu jestem teraz zafiksowana, zauroczona,
0: no pani
2: zakochana.
0: Pani kocha Chopina po prostu,
2: jest
0: zupełnie.
2: Tak, to jest...
0: Tak,
2: to jest
0: nie
2: wielka
0: płacze
2: miłość.
0: Pani cały czas na
2: Chopinie. Nie, nie,
0: no, bo on taki smutny.
2: Nie do płaczu.
0: Czasami.
2: Nie, nie, nie. Dlaczego?
0: Smutny,
2: właśnie
0: nie?
2: Jest, on był bardzo, bardzo pogodnym człowiekiem.
0: Tak.
2: Mimo swojej choroby płuc, tuberkulozy, czyli gruźlicy.
0: No, no dobra, to ta płyta powstanie, tak? To
2: powstanie, ona... ale mamy dla państwa taki ślad już tej.
0: Tak.
2: Niedawno, parę tygodni temu, przystąpiliśmy do nagrania takiej próbki i możemy ją zaprezentować państwu. Może znacie tego Mazurka? Mazurek F-dur, opus 68, numer 3. Nazywa się Młodości w moim opracowaniu i z moim tekstem.
0: Czyli
2: szukać piękna, wolnym być.
0: Tak?
2: Myślę, że tak. Jesteśmy na tym etapie życia, że potrzebujemy tego.
0: No bo to drugi geniusz, tylko z innej dziedziny, Mickiewicz tam, nie? Młodości, dodaj mi skrzydeł.
2: Ja się inspirowałam, powiem szczerze i otwarcie. Naprawdę. Poczułam tego Mazurka jako połączenie właśnie tych tematów. I dosłownie, to od do młodości Mickiewicz, powiem, to jest Mazurek o tym.
0: Ten nasz kochany romantyzm, z którego się nie możemy wyzwolić. Mm-hmm. A i chyba dobrze. Co? Dobrze. Jak pan myśli?
1: Oczywiście, romantyzm jak najbardziej, ale też ten pozytywizm, który chociażby tutaj czasami Jacek Bartoszek i Marek Budzisz nam proponują, to absolutnie też powinniśmy z tego dużo czerpać.
0: A teraz poczerpiemy uszami do, właśnie do młodości, tak? Tytuł. Tralala.

0: Tutaj gadu, gadu, ale i słuchaliśmy, oczywiście uszy mieliśmy nastawione jak radary. No właśnie, i dobra, płyta.
1: Jesteśmy po premierze. Po premierze udało nam się zaprezentować te mazurki, 15 mazurków ostatnio, w Nomen Omen hotelu Mazurkas. W hotelu Mazurkas w Ożerowie Mazurickim.
0: Mazurkas Travel był, tak?
1: Tak.
0: To nie reklama jest, tylko tak mi się
1: zdziwiło. Firma wspaniała, ponieważ kocha artystów i tam się odbywają wydarzenia kulturalne. Dzięki Andrzejowi Bartkowskiemu, w Ożerowie Mazowieckim. I jest taka wielka sala Zeus, która gromadzi nawet 800 osób.
0: Ale to pogańsko zabrzmiało Zeus. Tak.
1: Dlaczego? Dlaczego? To są nasze korzenie. I bardzo pięknie pan Jan Popis, też wybitny ekspert od muzyki Chopina, ten koncert zapowiadał. Mieliśmy też pianistów znakomitych, Jarosław Domagała i Hanna Sosińska-Kraski i młody talent Amanda Kierun, dziewczynka, która ma 14 lat, gra równie dobrze na fortepianie, jak i na skrzypcach, i to nam też zaprezentowała. I to był taki jednolity
0: program.
1: Tak poszła
0: w ślady tego Mozarta młodego, tak?
1: Ona jest naprawdę wszechstronna, tak, można powiedzieć. Mhm. No.
0: 14 lat.
1: Talent na miarę naprawdę geniusza. I dzięki temu udało nam się taki atrakcyjny program. Cieszyłam się, że podobało się to i śpiewakom operowym, którzy byli obecni, i pianistom, i również tej publiczności mniej jakby, za przeproszeniem, wyrobionej, bo podeszła do mnie pani, powiedziała, że się kompletnie na muzyce nie zna, natomiast bardzo, bardzo jej się podobało, że ten czas się nie dłużył. To program był rozbudowany, wielki, mazurek za mazurkiem, niektóre solowe, niektóre w duetach, czasem fortepian solo, czasem skrzypce solo i znowu duety. I to się bardzo, bardzo podobało jako nowość. Nowość, czyli śpiewamy Chopina, dedykowanego pianistom wyłącznie, fortepian solo, my przetwarzamy przez głos. To jest dla mnie fascynujące, a dla słuchacza okazało się, że również świetne, atrakcyjne i się spodobało. Ja po prostu bardzo wierzę w to, że więcej osób się zainteresuje, więcej osób może będzie chciało też wykonywać ten program moim tekstem.
0: Bo pani jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego imienia Chopina. To pani ma w DNA tego Chopina.
1: Ja nawet mam na imię Justyna. A Justyna to miała na imię mama Fryderyka Chopina. To nie może być przypadek.
0: Nie ma przypadków na tym świecie, prawda?
1: Mhm. Ja od dziecka kocham Chopina.
0: Tak.
1: Mój tatuś też kończył tak zwaną Akademię Muzyczną wówczas imienia Fryderyka Chopina, dziś Uniwersytet UMFC. I zaszczepił mi to.
0: No ale pani, ale czasem pani jednak Mozart jakiś taki...
1: Oczywiście,
0: takie,
1: że tak.
0: Tam
1: no,
0: troszeczkę jest tam odejście.
1: Kocham muzykę,
0: tak?
1: Każdą. Tak. Przecież ja właśnie sporo romansowałam z lżejszą muzą. Tych 20 moich płyt to się też...
0: 20
1: bardzo,
0: płyt?
1: No 20 płyt, to będzie kolejna. One są bardzo zróżnicowane. To nie jest tylko poświęcenie się muzyce klasycznej. Tam jest też crossover tak zwany. Jest dużo muzyki rozrywkowej, lżejszej, którą ja śpiewam tak półklasycznie. Na przykład piosenki Anny German albo Coopera, słynny projekt. Połączenie muzyki pop z muzyką operową.
0: Mi się podoba też ta płyta.
1: A to jest też, oczywiście, Pomiędzy światem a nami. Jest to Jana Twardowskiego, księdza Jana Twardowskiego. 10 lat temu ta płyta powstała z udziałem Compassione, takiego zespołu Jerzego Cembrzyńskiego. On napisał też tam i muzykę, i aranżę. I był z nami wielki polski aktor Jerzy Zelnik.
0: No to też. Dostaliśmy tą płytę, będziemy ją wykorzystywać. Ja opisuję u siebie w audycjach, wykorzystywać tą muzykę. Bardzo
1: nie pożałujecie.
0: Serdecznie. A teraz ja bym takiego drugiego mazurka posłuchał może.
1: To będzie liryka.
0: Tak?
1: Liryka, czyli
0: ja nie
1: emol.
0: Rozpłaczę się tutaj.
1: Można zmięknąć, naprawdę.
0: To proszę przygotować chusteczki.
1: Taki bardzo, bardzo metaforyczny.

0: No i skończyło się rumakowanie, to znaczy słuchanie, tak musimy teraz po prostu zacząć rozmawiać. No naszego, na gościa poprosimy teraz o opowieść, o historię, jak powstawała ta płyta, jak to się stało, kto był tutaj tym głównym, że tak powiem, inicjatorem, czy pani Justyna, czy pan jednak, bo to te teksty, proszę powiedzieć szczerze, co pan o tekstach.
1: Co myślisz o tekstach?
0: Tak, właśnie, bo no właśnie, to są autorskie teksty pani Justyny.
2: Teksty są świetne, bardzo mądre teksty, bardzo natchnione teksty i ewidentnie Justyna miała dużą wenę, pisząc te teksty, miała natchnienie, bo są takie właśnie przypadki w historii muzyki klasycznej, że często dzieła bardzo dobre rodzą się bardzo szybko, bo jest po prostu odpowiednia wena. I na przykład Cyrulik Sewilski, słynna opera Rossiniego, powstała w 18 dni i jest jego najlepszą operą. A to a propos tego, jak czasami...
0: Ale może on trochę oszukiwał. Może to robił dłużej, a później powiedział, tylko 18 dni.
2: Być może. Być może Justynka...
0: Ale Rossini super, nie? Też jest
1: wspaniałe, ale to się nie dało wtedy oszukać. Po prostu oni to pisali przecież piórem.
2: Miał zamówienie.
1: Ręcznie nuty pisali. To jest nieprawdopodobne. Nie rozumiem tego.
2: Tak, no i tutaj...
0: I nie miał tych narzędzi nowoczesnych,
1: no
0: tak?
1: Nie miał MuseScore, nie miał tego programu, który ja mam.
0: Czy pani się wspomagała bardzo?
1: No przecież, bo nie, chodzi o zapis, o edycję.
0: Dobrze, no. Czego się jeszcze... No, proszę bardzo.
2: Nie, teksty mnie absolutnie zachwyciły. Są no, po prostu takie piękne, głębokie. Wspaniała polszczyzna, ale też sam przekaz. One wspaniale współgrają
1: ale
2: z tymi...
1: powiedz, Wojtku, czy wygodne są do śpiewania?
2: Z tymi melodiami. Teksty są wygodne. Justyna świetnie połączyła no, większość tych mazurków, bo niektóre są napisane na jej głos solo, tak jak to kiedyś zrobiła Paulina Viardo. Natomiast niektóre mazurki są w ten sposób napisane, że melodia idzie bardzo od góry do dołu i dla głosu tylko sopranowego, bądź głosu tylko basowego byłyby bardzo trudne do wykonania. Brzmiałyby, no można powiedzieć, trochę słabiej w górze, albo trochę słabiej w dole.
1: Justyna... Znaczy musielibyśmy złamać w ogóle całą frazę, żeby to tak, wykonać. Czyli coś oktawować. I wtedy pomyślałam o Wojtku, ojej, przecież nie, no
0: jak
1: połączymy się w jeden głos.
0: Sobie
2: no i Justyna wpadła na po prostu wspaniały pomysł, żeby być wiernym melodii Chopina w tych mazurkach. Melodia jest autentyczna, jest niezmieniona i dlatego często jest to zrobione w ten sposób, że Justyna, na przykład jak jest górna wyższa fraza, śpiewa ją Justyna, jeżeli fraza schodzi w dół, wtedy ja przejmuję inicjatywę i śpiewam ja. I to jest wszystko połączone w świetny sposób. Publiczność była po prostu zachwycona. Także kwestia jest tego, że są bardzo mądre, natchnione teksty, a oprócz tego sam pomysł, żeby połączyć dwa głosy i żeby one wymieniały się przy śpiewaniu

0: tych po prostu fenomenalnych melodii Chopina. Ten pomysł jest po prostu świetny i zachwyciłem się tym pomysłem od samego początku, ponieważ na początku, kiedy Justyna mi powiedziała, słuchaj, robię projekt wokalny i właśnie widzę ciebie w tym projekcie, ja byłem na początku taki trochę z pewną dozą nieśmiałości, jak to się mówi, ponieważ Chopin bardzo się kojarzy ze stylem Brion, czyli bardzo dużo ozdobników, bardzo dużo nut obok siebie, ale później jak zacząłem wgłębiać się w ten temat, zauważyłem, że te mazurki, one są dużo prostsze niż na przykład, nie wiem, skerca Chopina czy nocturny. Że te melodie oparte na kujawiakach, na oberkach, no i oczywiście na mazurkach są dużo łatwiejsze dla mojego głosu, który ma sporą giętkość, ale na pewno nie taką giętkość, jak mają głosy żeńskie na przykład. I spróbowałem najpierw dwa mazurki, stwierdziłem, o, nawet to brzmi ciekawie, nawet sprawia mi to frajdę. Później spróbowałem kolejne dwa. Justyna zaczęła dopisywać coraz więcej i po prostu bardzo dobrze mi się nad tym pracowało. Byłem przeszczęśliwy, że ja mogę w ogóle śpiewać te cudowne melodie, które znam od dawna. Znam od dawna i mogę teraz być taką malutką cząstką. Mogę użyć swojego głosu, żeby zaśpiewać te cudowne melodie Chopina. Tak więc pracowało mi się przy tym wspaniale, pomimo że było lato, bo program przygotowywaliśmy na 30 sierpnia, była czasami piękna pogoda.
1: Gorące lato,
0: ale pomimo wszystko, siedząc z tymi nutami i rozczytując tekst, rozczytując melodię, miałem naprawdę autentyczną przyjemność.
1: A kłóciliście się czasem?
2: Nigdy się nie kłócimy, absolutnie. Jesteśmy do rany przy uszu. Nie, to jest po prostu, to jak po maśle idzie, to jest taka, no takie porozumienie, to jest podziw wzajemny, to jest... My jesteśmy profesjonalistami, my umiemy to ocenić, jakie to jest. To jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o technikę, ale też o interpretację, o przekaz, o miękkość głosu. Ja uwielbiam u Wojtka to, że on ma taki sposób śpiewania, który ja nazywam pieszczotą, czyli pieści głosem te dźwięki, te nuty i nas przy okazji. Naprawdę, to jest niesamowite. To się nie zdarza u śpiewaków operowych tak często, ale to jest podstawa. To trzeba mieć to piano i mezza voce, co ty masz właśnie. Taką wrażliwość głęboką, takie piękno, taką skromność też, pokorę i właśnie realizować to, co jest najważniejsze, czyli fenomenalne melodie Chopina, czy innego kompozytora. Ten fenomen. A nie prezentować siebie, bo ja muszę pokazać głos. Ten głos i tak jest pokazany, i tak jest pokazany, niektórych dźwięk po prostu wychodzi i nas zalewa, i nas po prostu olśniewa. To nie chodzi o głos. Ale my, proszę nas zrozumieć, my jako śpiewacy, którzy kochamy Chopina, nie mieliśmy za bardzo możliwości śpiewania Chopina, tylko jego pieśni, które są wspaniałe, cudowne, tak jak Hulanka, Życzenie, Precz z moich oczu, Moja pieszczotka do słów Mickiewicza, Śliczny chłopiec i tak dalej. Ich jest niespełna 20. Też nagrałam taką płytę z świętej pamięci Marcinem Bronikowskim, wybitnym barytonem i Elą Nowotarską, sopranistką. Więc to było takie dla nas właśnie takie niespełnienie w pewnym sensie, że no, mamy Chopina, wielkiego naszego kompozytora, z którym się identyfikujemy i śpiewamy wciąż te same utwory. Ale a gdyby tak zaśpiewać mazurki, które aż się proszą, ponieważ Chopin się fascynował operą, fascynował głosem ludzkim, uwielbiał soprany, błagał Paulinę, żeby mu śpiewała, kiedy była tam w ich rezydencji z George Sand, i tylko 3 razy, pisze w listach, się dała nakłonić, bo była taka piękna pogoda do śpiewu. No i też Delfina Potocka śpiewała mu na łożu śmierci, bo ją o to prosił.
1: Oj, to zresztą łza się w oku kręci. No i co? Teraz wróćmy do tej sytuacji, w której jesteście, bo jesteście po pewnym sensie prapremierze i chcielibyście chyba, wydacie płytę, ale chcielibyście wyruszyć w tournée, tak?
2: Oczywiście. Chcemy ten program prezentować. Chcemy prezentować ludziom na żywo. Oczywiście dokonamy nagrania, dokonamy pewnie 20 mazurków w tym czasie. Będzie można zaprezentować, ale to jest jedna sprawa, a album, a inna sprawa to jest połączenie się
1: z publicznością
2: w wydarzeniu na na żywo, że my Państwu zagramy na właśnie z pianistą najwyższej półki i tutaj toczą się różne rozmowy i jest zielone światło i bardzo przychylne, a pozytywne, a nawet entuzjastyczne przyjęcie tego pomysłu, tego projektu, bo on się dopiero urodził. Ja 3 miesiące temu nie wiedziałam, że coś takiego istnieje na świecie.
1: Ja też.
2: Naprawdę. Ja też, jako autorka tekstu. To się stało pod koniec czerwca. Rozmawialiśmy wtedy, Wojtku, ja byłam po paru dniach myślenia i miałam już tak napisane ręcznie, ołówkiem w nutach, po prostu te teksty, które ci pokazałam w sali numer 16 na Nowogrodzkiej. To było dopiero w kolebce, w powijakach.
0: Tak. No i później tak jak Rossini.
2: I jak Rossini, bardzo szybko to właśnie pytaliśmy tutaj, rozmawialiśmy na temat tej weny, tego natchnienia, ducha. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. To się stało trochę poza mną, ale ja byłam tym narzędziem.
1: No tak, no, a tego się nie da wytłumaczyć. No, wielu rzeczy się nie da wytłumaczyć w tym świecie, ale to właśnie wcale nie szkodzi, moim zdaniem.
2: No, to wspaniale, że możemy w ogóle się czerpać i że jesteśmy może wyznaczeni do takich ról.
1: Ale Japończycy nie zrozumieją tych tekstów, jak pojedziecie na im przykład do Japonii.
2: Ale im to nie zaszkodzi, bo tak? Jeżeli śpiewamy Schuberta, to w oryginale i to jest piękne, prawda? Leise Flein meine Lieder, piękna serenada Schuberta, czy po francusku właśnie Wiardo Chopina też bardzo fajnie to brzmi. Najlepiej jest w oryginale i to jest ojczysty język Fryderyka Chopina. On, będąc w Paryżu, uwielbiał mówić po polsku. On chciał mówić, on pisał po polsku. On się otaczał Polonią, więc
1: no właśnie, no ja pamiętam, ważne, mój ulubiony pisarz Tolkien nie lubił francuskiego. Powiedział, że francuski, bo tak wszyscy się zachwycają tym francuskim, a Tolkien powiedział, że on jak słucha Francuzów, to tak jakby szczekanie słyszał. Ale to już jakby inna sprawa. Ja też jestem w ogóle miłośnikiem języka polskiego.
2: Nie jest łatwy do śpiewania. Dlatego zapytałam cię, Wojtku, czy wygodnie. No nie, nie specjalnie.
1: No ale jak łatwo, to wcale nie znaczy, że dobrze, tak? Prawda? To
2: im nie jest
1: łatwiej, tym gorzej,
2: nie.
1: Może nawet bym powiedział. Tak ją zaryzykowałbym, co? Panie Wojciechu.
0: No już mamy pewne swoje doświadczenia w śpiewaniu oper, chociażby Moniuszki, czy pieśni Moniuszki. Dlatego dla nas jest to bardzo... bardzo łatwe śpiewanie po polsku. Natomiast rzeczywiście Japończycy tak kochają Chopina, że dla nich na pewno też taki projekt byłby bardzo ciekawy. Japończycy uwielbiają.
1: Ale macie kontakty, tak? Byliście tyle razy w tej Japonii, to nie wystarczy,
0: mamy...
1: chodzić po Japonii.
0: Być może. I w ogóle jeszcze takie, miałem takie przemyślenie na początku tego projektu, że to, co zaobserwowaliśmy wszyscy chyba przy okazji ostatniego konkursu chopinowskiego, to było coś niesamowitego. Być może wiele osób myśli w ten sposób, że o, znowu Chopin, ojejku, ile można grać Chopina, ile można wykonywać Chopina, przecież w Polsce jest na każdym rogu, na każdym kroku Chopin. Tu, na krakowskim przedmieściu, nie
1: każda
0: wiem, czy jeszcze...
1: ławeczka gra Chopina.
0: Tak, gra Chopina. Ale po tym ostatnim konkursie chopinowskim ja jestem przekonany, że ludzie chcą słuchać Chopina, naprawdę nie mają go dosyć, są spragnieni tego piękna, są różne projekty, na przykład ostatnio Justyna mi wysłała też takie nagranie, gdzie nasz słynny Rafał Blechacz nagrał całą płytę nokturnów Chopina ze słynną koreańską
2: skrzypaczką
0: Bomsori, której pomysł tej płyty jest praktycznie identyczny jak nasz. My śpiewamy melodię mazurków, a Bomsori grała nokturny, właściwie główną melodię nokturną Chopina, a całą resztę dogrywał nasz wspaniały Rafał Blechacz. Tak więc nawet tak wielkie nazwiska i tak wspaniali wykonawcy, fachowcy od muzyki Chopina potrafią grać go jeszcze w jakiś inny sposób. Mają
2: bo to
0: mają
2: zawsze
0: też...
2: jest ryzykowne, transkrypcja.
1: Ostatni konkurs to w ogóle jakieś takie wzbudzał kontrowersje wielkie.
2: Tak, bo jest wielu chopinistów, znawców, ekspertów rzeczywiście i tego. I tutaj miałam pewne obawy, czy taka transkrypcja to jest coś, co należy zrobić. Przecież te mazurki, te dzieła są same w sobie doskonałe. Ale połączyłam takie różne myśli, idee, że przede wszystkim Chopin uwielbiał, jak wspomniałam, śpiew bel canto, głos ludzki taki w takim wydaniu klasycznym, w tamtej epoce było i my to realizujemy dokładnie tak, jakby nas tam skopiować i wkleić do 1830-40 roku, to byśmy się spodobali, za przeproszeniem, bo dokładnie tą historyczną dysponujemy właśnie tymi środkami wyrazu. Właśnie tymi, dokładnie. My nic nie zmieniamy tutaj, tak jak klasyczny balet. My jesteśmy klasyczni. Więc gdyby Chopin się nam tutaj pojawił, to prawdopodobnie byśmy zostali, prawdopodobnie naprawdę byśmy się porozumieli na poziomie sztuki. Ja tylko takiej rzeczy unikam, ja bym chciała unikać, jednak takiej wycieczki w stronę jeszcze takiej innego stylu, czyli zmieniania harmonii w Chopinie, zmienianej nut. Nie zrobiłabym tego ja akurat. No teraz mam taką ideę właśnie i jestem do tego przywiązana i tak strasznie mi się ona podoba. Jest niezwykle szlachetna. Wydaje mi się, z wielkim

0: się zmienił o wiele bardziej zresztą niż język polski od XVI wieku. I tam no, rzeczywiście zdaje się są kłopoty ze zrozumieniem, o co chodzi, tak? Temu Szekspirowi. Jeżeli chodzi o ten tekst kanoniczny, tak?
1: Ale Barańczak świetny jest. I tutaj, jeśli chodzi o Szekspira, uczestniczyłam w takich spektaklach jako widz w Wilanowie. To się nazywał Szekspir w parku. Wiedzą Państwo na pewno. I to po prostu było przecudowne, fascynujące właśnie dla współczesnego człowieka doskonałe. No bo współczesnym językiem może w tym szaleństwie jest metoda.
0: Nie, no właśnie, ja tutaj nie chcę tutaj z jakiejś ekskatedra mówić, czy tak ma być albo nie być, no ale swoje wrażenia, że tak powiem, przekazuję Państwu, no bo co mogę zrobić.
1: To ja tak podchodzę do Chopina właśnie, że wolałabym, żeby on był jednolicie właśnie stylistyczny, doskonały, taki jaki on jest i my jako śpiewacy operowi, dokładnie tacy właśnie w tym stylu, w stylu operowym, belkantowym, realizujemy jego założenia.
0: A wiecie, że otwiera się nowa siedziba Symfonii Warszawy?
1: Tak, oczywiście.
0: Wybieracie
1: tak.
0: się na jakieś...
1: No, chętnie.
2: Tak? I tak,
0: bo to
2: nadzieję.
0: Będzie wydarzenie też tak. nieprawdopodobne. My tam oczywiście. Się wybieramy z mikrofonem, żeby obejść te pomieszczenia i porozmawiać i zobaczyć się, co, bo to jednak tyle lat czekania, a to wspaniała w ogóle jest orkiestra. Prawda?
1: Bardzo się cieszymy.
0: Mieliście kiedyś, że tak powiem, coś wspólnego z nimi?
2: Tak, ja z Sinfonią Warszawią grałem wiele koncertów. Grałem z Sinfonią Warszawią na przykład koncert inaugurujący objęcie współpracy z Markiem Minkowskim, kiedy Mark Minkowski obejmował szefostwo tej orkiestry, ale też pamiętam taki cudowny koncert Sinfonii Warszawy, jak słuchałem Piątej Symfonii Beethovena w wykonaniu właśnie tej orkiestry pod batutą maestro Yehudi Menuhina pod pałacem Schönbrunn. I była nadchodząca burza. Myśleliśmy, że zaraz będziemy uciekać gdzieś tam do metra, że nie zdążymy tego wysłuchać. Natomiast ta burza zatrzymała się dosłownie za pałacem. Jak było słynne ta-da-da-da, ta-da-da-da. Pioruny, grzmoty z tyłu, ale pogoda wytrzymała do końca. Natomiast to są takie wspomnienia, ale ja już od wielu lat śledzę, jak ta sala powstaje, no, w trudach i znoju, niemniej jednak projekt jest zachwycający. Sama architektura, jeżeli chodzi o salę dla widowni, układ balkonów, no, jest to architektura najwyższej próby.
0: No i pewnie akustyka też nie będzie najgorsza, tak podejrzewam.
2: No oby, bo niestety w Polsce w latach 90. powstało kilka sal, gdzie akustyka jest, powiedzmy, delikatnie nie najlepsza, ale myślę, że już ten okres budowania w Polsce sal mamy za sobą.
0: Już takim momentem krytycznym, bym powiedział, to jest Filharmonia Krakowska, gdzie czasami słychać tramwaj w trakcie, bo jak przejeżdża, chociaż tam wspaniałe są koncerty, świetna w ogóle ekipa, natomiast no, czasami naprawdę słychać przejeżdżający tramwaj, jak jest jakaś taka...
1: No i to jeszcze nic, najgorszą akustykę to na Stadionie Narodowym.
2: Ale a propos Filharmonii Krakowskiej, to też przypomniało mi się, wtedy kiedy Christian Zimmermann, no też jesteśmy cały czas w temacie Chopina i wspaniałych pianistów, kiedy Christian Zimmermann miał swoje koncerty Filharmonii Krakowskiej z taką młodzieżową orkiestrą, to był to jedyny przypadek, kiedy w ogóle zakazano tam, władze miasta zakazały jeździć tramwajem w czasie koncertów Zimmermana, także...
0: No to piękne, ja byłem parę razy tam, zresztą na jednym koncercie Wojtka Pawlika, który celebrował 10-lecie otrzymania Grammy. Właśnie tam. To też był wspaniały koncert. On też lubi Chopina bardzo i też potrafi sobie z nim radzić. No i kocha go, bym powiedział. No to wspaniale, że Państwo tutaj się pojawili. My już powoli będziemy kończyć. Na koniec będzie Leopold Staw, tak? Wyśpiewany.
1: Deszcz jesienny.
0: Bo tam jak to jest taki wierszyk. Zima się przybliża i liść z drzewa leci. Ciężko jest w miłości, gdy się wmiesza trzeci.
1: To na pewno. A tu mamy do czynienia z taką poezją Leopolda Staffa i znane Państwu bardzo słowa o szyby, deszcz dzwoni jesienny. O, a niedługo jesień, aczkolwiek mamy fantastyczną pogodę i oby tak zostało.
0: No to teraz, proszę bardzo, teraz się Państwo przedstawią.

0: Zostawiają na koniec. Pani Justyna.
1: Justyna Reczeniedi. Bardzo miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: I mamy nadzieję, że wypali ten projekt w całej Polsce. Na przykład, bo ja sobie tak wymarzyłem, że po miastach, w których Radio Wnet, naszych takich, no, kochani słuchacze, do dzieła. I pan?
2: Wojciech Gierlach, jeżeli mogę...
0: Bo ja miałem taki Gierlach, to był taki nóż.
2: Tak, tylko jeszcze jest ta literka I. Jeżeli mogę tylko prosić, to chciałbym przy tej okazji pozdrowić Tomka Warmijaka, który przed chwilą wysłał mi SMS-a, że słucha tej audycji, ale oczywiście pozdrawiam też wszystkich innych słuchaczy.
1: Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie, ale Tomka szczególnie, bo to jest świetny tenor i piękny człowiek i cudownie interpretuje muzykę religijną, oratoryjną.
0: No właśnie, muzyka religijna. Wspaniała. Benedykt XVI podobno słuchał tych chorałów gregoriańskich, ale to też niezła jest muzyka, bym powiedział.
1: Oczywiście.
0: Prawda? No, a my mamy jeszcze dlatego Chopina, Moniuszkę i jeszcze paru innych. No, Penderecki albo na przykład, no już nie będziemy wymieniać, bo żebyśmy zdążyli wysłuchać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Tra-la-la. Pa!

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Duży pokój.
4: Hej, witam was. Tak zawahałam się, bo mówię sobie, coś tutaj, ten, nagle po prostu miałam pustkę w głowie, nie wiedziałam, jak człowiek się wita. Jak człowiek się wita z drugim człowiekiem, jak prezenter radiowy wita się ze słuchaczami. Dzień dobry. Przepiękny wrześniowy dzisiaj poniedziałek w Toruniu. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że wasze odczucia są podobne, a jeśli nie, to że tych kilka piosenek, które przygotowałam dla was, jakoś przyczyni się do poprawy tego stanu. Na sam początek zespół z Kanady, Wine Lips, wpadłam na nich w miniony piątek i uważam, że miło, żebyście i wy o nich się dzisiaj muzycznie potknęli. Head on Backwards oraz Maybe You Can Give... ojej, i nie pamiętam co dalej. Dwie pioseneczki, słuchajcie.

Wine Lips, Head on Backwards oraz Maybe You Can Give It a Shot. Taki jest tytuł tego utworu. Wybaczcie mi, że nie potrafiłam go przywołać z pamięci kilka chwil temu. Będę się starała trenować swój umysł w zapamiętywaniu i już więcej takiego błędu nie popełnić. Teraz dobrze nam znani Viagra Boys i piosenki o tytułach Dirty Boys i Sports.

Byli to Viagra Boys i Dirty Boys, a potem Sports. Ja chciałabym piosenkę Sports dedykować wszystkim boysom, czyli wszystkim chłopakom i mężczyznom. Ja na przykład odkrywam, że mój mąż bardzo lubi oglądać pewne dyscypliny sportowe. Nie wiem, czy to się powtarza w innych domowych, przy innych domowych gospodarstwach, ale ostatnio no, bardzo istotną sprawą w naszym jest to, żeby dodatek sportowy był regularnie opłacony, bo inaczej no, smutno jest mojemu mężowi. Smutno bardzo. Teraz już Idles i The Beachland Ballroom, a później Dancer.

Byli The Idlers i The Beachland Ballroom, wcześniej Dancer. Po tych intensywnych trzech zespołach pora na kolejny intensywny zespół, ale w wydaniu łagodnym. Będzie to z mojej ulubionej płyty tego zespołu, noszącej tytuł Riot Act, Pearl Jam, Love Boat Captain i I Am Mine.

Był to zespół Pearl Jam i to jest możliwe w tej audycji, dlatego że dzisiaj ja ją prowadzę, a nie Jerzy, bo Jerzy by nie zagrał Pearl Jamu, więc ja skorzystałam. Teraz zapraszam Was na Kurta Weila i dwie piosenki jego autorstwa, Zoom 97 oraz Wildflower.

Kurt Weill w piosenkach Wildflower i Zoom 97. A teraz Westerman. Dzisiaj przygotowując tę playlistę, szukałam w głowie tych mężczyzn, bo dzisiaj panowie, których chciałam wam zagrać i tak i po prostu i tak szukałam i mówię i słyszałam te piosenki, ale nie mogłam sobie za nic przypomnieć, kto je wykonywał, w sensie jak nazywał się ten wykonawca i ja po prostu przewertowałam wszystkie swoje notatki z ostatnich miesięcy po to, żeby natychmiast zauważywszy to pseudo wiedzieć, że chodziło o niego. Westerman i piosenki Mosquito oraz Nature of a Language.

On i jego Nature of a Language oraz Mosquito, a teraz słyszymy już duet, którego też szukałam długo. Mówię, tak, te piosenki, jak oni się nazywali się Whitney, Dandelions i Silent Exchange.

byli to Whitney w piosenkach Silent Exchange i Dandelions. A nie, chyba jeszcze jakoś. Nie, Dandelions. Tak robili, tak śpiewali o dmuchawcach. Na koniec mam dla was piosenkę Nevada zespołu Kerala Dust. To kończy się Duży Pokój w Radio Wnet. Prowadziłam go ja, Ela Mazol, i było mi naprawdę miło, jak zawsze, z wami słuchać muzyki. Zostańcie z Radiem Wnet.

0: Duży pokój.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Za

0: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
1: To była autopromocja.

0: Polski przez świetlik.
1: Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, a to właśnie my, Wiktor Świetlik.
1: A także Marcin Wolski.
2: Tak jest.
1: Premier Tusk powiedział,
2: no,
1: że jak ktoś się cieszy, to jest zdrajcą, napisał na X-ie. A ja ciebie widziałem i jak cię spotkałem, Marcinie, żeby było jasne, ja też jestem pełen potępienia. Przepraszam za rzeczownik, ale gębę miałeś ucieszoną od ucha do ucha.
2: Tak, ponieważ
1: jeszcze się przyznaję.
2: Przyznajesz, oczywiście, ponieważ...
1: Herwolski.
2: Może być i Herwolski, dlatego
1: Nawet koszulę masz taką. Że od biedy, jakby przyszyć epolety, to jakąś pustynną formację Waffen-SS mógłbyś stanowić w tej koszuli.
2: Afrika Korps.
1: No właśnie. Jeszcze jedną formację wymieniono w tym kontekście, już nawet nie będę mówił.
2: No. Ja ci wytłumaczę, dlaczego cieszę się i to bardzo się cieszę z sukcesu.
1: Nie wiem, czy ja to powinienem zgłosić.
2: To zacznę może od drugiego końca. Ponieważ kocham, kiedy kłamstwo okazuje się bezradne. Ponieważ tak samo powiedziałby niemiecki Tusk w sytuacji, kiedy w Polsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Już nie daj Boże, Konfederacja. Słuchaj, nadużywanie słowa faszyzm jest czymś najbardziej obrzydliwym dla naszych czasów. I jeżeli właśnie ci teoretyczni faszyści, którzy nic nie mają wspólnego z faszyzmem, bo możemy długo rozmawiać o definicji słowa faszyzm i z trudem by się tam może znalazł jakiś jeden z tysięcy desygnatów. Więc w związku z tym to jest dla mnie sukces zdrowego rozsądku. Po drugie, to oznacza, że Europa nareszcie po trwającej, no nie wiem, 70 lat dominacji lewicy zaczyna hamować i może skręcać w prawo. W związku z tym, dla kompletu, Farage w Wielkiej Brytanii i Le Pen we Francji, jestem bardzo szczęśliwy. A teraz ci zobaczę dlaczego. Ponieważ uważam, że narracja zbudowana jest na kłamstwie i w związku z tym nagle ta pani z Szwajcarii, co to ma żonę, nie założy brunatnej koszuli. I nie spełni...
1: Znaczy, mówisz o żonie Alice Weidel, pani szwajcarskiej producent.
2: Szefowej AfD.
1: No tak, ale jej żona.
2: Tak.
1: Przystrzywana matka dwóch synów.
2: Tak.
1: Już nie pamiętam, czy oni są Alice Weidel, czy tej pani synami. Ona pochodzi do tego ze Sri Lanki.
2: No
1: więc
2: to
1: ciężko jest hinduska.
2: Czyli można powiedzieć, że prywatnie jest najbardziej pozytywną postacią.
1: Ale przypominam, że jednak bo na Sri Lance jest pół na pół. Połowa to Aryjczycy.
2: Dobrze, ale teraz wróć.
1: Pozostając w klasycznej niemieckiej typologii.
2: Za chwilę zapomnę, o czym mówię. No. Więc po pierwsze. Po drugie, główne postulaty, które są wymieniane, na chwilę załóżmy, że prawdziwe, to znaczy wywalenie podstawowego zagrożenia, jakim jest legalni i nielegalni przybysze z krajów islamu, to jest pierwszy punkt, pod którym się podpisze obiema rękami. Po drugie, wyjście Niemiec z Unii Europejskiej i ze strefy Schengen, no to po prostu można, po pierwsze jak autor z fantastyki.
1: No ale to nie będziemy sobie mogli jechać bez...
2: No przecież Słowację. A poza tym, przepraszam cię bardzo, te wyjście niczego praktycznie nie oznacza poza deklaracją. Kolejna sprawa, zatrzymanie zielonego szaleństwa. No, wymień mi jeden punkt, który jest nie do przyjęcia. A to, że oni są proniemieccy, może gdyby to było prorosyjscy, gdyby to było w jakimś innym kraju.
1: No to jest problem.
2: Nie jest żaden problem, ponieważ bardziej prorosyjscy jest CDU i SPD, ponieważ ich dowody o ich, można powiedzieć, kolaboracji z Kremlem leżą na stole. Natomiast jeżeli w wypadku AfD, to są tylko domniemania. To, że się bierze kasę, jeżeli się w ogóle bierze z tamtej strony, tylko dowodzi przedsiębiorczości. Pytanie, co się z nią zrobi. No. Podobnie, ale zrozum, to jest ta narracja, która właśnie każe wrzucać do wora wszystkich, których nie lubimy.
1: Otóż zajrzałem dzisiaj na X.
2: Tak.
1: I zauważyłem znanych dziennikarzy, nie wiem, taki teoretycznie to nie jest podpisane, że AfD. No ale widzę taki Patrycjusz Wyżga, tak? Znany dziennikarz, tam kiedyś pracowaliśmy nawet razem. Radiowy, teraz gwiazda wirtualnej Polski, wrzuca jakichś skinów, którzy hajlują. Znaczy ludzie nie mają nic wspólnego jako żywo, nigdy nie mieli z AfD, ale internet wypełniły zdjęcia skinów, jakiś swastyk i tak dalej, i tak dalej.
2: No ale to jest tylko...
1: Jak tam dobrze pogrzebać
2: tak?
1: w życiorysach założycieli i liderów, i a szczególnie lokalnych liderów lokalnych, związanych zarówno z CDU, ale szczególnie z SPD, przepraszam, zarówno z SPD, ale szczególnie z CDU, to tam panem Adolfem głęboko zajeżdża, jeżeli chodzi o życiorysy. Jak to życiorysy Niemców? W NSDAP było kilka milionów ludzi, kolejnych kilka milionów było na froncie wschodnim. No było ich kilkanaście milionów Niemców było w takiej czy innej te organizacje robotnicze. Organizacyjnie było zaangażowanych w ruch nazistowski.
2: Każdego można tego Hitlera za pazuchy wydłubać.
1: Tych kilkanaście milionów Niemców ma pewnie parędziesiąt milionów dzieci i wnuków dzisiaj w Niemczech. No.
2: Tak, ale z tego nic nie wynika, poza jednym, że ja jeszcze nie wierzę w zagrożenie. Bo nawet gdyby to wszystko było prawdziwe, to poza tym, że jak mówi pani, której nie potrafię powtórzyć nazwiska, te 1,5 miliona Syryjczyków, a potem jeszcze innych wróciło do siebie, to dla nas nie wynika nic. Chyba, żeby zechcieli wysłać ich do Polski. Co może być tak? Ale teraz ci powiem główne klub, wisienkę na torcie. Druga sprawa, więc poza tym, my myślimy trochę kategoriami jak generałowie poprzedniej wojny. Niemcy długo jeszcze nie będą stanowili zagrożenia dla Polski z prostego powodu. Demografia. Bo jeżeli jeszcze się pozbędą iluś tam milionów tych nachodźców, no to przepraszam cię bardzo, kto miałby mieszkać w odzyskanym Wrocławiu? Po prostu pierwsza, jako historyk, to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest demografia. Na tej samej zasadzie Rosja jest mniejszym zagrożeniem niż się wszystkim wydaje, ponieważ żeby móc...
1: To może jeszcze nam powinni trochę oddać. Ale my też mamy kiepską demografię.
2: Mamy też kiepską, my nie
1: nawet gorszą chyba mamy
2: tak,
1: niż Niemcy.
2: Ale my nie chcemy nikogo zajmować. My sobie z tą demografią damy radę u siebie. Tym bardziej, że wiesz, wracają masowo ludzie z Wielkiej Brytanii.
1: No takie Łużyce albo...
2: No to możemy to odzyskać, ale to
1: Uznam. Berlin to już zupełnie...
2: Ale chcę o tej
1: Berlin to już zupełnie podupadł, ale na przykład to Muzeum Pergamońskie moglibyśmy zająć.
2: No i oddać oczywiście komu, Grekom czy Turkom.
1: Irańczykom, bo tam brama Isztar i tak dalej. To chyba... Nie, to dzisiejszy Irak bodajże.
2: Dobra.
1: To lepiej mi oddawać, bo oni to zaraz to wysadzą.
2: Tak, zaś lepiej nie oddać. Ale chcę ci powiedzieć o tej wisience na torcie, bo może kogoś zaciekawiłem. Mianowicie zastanawiam się, co będzie, jeśli któraś z tych pań z AfD zostanie nową panią von der Leyen. Bo raczej nie wystąpią z Unii, tylko zmienią, powiedzmy sobie, szefostwo. I teraz los Donalda Tuska. Czy Donald Tusk położy ruki pa szwam i będzie słuchać swojego zwierzchnika, który wprawdzie zmienił kolor z różowego na brunatny?
1: Przychodzi mi do głowy, jak już jesteśmy przy Niemczech, znane niemieckie określenie, funkcjonujące również popularne w języku polskim, Schadenfreude. No. To właśnie teraz reprezentujesz.
2: Mianowicie?
1: No, po pierwsze, żeby źle było z tym CDU, CSU, źle było tym lewakom i źle było Tuskowi.
2: No nie, ale ja to wiesz, mówię jako prowokację intelektualną, bo jeżeli ktoś ma w genach poddaństwo, no to jeżeli się zmienia patron, zmienia się car, zmienia się kanclerz, zmienia się tego, to czy on nagle będzie bronił Niemców przed Niemcami?
1: Tu uczę nam tu Marcin science fiction aż miło, ponieważ drogi Marcinie, chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, która zgubiła się nieco zarówno entuzjastom, jak i wrogom Alice Weidel i jej partii.
2: No.
1: Oni wygrali w Saksonii-Anhalt na razie. W niedużym, jednym z mniejszych landów Niemiec, w którym zawsze był, co prawda tam poprzednio mieli chyba 20 parę, teraz mają 44, ale landzie, który zawsze był mocno na prawo, czy przynajmniej na prawo. Zawsze, no też troszeczkę czasem był bardzo. Mówiąc krótko, tam było zawsze najwięcej skinów. Nawet tam Angela Merkel w tych swoich wspomnieniach pisała, że oni tam z tą Saksonią mieli najwięcej problemów. Ta Saksonia jest taka po pierwsze trochę inna, po drugie jest mocno nerdowska, po trzecie jest mała I to się kompletnie nie przerzuca na razie na całe Niemcy. Oczywiście no, AfD jest dość silne.
2: Wybory we wrześniu.
1: Ale ty już przyjąłeś taką wersję, że to taki sondaż, tak? Jest
2: ogólnokrajowy. Oczywiście, sondaż. Po drugie, tu jest apel do państwa, nie traktujcie tego, co ja mówię, poważnie. Do końca poważnie, bo to jest pewien rodzaj prowokacji intelektualnej i pewien rodzaj zabawy w przyszłość, bo oczywiście może się wszystko zmienić, ale to jest jakiś sygnał, bo jeżeli ta partia w poprzednich wyborach, obojętnie czy to było w Anhalcie, czy w księstwie Luksemburg, czy Sara byłaby odpowiednikiem, bo jest jeszcze mniejsza w Niemczech, to jest sygnał. Jeżeli jakaś partia podwaja swój wynik, to jest sygnał, którego nie można zlekceważyć. Ponieważ to jest symbol określonego trendu.
1: Dodajmy, że to nie jest do końca science fiction, bo AfD rzeczywiście jest coraz silniejsze sondażowo. Ono stale rośnie.
2: Co więcej, teraz powiem jeszcze kolejną rzecz prowokacyjną, to jest chyba ostatnia partia w Niemczech demokratyczna. Ponieważ inne, podobnie jak w Polsce, są to partie wodzowskie. AfD nie tylko ma dwóch przywódców, ale jest podzielona na frakcje, które są tak różne, bo są tam żarliwi katolicy i ateiści.
1: Konfederacja
2: są, tak, to jest konfederacja. Są tacy bardzo zacięci wolnorynkowcy i tacy z przegięciem bardziej społeczni. Więc wiesz, w tej chwili to jest... I tych ludzi łączy jedno, sprzeciw, jak ta większość tych partii
1: jest skrzydło...
2: przeciwko temu, co się zrobiło w Europie w ostatnich latach.
1: No dobrze, a takie, czy granica na Odrze i Nysie, tak ważna dla Władysława Gomułki, ale dla nas też istotna, nie oszukujmy się, czy jest bezpieczna na wieki?
2: Wiesz, w historii nic nie jest pewne bezpieczne na wieki, ale powiem ci szczerze, że jeżeli miałbym się bać jakąś granicę, to rosyjsko-chińską na Usurii. Po prostu. Po pierwsze, jeżeli zwyciężyłby nawet wariant, bo ja nie wierzę w całkowity rozkład Europy, ale Europa ojczyzn nie przypuszcza, żeby dochodziło do jakichś gwałtownych ruchów czy rewindykacji. Poza tym mówię, pierwiastek demograficzny. Co sądzisz, że te niedobitki cudzoziemców, które zostaną w Niemczech wcielone do armii, pójdą umierać za Czwartą Rzeszę? No, trudno mi to sobie wyobrazić, ponieważ...
1: Mówiąc krótko, trudno ci sobie wyobrazić tak naprawdę, że pani Weidel mogłaby zrobić coś gorszego niż robi Merz. Co najwyżej by mówiła o tym, co robi.
2: Tak, poza tym,
1: ja mam rzeczywiście, mam to wrażenie, że Friedrich Merz nie chce wypłacać reparacji. Prowadzi politykę nacjonalistyczną, wprowadza przy pomocy Ursuli von der Leyen pewnego rodzaju nacjonalizm gospodarczy, tak? Chociażby, czy szowinizm gospodarczy, no chociażby to przeniesienie produkcji niemieckiej do Mercosuru. Wykańcza nas ETS-ami, rozmaitymi opłatami, a równocześnie sam przenosi swoją produkcję do Ameryki Południowej i czy do Indii, gdzie kompletnie nie będzie musiał podlegać tym wszystkim rygorom, które równocześnie narzuca nam. My się z tego cieszymy, klepiemy mu brawo, rozmaite Henik Kloski i inni sikorscy cieszą się z tego, klaszczą i są zachwyceni. No dobra, to są wszystko takie straszne rzeczy i może nawet Alice Weidel, pozbawiona tej infrastruktury europejskiej, zakładając, żeby została kiedyś kanclerzycą, a to jest mimo wszystko na razie mało prawdopodobne, no ale kto wie, zakładają, żeby została kanclerzycą i zyskała władzę w całych Niemczech, no to pewnie no, taki...
2: Powiem ci, że jest to tak mniej więcej 4 razy pewniejsze niż premier
1: Rostocza. Pewnie takich rzeczy by nie robiła, bo by chciała, żeby ten przemysł po prostu działał w Niemczech. I wtedy w normalny sposób konkurował z polskim przemysłem. My budujemy swój, oni swój, a nie, że mamy jakieś regulacje europejskie, które nas blokują, a oni wyprowadzają
2: tak
1: towar
2: jest.
1: Do...
2: Więc
1: może bez tej otoczki moralizującej, otoczki Unii Europejskiej, w której zaszyte są takie najbardziej, no bym powiedział, drakońskie mechanizmy blokujące dla nasz rozwój dzisiaj, bo ona kiedyś nam pomogła, a teraz jest na odwrót, może taka uczciwa konkurencja byłaby uczciwsza. No.
2: Poza tym wiesz co...
1: Kiedyś wojna gospodarcza z Niemcami w latach 20. trochę nam nawet zdaje się, że pomogła się rozwinąć, bo wtedy się narobił dziu cop.
2: No wiesz co, tak samo w tej chwili sytuacja, w której jesteśmy głównym partnerem niemieckim, też dowodzi, że nie jest tak źle, a przecież mówię ci, że lepiej się negocjuje z partnerem, kiedy jest się bardziej suwerenny niż mniej, więc ja widzę w tym wszystkim same zalety, ale mówię, wiesz, co jest najbardziej przerażające w tym wszystkim? Najbardziej przerażające jest to, że ten drugi obóz postępu i demokracji, tak straszliwie skostniał, że nie jest możliwa żadna ewolucja. Bo co jest w tej sytuacji nietypowe w porównaniu z przeszłością? Otóż to, że został wdrożony ten program kordonu sanitarnego i 20 lat temu, gdyby się pojawiła taka partia protestu, która by bardzo dużo proponowała, to jakiś Kohl, bo już nie pani Merkel, powiedziałby, a może wybierzemy parę rodzynków z ich programu, może to wciągniemy do swojego programu i kupiliby ludzi trochę tego. Sytuacja, kiedy oni odpowiedzią na to wszystko jest więcej tego samego, co już wam dajemy, czyli więcej restrykcji, więcej wyprowadzania przemysłu za granicę, więcej zielonego, powoduje, że oni nie mogą wygrać, ponieważ będzie się podwajała liczba zwolenników partii protestu. I to jest jakby najistotniejsze w skali europejskiej, ponieważ jeżeli to takie te siły zwyciężą w co najmniej 3 krajach europejskich, to jest szansa, że zmieni się Bruksela. I na przykład ludzie, przywódcy siądą do stołu, powiedzą chwileczkę, zróbmy tak, żeby się dało w tej Europie żyć. I co więcej, konkurować ze światem, konkurować z Chinami, konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, bo inaczej jesteśmy na rozumiesz, na prostej drodze, żeby stać się jakimś takim, można powiedzieć, zadupiem świata, jak ten Pergamon, zanim go przejęli Rzymianie.
1: Słuchaj, aż zacząłem grzebać w telefonie.
2: Grzeb.
1: Wiesz co, zacząłem grzebać w telefonie, bo chciałem sprawdzić, miałem nadzieję, że jeszcze będziesz chwilę mówił, 2 100 046 000, tyle ma Saksonia-Anhalt jako land.
2: No to bardzo to... duży, to bardzo duży, duży, duży land, no, prawie trochę mniejszy od naszego Śląska. No tak.
1: 6 milionów ma Śląsk.
2: No właśnie.
1: Ma tyle, co Warszawa w swoich granicach miasta. Więc nie jest duża jak na Niemcy. No jest to 1/40 Niemiec. 5% Niemiec, inaczej mówiąc. Więc na razie to jest wszystko. Ja mówię to dlatego, że...
2: Pogadamy za tydzień, kiedy będą wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Zachodnim.
1: To prawda, ale mówię o tym dlatego, że na razie obserwując komentarze, to mam wrażenie, że Weidel już została kanclerzem Niemiec i wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądała teraz polityka zagraniczna Niemiec w sytuacji, kiedy AfD rządzi.
2: Po pierwsze zobaczymy, bo mimo wszystko jakieś ruchy partie rządzące będą albo podejmą, albo nie podejmą. No więc w związku z tym przesądzić niczego nie możemy. Jest to bardzo ważny sondaż.
1: Marcinie, a czy ważna jest cała awantura o pana Berka? Czyli jego wpakowanie ze złamaniem prawa. No, to jest ewidentne do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Wiesz co, ja musiałbym, bardzo to ciekawa sprawa jest, ponieważ ja chciałbym poznać, a pewnie żaden nawet tajny agent tego nie wie, jaki jest dalszy scenariusz. Czy jest, bo są możliwości różne. Czy to jest scenariusz na zaostrzenie tego sporu politycznego w Polsce do takich granic, że powiedzmy sobie policja wkroczy do Trybunału
1: Konstytucyjnego?
2: Tak, i rozumiesz, no i zacznie się, nie wiem, pod to prawie jak ten Napoleon Bonaparte wprowadził, wszyscy mówiąc, jego brat do obradującego zgromadzenia wojsko, że zacznie się po prostu, no, wyrzucić tych ludzi nie mogą, którzy są, ale zmusić do przegłosowania zmiany szefa Trybunału, no i zrobienie z Trybunału, powiedzmy sobie, takiego klepacza wszystkiego, co rząd zrobi. To jest jedna wersja. Druga to jest, że to jest w tej chwili taka tymczasowa rozgrywka, która ma zapewnić po pierwsze Berkowi, a drugie jego zwierzchnikom pewne bezpieczeństwo przy kolejnym obrocie.
1: A no właśnie, czy historia z Berkiem to nie jest dobry sygnał. Czy historia, bo są powiedzmy dwie wersje. Jedna to jest wersja taka bardziej pesymistyczna, to jest wersja pod tytułem dyktatura, tak? Donald Tusk przejmuje kolejne instytucje, postara się zmarginalizować prezydenta, no i skręci wybory i w ogóle już niczego nie będzie. Tak, będzie tylko Tusk i już no, tam te media tam wrzucił tam parę bombek sprytnie przez Giertycha. Będziemy mówili o tym z Pawłem Lewandowskim, pewnie trochę będziemy o tym rozmawiać za chwilę. Wrzucił parę bombek pod tytułem Zonda Krypto i innych w różne medialne ogródki, więc ludzie się rzucili do sobie do gardeł. Równocześnie dokręca ostatnie instytucje, które mogą gdzieś go tam blokować i za chwilę hulaj dusza, piekła nie ma. Może to jest trochę nieestetyczne, co robię, nie kieruję się głosem purystów prawnych, ale za to mam tutaj ekspertyzę od pana Dibua, od pana Chmaja, więc mogę robić, co chcę. I to jest taka i dyktatura. No i
2: tak,
1: to jest taka...
2: co więcej, że jest to możliwe, dowodzą Węgry, jak póki razy, no. ponieważ Madziar, czy jak tam się go wymawia, to jest taki konsekwentny i bardziej ostry Tusk.
1: No. Z tego... Przy czym,
2: brutalniejszy.
1: Pytanie,
2: jeszcze.
1: Czy Tusk się bardziej na Orbanie nie wzoruje w swoich działaniach. Ale teraz wracając do... wiadomo, że on jest pod dużym wrażeniem Orbana. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tych wersji. To jest wersja pesymistyczna, która ma bardzo wiele dziur. Pod tytułem silny prezydent Nawrocki, jednak słabnąca ta frakcja w sondażach. No, dużo różnych elementów. I druga, mniej optymistyczna dla niej, a bardziej optymistyczna dla nas, to jest taka, że tak. No, trzeba coś z tym Berkiem zrobić. Po pierwsze, chłop podpisywał wszystko przez tam półtora roku. Wszystko, co Tusk wymyślał, podpisywał.
2: W związku z tym nie ma żadnej pewności, że nie będzie podpisywał.
1: No, nie no, za chwilę tak. Oto on odpowiada. Za chwilę tamci go wezmą i on powie, jeżeli zostawimy go na lodzie, to on powie, no ja podpisywałem, ale sprawstwo kierownicze tak zwane, to kto inny ponosi i to kto inny mi kazał, a tylko jeden człowiek może mu kazać podpisywać. No to trzeba coś z nim zrobić, to my, panie Berek, tu panu, na ciężkie czasy zapewnimy spokojny azyl z pewnym immunitetem w Trybunale Konstytucyjnym. A nawet jak potem nie uznają, to Tusk powie, no stary, ale ja próbowałem, widziałeś, zrobiłem co się dało dla ciebie. I to jest pierwsza część tej optymistycznej wizji. I druga część tej optymistycznej wizji jest to, że tak poobsadzany Trybunał Konstytucyjny przez Tuska, poprzejmowany, ma pełnić istotną rolę za czasów, kiedy będzie Tusk na emigracji, Koalicja Obywatelska w opozycji. Wtedy Trybunał Konstytucyjny będzie w kółko protestował, nie zgadzał się. Nowa władza z jakiejś mieszanki prawicowej będzie olewać oczywiście ten Trybunał Konstytucyjny i mówić, że oni są nie bezprawni. No i wtedy TSUE będzie nakładać różne kary. No będzie wszystko to, co znamy, kamienie milowe, kary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, protesty europejskie.
2: Tak, ale...
1: I demonstracje kodziarstwa, o których tam przewodniczący Parlamentu Europejskiego albo szef Komisji Europejskiej mówił, że będzie mówić, że biorą w nich udział dziesiątki milionów. Jak to się...
2: Tak, ale
1: panu Schmidtowi zdarzało w przeszłości?
2: Ale powiem ci, że paradoksalnie sytuacja będzie zupełnie inna. Wiesz dlaczego? Ponieważ działalność przez ostatnie lata Tuska i towarzyszy spowodowała, to już nie jest chodzenie po krawędzi sprawa, to już jest całkowite tego złamanie. I to są już uzusy. Pamiętaj, że normą polskiej polityki było, że właściwie nikt za nic nie ponosił odpowiedzialności. Że tam gdzieś próbowano, krzyczano, ale z żadnej wielkiej afery nikt tam poza Rywinem nie poszedł siedzieć i tak dalej. Teraz się zrobiło na ostro. I co, wierzysz, że w wypadku zwycięstwa opozycji, ta opozycja wie, no dobra, chłopaki, pobawiliście się, klepnie po ramieniu i puści? Nie. Rzecz polega na tym, że oni strugają kijek, którym dostaną, już nie powiem w co.
1: To powiem ci tak, jeżeli ja dzisiaj patrzę na dzisiejszą opozycję, na tyle, na ile trochę ją znam, to moim zdaniem jakiekolwiek osądzenie ekipy Tuska to są odsunięci w PiSie Kamiński z Wąsikiem, będący w Stanach i będący bardzo będzie miał bardzo poważny problem z uwiarygodnieniem się, a już na pewno z objęciem funkcji ministra sprawiedliwości Ziobro i jego ekipa, której on zaszkodził, już nie mówiąc o Romanowskim. Może Nie wiem, może parę osób z Nowogrodzkiej i sam Jarosław Kaczyński. Nikomu więcej nie zależy na jakimś sądzeniu Tuska, Giertycha. To reszcie zależy po prostu na władzy, niektórym w dobrym celu, ale oni nie będą się skupiali. To nie jest formacja zemsty, tak jak Koalicja Obywatelska. To będzie wielkie rozczarowanie części elektoratu, tego, który się spodziewa twardej rozprawy z ekipą Koalicji Obywatelskiej, z Giertychem, z Myrchą, z Gajewską, z rozliczeniem tych wszystkich wałów. Moim zdaniem niestety, ale na to wszystko się nie zanosi. No, Grzegorz Braun być może by to zrobił, ale może nie być w koalicji. Tak, ale coraz bardziej się zastanawiam, gdybym mu wierzył, ale niestety za dużo tam jest tych linków z Giertychem, za bardzo jest niewiarygodny, za dużo jest tam tych rosyjskich narracji, ale jakby tego wszystkiego nie było, to zastanawiałbym się, czy ktoś taki jak on, to by się nie przydał po prostu tylko po to, żeby przyjść i zrobić porządek z tymi ludźmi, tak, którzy się rządzą. Natomiast ja mam wrażenie, że pierwszą osobą, która zacznie z tego korzystać, to jest Roman Giertych, bo linków tam między Braunem a Giertychem jest, że ho-ho.
2: No wiesz co, ja sądzę, że dla higieny psychicznej Giertycha się trzeba będzie pozbyć niezależnie jaką.
1: No być może on jeden, ja myślę, że kwestią czasu jest też może być to moment, kiedy zajmie się nim prokuratura europejska, bo zaczął swoje interesy bardzo szeroko
2: prowadzić. O to chodzi. Bo rzeczywiście masz rację, że nie widać partii odwetu ani tego, nie mówiąc o tym, że to co można było wywnioskować z moich słów, właśnie taki triumf odwetu byłby możliwy, gdyby do władzy wrócił PiS in corpore, miał swoje 52% samodzielnie. Tymczasem to, co ewentualnie się wyłoni, no to będzie jakaś składanka. Pytanie, jak skrzydła tej składanki będą się nawzajem temperować, nie jest, po pierwsze, czy to jest możliwe, tego nie wiemy, to się jeszcze nie sprawdziło, więc pozostaje to wielką niewiadomą. Ale z drugiej strony, ktokolwiek dojdzie do władzy, wydaje mi się, że będzie chciał uporządkować sprawę. Znaczy, będzie chciał zabezpieczyć Polskę przed takimi wszystkimi dwuwładzami, czyli mimo wszystko, i tu liczę na Nawrockiego, musi dojść do zmiany konstytucji, ponieważ bez zmiany konstytucji to będą kolejne powroty, nawroty i będzie gniło jeszcze.
1: Zbliżamy się do finału. Co masz do czytania, Marcinie?
2: Więc ja niestety jestem człowiekiem starszym i w związku z tym nie byłem w stanie przynieść książki.
1: Marcin jest człowiekiem starszym, w związku z tym przestał normalne książki czytać.
2: No tak.
1: Zniknęła ci. Widzimy wszyscy, do kogo zadzwoniłeś. O Boże. O
2: nie, tryb samolotowy się pojawił, ale czekaj. Jak to zrobić, żebym ja widział, co pokazuje? A teraz widać?
1: Teraz widać, tak jest. Ken Follett.
2: Ken Follett, Krawędź Wieczności. Bardzo lubię Kena Folletta, przez jakiś czas go nie czytałem. Książka jest fantastyczna, ponieważ to jest historia naszego świata, mniej więcej od czasu budowy muru berlińskiego po jego upadek. Ma bardzo wielu bohaterów, którzy są grupy Niemcy, Anglia, Stany Zjednoczone. Postacie fascynujące, a więc Murzynka, która jest kochanką Kennedy'ego. To jest grupa rockowa, która trochę przypomina Beatlesów, ale jest w tym wszystkim Polska. Ja jest młody działacz partyjny, który wylansuje Gorbaczowa naprzeciwko innym tym. I tak dalej, dalej. Są postacie ukrywane. Jest Sołżenicyn, pod innym oczywiście nazwiskiem. No i jest, jak już powiedziałem, Polska, czyli jest ktoś w rodzaju pułkownika Kuklińskiego. Są pod nazwiskiem Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa. Jest papież i jest pokazane, jaką rolę Polska spełniła w...
1: Kuma coś z tego, z naszej historii, Ken Follett?
2: Wszystko. Jest całkowicie wyłożona dramaturgia od wyboru papieża poprzez pielgrzymkę do
1: Polski. To Amerykanin Ken Follett.
2: O ile wiem. Ale wiesz, ponieważ bohaterowie troszeczkę jak Franek Dolas czy Tom Hanks, Forrest Gump, znajdują się w newralgicznym miejscu, czyli czarnoskóry prawnik, pierwszy prawnik w Białym Domu, jest obok Roberta Kennedy'ego podczas słynnego zamachu. Chyba on albo inny bohater jest w Memphis, kiedy zastrzelili Martina Luthera Kinga. Więc ci bohaterowie bardzo bliscy nam, właśnie w siostrze oczywiście jest dużo seksu i tego rodzaju elementów, ale oni są w newralgicznym miejscach historii. Jest pokazane od strony Chruszczowa, od strony tego kryzys kubański. Czyli praktycznie rzecz biorąc jest to powtórka z historii i ja w tej chwili myślę o recenzji i chcę dać jej tytuł piosenki z kabaretu Pod baranami. Ta nasza młodość.
1: A ja mam książkę autorów, z którymi polemizujesz czasem. Tak, i
2: to,
1: też
2: to,
1: się
2: ta
1: zdarza.
2: Nasza starość.
1: Oj, za surowo. Antysystem. Cejrowski, Lisicki, autorów nie trzeba przedstawiać. To jest taka rozmowa. Ich, no rozumiem, że to jest zapis rozmaitych rozmów, które oni toczyli gdzieś na łamach wcześniej, ale uważam, że ona jest ciekawa. To jest ciekawa książka też z perspektywy punktu widzenia, z którym nie zawsze się zgadzam, który się zmieniał, ponieważ one są mniej więcej 2023 a 2025 rokiem, ale zaskoczyła mnie po pierwsze to, że te wypowiedzi, ona jest dużo bardziej rozsądna niż, prezentując inną optykę, tak jak mówię, w wielu sprawach, ale ona jest dużo bardziej rozsądna niż wypowiedzi...
2: Cejrowski samodzielny.
1: Ale też niż niektóre wypowiedzi Pawła Lisieckiego, które gdzieś tam się pojawiają publicystycznie. I to jest dość ciekawie pokazana taka, myślę, że podbudowa myślenia o rzeczywistości, która do jakiegoś stopnia stworzyła Trumpa, aczkolwiek oni w 2023 roku byli całkowicie, jak zresztą duża część polskiej prawicy, byli płaszczowo się, oni, Trump to był no, nasz Polak katolik. Do teraz mają bardziej racjonalny stosunek
2: do
1: Trumpa. Każdy ma takiego papieża, na jakiego sobie zasłużył. Natomiast i to spojrzenie na wojnę na Ukrainie i na rozmaite inne rzeczy jest dużo rozsądniejsze niż w wielu ich wypowiedziach, aczkolwiek bardzo krytyczne.
2: Lisicki, którego cenię i lubię, to w sprawach ukraińskich diametralnie
1: się nie zgadzamy. Ale uważam, że to jest warto na to spojrzeć, żeby zrozumieć, że Grzegorz Braun to nie tylko jest ekipa Jaszczura i ci, którzy go popierają, ale to jest też pewna część polskiej inteligencji, która po prostu neguje bardzo głęboko podstawy całej tej rzeczywistości politycznej, w której się obracamy. I oni mają bardzo dużo racji. Pytanie, czy ich diagnoza nie jest po prostu zbyt radykalna, a to, czego się łapią, nie jest brzytwą. Więc...
2: Ale czekaj, czasami trzeba powiedzieć zbyt radykalnie, żeby się przebić. A poznamy ich po owocach.
1: No, aczkolwiek...
2: Wracamy tu do problemu AfD.
1: Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, są myśli, z którymi nie jestem w stanie się zgodzić, no chociażby jak argumentacja, moim zdaniem, absolutnie bałamutna dotycząca Krymu, że na Krymie była większość Rosjan, tak? Więc to w jakimś stopniu ma częściowo uzasadniać działanie...
2: Jakich Rosjan? No, było Królestwo Bosporańskie.
1: Boże, przypominam, że jest to argument, który dotyczył Gdańska przedwojennego, a także dużej części Polski. No po prostu w Polsce była ogromna ilość miast i miasteczek i terytoriów zamieszkanych przez osoby inne.
2: Mamy dzisiaj na tym, w Wielkopolsce, miasto, którym jest więcej Kolumbijczyków niż Polaków.
1: No co by było z moimi Pawianicami? No to 30% by zostało w rękach polskich, jakby tak się kierować, a część blisko wschodniego świata byśmy mieli dzisiaj na ziemiach polskich. Dziękujemy bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Za chwilę zapraszam z Pawłem Lewandowskim. Będziemy rozmawiać o jego tekście, nie tylko o zondzie krypto, ale o kryptowalutach, że one w ogóle same w sobie są trochę problematyczne.
0: Wolski przez świetlik.
3: Reklama. W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11:30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl. Po reklamie.
4: Autopromocja. Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.
6: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
5: pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Świetlik Wnet.
1: Paweł Lewandowski, były wiceminister kultury, wiceminister cyfryzacji, członek zarządu KGHM?
7: Czy nie,
1: KGHM ktoś tam ważny w tym KGHM-ie. Ale
7: czymś innym się
1: ważny człowiek, ważny człowiek, między innymi od kultury i od cyfryzacji, a także, co bardzo ważne dla mnie, od niedawna publicysta dobitnie.pl, dla przypomnienia, partnera naszej audycji i bardzo bliskiego mojemu sercu portalu. Pawle, napisałeś tekst. Dzień dobry, tak w ogóle, przepraszam.
7: Dzień dobry, witam wszystkich. Witam ciebie też.
1: I chciałem się tak naprawdę zapytać o pierwszy tekst, który dla dobitnie napisałeś, a ostatecznie trochę w tym temacie siedziałeś, także jako wysoki reprezentant nas wszystkich. Czyli o kwestię kryptowalut, bo ty poszedłeś trochę dalej i stwierdziłeś, że one są... Zacytowałeś jakiegoś... Sorry, że o tej porze, no ale zacytowałeś jakiegoś ważnego prezesa, ważnego banku, który stwierdził...
7: Na ofie powiem kogo konkretnie, ale tutaj publicznie nie będę.
1: Dobrze. Czy to ma na imię Mateusz albo Zbigniew? Nie. Ale że to waluta dla Alfonsów.
7: Dla Alfonsów i służb.
1: I służb, tak.
7: Wydaje mi się, że powiedział trochę gorzej jeszcze, ale uznałem, że zmienię to słowo na Alfonsów. W każdym razie tak powiedział jeden z prezesów dużego banku, który funkcjonował wtedy w Polsce, a stał się polski trochę później. I cóż mogę powiedzieć, on wyraził w ten sposób pewną obawę, że...
1: A wcześniej też był polski?
7: Powiem ci na ofie, nie będę ci mówił.
1: Już wszystko powiedziałeś. No.
7: I on wyraził, to była odpowiedź na pytanie jednej z osób, które były podczas konferencji, to był jakiś panel dyskusyjny i zadano mu o to pytanie i on powiedział właśnie, że to jest waluta dla Alfonsów i dla służb. On tymi słowami wskazywał w mojej ocenie, że ta waluta, ten środek płatniczy, bo do tego aspirują kryptowaluty, w tym przypadku chodziło o Bitcoina, czyli taką pierwszą rozpoznawalną kryptowalutę, funkcjonuje poza kontrolą banków i rządów. Ona nie jest w żaden sposób zapośredniczona. Nie ma emitenta centralnego, nie można jej po prostu zatrzymać na kontach.
1: No i to
7: nie podlegała też przez długi czas żadnym regulacjom instytucji finansowych.
1: No i to ma być jej zaletą, że ona...
7: I anonimowość jest jednym
1: że głównym. Ona funkcjonuje na zasadach czysto rynkowych, nie podlega czemuś takiemu, że na przykład w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory, albo w Polsce, w związku z czym prezes podniesie albo obniży stopy procentowe, zrobi coś innego i w wyniku tego waluta będzie latać w jedną albo w drugą, jak trzeba.
7: Znaczy kurs tej waluty związany jest bezpośrednio z popytem i podażą, tak, i jednocześnie z zasadą rzadkości. Im coś jest rzadsze, tym jest droższe, a ponieważ mamy ograniczoną liczbę bitcoinów funkcjonującą na świecie, bo tak jest algorytm napisany, no to w którymś momencie przestaną się generować nowe bitcoiny i będziemy funkcjonowali tylko w świecie tej liczby bitcoinów, które zostały stworzone. Ja mówię o bitcoinach, bo są też inne kryptowaluty. Są kryptowaluty, które są powiązane na przykład z walutami takimi normalnymi, w cudzysłowie normalnymi. No, to są tak zwane stablecoiny, ale ja nie chciałbym tutaj jakiegoś wykładu na temat tej typologii prowadzić. Na to, ale chciałem tylko zwrócić uwagę, że to, co jest najciekawszym elementem tych kryptowalut, jest fakt, że obrót tymi walutami jest jednocześnie publiczny i anonimowy. Dlatego, że my jesteśmy w stanie obserwować jako uczestnicy rynku wszystkie zmiany w tym rejestrze, w cudzysłowie, to jest blockchain. W tym rejestrze, w którym znajdują się informacje na temat transakcji, jesteśmy w stanie zobaczyć, z jakiego konta na jakie konto, jakie bitcoiny zostały przekazane, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wskazać, do kogo należą te konta. Dlatego, chyba że ktoś się ujawni, że ten numer niniejszym jest moim numerem konta. to jest jeden z najbezpieczniejszych sposobów płatności w gruncie rzeczy za dowolne dobra. Natomiast on się stał niebezpieczny w momencie, kiedy ludzie zaczęli powierzać swoje pieniądze giełdom. Do tego nie został stworzony ten instrument.
1: No właśnie, a to za chwilę o to zapytam, bo to jest kluczowa sprawa, ale jakiś czas temu, kiedy już wybuchła afera bitcoinowa, politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym pan Moskal, który jak się okazało, na sprawie znał się najlepiej ze wszystkich tam w Prawie i Sprawiedliwości, postanowili, żeby zgłoszą taką projekt ustawy, która zakazuje w Polsce obrotu bitcoinem. Przepraszam, kryptowalutami generalnie, rzecz biorąc. Czy to w ogóle miało jakieś podstawy racjonalne, czy to był naprawdę, tak jak mi się wydaje, pomysł, no taki, jakby to powiedzieć, z głębokiej jaskini. O.
7: To zależy, jak zwykle. To jest
1: z głębokiej jaskini absurdu i demagogii politycznej.
7: Nie, ja nie uważam, że to był pomysł z tejże jaskini. Natomiast chciałem powiedzieć, że to zależy od filozofii, jaką przyjmujemy. Jaką rolę państwa przyjmujemy, jaką rolę jednostki. Czyli mówiąc w skrócie, to jest kwestia ideologiczna, antropologiczna, nawet bym powiedział. Dlatego, że to nie jest kwestia, czy te kryptowaluty są dobre, czy złe. One są tak samo dobre i złe jak nóż. Nóż służy do smarowania, możemy komuś krzywdę tym nożem zrobić. No i oczywiście to jest wyświechtane porównanie, natomiast ono najlepiej odwołuje się do bitcoinu. Dlatego, że bitcoiny zostały stworzone właśnie po to, żeby system z Bretton Woods, czyli ten system, gdzie jest dolar, gdzie mamy jednego hegemona finansowego, jakieś instytucje finansowe decydują o wszystkim, mogą w jeden dzień doprowadzić do bankructwa dowolny kraj.
1: No ale też ten dolar mimo wszystko przez długi czas i przynajmniej w teorii nadal troszeczkę jest mierzony jakąś tam rezerwą również złota, która leży w tym forcie w Stanach Zjednoczonych.
7: Tak, ale to jest kwestia, ale odniesiemy się może do tego pomysłu, czy powinny być zakazane, czy nie, zacząłem odpowiadać na to pytanie. Więc albo tak, albo nie. To znaczy, albo przyjmujemy, że nie ma kryptowalut i po prostu tworzymy taki system i tłumaczymy ludziom, że chcemy, żeby w Polsce była pełna kontrola nad przepływami finansowymi i tutaj mamy już wprowadzony cały szereg różnych rozwiązań, limity transakcji bezgotówkowych, konieczność posiadania, znaczy, na szczęście to nie przeszło, ale faktycznie jest tak, że już wszyscy posiadają terminale, wszyscy terminale płatnicze, wszyscy już płacą elektronicznie, nie można w domu powyżej jakiejś kwoty gotówki trzymać i generalnie tak jest rzeczywistość zorganizowana, że nasze pieniądze są zapisane jako elektroniczne za pomocą banków, a mało osób o tym wie, że pieniądze, które są w banku, są pieniędzmi banku, a nie naszymi. I myślą sobie ludzie, że bank to jest taka piwnica, do której przynosimy słoiki i one nadal są nasze. Nie, one nie są nasze, bo to nie jest nasza piwnica, prawda? To jest po prostu osobna, niezależna instytucja, która trzyma pieniądze, które my wpłaciliśmy. Ona z nimi robi co chce. Może udzielić kredytów, może je wydać na to czy na tamto, może nimi obracać, robić co tylko sobie życzy. A dopiero jak my na przykład poprosimy, żeby nam wypłaciła, to nam może wypłacić. Albo może nie wypłacić. Tam zresztą jest wielu ludzi, którzy nie dostali pieniędzy, o które zawnioskowali. Tam z różnych przyczyn, na przykład pranie brudnych pieniędzy, ryzyko, albo jakieś transakcje, które bank uznał za dziwne i teraz my musimy się tłumaczyć, zanim on wyda nam nasze pieniądze i tak dalej. Ktoś powie, że to jest bezpieczeństwo, ktoś inny powie, że to jest pewne ograniczenie wolności. Ale na samym końcu jest taka sytuacja, że jeżeli rząd powie, od dzisiaj banku drogi, ty nie wypłacasz pieniędzy tym ludziom, to bank nie wypłaci. Bo tak się stało w Kanadzie. Kiedy były protesty, to żeby zdusić te protesty, rząd kanadyjski kazał bankom zamrozić środki wszystkich, których tam zidentyfikowano jako protestujących. I oni nie mogli z własnych środków, czyli już wiemy, że nie własnych, a tych środków, które dali we władania bankom, nie mogli z nich skorzystać. Czyli można legalnie, oczywiście zawsze można sobie jakieś uzasadnienie wymyśleć, takie pieniądze zatrzymać. Nie wiem, bo jak mawiał Tischner, człowiek inteligentny nigdy nie zgrzeszy, bo zawsze sobie to jakoś wytłumaczy. I to jest kwestia tłumaczenia, dlaczego zatrzymujemy te pieniądze. Natomiast bitcoiny wymykają się absolutnie temu. Dlatego, że one funkcjonują absolutnie poza instytucjami, które wymagałyby zapośredniczenia. Chyba, że ktoś popełni błąd i zaryzykuje, i przekaże je giełdzie. Przekazując...
1: No ale to powiedzmy sobie szczerze, bardzo mała ilość osób kupuje fizycznie bitcoina, tak? Taką monetę, jest coś takiego jak moneta bitcoin, natomiast...
7: Nie, znaczy w sensie nie, to jest zapis elektroniczny, nie ma fizycznego bitcoina, nie istnieje.
1: Generalnie rzecz biorąc, żeby kupić bitcoiny, no to musimy użyć jakiegoś pośrednika.
7: Nie musimy. Możemy kupić bezpośrednio od innego posiadacza bitcoinów.
1: Ale mało osób to robi. No realnie rzecz biorąc, obrót polega na kupowaniu przez biura maklerskie, które tym handlują.
7: Niekoniecznie. Znaczy, po kolei, bo to jest tak. Mamy giełdy i giełdy działają tak naprawdę jak banki. My przekazujemy swoje środki i władanie nad tymi środkami przez to, że podajemy i ten publiczny klucz, i ten prywatny klucz. I wtedy giełda w naszym imieniu wykonuje transakcję. Czyli na przykład my ustawiamy sobie, że sprzedaj moje środki, jeśli będzie wartość tych środków X wynosiła. I wtedy giełda, jak te środki się pojawią w tej cenie, to sprzedaje nasze środki w tym zakresie, w którym my tam napisaliśmy. Ona włada naszymi pieniędzmi jak bank, robi z nimi co chce. Czyli na przykład może użyć ich do sponsoringu na przykład stadionu, albo jakiejś drużyny piłkarskiej, bo wierzy w to, że inwestując w innych miejscach, to sobie je zarobi i my nawet nie zauważymy, że te pieniądze gdzieś tam zostały wykorzystane. I to jest najbardziej ryzykowny w mojej ocenie model. Natomiast istnieją giełdy zdecentralizowane, które tylko gwarantują przepływ pieniądza. To znaczy nie poznają naszego tajnego kodu, który pozwala nam władać naszymi pieniędzmi, mają tylko publiczny, tworzą tylko platformę wymiany. Czyli tak jakby ktoś przyszedł do nas, postawił nam biurko, to jest wasze biurko, ty siadasz z prawej, a z lewej, wy się wymieniacie, potem ja zabieram biurko. I ewentualnie ktoś obok stoi i pilnuje, żeby ten przepływ się dokonał. Natomiast nikt nie bierze pieniędzy ode mnie i nie przekazuje komuś innemu. Tak jak działa...
1: Chyba, że zgubimy ten kod, to wtedy jest zbań.
7: Jeżeli zgubimy kod, to zgubimy nasze pieniądze. To znaczy koniec to jest, nie? No bo kod musimy, tą drugą część, ten prywatny kod musimy trzymać u siebie albo na portfelu elektronicznym, albo niektórzy zapisują to na kartce. Można też tak zrobić. Natomiast używa się do tego przede wszystkim portfeli elektronicznych, tam się trzyma tę informację, tą drugą część, tą prywatną część kodu, która służy do tego, by autoryzować operację. I gdybyśmy, i teraz na czym polega cały problem? Bitcoin został stworzony, nie mówię o innych walutach, bo one są jakby pochodną. Bitcoin został stworzony do tego, by zastąpić walutę, a nie by stać się instrumentem obrotu finansowego spekulacyjnego. A faktycznie stał się takim instrumentem. I każdy, kto spekuluje tą walutą za pomocą na przykład giełdy, ponosi ryzyko. W tej chwili zdaje się 18 giełd od 2014 roku upadło. To jest, mówi się, od 40 do nawet 100 miliardów dolarów amerykańskich wartość aktywów o tej wartości aktywów wyparowały. To znaczy nie wiemy, co się z nimi stało.
1: Ale rozumiem, że problemem jest to, nie sam Bitcoin jest winny, tylko winne jest to, że albo właściciele tych giełd zakosili pieniądze, albo po prostu tworzyli piramidę finansową, czyli brali pieniędzy ponad zobowiązania, operowali pieniędzmi kolejnych klientów, fałszywie księgując i pobierając kolejne wpłaty na zabezpieczenia, które

0: Że to było takie złoto, co było w mediach, a nie naprawdę.
1: To teraz też już to wszyscy wiemy, nie? Tak, ale wtedy tego nie wiedzieliśmy.
0: Nawet po prostu wystarczy tam jakąś nazwę stawić, żeby, że na coś się zbiera, że coś jest zabezpieczeniem, że czymś się obraca, żeby stworzyć piramidę finansową. Więc czy w ogóle Bitcoin w jakimś stopniu za to, co zrobił pan Krali, jego ekipa, czy w ogóle odpowiada w jakimś stopniu sam Bitcoin albo odpowiadają kryptowaluty?
1: Tak jakby dolar odpowiadał za to, że ktoś kupuje narkotyki. No jeżeli ktoś płaci dolarami, prawda? No nie. No to jest narzędzie. Narzędzie, które zostało, jak każde narzędzie filozoficznie, zostało w dobrej wierze stworzone do tego, by transakcje były jak najmniej spekulacyjne, żeby nie były zapośredniczone i żeby były anonimowe na tyle, na ile to się da, w sensie, żeby ta prywatność transakcji została zachowana i żeby można było korzystać na całym świecie bez, i żeby i najważniejsze, bo w tej chwili my płacimy pieniędzmi, którym ufamy, dlatego że gwarantują je rządy i banki. Natomiast w przypadku Bitcoina nie gwarantuje ich nikt poza matematyką. Po prostu. Tam jest zwykła matematyka, algorytm kryptobazyficzny.
0: To wiarygodny gwarant.
1: Tak, dlatego że transakcje wszystkie są wylistowane publicznie, tak jak powiedziałem. My wiemy dokładnie, jak te pieniądze są, jak ten Bitcoin jest sprzedawany, jak on jest obracany i to jest trochę tak jak z hakerami, prawda? No, ktoś powie, że to są źli ludzie, którzy się włamują na komputerze, a są tacy, którzy powiedzą, że to są filozoficznie idealiści, którzy chcą zabezpieczyć nasze systemy, prawda? I pokazują podatności.
0: No, ale jeszcze jedna rzecz, bo tak naprawdę rozmaite giełdy, rozmaite instytucje finansowe, które jednak z dużą łatwością operują na kryptowalutach i które zamieniają się w piramidy, po pierwsze kompromitują w ogóle rynek kryptowalut, do tego są takie dziwne kryptowaluty, tak? Kryptowaluta Donalda Trumpa i tak dalej, no się okazuje nagle, że każdy może wypuścić kryptowalutę.
1: Tak.
0: I to też nie służy marce kryptowalut. No więc z jednej strony kryptowaluty no chyba mają bardzo złą markę i można przewidywać nawet, że będzie w ogóle z nimi źle. Z drugiej strony państwo od czasu do czasu, no państwo konsekwentnie, sam też o tym wspomniałeś, wykańcza gotówkę. Wykańcza gotówkę, wiadomo, że w Polsce to zostało spowolnione przez to, że Adam Glapiński i także Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem gotówki. Wiadomo, że Jarosław Kaczyński w tych sprawach słucha Adama Glapińskiego.
1: Jest dużo więcej
0: Adam
1: zwolenników
0: Glapiński
1: gotówki.
0: Położył się rejtanem, tam parę osób chciało tą gotówkę również wykończyć, no ale tam wiadomo, że w tym momencie Konfederacja, PiS raczej będą za gotówką, nawet część ekipy rządzącej, ale Sławomir Nowak, który był wielkim orędownikiem gotówki, pokazywał, jak można ją dobrze zabezpieczyć w domu. Więcej takich osób.
1: No, ale powiedzenie spać na pieniądzach nabiera tutaj dosłownego znaczenia.
0: Nie wiem, czy on spał w łóżku. Nie miał, miał w ścianach. Więc
1: nie, no, według mnie miał w tapczanie. Ale przynajmniej tak pamiętam ze zdjęć policji. Ale
0: chyba pod tapczanem, wydaje mi się, że pod tapczanem były pudełka z pieniędzmi po butach, ale te pudełka to ktoś inny tam pakował.
1: To byli pewnie źli ludzie.
0: On o tym nie wiedział. No ale teraz wracając, to my jesteśmy, mamy być skazani na te banki. Jeszcze za chwilę się okaże, że te banki, że nie możemy tych pieniędzy wyprowadzać poza obszar Unii Europejskiej, bo nas zjedzą opłaty. My właściwie musimy trzymać te pieniądze nie swoich, znaczy zamieniać w nie swoje w bankach, które są zdane na być, na dobro albo zło, na dobrą albo złą wolę Europejskiego Banku Centralnego.
1: Ale to jeszcze nie jest największy problem. Europejski Bank Centralny to jest pół biedy. Dopóki mam jeszcze swoją własną walutę, której wydaje mi się, że nawet Donald Tusk nie chce zamienić na euro, to nie jest najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić. Najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić, to jest Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce przy okazji, która jest sędzią, prokuratorem i to jest koniec. W sensie, jeżeli wpadniesz, bo w momencie, kiedy była katastrofa związana z Amber Gold, rządy Platformy Obywatelskiej wpadły na genialny pomysł, że jakoś ten kryzys wizerunkowy, no bo wiadomo, że inaczej już nie mogły zareagować, trzeba załatać, więc nadały olbrzymie uprawnienia KNF-owi, że wydaje listę ostrzeżeń i nagle jak się znajdziesz na takiej liście, to ci banki wypowiadają umowy i tak dalej, i tak dalej. Ja znam przypadki ludzi kompletnie nie zajmujących się finansami, którzy znaleźli się na takiej liście, dowiedzieli się dopiero od swojego banku, bo im wypowiedział umowę, nie dowiedzieli się do dzisiaj, skąd, dlaczego KNF zablokował im środki. Zostali wezwani do prokuratury, bo KNF, prokuratura nawet kilka razy umarzała, nie widząc znamion przestępstwa, a cały czas widnieją na listach KNF-u i nie mogą w żaden sposób się stamtąd jakby wyciąć, ponieważ nie ma żadnej instytucji odwoławczej. No można się sądzić, tylko że ponieważ konta są zablokowane i spowodowało to permanentny kryzys i bankructwo tego przedsiębiorstwa, o którym myślę, które nie zajmuje się w ogóle finansami, to jest przedsiębiorstwo informatyczne, no to oni nie mogą kompletnie nic

0: z tym zrobić. I teraz, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ta ustawa, która została zawetowana przez prezydenta, ona została zawetowana właśnie dlatego, że reżim kryptowalutowy miał być wrzucony do KNF-u, a KNF, poza tymi kompetencjami, które już dzisiaj ma, miał dostać nowe. A to nie był wymóg dyrektywy MiCA, która miała, czy tam rozporządzenia MiCA, które miało ujednolicić system licencjonowania i nadzoru nad kryptowalutami w Unii Europejskiej. Tylko to było, nie wiem, wydaje mi się, że to są demony, które ścigają Donalda Tuska i chciał koniecznie jeszcze bardziej zacieśnić to, bo budzi się rano codziennie i ma wyrzuty sumienia z powodu Amber Gold i jeszcze chciał dowalić w tej sprawie, bo to jest kompletnie niepotrzebne.
1: To dobrze, to go pochwaliłeś bardzo.
0: Tak, pochwaliłem go, że ma demony, tak, że ma wyrzuty sumienia. Nie, no, że ma tak sumienie. Teraz,
1: a, tak, okay. Po pierwsze ma sumienie, ale po drugie, że on chce tak tutaj transparentyzować ten system albo zwiększać
0: ścigania. Nie, właśnie nie transparentyzować. To problem właśnie z KNF-em polega na tym, że on działa nietransparentnie, bo nie dowiesz się z KNF-u, dlaczego firma, którą mam z tyłu głowy, dowiedziała się dopiero z prokuratury, z pism, które KNF do nich wysłał. Tamci nie chcą kompletnie rozmawiać, bo oni uważają, że są stroną w sprawie, w związku z powyższym nie będą rozmawiać. Nie masz się kompletnie do kogo odwołać, inaczej jak do sądu. I chociażby kolega nawet chciał, żeby poszedł do sądu, bo jakby sąd już wydał prawomocny wyrok, to nie byłoby podstawy do wpisu. Natomiast prokurator umorzył, bo nie ma według prokuratora podstawy do ścigania, a na liście się cały czas znajduje. Więc ja jestem przekonany, że jak ludzie słyszą, że kolejna rzecz ma być objęta nadzorem KNF-u w taki sposób, no to ja jest, to znowu będzie silny wobec słabych, słaby wobec silnych, bo okazuje się, że wielkie rzeczy pod nosem uciekają, natomiast mała firma informatyczna nagle w sposób absurdalny została uznana za firmę, która złamała jakieś przepisy finansowe, których nie złamała. No, prokurator dwa razy umorzył postępowanie w tej sprawie, nie? Więc ja jestem przekonany, że jak znowu przedsiębiorca myśli o organie, który ma takie kompetencje, jakie ma dzisiaj, i jeszcze ma mieć jeszcze potężniejsze kompetencje jeszcze w obszarach kolejnych, no to ja się wcale nie dziwię, że tutaj ktoś się złapał za głowę i powiedział, ej, no nie, no może unormujmy to, stwórzmy jakiś system odwołań od tego organu, jakiś sposób funkcjonowania z nimi, bo to się tak nie da. Nie, dokładajmy kompetencji, stwórzmy super prokuratora, super sędziego, który po pierwsze spowoduje, że będzie bardzo wysokie ryzyko funkcjonowania instytucji finansowych, bo w każdej chwili taki KNF może sobie na pstryknięcie palca, znaczy oni oczywiście twierdzą, że mają procedury, badają i tak, ale oczywiście wy się nie dowiecie, jak to się dzieje. To są bardzo poważne sprawy, oni nie powiedzą ci, bo to są tajne rzeczy, więc nie ma tej transparentności. Ty jako strona nie masz możliwości w jakikolwiek sposób się funkcjonować i nagle się pojawia kolejne podmioty chcą się w Polsce zarejestrować na podstawie MiCA i nagle myślą sobie, mogę się zarejestrować wszędzie w Europie i tam nie mam takich reżimów, które mnie zabiją na dzień dobry bez powodu, a ja potem będę się bujał. Albo w Polsce, gdzie taka ustawa wchodzi w życie. No, jeżeli celem jest wywalenie z polskiej jurysdykcji jakiejkolwiek giełdy kryptowalut, ja nie lubię giełd kryptowalut, nie polecam i nie zachęcam do korzystania, jestem przeciwnikiem, ale jeżeli jakiejkolwiek giełdy, czy jakiejkolwiek instytucji finansowej, która miałaby cokolwiek robić z tymi, na przykład kantory kryptowalut, to już kantor to kantor, no wpłacasz, dostajesz pieniądze. Tutaj już nie ma miejsca na taką spekulację. To jeżeli chcemy, żeby to wszystko wyszło poza Polskę, to tak, no to taki jest cel tej ustawy.
1: Dziękuję serdecznie. Paweł Lewandowski, były wiceminister cyfryzacji, publicysta, dobitnie trochę nam to rozjaśnił, trochę zaciemnił, dalej nie wiadomo, co z tym zrobić. Dziękuję serdecznie, Paweł.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
1: A ja Państwu przypominam patronite.pl/radiownet. Pamiętajcie Państwo o tym, zapraszam serdecznie do mediów społecznościowych Radia Wnet i zapraszam oczywiście na kanał Dobitnie, także na dobitnie.pl. A za tydzień z Marcinem mam nadzieję, że o tej samej porze się tu meldujemy.
2: Świetlik wnet. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
4: La visita è nata un po' in maniera privata, il papa...
5: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
2: Wiadomości ze świata.
3: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frassatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frassatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
6: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy Sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
3: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
7: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
3: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Gen Wolności.
11: Młodzież w walce z komuną.
12: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
13: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
14: Scena Stygmat w Warszawie.
15: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
16: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
9: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
17: To była autopromocja.

uśmiech szept, zapominam z dnia na dzień. Gdybyś nie istniała ty lub wędrowała Bóg wie gdzie,

0: Prawo dajnia.
1: Witam Państwa po raz pierwszy w prawodajni po wakacjach. Jakub Pilarek z tej strony, a moim Państwa gościem jest pani prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem oraz członek Stowarzyszenia Veritas et Ius Służby Narodowi, tak?
2: Dobrze? Zgadza się. Dzień dobry Państwu.
1: Pani prokurator, no na początek zapytam chyba jednak o sprawy związane w jakiś sposób z Zonda Krypto. A mianowicie Stowarzyszenie Ad Vocem dzisiaj, przed chwilą w zasadzie, poinformowało w mediach społecznościowych o skierowaniu zawiadomienia w związku z wypowiedzeniem, w związku z cytowaniem przez premiera w Sejmie fragmentu, no, jakichś świadectw. Ja nie wiem, czy to były zeznania, czy wyjaśnienia, czyli czy wypowiadał to, czy wypowiadała to osoba podejrzana, czy świadek, bo to tak naprawdę nie zostało jednoznacznie sprecyzowane. Możemy się tylko między wierszami domyślać, że jest to podejrzany, czyli są to wyjaśnienia. No ale powstała wątpliwość, czy premier w ogóle miał prawo cytować w Sejmie fragmenty tych świadectw. Dlaczego to zawiadomienie zostało skierowane, na jakiej podstawie?
2: Na podstawie artykułu 241 kodeksu karnego w związku z artykułem 231. A mianowicie karalne jest informowanie ludzi, ujawnianie materiałów stanowiących tajemnicę postępowania przygotowawczego. Tutaj niewątpliwie, niezależnie od tego, jakie to były, czy zeznania, czy wyjaśnienia, mamy do czynienia z postępowaniem karnym, czyli mamy do czynienia z tajemnicą postępowania przygotowawczego. Są ściśle określone przypadki, w których można ujawniać taką tajemnicę postępowania przygotowawczego i oczywiście wymagana jest do tego zgoda. Traktuję o tym między innymi artykuł, znaczy w pierwszym rzędzie zgodę na udostępnienie akt może wyrazić prokurator referent danego postępowania, natomiast to i tak nie czyni uprawnienia do rozpowszechniania tych informacji, które się uzyskało na podstawie artykułu 156 kodeksu postępowania karnego. Natomiast w tym przypadku...
1: No dobrze, proszę, nie będę przerywał.
2: W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o uprawnienia wynikające z artykułu 12 prawa o prokuraturze.
1: To na pewno, bo to dzisiaj potwierdziła pani prokurator Adamiak, rzeczniczka prasowa Waldemara Żurka na konferencji prasowej. Słuchałem tej konferencji akurat i co więcej potwierdziła, że chodzi o artykuł 12, paragraf pierwszy. To jest istotne rozróżnienie.
2: To jest istotne, bo... artykuł ten stanowi, paragraf pierwszy stanowi, że to prokurator generalny, prokurator krajowy, już nie wchodząc w osobę w tym momencie, w ten spór, który mamy odnośnie tego, kto jest prokuratorem krajowym, lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy, czyli nie prezes Rady Ministrów, mogą ujawnić organom, przedstawić organom władzy publicznej materiał w szczególnie oczywiście uzasadnionych przypadkach. Tu wydaje się, że taki uzasadniony przypadek mógłby być, bo chodzi o
1: ważne śledztwo
2: dotyczące... w którym pokrzywdzonych jest wiele tysięcy osób. To oni mogą przedstawić organom władzy publicznej informacje z danego postępowania, a nawet materiały z konkretnej sprawy. Ale to nie czyni uprawnienia po stronie tych organów do ujawnienia tych informacji na forum publicznym. W ogóle ujawnienia komukolwiek.
1: Mhm. Ja napisałem w mediach społecznościowych, komentując te wcześniejsze wpisy Ad Vocem, że ja szczerze mówiąc w tym działaniu premiera nie widzę przestępstwa. Ja myślałem, tak się domyślałem, że tam zastosowano ten przepis z paragrafu 2 tego przepisu, tego artykułu 12. Jedynka upoważnia prokuraturę do przekazania wiedzy ze śledztw organom takim, jak na przykład między innymi premier, Sejm, różnym organom państwowym. A dwójka, tak mówiąc w skrócie, upoważnia prokuraturę do przekazania informacji mediom, tak? Ja myślałem, że tam zastosowano tą dwójkę. Wtedy co prawda ta procedura i tak by się trochę nie spinała, bo to prokuratura ma prawo na bazie tego artykułu 2.
2: Prokurator generalny, tak. I kierownicy jednostek.
1: Ale
2: tak?
1: Uważam, że jeżeli...
2: Osobiście.
1: Ale uważam, że jeżeli rzeczywiście byłaby sytuacja taka, że ta wiedza co do zasady miała być przeznaczona dla opinii publicznej, no to ta okoliczność, że zrobił to premier, a nie na przykład prokurator generalny na konferencji, no to jest jakaś... Jest to jakaś nieprawidłowość formalna, ale moim zdaniem nie nosząca cech przestępstwa. Natomiast tu się dowiadujemy, że to jest z tego artykułu 1 i to rzeczywiście jest dosyć karkołomne. Natomiast pani prokurator Adamiak powiedziała, że Waldemar Żurek dla świętego spokoju uzyskał jeszcze zgodę referenta. Tu nie jestem do końca pewien, czy dobrze zrozumiałem, czy to się odbyło na bazie przepisów właśnie kodeksu postępowania karnego, artykułu tak, 156, paragraf, no mieszał, paragraf 5, tak. Czy to by coś zmieniło, jeżeli by referent wyraził zgodę na udostępnienie tych akt na bazie KPK? No bo to jest taka wiedza... rozumiem, tylko wpadnę słowo, ja rozumiem, że państwo kierując to zawiadomienie nie dysponowali tą wiedzą, bo konferencja była jak gdyby później pewnie niż skierowanie zawiadomienia. No ale już mamy tą wiedzę. Czy to by rzeczywiście coś mogło tu zmienić?
2: Nie, dlatego, że ta tajemnica postępowania przygotowawczego obowiązuje. Więc... Zastanówmy się, co jest istotą postępowania przygotowawczego. To, żeby, mówię o tym artykuł 297 kodeksu postępowania karnego, chodzi o to, żeby wykryć przestępstwo, ustalić przebieg, ustalić sprawców i pociągnąć tego sprawcę do odpowiedzialności. Trzeba ustalić wszelkie okoliczności. Jeżeli ktoś wychodzi gdziekolwiek, czy nawet podszeptuje komuś, nie musi to być mównica sejmowa, i mówi, czytałem, że w tych aktach jest to, to, to i to, to już każdy może się przygotować sobie linię obrony, bądź też umówić się z innymi osobami, żeby mówić to, co będzie w ich interesie, żeby na przykład uniknąć odpowiedzialności karnej, bądź też na przykład... zostać zakwalifikowanym jako osoba pokrzywdzona. A jednak istotą postępowania przygotowawczego jest to, żeby obiektywnie, żeby to nie powinno służyć żadnym rozgrywkom politycznym, ani jakimkolwiek rozgrywkom między kłócącymi się małżonkami, zwaśnionymi członkami, wspólnikami spółek, tylko to wszystko ma być zrobione obiektywnie. Stąd jest ta tajemnica i ta cisza byłaby w tym zakresie wskazana.
1: Oczywiście, no to w jakimś zakresie tą tajemnicę można też na pewno przeciwstawiać czasem po prostu jakiemuś interesowi społecznemu, wiedzy społeczeństwa. Natomiast tutaj ja mam ten problem olbrzymi, ten, który powiedziałem na początku, że my nie wiemy, czy te słowa cytowane... Po pierwsze, nie wiemy, kto je wypowiedział, tak? Bo pan premier był dosyć enigmatyczny. Nie wiemy, czy mówił to świadek, czy podejrzany, a to ma o tyle fundamentalne znaczenie, niech mnie pani poprawi, jeśli się mylę, że jeżeli mówił to podejrzany, to mógł zgodnie z prawem mówić nieprawdę prokuratorowi.
2: Mógł świadek, kłamać w żywe oczy.
1: A świadek był zobligowany mówić prawdę. Choć też nie zawsze, bo jest orzeczenie Sądu Najwyższego w siódemkowym składzie o mocy zasady prawnej, który mówi, że świadek, który zeznaje jako świadek, ale w takiej sytuacji, że w uzasadniony
2: grozi
1: sposób
2: mu odpowiedzialność karna.
1: Tak. Może też kłamać, więc tak naprawdę
2: Nie ma takiego przyzwolenia, że może kłamać, ale jeżeli by tak zrobił,
1: tak,
2: nie,
1: to
2: nie
1: podlega odpowiedzialności karnej. W każdym razie, no, my jako społeczeństwo zostaliśmy w mojej ocenie zdezinformowani tak naprawdę przez premiera. Nie poinformowani, tylko zdezinformowani, bo zostały rzucone jakieś słowa, nie wiemy, czy one są prawdziwe, czy nie.
2: Nie wiemy, jaki był status osoby wypowiadającej i co za tym idzie, jaka jest wiarygodność. Tak. Poza tym nawet gdyby były to zeznania świadka, który teoretycznie powinien zeznawać prawdę, to i tak nie mamy tej pewności, czy zeznawał prawdę, mógł też coś zataić, jak również mógł konfabulować, tak? Czyli nieświadomie składać fałszywe zeznania.
1: Trzymając się tego klasycznego rozróżnienia epistemologicznego, co innego jest kłamać, co innego mówić nieprawdę, tak? Kłamanie wymaga jakichś intencji, można mówić nieświadomie nieprawdę. No dobrze.
2: No i jeszcze przypominam, że składanie fałszywych zeznań to również zatajanie prawdy.
1: Będę śledził na pewno losy tego zawiadomienia. Nie wróżę Państwu sukcesów. W każdym razie na tym etapie w prokuraturze, a w sądzie, no to zobaczymy, bo rozumiem, że jeśli będzie odmowa wszczęcia, to będzie zażalenie.
2: Przez łzy, drodzy Państwo, niestety.
1: Ale to jeszcze jedno pytanie o sprawę sądy. I tutaj to chyba poproszę Panią, bo ja, no nie znamy tak materiału dowodowego sprawy. Ja nie oczekuję, że będzie Pani w jakiś sposób to recenzować, więc ja poproszę, żeby Pani się wcieliła w rolę rzeczniczki prokuratury właśnie krajowej. Czyli starała się pokazać mi jakieś racje takie, jakie hipotetycznie mogą stać za tym, że my nie wiemy, jakie zarzuty ma Przemysław Kraly. Czy w ogóle ma zarzuty i nie wiemy, jakie. Ja sam pytałem już wiele dni temu prokuraturę krajową, dostałem odmowę odpowiedzi, że tajemnica śledztwa. Dzisiaj na konferencji znowu padły te pytania, znowu to samo. No ciężko mi jest to zrozumieć jako po prostu obywatelowi w sytuacji właśnie takiej, kiedy premier mówi z mównicy fragmenty zeznań tudzież wyjaśnień, cząstkowe jakieś takie informacje są przekazywane, a zarzuty są nieznane. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, kiedy utajenie zarzutów ma jakiś sens, to jest wtedy, kiedy no trwa jakaś po prostu operacja, tak, prokuratury i służb, jest rozpracowywanie na przykład jakiejś grupy przestępczej i rzeczywiście fakt, że jakaś osoba w ogóle jest w orbicie zainteresowania prokuratury, też powinien być niejawny, tak? Znaczy mówię nieznany,
2: jeżeli,
1: tak?
2: Ale jeżeli miałby być niejawny i jeżeli pan Przemysław Kral miałby mieć, dążono by do tego, żeby uzyskał status świadka koronnego, to wszystkie te materiały powinny mieć status niejawny. Więc tym bardziej, jeżeli to były wyjaśnienia pana Krala przytoczone przez prezesa Rady Ministrów, to tym bardziej tutaj doszło do naruszenia prawa.
1: No tak, ale w tych okolicznościach, nie wiem, czy się pani zgodzi, no, że no, ciężko jest bronić tego zatajenia tych zarzutów, a one moim zdaniem jednak są istotne po prostu dla jakiejś takiej społecznej również oceny, no właśnie choćby tych świadectw, tak, premiera, tak, no bo ja bym chciał wiedzieć jako obywatel, o co podejrzewa się osobę, którą premier wykorzystuje do ataku na opozycję w gruncie rzeczy, tak?
2: Powiem tak, nie chciałabym w tym czasie być rzecznikiem prasowym prokuratora krajowego, bo rzeczywiście
1: krajowy jest na Europie, to teraz w tych dniach to generalnego.
2: Generalnego.
1: To pani Anna Adamiak wzięła na swoje barki.
2: Między innymi dlatego, że rzeczywiście te działania nie są kompatybilne. Jeżeli moje osobiste wrażenie jako obywatela, nie jako prokuratora po wysłuchaniu piątkowym było takie, że zresztą napisałam to na X-ie, że tak naprawdę te informacje służą jakiejś walce politycznej. Więc jeżeli służą walce politycznej, no to istotą jest osiągnięcie jakiegoś celu medialnego, przekonania ludzi, bądź też ich zmanipulowania. W sytuacji, w której prokuratura powiedziałaby, w jakim charakterze zeznawał pan Kral, jeżeli to były, znaczy w jakim charakterze.
1: Jeżeli to w ogóle on, tak?
2: Bo
1: to
2: w jakim charakterze wypowiadał się, o tak będzie najlepiej.
1: Jeżeli to w ogóle
2: czyli to
1: miało
2: były
1: miejsce.
2: Wyjaśnienia, czy były tak. Zeznania i czy były jego. Jeżeli by się okazało, że jest osobą podejrzaną, no to wracamy do punktu wyjścia, o którym powiedzieliśmy, że mógłby mówić nieprawdę. Jeżeli tak, to ten efekt, który mógł być zakładany w piątek, żeby go osiągnąć, nie zostałby osiągnięty. Mhm. Więc to jest moje spostrzeżenie jako obywatela. Natomiast to jest niedobrze, kiedy polityka miesza się z prokuraturą.
1: No tak, to na pewno jest niedobrze. Ale się miesza. No dobrze, to postawmy kropkę w tej zondzie krypto. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Sądzie Najwyższym. Otóż pani osiągnęła jakiś cząstkowy sukces procesowy w tej swojej sprawie dyscyplinarnej dotyczącej zawieszenia. Być może nie wszyscy czytają portal Wnet, gdzie to opisałem. Proszę słuchaczom przypomnieć w paru słowach, w paru zdaniach, czego w ogóle dotyczy ta sprawa, tak naprawdę skrótowo, no i co się wydarzyło.
2: Okay. Sprawa dotyczy tego, że po, w mojej ocenie, bezprawnym przejęciu prokuratury przez Dariusza Korneluka, prokuratora Bilewicza i tam grupy powiązanych z nimi prokuratorów, ja jasno od samego początku wskazywałam, że powołanie najpierw Jacka Bilewicza, potem Dariusza Korneluka na stanowisko PO, prokuratora krajowego i prokuratora krajowego, nastąpiło z rażącym naruszeniem artykułu 14 Prawa o prokuraturze i co za tym idzie, wszelkie ich decyzje kadrowe jako osób nieuprawnionych również były dotknięte tą wadą, czyli powołania wszelkich prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych również są obarczone tym rażącym naruszeniem artykułu 14 i 15 Prawa o prokuraturze. I prokuratura, nowi włodarze prokuratury wytoczyli przeciwko mnie ogromne działa, wskazując, że moje informowanie ich, tak, i o tym, że nie mają uprawnień na przykład do wydawania mi poleceń służbowych albo właśnie wglądów akta moich postępowań, bo to nie jest tak, że każdy z 6000 prokuratorów może sobie przyjść i sobie zobaczyć moje akta, to ja muszę wydać zgodę w trybie właśnie tego artykułu 156 KPK, o wyrażeniu zgody na wgląd w akta innych prokuratorów, którzy nie są moimi prokuratorami przełożonymi. To były zdaniem osób, które faktycznie teraz kierują prokuraturą, moje działania były nacechowane ogromnie złym ładunkiem społecznym i były bardzo szkodliwe dla postępowań przygotowawczych, jak i dla samej prokuratury, dla jej wizerunku i w szczególności autorytetu. Postawiono mi zarzuty dyscyplinarne, a w dniu, w którym Trybunał Konstytucyjny potwierdził prawidłowość mojego rozumowania, zostałam zawieszona.
1: Orzekając w sprawie rozumiem prokuratora krajowego, tak?
2: Tak. 22 listopada 2024 roku. Wtedy zostałam zawieszona. Następnie sąd dyscyplinarny dwukrotnie przedłużał to zawieszenie. Ja oczywiście zarówno od zawieszenia, jak i od przedłużeń złożyłam środki odwoławcze. No i właśnie w zeszłym tygodniu jeden z tych pierwszych środków odwoławczych został pozytywnie rozpatrzony, gdzie Sąd Najwyższy przy zdaniu odrębnym ławnika
1: Stanisława Adamskiego. Tak się nazywa ławnik.
2: Tak. No pamiętam go z Facebooka ze zdjęciami 8 gwiazdek, więc to pamiętam w sensie dopiero po orzeczeniu postanowiłam przyjrzeć się działalności prywatnej pana ławnika. W każdym razie wtedy Sąd Najwyższy uznał, że działania, które podejmowałam przy właśnie istniejącym sporze co do prawidłowości tych powołań, nie naruszały autorytetu prokuratury. Stąd przedłużenie zawieszenia, bo to akurat było posiedzenie w przedmiocie odwołania od pierwszego przedłużenia. Stąd to przedłużenie było niezasadne, nie miało podstaw merytorycznych i Sąd Najwyższy je uchylił.
1: I jakie to, czy myśli pani, że będzie to miało jakieś skutki praktyczne dla pani? Znaczy zmierzam, no wiadomo, ustawowo, no to Sąd Najwyższy tak jakoś ujednolica linię orzeczniczą i ma porządkować w zakresie tym sądowym, jakiś po prostu ujednolicać ten system odczytywania prawa, ale czy myśli pani, że pani ci przełożeni, tudzież quasi przełożeni, wezmą to pod uwagę, jeżeli zaistnieje ponownie taki spór, bo on przecież nadal może zaistnieć, tak?
2: Absolutnie może nadal zaistnieć. Ja wróciłam do pracy, otrzymałam referat gospodarczy ponownie, więc znów może dojść do takich problemów, bo dokładnie ja, uważając, że jeżeli ktoś nie ma uprawnień do wydawania jakiejś decyzji, czyli jeżeli chce wydawać te decyzje, to przekracza swoje uprawnienia. Jeżeli ja bym mu pomogła w tym, to ja bym miała w mojej ocenie zarzut pomocnictwa do przekroczenia uprawnień. Więc rzeczywiście, no, nie sądzę, żeby zmieniło to postawę osób aktualnie sprawujących władzę w prokuraturze. Niemniej jednak może w tyle głowy zacznie dzwonić taki dzwoneczek, że może jednak uświadomią sobie, że te uprawnienia mogą być przekraczane. Tak? Mhm.
1: To jeszcze w nawiązaniu do tej sprawy, tego samego dnia, kiedy to orzeczenie zapadło, w mediach społecznościowych sędzia Paweł Strumiński z Gliwic, sędzia cywilny, cywilista, jeśli dobrze pamiętam, i pani...
2: No ja nie wiem, czy nie karnista, ale nie jestem pewna.
1: A to no być... No dobrze,
2: to
1: nie będę się
2: sprzeczał. To musimy zweryfikować, no, tak.
1: Rzecz w tym kontekście drugorzędna. I pani prokurator Ewa Wrzosek podali dalej, a pan sędzia wręcz z komentarzem, więc w ogóle nie można

0: dalej. A to jeszcze jest bardzo śmieszne, bo to pani Wrzosek podała dalej ten wpis. Tam było stwierdzone, że to neosędzia, tak? Maria Szczepaniec, że neosędziowie panią przywrócili do czynnej służby po zawieszeniu, co jest po prostu nieprawdą, bo zrobił to sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym Waldemarze Żurku wcześniej, tak? A to postępowanie w Sądzie Najwyższym to z uwagi na charakter taki procesowy tego postępowania, no po prostu te rozpoznanie tego środka odwoławczego miało już miejsce wtedy, kiedy pani już wcześniej wróciła do pracy, więc fake za fejkiem. Ale jak to jest, znaczy, dokąd my w ogóle doszliśmy, tak, że po prostu sędzia, już pani Wrzosek, to już mniejsza o panią Wrzosek, bo tutaj to już, no, ona zresztą to tylko podała dalej, to hipotetycznie, teoretycznie mogła to przypadkiem kliknąć, co raczej nie wierzę, ale jest to możliwe, ale tam ten człowiek to skomentował z takim też jakimś drwiącym czy szydzącym z panią komentarzem. Dokąd my doszliśmy, że sędzia podaje dalej wpisy hejterskie, nawet po prostu nie weryfikując jakichś podstawowych faktów?
1: No ja generalnie jestem bardzo zawiedziona społeczeństwem w tym zakresie, w zakresie siania informacji, w zakresie wyrzucania takiej niechęci, takich bluzgów, niektórzy użyliby określenia, przepraszam, żygów, wszystkich, całego zła tego świata wyrzucania do internetu, które tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie ma nic wspólnego z godnością nawet tej osoby, która to pisze. Tak? To jest przerażające i ja staram się nie wchodzić bardzo długo powstrzymywałam się od aktywności internetowej.
0: Ale jak już pani w nią weszła, to już na całego.
1: No nie na całego, bo rzeczywiście staram się, żeby moje wpisy nie miały takiego charakteru jak pana sędziego, bo w mojej ocenie rzeczywiście to uchybia godności sprawowanego urzędu. Rozumiem emocje, niemniej jednak zawód, który wykonujemy, jeden i drugi, wiąże się z określonymi ograniczeniami. Patrząc na przykład na tego sędziego bodajże Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który już tam wiele spraw dyscyplinarnych
0: jest
1: miał,
0: taki, tak,
1: też nie jest w stanie powstrzymać tej swojej aktywności internetowej. No, ja bym może obydwu panom sędziom radziła pisać pamiętniki i wspomnienia. Może bym za 10-20 lat je opublikować. Natomiast to, co sposób wyrażania swoich opinii, i wpisuje się w taką polsko-polską walkę społeczeństwa, ludzi, którzy mają odmienne poglądy. Ja bardzo bym nie chciała, żeby tak było. Ja znam wielu ludzi, którzy mają inne poglądy niż ja. Ja to szanuję, nie wyśmiewam się z nich. I mam nadzieję i oczekuję tego samego od drugiej strony, a tym bardziej od osób, które wykonują zawód zaufania publicznego.
0: Tu wspomniałem o pani tym fałszywym referacie, ale jeszcze przypomniało mi się w kontekście tego poprzedniego wątku, czyli Zonda Krypto i z pani referatem, tak mi się to skojarzyło naokoło, z prokuratorem Młynarczykiem. Tutaj mówiliśmy o tej super tajnych zarzutach domniemanych, jeśli one w ogóle są, super tajnych zarzutach wobec Przemysława Krala, że nawet nie można powiedzieć, czy w ogóle ten szejk miał zarzuty. Natomiast była taka sprawa prokuratora Młynarczyka, gdzie ogłosił zarzuty kobiecie za ujawnienie w przestrzeni publicznej samej informacji o tym, że ona była przesłuchiwana, tak? Czy ja dobrze pamiętam? Tak mi się to skojarzyło z panią, bo pani przejęła, znaczy prokurator Młynarczyk kiedyś po pani przejął referat i to była dosyć...
1: Nie, to było zupełnie inaczej. To ja... redaktor Jałoszewski mógłby się wypowiedzieć w tej sprawie, bo mnie, tak, bo mnie bardzo obsmarował, wskazując jednocześnie, że nie, sugerując, przepraszam, sugerując, że nie mogłam sama podejmować żadnych decyzji w związku z tym, kto jest moim mężem, i zapewne wszystkie moje działania były inspirowane.
0: Bo pani mąż jest prokuratorem prokuratury krajowej, tak? Tak. Z uwagi na jakieś jego wyższe stanowisko w prokuraturze.

0: zdarzył?
1: No, raczej poprzednią pracę, zanim został prokuratorem. W każdym razie ja mogę o tym mówić teraz dlatego, że to wszystko było w prasie podane. No, rzeczywiście prokurator Młynarczyk postawił zarzuty pewnej pani, która nieprawidłowo zachowywała się w internecie, obrażała ludzi. Część jej wpisów rzeczywiście była bardzo obraźliwa, część moim zdaniem taka nie była. Stąd moja aktywność na tym polu się zrodziła. Natomiast...
0: Ja tylko wpadnę, bo mi się mózg wyłączył, ja to powiedziałem w nawiązaniu oczywiście do słów premiera, o to mi chodziło.
1: Ja zrozumiałam, że o to chodzi.
0: Źle to wyraziłem.
1: I prokurator Młynarczyk postawił tej pani podejrzanej dodatkowy zarzut ujawnienia tajemnicy postępowania przygotowawczego, w związku z tym, że ona w internecie powiedziała: halo ludzie, było u mnie przeszukanie, zatrzymali mnie, czy tam zatrzymali mi komputery i byłam przesłuchiwana. Mhm. I ona z takim wielkim rozżaleniem to powiedziała. I za to właśnie miała zarzut. Przy czym w artykule 241 i orzecznictwo co mówi, że to chodzi o ujawnienie tajemnicy z akt postępowania.
0: Czyli treści tych czynności, a nie sam fakt, że one...
1: A to, że ktoś powie, zostałem zatrzymany, było u mnie przesłuchanie, no w mojej ocenie tej odpowiedzialności nie rodzi. Sąd w pierwszej instancji, z czym ja się nie zgadzam, nie uniewinnił oskarżonej już z tego czynu. Stwierdził, że jest to znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. Została wniesiona od tego apelacja, ale chyba nie zakończyła się powodzeniem. To kto inny wnosił tą apelację. Natomiast...
0: Rozumiem, że brak znamion pani zdaniem powinien być, tak?
1: Tak, ale w tym momencie, jeżeli sąd uważa, że doszło w takim przypadku do ujawnienia tej tajemnicy postępowania przygotowawczego, no to tutaj mamy grubszą sprawę.
0: Tak? No tak, tak, tak. Aczkolwiek ten spór o tą podkładkę, o której rozmawialiśmy z tej dwunastki ustawy Prawo o prokuraturze oczywiście dodaje
1: tutaj
0: nowy...
1: Ja też się tutaj nie zgodzę z tym paragrafem 12, z artykułem 12 paragrafem 2, dlatego że tam jest zwrot, że oni osobiście mogą mediom ujawnić. Tak? No jakby nie patrzeć z góry, z dołu, z boku.
0: Donald
1: czy
0: Tusk to nie Waldemar Żurek, zgadzam się z tym.
1: To nie jest, prezes Rady Ministrów nie jest prokuratorem.
0: No cóż, patrzę na zegar, 18 ta wybiła w tym momencie. Musimy kończyć.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani prokurator za rozmowę. Pani prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska była moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
2: Prawo dajnia. Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie!
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.

0: Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, wracamy z powrotem po wakacyjnej przerwie w rozmowach, po muzycznym zakątku sierpniowym do naszych poważnych rozmów rolniczych. Dzisiaj moim gościem jest w sumie na stały rolnik, z którym często się łączymy, bo już kilka razy w zeszłym roku i w tym roku się łączyliśmy, żeby dowiedzieć, co dzieje się w Sanoku, co dzieje się na południu Polski, jak to z tym rolnictwem jest. Halo, halo, tatku. Czy mnie słyszysz?
2: Halo, halo, słyszę.
1: Witamy cię, Tadeuszu, bardzo serdecznie. Powiedz, miałeś teraz dożynki, organizowałeś swoje dożynki, to już który raz one u ciebie się odbyły?
2: Tak, odbyły się dożynki, 9. już edycja, pełne zdrowia, ekologiczne dożynki, 21-22 sierpień, jak zwykle pełno ludzi, stoiska z całej Polski. No i mam trochę takiej właśnie informacji od rolników, od konsumentów, bo to jest właśnie wydarzenie, które skupia, to jest taka mała Polska, to jest mała, taka mikro Polska w pigułce, dlatego że jak ktoś tam przegląda rejestrację z miejscowych, to każde auto z innego powiatu.
1: No, wiem, że do ciebie ludzie tłocznie przybywają z całego kraju, no nie tylko z powiatu i nie
2: Szanowny
1: tylko z województwa.
2: Szanowny pan Piotr też był.
1: Byłem. Kiedyś dotrę jeszcze, to na pewno.
2: Myślę, że z Radiem Wnet na 10. pełne zdrowia za rok. No. Już zapraszam widzów również, słuchaczy. No więc co się dzieje na południu? Na południu jest hydrologiczna susza. Rzeki powysychały w lasach, potuczki takie różne, takie drobne strumyki, rzeki. No i studnia moja, która była nie do pokonania, też wyschła, ale jest jakieś zapasowe źródło. No więc na północy trochę pada, z tego co wiem.
1: Tak.
2: Na południowym wschodzie też szału nie ma. Natomiast całe południe też, bo też mamy tutaj, mam klientów sklepu naszego, właśnie Wyciskaj Zdrowie. Mamy z Niemiec też i klientka dzwoni z prośbą o siano. No to tak po prostu dało mi to dużo, dużo do myślenia.
1: Siano do Niemiec. To co się u nich stało?
2: Siano do Niemca ostatnio do Polski jechało.
1: No.
2: No co?
1: Co? Też susza, tak? W Niemczech.
2: Susza wszędzie. We Francji z kolei kukurydza urosła do 1 metra i wyschła. Po prostu już nie ma wegetacji. No więc nic co dobrego nie wróży. Raczej trzeba myśleć, kurczę, Himmel, jak to przetrzymać?
1: No i tutaj,
2: Może się powtarzać.
1: No ja tutaj oczywiście ze swoim stałym apelem od razu występuję do wszystkich rolników i do wszystkich, którzy z glebą mają do czynienia. Regenerujmy glebę, budujmy warstwę humusową gleby. To jest najlepszy bank wody, jaki można zbudować u siebie na polu w gospodarstwie. No i tak jak pokazują nasz przykład, tak, czyli tam, gdzie tą glebę mam zregenerowaną, nie miałem żadnych problemów. Plony są wspaniałe, a na tych glebach, gdzie jeszcze ta moja regeneracja nie postąpiła tak bardzo, ta różnica jest po prostu ogromna.
2: Jest ogromna, ja też zauważyłem, bo przekompostowałem takie 7-letnie takie siano, koszenie takie sanitarne i to właśnie tam wytworzyła się taka poducha materii organicznej, to działa jak gąbka. No i uczyli nas w szkołach o kompoście. Dziś w ogóle to mało kto wie, co to jest. Trawę wywożą z trawników na skład śmieci. No i tam tworzy się ta materia organiczna. Ja w tym roku nawet zakupiłem taką gotową. To pokazuje skalę praktycznie braku świadomości. Świadomości, nie wiedzą ludzie, co z tym robić. No to przecież to jest najlepsza rzecz do budowy materii organicznej.
1: No tak samo ze słomą. Zobacz, ilu rolników zostawia słomę na polach i ją pozwala jej się rozłożyć, a jak jednak w większości upraw jest to wyciskane, bym powiedział, do ostatniej kropelki, czyli nie dość, że kosimy, to potem jeszcze całą słomę zbieramy i na tym polu łyso potem.
2: Łyso i nie ma zmianowania. Jest monokultura. A nawet jak zostawiają tą słomę, to nie stosują właśnie tych pożytecznych mikroorganizmów, bo kiedyś wystarczyło zwykłą gnojowicę wywieźć i zrobiło robotę. Azot przetworzył to wszystko.
1: Tak? No, znaczy bakterie, a bakterie miały pożywkę, no bo ta słoma leżała, prawda, były te resztki pożniwne, no i one mogły sobie tam poszaleć, a teraz jak się rzuca na takie puste pole, no to nawet wiadomo, że jak się doda te bakterie, to jest lepiej, ale nawet no, tym bakteriom trzeba dać coś, żeby się mogły posilić.
2: Tak. Ja prowadzę od wielu lat ten projekt też. Zamieniamy trawniki na warzywniki, ale i trzeci też wchodzi taki na kuropaśniki, czyli wprowadzić zwierzęta. No ale ze zwierzętami jest problem, dlatego że no, cały czas atakowani jesteśmy przepisami. Do tego wchodzą te rozporządzenia afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy. To jest w ogóle wszystko wyssane z palca. Wiadomo, że wirus ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń nie przenosi się na człowieka. Powiem więcej, jeszcze w latach 90. były te po prostu uboje przeznaczane na rezerwy żywnościowe. Dziś utylizuje się zdrowe zwierzęta, a na to miejsce przyjeżdża coś z zewnątrz. I tutaj jesteśmy naprawdę, jak gdyby... Mamy problem, bo...
1: Ja myślę, że wiesz co, problem jest...
2: Za polskim rolnikiem, a zwłaszcza tymi, którzy mają hodowlę i produkcję zwierzęcą, nikt za nimi po prostu nie staje.
1: No to raz, a dwa, problem też jest, powiem ci, głębszy, bo też się temu przyglądałem, że też coraz gorzej jest z dobrymi gatunkami, czy kur, czy świń, czy krów, że to, no, może krowy to jeszcze najłatwiej, ale pozostałe, no to coraz... Trudniej jest dostać dobre, zdrowe zwierzęta, tak? Już te kury są tak zmodyfikowane w większości przypadków, że no, ja dam przykład na swoim własnym podwórku. Na przykład 2 lata temu wzięliśmy taką odmianę lekhorny, które no, teoretycznie są super produkcyjne. Po pierwsze, one się nie odnalazły w chowie pastwiskowym, czyli to zupełnie było dla nich obce, a po drugie, niestety, one nie zatraciły instynkt.
2: No bo to jest maszynka do znoszenia jaj, tak samo jak rasa krów holsztyńsko-fryzyjska, to po prostu to mleko, to trudno nazwać mlekiem, no, a jeszcze potem trafia do przetwórni i robią z niego to UHT, no to już wiadomo, co zostaje. Ale mam tutaj informację, jeśli nas słuchają rolnicy, a zwłaszcza może bardziej tacy pasjonaci rolnictwa ekologicznego, no bo jeśli chodzi o hodowlę świń, to jakieś tam wsparcie teraz wchodzi. Ja sam zastanawiam się, czy do tego nie przystąpić. No ale jest problem na przykład tak. No dla tych hobbystów 50 świnek to już jest dużo. Dostajemy tam 100 tysięcy takiego dofinansowania zwrotnego. To są na bioasekurację, na poprawienie tam
1: dobrostanu,
2: warunków
1: tak.
2: Bytowania, zagospodarowania na przykład paszy, siana czy słomy, no ale tutaj jest furtka, bo na przykład rasa puławska, ta z zasobów tych genetycznych, gdyby ktoś chciał ewentualnie się jak gdyby tutaj tym zainteresować, to wystarczy je mieć jedną sztukę, jedną lochę i to wsparcie można otrzymać. Boją się ludzie tych kontroli. Ja to myślę, że to dużo też zależy od urzędnika, od powiatowych lekarzy, weterynarii. Dobrej woli, żeby doradzić, nie straszyć, no bo rolnicy w zasadzie to nie lubią tej kontroli, tego nękania.
1: No, ja powiem ci, no ja się czuję nękany w tym roku. Ja już miałem 7 kontroli różnych instytucji u nas w gospodarstwie. Od wiolinów po sanepidy, powiem ci... Znaczy, ma to też swoje plusy, bo akurat 2 kontrole pobrały próbki zarówno naszej gleby, jak i próbki naszej żywności, żeby udowodnić, że nic tam nie ma, tak? Że nie wykazali żadnych pozostałości, a były przebadane na 500 różnych tych, że tak powiem... pozostałości po opryskach, o tak to nazwijmy.
2: Czyli jest nadzieja, że ci kontrolujący będą konsumentami.
1: Oczywiście. Nie no, byli, że tak powiem, pod dużym wrażeniem tego, że bo mówią, że w ekologii niestety się też trafia, tak zwani nieuczciwi ekolodzy się trafiają, tak, którzy tu piszą, że ekologia są w certyfikacji, a czasem sobie w nieuczciwy sposób pomagają, o tak to nazwijmy.
2: No tak, tylko że są takie paradoksy, na przykład, że wchodzi lekarz, robi zdjęcie, prawda, bo tam są jaskółki, no ale jaskółki jak są, to nie ma much, No i takie się to po prostu będę koło tworzy. No,
1: a nie, ze zwierzętami.
2: Zwracaj uwagę na takie drobne rzeczy. Przyjdzie stary weterynarz, no to każe zrywać, jak się jest upał 40 stopni, no mówi, weź chłopie, pościągaj te siatki z okna. A drugi przyjdzie, prawda, już na kontrolę, no to jest haczyk i argument, żeby nałożyć karę albo jakieś upomnienie, ewentualnie wstrzymać hodowlę.
1: No. No niestety, no nie z tymi zwierzętami u nas w Polsce jest coraz, zresztą w całej Unii Europejskiej jest coraz trudniej. Nie wiem, dlaczego jest taka nagonka na te zwierzęta, no bo bez tych zwierząt to tak naprawdę nie ma rolnictwa.
2: No ale nie ma przede wszystkim zdrowych, dobrych warzyw i z pełnym szacunkiem dla ludzi, którzy nie jedzą mięsa, niestety te warzywa nie mają wartości odżywczych.
1: Bez obornika nic wartościowego nie urośnie. Zresztą, jeżeli spojrzymy na cykl naturalny, na przykład lasu, no to las bez zwierząt nie istnieje. No, one są potrzebne.
2: Ale rzeczywiście. Do lasu nikt z kultywatorem nie wjeżdża.
1: Dokładnie.
2: Ja w tej chwili, udzielając wywiadu dla szanownych właśnie słuchaczy Radia Wnet, jestem w ogrodzie, kurki wchodzą sobie, zbierają resztki zielonej trawy, bo jakby tutaj przeszli goście Dyżynkowi, to tej trawy mało zostało. Zbierają sobie jakieś tam jabłka, ale przede wszystkim wybierają te muchówki, kleszcze. No na przykład taka paraliczka to potrafi wysprzątać z kleszczy z tych różnych robaków. O tym się nie mówi, tak? Mówi się o tym, że krowa powoduje tam jest powodem do tych gazów cieplarnianych. No ale nic się nie mówi, że słonie w Afryce też mogą podobnie, proszę pana.
1: Czy łosie w naszym lesie, no, które są pod ochroną.
2: Łosie w naszym lesie, żubry, białowieży.
1: Dokładnie.
2: I one też... To też działają na tej samej zasadzie. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, zresztą Światowa Organizacja Zdrowia, tam WHO już tam alarmuje, żeby zlikwidować hodowlę zwierząt, bo tam efekty cieplarniane i cudne. Nic bardziej mylnego, dlatego że jedna krowa równa się OZE. OZE to znaczy odnawialne źródło energii, tak?
1: Opowiedz
2: więcej. No i co ta krowa robi, dowiemy. Pasa trawę, wydala mocz, kał. To potem zamienia się w materię organiczną i jesienią przechodząc przez takie, mało kto wie, że tam po prostu, gdzie te grzyby rosną, to, nie, to jest sprawcą tego, są właśnie zwierzyna łowna, leśna i też rolni, bydło domowe, pieczarki przecież na łąkach, to przecież obserwujesz tam u siebie też.
1: No oczywiście, wiesz, u mnie teraz ten cykl postępuje, bo moje kury podążają na pastwiskach, w których wcześniej były krowy i powiem ci, że no przyrosty mimo tak zwanej suszy i tych wszystkich innych ekstremalnych warunków, no to jak zobaczysz naszą trawę, czy zobaczysz, co udaje się potem w kolejnych latach, że tak powiem, jakie warzywka tam sobie później rosną i jak one wyglądają, to aż ja się za głowę łapię, że takie...
2: Wiem, drogi panie, wiem, bo na tej kupie, to w tamtym roku rosła dynia, potem przeszły zwierzęta, na tej kupie siana.
1: No.
2: Potem przeszły zwierzęta i następnie w tym roku nasadziłem selery w takiej uprawie takiej współrzędnej i kapustę i tam gdzieś tam ogórek i cukinia i to wszystko rośnie jak głupie, gdzieś tam podkrada tej materii organicznej, trochę jabłonie podkradają, no ale i z boku rośnie pokrzywa. Także tam jest życie, no w tej glebie życie. Jak nie ma w glebie życia, to nie ma zdrowych warzyw. Jak nie ma zdrowych warzyw, to nie ma po prostu człowiek zdrowia, dlatego diety, które tam ludzie uciekają się raz do wegańskiej, raz do wegetariańskiej, inni tam do keto, a jeszcze inni karnivora, no to ja myślę, że człowiek powinien jeść wszystko. Może tam bardzo ważne jest łączenie tych posiłków, ale szukamy tylko dlatego, że coś w organizmie nie pyka.
1: No tak, a powiedz jeszcze, wróćmy do tych swoich dożynków. Kto w tym roku był na dożynkach? Kto u ciebie się udzielał? O czym były wykłady? No i czego można było się dowiedzieć? Jakie ciekawe wiadomości zostały
2: przekazane? Bardzo ciekawy wykład był na temat kasztanów jadalnych i właściwości orzecha. Pani Zużejowicz z koalicji Jarosławia Przeworska z Podkarpacia prowadzi szkółkę, jedyną w Polsce, jedną z nielicznych w Europie, kasztana jadalnego, 120 odmian, kolekcja, prawda, i orzech, i kasztan. I ona mówi na przykładzie własnego, własny przykład daje, jak, bo miała po prostu wypadek, kłodzony kręgosłup, jakieś inne dolegliwości, później się przepamiętały i ona pokazuje i mówi, co można z tego robić, rozkłada na czynniki pierwsze orzech, ale to co najważniejsze, to z odpadów tych kasztanów. Fajny wykład, pierwszy już został zamieszczony na naszym kanale Tadeusz Rolnik TV. Słabej jakości tam po prostu, no, syn uczy się prowadzić te wszystkie jak gdyby
1: social
2: działania.
1: Social media, no dokładnie.
2: Ta social media daje mu szansę, ale będą też inne właśnie też już wpuszczane odcinki. No kto był? No nasza pani, kochana pani profesor Cichosz, no, która po prostu przywraca to normalne jedzenie. I w jaki sposób też właśnie te zwierzęta mają wpływ na wartość dodaną, wartość gleby, a tym samym warzyw i owoców. No i pani Zofia Wolbrek od Konopi. Duże doświadczenie. Tam mieliśmy Sławka Dąbkowskiego o nanosylanie, to jeśli chodzi o produkcję roślinną. I też Silver Plus, jeśli chodzi o stymulatory wzrostu. No fajne rzeczy, dużo ciekawych właśnie konsumentów, no i tych wykładowców. Także z roku na rok coraz więcej się dzieje w tej materii.
1: Okej. Okay. A byłeś, mówiłeś, że byłeś teraz ostatnio na już klasycznych dożynkach w gminie obok, tak?
2: Tak, sierpień i wrzesień to są praktycznie, to jest miesiąc taki dożynkowy. No moje dożynki to różnią się zdecydowanie, znaczy się różnią się, charakter jest inny, prawda?
1: No tak, no u ciebie są dożynki.
2: A ja się tylko dodam, że jeszcze był prezes polskiej o ekologii, którego znasz, Czesław Mems. No i tam właśnie z północno-wschodniej Polski, Michał Toczyłowski, Marcin Knop, Jan Jaśkowski, no i lekarze, doktor Michał Mularczyk z małżonką, no też pani doktor. Co więcej jeszcze tam mogę dodać?
1: No i o czym mówili? Co ci lekarze tam opowiadali? Opowiedz.
2: No właśnie mówią dokładnie to, co pani profesor mówi, jaki wpływ na zdrowie ma żywienie i jedzenie. To, co powiedział Hipokrates. Niech pokarm będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pokarmem.
1: No tak, czyli wracamy.
2: A wracałem do tych dożynek. No to te dożynki takie tradycyjnie, wiadomo, skupiają dużo fajnych ludzi, zwłaszcza te koła gospodyń wiejskich, one mają taki charakter, taki tradycyjny. Te wieńce są takie piękne, że naprawdę jest co podziwiać. Zaczęło się od dożynek naszych tutaj właśnie sanockich, na których byłem właśnie starostą dożynkowym. Potem to były powiatowo gminne. Potem były moje. Następnie właśnie udaliśmy się do zaprzyjaźnionego Zamościa. To jest partnerskie miasto gminy Sanok. I tak się po prostu wymieniamy, oni przyjeżdżają do nas, my jedziemy do nich. No i właśnie wczoraj byłem też jako w charakterze tego symbolicznego starosty. I co tam zauważyłem? No właśnie to piękno i to wdzięczność stwórcy za plony. Naprawdę te wieńce, jeden lepszy od drugiego. I koło gospodyń, i właśnie one są takie happy, te babki częstują, dużo muzyki, dużo folkloru. No nie ma tych takich właśnie wykładów o zdrowiu, o tym jak przyrządzać te potrawy. Bardziej to jest taki folklorystyczny ma to charakter.
1: No i taki trochę happening, nie? Taki właściwie.
2: No, to też jest potrzebne, wiadomo, dla ducha i dla ciała. Natomiast na drugi rok szykujemy się do dziesiątych dożynek i no i myślę, że zjadą się wszyscy prelegenci, którzy byli właśnie przez te ostatnie 10 lat. I ja myślę, że pan Piotr Ostach z Radiem Wnet weźmie patronat medialny nad naszą imprezą.
1: Tutaj jakby jako audycja o stałej natury zawsze masz u nas patronat medialny nad twoimi wydarzeniami, bo wiem, że robisz dużo dobrego, zachęcasz ludzi, promujesz stare odmiany zbóż, promujesz to rolnictwo ekologiczne, regenerację, sam się edukujesz, więc jak najbardziej pełen szacunek z mojej strony i myślę, że nie tylko. Zresztą też niewielu słuchaczy nie wie, że gdzieś tam twój twój tak zwany burzliwy wykład w Sejmie, który wiele lat temu w Belwederze, przepraszam, nie w Sejmie, w Belwederze, który obejrzałem na YouTubie, był też przyczynkiem do tego, że dzisiaj jestem rolnikiem, więc tu jak najbardziej chylę czoła i chleb i zakwas, który od ciebie dostaliśmy na samym początku założenia Ostoi Natury, dalej jest rozmnażany, dalej pyszne chleby z niego wychodzą, już teraz z naszych własnych ziaren, bo tak samo tu też słuchacze się podzielę, że w sumie pierwszy orkisz też przyjechał od ciebie wiele lat temu.
2: Bardzo się cieszę i właśnie co ważne, że te chleby, właśnie to też zauważyłem, jest ta miłość do tego, tego symbolu chleba, jako chleba naszego powszedniego, daj nam i modlimy się w cichych modlitwach, żeby nam tego nie chleba nie zabrakło, no i ten chleb się niestety popsuł. I dlatego ta akcja Cała Polska Piecze Chleb. No i właśnie co zauważyłem na tych dożynkach, te chleby są tak piękne, one są pieczone z tego żyta jeszcze też, ale dodatek idzie tam mąki pszennej. Ja zachęcam, żeby zamiast pszennej dorzucać tej orkisiowej, ona ma podobne strukturę, kolor.
1: To też mąka pszenna, tylko po prostu orkisz jest specjalną odmianą pszenicy.
2: Pszenicy, nie czarujmy się.
1: Dokładnie.
2: No, ta pszenica, ta karłowa została zmodyfikowana. Czesław Męs, prezes Polskiej Ekologii, promuje pszenicę okrągłoziornową. To jest pszenica wymacalna. No więc wrócić do starych odmian też, nawet tych zwyczajnych pszenicy, będzie dobrze. Nawracając do chleba, no te chleby naprawdę piękne, one robią wrażenie. Każdy jeden zdobiony, no i te wszystkie właśnie takie prezentacje, to co najważniejsze na tych dożynkach, tak?
1: No, a jak powiedz mi, cały czas możemy u ciebie spotkać płaskórkę, samoprze?
2: Tak, u mnie jest cały czas w uprawie. Ja wsiewam też takim metodą kombinowaną. Na przykład w tamtym roku wsiałem płaskórkę wiosną wraz z nostrzykiem. Mhm. A nostrzyk był w plonie głównym, bo to jest roślina dwuletnia. I w tamtym roku właśnie jeszcze udało nam się tą płaskórkę skosić. Nostrzyk w pierwszym roku dorasta tak do 70 cm. Chociaż w sprzyjających warunkach podczas dojrzewania zboża przerasta, ale skosiliśmy, był niezły plon, a w tym roku już właśnie kosiliśmy nostrzyk, a z nostrzyka pozyskaliśmy miód nostrzykowy, za rzadko spotykany. W dobie szalejącej zakrzepicy to bardzo, bardzo ważna roślina, warto się nią interesować z takiego punktu właśnie zielarskiego. Mhm. Ale to trzeba wszystkie zioła też trzeba umiejętnie stosować.
1: A powiedzmy, jak z tą ustawą Lex Szarlatan, bo to teraz to jest taki...
2: No, ustawa została na razie wstrzymana. A, i jeszcze, kto był jeszcze u mnie? Był właśnie Łukasz Łuczaj, który się czynnie tam gdyby zaangażował w walkę i przeciwstawienie się tej szalonej ustawie. Ustawa, jak wiadomo, poszła do Trybunału. Co z tego wyniknie, to zobaczymy. Zresztą dr Michał Mularczyk, który występuje w telewizjach śniadaniowych, zwraca uwagę na to, że za różne jakieś takie po prostu drobne wykroczenia grożą kary, to kary do wielomilionowe kary i kilkukrotnie nakładane. Czyli jeśli ktokolwiek, jakaś instytucja większa czy mniejsza, producent ziół będzie łamał ustawę, a złamaniem ustawy jest na przykład, nie wiem, w tej chwili co, nazwanie coś, że coś leczy, to już jest zbrodnia. Czy tam jakieś zioła na przykład zakazane, typu wrotycz, glistnik jaskółczy, ziele, to jest jakieś szaleństwo. I wielomilionowe kary nałożone raz już kasuje przedsiębiorstwo rolne czy zielarskie, a jak to się będzie robić wielokrotnie, czyli praktycznie niszczenie polskiego zielarstwa. A i tak jak, Piotrze, obserwujemy tych ziół naturalnie mało, już rośnie tam na Podlasiu, znane są te firmy, które produkują i skupują, aczkolwiek zielarstwo samo w sobie już zanika.
1: No, powiem ci szczerze, że tych, tak jak kiedyś, tych tak zwanych osób z doświadczeniem zielarskim, które naprawdę rozróżniały zarówno te zioła polne, jak i zioła leśne, było sporo. Tak teraz naprawdę ciężko jest znaleźć, a jeszcze, żeby ktoś potrafił z tego zrobić, wyciągnąć tą esencję, czy zrobić, przerobić, przetworzyć, to tych osób, no już teraz, jakby to powiedzieć, ze świecą szukać. No.
2: Ze świecą, to są ludzie już w takim wieku, jak to się mówi, poburowym. No. I te panie, które przyjeżdżają, to one kochają te zioła. Taka pani Tomaszewska z tutaj z Wielopola Skrzyńskiego, która zakochana w ziołach, ona taka happy w tym roku była, bo jednak ludziom to otworzyło oczy i tak paradoksalnie nagłośnienie tej ustawy sprawia, że ludzie się jeszcze bardziej tymi ziołami interesują. No niestety, no co się stanie? No zejdzie to do podziemia. No ja pamiętam pierwszą piłkę z taką do nożnej gry kupiłem sobie właśnie przez zaoszczędzenie pieniędzy, zbierałem podbiał, jasnotę białą. No i taka cena za 100 kilo, za tonę, jakie to robiło wielkie wrażenie, jak ja zacząłem chodzić i zbierać te takie po prostu takie takie delikatne kwiatuszki. Szybko spędziło mi sens powiek, no ale na piłkę uzbierałem, kupiłem, wielka radość. W tej chwili to czasy się bardzo zmieniły, ale jeszcze jak dojdzie właśnie to niszczenie przez ustawę, no to już praktycznie niewiele nam zostanie.
1: No, wtedy będzie, no, będzie, nawet nie umiem sobie tego wyobrazić, no bo naprawdę podstawowe rzeczy, ja pamiętam zawsze całe dzieciństwo na wszystkie schorzenia, na wszystkie przeziębienia, na wzmocnienie, no to u nas w domu zawsze były zioła. Zresztą piękna tradycja herba polu, prawda, i paru innych, które jakby te zioła były zawsze dostępne i nawet w miastach, nie tylko na wsi.
2: A rzeczywiście. Jednak budżet korporacji farmaceutycznych jest miliardy wchodzą w grę i to chyba tylko z tego powodu, no ale ja myślę, mogliby sobie odpuścić, bo to dla nich to jest żadna konkurencja. Ja chyba, że wchodzą w to inne czynniki, ale to już nie temat na dzisiejszą dyskusję.
1: Jasne, czyli to zielarstwo u was też czuje się, że już ona po prostu schodzi do podziemia, zanika, tak?
2: Będzie schodzić do podziemia. Jak ustawa przejdzie, to trzeba będzie naprawdę uważać. Te w sklepach będą musiały, w zwykłych sklepach, nawet takich osiedlowych, będą musiały zniknąć niektóre rzeczy i one trafią tylko do aptek. A wiadomo, że te ekstrakty z ziół trafiają do leków i potem kosztuje to znacznie więcej.
1: Niż no, pozostanie tylko ci, którzy będą potrafili, no, czyli zebrać sobie samemu i samemu przygotować różne herbatki, napary, wywary.
2: Tak, ale pocieszające jest to, że przemysł produkcji konopi jak gdyby na nowo się odradza, jakieś tam wsparcia są, czyli konopie len wracają do łask. Na naszym tutaj właśnie wydarzeniu były dwa, może nawet na trzech stoiskach były odzież z konopi i z lnu. Były buty, ja sobie kupiłem buty z konopi, no. A była też koszula z pokrzywy.
1: O kurczę.
2: Czyli naprawdę piękne rzeczy i dużo fajnych takich dobrych też właśnie.
1: No,
2: też.
1: Bo przerwę ci, zwróciłeś tu uwagę na bardzo ważną rzecz, o której w sumie się bardzo rzadko mówi, czyli o tym, że tak jak złe jedzenie nastruje i wiadomo, że te schemizowane warzywa, ta schemizowana żywność, no i pozostałości, te pestycydy, które są jednym z największych, co jest potwierdzone badaniami, jednym z największych no, powodorów raka, można by powiedzieć, to tak samo niestety, o czym państwo nie wiecie, ta sztuczna odzież też, która, no, jak się nad tym zastanowić, no mamy do czynienia z odzieżą przez cały dzień praktycznie, przez od rana do wieczora mamy na sobie ubrania i teraz jeżeli te ubrania są wyprodukowane z materiału, który no nie jest dla nas...
2: Nie oddycha.
1: Nie chodzi nie oddycha, ale jeżeli tam są różnego rodzaju związki, to te związki mogą przez skórę tak samo wnikać.
2: Przenikać.
1: No. Więc...
2: No tak, dlatego jeśli mówisz o pestycydach, no to warto zwrócić na, przepraszam, warto zwrócić uwagę na glifosat, czyli ten popularny Roundup, gdzie w Niemczech jest zakazany, a w Polsce nadal jest stosowany i często stosowany też do desykacji, do zasuszania rzepaku, do zasuszania gryki, też innych roślin, które, prawda, mają problemy rolnicy ze zbiorem, no to prysną. Zresztą i tak, jadąc tam właśnie do Zamościa, tam jest zagłębie fasoli, gryki, no więc tam widać, jak tymi starymi metodami jeszcze rolnicy się posługują, robią koszenie gryki na tak zwaną pokosówką. Widziałem, tam właśnie leżą na pokosach jak ta gryka doschnie na, leżąc na tej tak zwanej pomieci, na siernisku, i wtedy wjeżdża kombajn, kosi suchą grykę. Teraz nikt się nie patyczkuje, jak mamy duże powierzchnie, nikt w to nawet nie próbuje wchodzić z takich czy innych powodów. Ale jest przyzwolenie i tutaj się nic nie mówi, że nie zwalcza się na rzeczywistych, prawdziwych, oczywistych powodów chorób nowotworowych, zwłaszcza przez te właśnie chemizację rolnictwa, a niszczy się tutaj przemysł, prawda, zielarski, no to także to się widać, to się nie trzeba kupy.
1: No, to naprawdę jest takie smutne, powiem ci, bo że nasi odbiorcy, klienci, konsumenci, powiedziałbym, dają się nabrać, nie? Że te reklamy i ten marketing przysłania wszystko. Jest często taki na granicy prawdy i nieprawdy, prawda? Że wiele tych przekazów marketingowych jest bardzo naciąganych, a potem jak przyjdzie do rzeczywistości, to okazuje, że sami sobie truciznę aplikujemy.
2: Ja myślę, że tam 90% reklam jest naciąganych, bo jak się reklam, mówiliśmy o tych ciuchach, żeby to komfortowo właśnie się czuć i żeby ciało, ja zwracam uwagę na to, żeby to ciało oddychało. Zresztą konopie mają te środki takie właśnie grzybobójcze,
1: leśniobójcze.
2: I teraz mamy takie reklamy, gdzie się reklamuje jakieś tam pigułki, żeby się nie pocić, żeby tam po prostu jakieś antyperspiranty. No to już samo się po prostu komentuje, co to ma być.
1: To jest
2: zatykanie porów w organizmie, to jest utrudnianie wydobywania, pozbywania się toksyn i różnych innych niepotrzebnych rzeczy z organizmu. Tak jest natura nasza, jak gdyby już ukształtowana.
1: Ja myślę, że kolejna w ogóle taka rzecz, która też trochę z jednej strony wraca niszowo, a z drugiej strony została zapomniana, to poszczenie, nie? Bo kiedyś się pościło, były posty.
2: Żeby się oczyścić.
1: Dokładnie, właśnie to jakby wynikało to z naszej wiary, tak, ale też okazuje się, że to była bardzo praktyczna rzecz, tak?
2: A to każda religia właśnie mówi o postach. Czy jakieś tam inne jakieś organizacje duchowe. Ja mówię, dusza pragnie postu, a ciało karnawału. Coraz więcej karnawału, a coraz mniej postu dla duszy.
1: No, teraz mniej tego właśnie. No tak, i trzecia rzecz, myślę, o której też tutaj warto wspomnieć, to no tego kontaktu z naturą, tak? Bez ekranów, bez tych impulsów.
2: Bez ozimienia, bo się szło w pole i się szło na bosaka po losie.
1: No, uziemienie, kolejna rzecz, ale już mówię w ogóle o... jesteśmy przebodźcowani na co dzień, tak? Docierają z wszystkich możliwych stron radio, telewizja, internet, ciągły magiel wiadomości, ciągły magiel rozrywki, a tak naprawdę no, nie ma tego momentu zadumy, nie ma tego momentu uspokojenia, oddechu, prawda? Tego, tak jak na przykład ja podziwiam zawsze moje panie, które z nami pracują, które potrafią po 4-5 godzinach pracy, no ciężkiej pracy z warzywami, prawda? Ciężkiej pracy w polu czy na przetwórni, wrócić do domu, zjeść sobie jakiś tam obiadek i pójść na 4-5-6 godzin pozbierać grzybki do lasu. No, to mało jest.
2: To jest dobry reset.
1: No, więc tu zachęcam wszystkich do tego, żeby do tej natury wracać, żeby no też właśnie wyłączać te wszystkie zakłócacze, te wszystkie krzykacze, które do nas krzyczą zewsząd. Wiadomo, no też jakby tak jak są audycje, czy są programy, czy są podcasty, które od czasu do czasu warto posłuchać, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby czegoś się dowiedzieć, ale no nie można tak całkowicie być od tego uzależnionym, bo to też powoduje, myślę, jakieś choroby psychiczne przynajmniej.
2: No tak, bo tutaj mało jest merytorycznych audycji. Ja nie chcę kadzić, ale ta audycja właśnie, którą Piotrze prowadzisz właśnie w Radiu Wnet, no to daje dużo takiej szeroko rozumianej edukacji. Taka edukacja właśnie, to się zrodził, taki pomysł na edukację zrodził się właśnie z tymi dożynkami, dlaczego one się różnią. Bo one są właśnie takiego szeroko rozumianej edukacji, podnoszenia poziomu świadomości, zdrowego żywienia, uprawiania gleby, stosowania właściwych metod uprawy gleby. Niekoniecznie trzeba jechać i orać pługiem. Najlepszym przykładem jest to, co głosisz ty, co to głosi Perkins, Joel Seratin, no to czy gospodarka regeneratywna, gdzie nie trzeba kopać, nie trzeba się napocić. Trzeba zastosować odpowiednie mechanizmy, połączyć zwierzęta, wpuścić te zwierzaki. Niech sobie grzebią, niech sobie tam po prostu przerabiają tą materię.
1: Jednym słowem, dać naturze zrobić swoją robotę.
2: Dać naturze zrobić swoją robotę.
1: No, tylko w sposób bardziej zorganizowany, nie, bo wiadomo, że jeżeli naturę zostawiamy samą sobie, no to za 25 lat zastaniemy las i tam tego pożytku dla nas ludzi będzie z niego mało. Natomiast zwierzęta tam będą żyły sobie świetnie, ale tu chodzi o to, żeby tak tą naturę posterować, żeby właśnie tymi swoimi naturalnymi procesami zapewniła nam dobrobyt, no, w dużym skrócie.
2: Ale to jeszcze 20 lat temu te ogródki działkowe tętniły życiem i tam na tych dwóch, trzech arach przecież tam ten było, kompost to była podstawa. Wszyscy wiedzieli, do czego to jest. Były króliki, były gołębie, jakieś tam po prostu inne zwierzaki takie użyteczne, kury piały na grządkach. No i to było z korzyścią i dla ziemi, i dla człowieka.
1: No, a od tego odchodzimy. No ja myślę, że drugą taką rzeczą, która mnie akurat bardzo, bardzo boli, to że bardzo wiele gospodarstw, które miały bardzo szeroki profil, takie gospodarstwa naszych dziadów przykładowe, gdzie no nie było gospodarstwa bez wielu różnych zwierząt i bez wielu różnych upraw, tak? Taki rolnik...
2: Ale Piotrze, jest problem, bo teraz nie może być krowa ze świnką, a już jak kura po podwórku chodzi, tam gdzie jest produkcja mleczna, to już jest jakiś, to już rolnik jest zbrodniarzem. A ja mówię przecież jeszcze, tłumaczę lekarzom, ja mówię przecież jeszcze nie tak dawno, wiejskich praktycznie oborach, to były dwa konie, koń, ewentualnie jeden. Czy to były dwie krowy, jakiś cielak, jakiś dorosły osobnik typu byczek, jakaś tam jałówka. A po znowu były świnki w tym samym jednym pomieszczeniu. Nad świnkami były kury, latały jaskółki. I co było jeszcze? Jakiś gdzieś tam jakaś owca się przewinęła, bo u nas w naszym domu to przerabiało się wełnę nawet z tych dwóch, trzech owiec. I mama robiła swetry, skarpety, czapki. I zwierzęta były zdrowe, wszystko się kręciło, każde gospodarstwo było samowystarczalne. W tej chwili praktycznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to nie ma bezpieczeństwa i to zapomnijmy o tym. Wystarczy jedna krowa i jakieś kurki na podwórku i koń był to podstawą, bo to była siła pociągowa. No i teraz jak paliwo osiągnie nam już teraz przekroczyć 10 zł, no to rolnicy nie wjadą w pole, nie obsieją. Jak się powtórzy na drugi rok jakieś takie okresowe susze, bo na północy może to was nie dotyczy, na południowym północnym wschodzie, ale mogą być znowu nawałnice czy jakieś inne zjawiska ekstremalne.
1: Grady w zeszłym roku na przykład.
2: No, grady i co wtedy?
1: No, będzie problem. No, ja już też nie mówię o tym, że coraz trudniej z tym materiałem siewnym, bo tak niewielu rolników, to co było jeszcze 20-50 lat temu normą, czyli że zostawiało się, żeby obsiać na kolejny rok, to teraz wszyscy czyszczą do końca, a za rok puka się gdzie? No, puka się do jakiejś tam firmy nasiennej czy jakiejś innej i jakby no, co roku startujemy od zera. Nie ma tego banku nasion w gospodarstwach.
2: Ale jest problem jeszcze natury genetycznej, dlatego że zboża, ta pszenica karłowa, ona w drugim, trzecim roku już nie daje plonu. One po prostu muszą iść z instytutu, bo plon jest marny. To musi być pszenica już jak gdyby z zakładu nasiennictwa, tak?
1: Mhm. Czyli,
2: instytutu.
1: Czy jest to celowe po to, żeby właśnie ten rolnik nie mógł sobie zachować tak naprawdę?
2: Nie, no to nie dotyczy, na całe szczęście nie dotyczy to rolników ekologicznych, którzy mają stare odmiany zbóż i to nie dotyczy, bo te zboża pierwotne, one mają ten gen przetrwania i jak gdyby na nowo się odradzają i tam nie ma plonów większych, mniejszych. Jeżeli zastosujemy właśnie taką metodę w rolnictwie regeneratywnym i zastosujemy te stymulatory wzrostu, czy pożyteczne mikroorganizmy, plony wzrastają i to jest przyjemne i ekonomicznie to się spina.
1: No spina się, poza tym no, tutaj wtedy mówimy rzeczywiście o bezpieczeństwie żywnościowym, bo takie właśnie gospodarstwo, które co roku jest w stanie tą produkcję praktycznie bez zewnętrznego wkładu samo wystartować i odtworzyć co roku, to na naszym rynku, a w ogóle w Europie to już chyba rzadkość. No poza ekologicznymi gospodarstwami, to praktycznie wszystkie konwencjonalne gospodarstwa w pełni są zależne od wkładu z zewnątrz. I to mówimy o takich kategoriach właśnie jak siła, czyli patrz, benzyna, ropa, maszyny. Mówimy o materiale siewnym i mówimy o całym cyklu nawożenia i całym cyklu jakby no, odchwaszczania i wspierania tych roślin. Czyli to wszystko jest zależne od dużych firm chemicznych czy różnych innych, które w sumie z rolnictwem mają niewiele wspólnego.
2: Bardzo ważne jest, żeby świadomość konsumencka rosła, dlatego że na przykład w tamtym roku ja zauważyłem taką rzecz. Rolnicy zostali ziemniakami w polu. Nie mogli sprzedać nawet po 20 parę groszy. Co się stało? Czy tego towaru zabrakło? Nie, no wręcz przeciwnie. Ja zauważyłem, już nie będę mówił w jakich, w tych wielkoprzemysłowych tych molochach. Ja byłem... Ciebie to też będzie chyba zdziwi, ale może wiesz o tym. No bo te ziemniaki ekologiczne w sezonie, jak się zaczyna sezon, to kosztują tam około dziesiątki. Potem schodzą na jakieś 5 z hakiem. No ale jak ja zobaczyłem zwykłe ziemniaki w markecie po 4 złote, na pewno nie polskie, pisze, że żółte i no nie, to są ziemniaki, to były ziemniaki jeszcze z zeszłego roku. Jak to się ma do tego, co jak potraktowano polskich rolników? To jest też wina konsumentów. Zamiast pojechać sobie do rolnika, zakupić takie same ziemniaki, a może nawet lepsze, za tam, załóżmy, złotówkę, no to teraz płacą sobie tam w sklepach po 4 złote i co?
1: Ja, no i właśnie to, że i to jest, trafiasz tu, w, że tak powiem, młyn na wodę dla mnie, bo ja to powtarzam jak mantrę. Drodzy słuchacze, drodzy konsumenci, wspierajcie rolników, znajdujcie rolników, bo po prostu rok, dwa, trzy i nie będziecie mieli już kogo wspierać i będziecie uzależnieni od tych marketów, od tych sklepów.
2: I wtedy będą płacić po 10 zł za zwykłe.
1: Dokładnie. Ziemniaki. I wtedy te ceny nagle z kosmosu...
2: Poszybują w górę.
1: Poszybują, tak. Więc jako...
2: Ja jeszcze mam takie jedno też takie właśnie apel do konsumentów. Pytanie. Każdy ma swojego rodzinnego lekarza i bardzo dobrze. A pytanie się rodzi. Czy ma swojego rolnika, którego kupuje warzywa, którego kupuje mięso, którego kupuje mleko. Jest ustawa o sprzedaży bezpośredniej w rolniczym handlu detalicznym. To wszystko jest legalnie. Jechać, zakupić, pomóc w wykopkach, w samozbiorach. To jest przyjemne. Nie trzeba chodzić z kikami. Można się pozginać, poobcować z ziemią, podładować baterie. Najlepiej jeszcze na bosaka. I wtedy jest też, jak to się mówi, ścisły związek ciała z duchem. I wtedy jedno i drugie działa.
1: No tak, tutaj się w pełni z tobą zgodzę. Ja myślę też, że bardzo ważne, a co, bo nie wiem, czy słyszałeś, co ma się dziać w szkołach, że w szkołach dzieciom teraz chcą ograniczyć mięso.
2: To, co teraz chodzi, to jest wywrócenie piramidy żywnościowej do góry nogami. To już jest po prostu przygięcie pały totalnie. Jeśli mamy soję genetycznie modyfikowaną, która w ogóle nie nadaje się do spożycia dla ludzi
1: i dla
2: zwierząt. No. Do tego dochodzi kukurydza. Jeśli nam się po prostu ogranicza posiłki białkowe pochodzenia zwierzęcego, no to ja odsyłam wszystkich do literatury doktora Jana Kwaśniewskiego, który już w latach 70-tych, 80-tych pisał o tym i mówił. I dobre proporcje białka zwierzęcego do węglowodanów i do tłuszczy. I o tym, co mówiła pani profesor Cichosz, to jest właśnie to. No i tutaj przykłady naszych dziadków, babci, gdzie dożywają tych 90 i więcej lat, a biologicznie człowiek jest zaprogramowany na 120, no ale ja myślę, żeby tak dobrze w zdrowiu do setki dociągnąć, no to przede wszystkim to musi być organiczna, dobra, oparta na dobrych tłuszczach i dobrych warzywach dieta, żywienie.
1: Co udowadniają Japończycy, prawda? Jest tam, są te wyspy takie, gdzie głównie się żywią lokalnymi rybami i lokalnymi warzywami i no, tam jest to...
2: To rośnie wokoło człowieka, tak. Około 100 metrów. No, 100 kilometrów.
1: 100 kilometrów to tak, to jest bardzo dobra zasada. No, ale myślę, że tutaj to, co mówiłeś i to będziemy powtarzać w kółko, czyli drodzy Państwo, omijajcie pośredników, idźcie bezpośrednio do producentów, odwiedźcie takie gospodarstwo, obejrzyjcie na własne oczy, jak ten rolnik to uprawia, jak on hoduje te zwierzęta. Jak
2: zobaczyć. Dokładnie. Właśnie to chodzi, żeby zobaczyć, żeby to poczuć, jakie tam, w jakich warunkach te są zwierzęta, w jakiej formie są, w jaki sposób uprawiane są warzywa, czym są zasilane, czy naturalnie. Rolnik, który nie ma nic do ukrycia, to jest rolnik, którego można obdarować zaufaniem.
1: Który, tak jak ja czy ty, my z przyjemnością oprowadzamy ludzi po naszych gospodarstwach, bo dla nas to jest wręcz powód do dumy, a nie powód, żeby coś ukryć, czy no wiadomo, że nie wszystko się udaje. Mamy też swoje porażki, nie zawsze każda uprawa wychodzi, czasem warunki, czasem błędy ludzkie, więc jak najbardziej nikt tu omnibusem nie jest i za takiego się nie podaje, ale no ani ja, ani ty konsumentowi czy klientowi, który przyjechał do nas po zakupy, nie zabroniłbym pójść nigdzie u siebie na gospodarstwie. Nie mam takich stref.
2: Ale gdzie... konsumenci dobrze właśnie się orientują i jak przejeżdżamy obok tych takich wielkoprzemysłowych farm, kurniki, czy to są prawda gdzieś jakieś chlewnie, no ten odór jest nie do zniesienia. A krowy, które leżą sobie na głębokiej ściółce, a głęboka ściółka to jest minimum 20 centymetrów, tam jest dużo materii organicznej, tam są pożyteczne bakterie. Krowy nie chorują na jakieś choroby racic, no i wygodnie sobie po prostu leżą. Zresztą powiem więcej, ci rolnicy, którzy dostosowują się do tych warunków higienicznych, tych właśnie jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą i mają ten rygor cały, ten chemiczny i stosowanie tych środków dezynfekcji, sami mówią, że rolnicy, którzy mniej przesadnie jak gdyby dbają o higienę, mają lepszą bakteriologię. No to z czego to wynika? Właśnie z tego, że jest dużo dobrych bakterii i w glebie, i w oborze naturalnych. To, co robią na przykład te pożyteczne mikroorganizmy, prawda? No. Dobrze wiesz, bo stosujesz. A tutaj o tym się nie mówi, tylko się cały czas naciska, żeby jeszcze bardziej wyśrubować te wszystkie jak gdyby zasady stosowania tych środków dezynfekcji i higieny. Powiem jeszcze taką jedną rzecz.
1: Poczekaj, ja ci jeszcze przerwę, bo tu mi ucieknie myśl, a to Salatin bardzo był, jak był u nas na wykładzie, to właśnie o tym powiedział. Opowiedział o tym, że jak...
2: Pij wodę z poidła.
1: Tak, że to tam, że pił wodę z poidła, to tam nawet nie tyle, ale on powiedział bardzo ciekawą anegdotę, mianowicie wzięli te jego kury i wzięli kurę z kurnika przemysłowego, no i okazało się, że ta jego kura, która jest w tych tak zwanych niehigienicznych warunkach i jeszcze bita do tego na dworze, na podwórku, jest dużo zdrowsza i ma dużo lepsze wyniki niż ta kura z tego przemysłowego, która prawie, że tak powiem, w laboratorium jest ubijana i która żyje na co dzień w laboratorium, no bo tak inaczej się nie da nazwać tych warunków, w których one żyją. I na koniec po przebadaniu, bo to normalnie państwowa inspekcja w tych Stanach go tam badała, no to była bardzo poważna sprawa, no bo oni jakby upierali się przy swoim, mimo że wyniki mówiły i to wyniki, które oni sami jakby sami dokonali tych badań, nie? Sami dokonali, pokazali, że tych złych bakterii jest dużo mniej w jego kurach, że pozytywnych bakterii w tym mięsie jest dużo więcej, no a mimo to mieli ogromne zastrzeżenia do tego, jak on to robi. No, to jest
2: dlatego taka... napisał książkę, wszystko co robię jest nielegalne.
1: Dokładnie.
2: Jestem fanem tej książki. A tu jeszcze taka ciekawa, znaczy co jeszcze warto zauważyć, co to, na co właśnie pani profesor Cichosz zwraca uwagę i mówi jako specjalista od żywności 50 lat pracy w tym temacie. Mleko 4 godziny od udoju ma wszystkie, spełnia wszystkie warunki, zasady higieny i żywności i bezpieczeństwa żywności. I to wszyscy wiedzą, którzy przebywali na wakacjach, mieszczuchy, które przyjeżdżały do

0: której nie ma w mleku przetworzonym. No więc to mleko, co jeszcze na co zwraca uwagę pani profesor Cichosz, że potem zostaje jak gdyby w warunkach odpowiednich, czyli te temperaturach dodatnich powyżej temperatury pokojowej i zamienia się w jeszcze wartościowsze zsiadłe mleko, które po prostu jest kluczem do zdrowia, do zdrowych jelit. Jak zdrowe jelita, to zdrowy cały organizm.
1: No tak, no dobrze. Dzisiaj już powoli będziemy kończyć. Ja tak, po pierwsze zapraszam Państwa, żeby odwiedzać Tatka Rolnika. Jeżeli ktoś tam jest z okolic Rzeszowa, Sanoka, to po zdrowe mleko, po dobre zboża, czy tutaj właśnie płaskówka.
0: Po edukację.
1: Po edukację jak najbardziej. Po dobry humor, no bo też myślę, że...
0: A to przede wszystkim o to chodzi. Ja jak dostałem informację, bo tak przegapiłem, dostaję tutaj jakiś telefon z redakcji. A ja akurat miałem jeszcze zapiętą dojareczkę, jak tam słuchacie chyba słyszeli, ucierak tam głos wydaje, tam gęś. No to jest zjawisko, które było w każdym praktycznie obejściu na wsi, coraz mniej tego. I wszyscy, którzy przyjeżdżają, to tacy happy, jak zobaczą krowy, czy kury, czy gęsi. Także zapraszam serdecznie.
1: No odwiedzajcie, wspierajcie Tatka. My tutaj
0: wszystkich rolników.
1: Tak, w ogóle wszystkich rolników, ale zwłaszcza tych rolników, którzy przede wszystkim produkują zdrową żywność, produkują tradycyjną żywność, ekologiczną, regeneratywną. Ich trzeba wspierać najbardziej, no bo jeżeli wy nie będziecie na to głosować, to ten sektor nie będzie się rozwijał, po prostu. Tak?
0: Pomagać im w samozbiorach, pomagać im przy wykopkach, to z korzyścią dla domowego budżetu i dla zdrowia.
1: Dokładnie. Ja zapraszam wszystkich oczywiście w najbliższy czwartek, piątek, sobotę mamy Biotech. W tym roku gość specjalny Richard Perkins, czyli taki mój główny nauczyciel, bo ja mogę powiedzieć, że Salatina bardzo szanuję i bardzo lubię. Natomiast ja wdrażam model Richarda Perkinsa w naszym gospodarstwie. Jest to Europejczyk, dużo bliżej w sumie Anglik, ale dzisiaj to już Szwed, bo on na stałe zamieszkał w Szwecji i też ma obywatelstwo szwedzkie i tam prowadzi swoje gospodarstwo, więc przyjeżdża nauczyć nas, jak tymi rolnikami regeneratywnymi być, jak robić to wydajnie, jak robić to ekonomicznie, jak robić to ekologicznie, więc bardzo duża dwudniowa dawka wiedzy, między innymi dużo będzie też o zwierzętach, dużo będzie o kompoście, więc jeżeli ktoś tej wiedzy jest głodny, to tu bardzo serdecznie zapraszamy. No ja oczywiście ze swojej strony zapraszam po nasze skrzynki z natury, w których mam nadzieję, że też zagości w końcu jakaś twoja mąka. Musimy się jakoś dogadać, żeby nasi klienci i słuchacze, którzy odbierają skrzynki po audycji, mogli trafić twoją płaskórkę albo samoprze. Myślę, że się jakoś tam dzwonimy i do której skrzynki dołączymy. No cóż, ja ci życzę jak zwykle wszystkiego najlepszego, oby ci się tam darzyło, oby zbiory były jak największe, żeby zwierzęta ci zdrowe były i żebyś w tym swoim dobrym humorze i dobrej aurze jak najlepiej sobie ze swoją rodziną żył.
0: My czekamy na deszcz, siano pod pierzynką, także może już deszcz padać. Także żałuję też, że nie mogę się zjawić na tych warsztatach z Perkinsem. Bo obowiązki jednak nie pozwalają.
1: No wiadomo, jak ma się żywe zwierzęta, to one nie przebaczają i trzeba im, może nie dużo, ale codziennie czas poświęcić. Dziękujemy ci bardzo, Tadeuszu. No na pewno za jakiś czas się znowu do ciebie odezwę, ale byłem bardzo ciekaw, jak te dożynki w 2026 roku, to tam się u was działo, więc tutaj serdecznie wysyłamy pozdrowienia i do usłyszenia.
0: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Drodzy Państwo, audycja Ostoja Natury, Studio Ostoja prowadzone przez Piotra z Ostoi Natury ma się już ku końcowi. Cóż, wracamy do naszego trybu rozmów, do tematów poważnych. Już teraz co tydzień goście, rozmowie o żywności, o zdrowiu, o rolnictwie. Też trochę o kucharzeniu, bo tak jak obiecałem, co jakiś czas będzie pojawiał się nasz kucharz z przepisami, żeby przyrządzić to, co w danym momencie jest najświeższe i na co jest sezon, bo też tutaj Państwa będę zawsze namawiał do tego, żeby

0: jeść to, na co jest sezon. A u nas sezon właśnie zaczyna się między innymi na jabłka, gruszki i na wiele innych pysznych jesiennych warzyw, owoców. Też w wielu miejscach pojawi się świeże mięsko po sezonie, prawda? Ludzie tam już powoli będą, zwłaszcza te hodowle, które są na dworze, to tak jak nasze kury czy gęsi, kaczki, to już wrzesień, październik, listopad to już są najczęściej ostatnie miesiące ich bytowania na dworzu, a potem zima, czyli przerwa, i do tej zimy warto się przygotować. Kisić, zakwaszać, mrozić, żyć zdrowo, żyć w dobrym humorze. I tego wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzę. A jeżeli ktoś chciałby skrzynkę od nas, naszego gospodarstwa, od naszych partnerów, mail pod zakupy @ostatnienatury.pl. Dodamy do listy i co tydzień będziemy Państwu wysyłać skrzynki do odbioru w Warszawie w poniedziałek po audycji. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Studio Ostoja. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: To była autopromocja.
7: Radio Wnet, więcej niż radio.
8: Czas nie tylko na country.

0: Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, godzina 19. To jest czas nie tylko na country. Jerzy Głuszyk realizuje naszą dzisiejszą audycję, pan Adam Czerpak. Dziś, proszę Państwa, będzie i mocne uderzenie, będzie dużo dźwięków. Będą też dźwięki subtelne i delikatne, czyli taka mieszanka tego, co w muzyce chcielibyśmy Państwu przedstawić w tych dwóch gatunkach, o których dziś sobie poopowiadamy, najciekawsze. Moim gościem jest Grzegorz Lewi.
1: Tak mam cię przedstawiać. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę Państwa, z Grzegorzem widzieliśmy się tutaj w naszej... Kiedy to było? Rok?
1: Chyba rok temu.
0: Rok temu.
1: I też mniej więcej w takim czasie, bo to pamiętasz, wspominaliśmy też piknik country w Mrągowie.
0: On właśnie, proszę Państwa, Grzegorz jest reprezentantem najbardziej progresywnego, takiego brutalnego rocka, jak się to nazywa? Ten
1: ekstremalnego.
0: Ekstremalnego, ale to się nazywa?
1: Death metal.
0: Cóż to jest, szanowny panie? Powiedz naszym słuchaczom, a już jeden słuchacz nas słucha, stały słuchacz Radia Wnet, witamy go. On się nastawiał, nawet napisał mi, no tego się po panu nie spodziewałem, no więc chcemy mu odpowiedzieć dzisiaj.
1: To dobrze, czy nie?
0: No zobaczymy właśnie, co on powie po naszej audycji. To opowiedz naszym słuchaczom, cóż to jest za cudo, ten death metal. To jest jakaś odmiana rocka, prawda?
1: W pewnym sensie tak, aczkolwiek rock zapoczątkował tą taką muzykę buntu, prawda? A potem kolejną konsekwencją był metal. Heavy metal, hard rock, heavy metal, a potem jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać różne podgatunki związane z muzyką metalową.
0: Powiedziałeś, że rock, no słusznie, to była muzyka buntu. No w ogóle, generalnie rzecz biorąc, gdzieś do lat 60. to ten bunt wyrażał się w różny sposób, natomiast już od tego pokolenia Dzieci Kwiatów,
1: dla niektórych Beatlesi byli nie do przełknięcia, prawda?
0: No tak, nie, no
1: To było mocne uderzenie, prawda?
0: Doskonale to wiem, bo ja jestem z tego pokolenia, Grzegorzu, gdzie właśnie byli Beatlesi, byli...
1: Ja prawie też.
0: Rolling Stonesi, ty to wiesz ze słyszenia, że tam się buntowano przeciwko nim. Ale generalnie rzecz biorąc, muzyka rockowa wyrosła z potrzeby buntu.
1: Tak,
0: pierwsze Woodstocki to były lata 60. To były protesty młodzieży wtedy, która jeździła na te...
1: Przeciwstawienie się pewnym normom społecznym.
0: Tak jest. Natomiast to wyniknęło zresztą jeszcze z Wietnamu też, czyli z wojny w Wietnamie, bo to był protest z jednej strony przeciwko normom rodziców, które przestrzegali ich rodzice, ale też to połączyło się również z takim buntem przeciwko polityce, która wtedy funkcjonowała. No dobrze.
1: Natomiast death metal poszedł jeszcze dalej.
0: No.
1: I to był też w pewnym sensie bunt przeciwko temu, co zaczęło dziać się muzyce rockowej i metalowej. Ci młodzi ludzie na początku w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie czy w Wielkiej Brytanii, w Birmingham, w Londynie, zaczęli przeciwstawiać się temu i starali się grać jak najszybciej, jak najmocniej, jak najbrutalniej.
0: Już rok mi nie odpowiadał.
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: No dobrze.
1: Zresztą ja ci powiem też taką sytuację, że ja w pewnym momencie, chociaż zaczynałem od bardzo zróżnicowanej muzyki, w moim domu się słuchało też bardzo, bardzo, bardzo różnej muzyki, to ja w pewnym momencie jako nastolatek też stałem się takim death metalowym, black metalowym ortodoksem.
0: Tak?
1: To był oczywiście bardzo krótki okres, bo w porę się, że tak powiem, ocknąłem i stwierdziłem, że no nie tylko tym death metalem się żyje, ale myślę, że takie dwa lata to było praktycznie tylko słuchanie takiej naprawdę ostrej, ekstremalnej muzyki, która mnie pochłonęła w pewnym momencie bez reszty.
0: Stańmy teraz tutaj w naszej rozmowie na tym etapie młodzieńczym Lewiego, który jako nastolatek już wykonywał muzykę, słuchał muzyki buntu wtedy.
1: Tak, na początku słuchałem. Ja wydawałem takiego kserowanego fanzina poświęconemu właśnie takiej muzyce. W Polsce rodziło się takie podziemie metalowe. Wszyscy pisaliśmy do siebie zespoły, właśnie wydawcy takich fanzinów, organizatorzy małych koncertów.
0: No właśnie,
1: pisaliśmy do siebie listy.
0: Ciekawe, jak to właśnie się tutaj, jak to pączkowało na polskim rynku, czyli poprzez dyskusje, fanziny wypuszczane, drukowane.
1: Tak, to pocztą pantoflową wszystko. Zresztą wiele przyjaźni pozostało do dzisiaj między mną a ludźmi, którzy na przełomie lat 80., 90. też zakładali zespoły, wydawali te fanziny i dla nas to był nasz świat.
0: Nie było komputerów, nie było internetu.
1: Jak się
0: komunikowaliście na te fanziny, były drukowane?
1: Pisaliśmy do siebie listy. Do tych listów obowiązkowo wkładaliśmy kserowane, to się nazywało flyery, które były jakby reklamówkami, w których opisywaliśmy, co się w tym fanzinie znajduje, czy co na kasecie demo, którą dany zespół nagrał, ile jest utworów, ile minut muzyki, oczywiście ile można to, ile trzeba za to zapłacić, żeby stać się posiadaczem takiej kasety, i czerwone przekazy pocztowe, listonosze mieli wtedy dużo pracy, zresztą
0: no tak, że
1: do mnie listonosz jak przychodził, no to ja dostawałem po kilkanaście listów dziennie. No. Teraz się dostaje maili tyle, prawda? Ja wtedy dostawałem normalnie poczty korespondencji takiej
0: troszkę,
1: analogowej.
0: Troszkę to, Grzegorzu, przypomina mi pierwszy okres działalności Stowarzyszenia Muzyki Country, bo to przecież też funkcjonowało taką metodą. Ludzie, którzy chcieli ze sobą rozmawiać, korespondować, którzy chcieli wiedzieć, co się dzieje, musieli się gdzieś zapisać do takiego ruchu, musieli gdzieś coś zapłacić za to. Potem musieli wysłać list i listonosz musiał z tym dotrzeć. Potem ktoś musiał na to odpowiedzieć, nadać na poczcie. To była bardzo skomplikowana na tamten czas, po to, żeby skrzyknąć taką grupę, czy stowarzyszenia, czy właśnie fanów tego typu muzyki. Skomplikowana i pracochłonna inicjatywa. Ale zostańmy na razie w tej opowieści o death metalu twojej na tym etapie tej opowieści, bo też, proszę państwa, my z Grzegorzem bawimy się muzyką. Kiedyś powiedzieliśmy sobie, i to właśnie przed tym pierwszym naszym spotkaniem, że on wyszuka utwory, które w obrębie tego metalu, czy artystów, którzy funkcjonują w obrębie metalu, którzy zajęli się tematami country, tak, i nagrali takie piosenki, a ja z kolei poszukam artystów kantrowych, którzy sięgali po rockowe, no może nie death metalowe, ale rockowe tematy, i takiego słuchaliście państwo na samym początku, bo to był Sturgill Simpson, no jeden z bardzo ciekawych artystów country, który wykonał utwór Nirwany, a Grzegorz przyniósł dziś do studia Make Him Believe pod wpływem pikniku country w Mrągowie, podczas którego żeśmy się spotkali, a Grzegorz wykonywał tam ważną funkcję, to postanowiłeś zaprezentować naszym
1: słuchaczom. Tak, ja już na naszym poprzednim spotkaniu zaprezentowałem państwu formację Volbeat, duński zespół, który wywodzi się z death metalu, bo wokalista tego zespołu, Michael Paulsen, grał kiedyś w death metalowym zespole Dominus. A oni nagrali dwie płyty, to tam za bardzo nie pyknęło, że się tak po młodzieżowemu wyrażę. Natomiast w momencie, gdy Michael Paulsen odkrył w sobie, że ma głos taki pomiędzy Elvisem, Johnny Cashem, a czymś właśnie takim bardziej ostrym, z chrypą i z fajną taką manierą wokalną, założył zespół Volbeat, który garściami czerpie z metalu, z country, z psychobilly i wielu innych gatunków muzycznych. I właśnie często nie boi się sięgać do repertuaru muzyków związanych z muzyką country, ale również też zaprasza gości z kręgu country na nagrania swoich płyt. Natomiast tutaj chciałbym przedstawić Państwu Making Believe w wykonaniu zespołu Volbeat, właśnie niesiony na falach wspomnień tegorocznego festiwalu bębnowego.
0: Bo ta piosenka się pojawiła w takim koncercie poświęconym Emilu Harris, najbardziej taką rozpoznawalną wykonawczynią, a szczególnie dla środowiska kantrowego tej piosenki, która w 50-tych latach powstała,
1: tak, prawda? 55.
0: To była właśnie Emilu Harris.
1: Tak. Tą piosenkę też wykonywał i Johnny Cash, i paru innych bardzo znanych wykonawców z kręgu country. Natomiast wydaje mi się, że Volbeat w tej swojej wersji super podkreślił ten charakter kantrowy tej muzyki, ale dodał do tego jeszcze takiego pazura i takiej fajnej motoryki do tego wszystkiego.
0: No to jedziemy, posłuchamy. Panie Adamie.

0: No bardzo podoba mi się ta wersja, proszę pana. Zachowana jest cała kwestia tego, tej linii melodii.
1: Tak, i to, tak. Ja właśnie to bardzo lubię w coverach, jeżeli jest zachowana ta linia, ta melodia główna. Jeżeli nie ma za dużo tam jakichś ozdobników, przeciągania tego wszystkiego, tylko zrobić fajnie cover, to po części zrobić go po swojemu, ale żeby on był rozpoznawalny, żeby był podobny trochę jednak mimo wszystko do oryginału.
0: No to zatrzymaliśmy się na twoim młodzieńczym, jeszcze nastolatkiem byłeś, kiedy zacząłeś interesować się tym gatunkiem muzyki. Tworzyliście wtedy społeczność ludzi zainteresowanych tą muzyką, ale ona, ten gatunek muzyki nie ma szczęścia specjalnie do mediów, prawda? Bo w mediach jest on rzadko prezentowany.
1: Wiesz co, i tak i nie, bo ten gatunek też ma swoje media. Bo
0: zresztą
1: Ja też jestem przedstawicielem tych mediów, bo
0: ty piszesz, tak, jesteś dziennikarzem.
1: Tak,
0: dobrze, a do tego też jeszcze dojdziemy. Natomiast wtedy, kiedy zaczynaliście,
1: tak, no to
0: ta muzyka
1: było,
0: nie była grana w stacjach radiowych.
1: W Polsce, chociaż i tak i nie, wiesz, bo władza komunistyczna, żeby troszkę
0: przewentylować
1: tak? tą młodzież, tak jak na przykład dała festiwal w Jarocinie, tak. to metalowcy mieli w drugim programie Polskiego Radia była audycja Muzyka Młodych, którą prowadził Marek Gaszyński.
0: I on tam nadawał taką muzykę.
1: Tak, on zapraszał gości, którzy prezentowali. To było przez... Zmieniała się pora nadawania tej audycji. Była w poniedziałki, potem była przeniesiona na wtorek, potem była na czwartek i zawsze w niedzielę rano o godzinie 7:10 była powtórka. Tej audycji, która leciała w tygodniu, i on tam przez trzy kolejne tygodnie prezentował płyty z zachodu przeważnie.
0: To które, wtedy rarytasy, bo tak, nie można było
1: no, tego... Nie było dostępu tak. do tych nagrań, a w ostatni weekend miesiąca było coś, co prowadził Krzysiek Brankowski z Metal Top 20 z Oleśnicy. Pozdrawiam Krzyśka, jeżeli słucha. Krzysiek miał masę kontaktów na całym świecie i prezentował właśnie zespoły z podziemia, takie mniej znane. Po jednym utworze wtedy były. Bardzo często się zdarzały takie sytuacje, że Krzyśkowi udawało się zdobyć pozdrowienia dla polskich fanów i to było puszczane na antenie Muzyki Młodych. Potem w Trójce...
0: Czy to była w drugim programie
1: tak,
0: wtedy na początku.
1: Potem w Trójce była audycja Metalowe Tortury. To Wojciech Mann prowadził. Czasami jego gościem był Roman Rogowiecki. W Rozgłośni Harcerskiej ówczesnej była Jacek Demkiewicz prowadził muzykę Metalowy Świat, bodajże się to nazywało.
0: Rozgłośnia Harcerska.
1: Rozgłośnia Harcerska
0: to była taka kuźnia tych późniejszych prezenterów muzycznych, którzy weszli do Polskiego Radia, szczególnie do Trójki na początek, prawda?
1: Tak. I wiesz, no, niby tego nie było, ale jakieś tam jaskółki się pojawiały.
0: Flesze tej muzyki można było gdzieś
1: przede
0: znaleźć.
1: Wszystkim to był taki boom, że na przełomie lat 80., 90. to wszystko taki wybuch nastąpił popularności, bo na koncerty metalowe był zapełniany do ostatniego miejsca katowicki Spodek.
0: Do tego też za chwilę wrócimy. Drogi Lewi, ale teraz ja się tobie zrewanżuję. Mianowicie, no. Może to jest zadanie prostsze niż twoje, mianowicie zespoły rockowe, ballady szczególnie, mogły być swobodnie transponowane na inne gatunki muzyki. I tak jest w przypadku tej piosenki, którą teraz wykona Chris Stapleton, no jeden z największych w tej chwili wykonawców muzyki country, a będzie to utwór Metallica. I posłuchajmy, proszę państwa, nasi słuchacze, po których pozdrawiam, niech zapoznają się teraz z Chrisem Stapletonem, jego wersją piosenki Nothing Else Matter, którą znać możemy właśnie z występów Metallica.

0: No, tutaj trochę było jeszcze, proszę Państwa, solówek.
1: Trochę zeszliśmy z dzisiejszej średniej.
0: Tak,
1: no jeżeli chodzi o te kwestie hałasu.
0: Tak, tak, zaraz do tego hałasu przejdziemy. Nie, ja powiedziałeś o metalice.
1: Że paradoksalnie po tej płycie, po czarnym albumie, z którego pochodzi Nothing Else Matters, to pomimo tego, że mnóstwo fanów, no oni stali się po tej płycie jedną z największych kapel w historii w ogóle muzyki, to jednak gro fanów, tych, którzy lubili z tego mocniejszego uderzenia, z tego thrash metalowego stylu, to jednak odwróciło się od nich.
0: No, ci, co się odwrócili, zasilili właśnie ten gatunek, który ty
1: to też,
0: reprezentujesz.
1: To też, dokładnie.
0: No i teraz, proszę Państwa, dochodzimy do pierwszego sedna sprawy, mianowicie Neolit. To jest zespół, w którym nasz gość jest wokalistą.
1: Tak.
0: Neolit tak. Nagrał teraz właśnie świeżo płytę, której premiera będzie miała miejsce
1: w najbliższą sobotę, 12 września. Zresztą jako release party będzie koncert w warszawskim klubie Voodoo. Mm-hmm. Zagramy na imprezie, która się nazywa Metal Commando i będziemy tam głównym daniem tego koncertu. Oprócz nas wystąpi jeszcze 4 inne kapele, więc zapraszam serdecznie. Natomiast Inbir, bo taki tytuł nosi nasza nowa 6. płyta.
0: To jest 6. już płyta?
1: Tak, 6. płyta, bo w tym roku też tak się składa, że obchodzimy 35-lecie istnienia zespołu. Miała swoją prapremierę teraz w ten piątek. Graliśmy na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. No, przyznam szczerze, że mieliśmy świetne przyjęcie.
0: Przy bardzo licznej publiczności.
1: Tak. Sporo, pomimo tego, że nie graliśmy jakby w takiej porze, która mogłaby sprzyjać temu, żeby mnóstwo ludzi się pojawiło, a jednak pojawiło się mnóstwo ludzi i otrzymaliśmy mega wsparcie od tych wszystkich słuchaczy, których w muzyce metalowej czy death metalowej nazywa się maniakami. Tej muzyki. Zagraliśmy między innymi utwór, który za chwileczkę sobie posłuchamy i to też jako ciekawostkę powiem, że ten utwór, który nosi tytuł Modlitwa na marny czas, jest pierwszym utworem w historii zespołu, który nagraliśmy w całości w języku polskim.
0: Bo w angielskim głównie pracujecie.
1: Tak. Zdarzały się jakieś tam wyjątki, że tam dwie linijki w tekście czy jakaś tam zwrotka były nagrane w języku polskim.
0: A jak w tej muzyce, w tym gatunku muzyki nagrywa się teraz płyty, wydaje się teraz płyty? Czy to są płyty w klasycznej formie CD? Czy to też wydajecie winyl?
1: W ogóle, metal to jest jedna z takich bastionów, gdzie słuchacze uwielbiają fizyczne nośniki. Zresztą Inbir dzięki naszemu wydawcy Deformating Production i drugiej firmy ADG Records, która również wydała, ukaże się na kasecie magnetofonowej, na płycie CD.
0: Czyli powrót do lat 80.
1: Dokładnie.
0: Wtedy, kiedy...
1: I w 3 wersjach kolorystycznych na winylu. Także będzie.
0: No.
1: Mamy już to, zresztą świetnie sprzedała się, przywieźliśmy już te płyty na koncert w Aleksandrowie Łódzkim i wyprzedaliśmy wszystko to, co mieliśmy na kompakcie, więc w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o metalowców, to kupują fizyczne nośniki i to serce rośnie. Tym bardziej, że na przykład my bardzo dużą wagę przywiązujemy do wydania, do kwestii graficznych. U nas Ta muzyka, teksty, oprawa graficzna, wizerunek sceniczny, wszystko łączy się. Bardzo, bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
0: Macie historię swoją, bo 35 lat to już jest rzesza fanów przez was wychowanych.
1: Z tymi fanami, wiesz, fanów to mieli Beatlesi. My mamy słuchaczy, maniaków i ludzi, którzy nas wspierają od tych 35 lat, wiesz.
0: Ale jak widać, warto dla nich wydawać, ja nie mówię o śpiewaniu, czy repertuarze, czy koncertach, ale wydawać dla nich edytorsko, nienagannie przygotowane wydawnictwa, bo oni są kolekcjonerami też tego, co robicie, skoro jest już szósta płyta.
1: Zresztą w tym roku jubileuszowym tak się złożyło, że wydaliśmy również nasz pierwszy album z 98 roku, Igne Natura Renovabitur Integra, czyli cała natura odrodzi się w płomieniach. Wydaliśmy po raz pierwszy na kompakcie, też w trzech wersjach kolorystycznych. Wyszło też wznowienie na płycie kompaktowej. A teraz jeszcze dodatkowo razem z tą nową płytą ukazuje się reedycja na kompakcie w odświeżonej lekko szacie graficznej I Am The Way, czyli naszej poprzedniej płyty, która też się wyprzedała. Cały nakład poprzedniego wydawcy wyprzedał się. Także...
0: No dobrze, ale wiemy, że te płyty, czy te wydawnictwa, szczególnie nową płytę, można kupować na koncertach waszych. Ale jeśli któryś z zainteresowanych słuchaczy zechciałby kupić tę płytę, to gdzie ma się udać, gdzie szukać jej?
1: Sklep naszej wytwórni Deformiting Production.
0: Aha, i po prostu na stronie internetowej.
1: Tak, jest. To wszystko wiesz, jest już teraz mamy takie czasy, że ten przemysł muzyczny metalu również całkiem nieźle funkcjonuje.
0: No. Moje pytanie miało podskórne też znaczenie, mianowicie czy takie sklepy jak Empiki, jak sklepy handlujące płytami, czy one również handlują metalem? Płyty.
1: Wiesz co, handlują metalem, ale tym takim bardziej mainstreamowym.
0: Rozumiem.
1: To są te bardziej znane kapele z tych większych wytwórni, które wiesz, nie chcę tu dotykać kwestii tego polityki sprzedażowej takich sieci jak Empik, czy wcześniej było w Mediamarkcie też były sprzedawane płyty i z metalem. Natomiast to wszystko przenosi się do internetu i przede wszystkim i na koncertach. Wiele takich wytwórni niezależnych, podziemnych, jak na przykład nasza wspomniana Deformiting Production, właśnie ma swoje sklepy. To jest wszystko mega legalnie.
0: Jasne.
1: Wszystko jest na wysokim poziomie. Nawet powiem ci szczerze, że w dzisiejszych czasach jest w jeden dzień jest wysyłka, zamówienie, a następnego dnia już przy dobrych wiatrach masz u siebie w paczkomacie czy listonosz przynosi świeżutką płytę.
0: No tak. Ja jeszcze błądzę w starych czasach mentalnie, stąd moje pytania. Ale teraz, cóż, no mamy tę modlitwę na marny czas, tak?
1: Tak jest.
0: To jeszcze o niej porozmawiamy po wysłuchaniu przez państwa głosu, który tutaj radiowego i szlachetnego mojego gościa.
1: Ja tutaj chciałem powiedzieć, że nie tylko ja się udzielam wokalnie w tym kilku innych kawałkach, tak? Mam w zespole dwóch również świetnych wokalistów, którzy też grają w innych kapelach, tak, gitarzysta z ER, który przez wiele lat był gitarzystą i wokalistą jasielskiej grupy Overlord, i Chris, który gra na basie, który już na wcześniejszych płytach mnie też wspomagał wokalnie, który grał kiedyś, by też był wokalistą, gitarzystą też z Jasła pochodzącej grupy Midgard.
0: Ale w tej piosence też
1: obaj.
0: Czyli we trójkę,
1: tak,
0: w trzech,
1: dokładnie. Wiesz, ja stwierdziłem, jak na próbach, czy na koncertach próbowaliśmy właśnie na trzy wokale śpiewać pewne rzeczy, że to kapitalnie wychodzi, to ma taką moc, że wiesz, wyrywa z butów. No to więc ciężko było nie wykorzystać.
0: Proszę państwa, słuchacze przy odbiornikach i komputerach, pilnujcie butów, bo możecie mieć je wyrwane. Lewi, zespół Neolit i modlitwa na marny czas.
2: Odpowiedź głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie.

0: Modlitwa na marny czas i zespół Neolit. Wokalista zespołu jest naszym gościem. Określano kiedyś ten gatunek muzyki, opisując jakby, my posłuchaliśmy dźwięków, i, że tak, nie ma tam specjalnie melodii.
1: O, nie zgodzę się.
0: Nie, ale mówię w opisach, do których docierałem, jest ekspresja, jest przede wszystkim, są emocje i wokal akurat, tutaj to ja oczywiście wszystko rozumiem, słuchając wokalu, ale bardzo często ten wokal jest schowany pod instrumentami, znaczy te instrumenty przytłaczają wokal. Za chwileczkę posłuchamy drugiego utworu, w którym ja, być może to jest kwestia jakości słuchu, ale ja tam nie bardzo byłem w stanie wyłowić.
1: Myślę, że to bardziej kwestia językowa. Rozumiem, o co ci chodzi dokładnie, a ja myślę, że to chodzi o kwestię, gdyby wiesz, no... Tak samo dla Anglika czy dla Amerykanina, gdyby mógł puścić modlitwę na marny czas, to też by miałby problem. Natomiast ja wiem o co ci chodzi, ale to jest taki środek ekspresji, wyrazu i ten wokal death metalowy, który się nazywa growlingiem, jest taką formą przekazu. To musi być mocny przekaz. Poza tym to, o czym...
0: Czyli to jest wykrzyczany właściwie. Wykrzyczany tekst, czyli ta warstwa jakby liryczna.
1: Dokładnie. A często się naprawdę pod tym wszystkim kryją naprawdę przemyślane teksty i ciekawe rzeczy.
0: Nie, no jestem przekonany.
1: Przemycane różne myśli autorów. Natomiast...
0: A czy tam jest ideologia, jakby, która...
1: Są zespoły, które przemycają jakieś tam ideologiczne kwestie związane z różnymi rzeczami, wiesz, no to nie jest tylko, no są zespoły, które hołdują śmierci, jakimś mrocznym klimatom. My na przykład w Neolit od 4 czy 5 płyt dotykamy tematów związanych ze starożytnym Sumerem, z Mezopotamią, z tamtymi klimatami i na podstawie tam wierzeń starosumeryjskich przekładamy to na jakby język bardziej współczesny. Mm-hmm. Oczywiście korzystając też często ze starosumeryjskiego języka, bo dużo u nas jest zwrotów w tekstach starosumeryjskiego języka.
0: Dlaczego ten kierunek wybraliście?
1: To jakoś naturalnie wyszło. Pisaliśmy kiedyś z moim przyjacielem Jackiem S. Tekst razem i on podrzucił temat, że fajnie byłoby nawiązać do takiego klimatu, bo czytał ostatnio jakąś książkę, jakiś starosumeryjski mit i całkiem fajnie to zabrzmiało. On jeszcze sięgnął po jakieś te sumeryjskie słowa, zaklęcia, tego typu rzeczy i to naprawdę fajnie się sprawdziło. I stwierdziliśmy, że no super będzie, jeżeli zrobimy z tego coś więcej. No i potem... wręcz koncepcyjne albumy wychodziły, całe związane jakąś pewną klamrą, mówiące o jakiejś jednej myśli, zaklęte w kilku tam utworach, prawda, i w ten sposób stwierdziliśmy, że będziemy to przekazywać. Zresztą kolejny utwór, którego posłuchamy, a przynajmniej fragmentu posłuchamy, bo też się rozgadaliśmy dosyć mocno, jak zwykle, to też Ashur Has Given Me a Brother też dotyka właśnie klimatów starosumeryjskich. Zachęcam do poczytania, bo bardzo ciekawa lektura. To jest jedna z najstarszych cywilizacji na świecie i tak naprawdę przez te wiele lat za dużo się nie zmieniło. Człowiek w dalszym ciągu popełnia te same błędy, robi takie same głupoty i to się nie zmienia. Poza tym cały czas pociąga go władza, chęć, jakieś instynkty związane z zemstą. Także to się nie zmienia.
0: Posłuchajmy teraz kolejnego utworu z waszej płyty.
1: Tak jest. Inbir, Ashur Has Given Me a Brother.

0: No, to czyli drugi utwór z płyty, a ileż na płycie mamy?
1: Jest osiem utworów, które nagraliśmy w własnym, każdy z chłopaków ma, że tak powiem,
0: możliwość
1: swoje domowe
0: tworzenia.
1: Studio nagrań, a wokale nagrywaliśmy w naszej sali na próby. Natomiast nad całością brzmienia potem zmiksował to, mastering zrobił Haldor Grunberg w swoim studio. I chciałem też zwrócić uwagę na okładkę płyty, która została namalowana przez warszawskiego artystę Artura Scholza. Przepiękny obraz, cudownie nawiązujący do tematyki wojny, bo imbir to w starosumeryjskim języku oznacza wojnę. I pięknie oddał klimat tego wydawnictwa. Doskonale to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o grafiki na całym albumie.
0: Poprosiłem mojego gościa dzisiaj, proszę Państwa, żeby powiedział mi też o początkach tego gatunku muzyki w Polsce i mamy taki utwór zespołu.
1: Znaczy ja chciałem w ogóle, bo generalnie scena death metalowa w Polsce jest postrzegana na świecie.

0: Więc to jest, przeważnie są to kluby, bo jednak ta muzyka najlepiej się przyjmuje, jest odbierana w klubach, nie? Mm-hmm. Przy czym to są różnego rodzaju kluby, no. Wejder akurat gra raczej w dosyć dużych klubach, także...
1: Ty piszesz zresztą o muzyce, tak, powiedz, gdzie można ciebie przeczytać.
0: Gazeta nazywa się Music Magazine i moim zdaniem jest to najlepsza gazeta w Polsce, która pisze o ekstremalnym metalu.
1: I to jest już od wielu lat zresztą.
0: Tak, wiesz co, Music wydawany. Też chyba 15-lecie w tym roku chyba obchodzimy i cały czas istniejemy. Oczywiście w wersji papierowej.
1: Tak.
0: W wersji papierowej. Zresztą teraz się ukazał nowy numer. Jest dostępny w Empikach. Jest dostępny też w naszym sklepie wysyłkowym. Mhm. Także no, metal ma się dobrze. Natomiast wracając jeszcze do Vadera, zagramy utwór Vicious Circle z ich debiutanckiej płyty The Ultimate Incantation, która ukazała się dla angielskiej wytwórni Earache Records, która była w owym czasie największą wytwórnią death metalową na świecie. Mm-hmm. I Vader zrobił coś, czego nie udało się żadnej kapeli spoza tak zwanej żelaznej kurtyny do tej pory. Vader przebojem wszedł, w cudzysłowie przebojem, ale takim kopem z buta wszedł na tą scenę metalową i po prostu zawładnął maniakami na całym świecie, co zresztą trwa do dzisiaj, a nie było to naprawdę takie łatwe. I tu szacunek jak zawsze dla Petera, czyli lidera zespołu Vader. Zresztą ja od samego początku, chyba od ich drugiego demo, które nosi tytuł Necrolust, które się ukazało się w pierwotnej wersji na kasecie z kserowaną okładką i które właśnie usłyszałem po raz pierwszy w audycji Muzyka Młodych u Marka Gaszyńskiego.
1: Posłuchajmy.
0: Vader Vicious Circle.

0: Vader. Najlepszy, mówisz, polski zespół.
1: Dla mnie tak. Tak. Dla mnie tak.
0: Proszę Państwa, no, przybliżamy troszkę dzisiaj w audycji Czas nie tylko na country, bo też jest tytuł no, dosyć jasno mówiący o tym, że
1: nie do country tylko, wrócimy.
0: Nie dodajemy tak muzyki country. No poznajmy także inne.

0: gatunki muzyki, ale także, tak jak powiedziałem na początku, troszkę wymieniamy się tutaj doświadczeniami i trochę doświadczeniami polegającymi na zaczerpnięciu tematów jednego gatunku przez artystów reprezentujących inny gatunek muzyki. I jeszcze dzisiaj, jak słusznie mówisz, Grzegorzu, wrócimy do country. Właściwie ilekroć się spotykamy, to tematów jest tak dużo, że nie starcza nam tej godziny i teraz właśnie też dobijamy do godziny, którą sobie zaplanowaliśmy na spotkanie i tak już docieramy do country powoli. Właśnie powiedz, to docieranie będzie polegało.
1: Bo chciałem najpierw zaprezentować Państwu mój ulubiony zespół death metalowy w historii, amerykański zespół Morbid Angel, który jest zespołem, który jest chyba najbardziej takim wpływowym zespołem, który wpłynął na największą ilość zespołów na całym świecie, które się na nim wzorują, którego muzycy są idolami dla wielu, nawet już teraz uznanych wykonawców na całym świecie. Natomiast chciałbym to chodzi o zespół Morbid Angel. Natomiast chciałbym połączyć to, bo wokalista zespołu Morbid Angel, David Vincent, również świetnie odnajduje się w stylistyce country. Więc może chciałem zaproponować takie połączenie, że posłuchamy sobie najpierw death metalowej wersji i tego wokalu Davida Vincenta z płyty Covenant, która jest uznawana za jedną z najlepiej sprzedających się płyt death metalowych w historii tejże muzyki. Z 93 roku płyta Covenant i zamykający ją utwór God of Emptiness.
0: No dobrze, ale zanim posłuchamy sobie tych dwóch utworów, to one będą kończyły pierwszą sekwencję naszego dzisiejszego spotkania, bo w tej drugiej trochę country nadam, pozwolisz. To jeszcze przypomnijmy, kiedy będzie ten najbliższy wasz koncert z nową płytą, czyli z premierą nowej płyty. Zaprosimy tam naszych słuchaczy. No i będziemy się żegnać powoli.
1: No wszystko, co piękne się kiedyś kończy. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do audycji. Natomiast zapraszam również słuchaczy audycji Czas Nie Tylko na Country na nasz koncert do klubu Voodoo w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 rozpoczyna się koncert, który się nazywa Metal Commando. Jest to 10. edycja festiwalu, na której zaprezentujemy oprócz nowych utworów z płyty Inbir, również przekrojówkę przez te nasze 30 parę lat grania.
0: No bo
1: będzie
0: jubileusz.
1: Również dostępna ta nowa płyta, starsze płyty na kasetach, na winylach, na kompaktach. Mamy też świeżutkie koszulki, które pięknie wyglądają. No, zapraszamy tylko przychodzić do Voodoo 12 września.
0: Grzegorz Lewi-Łukowski był moim i Państwa gościem. Tak, zapraszamy. Pójdźcie Państwo, obejrzyjcie i posłuchajcie. Warto poznawać. Mówię o słuchaczach, którzy do tej pory nie mieli okazji poznać może tego gatunku muzyki. Warto poznawać nowe rzeczy. A tych, którzy lubią ten gatunek muzyki, no to nie mamy co zachęcać.
1: Dokładnie.
0: Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję Ci. Nasza audycja jeszcze trochę potrwa, proszę Państwa, do godziny 20:30, ale najpierw posłuchajmy zapowiadanych utworów przez Lewiego.

0: Czas nie tylko na country.
1: No i zakończyliśmy, proszę Państwa, pierwszą część naszej audycji. Zostało nam jeszcze trochę minut do zakończenia całości, a ten ostatni utwór zaśpiewany przez Davida Vincenta, lidera jednej z ważnych grup death metalowych, no zabrzmiał jak dobre country, no może nawet trochę imitowany głos Johnny'ego Casha w piosence Drinking with the Devil. No a ja, proszę Państwa, przejdę do tego, do tej sekwencji już kantrowej naszego spotkania. W zeszłym tygodniu cała audycja poświęcona była zmarłej 25 sierpnia Dolly Parton, no takiej ikonie kultury amerykańskiej, kultury muzycznej. I pomyślałem sobie, że we wrześniu jeszcze w każdej audycji będę wracał do Dolly Parton, bo warto upowszechniać to, co Dolly stworzyła w tej swojej karierze długiej, bo ponad 60-letniej. Ona zmarła w wieku 80 lat, ale zaczynała jako bardzo młoda, nastoletnia dziewczyna, już profesjonalnie traktując muzykę country. Dwa utwory, oba właściwie nawiązujące do tematu naszego dzisiejszego spotkania, bo pierwszy utwór to będzie piosenka zespołu Led Zeppelin. Zeppelini byli z kolei bardzo popularni też w mojej młodości. Bardzo ich lubiłem i tu jest taka piosenka i ich utwór Schody do nieba, stworzona, napisana przez Jimmy Page'a i Roberta Planta. Dolly Parton zaśpiewa ten utwór sama, a potem wspólnie z Renée Fleming, wybitną piosenkarką, czy właśnie pieśniarką operową amerykańską, to wspaniały sopran, wykonają utwór In the Pines. To jest tradycyjny temat, ale najbardziej spopularyzowany przez Nirwanę właśnie, czyli znowu zespół nawiązujący do stylistyki, którą dzisiaj Państwu w pierwszej części proponowaliśmy. Dwa razy Dolly Parton, przy czym w drugim przypadku z Renée Fleming.

No, to Dolly Parton w repertuarze Zeppelinów, przed tym Nirwany. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Jest mi niezmiernie miło zapowiedzieć premierę płyty Randy Travisa. To pierwsza płyta po chyba 18 latach, a 13 lat czy 14 lat minęło od czasu jego udaru, który właśnie wyłączył go z działalności muzycznej. To będzie płyta, która została stworzona przez jego producenta z utworów odnalezionych w różnych miejscach, w wytwórniach, ale także w prywatnym zbiorze utworów nigdy nie wydanych przez Randy Travisa. I teraz może zdążymy dwa spośród nich, które się znajdą na tej płycie, a są już singlami: Same Old Way i Fish On. Randy Travis, zapowiedź najnowszej jego płyty. Dziękuję Państwu za uwagę. Adam Czerpak zrealizował nasze spotkanie. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i do usłyszenia za tydzień.

Witam Was serdecznie w Mazol Arytmik Radio. Dzisiaj pełno muzyki i to troszeczkę może w stronę jesieni, trochę spokojniej, ponieważ Daniel Haskedal i jego utwór Heritage rozpoczął tę audycję, a potem sam Amindon w utworze Foggy i John Batiste, który w czasie poprzedniej audycji dawał nam znaki ze strony Thelonious'a Monka. Brilliant Corners to będzie ten krótki utwór. Dobrze, to ta trójka na początek w totalnie innym duchu.

Tak, Monka interpretuje John Baptiste. Dzisiaj dalszy ciąg zeszłotygodniowych naszych, nie wiem, penetracji nowych utworów i nowych płyt. Aumi Tanaka i Driftwood z Thomasem Morganem, oczywiście na kontrabasie. Potem Saul Williams w 13 księżycach, 13 Moons, a potem Henry Threadgill, Vijay Iyer i Daphnis w utworze Where Coconuts Fall, czyli gdzie spadają orzechy kokosowe. Słuchamy.

Henry Threadgill, wielki mistrz, ale z nim Vijay Iyer na fortepianie. Dzisiaj ta muzyka jakże intelektualna sączy się już trochę jesiennym

No i kto pomyślał, że po takim utworze Light Green Thelonisa Monka Aumi Tanaka zagra utwór Spring, potem Saul Williams i Moore Mother w utworze Conspiracy, a jako trzeci Henry Tragedy z Vijayem Iyerem i z Daphne's Perfect Victims.

Perfect Victim, kompozycja Henry'ego Threadgilla. Poważna i ważna. W kryminologii to sformułowanie, w którym dana osoba ze względu na swoją bezbronność i sytuację życiową lub cechę charakteryzującą ją w oczach oprawcy staje się idealnym celem przestępstwa, ale idealnym celem twórczości nie są tematy łatwe. I tu Henry Threadgill to pokazał. Przypomina mi się artykuł jednego z kolegów pod tym podsiadłoizacja polskiego jazzu. Pamiętacie, kiedy mówiłem już o scenie brytyjskiej, że w zasadzie oprócz tego, że to są dobrze wyprodukowane płyty, kończy się jazz rockiem albo fusion na koncertach i to nie jest zarzut, bo dobry fusion, dobry jazz rock to też dobra muzyka. Myślę, że młodzi jazzmeni dzisiaj świetną robotę robią w Polsce. Przejęli jakby z jasu to, co on wyważył, drzwi powielactwa, powtarzania, zapatrzenia w amerykański jazz, ale coś im umknęło w kontekście tego, by popularność zdobyć za wszelką cenę. Henry Threadgill od lat pokazuje, że tak nie jest. Daniel Haskedal to też nieoczywista sprawa i jego Spring Migration to taki utwór. Sam Amin Don i Sam Wilkes, później w utworze Cuba, a na końcu John Batiste, Red Beans.

0: Ja?
1: Ja.
2: Przed nim utworzę On The Way Henry'ego Trejdilla, Daphnis Prieto. Zagrał przepiękne perkusyjne solo. A teraz na skrzypcach Sam Amindon, na basie Sam Wilkes, Sally Gooden. To ten utwór, który już słyszycie później, Aumi Tanaka z Thomasem Morganem, The Dissolving Sun, a potem Friends Ain't Met Yet, Saul Williams.

utwór, który przemknął jak burza, bo i one tej jesieni się zdarzają, opuszczając ufalne lato, kumulują się, tak jak skumulowały się w czasie festiwalu Nada, który miał miejsce w Toruniu i był takim szerokim popowym festiwalem, ale ludzie wytrwali i ponoć było bardzo pięknie. My, lekko obawiając się tej aury zmiennej, w ten weekend, a szczególnie w niedzielę o godzinie 19 zagramy jako Mazol Metro Jazz Ensemble w Dworze Artusa, czym tym samym Was serdecznie zapraszam. To był utwór Sola Williamsa pod tym Friends I Ain't Met Yet, a teraz Gently Trapped i na flecie Henry Tredgedill, Daphne Sprieto na perkusji i Vijay Iyer na fortepianie. Później Daniel Hasthedal w utworze Mot Winden Against the Wind, a później sam Amidon i sam Wilkes, I'm Out Shopping.

Sam Amendon, gwiazda country, i Sam Wilkes, producent i basista. Słychać, że ta produkcja miksuje różne światy. Czyim producentem i współmuzykiem w duetach był Sam Wilkes? Jak ktoś odpowie, to za tydzień puszczę kilka utworów tego muzyka. On zatyka saksofon szmatą, dodam. Dzisiaj wielu wspaniałych autorów. Henry Trachsdale, master saksofonu i fletu, ale przede wszystkim kompozycji i koncepcji wielkości Ornette Coleman'a lub innych. Z VJ Ayerem i Daphnisem Preto to była jedna pozycja. John Batiste, który jest w zasadzie gwiazdą popu, a zmagał się z Thelonious'em Monkiem. Daniel Huskedal, wspaniały trębacz. Aumi Tanaka, Thomas Morgan i Thomas Stronen w najnowszej płycie lansowanej z ECM. No i Saul Williams, który uważa swój głos, uznaje swój głos za instrument. I tak też jest, ale nie robi wibiep tebalda, nie skatuje. Śpiewa teksty. To dzisiejszy pakiet muzyki ku jesieni, wcale niełatwej i nieoczywistej, z tak różnych światów, jak słyszycie, od ECM przez International Atom, przez wytwórnię P Recordings. To są bardzo różne światy, a jednak mają coś wspólnego. Dzisiaj Adam Czerpak realizował tę audycję, za co pięknie dziękuję Wam za wspólne słuchanie, a teraz na koniec podróż. Aumi Tanaka w utworze The Sea Is Still Not Everything For Sale, to Saul Williams i Henry Trachsdale na koniec Fire City. Ja Was żegnam, zapraszam za tydzień o 20.30, to było Mazol Arytmik Radio. Mówił do Was Jerzy. Pa!

ever know. And I think to myself, what a wonderful world.

0: emocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
2: Radio Wnet.

0: nie wie się zbudzić.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Mam nadzieję, porozmawiamy dzisiaj z naszym stałym gościem, czyli Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam pana.
2: To ja jeszcze tylko dodam, że tutaj w tekście Rzeczpospolitej pojawia się informacja, że marszałek Stawiarski złożył doniesienie do prokuratury w sprawie Zonda Krypto i w weekend w trakcie spotkania z dziennikarzami powiedział o tym, że tak naprawdę jest ofiarą Zondy Krypto, która oczywiście teraz zabiera całą przestrzeń publiczną. Szymon Jadczak, który jest uznany za jednego z najlepszych dziennikarzy śledczych, to on był tą osobą, która opublikowała na Wirtualnej Polsce informację o zatrzymaniu marszałka Stawiarskiego, a później ten tekst zniknął z sieci. On został usunięty. Redaktor Jadczak tłumaczy się tym, że to było podane za TVN24. Ale finał tej dyskusji, jak sprawdzałam dla państwa w telewizji, sprawdzając różne serwisy informacyjne, można wisienkę na torcie postawić wypowiedzią Romana Giertycha, który mówi o tym, że prawdopodobnie prokuratura dokonała prowokacji, żeby ujawnić kanały przecieków, które ma w trakcie prokuratury. Jak można skomentować taką sytuację, kiedy ofiara staje się jakby, znaczy ofiara jest, trwa polowanie na ofiarę. Mi się skojarzyło, szczerze mówiąc, panie redaktorze, z sytuacją, kiedy Krzysztof Skowroński, pan i bodajże Jacek Żakowski, to jest taki moment, kiedy pan wynosi tak zwaną słynną listę Wilsztajna. I Jacek Żakowski w studiu Telewizji Polskiej mówi o tym, że na liście jest między innymi profesor Jadwiga Staniszkis. Profesor Jadwiga Staniszkis w studiu komentuje, że to jest skandal, że ona była ofiarą, że była inwigilowana. I wtedy Krzysztof Skowroński, którego wtedy nie znałam, mówi: Jacku, kłamiesz. To był ten moment, kiedy po raz pierwszy zwróciłam uwagę na to, że media mają jednak własną opowieść. Ja byłam wtedy nastoletnią osobą, więc dla mnie to był świadomy efekt przebudzenia. Natomiast w przypadku pana marszałka Stawiarskiego to trudno jest zrozumieć to inaczej niż zwykłą grę polityczną, którą ktoś prowadzi naprawdę ostro.
3: No przecież doskonale widzimy, że cała ta afera Zonda Krypto, znaczy to ożywienie, obudzenie tej afery, no przecież afera na dobrą sprawę rozegrała się jakiś czas temu. Ta firma zamknęła swoją, nie wiem kiedy, no formalnie zamknęła swoją egzystencję, ale realnie zamknęła tę egzystencję ponad rok temu. Sprawa była jasna. Uciekł z kraju ten obecny, ten Przemysław Kral, szef tej firmy, drugi. Pierwszy zniknął, jak wszystko wskazuje na to. Najprawdopodobniej zginął. Zresztą to policja daje do zrozumienia, że znikł pan Suszek, zniknął i został zamordowany najprawdopodobniej, ponieważ tam w tą firmę, która była piramidą finansową, zainwestowały pieniądze mafia, no nie wiadomo kto tam jeszcze, znaczy jak mafia to jest dużo powiedziane, gangi polskie, to mafia w Polsce to trochę przesada. I nagle znowu wracamy do tej afery, tylko że do sprawy, do tego gigantycznego przekrętu. Tylko zastanówmy się, po pierwsze, to jest nam przedstawiane jako przykład działania niewłaściwego tych kryptowalut, na którą odpowiedzią miała być ustawa przygotowana przez obecny rząd, ale która nie mogła wejść w życie, ponieważ została zawetowana przez prezydenta. Po pierwsze, afera rozegrała się dużo wcześniej. W momencie, kiedy ta ustawa miała wejść, to już było posprzątane, że tak powiem. To już po prostu wszystko się rozegrało, więc ta afera w żadnym wypadku, znaczy ta ustawa, ten projekt ustawy w żadnym wypadku by niczego w tej kwestii nie rozwiązał. Po drugie, nie jest prawdą, że, i to jest dość zasadnicza rzecz, nie jest prawdą, że zonda krypto to jest efekt operacji kryptowalutami. Operacje kryptowalutami są ryzykowne, można przy ich okazji montować rozmaite przekręty, ale to była klasyczna piramida finansowa. Tam te kryptowaluty, bitcoiny, były prezentowane jako zabezpieczenie kapitału firmy. No można było dowolną rzecz zaprezentować. Pamiętam w wypadku Amber Gold, jako zabezpieczenie prezentowane było złoto i bursztyn, prawda? To nie ma znaczenia, co projektowano. Zasada piramidy finansowej jest prosta. To znaczy oferuje się jakieś ogromne procenty zysku, robi się odpowiednią kampanię promocyjną, która nadaje wiarygodności temu przedsięwzięciu. Ludzie zaczynają wpłacać. Pierwsze grupy ludzi są spłacane z tych pieniędzy, bo tego typu firma zwykle nie ma za dużo pieniędzy, a nawet nie chce uszczuplać swojego kapitału. Spłaca to z napływających kolejnych, prawda, wkładów. Aż do momentu, kiedy uzbiera tyle, jednocześnie musi tyle zapłacić zgodnie z założeniami, żeby to naruszyło jej fundament finansowy, wtedy się zwija, kradnie te pieniądze. To jest klasyczna kradzież, to jest klasyczna piramida finansowa, nic tu do rzeczy nie mają kryptowaluty. I teraz, mają tyle, że się mówi, a to zabezpieczenie jest kryptowalut. Powtarzam jeszcze raz, można by to prezentować w dowolnej rzeczy. Oni rzeczywiście jakieś tam kryptowaluty mieli, je prezentowali, ale to nie miało nic specjalnie do rzeczy. Teraz tak, ta ustawa zaprezentowana przez rząd była jedną wielkim bublem, co wykazał, bo jak słuchało się uzasadnienia prezydenta i ludzi prezydenta, to w ogóle była bublem, który by spowodował, że obroty tymi kryptowalutami, które stanowią już część istotną rynku w Polsce, no byłyby prawie niemożliwe. Co więcej, zwracam uwagę, że zonda krypto w ogóle była zarejestrowana w Estonii. Nie była w Polsce, w związku z tym regulacje polskie by tam niewiele zmieniły, ale to mówię, to wszystko nie ma nic do rzeczy, więc cały ten opis sprawy jest jednym wielkim fałszem. I teraz, co robi obecny rząd? No, walą się finanse krajowe, problemów mamy coraz więcej. Polska jest traktowana naprawdę po macoszemu jako nieważny kraj Europy. Mówię to w odniesieniu do kolejnych rokowań, które toczą się w sprawie pokoju w Ukrainie. To jest tak, że prawda, tam uczestniczą w tym pierwotnie, prowadziły rokowania przedstawiciele Trumpa z Ukrainy, a teraz są dopraszane trzy państwa, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. A Polska gdzie? Nie, w ogóle nie ma. To jest ta rola Polski, którą się chwalił, ta jego rola, Donald Tusk. I można wymieniać, te problemy narastają w Polsce. Afery, które robi obecne władze, które nie są tylko takimi pojedynczymi przestępstwami na dużą skalę, takie jak na przykład cała sprawa Szpitala Południowego i działań w służbie zdrowia, prawda? One ujawniają mechanizm funkcjonowania obecnej władzy, prawda? Taki głęboko patologiczny mechanizm współczesnej, znaczy tej władzy, tej koalicji 13 grudnia pod wodzą Donalda Tuska. To się Donald Tusk mówił, że tutaj on się zajmie pieniędzmi dla powodzi, a nie tutaj, prawda, wszystko zostanie właściwie zabezpieczone. Najważniejszy po Tusku człowiek Platformy został ściągnięty specjalnie z Brukseli, Martin Kierwiński nadzorował to wszystko. I co się okazało? I znowu się ujawniła kolejna afera, kolejna kradzież pieniędzy dla ofiar powodzi. I możemy wymieniać kolejne te afery. To wszystko się dzieje. Jaka jest odpowiedź rządu? PiS jest umoczony w aferę zonda krypto. Na razie na czym polega to umoczenie? Ano polega na tym, no i prezydent jest umoczony, że firma ta, oczywiście mówiłem, że warunkiem działania takiej firmy jest robienie dużej akcji promocyjnej. Więc taka firma usiłuje za wszelką cenę ściągnąć znaczące postacie, w jakim sensie wiązać to ze swoim działaniem, tak żeby się oprzeć o tych znanych postaci. Okazało się, że jakiś wiec wyborczy gdzieś tam był, również tam się pojawiły, sprzedano reklamy kampanii kandydata na prezydenta. Że SIPAK taki, czyli taki zjazd taki między mówiąc w skrócie, prawicowy, konserwatywny międzynarodowski, był również współfinansowany. Że ktoś jakieś tam reklamy tego sprzedawał, reklamy zonda krypto. No przepraszam bardzo. Kto z największych polskich nadawców będzie sprawdzał prowadzenie się firm, od których kupuje, które sprzedają niego reklamy.
2: Emitowała również stacja TVN, więc tutaj...
3: Ale oczywiście, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku, dlatego, że przecież jeśli firma działa oficjalnie na rynku, ona działa oficjalnie na rynku, ba! Swojego czasu to warto przypomnieć, politycy Platformy Obywatelskiej oskarżali jeszcze wcześniej, że to działania, brak rozwoju rynku kryptowalut w Polsce ze strony Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że ta firma wspaniała musiała się przenieść do Estonii. Oto oskarżany był jeszcze wtedy rząd PiS-u. I teraz firma działała oficjalnie, sprzedawała swoje reklamy, z tego żyją media. W ogóle o czym tu mówi? Ale teraz się robi całą aferę wokół tego. Zresztą mówiliśmy o tym. Całe to przedsięwzięcie jak sensacyjnego filmu, które jest tak dęte i dwuznaczne, dwóch polityków, adwokatów, nie wiadomo, to politycy czy adwokaci, jedzie spotkać się z tym człowiekiem, za którym jest list gończy, czyli z tym szefem tej firmy lewej, tego przekrętu, czyli Zonda Krypto, z tym panem Przemysławem Kralem. Spotykają się z nim prawdopodobnie w Dubaju i oferują mu, jakim prawem, na jakiej podstawie, no są wspierani przez prokuratora Wełnę, bardzo specyficznego prokuratora, ale nawet ten oficjalny prokurator generalny, który funkcjonuje w Polsce, nie wie nic o przedsięwzięciu. Oni oferują prawem kaduka możliwość roli świadka koronnego, więc niejako odstąpienie od ścigania tego przestępcy, Przemysława Krala, no można powiedzieć, prawdę wszystko wskazują, to przestępcy, w zamian za zeznania. I okazuje się nagle, że wiceszef Platformy, Roman Giertych, jest jego adwokatem. Kto jest związany z firmą Zonda Krypto? Jakie ugrupowanie jest związane z Zonda Krypto? No ci, no jeżeli wiceszef jakiegoś ugrupowania jest jednocześnie adwokatem, no to samo w ogóle ta rola, ten taki pomysł, to sam w sobie jest aberracyjny, to jest niebywałe po prostu. W ogóle powinno być tak, że politycy powinni zawieszać swoją działalność adwokacką, bo to ich stawia w sytuacji wielokrotnie konfliktu interesów. Ale to jest bardziej ogólna sprawa. Ale tu mamy sprawę jeszcze bardziej wołającą o pomstę do nieba, bo Roman Giertych staje się nagle adwokatem. On jest adwokatem Zonda Krypto i oskarża o to, że do jego przeciwnicy są związani z Zonda Krypto i oferuje w zamian za to, za zeznania. I teraz zeznania oszusta, bo można powiedzieć śmiało, że Przemysław Kral jest oszustem i że cała ta firma była jednym wielkim oszustwem. I teraz te zeznania są głównym tematem dla naszego premiera, który cytuje je z mównicy sejmowej. No przecież to wszystko jest kompromitacja, ale obecnego rządu. No i to jest sprawa, no wydaje mi się, że tu jest za dużo, można to rozwijać, można oczywiście mówić, ale mamy równocześnie cały czas na usługi działający front medialny, który jest frontem propagandowym tej władzy. Pani powiedziała, że Szymon Jaczakow to jest jeden z wybitniejszych polskich dziennikarzy śledczych. Ja mam wątpliwości. On czasami, on ma swoje pozytywne strony, ale ma pewne rzeczy, które budzą we mnie wątpliwości. Nie chciałbym tego rozstrzygać. Za mało zresztą wiem na ten temat. Powiedziałem tylko wątpliwości, że był on. W jego zaangażowanie przeciwko poprzedniej władzy widzę taki żar, który mnie niepokoi, który z realnością, taką bezstronnością dziennikarską ma niewiele wspólnego. I teraz widzimy tak, jest taka kampania, która jest nakręcana. Wszyscy mówili o tym. Już tu aresztujemy kolejnych z PiS-u, albo właśnie nie z PiS-u, ludzi związanych z PiS-em, no albo też nie wiemy do końca, na ile rzeczywiście te aresztowane są uzasadnione. Aresztowanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na ile jest uzasadnione, na ile on jest związany z PiS-em. No jakiś czas był tym szefem temu Komitetu Olimpijskiego za czasów PiS-u, ale był związany z poprzednią władzą, wcześniej, kiedy Platforma Obywatelska była, też był w tych strukturach władzy. W związku z tym, ale słyszymy ciągle o tym. I teraz słyszymy o aresztowaniu marszałka...
2: Stawiarskiego.
3: Stawiarskiego. I znowu okazuje się, że media... Podają to, marszałek wcale nie jest aresztowany, dostały to ze swoich przecieków. No wydawałoby się, że jednak dziennikarze powinni sprawdzać takie przecieki, bo inaczej stają się pasem transmisyjnym. To jest zawsze takie niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo w wypadku w ogóle dziennikarzy śledczych, takich, których się niejako hoduje. Pamiętamy taką sprawę, takich dziennikarzy bardzo sławnych, Anna Marszałek i Bertolt Kittel, bardzo opiewanych, którzy ujawnili, że Romuald Szeremietew jest zamieszany w korupcyjną aferę, wiceminister obrony narodowej wtedy, z którym bardzo mocno ścierał się Bronisław Komorowski jako szef tegoż ministerstwa. Oni przedstawili to wszystko jako taki przykład działania Szeremietewa o korupcję, etc. Szeremietew wybronił się wreszcie, udowodnił, że żadnej korupcji z jego strony nie było, ale upłynęły lata, wypadł z polityki, jego najbliższy asystent znowu tam przesiedział coś w areszcie śledczym, został ściągnięty, jadąc do Szwecji, złapany jako nieomal uciekający przestępca, kiedy to była zupełnie wizyta zapowiedziana. No nie będę wchodził w to. Ale przypominam tą sprawę, bo oni funkcjonowali, bo to była historia, oni wcześniej mieli na koncie ujawnienie paru afer. I strategia ze strony tych służb, które posługują się takimi dziennikarzami, polega na tym, że się sprzedaje im parę mniej ważnych rzeczy, podsuwa, oni je pierwsi odkrywają, w cudzysłowie, zaczynają chodzić w glorii wybitnych dziennikarzy śledczych po to, żeby w pewnym momencie dostać taki cynk, który znowu zaprezentują jako swoje odkrycie dziennikarskie, które okaże się po prostu polityczną rozgrywką, która służy zniszczeniu konkretnego człowieka. I oni tego nie będą wcale sprawdzali. I to nawet nie za bardzo musi... Znaczy, Anna Marszałek wycofała się z dziennikarstwa, a Bertolt Kittel nadal nam hasa organizował urodziny, to chyba on, przepraszam, jeżeli nie on, to proszę, ten wybiorny się też, to on organizował tak, on. Urodziny Hitlera. Mm-hmm. To znaczy, to żarcik z mojej strony, bo te urodziny Hitlera wielkie, które podobno straszni polscy naziści gdzieś w lesie obchodzili, okazało się prowokacją TVN-owską. Za mało o tym mówimy i za mało to przypominamy. I tutaj mamy kolejną rolę, podobną rolę, którą odgrywają dziennikarze. Prawda? Nagle na wezwanie służb, czyli obecnej władzy opowiadają, że marszałek niewygodny dla tych już siedzi.
2: No i to jest też, trzeba przypomnieć, że duet Anna Marszałek, Bertolt Kittel wielokrotnie nagradzani różnymi nagrodami dziennikarskimi, w tym oczywiście Grand Pressem, ale również Anna Marszałek, o ile dobrze pamiętam, dostała Europejską Nagrodę Dziennikarzy i inne historie, które się tutaj przewijają przez media. My po prostu zalecamy Państwu czujność i słuchanie Radia Wnet, bo My o tym będziemy na pewno rozmawiać i pilnować. A propos czujności, to chciałam zmienić na sam koniec, bo już za chwilę kolejna rozmowa, nasz temat na sekundę, ponieważ czas niedokonany, odcinek numer 1, panie redaktorze, jest dopiero na VOD. Nie można obejrzeć całego serialu tak, jak się chce, tylko w momencie, kiedy serial według pana powieści jest emitowany na antenie Telewizji Polskiej, dopiero odcinek trafia na portal VOD Telewizji Polskiej. Więc jeśli państwo mieliby ochotę obejrzeć, to ja państwu gorąco polecam. Zaczęłam, ale nie zdążyłam dokończyć.
3: Do 10 września ma się odbyć premiera taka normalnie otwarta, prawda? Przerzucono ją w czwartki o godzinie 22:30. No nie jest to najlepsza oglądalność, ale przypomnijmy, wcześniej serial na podstawie mojej powieści, który zrealizował Dariusz Gajewski jako reżyser, a scenariusz napisał Wojciech Tomczyk. Otóż ten serial przeleżał się ponad 2 lata na półkach. Został zrobiony, skolaudowany i zrobiono to oczywiście na poprzedniej władzy, a nowa władza go wrzuciła na półki. No wreszcie zaczął się upominać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To w ogóle okazało się, że to jest prawnie ryzykowna sytuacja dla obecnej władzy, no bo to jest, można powiedzieć, działanie przeciwko na szkodę własnej firmy, wyprodukowany za duże pieniądze serial, bez powodów żadnych, bez uzasadnień nie jest emitowany. No więc zdecydowano się go emitować, no i tak właściwie powinien być szczęśliwy, że nie o 12:30, jest tylko o 22:30, ale z tymi odcinkami na VOD to się zaczęły dziwne rzeczy, bo na początku były niby te odcinki, potem znikły te odcinki, więc jakieś, jak cały czas wokół tego serialu dzieją się dziwne rzeczy. Ja też zachęcam, mówię jeszcze raz, to jest na podstawie mojej powieści, ale to nie jest moje dzieło, to jest dzieło scenarzysty. Zresztą Wojciecha Tomczyka i świetnego reżysera Dariusza Gajewskiego i niech państwo sami ocenią, bo mam nadzieję, że w środku emisji nie zostanie on jednak zdjęty, ten serial, i państwo będą mogli go zobaczyć.
2: Tym bardziej oglądajmy, dopóki jeszcze można. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz.
3: Dziękuję bardzo.
2: Bronisław Wilsztajn był gościem poranka. Do usłyszenia. 36 minut po godzinie 7:00 to już czas, żeby zagrać Aretę Franklin. Respekt.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Zarzecki, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Był pan gościem audycji Zwarcie Wojciecha Surmacza kilka miesięcy temu.
2: Tak.
1: I Wojtek, wydaje mi się, pan redaktor Surmacz nie zadał takiego pytania, co to jest Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny?
2: Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny to jest organizacja, która zrzesza hodowców, producentów, przetwórców, ale także sieci handlowe i działamy na rzecz zrównoważonej produkcji. No bo to jest dzisiaj, jeżeli popatrzymy nie tylko na politykę Unii Europejskiej, ale także na politykę krajową, to jest słowo najczęściej odmieniane. Produkcja musi być zrównoważona, czyli przede wszystkim z zachowaniem poszanowaniem dobrostanu zwierząt, klimatu i środowiska, ale przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, musi się opłacać ekonomicznie.
1: No to a propos opłacania, ja teraz sprawdzam jedną rzecz, żeby nie uronić zmiany cen na wyższe. Cena skupu wołowiny oscyluje w okolicach 12 zł za...
2: Ciut wyżej. Ale są to niższe ceny niż w ubiegłym roku. Który był dla nas rekordowy i to bardzo mocno odczuwają Polscy, ale nie tylko Polscy, bo także europejscy producenci wołowiny i ma to w dużej mierze, jeżeli popatrzymy na kalendarz, ma to w dużej mierze związek z podpisaniem, ale także z wejściem w życie umowy z Mercosurem.
1: Mhm. Ale mamy też taką informację o tym, że Unia Europejska obniżyła lub wyzerowała cła na wybrane produkty ze Stanów Zjednoczonych. Z tego, co ja pamiętam, to Polska czeka na między innymi na otwarcie rynku amerykańskiego od 10, 11...
2: Nawet dłużej.
1: Dłużej.
2: Czekamy i nie sądzę, żebyśmy się tak szybko doczekali.
1: Do tego jeszcze pojawiają się informacje, że jest taki nowy, wspaniały pomysł, że będziemy mieli... Polska wołowina ma być więcej warta, bo branża szykuje dużą zmianę. Polska branża wołowiny pracuje nad stworzeniem wspólnej marki, która ma pomóc krajowemu mięsu konkurować na rynku nie tylko ceną. Projekt budowa marki Polska Wołowina opiera się na trzech filarach: marketingu, jakości kulinarnej oraz zrównoważonej produkcji.
2: Tak.
1: No dobrze, to jak już mamy tę rewolucję, mamy Mercosur, mamy Amerykanów, którzy nas nie chcą wpuścić na rynek.
2: Ale jednocześnie sprzedają swoje mięso w Unii Europejskiej, także w Polsce.
1: Właśnie, to jak generalnie, jak producenci, hodowcy, znaczy nie będę pytać, jakimi słowami komentują działania właśnie polskich polityków, ministerstw i innych organizacji, które się za to biorą, ale de facto w jakiej sytuacji jesteśmy realnie? Czy my jeszcze jesteśmy w stanie ochronić własną produkcję wołowiny? Czy jesteśmy już tak jak w przypadku wieprzowiny, 4 zł za kilogram w skupie.
2: I uzależnienie od importu.
1: Czy to już jest właśnie końcówka, że właściwie słuchacze Radia Wnet powinni obok różnych protestów zacząć bronić polskiej wołowiny?
2: Znaczy, może panią redaktor i państwa zaskoczę, ale sektor wołowiny jest najbardziej stabilnym sektorem rolno-spożywczym w Polsce, bo abstrahując od tej sytuacji z ostatnich miesięcy i tego gwałtownego spadku cen, to przez ostatnie 6-7 lat ceny wołowiny i opłacalność produkcji rosła. My jesteśmy piątym największym producentem wołowiny w Europie. Drugim, zaraz po Irlandii, eksporterem. Eksportujemy do ponad 70 krajów na całym świecie, praktycznie w każdym kraju w Unii Europejskiej można spotkać polską wołowinę od restauracji w Rzymie, Paryżu, Lizbonie czy Maladze. My 80% naszej krajowej produkcji eksportujemy i to w dużej mierze do Unii Europejskiej. I naszym dzisiaj największym problemem jest właśnie umowa z krajami Mercosur i ta rosnąca konkurencja, nieuczciwa konkurencja, bo sobie o tym musimy powiedzieć wprost, gdyż rolnicy z krajów Mercosur z Brazylii, z Argentyny, z Urugwaju, z Paragwaju i Boliwii nie muszą spełniać tych wysokich standardów nie tylko dobrostanu zwierząt, standardów środowiskowych, które muszą spełniać polscy rolnicy.
1: Wprost mówiąc, przepraszam, że przerwam, ale chodzi o to, że wprost mówiąc to na przykład podają antybiotyki, nie wiem, jakieś środki wzrostu. Co jest?
2: Oni mówią, że nie podają, ale nie są w stanie tego udowodnić. Zresztą przykłady z ostatnich kilku miesięcy pokazały, że do Unii Europejskiej trafia wołowina skażana hormonami wzrostu czy antybiotykami, które od ponad 20 lat są zakazane w całej Unii. No i mamy taki przykład, chyba pierwszy od lat, kiedy Unia Europejska, Komisja Europejska i państwa członkowskie powiedziały stop i od 3 września mamy zakaz importu produktów mięsnych z Brazylii.
1: Bo ale to Brazylia jest... powiedziała, że będzie walczyć, że wyciągnie...
2: A ja się nie dziwię, też bym walczył. Pani redaktor, ja bym też walczył ze względu na to, że rynek europejski to dla nich jest może niewielki wolumen, bo to jest tylko 3% ich eksportu. Oni są największym producentem i eksporterem wołowiny na świecie. Ale to jest rynek, którego wartość przekracza ponad 1 miliard euro. Te 125 tysięcy ton przy eksporcie ponad 3 milionów to jest niewiele, ale to pokazuje, że wolumen jakościowo cenowy jest dla nich bardzo, bardzo atrakcyjny. Plus jedna rzecz, o której głośno nikt nie mówi. No, jeżeli ktoś sprzedaje do Unii Europejskiej, to znaczy, że spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności. To jest świetny marketing. My w Unii Europejskiej mamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności. Jeżeli ktoś do nas sprzedaje takie ilości wołowiny czy drobiu, bo przecież to także wchodzi w grę drób, to znaczy, że produkuje dobrze. No a Unia Europejska, Komisja Europejska po raz pierwszy od wielu lat powiedziała stop, no bo nie są w stanie tylko pomówić, że nie stosujemy, ale nie są w stanie tego udowodnić, mimo że mieli na przygotowanie na to 3 lata. I kolejne raporty Komisji Europejskiej, wiele sytuacji medialnych, które mówiły, że do Unii Europejskiej trafia mięso skażone, nie doprowadziły do tego, że oni wprowadzili te procedury. No i teraz mają problem, bo od kilku dni nie mogą sprzedawać do nas właśnie tej wołowiny i drobiu. Obecnie w Brazylii jest proces kontrolny w zakresie drobiu i miodu. No i jest prawdopodobieństwo, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy drób czy miód z Brazylii wróci do Unii Europejskiej. Co do tego nie mam wątpliwości, ale jeżeli chodzi o wołowinę, jest to dużo dłuższy proces, bo u nich coś takiego jak system identyfikacji zwierząt, czyli jak państwo widzicie zwierzątka, to mają takie kolczyki. No to u nich coś takiego nie funkcjonuje w takiej skali, jak u nas, no to jest, daje możliwość zidentyfikowania zwierzęcia od urodzenia aż do uboju, aż do tego, co trafia do nas na półkę sklepową. No i dla nich to jest problem, a żeby ten problem rozwiązać, to nie jest kwestia miesięcy. Rządowy projekt brazylijski zakłada, że pełen ten system będzie wdrożony w roku 2032. I tak naprawdę, jakby Komisja Europejska uczciwie chciała do tego podejść, to by powiedziała, że możecie eksportować, czy możecie sprzedawać do Unii Europejskiej wołowinę, jeżeli wdrożycie ten system całkowicie. Myślę, że tak nie będzie, ale mamy co najmniej kilka, może kilkanaście miesięcy do tego, żeby znowu rozpoczęła się rozmowa na temat możliwości sprzedaży brazylijskiej wołowiny w Unii Europejskiej, bo o Polskę się nie boję.
1: To, a ja tak.
2: A ja nie.
1: A ja osobiście, jeśli mam wyrazić swoje zdanie na temat wołowiny, my jesteśmy olbrzymim eksporterem. Pan to powiedział, że właściwie można w Rzymie w restauracji zjeść dobrą wołowinę. Ale w Polsce ja mam takie wrażenie, że my trochę funkcjonujemy jak z dziczyzną. Dziczyzna przez czasy głębokiej komuny została zniszczona jako mięso na naszych stołach, choć przed wojną według różnych opowieści i książek wiemy o tym, że głównie żywiliśmy się właśnie dziczyzną, najzdrowszym mięsem. Ale wołowina też ma jakby niewielki udział w, na naszych stołach.
2: 4 kg rocznie statystyczny Kowalski spożywa wołowiny, ponad 30 kg wieprzowiny, ponad 30 kg drobiu. To pokazuje
1: same
2: skalę.
1: Same statystyki właśnie pokazują, że...
2: Ja lubię liczby z rana.
1: Ja też. Czyli proszę mnie poprawić, jeśli gdzieś w granicach 80% produkcji my eksportujemy?
2: Tak.
1: Ile? No właśnie. No właśnie. To dlaczego my tak dobry towar, kolokwialnie rzecz ujmując, wypychamy za granicę, a sami jakby nie mamy dobrego jakby mniemania o wołowinie? Czy to wynika z czasów, kiedy nie było produkcji wołowiny jako wołowiny, tylko to były stare, przepraszam, krowy mleczne, które były zabijane jako mięso wołowiny?
2: Znaczy, myślę, że tutaj mamy do czynienia z kilkoma aspektami tej sprawy. Po pierwsze, no, wołowina w porównaniu z drobiem czy wieprzowiną jest mięsem drogim. I to sobie powiedzmy wprost. No, jest 2-3-krotnie droższa i to też stanowi barierę dla konsumentów. Druga rzecz, gdzieś ta wołowina nam zniknęła ze stołów, jak to było za czasów naszych babć, kiedy rod niedzielny rosół gotowany był na kości wołowej, a nie na utku drobiowym.
1: Są tacy, co nadal tak gotują.
2: Ja się bardzo cieszę, że ci, co używają wołowiny do rosołu i później wykorzystują to mięso do innych potraw. No i chyba też trochę przyzwyczailiśmy się, że jeżeli mówimy wołowina, to myślimy burger, stek, ale stek z polędwicy, antrykot i rozbef, a przecież to nie jest tylko te elementy. Jest kupę fajnych elementów, które można przygotować z wołowiny. Ja się cieszę, że wracają do mody poliki wołowe, zrazy
1: dzięki
2: wołowe.
1: Dzięki reklamie słynnych taśm platformy myślę, że cieszą się do tej pory. Znaczy, ci, co pamiętają, bo to już kilkanaście lat temu były słynne poliki wołowe, to zostawmy.
2: No ale mamy też taki trochę optymistyczny element, że w roku 2015 statystyczny Kowalski zjadał niewiele ponad kilogram wołowiny i to było, oscylowało tyle, ile owoców morza. I mamy ten wzrost o 4-krotny wzrost przez te 10 lat. Oczywiście marzeniem by było dążenie do średniej europejskiej, która stanowi 10 kilogramów, bo ten konsument krajowy to jest konsument najbardziej wierny, który jest pewnym konsumentem, wtedy nie musielibyśmy tyle eksportować. Ale to też jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym wszystkim. To, o czym pani powiedziała, redaktor, budowania marki Polska Wołowina. Nie chcemy konkurować, zresztą nie jesteśmy w stanie konkurować z wołowiną brazylijską, która jest ponad dwukrotnie tańsza od wołowiny europejskiej. My musimy stawiać na jakość. Konkurować jakością, transparentnością, też jest tak taki projekt, który mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie realizowany, to jest paszportyzacja polskiej żywności, że każdy klient będzie mógł na tym wołowinie, którą kupuje, zrobić sobie zdjęcia kodu QR i zobaczyć, w jakim gospodarstwie z danego gospodarstwa pochodzi dana partia mięsa, kto je ubił i tak dalej, cały łańcuch dostaw, bo to dzisiaj klientów, konsumentów interesuje. Konsumenci chcą wiedzieć, co jedzą, też nie wierzą w to, co my często mówimy, wszyscy mówimy, dlaczego wybierajmy polską żywność. I każdy mówi, bo jest najlepsze. Okej, tylko to są słowa. Żeby coś powiedzieć, że jest najlepszy, to musi spełniać określone wymogi. My dlatego tę markę polską wołowiną opieramy na systemie jakości QMP, na systemie, który jest uznany przez ministra rolnictwa, jest notyfikowany przez Komisję Europejską. I daje nam właśnie tą możliwość zagwarantowania konsumentom, że to są najwyższe standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, jakości. No i to, co jest jeszcze jedną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o polską markę, polską wołowinę. Chcemy jako pierwsi w Europie wprowadzić jakość kulinarną. To, czego nie ma żaden kraj, ma to Australia, mają to Stany Zjednoczone, ma to Japonia, że dodatkowe oznaczenie na danym elemencie będzie oznaczało, że nadaje się on do takich potraw i do takich i że każdy kawałek kupiony z tym oznaczeniem będzie podobny jakościowo. Jak nie będzie takiej trochę ruletki, bo z tym też często musimy sobie powiedzieć o tym otwarcie,
1: tak,
2: że...
1: Wszyscy, którzy gotowali rosoły, też mają różne doświadczenia.
2: Tak, że kawałek antrykotu
1: nie jest tym samym.
2: Nie jest tym samym, a tutaj właśnie chcemy to zrobić.
1: Rozmawiamy jeszcze o jednej rzeczy, dosyć istotnej, a mianowicie jak wygląda struktura produkcji, czyli czy to są gospodarstwa, które są rozdrobnione, że mają, po nie wiem, 60 sztuk, 100 bydła, czy to są duże już hodowle takie, że mają kilka tysięcy, nie wiem.
2: Tych dużych hodowli powyżej 200 sztuk mamy w Polsce około 4-5%. Mamy w Polsce 260 tysięcy gospodarstw, które zajmują się hodowlą bydła. No i niestety ta ilość od 10 lat tych gospodarstw spada, bo jeszcze w roku 2017 mieliśmy ich 350 tysięcy. Teraz już blisko 100 tysięcy mniej, więc ta ilość zwierząt w danych gospodarstwach rośnie, ale są to najczęściej małe, średnie gospodarstwa. Bydło opasowe, bydło mięsne jest świetnym takim alternatywą dla tych, co się chcą wycofywać z produkcji, czy to trzody chlewnej, czy to bydła, czy to mleka, ze względu na to, że wymaga to mniej nakładów czasochłonnych, pracochłonnych, ale też rąk do pracy. Z czym borykamy się w rolnictwie od wielu lat, borykamy się też z następstwem w gospodarstwach rolnych. Mimo że mamy jednych z najmłodszych rolników w Unii Europejskiej, no to jest to już widoczny problem, że dzieci nie chcą przejmować gospodarstw po rodzinie. Ale to wynika głównie z przepisów prawa. No.
1: To jest najmłodsze rolnictwo w Unii Europejskiej, najmłodszy rolnik, średnia chyba u nas to jest 30...
2: Średnio mamy 43 lata.
1: To jest jasne. Czy ma pan takie poczucie, że to jest wznoszący rynek, czy on jest po prostu stabilny, jak pan powiedział, że to jest jeden z najbardziej stabilnych rynków, jeśli chodzi o produkcję rolną?
2: Jest stabilny, ale jest

0: że to, co często zarzuca się rolnikom, że nie dbają o zwierzęta, jest absurdem, no bo jeżeli ktoś by nie dbał o zwierzęta, to te zwierzę wymaga leczenia. Leczenie to są koszty. Koszty to jest niższa opłacalność. Więc rolnikowi zależy na tym, żeby zwierzęta były, miały jak najlepsze warunki bytowania, żeby były zdrowe, bo wtedy wydaje mniej na lekarza. One lepiej wtedy rosną. Jest krótszy czas opasu, a krótszy czas to jest szybszy pieniądz. Więc no tak to wygląda. Oczywiście no dla nas dzisiaj, tak jak powiedziałem, największym wyzwaniem to jest umowa z krajami Mercosur. Nieuczciwa umowa, do tego jeszcze umowa z Australią, no w perspektywie kilku lat pewnie jeszcze kilka innych umów handlowych, które będą stanowiły zagrożenie. I dzisiaj potrzebne są takie działania przede wszystkim wspierające, może tak, może nawet nie wspierające, nie utrudniające produkcji zwierzęcej na obszarach wiejskich, dlatego dla mnie dzisiaj najważniejszą ustawą w polskim parlamencie do końca tej kadencji jest ustawa o produkcyjnej funkcji wsi, o ochronie produkcyjnej funkcji wsi. Mamy dwa projekty, projekt ministerialny i projekt pana prezydenta. One w dużej mierze są spójne, ale w jednym i w drugim projekcie brakuje mi takiego ważnego elementu. Tu nie chodzi tylko o sąsiadów, którym przeszkadza zapach z chlewni czy obory. Tu chodzi o to, żeby te przepisy gwarantowały możliwość rozwoju tych gospodarstw, żeby młodzi ludzie, którzy mają przyjść na te gospodarstwa, przejąć się po swoich rodzicach, mieli stabilne prawo, bo u nas to jest chyba największy dzisiaj problem. Brak stabilnego prawa, brak możliwości rozwoju, ataki organizacji antyrolniczych na rolników, plus te wszystkie procedury, które są, że na przykład na pozwolenie na budowę czasami kurnika czy obory chlewni czeka się 5, 10, a znam przypadek, że ktoś czekał 13 lat. Jaki biznes będzie czekał 13 lat na to, żeby dostać pozwolenie? Właśnie tym powinniśmy się po prostu dzisiaj zająć.
1: A to wszystko chyba przez to, że z słynnej kawiarni, restauracji Czytelnik, właściwie chyba już jest bardziej restauracji wiejskiej, zniknęły kanapki z tatarem poranne. Tam zawsze posłowie mogli spróbować przypomnieć sobie, co tak naprawdę, od czego się zaczyna dzień. Ja już dawno nie widziałam, żeby tam ktokolwiek zamawiał tatara o poranku.
0: Ale będę w tamtym kierunku się właśnie po naszej audycji, tak, będę sprawdzał, ale na pewno wypiję pigwoniadę z Grajewa, więc tutaj myślę, że no, to jest to, co musimy cały czas o tym powtarzać. Polscy rolnicy potrzebują stabilnego prawa.
1: To my musimy kończyć, bo już stoi Kuba, który przygotował dla Państwa serwis. Jacek Zarzecki, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za tą wołową opowieść.
0: Dziękuję bardzo i miłego dnia.
1: Dobrego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet. Posłuchaj Radia Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Ja, profesor, zawsze ma taką spokojny sposób wypowiedzi, więc dlatego przesyłam
2: mikrofon. To wynika z mojego pesymizmu.
1: Nie zauważyłam, ale dobrze. Dlatego przesuwałam mikrofon dla tych wszystkich, którzy z państwa nas oglądają na YouTubie, że to nie jest moje... Przepraszam, że grzebię w telefonie, ale chciałam zacytować jedną wypowiedź. Na Twitterze, zacznijmy od profesora, czy coś to zmieni dla Polski? To jest w kontekście wyborów, które się odbyły w Saksonii.
2: Saksonienhalcie, tak.
1: Dokładnie, tam AfD odniosła spektakularne zwycięstwo. To jest rzecz, którą już wszyscy komentują na świecie. Hiszpanie są podzieleni, jak napisała Gazeta Wyborcza, dzisiaj przeczytałam, że nie wiedzą, czy się cieszyć, czy płakać. My w Polsce też mamy różne reakcje, bo politycy zależy, z której strony się jakby pokazują, tak to komentują. Profesor napisał takie bardzo mądre zdanie, ale czy po tych latach brutalnej ingerencji w sprawy polskie przez polityków CDU, SPD, Zielonych, FPD, FDP, mamy płakać nad ich porażką. Tu jeszcze w sykurs przychodzi Rafał Ziemkiewicz, który pisze: zdecydowanie wolę AfD, bo lepiej mieć w Berlinie otwartych wrogów niż fałszywych przyjaciół. Poza tym rząd AfD nie miałby w swych antypolskich działaniach takiego bezwarunkowego wsparcia eurokracji, jak miały i mają rządy ich partii establishmentowych. To czy w ogóle ten wynik jest dla pana profesora zaskoczeniem w jakikolwiek sposób, że AfD tak wysoko wygrała te wybory?
2: Nie, bo wszystko wskazywało, że wygrają wysoko. Zaskoczeniem jest może bardzo niski wynik CDU, bo CDU miało nadzieję, że przekroczą nawet 20%, no jakoś uratują, wyjdą z honorem, a spadnie na 17 z kawałkiem. Skądinąd zresztą znam kandydata na premiera, kiedyś nawet jak gdzieś tam jeździliśmy po Azji razem, bo to był człowiek, który był w Parlamencie Europejskim. No, taki dosyć, może nie bardzo charyzmatyczny, ale rzeczywiście dobry kolega, dobrze się można rozmawiać, sympatyczny. Nie, ja uważam, że po prostu ta cała histeria to jest takie nakręcanie. No, mówimy o wyborach w landzie, który ma dużo mniej mieszkańców niż Warszawa. Zresztą te wyniki są nierozstrzygnięte. Nie ma tam rozstrzygnięcia, bo teraz jest bardzo ciekawa faza, tak? No, czy się uda w ogóle skreślić jakąś większość? Teraz jaką mamy sytuację? No, że już ten przewodniczący, znaczy kandydat główny AfD powiedział, że nie będzie się uzależniał od BSW, czyli partii skrajnie lewicowej, która będzie miała, być może będzie pełniła rolę języczka uwagi, no to znaczy, że on nie utworzy rządu żadnego, prawda? Nawet takiego z poparciem w częściowych sprawach przez budowanie jakiejś koalicji. A gdyby utworzyć rząd, no to wszystkie pozostałe pięć, czyli na przykład CDU musiałaby z trzema skrajnie lewicowymi partiami iść, czyli z zielonymi, z lewicą, która jest, dodajmy, też prorosyjska, antysemicka, tak, na pewno jest antyizraelska, no i z tą BSW, której na czele stoi pani, owszem, bardzo inteligentna i mająca różne inne zalety, nazywana kiedyś nową różą Luksemburg. No więc i teraz z takich pięciu partii miałaby być stworzony jakiś rząd krajowy. No to jest bardzo egzotyczne. Więc to wszystko pokazuje oczywiście, że ten wybór pokazuje, że no to jest oczywiście jakaś zapowiedź, że będzie zmiana, musimy się nastanowić, będzie inaczej we Francji, będzie już jest inaczej we Włoszech. No jest jakiś odwrót od skrajnych, bo kto jest tutaj skrajny, tak? Jak ktoś mówi, że AfD jest skrajna, pewnie są tam skrajne siły, ale skrajnie była polityka dotychczasowa, skrajnie, nie wiem, wielokulturowa, proimigracyjna, proklimatyczna. No i wszędzie widzimy bankructwo tej polityki. No, może Polska tu odbiega, no ale Polska jest w ogóle ewenementem.
1: Jesteśmy ewenementem. Czytałam, że to na stronach Rzeczpospolitej. Polska unijnym liderem wzrostu gospodarka ma urosnąć w tym roku o 3,9%, trzykrotnie szybciej niż w strefie euro.
2: A piszą, jak nam rośnie dług?
1: A to już nie w tym odcinku.
2: Nie w tym odcinku, tak. A piszą o ostatnich występach pana premiera Tuska w Sejmie, tak? A o mecenasie Giertychu piszą?
1: Pan profesor przed wejściem do studia powiedział, że ta nasza polska polityka jest strasznie dołująca. Tu na pierwszej stronie wszystkie role Romana Giertycha, tygodnik do rzeczy.
2: Skądinąd kiedyś czołowy faszysta Europy, tak? Ja pamiętam, jak moi studenci niemieccy bardzo byli przejęci rolą Giertycha, więc no to prawda, dla wszystkich sił postępowych to taka przemiana, prawda, mecenasa Giertycha.
1: Przywraca wiarę, że można
2: tak,
1: nawrócić.
2: Można poprawić, tak,
1: że można się nawrócić. To
2: słuszny pogląd.
1: Przepraszam, to jest, bo my tak naprawdę, patrząc z perspektywy tych wyników, które właśnie zostały potwierdzone w Niemczech. Mówimy też o tym, że właściwie na CDU głosowała, CDU wygrała chyba w grupie 70-latków, znaczy miała największe poparcie w tym sensie. Natomiast poza tym we wszystkich grupach wygrywa AfD. To myślę, że to może wzbudzać jakąś panikę w tym neoliberalnym świecie, gdzie po prostu te wspólne europejskie wartości właśnie na naszych oczach być może płoną. I dlatego stąd jest taka lawina komentarzy po tym, co się wydarzyło. Ale czy to AfD to tak naprawdę, zdaniem pana profesora, są skrajni faszyści, nie wiem, narodowcy, którzy wzbudzają niepokój, czy to jest po prostu rozgrywka polityczna rodem, którą możemy też obserwować w naszym kraju, która czasami po prostu przywiera już takie rozmiary, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością?
2: No ja myślę, że oczywiście jest tak, że ja napisałem w tym pisie, że gdyby doszło, no zmiana dla nas byłaby taka, że rzeczywiście gdyby doszło na poziomie federalnym do zmiany, albo gdyby te wyniki, no teraz będą wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim 20 września, no prawdopodobnie to idzie w tym kierunku. No niewątpliwie jest tak, że z punktu widzenia polskiego takie Niemcy, bo tak napisałem, że rząd wtedy byłby może bardziej narodowy, prawda? No to rząd bardziej narodowy w Niemczech jakby z powodów historycznych oraz różnic naszych interesów, nie? Byłby trudniejszy dla nas. Nie, oczywiście jest jakby to byłoby wyzwanie, duże wyzwanie, którym ja uważam, że rządzący nami niestety by nie sprostali. I to mnie niepokoi, że stan polskiego państwa, a nie, że właśnie tam coś się stało. W tym wyniku AfD jest takie, no jedna rzecz, którą się podkreśla, że oni zmobilizowali elektorat i tam 250 tysięcy osób, które nie głosowały dotychczas, poszło na wybory i zagłosowało na AfD. No trochę mobilizacja była też po lewej stronie, bo Zieloni zrobili dobry wynik, też SPD, no ustabilizowała się trochę poniżej 10%. No więc to jest oczywiście następuje jakaś zmiana. Ile w tym jest, niewątpliwie to jest tak, że jest dużo w tym takiej demonizacji, tak? Bo pewnie ci ludzie, którzy głosują, to nie jest tak, że to są wszyscy jakieś masa skrajne poglądy. Tak jak powiedziałem, no skrajni to są, to jest też zadziwiające, bo jak się mówi tam w Niemczech, są partie demokratyczne i niedemokratyczne.
1: To na skraju też się tak...
2: Tak, bo to jest ten sam język. I te demokratyczne to są na przykład komuniści. No oczywiście teraz BSW będzie oczywiście demokratyczną partią, tak? Demokratyczna jest pani Manuela Schwesing, obecnie obecna premier ciągle Mecklenburg i pomoże przed niego, która tam może zatrzymać AfD, bo to oni, która będzie partia pierwsza tam walczy, która to Schroeder w spódnicy proputinowska, prawda, budowniczy, wspierająca tam, stworzyła specjalną fundację z Gazpromem i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie przeszkadza, tak? Skrajność centrum, skrajność zielonych, no jest ta partia jednak skrajnie zielona i też jeżeli chodzi o Polskę, no zachowująca się tam, pamiętam paru takich aroganckich europosłów, o którym kiedyś mówiłem, że napisałem nawet, że czy nie mogą się powstrzymać, no każda z tkwi w historiach, patrzyłem na niego, że widziałem jakąś taką arogancję, którą kiedyś charakteryzowała Hansa Franka, prawda? Mm-hmm. Pozwoliłem sobie na taką wypowiedź, ale ty, prawda, to jest taki, przyjeżdżał tutaj i sprawdzał, czy my tu jesteśmy praworządni. Tam jest po prostu, jest pewnego typu w tych siłach tak zwanych mainstreamowych, ja już pomijam to, skrajności lewicowe, jest, no pewien typ arogancji. I więc ja bym patrzył na to, no zobaczymy, oczywiście może się, mogą się wypadki potoczyć, na przykład może się ta AfD uskrajnać jeszcze bardziej, tam są różne oczywiście skrzydła, natomiast no patrzymy na to spokojnie. To niewątpliwie były wybory demokratyczne, bo Sven Schulze też powiedział, jak w pierwszym swoim wystąpieniu, no był wyraźnie przybity, no ale powiedział, no że to w jakimś sensie, no prawda, proszę, 80% ludzi poszło. Natomiast jedną jeszcze chciałem rzecz powiedzieć. To nie jest tak, że, bo pani powiedziała, że to są, znaczy używając tego języka,
1: to jest
2: kryzys wartości europejskiej. O nie, nie, te wartości, właśnie o to chodzi, że wartości europejskie są w kryzysie, cała Europa jest w kryzysie. I ci, którzy różne, to są ruchy w różnych krajach, ale którzy przeciwko temu występują, po pierwsze, no są niesieni tym niezadowoleniem obywateli, słusznym, bo gdy ja odwiedzam miasto, w którym mieszkałem przez lata, Bremę, to gdybym był Bremeńczykiem rdzennym i tego, to bym również zapłakał nad tym miastem, prawda, który bym ładny spokój. Więc to właśnie nie jest tak, że wartości są zagrożone europejskie, nie. Chodzi o to, żeby wartości europejskie przywrócić i w ogóle Europę przywrócić.
1: Państwo, kochani moi słuchacze i pan profesor rozumie, że to były cytaty. Tak, ja absolutnie się
2: rozumiem,
1: w życiu...
2: Chciałem to podkreślić.
1: Słusznie. Natomiast Berliner Zeitung dziś na swoich łamach pisze, że polska gospodarka rośnie, a niemiecka tkwi w stagnacji i zakłada, że około 2040 roku Polska może dogonić zachodniego sąsiada. Na tych samych łamach gazeta zaznacza, że Polska od 1989 roku zwiększyła o 33% eksport z Niemiec, co dla niemieckiego sąsiada jest oczywiście dobrą informacją, bo sukces Polski jest... Niemcy są beneficjentem naszego sukcesu.
2: Tak, ale ja się muszę powiedzieć, że ja się boję tych pochwał, bo
1: ja
2: takie
1: też.
2: Pochwały przychodzą. Przychodzą właśnie w sytuacji, kiedy coś się kończy,
1: się,
2: prawda?
1: Tak.
2: Albo ten nasz sukces, no, o którym oni nigdy nie piszą, prawda, że to nie jest sukces ostatnich 2-3 lat, tylko że to jest sukces wypracowany przez poprzedni rząd, prawda, który ten konsumuje, ten, który jest. To jakby po pierwsze. Po drugie, te wszystkie pochwały, to bym się zwrócił uwagę, przekorowują nieco strumień poszukujących, jak to pan premier Tusk kiedyś powiedział, że tych nieszczęśników, którzy poszukują swojego miejsca na ziemi, do naszego kraju. A poza tym, no jest wiele, wie pani, to kiedyś nawet pan premier Morawiecki powiedział, no, że nie powinniśmy porównywać po prostu produkt krajowy brutto, no i na głowę, prawda, i to jeszcze, tylko zamożność społeczeństwa. No naprawdę to jest, ciągle jest tak, że do tych krajów europejskich, no, których gospodarki przodowały, to niezależnie ich kryzysu, no to ten skumulowany majątek jest po prostu nieporównanie większy. My dopiero, nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem. Ja już teraz nie mówię o rodzinach komunistycznych, tylko o normalnych Polakach, które będą coś dziedziczyły, prawda?
1: Tak.
2: Tak. No bo tak jest, prawda?
1: Mamy takie... 1 września rozmawiałam z europosłem Arkadiuszem Mularczykiem. Liczyliśmy, ile Niemcy nam powinni oddać. Pan prezydent 1 września na Westerplatte przypomniał, że mamy pewne rachunki niewyrównane i to odbiło się szerokim echem, ale bo pan... Panie profesorze, mówi o tym, że nie powinniśmy porównywać dochodu i to jest pełna zgoda, dlatego że mówimy o innych liczbach i wartościach. Natomiast Niemcy są też w poważnym kryzysie, bo chociażby uzależniają się teraz od gazu ze Stanów Zjednoczonych, który nie jest tak tani, jak był z Rosji. I tę sytuację pewnie trzeba będzie jakoś rozwiązać. Jak pan, panie profesorze, przyjął informację o tym, że na spotkania w sprawie zakończenia ewentualnego zakończenia wojny zaproszone została Wielka Brytania, Francja i Niemcy, a Polska jak zawsze, albo już powinniśmy się chyba przyzwyczaić.
2: To jest też ta rozbieżność między pochwałami, którym, no nie tylko niemiecka prasa, ale ogólnie brytyjska też nas obdarza, tak, a z drugiej strony realną polityczną rolę. To znaczy, to jest taki trochę paradoks. Nie wszyscy Polacy to rozumieją, że wtedy, kiedy nas tak ostro atakują, to znaczy, że mamy coś do powiedzenia.
1: Dokładnie. To mamy siłę.
2: Jak nas chwalą. To tak jest w życiu też prywatnym. Jak nas bardzo chwalą, to znaczy, no to prawda, jesteś grzeczny, tutaj posiedź sobie w kącie, prawda? I słuchaj, co mamy do powiedzenia. To widać, no niestety nam na czele naszego MSZ-u stoi człowiek niepoważny, rozrywkowy, ale niepoważny, prawda? Na czele polskiego rządu stoi człowiek, no teraz bym powiedział, niezupełnie stabilny i niezupełnie szanowany. Znaczy obaj zresztą opinie o nich, pamiętam opinie brukselskie, no nie były bardzo pochlebne. Te prawdziwe, prawda, nie te, które się wypowiada. No i wszyscy wiemy, że mamy wielką kryzys państwa polskiego. Nie mamy żadnej strategii. Ja się obawiam, że w paru innych dziedzinach, które tak wszystko wygląda bardzo dobrze, jak obronność, to gdybyśmy rzeczywiście się spotkali z jakimś... Zresztą to pokazuje, jak ktoś do naszego kraju wlatuje, to się jakaś rakieta, to się okazuje, że nic nie działa. Syreny nawet nie zawyją. Gdyby zawyły, to nie wiemy, co w ogóle mamy robić w takiej sytuacji. Może tylko, nie wiem, włączyć dobrą muzykę, wziąć kieliszek wina i czekać, co się stanie. Więc no jest ogólna zapaść naszej państwowości, tak? I to jest sytuacja, no, z którą musimy jakoś się zmierzyć. I tak z jednej strony mamy to zagrożenie rosyjskie, a teraz właśnie widzimy, że no, Unia też się zmienia. No, nigdy na przykład nie było tak, że w Unii mieliśmy tak ostry konflikt między dwoma instytucjami, jak Komisją Europejską i Służbą Zagraniczną, czyli panią Kajaskali, prawda? I tak, więc no, jest to sytuacja, która wymagałaby od nas bardzo dużo i moglibyśmy rzeczywiście odgrywać jakąś rolę, co zresztą zapowiada w swojej kampanii premier Tusk, prawda? On miał wszystko załatwić, miałem, że dla wielu ludzi to tak, wielu obywateli, no to on był tym jakimś mężem stanu, prawda, europejskim. On przyszedł z tych wysokich stanowisk brukselskich, a się okazuje, że jesteśmy kompletnie marginalizowani w sytuacji, no kiedy sprawy, jak wiadomo, ukraińskie są dla nas sprawami żywotnymi, tak?
1: To powiało optymizmem poniedziałkowym, panie profesorze, jakoś, ale diagnoza...
2: No diagnoza może być krytyczna, ale nie musi.
1: Ale pacjenta jeszcze będzie ratować i próbować iść jednak w stronę światła, ja tam zawsze wierzę w naszą opatrzność boską nad Polską, że my jesteśmy specjalnie chronieni, bo gdyby nie to i pracowitość Polaków, to jakbyśmy patrzyli na naszych polityków, to ten kraj na pewno nie wyglądałby tak, jak dziś wygląda, więc liczę na to. A pana profesora zdaniem już na koniec, to, bo wszyscy mówią o tej kampanii, tutaj już właściwie wystartowały pomysły tutaj na okładce Newsweeka, Tusk na ostro, już to będzie teraz twardą ręką, będą więzienia i inne historie. Tymczasem po prostu mamy taką sytuację, że pan premier Morawiecki wydał swoją książkę ze strategią. Wszyscy jakby są już w takim dużym procesie, próbuję znaleźć tytuł, Wielka Strategia Państwa Polskiego, jak wybrać przyszłość w epoce chaosu, Mateusz Morawiecki. Ja tylko widziałam okładkę, jeszcze nie widziałam książki. To znaczy, że kampania ruszyła. I ruszyły coraz ostrzejsze narzędzia, które są używane, bo widać to właściwie po pierwszych tygodniach tej rozgrywki, jak mocno będzie wyglądać ta kampania. Czy są jakieś ośrodki, nie wiem, pomysły polityczne, zdaniem pana profesora, które są jakąś nadzieją dla Polski? Czy to jest tak rozczłonkowane, że my jesteśmy naprawdę w chaosie politycznym?
2: Ja myślę, że są eksperci, są ludzie doświadczeni w rządzeniu, więc jest dużo środowisk i dużo, ja bym mówił, pomysłów programowych. Natomiast to, czego mi brakuje, jeżeli porównuję to do sytuacji z 2015 roku, to wtedy, to powiedziałbym, brakuje pewnej takiej atmosfery, atmosfery nadziei, entuzjazmu i tego najlepszy program i najbardziej kompetentne pomysły, jak, nie wiem, zarządzać jakąś sferą gospodarki czy sferą państwa, nie pomogą. No i niestety tu mamy do czynienia, prawda, z jednej strony z podziałami i narastaniem jednak bardzo złych emocji. Mamy jednak do czynienia wyraźnie, jednak premier Tusk rozgrywa tę sprawę tej zonda krypto, który ma wątek kryminalny, niewątpliwie też jakieś prowokacji, za którymi stoją ciemne jakieś siły.
1: Najlepsze jest to, że nikt nie rozumie, o co w tej sprawie chodzi, więc wszystkim się wydaje, że to jest jakaś po prostu enigma wręcz.
2: Myślę, że tak naprawdę, gdybyśmy mieli informacje odpowiednie i wszystko by działało, a te informacje byłyby dostępne, to myślę, że to dosyć jest
1: prosta
2: jasna sprawa. Natomiast to, że powiedzmy polityk jest jednocześnie adwokatem i negocjuje
1: dwóch najlepszych mecenasów, Jacek Libuła.
2: Ale to, że to w ogóle nasze państwo, prawda, nawet ja powiedziałbym, jedna rzecz, którą bym natychmiast zmienił, jeżeli chodzi o konstytucję, to bym zakazał działalności, tego rodzaju działalności, w ogóle aktywności tego rodzaju posłom, czy to jest w ogóle...
1: Nie, to jest nie do wyobrażenia.
2: Podziale władzy, że potem premier cytuje z jakichś zeznań, prawda, które się w śledztwie, które się toczy, prawda. To są rzeczy, ale z drugiej strony mamy jednak też tą sytuację, trudno też bronić polityków, którzy z takim panem się spotykali tam i to też jest znak czasu, jakbyśmy tak porównali aferę Artbi na przykład, prawda? Początki lat 90. To można powiedzieć, tutaj to są już jakieś inna skala, prawda, inna technika zastosowana, ale to wszystko jest pesymistyczne i ja bym powiedział właśnie to, że tu bym się bał najbardziej, że nie ma jakby tej atmosfery i nie ma kogoś, to być może, nie wiem, być może pan prezydent, być może jego środowisko, kto by dzisiaj był nosicielem nadziei, prawda, bo w polityce jednak decydują emocje, a nie tylko przy rządzeniu ważna jest kompetencja, umiejętności organizacyjne, ale w kampanii ważne jest to, wygrywa ten
1: duch.
2: Kto tego ducha podniesie, wzbudzi i to musi być duch nadziei, prawda? Ten Tusk z tym swoją uśmiechniętą Polską jakoś tak wzbudził, prawda? Już ludzie mieli być
1: profesorze? Bo we mnie nie, ale...
2: we mnie również nie, ale była ta grupa uśmiechniętych,
1: tak.
2: która, ja tylko się zastanawiam, jeżeli to byli ludzie uczciwi, którzy rzeczywiście myśleli tam, prawda, że będzie odpolitycznienie, podział władz, przywrócenie konstytucji, wolne media. Przecież ten chłam, który, prawda, tak zwana telewizja publiczna, czy tam tego się w ogóle nie da słuchać. No.
1: Tak, to...
2: Słyszę taką jedną panią, to tak jakby Irena Falska była.
1: To Wsykurs przyjdzie być może w oczekiwaniu na ten duch i to, że nie do końca jest chyba aż tak źle. Kolejna moja rozmowa, z którą to będzie rozmowa z przedstawicielką Stołecznej Operacji Referendalnej. Tam opowieść o tym, jak jednak entuzjastycznie 250 wolontariuszy niezwiązanych politycznie, unikających polityki, ruszyło na ulicę miasta, którego już właściwie nawet liderzy prawej strony położyli krzyżyk, że tu już nic się nie da, bo to już jest zabetonowane, a ci ludzie wstali i powiedzieli, a nie, spróbujemy jednak odwołać prezydenta miasta, który jest z najgorszych koszmarów wyciągnięty i spróbujemy dowiedzieć się, co się...
2: Być może jest tak źle, że duch wstąpi i odnowi oblicze ziemi.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A dla państwa teraz nie jest wprawdzie za 10 minut 13, ale Shaking Dudy obudzi państwa na pewno przed kolejną rozmową.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Do studia wbiegła pani Izabela Mokrowiecka, Stołeczna Operacja Referendalna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To bardzo ładna nazwa, sorry, ja ją bardzo lubię. To teraz, przepraszam najmocniej, bo zdemolowałam mikrofon, zaraz spróbuję poprosić Ksenię, żeby nam naprawiła. Podczas zbierania podpisów rozmawiacie państwo z różnymi mieszkańcami, z różnymi ludźmi, którzy podchodzą albo państwo ich zaczepiają.
2: Tak.
1: To jak wygląda obraz naszego ukochanego miasta z tych rozmów, które pani przeprowadza?
2: No chyba trzeba na początku podzielić to miasto na dwie daty. Ja bym tutaj przede wszystkim zwróciła uwagę na to, że Warszawa, kiedy pan prezydent objął panowanie, jest zupełnie inną Warszawą niż Warszawa w tej chwili, bo musimy pamiętać, że przeżyliśmy od tego czasu pandemię, przeżyliśmy lockdown, przeżyliśmy bardzo dużo trudnych chwil związanych z wojną, która wybuchła za naszą granicą. Też ogromną pomocą, jaką musieliśmy udzielić uchodźcom, którzy do nas przyjechali, więc ta Warszawa bardzo się zmieniła również mentalnie. I problemy, które dotyczyły 2018 roku, kiedy pan prezydent obejmował stanowisko, to już nie są problemy, które dotyczą Warszawy w tej chwili. Więc możemy to podzielić na też takie dwie grupy. Czyli ludzi młodych, którzy do nas przychodzą i podpisują listy, i to są również wyborcy pana prezydenta, którzy po latach jego kadencji poczuli się po prostu rozczarowani. Ludzie w wieku takim dojrzałym i ludzie starsi, którzy mają problemy zupełnie inne niż ludzie młodzi. Mhm. I to można podzielić na właśnie takie grupy, że każdy z tych osób przynosi ze sobą inne natężenie, emocji, inne problemy, inne historie nam opowiada. I wydaje mi się, że tutaj takim głównym problemem możemy taki zrobić zbiór wspólny, że jest to miasto nie dla wszystkich w tej chwili.
1: To jest miasto elit? Czy to jest za daleko postawiona?
2: Nie, myślę, że to jest miasto elit.
1: Bo patrząc na to, że miasto stołeczne Warszawa to jest najwspanialsze miasto, dlatego że to jest stolica Polski i zawsze jest siłą rzeczy, ściąga tu najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych, ludzi, którzy sobie potrafią radzić. To miasto przeżyło apokalipsę i to wszyscy wiemy. I teraz istnieje taka sytuacja, że w mieście jakby od naprawdę ponad 20 lat rządzi jeden obóz władzy, co oczywiście degeneruje, ktokolwiek by nie rządził, to zaczyna po prostu się degeneracja władzy, bo wydaje się, że jest bezkarny, może wiadomo, ale wizja tego miasta, które... Ja po prostu za liczbę słupków, które zostały postawione na terenie miasta Warszawy, które architektonicznie po prostu zniszczyły miasto, ale też przede wszystkim z pozycji patrząc mieszkańca, one są po prostu bardzo niebezpieczne, bo w pewne miejsca nie można wjechać, dojechać i zrobić, bo ktoś ukręcił na tym bardzo duży interes.
2: Tak, oczywiście.
1: I takich przykładów zapewne pani z ulicy zna bardzo dużo. To po pierwsze... Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku. To dlaczego pani się zdecydowała być wolontariuszem w takiej
2: inicjatywie?
1: Tak.
2: Znaczy, może to będzie taki powód błahy, biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z którymi w tej chwili boryka się Warszawa i warszawiacy. Natomiast no jest to dla mnie osobiście ważne i to pchnęło mnie do tej inwestycji. Była to ulica Waszyngtona. Ja się wychowałam w tym rejonie, chodziłam tam do parku, mam tam bardzo dużo wspomnień. I jak usłyszałam o pierwszych planach przebudowy ulicy Waszyngtona na zwężenie jej...
1: Tak, ona będzie na środku miała tramwaj.
2: Ona będzie miała tramwaj z boku i to będą dwa pasy jednocześnie puszczone po bocznej, tak zwanej Małej Waszyngtona. Będą zlikwidowane wszystkie miejsca parkingowe, które do tej pory mieszkańcy starzy mieli tam z tamtej strony, od strony Małej Waszyngtona i środkiem będą tylko dwa pasy. I mówiono nam na początku, że będzie robione wszystko przy planowaniu, żeby oszczędzić starodrzew, bo tam są drzewa, które przeżyły wojnę, niektóre zostały nasadzone po wojnie, przez ludzi, którzy mieszkali w okolicy. Są to bardzo, bardzo stare drzewa. To jest bardzo piękna ulica. Tam jest zabytkowy Park Skaryszewski, Błonie Alekcyjne, więc to są bardzo piękne takie miejsca w Warszawie. I później okazało się na planach, że jednak ten starodrzew praktycznie w 80% zostanie usunięty, ze względu na to, że nie da się przełożyć tramwajów na jedną stronę, przyszykowując też drogę pod tramwaj na Gocław.
1: No i to jest druga historia.
2: I to jest druga historia,
1: ponieważ miasto od pewnie nie policzę, ale od 20 kilku lat na pewno próbuje dobrać się, nie miasto, ale deweloperzy próbują się dobrać do słynnych działek, które są.
2: Tak. I do błoni elekcyjnych.
1: Do błoni elekcyjnych. To są oczywiście miliony, setki milionów złotych, bo tylko że to udusi miasto. To trzeba mieć świadomość, że ta zielona Saska Kępa po prostu zniszczona, to jest kolejny moment, w którym my się naprawdę wszyscy podusimy. I teraz, szanowni państwo, to opowieść dla tych wszystkich, którzy nie podróżują po Warszawie, nie mają tego horroru przejeżdżania przez trasę Łazienkowską, która jest właśnie remontowana. Zostanie zakończony pewien etap remontu, rozpocznie się budowa też tramwaju na Gosław i ten tramwaj musi gdzieś trafić w trasę. Pytanie, kiedy znowu trasa zostanie zamknięta. Przy informacji o tym, że Mała Waszyngtona, bo to są te dwie arterie, które z Pragi południe powodują, że mieszkańcy się mogą...
2: My będziemy zablokowani praktycznie w tej chwili na Pradze południe, ale też oprócz Pragi południe musimy pamiętać, że to jest ogromna Warszawa, która rozbudowała się poza Pragą
1: południe. Poza Pragą południe, bo to jest ten kierunek.
2: To jest przeogromny Wawer przede wszystkim, który jest ogromną dzielnicą i cały czas się rozszerza. To jest Rembertów, który w tej chwili się bardzo rozbudowuje. I trzeba to o tym pamiętać, że my zostaniemy zablokowani. My się zawsze śmiejemy, że w przypadku jakiejkolwiek imprezy na Stadionie Narodowym jesteśmy zablokowani na Pradze Południe, bo nam zamykają wszystkie drogi dojazdowe. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, natomiast jednak wjazd do Warszawy, gdzie ludzie pracują w Warszawie, będzie całkowicie uniemożliwiony. Chciałam jeszcze dodać, że zapominamy i wszyscy również aktywiści zapominają o tym, że my jesteśmy krajem północnym i że u nas
1: nie da się jeździć na rowerach.
2: Nie da się jeździć cały rok na rowerach.
1: Cały rok, oczywiście.
2: Więc to jest niemożliwe. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy mają dwójkę, trójkę dzieci, nawet jedno dziecko małe, wsadzali w zimę, w takie pogody, jakie mieliśmy nawet w tym roku, dzieci w kosze i jechali do centrum bądź na drugi koniec Warszawy 10-15 kilometrów. To jest po prostu nierealne.
1: Z prozaiczną rzeczą, chociażby z wizytą u lekarza. Jestem matką trójki dzieci, więc doskonale rozumiem tych ludzi, którzy pakują dzieci do samochodu, żeby je odwieźć do przedszkola, szkoły, bo inaczej człowiek po prostu czasami nie jest w stanie
2: dojechać.
1: I mamy teraz, to jest nasza diagnoza, dlaczego pani wyjaśniła tutaj interesy związane z tym, że ktoś niszczy tę tkankę, którą pani tak kocha. To jest naturalne.
2: A jeszcze dodam, że to Warszawa przez to niszczenie bądź te zmiany, które w tej chwili nadciągają w planach przebudowy Warszawy, tworzą Warszawę taką podobną do wszystkiego. Warszawa miała bardzo specyficzny charakter. To jest miasto, które przeszło ogromne dramaty, ogromne tragedie i moja rodzina bardzo dobrze te tragedie pamięta. Zaznaczam to dlatego, że jesteśmy wiecznie wyzywani, że jesteśmy ze wsi. Co ma oczywiście w dwie strony, uważam, jest niewłaściwe, bo osoby, które przyjechały do nas do Warszawy, jest ich w tej chwili 60% statystycznie. Uważam, że też mają prawo się wypowiedzieć i też mają prawo brać udział w referendum. Mają głos w miejscu, w którym żyją. Natomiast jest to ogólnie bardzo w tym momencie taki trudny dla nas czas i musimy pamiętać o tym, że te zmiany, które w Warszawie następują, one też zmienią charakter Warszawy. I tutaj właśnie ta Warszawa dla wszystkich, to jest Warszawa również dla tych starszych osób, które czują się zepchnięte, czują się w tej chwili takie odsunięte na bocznicę, bo one wychodzą na Warszawę i one tej Warszawy nie poznają. Ona staje staje się taką metropolią, która no nie jest wielką myślą architektoniczną.
1: Wszędzie mamy banki, likwidujemy małe sklepiki, nie pozwalamy przetrwać architektom, nie możemy utrzymać antykwariatów, bo nas nie stać i tak dalej, i tak dalej. Pełna zgoda, to jak, to czy rozumiem, że pani jest czynna zawodowo?
2: Tak,
1: czy pani się kiedyś zajmowała polityką? Czy pani wkracza? Nie. Czy to jest pierwszy raz w pani życiu?
2: Nie, to jest pierwszy raz. I w ogóle nie zajmowałam się polityką i nie chcę się zajmować. Natomiast jako obywatel poczułam się odepchnięta, poczułam się taka lekceważona, bo Rada Miasta, która cały czas mówi głośno o tym, że spotyka się z mieszkańcami, to jest nierealne tak naprawdę w praktyce. Nikt się nie spotyka z mieszkańcami, nikt nie wychodzi do tych, przepraszam, mieszkańców, żeby porozmawiać z nimi i też usłyszeć ich stanowisko. Na przykład wiele osób na Waszyngtona nigdy się z nikim nie spotkało, a są to ludzie, którzy są bardzo przywiązani i tam jest też trzeba zaznaczyć ta starsza część Warszawy. Są to ludzie, którzy potrzebują mieć ten dojazd, czy pogotowia, czy służb,
1: dokładnie,
2: czy transportu medycznego, który zabiera taką starszą osobę spod domu. To jest utrudnienie dla wszystkich po kolei. Dla tych ludzi jest to ogromny stres, bo oni liczą się z tym, że w momencie jakiegokolwiek problemu zdrowotnego, czy właśnie potrzeby skorzystania z transportu medycznego, oni nie będą mogli wyjść z własnego domu, bo ten transport nie podjedzie. I to jest ogromny problem i ogromny stres. Mam wrażenie, że pan prezydent właśnie nie prowadzi już w tej chwili swojej prezydentury według tego postulatu, który był na początku, że Warszawa jest dla wszystkich.
1: Musimy kończyć, dlatego że tam przede mną kolejna rozmowa, bo dotyczy gminy Bolesław. Tam z kolei też władze niestety nie widzą problemów mieszkańców, ale bardzo serdecznie dziękuję. I podziwiam, szanuję takie wolontaryjne zachowania, bo wydaje się właśnie, rozmawiałam wcześniej z profesorem Krasnodębskim, że już duch w narodzie umarł, że po prostu już nam się nic nie chce, że
2: nie,
1: my jesteśmy już tak zniszczeni, pokłóceni o wszystko.
2: Jesteśmy na pewno pokłóceni, bardzo spolaryzowani.
1: I to jest bardzo niebezpieczne, a przecież mamy tę małą ojczyznę, tak jak pani powiedziała, o Saskiej Kępie. Twórca tego radia, Krzysztof Skowroński, jest przecież z Saskiej Kępy. I my znamy dobrze Saską Kępę, ja też mieszkam na Saskiej Kępie, więc...
2: Czujecie państwo te emocje.
1: Dokładnie, czujemy te emocje, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę powodzenia i myśli pani, że jest szansa, że to referendum będzie...
2: Myślę, że jest szansa i myślę, że nawet jeżeli nie osiągniemy tego celu, który zamierzaliśmy, to jest to taki rodzaj czerwonej kartki, którą pokazaliśmy panu prezydentowi. Już wiele zyskaliśmy, bo pan prezydent zaczął się pokazywać i zaczął się pokazywać w pracy, więc...
1: Matko, jaki sukces!
2: Więc to jest już bardzo dużo i myślę, że to jest też takie trochę pobudzenie tych warszawiaków, pokazanie, że nie wszyscy się zgadzają na to, co się dzieje i że to
1: i
2: nie
1: że
2: będzie
1: tak
2: łatwo. Że tak nie przejdą te wszystkie zmiany tak łatwo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Izabela Mokrowiecka była gościem, stołeczna operacja referendalna. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy połączenie z panem Alanem Sikorą, radnym gminy Bolesław. Czy my się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry państwu, pani redaktor, proszę.
1: Ja bardzo przepraszam, ale mieliśmy lekkie opóźnienie, dlatego prosiłam, żeby połączenie było takie dynamiczne, ale słyszał pan o problemach, które mamy tutaj w Warszawie, więc przynajmniej jesteśmy w jednym temacie. Jaka jest dzisiaj skala? Bo może zacznijmy od tego krótko. Na czym polega państwa problem, jeśli chodzi o gminę Bolesław?
2: Szanowni Państwo, Panie Redaktor, problem w gminie Bolesław dotyczy i związany jest z zamknięciem kopalni rud cynku i ołowiu. Problem wynika z tego, że na początku mieliśmy bardzo wielki problem dotyczący zapadlisk, natomiast w tym momencie sytuacja jest ustabilizowana w miarę takiej sytuacji, że nie ma nowych zapadlisk na terenie naszej gminy, tak spekturalnych, natomiast bardzo dużym problemem jest podnoszony się poziom wód związanych z brakiem odpompowania kopalni, no i to skutkuje podtopieniami kolejnych domów.
1: I jaka jest dziś skala problemu? Ile domów zostało zalanych lub jest bezpośrednio zagrożonych, jeśli chodzi o podnoszący się poziom wód?
2: Pani redaktor, jeśli chodzi o ilość zgłoszeń oficjalnych do Urzędu Gminy Bolesław, to mamy potwierdzonych 19 zgłoszeń.

0: To dotyczy kilku ulic, natomiast wiemy z oficjalnych informacji, wiemy, że nie wszystkie zgłoszenia osób, mieszkańców, którzy borykają się z problemem, są zgłaszane do urzędu, a tym samym Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy z Sosnowca nie ma też pełnej informacji o skali tego problemu. Natomiast z zrobionej dokumentacji wynika, że ulice ode mnie, czyli na ulicy Chmielnej, zagrożonych domów, które posiadają piwnice, to jest około 70.
1: I teraz to rozmawiałam przed chwilą z panią Izabelą właśnie o takich problemach, jakby miasto nie słuchało, prezydent Rafał Trzaskowski nie słucha własnych mieszkańców, miasto jest demolowane. Państwo spotykają się z taką podobną sytuacją. Dlaczego miejscowe plany zagospodarowania nie zawierały takiej informacji o nie wiem, ryzyku zalania, ale jakiej też mieszkańcy potrzebują natychmiastowej pomocy? Czego państwo oczekują?
0: Pani redaktor, my wystosowaliśmy petycję do premiera, ministra pana Donalda Tuska. Podpisało się pod tą petycją mieszkańcy. W tej petycji wnioskowaliśmy o studnie odwadniające, ponieważ te studnie powodują, że oczywiście wytworzymy lej depresji w miejscu, w którym będziemy pompować, natomiast to są działania interwencyjne. My rozumiemy, że jest powołany międzyresortowy zespół do opracowania różnych systemowych rozwiązań, natomiast patrząc po skali i problemów tych mieszkańców, my nie możemy czekać dłużej na to, że kolejne domy, kolejne osoby będą po prostu czekać na to, czy kolejna zima. Szanowni Państwo, no rok temu pierwszy mieszkaniec zaczął pompować na własny koszt zaczął pompować z piwnicy po prostu wodę. Mija rok, 18 sierpnia była rocznica i on dalej pompuje. Idzie kolejny okres jesienny, kolejny okres zimy i jak my mamy kolejną zimę przetrwać, jak widzimy, że ten problem narasta. Tak, mogę tu pochwalić, jeśli chodzi o urząd, ponieważ w marcu zrobiliśmy spotkanie, na którym prezentowaliśmy rozwiązanie tych studni odwadniających i ten problem był na początku wyśmiewany przez wodarzy, jak również na wyższych szczeblach. Natomiast widzimy, że z bazy transportowej, czyli z spółki naszej, którym posiadamy jako gmina 100% udziału, pompujemy wodę i są rezultaty pozytywne, ponieważ w najbliższej odległości od pompowania z tych skrzynek retencyjnych poziom wody się obniżył na tyle, że on nie wzrasta. Natomiast dalej będziemy powtarzać jedną z dostarczonych kwestii. My musimy wybudować system studni, a nie jedną studnię, bo jeżeli mielibyśmy system studni rozproszonych na przykład w odległości około 20-50 metrów, jesteśmy w stanie poziom wody obniżyć dużo większy, natomiast ulice dalsze od ulicy, na przykład Chmielnej, ulicy Wyzwolenia, już tego w tym momencie nie możemy oczekiwać, ponieważ poziom się podnosi. Widzimy poziom, jak się podnosi po słynnej naszej obwodnicy. Mieszkańcy nazywają to już podwodnicą. Było rozwiązanie, które miało powodować, że z tego zbiornika obniży się poziom wody. Natomiast międzyresortowy zespół przyjechał do nas w lutym. Pompa była przygotowana. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy wrzesień. Nic w tym temacie się nie podziało. Mieszkańcy dalej pytają nas, co dalej z tą pompą? Czemu tam nie może zostać uruchomione to pompowanie? Bo słyszymy, że nie ma pieniędzy, bo słyszymy, że jakieś kwestie prawne, inne rzeczy itp. itd. Szanowni Państwo, my naprawdę potrzebujemy tej pomocy.
1: I dziś zapraszają Państwo na spotkanie o godzinie 17. Apelują Państwo do mieszkańców, żeby się spotkać razem i porozmawiać o tym i spróbować jakieś rozwiązania znaleźć. Czy Pan w ogóle wierzy w to, że da się jeszcze przekonać władzę? Czy liczy Pan na odpowiedź od premiera Donalda Tuska?
0: Pani redaktor, mamy odpowiedź na tą petycję od pana premiera. Dokładnie jest to z Ministerstwa Energii, ponieważ Ministerstwo Energii jest odpowiedzialne za kwestie związane z górnictwem. Tej odpowiedzi mogę tak krótko powiedzieć, że nie ma jakichkolwiek daleko idących dla nas pozytywnych aspektów. Chociażby jest jeden taki aspekt, który mówi o tym, że Archiwum Dokumentacji Miednicy Górniczej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jest na ukończeniu pobierania pełnej dokumentacji z podmiotu prywatnego, czyli z kopalni rud cynku i ołowiu, więc jeśli będziemy mieli tą możliwość, to w trybie dostępu do informacji o środowisku ochronie będziemy mogli pozyskiwać inne informacje, ze względu na to, że na dzień dzisiejszy też nie mamy pełnej informacji, jak wyglądała kwestia likwidacji, jak wyglądała kwestia korytarzy, jak wyglądało podsadzenie i inne aspekty. Natomiast apeluję do mieszkańców i apeluję też do parlamentarzystów. Okres wakacji, rozumiem, każdy ma okres wakacji, każdy ma okres odpoczynku, ale my apeluję z tego miejsca do wszystkich parlamentarzystów o zajęcie się naszym problemem. Międzyresortowy zespół pracuje, wydaje rekomendacje, jednakże z tych rekomendacji na dzień dzisiejszy wynika, że są prowadzone prace legislacyjne, są prowadzone prace spotykające się, mówiące o problemie, natomiast nie ma za tym innych rozwiązań. Natomiast mogę pochwalić, że widzę jakieś światełko w tunelu, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspomniałem na samym początku wypowiedzi, problem na początku dotyczył kwestii zapadliskowych. No i w tym momencie wygląda kwestia tak, że temat zapadli się uspokoił, ale na Komisji Infrastruktury, na której oczywiście też uczestniczyłem, to była komisja sektora organizowana przez parlamentarzystów w Sejmie 1 lipca, przez głównego geologa kraju, podsekretarza Ministerstwa Klimatu i pana Krzysztofa Galosa, padła informacja bardzo ważna, jeśli chodzi o nasz aspekt dotyczący zapadli, że program dotyczący zapadli będzie wydłużony do roku przynajmniej 2030. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ informacji na tej komisji otrzymaliśmy informację, że środki są zabezpieczone i one przekraczają 11 milionów w tych okresach. Pierwszy etap będzie do końca tego roku, a na lata 2027-2030 będzie rozwiązanie. Natomiast my cały czas mówimy o jednym. O wodzie, ponieważ kwestia zapadliskowa się uspokoiła, a poziom wody cały czas się podnosi. I tutaj na dzień dzisiejszy z przykrością muszę stwierdzić, nie mamy żadnych rozwiązań systemowych, a my apelujemy o chociażby o działania interwencyjne. Ta budowa tej kłódni, ona nam naprawdę na dzień dzisiejszy pomaga chociażby odsunąć w czasie. My tego czasu nie mamy, ale pompowanie sztuczne powoduje, że jesteśmy w stanie chociaż kontrolować.
1: Panie szanowny radny, musimy kończyć. Mam nadzieję, że uda się Państwu przekonać władzę, a my będziemy w kontakcie, będziemy rozmawiać z Państwem o tym, jakie są efekty i czy Państwo uzyskali tę pomoc. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Radny gminy Bolesław Alan Sikora był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję Panie redaktor, dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Witam, Stanisław Bukowski. Wczoraj w niedzielę 6 września ostatni dzień festiwalu Chopin Jego Europa. Zatem 22 z rzędu festiwal przeszedł do historii. Przynajmniej do historii muzyki polskiej. Tak jak do dzisiaj wspomina się ubiegłoroczny konkurs chopinowski, tak zakończony właśnie festiwal będzie tematem rozmów pomiędzy melomanami i profesjonalistami. Szczególnie poziom orkiestr mógł doprowadzić słuchaczy do prawdziwego zawrotu głowy. Osobiście nie doszedłem do siebie po występach orkiestry symfonicznej z Pittsburga. Jej dyrygenta Manfreda Honecka, a szczególnie ich zjawiskowej interpretacji 9. Symfonii Dworzaka. Drugą orkiestrą, którą zapamiętamy na długo, byli symfonicy montrealscy z Szostakowiczem i Ryszardem Straussem. Wreszcie trzeci zespół symfoniczny z czołówki światowej, Królewska Koncerthebouw z Amsterdamu. Sama jej historia, tej orkiestry, a na pewno postacie jej szefów artystycznych mogą przyprawić o wspomniany zawrót głowy. Bernard Harting, Benjamin Britten, von Karajan, a jeszcze wcześniej dyrygowali orkiestrą Richard Strauss, Gustav Mahler czy Igor Strawiński. Ba. Po prostu wszyscy, o których warto wspominać. No i polskie zespoły. Wybijała się spośród nich wysokim poziomem Och Orkiestra i Martyna Pastuszka. Soliści bywali też wybitni. Mówię bywali, bo choć poziom ich był wysoki, to objawień nie było zbyt wiele. Oczywiście każde z tych nazwisk powinno ściągnąć uwagę słuchaczy na całym świecie. Andreas Schiff, Vincent Ong, Zitong Wang, Tomasz Witter, Michał Pletniew. Prawdziwy kolorowy zawrót głowy, a przecież to zaledwie połowa wykonawców. Miał być mocny akcent na zakończenie festiwalu. Solistką miała być Bonzori Kim z południowej Korei, absolwentka Juilliard School, znana z występów w Polsce, m.in. z Rafałem Blechaczem. Bonzori gra na skrzypcach Guarneri del Gesù z 1725 roku, zwanym Ex Moller. Gdy dowiedziałem się, że Bonzori nie wystąpi, poczułem żal, ale zrekompensowała mi to Agata Szymczewska. Nasza Agata Szymczewska zwyciężyli 13. konkursu skrzypcowego imienia Fryderyka Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 roku, przypominam. Też gra na nie najgorszych skrzypcach, mianowicie instrumencie skonstruowanym przez Niccolò Galliano z 1755 roku, użyczonego jej przez Mutter. No to tyle miałbym do powiedzenia na razie, mam nadzieję, o festiwalu, a teraz może byśmy połączyli się z Romanem Markowiczem. Mam nadzieję, że dobrze też wymówiłem to nazwisko. No i czekam, aż wyleje swoje żale albo pochwali Roman Markowicz, pianista z Nowego Jorku, krytyk, dziennikarz. Witamy, Romanie.
5: No, witamy. Już,
4: I słyszymy, mam nadzieję, bo słyszę twój oddech.
5: No tak, zazwyczaj przed naganami musi być jakiś oddech, ale nie ma tych nagan aż tak strasznie dużo. Więc jedną sekundę. Ja wiem, przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam.
4: To my przepraszamy, że cię obudziliśmy tylko... o tej porze, a ty pewnie jako artysta wstajesz koło 12.
5: Nie, ja już słyszałem, że jest laureatka, pani Szymczewska jest laureatką konkursu Fryderyka Wieniawskiego, więc przynajmniej jest jakaś
4: Henryka.
5: Halo?
4: Henryka Wieniawskiego.
5: Ale powiedziałeś Fryderyka, więc dlatego...
4: Bo zawsze muszę się pomylić, ale za to nazwiska nie pomyliłem twojego.
5: Tak, jestem absolutnie, absolutnie zaskoczony, pozytywnie i przyjemnie. Powiedz mi, może bardziej precyzyjnie, co byś chciał ode mnie...
4: A żebyś parę słów powiedział o całym festiwalu, a mów co chcesz po prostu. No, to jest wolne radio, słuchaj. Znaczy jest to szybkie radio, ale wolne w sensie, że mówisz co chcesz.
5: No więc nie ulega wątpliwości, że ilość przerodziła się w jakość. Mieliśmy informację już od dość dawna, że ten festiwal będzie w nieco bardziej okrojonych gabarytach, że będzie mniej koncertów, że właściwie tylko raz festiwal powrócił do tradycji podwójnych koncertów. Tym razem były tylko koncerty wieczorne i jeden z koncertów wiolonczelisty Lenisa i pianisty Franka Brawley odbył się w studiu imienia Lutosławskiego. Poza tym koncerty odbywały się głównie w dużej sali Filharmonii Narodowej, tyle jeśli chodzi o statystyki. I sama ilość i jakość, która za tym idzie, artystów była zdumiewająca. Więc mieliśmy dwóch laureatów konkursu imienia Czajkowskiego. Bardzo lubię tą stację, ponieważ tutaj przynajmniej można wymówić nazwiska rosyjskich kompozytorów, w przeciwieństwie do dwójki, gdzie raczej jest to niemile widziane. Więc mieliśmy Kantorowa Aleksandra i mieliśmy Michaila Pletniewa. Mieliśmy dwóch laureatów pierwszej nagrody na konkursie chopinowskim, Bruce Liu i Eric Liu. Mieliśmy laureatów drugiej, trzeciej, czwartej i piątej nagrody ostatniego konkursu. I to było również bardzo ciekawym, bardzo ciekawą ideą i szansą na powtórną konfrontację z tymi artystami. Czasami trzymali się może z potrzeb festiwalu, może z innych powodów, trzymali się swoich koncertów fortepianowych Chopina, tak jak to było w przypadku i Erika Lu, i młodziutkiej Chinki, która wystąpiła z orkiestrą Nospru, czyli zawsze mam problem z jej nazwiskiem, Tianyao Liu, którą w Polsce już zaadoptowali jako naszą Marysię. Więc teraz już mamy, lubimy te cudze Marysie, które się stają naszymi Marysiami albo Marysieńkami. W każdym razie, więc były te koncerty Chopina, ale oprócz tego mieliśmy szansę posłuchania właśnie moim zdaniem rewelacyjnego wykonania rapsodii na temat Rachmaninowa. Rapsodii na temat Paganiniego, autorstwa Sergeja Rachmaninowa, będącym w fantastycznej formie Bruce'em Liu. Mieliśmy również szansę posłuchania koncertu Demol Brahmsa i to były rzeczywiście takie, jeśli chodzi o koncerty z orkiestrą, były takimi jakby wyznacznikami, takimi wysokiej półki wykonaniami. Wczorajszy koncert był bardzo przyjemny w sensie, że po nie wiem ilu dniach uprzedzenia, czy dwóch, czy trzech, pani Agata Szymczewska, której zresztą wstyd mi przyznać, ale na żywo albo nigdy nie słyszałam, albo bardzo dawno temu, podjęła się powrotu do koncertu Karłowicza, który jest trudnym dziełem technicznie i nawet grała z nutami, co nie wydaje mi się było aż taką wielką przeszkodą. Doskonale dała sobie z tym radę. Nie ma, pomimo tych doskonałych skrzypiec, jakiegoś wielkiego dźwięku na miarę takich, powiedzmy, mistrzów, jak kiedyś, którymi byli kiedyś Zuckerman, czy Perlman, czy nie mówimy już o Hans-Sophie Mutter, która posiada jeden z piękniejszych dźwięków na skrzypcach w ogóle. Ale bardzo dobrze się wywiązała ze swojego zadania. Zagrała jeszcze na bis Kaprys Polski i wystąpiła z bardzo serdecznym...
4: Grażyny Bacewicz.
5: Grażyny Bacewicza. Bardzo ładna była ta jej przemowa do publiczności, kiedy zaznaczyła, że miała bilet na ten koncert. Okazało się, że mogła wejść bez biletu.
4: No i liczy w przyszłości na bilet, jak będzie grała Bonzori, prawda? Też to powiedziała.
5: Nie, bo Bonzori faktycznie miała wypadek. To nie było żadne wystrychywanie na Dudka. Publiczność, bo faktycznie uległa wypadkowi. Więc teraz tak, mieliśmy oczywiście recitale epokowe, w sensie recitalu Andrasa Szyfa, który, jak się okazuje, ten warszawski format zastosowany po raz pierwszy, czyli pierwsza część koncertu na tradycyjnym koncertowym fortepianie, druga część koncertu na instrumencie historycznym. Parę dni temu powtórzył to, zdaje się, na Węgrzech podczas swojego recitalu pierwszego, ponoć po 16 latach, ponieważ Andras Szyf bardzo lubi nie lubić pewnych polityków. Więc to jest jego przywilejem, może to robić albo nie. Ja bardzo żałuję, że nie pojawia się w Stanach, że nie podoba się jemu nasz prezydent. Nic na to, wydaje mi się, w tym momencie nie poradzimy. Więc to były fantastyczne imprezy, fantastyczne koncerty. Ja z radością słuchałem, jak orkiestra Spitzburga z takiej orkiestry, no powiedzmy, tuż poniżej pierwszej półki, na której zazwyczaj znajduje się tak zwane 5 czy 6 amerykańskich orkiestr. W tym momencie poziom tych orkiestr już się właściwie niczym od siebie nie różni. Znawcy tematu, melomani, muzycy podkreślali jeden z takich czynników, które tworzą dźwięk wielkiej orkiestry, czyli umiejętność osiągnięcia skali dynamicznej, ale raczej w stronę bardzo cichego, czyli grania piano, czy pianissimo, czy w ich przypadku ledwo dosłyszalnych dźwięków.
4: A to jest najtrudniejsze. Powiedz to jako muzyk,
5: to jest po prostu dla naszych orkiestr piano. W tym momencie jeszcze nieosiągalne. Tu nie mamy nawet co tutaj dyskutować, bo to było jak cios pięścią między oczy, kiedy usłyszeliśmy zarówno orkiestrę śląską, tą uchodzącą za niby czołową polską orkiestrę, i Filharmonię Narodową, która grała bardzo dobrze. Widać, że jest duży postęp pod panem Urbańskim, że najwyraźniej ich piłuje. Ale muzycy z orkiestry Pittsburgha zaznaczali również prywatnych osobach. Odkryłem tam paru kolegów sprzed wielu, wielu, wielu dekad, z którymi kiedyś graliśmy muzykę kameralną. Podkreślali to, że Manfred Honeck ich również piłuje. I to bardzo ostro. I to jest wynik nie jakichś nadzwyczajnych zdolności instrumentalnych danych muzyków z orkiestry, tylko po prostu bardzo ciężka, bardzo monotonna i nieustanna praca dyrygenta. I wydaje mi się, że to było zdanie, które było również podzielone przez jednego ze słuchaczy na sali, a był nim Paul Krzywicki. Paul Krzywicki przez, nie wiem, 4 dekady był pierwszym tubistą, czyli osobą, która gra na tubie w Orkiestrze Filadelfijskiej, a więc w tej jednej z czołówki amerykańskich orkiestr. I od kilku lat przyjeżdża do Polski i zostaje na całym festiwalu, słucha wszystkich koncertów. I on z radością oczywiście mówił, że paru z jego studentów w Instytucie Curtisa właśnie znalazło się w tej orkiestrze z Pittsburgha, ale również podkreślił, mówił nie przez jakiś lokalny patriotyzm, że jemu orkiestra z Pittsburgha najbardziej się podobała, bardziej nawet niż orkiestra legendarna przecież dziś, orkiestra Królewska Koncertgebouw. Więc te dwie orkiestry, oczywiście doskonała orkiestra, którą wykreował tak przez 25 lat swojego pobytu tam Charles Dutoit w Montrealu. Więc to były rzeczywiście mocne, mocne akcenty. Muszę powiedzieć, że orkiestra NOSPR w porównaniu z tymi poprzednimi orkiestrami, no brzmiała szorstko. To było po prostu no taki trochę niby garnitur, ale zrobiony z drelichu, a nie z jakiegoś dobrego włoskiego materiału uszytego przez dobrego włoskiego krawca. Niby można to było założyć, można to było posłuchać, ale to nie była wielka przyjemność i było mi troszkę szkoda, ale te zmiany są po prostu, te różnice są jednak kolosalne i wydaje mi, i właśnie ten wspomniany Paul Krzywicki powiedział, wy macie doskonałe podłoże, macie doskonały materiał na zrobienie czegoś dobrego, ale wy musicie 10 lat na to poświęcić. No to nie jest marne wyzwanie. 10 lat, przede wszystkim my nie mamy dyrygentów, którzy będą z tą orkiestrą 10 lat, bo ostatnie zmiany na pozycji szefa artystycznego tej czy tamtej orkiestry, no po prostu zdarzają się nie co 10 lat, tylko znacznie częściej. Więc jak możemy marzyć o wykreowaniu światowej sławy zespołu, jeśli po prostu nie ma...
4: Jeśli nie ma ciągłości, tak. Romanie, przepraszam bardzo, ale powoli zmierzamy do końca. Chciałbym, żebyś powiedział, czego się można spodziewać po następnym festiwalu. Czy zaryzykujesz w dwóch zdaniach?
5: Nie zaryzykuję, bo to jest przecież strasznie dużo różnych wchodzi w to niewiadomych i nie będę ryzykować, bo dyrektor Leszczyński bardzo trzymał dość język za zębami, powiedzmy, i nie zdradzał, kiedy nawet gratulowałem, powiedziałem, jak już powtarzam się tym razem, że będzie mu bardzo trudno powtórzyć ten sukces, bo po prostu postawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko, tak jak żeśmy to słynali. Więc nie wiem, być może, że w przyszłym roku jedyne, czego się mogę spodziewać, może nie będzie takiej presji na laureatów ubiegłorocznego konkursu, bo to jest zazwyczaj tuż po konkursie oni są jednak bardzo, czasami zbyt wiele, zbyt często.
4: Tak, są eksploatowani, tak. Przecież usłyszeliśmy ich w dusznikach.
5: No, oczywiście zależy od ministerstwa, przecież ktoś musi fundusze na to zaoferować. Więc jeśli będziemy mieli kogoś, jeśli dyrektor Leszczyński i NIWC będą mieli kogoś przyjaznego i rozumiejącego potrzeby sytuacji w ministerstwie, będziemy się mogli spodziewać, przypuszczam, kolejnego fantastycznego festiwalu, ale tutaj muszę powiedzieć, że ten gambit, to ryzyko, że mniej koncertów, okazało się jednak, że stały się one chyba jednak bardziej pamiętne przez to, że było ich mniej.
4: Romanie, bardzo ci dziękujemy. Jeśli jeszcze, nie wiem, to już człowiek za konsoletą zdecyduje, czy jeszcze usłyszymy fragment pierwszego kwintetu Grażyny Bacewicz, i tam prymariuszką jest Agata Szymczewska. Dziękuję ci, Romanie, bardzo za te wszystkie dni, które
5: cała
4: nam poświęciłeś.
5: Cała przyjemność po mojej stronie.
4: Mam nadzieję.
5: Bardzo się cieszę, że mogłem się swoimi uwagami podzielić.
4: Bardzo ci dziękuję.
5: Ze słuchaczami.

0: budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, godzina 9.35 się wybiła na zegarach, a my przeniesiemy się ze sfery kulturalnej i muzycznej do sfery bardziej geopolitycznej. Będziemy mówili o tym, co dzieje się we Włoszech, ponieważ wczoraj przede wszystkim mówiliśmy o tym, co dzieje się w Niemczech. To wiemy, że zwycięstwo partii AfD w wyborach landowych w Saksonii-Anhalt, ale również we Włoszech sporo się dzieje. Przede wszystkim mówimy tutaj o rekordzie, a to w kontekście takim, że rząd Giorgi Meloni pobił rekord, jeżeli chodzi o długość istnienia. 1413 dni to jest ten nowy rekord, który padł 4 września. Najdłużej utrzymujący się rząd w historii Włoskiej Republiki od roku 1946. I pytanie oczywiście, na czym polega ten fenomen Giorgi Meloni, na czym polega fenomen jej rządu, w jaki sposób ta włoska polityk, która jeszcze kilka lat temu chodziła za twarz tej brunatnej postfaszystowskiej polityki włoskiej, stała się członkiem europejskiego mainstreamu. Czy w ogóle stała się rzeczywiście członkiem europejskiego mainstreamu? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, który już jest z nami na łączach, pan profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Giorgia Meloni, tak jak wspomniałem, ma co świętować. 1413 dni, wielki happening, spotkanie ze sympatykami w Bari. Na czym polega właśnie ten fenomen Giorgi Meloni? W jaki sposób Giorgia Meloni, która stoi na czele koalicji rządzącej, koalicji prawicowej, zdołała tak długo przetrwać u sterów włoskiej republiki, u sterów włoskiego rządu?
2: Najprościej było odpowiedzieć, że po prostu dość nieźle sprawuje tę funkcję premiera Włoch, zwłaszcza jeśli chodzi o jej pozycję międzynarodową Włoch, którą Giorgia Meloni ewidentnie potrafi wykorzystać także w celach polityki wewnętrznej, a nie odwrotnie, politykę wewnętrzną dla spraw międzynarodowych. Może wrócimy do tego zaraz, ale jak pan redaktor wspomniał o tym, że to najdłużej funkcjonujący rząd aż od 1946 roku, to z punktu widzenia historycznego należałoby parę kwestii uściślić. Tak, w sensie formalnym i praktycznym również tak. Jak wiadomo, powszechnie włoskie rządy się zmieniały bardzo często. W historii Republiki Włoskiej, właśnie począwszy od 1946 roku, tych rządów było bardzo dużo, często bardzo krótkich, ale...
1: Ponad 70 z tego, co pamiętam.
2: Tak jest. Z tym, że... I tu jest pewien paradoks typowo włoski. To właśnie między 1946 a przełomem lat 80. 90. do czasów przemian, notabene w Europie Wschodniej, które wpłynęły w ogromny sposób na włoski system polityczny. Włoska scena polityczna była bardzo stabilna w swojej niestabilności. Ta stabilność, mimo wielokrotnych zmian rządów, była powodowana tym, że główną partią, która dominowała w tym okresie, w różnych konfiguracjach, ale jednak zawsze na końcu to ta partia była decydująca, to była chrześcijańska demokracja. A dominowała dlatego, że główną partią opozycyjną była włoska partia komunistyczna, przez wiele dziesięcioleci promoskiewska, dopiero tam w końcu lat 70., 80. przeszła na pozycję tak zwanego eurokomunizmu. Niemniej nigdy nie była w stanie zagrozić Chadecji i sojusznikom w wyborach do parlamentu, mimo że była właśnie tą największą partią opozycyjną i największą partią komunistyczną w całej Europie Zachodniej. Mówiono o tak zwanym systemie demokracji zablokowanej. Jest jeszcze jeden element, który sprawiał, że ten system był mimo niestabilności stabilny. Mianowicie Włochy mają to do siebie, że wyłaniają takich silnych przywódców, silnych liderów, czy to partii politycznych, czy też premierów. I w tej pierwszej republice między 1946 a przełomem lat 80. i 90. mieliśmy takim to de Gasperi na początku, potem takie postacie jak Aldo Moro, jak Mitre Fanfani, jak Giulio Andreotti. Oni stawali na czele rządu wielokrotnie, de Gasperi 8 razy, Andreotti 7 razy. Była na przykład taka formuła rządu wakacyjnego, na którego czele często stawał Fanfani. Hadecja bowiem była podzielona na 3 główne frakcje: prawicową, ogromną centrową i lewicę chadecką. I one to były właściwie koalicja partii, czy koalicja różnych korynki, to tak nazywano ruchów, które tworzyły chadecję. Tylko dlatego, żeby wyborca miał alternatywę wobec zagrożenia komunistycznego. Także to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane. Rzeczywisty chaos nastąpił po 1989 roku, gdy rozpadła się ten system pierwszej republiki, zresztą przede wszystkim w wyniku skandali korupcyjnych, sprawy kwestii przestępczości zorganizowanej, czyli mafii sycylijskiej, kryzysów gospodarczych przełomu na początku XXI wieku. Meloni, która stanęła na czele rządu, który przetrwał i prawdopodobnie przetrwa całą legislaturę.
1: Ale no i bo wspomniał pan właśnie o tych mężach stanu, Andreotti, Aldo Moro i tak dalej, ale my znamy również Silvio Berlusconiego, świętej pamięci.
2: Silvio Berlusconi też był na czele, ale to też była taka próba podziału, odnowienia tego podziału, takiej polaryzacji systemu na centroprawicę, na której czele stał Silvio Berlusconi w latach 90. jeszcze na początku XXI wieku, a przeciwnikiem była centrolewica Romano Prodiego. Taka, tylko że potem to w zasadzie w tej chwili mamy dwie największe nadal partie. Pierwsza z nich to Fratelli d'Italia, to właśnie partia, na której czele stoi Giorgio Meloni. Ona właściwie stoi Giorgio Meloni. To znaczy bez Giorgio Meloni ta partia nie miałaby takich możliwości funkcjonowania, jakoś najsilniejsza partia. A jej główną partią opozycyjną była partia częściowo polsko-komunistyczna, ale także ta, która przejęła część lewicy chadeckiej, czy elektoratu lewicy chadeckiej, czyli Partia Demokratyczna. Notabene na jej czele też stoi kobieta, pani Elie Schlein, bardzo radykalna lewicowa przywódczyni tej partii opozycyjnej. Także są dwie kobiety, które będą walczyć w przyszłym roku o przywództwo we Włoszech w wyborach w 2027 roku.
1: No właśnie, ja chciałem jeszcze zapytać, dlaczego wymieniam Silvio Berlusconiego, dlatego że no on też przecież zdominował włoską politykę końca XX i początku XXI wieku, ale to była postać zupełnie odmienna od Giorgi Meloni, to taki można powiedzieć oligarcha, z którym wiązały się liczne dziwne sprawy, afery, skandale, no ale jednak w sumie rządził on chyba ponad 3000 dni, więc jeszcze Giorgi Meloni trochę zostało. Czy właśnie Giorgia Meloni, która jest chyba zupełnie innym politykiem, w jaki sposób doszło do tej przemiany, jeżeli chodzi też o tę włoską kulturę polityczną? Że właśnie z jednej strony mieliśmy Berlusconiego, wielkiego magnata, no przecież także medialnego, sportowego, a z drugiej strony mamy Giorgię Meloni, która stawia na zupełnie coś innego, a która no na pewno takiego imperium za sobą nie ma, a takich pieniędzy chyba również przede wszystkim.
2: No i trochę i tak i nie, to znaczy akurat koncert Berlusconiego Mediaset nadal wspiera Giorgio Meloni, ale rzeczywiście to trochę inna sytuacja. Przy czym to ich, że tak powiem, rodowody polityczne były bardzo odmienne. Silvio Berlusconi był w sumie człowiekiem, współpracownikiem socjalistycznego premiera Bettino Craxiego, który też był właśnie taką silną postacią i też stał na czele dwóch rządów w latach 80. No, źle politycznie skończył, bo w wyniku afery właśnie korupcyjnych musiał emigrować, po tym jak został wskazany prawomocnie do Tunezji i chyba jako jedyny polityk włoski już po II wojnie światowej zakończył właśnie swoje życie polityczne i potem już swoje własne.
1: Chyba tam zmarł właśnie w Tunezji.
2: Tak, dokładnie. Natomiast Giorgia Meloni wywodzi się, jako młoda aktywistka działała w włoskim ruchu społecznym. To była partia postfaszystowska, utworzona zaraz po wojnie przez działaczy związanych z Włoską Republiką Społeczną. No, szczerze mówiąc, nie była to najlepsza, nie jest to najlepszy rodowód. Niemniej, to trochę tak nawiązanie do współczesnych wydarzeń w Niemczech też, ten Włoski Ruch Społeczny, MSI, Movimento Sociale Italiano, jego przywódcą był taki charyzmatyczny działacz i lider tego ugrupowania, Giorgio Almirante. Oni byli poza tak zwanym łukiem konstytucyjnym, czyli partiami, które uchwaliły włoską konstytucję Włoskiej Republiki i wbrew pozorom nie miał takiego małego poparcia, bo to było średnio około 10% przez wiele dziesięcioleci, czyli poparcie dla partii, która nie miała żadnych łupów z władzy, żadnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, żadnych posad ministerialnych. No i oczywiście jako postfaszystowska była na celowniku. Teoretycznie we Włoszech konstytucja zabrania tworzenia partii faszystowskiej, no ale to jest takie bardzo nominalistyczne, formalne, czy nie wolno nazwać, że to jest faszystowskie, ale ta tradycja wywodząca się z faszyzmu włoskiego nie mogła zaniknąć całkowicie, chociaż od razu dodajmy, faszyzm w Włoszech już dawno się zakończył, w 1945 roku. Jeżeli coś jest post czy neo, to jest zupełnie inny charakter w stosunku do tego, co jest oryginalne. Notabene, to właśnie to pochodzenie z tej, czy to wywodzenie się z tej partii z MSI, z jednej strony było problemem dla Giorgi Meloni. Ona potem wraz z MSI, doszło do przemian na początku lat 90. Na gruzach MSI powstała Alianza Nazionale, Ruch Narodowy i rzeczywiście z nurtu postfaszystowskiego przekształcił się on rzeczywiście w prawdziwy nurt narodowo-konserwatywny. I taki charakter zresztą ma partia Giorgi Meloni, czyli Fratelli d'Italia, bracia Włosi. Ona się odcina od faszyzmu, za błędy młodości nie chce odpowiadać, zresztą trudno zarzucać jakiejś młodej osobie, że zmieniła swoje poglądy.

0: oczywiście znacząca przesada. Tym bardziej, że oni no, mają coś wspólnego z dawną partią komunistyczną, ale nie do tego stopnia, żeby można mówić, że jeden do jeden przeniesiono te wszystkie spory, które były czy w okresie jeszcze międzywojennym, okresie wojny, czy zwłaszcza w okresie powojennym.
1: Jeżeli chodzi...
0: Myślę, że tak.
1: Nie, nie, proszę, proszę, proszę kończyć. Chciałem się
0: bo być może właśnie, jak mamy do czynienia teraz z tą sytuacją w Niemczech, która się nakłada także na sytuację włoską, ponieważ Giorgia Meloni paradoksalnie teraz nie ma największych problemów z lewicową opozycją, która jest jakby specyfikowana, nie za bardzo jest w stanie poszerzyć swój elektorat. Ten elektorat Fratelli d'Italia jest stabilny. Sama koalicja jest też dosyć, w pewnym sensie dosyć przedziwna, bo z jednej strony, zresztą bardzo charakterystyczne różnice były pokazane w dzisiejszych właściwie, czy w nocnych gratulacjach, albo braku gratulacji dla partii AfD. Otóż wicepremier...
1: No właśnie, jak to właśnie wygląda? W jaki sposób we Włoszech, skoro pan już poruszył ten wątek, ja chciałem zapytać za chwilę o generała Roberta Vannacciego, który tutaj też... Ale chciałem To zanim do niego dojdziemy, to chciałem się jeszcze właśnie dopytać, w jaki sposób to, co wydarzyło się wczoraj w Niemczech, w jaki sposób na to zareagowali politycy włoscy, no szczególnie właśnie po stronie prawicowej.
0: Tak, no bo po stronie lewicowej sprawa jednoznaczna, brunatna fala, ciemność nad Berlinem, czarne niebo nad Berlinem, chyba tak dzisiaj tytuły na Republika. To jest oczywista oczywistość, tutaj nie było najmniejszej wątpliwości, że lewica nie będzie się zastanawiać, dlaczego AfD odniosła sukces, tylko w ten sposób zareaguje. Ale w samej koalicji rządowej Matteo Salvini, wicepremier, lider Ligi, który współpracuje z AfD, oczywiście przekazał szczere gratulacje dla sukcesu swoich przyjaciół z Niemiec, licząc, że będzie doskonała współpraca w tym zakresie. A drugi wicepremier, minister spraw zagranicznych i lider Forza Italia, następca Berlusconiego, Antonio Tajani, ogłosił, że to zwycięstwo, ten sukces AfD jest bardzo negatywną, bardzo przykrą i smutną wiadomością. No, to się trudno dziwić, bo Forza Italia jest w Parlamencie Europejskim, wspólnie funkcjonuje z Europejskiej Partii Ludowej, z niemiecką Hadecją. Sama uważa się, zresztą Berlusconi w ostatnim okresie swojego funkcjonowania jako polityk, jako polityka po prostu naciskał na ten aspekt właśnie chadeckości rzekomej Forza Italia. Można by mieć do tego dużo wątpliwości, pan wspomniał o pewnych kontrowersjach związanych z Berlusconim, także w tym zakresie. Niemniej formalnie rzecz biorąc, ale i praktycznie Forza Italia jest częścią tej Europejskiej Partii Ludowej, zresztą podobnie jak polskie partie, czyli Koalicja Obywatelska czy PSL też należą do tego, tej formacji, tej partii w Parlamencie Europejskim. Salvini jest razem z AfD, a Giorgia Meloni pozostała i jest na czele, właśnie już nie osobiście, bo pełniła taką funkcję, ale jej partia jest w tym ugrupowaniu europejskich konserwatystów i reformatorów. To samo pokazuje różnicę w polityce międzynarodowej, z tym, że oni to potrafią bardzo pragmatycznie przechodzić do porządku dziennego nad tymi wszystkimi swoimi różnicami, które są między nimi. Zresztą podobnie to wygląda w lewicowej opozycji, gdzie mamy szereg różnych opcji i szereg różnych poglądów na temat na przykład wojny na Ukrainie, na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Potem jak ktoś rządzi we Włoszech, to zazwyczaj, bo pan redaktor pytał, jak to się stało, że właśnie radykalna partia przechodząc do władzy przestaje być radykalna.
1: Tak, to jest pytanie. Dlatego, że no przecież to też w kontekście no chociażby Niemiec właśnie, no Giorgia Meloni, która ręka w rękę z Friedrichem Merzem, kanclerzem Niemiec, się dogaduje gdzieś ponad głowami Francuzów, którym się to bardzo nie podoba. Giorgia Meloni, która w zasadzie jest w ciągłej komunikacji z Ursulą von der Leyen. Giorgia Meloni, która jest porównywana w ostatnich dniach do Angeli Merkel. No i wreszcie Giorgia Meloni, która początkowo jest wielką przyjaciółką Donalda Trumpa, aby stać się jednym z najbardziej krytykowanych polityków europejskich przez właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, jest to